0: Teraz spróbujemy pójść na jakiś inny stół. Wczoraj tego jadę table.
1: Ahora no te preocupes.

0: Dzień dobry, Mikołaj.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym.
1: Jak? Teraz jest na żywo.
0: Fajnie. A, i teraz teraz leci?
1: Tak, teraz leci. No co na żywo, tak. Ja już trochę meczy nagrywaliśmy. Przed chwilą nagrywałem pierwszy mecz technologii 360, czyli z kamerką, bo to możemy robić tylko na skalę numer 1, bo nam mamy ten właśnie wysięgnik, ale już kilka meczy też tych binauralnych poszło i mamy naprawdę dosyć dużo słuchaczy, bo jednorazowo słucha nawet do 26 osób.
0: O, super, super.
1: Z całej Europy, bo mam sygnały, że i słuchają gdzie z Belgii i z różnych innych też krajów, także...
0: Skąd jeszcze?
1: Oj, i z Belgii, no z Polski chyba najwięcej w tej chwili, bo to tak można powiedzieć środowisko showdown.
0: Tak.
1: Mam sygnały, że gdzieś tam też z Włoch, chyba ze Szwecji też, także wiem, że tutaj od organizatorów, że kontaktowali się z różnymi osobami, które gdzieś tam w Europie siedzą i słuchają.
0: Nie?
1: Także nawet w tej chwili jesteśmy na żywo.
0: Otwórz.
1: Oczywiście na zasadzie takiej, że słyszymy wszystko dookoła, tak? Bo
0: tak.
1: To jest perspektywa właśnie ta binauralna.
0: Aha.
1: Tak, że tak to wygląda. No duża impreza na pewno.
0: I kogo wstawiasz? Kto wygra?
1: Oj, to nie jest taka kwestia, że pojedyncza, bo to jest trudne do określenia. W tej chwili się kończą rozgrywki grupowe, tak? Układ jest taki, że jest 8 grup po 4, mówię od razu o mężczyznach. Kobiety się podobnie, ale to są 4-osobowe grupy i gra z każdym.
0: Tak.
1: I potem w zależności od tego, jaki jest rezultat, no to jeżeli ktoś wygra 2 mecze, no to najczęściej może być pewien, że wychodzi albo z pierwszego, albo z drugiego miejsca z grupy.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Więc... I potem to już jest między grupami, są tworzone nowe grupy, o kolejne miejsca, no część już potem odpada, to ci, co nie wyszli z grupy już albo odpadają, albo tworzą grupy o niższe miejsca. No i potem to już się tworzą tak zwane nowe grupy, a potem to już jest, jak to się mówi, no takim trochę systemem prawie że pucharowym, nie? Że... To przegrywa, odpada, nie? Ale to już będzie się działo jutro i pojutrze. Jutro też w ogóle będzie turniej drużynowy.
0: Ale
1: pojutrze też. Będą jakby 2 dni turnieju drużynowego, gdzie mamy reprezentację Polski. I to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ w trakcie jednego meczu mogą się zawodnicy zmienić. Na przykład kobieta za mężczyznę i są wstawiani poszczególne sety. Mogą być zmiana po prostu. Także taki mecz oczywiście tam ma troszeczkę się innymi prawami rządzi, natomiast no jest to o tyle ciekawe, że zmienia się zawodnik w trakcie meczu. Nie? I to jest taka rotująca drużyna, tak? No tak to wygląda.
0: Nie? Czyli nie masz jeszcze żadnego, jest za wcześnie, żeby mieć jakiegoś faworyta?
1: No jeszcze trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to się będzie dopiero klarować. Tak naprawdę więcej będzie można pewnie powiedzieć jutro albo, oczywiście no na pewno kibicuję naszym, tak, najbardziej, czyli Krystianowi Kisielowi, Andrianowi Słonimce i Łukaszowi Byczkowskiemu, jeżeli chodzi o mężczyzn, a jeżeli chodzi o kobiety, no to właśnie Elan Wilczarek, Agnieszka Bardzik i Monika Szwałek.
0: Agnieszka już przegrała.
1: Tak, Agnieszka wiem, że miała chyba 2 przegrane. Wiem też, że 2 przegrane miał Krystian Kisiel i pewnie będzie jeszcze jakimś próbował w swoim trzecim meczu może o wyjście z grupy, ale nie wiadomo,
0: ale
1: czy się
0: można
1: oda.
0: Musiał...
1: Kwestia jest taka, że wszystko zależy od układu, bo jeżeli poprzednie mecze akurat takim układem się skończyły, że jeden wygrał z drugim, a drugi wygrał z trzecim, no to być może jakaś tam szansa jest, tak? Ale to wszystko zależy od tak zwanych dużych punktów, a potem jeżeli jest równa liczba dużych punktów, to zdarza się czasami tak, że potem się patrzy na małe punkty, czyli jakie były wygrane w setach, czyli jakie były wyniki w poszczególnych setach, nie? No, natomiast powiem tak, no, przecież w większości tanie skóry nie sprzedają, bo mecze nawet trwają 3 sety. Bardzo często. I mówię, 2-0, no to wiadomo, jest dosyć prosta sprawa, tak? Ale jeżeli już przeciwnik wygra drugiego seta, to w tym momencie mamy również kolejny set tiebreak tak zwany. Nie jest takie mecze nawet dłużej. Miałem okazję sobie śledzić, bo ja cały czas podczas nagrań mam po prostu podgląd, jak długo trwa transmisja danego meczu. No to niektóre mecze nawet 2 godziny trwały. Także, no i wyczerpujące też dla zawodników, bo wiadomo, jaką mamy w tej chwili temperaturę. My na każdą przerwę no, próbujemy te okna otwierać, ale też jest zasada, że musi być cisza, nie? Więc wszelkie dźwięki z zewnątrz znowu są też niekorzystne. Tak? Także na czas samej gry no, musi być zamknięte i drzwi, i okna, więc to jest jakby taka niedogodność. No ale tak wyglądają turnieje showdown po prostu na całym świecie, no chyba żeby się odbywały w jakichś ekskluzywnych warunkach
0: z klimatyzacją,
1: aczkolwiek to też nie wszyscy lubią, prawda, bo ten, no też jest taka rzecz, że nie wszyscy zawodnicy, to zresztą czasami wyjątki, nie każdy ma swojego trenera przy stole, tak, nie musi być, bo takiego obowiązku nie ma. Takie coś się oczywiście zgłasza na samym początku, czy mamy trenera, no i potem prawo takie jest, że jeżeli poprosimy na przykład o czas w trakcie meczu, to możemy oczywiście rozmawiać z trenerem, tak? Aha. I ona może podpowiadać, tak, słuchaj, tak, bo tamten twój zawodnik tam robi tak, ty rób bardziej po prawej, graj po lewej, bo zwiększ tempo, więc no to już trener decyduje o tym, nie? Natomiast trenerzy wzajemnie obserwują swoich przeciwników, jak przeciwnik tam też reaguje na pewne rzeczy, nie? Też taka dosyć znamienna jest jakby prośba o to, czy zawodnik może dotknąć gogli, czy może je poprawić, tak? Bo w trakcie meczu bez zgody sędziego nie może tego zrobić. Jak jest przerwa, no musi po prostu zakomunikować, przepraszam, czy mogę dotknąć gogli. No i oczywiście sędzia na 9% przypadków mówi, że tak nie ma problemu, nie? Ale to jest jedyny moment, kiedy tej gogli go można dotknąć, bo gdyby tej gogli dotknąć w trakcie meczu, to jest minus punkt od razu, tak? Bez ostrzeżenia. Także na to, no, że tak powiem, pewne zachowanie, pewien kanon zachowania się przy stole jest po prostu bardzo mocno przestrzegany i trzeba na to po prostu uważać, bo inaczej to się kończy ujemnymi wątkami.
0: Ale
1: gogli
0: nie można dotknąć?
1: Nie wolno jej dotknąć. Chyba że poprosimy i sędzia pozwoli. Nie można w trakcie nic przesunąć, tak? W ogóle nie wolno, ręka nie może dotknąć gogli, tak? Zakaz. I tyle.
0: Nawet ręką.
1: No, tym bardziej, tak? Tym bardziej. Także takie są dosyć twarde zasady. Ja się za chwileczkę spróbuję dowiedzieć, kto będzie dalej grał tutaj z naszych reprezentacji, bo muszę do stołu sędziowskiego tam się udać i się dowiem, nie?
0: Dobrze, to dziękuję.
1: Jasne. We will have a small break right now. Zapraszam na chwilę przerwy.
2: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Video and the connection?
1: Yes, you are now live.
3: Thank you.
1: What are your impressions after half of the first day, Massimo?
3: It's going good, I think. Uh-huh. The people are okay.
1: We will move.
3: The people are quiet and they play without problem. Mm-hmm. Tables are good and the rooms are okay.
1: We cannot do anything about the temperature.
3: You can do anything.
1: You can. We can. We just, you know, just open windows. Yeah. In case, you know.
3: No, but it's okay. The referee open the window.
1: Yeah.
3: When the game is stopped.
1: I believe that in Italy it's much warmer than here.
4: Hey. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.
3: And when I saw the games this morning, the referee opened the windows.
1: Yeah. Every break they use to get some air in. Yeah, in the peak moment, because you know, when I go live, I usually see how many people are listening simultaneously. And the highest peak, first it was like 15 people, then it was 20, and then we got even 26 people when there were like simultaneously. It is really quite good for such an event,
3: yes.
1: Which is it is unique. Not everyone knows Showdown, so this is a different thing. Some people, you know, when they listen to a noise, almost to a noise, but this is a kind of special noise. So I also asked my colleagues from the Showdown community in Poland, because this is the easiest way I can get some feedback on this live, and they said that this despite those problems in the morning with the internet, it's like amazing. It is completely different way of listening live to the binaural, the broadcast. Yeah. Because, for example, as we now standing here, people are able to hear this all surrounding around.
3: Yes, so, I understand.
1: So it's completely different approach for listeners. Yeah. But one condition: they have to listen in headphones, because otherwise, if you listen on speakers, mm-hmm. or you will not be fully able to experience the surround sounds. Yeah.
3: It's the best is with the
1: because you have this is one ear, microphone, this is the other, and the same has to be on your ears. That's the condition under which you have to listen to it. So
3: yes, all is going good.
1: Mm-hmm. I have already put your interview with you on the Showdown Poland fan page with those two parts, because they are quite close.
3: Yes, you will
1: be able to see it. It's on Showdown Poland fan page. Yes,
3: I'm
1: you are also a subscriber.
3: Yes, yes.
1: I noticed also, because I've also went to the IPSA website,
3: mm-hmm.
1: and I have noticed something a bit strange, I would say, because there are many fan pages for IPSA sports, goalball, swimming and so on, and mm-hmm. shooting, but there is no fan page for IPSA Showdown. I mean the fan page on Facebook.
3: Yes, I know what you mean, and
1: there are many national Showdown fan pages, but there is no global one.
3: But the problem is because the IPSA Showdown web page are not working to be the point, the meeting point of the world of Showdown.
1: Yeah, okay,
3: this
1: okay.
3: This is
1: okay.
3: The problem.
1: This is the problem.
3: Because I was appointed as chairman only 4 months ago, and I have to work do a lot of things, and
1: there are more prioritized things to do.
3: Yes, but I talk with web. With the web master of IPSA, the website, and I asked him, "Is David? David, is it possible to have one forum?"
1: Uh-huh.
3: I think it's not.
1: I think it's not a question of technology. It's just a question
3: of space.
1: Space, yeah.
3: And he told me it's not possible because we haven't enough space. Okay. Then I ask him, it's possible to change a little bit the links inside the web page, because I think it's better. I had my idea about the spots, and I think it's better to have. I make an example. This link that gives these vessels. And he told me, it's not possible because... Okay, David, I understand. Thank you very much.
1: Okay.
3: This is the reason why.
1: And
3: I think that has no sense.
1: Yes.
3: Because the central point, the meeting point of all the players of Showdown must be the IPSA website.
1: Yeah, it should be.
3: For discuss. But... Okay. Now is this situation, and I hope to find all the way to do this.
1: Okay. With some small steps.
3: Exactly.
1: I would say.
3: Yes.
1: Okay. Let's hope that the remaining 2 days would be so emotional as today, because I watched some very very nice and very good games today. So
3: the first day is
1: it's like players want to know get each other. Yeah, so they want to know if what strategy to take. Yeah,
3: exactly.
1: Yeah. So.
3: And the first games for the player are very difficult because they must pass the first emotional impact.
1: Yeah. You know, they have to change their the way of being just for those 3 days. So they, yes. You know, their organism, the body has to get some different feeling about the situation. Yeah. So yes. So you have to feel into this situation, exactly. And so on. Yeah.
3: Depends of the place, but after the second game, after the first game, depends. And then now they will be in the game.
1: Yeah, in the game. Yeah,
3: right?
1: Yeah.
3: And
1: yeah,
3: then we'll
1: yeah,
3: play.
1: Yeah,
3: yeah. Win the best.
1: The more you know, the more you get into the game, the more you are confident about yourself, and so on. So.
3: In general, all is good. Mm-hmm. Only one thing that I understand is organizational things. It's about the food, because I talk with Miroslav and with the manager of the kitchen, because it's not possible. They can't choose two types of food. They have only one.
1: One. Yeah. And not all people like the same.
3: Exactly.
1: Food, yeah, so.
3: And when I asked this morning, when I told you this morning, the manager of the kitchen, she said, you haven't this problem? What is the problem? It's very simply. If I have an Arab, a Muslim players, yes, and you give me only pork, my player don't eat.
1: Yeah, yes,
3: it's very
1: simple. Yes.
3: She told me, but it's not a problem, because if we can do for it one special menu. No, it's not just the problem.
1: Yes.
3: Problem is that the people have paid, and they must have minimum to choice.
1: Yes, at least two.
3: At least, yeah. But we haven't fish, no problem. You can rabbit, turkey, chicken, meat, pork, it's a problem, but two type, please.
1: Yeah.
3: But it's not a problem.
1: Yes.
3: It's only because there was a misunderstanding with me as well.
1: Yes. And yesterday during the interview, you mentioned that you've been to Poland like several times, but in your career during other IPSA sports, yes? As far as you or
3: no,
1: only showdown?
3: No, it's the classifier.
1: Ah, the classifier.
3: The classifiers come in Poland
1: five times.
3: For different sports.
1: Yes.
3: I was one time in Wrocław. Yes, two times in Wrocław for the European Top 12.
1: Ah, yeah.
3: But I like Poland.
1: That's okay. Maybe tomorrow and on Sunday there will be more fans coming in because mm-hmm. as far as I know I have a few friends, because I also play showdown since September last year,
3: mm-hmm.
1: thanks to Łukasz.
3: Very welcome.
1: Yeah. I'm just the beginner. Yeah. So I just learn from the best. Yeah. Ella, Adrian, and so on. And that's why I wanted to use both, so showdown and the new technology that I'm also passionate about,
3: mm-hmm.
1: and I wanted to connect them into one. That's why during last December last year,
3: mm-hmm.
1: Together with Łukasz, we decided that we will do the 360 recording on video,
3: mm-hmm.
1: the finals of the Polish. They are also available on YouTube. You can watch them, and also the binaural recordings. So we just made some many tests, and that's why we are here and doing this, what we are doing right now.
3: Yes.
1: So,
3: yes. I thank you about this, because we need...
1: This is an experiment. So if you know, because I just wanted to start doing it, but I didn't know what the outcome would be. Mm-hmm. When, for example, Lubeck and other coaches have watched the 360 video, they said, oh, from the blind person perspective, maybe it's not attractive. I mean, the 360 video. But from the general people perspective, sighted people perspective, who can see, it's quite amazing to show down this way on the one hand. And on the other hand, from the coach perspective, this is quite a new, unique perspective, as they can see their player, how do they play, how do they react to goal, ball going, you know, on the right, on the left, and so on. And this is unique training perspective. So after watching a game on 360 video, a coach can tell his player, you have done this wrong, you have done this right. And so on and so on. So I didn't know that this outcome could be, you know, I got some feedback from Lubeck, and he said it was amazing.
3: Yes. Yeah.
1: So, and on the other hand, I also wanted to showdown to the blind people somehow.
3: Yes.
1: And that's why I use this binaural technology, so they are able to see the outcome.
3: It's a great, a good idea to mix.
1: Yeah,
3: the sports, the technology.
1: Yes. It's, you know, it can help each other.
3: Yes.
1: In general, you know, my dream maybe in the future would be if we have such a tournament like here, seven or six tables, that we would have like seven, you know, sets of headsets with microphones, and the audio will be live non-stop, independent of a person who is standing. Maybe we will do some, you know, we will use some artificial head, because this is also the binaural technology recording. Use not a physical head, but some kind of artificial head with some microphones inside those artificial ears.
3: Awesome.
1: So this is also the binaural technology that we can use. But you know, it's even more independent, yeah. But you know, it requires some more, you know, money and time, because
3: But I think that the important is to have a final goal.
1: Yes, a final goal.
3: And the first step.
1: The first step.
3: Exactly.
1: This is the first step.
3: With the first
1: Yes. For example, the Wright brothers who wanted to fly, for example, 100 years ago. They have made some simple plane.
3: Yes.
1: They have, you know, flew like 20 meters.
3: Yes.
1: And now we all fly everywhere.
3: Exactly. This is the right way for me that we can do, that we must do all the things in our life.
1: Yes, everything. We have to try, because if you don't try, you don't know if it's wrong or right.
3: Exactly.
1: So. Okay. So I go back inside.
3: Okay.
1: And see some more attractive matches coming up.
3: See you.
1: Okay, we were just talking with Massimo. Rozmawialiśmy przed chwileczką z Massimo o tych mistrzostwach, o tym, jak on to wszystko widzi. Też mu powiedziałem, w skrócie oczywiście teraz to tłumaczę. Mówiłem o tym, jak my realizujemy, jak przyszedł w ogóle pomysł na nagrania te binauralne. No i co zamierzamy w przyszłości z tym zrobić? No jeżeli ten eksperyment się powiedzie, no to więcej tego typu zawodów będzie mogło być właśnie transmitowanych na żywo w ten sposób. Także Massimo tutaj ma pełną aprobatę dla naszych działań, abyśmy to robili, próbowali. Jak najwięcej się da, to jest oczywiście jakiś pierwszy krok. Także idziemy w jakimś kierunku. Próbujemy pokazać showdown w nowy, niesamowity sposób, tak niezależnie od tych nagrań binauralnych. Również jeden z naszych meczów, przed chwileczką też, mecz Adriana z Komiki, był nagrywany za pomocą kamerki 360 stopni, jest nagrany. Kamerka aż cała się mocno nagrzała podczas tego kilkunastominutowego meczu, ale mamy nagranie. i dzisiaj pewnie w godzinach wieczornych trafi ono na YouTube'a Showdown 360 stopni. Mecze intensywnie tutaj cały czas trwają. A ja spróbuję za chwileczkę się dowiedzieć, czy w dniu dzisiejszym jeszcze jacyś nasi, naszej reprezentacji zawodnicy będą walczyć podczas gier. Także do usłyszenia. We'll have a short break. Zapraszam na krótką przerwę.
2: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
1: Okay, we are now back live. Jesteśmy z powrotem na żywo i jesteśmy na dziedzińcu tutaj szkoły. We are on the middle place. Here in the school where the championship is taking place, just in the backyard, where many people are, you know, talking from many countries. All people from different countries are gathering here outside.
5: Non solo, ma anche

0: three, go to the table number six.
1: Nie zuchwaj, ale to jest to samo prawo.
0: Tak, tak, ludzie grała, tak? Okej, okay. Będziemy transmisję robić na żywo. Winę realną.
2: Wszyscy będą cię oglądać.
0: Nie, słyszeć. 360 stopni w sensie.
3: Jeszcze bardziej.
0: Tam, ludzie.
2: Słuchałem kawałki tej transmisji.
0: Jak?
2: Zrobista.
0: To fajnie, fajnie. Wiesz, no, ja pamiętam, jak robili też jakieś nagranie, co ty grałaś tam właśnie, nie wiem, czy na lidze jakoś tak, nie, no właśnie, właśnie, nie, to ja z tego potem audio zdjąłem i no fajnie to wyszło.
2: Ja też mam tutaj te swoje mikrofony, ale właśnie się zastanawiam.
0: A jakie masz teraz mikrofony?
2: Mam te bineuralne, ale one są bez nadszybów, to są same wkładki do uszy.
0: Aha, ale do czego je podłączasz?
2: Do Zooma.
0: A, do Zooma. Aha. I, ale na Zoomie musisz ustawić jakoś...
2: Poziom głośności.
0: Aha, okej. Okay. A on po prostu nagrywa osobno jeden kanał i drugi kanał, tak?
2: Są stereo, nie?
0: No tak, tak, tak, ale chodzi o to, że są nakładki na uszy, tak?
2: Tak, to są takie wkładki, one w ogóle praktycznie nie blokują słuchu.
0: Aha. A na jakim Zoomie?
2: H2N.
0: Jesteśmy na żywo. Czy pan trener kadry może coś powiedzieć słuchaczom?
4: Powiedzieć. Nasza zawodniczka, odkrycie roku minionego i tego tym bardziej, Agnieszka Barwik, właśnie za chwilę przystąpi do swojego ostatniego grupowego meczu.
0: A jak poprzednie wasze?
4: Poprzednie, no niestety, po zaciętych walkach uległa, ale nieznacznie, wykazując hart i ducha walki do samego końca. Mam nadzieję, że teraz zawalczy tak, żeby wyjść z grupy z trzeciego miejsca i w konsekwencji walczyć o miejsce 17.
0: Proszę.
4: Bardzo proszę wszystkich o trzymanie kciuków za Agnieszkę. Jaguś, zrobisz to? Cała Polska na ciebie liczy.
0: Już jest 11 słuchaczy.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, Agnieszko, prawda?
3: Tak.
4: Jest. Masz wodę?
3: Nie, właśnie.
4: Pisz ci wodę?
3: No.
4: Poproszę.
5: To jest tylko audio, to nie jest wideo?
0: Chyba.
3: Ale dopiero zapytał, jak mówię.
0: Już poleciało.
3: Nie?
2: Nieważne. Nie chcę wiedzieć.
3: Kto widział, to widział.
2: Nie chcę wiedzieć.
0: Usłysz.
2: A potem coś z tego będzie na YouTubie?
0: Nie, na YouTubie nie, no będzie cała relacja ta, bo to się w tej chwili nagrywa też w Tyflo Podcaście, bo to idzie na serwerach Tyflo Radia, tak, w tej chwili. I to się też cały czas nagrywa już od rana. No i potem te dłuższe przerwy zostaną wycięte i potem zostanie to wrzucone w formie Tyflo Podcastu. Do odsłuchania.
2: Fajnie.
0: Robiliśmy właśnie testy na YouTubie, na Facebooku i na Periskopie i jakościowo najlepiej wychodzi na YouTube, tylko żaden z serwisów nie transmituje na żywo stereo. Potem to, co zostaje wrzucone, ewidentnie aplikacja dostaje 360, znaczy nie 360, stereo, tak, dostaje stereo, bo je potem wrzuca, ale na żywo żadna z tych aplikacji nie transmituje stereo, zwija do mono i koniec.
2: Bez sensu.
0: No bez sensu, ale napisałem do wszystkich trzech serwisów, pracują nad tym. Także to nie jest wina ani słuchawek, ani nic, bo mówię, sygnał przechodzi.
2: A to jest o tyle, że YouTube wiem, że jak się wrzuca filmiki, no to wiadomo, że one są...
0: Wiadomo, ale przecież też wina uralne rzucam. Tu chodzi o to, że właśnie ten

0: Na żywo, tak tam. Wchodzimy do sali. Ok, we are entering the room and table number 6. Table number 6, awaiting the players to come and the games to start. Mieszka jest tutaj, jest.
1: Grzecznie, proszę. Wodę przyniosłem.
0: Prosimy parlamentarny język, bo to się nagrywa.
1: To się nagrywa, to idzie w świat, tak?
0: Cały świat tego słucha.
1: Cały świat tego słucha.
2: Z dzióbkiem.
1: Z dzióbkiem. Papier, gdzie jesteś? Ale się.
0: Rekompensata.
3: Hej, hej, z tej strony ponownie Warszawa. Kolejny mecz przed nami. Jest was coraz więcej. Zapraszamy do słuchania.

0: Agnieszka, serve, square, serve, zero, zero. Krystyna, ready?
1: Jest.
0: Agnieszka?
1: Jest.
0: Okay.

0: nie wbija jakieś bez pamiętowych zaletów.
1: Mieć pracę i tempę, a fajnie.
2: Agnieszka, second serve, 7-1.

Thank you.

0: Słuchało ciebie ponad 20 osób.
1: To było widać, tak?
0: Tak,
1: jak te osoby widać, przybywają
0: i tak, szeroko.
1: Skrzydła.
0: W tej chwili 22.
1: O, pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy, że byliście z nami.
0: O.
2: O, bardzo. Sorry.
0: Ale ciekawa sytuacja, nie? Że była nielegalna, że zanim zdążyła zagwizdać i potem jeszcze...
1: Tak się nie powinno zrobić. Powinna być nielegalna. Widzisz, bym gwizdnął tej jednej gwizdek, która jest nielegalna.
3: Ale no, tutaj tak nie
1: odbyło.
0: Okej, zakończył się mecz. Troszkę bardziej Jeryszka wygrała. Tam na końcu była pewna dyskusja a propos nielegalnej obrony. Ale to jest troszeczkę głośno na korytarzu. Będziemy się na tej sali. Łukaszu, czy wiesz ktoś teraz gdzieś leci?
1: Teraz dogrywane są grupy, my już w tej grupach nic nie gramy, to był nasz ostatni mecz. Teraz czekamy o 17.30 albo 17.00 zaczyna się runda druga. Aha. Myślę, że w tym momencie sędziowie główni wpisują i uzupełniają listę na także trzeba ją śledzić, teraz zobaczymy.
0: A czy tamte numery grup się zamienią w nazwiska docelowo? Czy no, bo tam, wiesz, oryginalnie w tych miejscach
1: tak,
0: są sloty na mecze.
1: Tam się zamieniają na nazwiska.
0: Okej.
1: Okay. Sukcesywnie tam zamieniają na nazwiska.
0: Okej, okay, dobra. Dobra.
1: Daniel Kuźniar nagrał. Spróbujemy nagrać, co Daniel nagrał?
0: Tak. Będzie w nagraniu binauralnym.
1: Donosicielu tu. Okej, dobra. On to słyszy, bo przecież tam już jest nagrywane. Może wcześniej czy później to usłyszy. Dobra, idziemy na to. No, bardzo sympatycznie. Teraz sprawdzimy, jak się stoi.
0: Wychodzimy na zewnątrz. We are going outside.
1: Adriatku!
0: Jesteśmy razem z reprezentacją Polski.
1: Piłka pada, ten, nielegalna obrana jest, po czym wpada, a rozwizuje jest. Więc, gol, rozumiesz. Na początku powiedziałem nielegalna obrana. To jest typowe zachowanie. Typowe myśli. Ale to do zrobienia. Nie, nie. To nie miało znaczenia, bo nie miało znaczenia, bo mieszkają tam.
4: Ale jeżeli jest illegal, a potem bramka, jest zawsze bramka.
5: No właśnie.
4: Tak, tak, tak, tak.
1: Ale to takie było, wiesz, bo ona gwizdnęła, wiesz, tak, tak trochę od czapy.
6: Nie, no bo ona chciała illegal tak gwizdać, ale zobaczyła, że bramka padła.
1: No tak, ale tak, wiesz, już powoli, nie?
6: Zresztą ona to później jakoś wyjaśniła, że bo ona po prostu już...
5: Właśnie co ona tam...
6: No, że ona po prostu jakbyś przestała grać i jakby ta bramka wpadła, w sensie to nie było na to, żeby grać.
0: We will have a break now.
5: Jak tam Mikus, nagrałeś się?
0: In a few minutes. Idziemy za chwileczkę do stołu numer 5, gdzie rozpocznie się mecz Adriana Słoninki, czyli Słonia. Wchodzimy do sali.

Battery, I'm taking charge, course 1-0.

Robert to serve for life.

0: naciągnięcia. Mm-hmm. Jakby normalnie to był dekan i wchodzi i tak czasami puknie w dekan.
1: To nie
0: stoi.
1: Tak,
0: wylepiej, po przykro. Graj swoje, spójrzmy.
2: Adrian, second church, core is 9-4.

0: Co serwował w pierwszym?
1: Ja.

0: albo puścić ten krzyż.
1: Zresztą myślę, że z tego no to się raz skończy.

0: Over. The leg is ready.
1: Yeah.
0: Roll back first. 4, 2, 6.

Adrian Czekaszew.

0: Game.
1: Thank you.
2: Thank you. Congratulations.
1: Sorry,
0: Robert. Good luck.
2: Thank you.
0: Next time.
2: Yeah.
0: Next time, Robert.
3: Thank you.
0: Robert.
2: Thank you.
4: Jestem. 21 osób nas słuchało w Maxi.
0: 21?
4: 21 osób.
0: Słuchało?
4: Tak.
0: No fajnie.
4: I słucha nadal.
0: Mhm. A to w tej chwili,
4: tak? Tak.
3: Miło, miło.
4: To jest chyba ten z tych nowych stołów, nie?
0: Jeszcze raz?
4: To jest jeden z tych nowych stołów chyba, nie?
0: Tak.
4: No. One w ogóle gdzieś takie cichsze trochę są, znaczy nie hałasują tak bardzo, można się zobaczyć na pizze skupić, nie?
0: Śliższe są na pewno, no. Dużo bardziej, ten jest bardzo śliski.
3: Mhm.
0: Dobra, idziemy.
4: Okej, okay, chwyć mnie za ten kogoś tam, gdzie się doprowadzi.
0: Cały czas nagrywasz?
4: Czy no nie, z przerwami oczywiście na różne rzeczy, tak? Mhm. No,
0: na siku.
4: To też, ale również, no żeby trochę
0: przejść. Chodź do toalety, co?
4: Dobrze, tam na końcu, nie?
0: No.
4: Dobra.
0: Potem się ujmuję. Okay. No i co, okay, jak się jest podobał?
4: No fajnie, krótko, szybko na temat.
0: Co?
4: Krótko, szybko na temat.
0: No dokładnie, no to trzeba grać.
4: Żeby się nie tracić, nie?
0: Dokładnie.
4: Dobrze, ujrzyj do Blake, robimy przerwę.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.

0: So, hello Sabrina.
1: Hello.
0: I took your equipment.

0: Czołem, czołem, tu kadra Polski. Jest was wielu, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejną relację.
1: Hello, the web coach.
2: No.

0: Ela, eu vou first, retorno. Tá.
1: Yes.
2: Okay.
1: Then, right there? Mm-hmm.

0: First service help.
1: Score is 0-0. Are you ready?
2: Yes.
3: Yes.
1: Thank you.

Dziękuję.

Service score is now 6-5.

Jest teraz przerwa w setach. Możemy mówić. Więc Ewa wygrała swojego seta, więc jest 1-0. Drzwi tylko zostały otwarte, ponieważ jest strasznie duszno. Tylko, żeby chwileczkę przyjrzeć.

service operator.

0: wygrywa Ela.
1: Byliśmy
0: rekord 31 osób.
2: Nawet przez chwilę ja byłem, bo dlatego tu przyszedłem, bo widziałem, że po pierwszej połowie nie było tak różowo.
0: No nie było.
2: Nie było, nie było. Właśnie słucham.
3: Ja dobrze słyszę.
0: Była cisza. Tak? Była cisza?
2: Nie, zorientowałem się, bo ja za późno szedłem na transmisję. Super. Ale że nie.
0: Ale podbijasz nam statystyki, 31 osób. Dzisiejszy rekord.
2: Oglądalności.
0: Słuchalności. Teraz gdzieś Kisiel będzie grał. A jeszcze Kisiela nie mam. W jakichś repasażach, barażach, czy tam się
2: nie wiem, nie wiem, nie wiem, zapytać się o Kisiela.
0: O, deszcz pada. Deszcz pada. Wszystkich wcięło gdzieś.
4: No bo pada.
0: Gdzie jest Kisiel? Aha. Krystian, teraz grasz? Na dwójce? Okej.
2: Ktoś jeszcze gra?
4: Monia gra.
2: Teraz wiem. A po której gra? Gdzieś po 19,
4: tak? Po której grasz?
2: Co? Po 19.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
6: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
5: You are listening to live binaural broadcast of two.
0: We are back live. Jesteśmy ponownie na żywo. Będziesz transmitowany. Ela ma aktualizacja 34 osoby.
4: Rekord dzisiejszy.
7: Są wchodzę na grupę Showdown, ciągle ktoś słyszy. Mikołaju, nie słyszę, Mikołaju, nie widzę, Mikołaju, no. Nie mogę do toalety, no ja pierdolę.
0: To się wszystko nagrywa teraz. Gdzie na żywo? Poszło.
7: Żartowałem. Krystian, co ty za rzeczą opowiadasz tutaj?
0: Słucham?
2: Ktoś tam narzekał na Androidzie, że nie można odpalać, czy nie?
0: Wiesz, to różne wiem. Drzwi zamknęli dom. Nie wchodzisz teraz?
2: No już tam nie.
0: A to gdzie
7: pozdrawiam całą rodzinę.
0: Co?
2: Na piątce.
0: Ale to za chwilkę, tak?
2: Tak.
0: Ale jesteśmy przy dwójce w tej chwili.
2: No tak.
0: Okej. Okay. A to nie musisz już tamten?
2: No jeszcze 7 minut jest.
0: Co?
2: Jeszcze 7 minut jest. Ale można
0: pomóc. Myślałem, że na dwójce grasz. Okej. Okay. Okay. We are starting the, our life by now. Right? Jesteśmy na stole numer 2. Jesteśmy na stole numer 2. Mecz Moniki Szwałek. Jesteśmy na żywo w sali numer 2. We are live in room table number 2. This match will start in a few minutes. Jesteśmy przy stole, cały czas jeszcze możemy mówić. Zawodnicy się przygotowują, the players are getting ready. Monika Szwałek będzie walczyć z Włoszką. It will be a Polish-Italian contest.
1: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
0: Może to jest problem z internetem.
3: Monika, ready?
8: Yes.
3: Thank you.
8: Diego,
3: ready?
8: Yes.
3: Thank you. Scout. takie zero, zero.

tej strony Warszawa i Mistrzostwa Europy Showdown. Zapraszamy na relację.

Też, czy w środę.

Stefan, second. Four.

0: Przerwę wyznaczone. Zawodnicy podnosili o czas. Po mojej prawej stronie Łukasz Kiepeczkowski. Ale części statystycznej to co słyszycie, Łukasz Skąski, który jest w tej chwili zgłoszony jako trener. Łukasz.
1: Lukasz second serve scores 5-2.

Niech pan się kaszle.

0: wiecie?
1: Play is ready?
2: Yes.
1: First turn.

Stefan, second serve, or three, four.

Baptist Church, 4445.

6.

Lucas 2, 2, 4, 7, 8.

Lukasz, first serve, 4-1.

0: znamiona stron, bo to jest trzeci set. I w połowie jest zamiana stron, także po mojej lewej jest Łukasz, po prawej jest Stefan z Niemiec.
1: Stefan, first serve, scores 1-7.

First 10-1.

0: Mario?
1: Gratulacje, byku. Zobaczymy. Transmitowałem na żywo. Zaraz będziemy mieć relację,
2: czy
1: coś poszło od osób, które śledziły. Patrzyło na łączu komórkowym, także na LTE, także zobaczymy.
2: Bo to na jakieś mecze mogę dać swój internet, żeby zobaczyć, jak to wychodziło.
3: Jestem!
2: Tu!
0: Żeby nie było za gorąco, że się tam ten tajper, który opisałeś? Co?
1: Tak, zakończyliśmy mecz Łukasza Dyszkowskiego. Proszę ewentualnie o słuchaczy, w szczególności społecznościowych, udał na WhatsAppie o jakieś wasze wrażenia. Jak było, czy było lepiej? Tym razem szło na łączu komórkowym. Kończymy relację na tą chwilę. Zapraszam za chwileczkę ponownie.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
1: Witaj ponownie, welcome back. We are back online, but we are on in the hall right now. So once again, we are in front of the rooms with the tables. I will go now to the three rooms. Teraz to pokoju sędziowskiego, zapytam się o te ewentualne... O, chylańce.
2: Co tak chodzisz?
1: Nagrywam sobie.
2: Co?
1: No bineuralnie, to co wszystko się tutaj tak, wiesz, ogólnie dzieje. Zresztą atmosfera jest też tam. Kiedy masz najbliższy mecz?
2: O 15.
1: I czas?
2: O 15.
1: O 15. A ty już ile miałeś na razie? To był pierwszy tu?
2: Dwa.
1: Już byłeś oba do przodu?
2: Tak, 2-0 i 2-1. Aha.
1: A ty Krystian, jak tam trzeba, mówił, że chyba dwa przegrał.
2: Tak, przegrał, nie wiem.
1: Aha. A Słoniu?
2: Grał 2, nie wiem.
1: Bo ja będę ich
2: wejść. Mówiłem, że Słoniu wyjdziemy na pewno.
1: Aha, aha.
5: Hej, hej. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie jest dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.
1: Nawet ja stojąc, nic nie robiąc praktycznie, więc stojąc przy stole też, to też jest, no jest gorąco po prostu. Nie? To są jakieś tam też emocje.
2: To właśnie ja byłem tym coachem. Też w drugim secie to
1: u kogo?
2: U Elki.
1: A, u Elki.
2: Też w drugim secie wytrzymać już nie mogę sobie.
1: No, a gdzie byliście, na którym stole?
2: Na trójce. No, na trójce.
1: Rozumiem.
2: Idziemy ze swoim hotelu teraz.
1: Aha. Coś tam zjeść, odpocząć?
2: Po chwilę odpocząć, obiad i na trzeci mecz będzie.
1: O, wiesz, o której obiad jest?
2: Od 12.30.
1: Od 12.30.
2: Pewnie nie wiem, gdzie 14.
1: Aha, aha.
2: Muszę być się łosze wypowiedzieć.
1: Jasne.
2: No, to jest popis?
1: Tak, tu jest sędziowski, no.
2: Woda jest tutaj?
1: Słucham?
2: Woda. Wiesz, gdzie jest?
1: Wiesz co... Nie wiem. Zapytaj się tutaj Petra. Przed tobą jest.
2: Do później.
1: O, do później. Co tu Łukasz? Gdzie
6: pan ci ksiądz?
1: Dwa metrze. Excuse me?
6: O, wydało tutaj.
1: Morning.
7: The Belgian players that are in Belgium,
1: yes,
7: wrote me on WhatsApp and Facebook that the internet connection is not
1: yes,
7: working.
1: Yes, we had some problems in the morning, yeah, mm-hmm. But you know, because the internet was quite weak in those rooms, like over there.
7: Okay, but you know.
1: But I'm aware of it, and now I have. Even now we are live currently, okay. Because you know, I also record. The ambience here, mm-hmm. So both on the tables, but I also go here talk to people because we want to show everything, yeah, mm-hmm. The whole ambience. And everything.
7: Yes, but when you think that you the problem is a solution.
1: Yes.
7: When.
1: Yeah, I have already solved it because this was the only problem was the internet connection that was very weak and the transmission got cut. And now when I'm on the cellular internet, which is more stable, it's
7: okay. but now it works?
1: Yes, now it works.
7: Okay.
1: Now it works.
7: I will send a message on
1: Even now we are live.
7: Okay, thank you very much.
1: Okay, okay, thank you. Trwają.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
1: Jesteśmy ponownie online. pewnie spuszczą.
0: Ja? Tylko ja.
1: Jesteśmy cały czas tutaj przed salami, na korytarzu, na szkole podszyte.

0: za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejną relację.
1: Who will play now? What? Who will play now here in this room?
2: Diamonds and Jack.
1: From what countries?
2: India.
1: Ah, okay.
3: Billy, shy, then.

0: I'm in session and the lot treasure.
1: Ready? 1 minute.

0: 15 seconds. Five, eight, ready?
1: Yes.
0: Yes, Jack?

Jack, where is the service? Four.

państwo

0: Tak, też serwisu. Ten?
1: Mam moment,
2: please.
1: Jest.
2: Czekaj.
1: Jest.

0: You are live on the internet. What country are you from?
1: Latvia, from Latvia.
0: Latvia. Oh, okay. Jakiegoś innego pokoju. Na chwilkę przerwimy transmisję, za chwilkę wracamy. We'll be back soon.
2: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Cześć, cześć, z tej strony Warszawa. Teraz przed nami mecz kobiet i Ela Milczarek. Zapraszamy do odsłuchiwania na żywo i bądźcie z nami.

0: Yanetti?
1: Yes.
0: Eladipi?
2: Yes.
0: Thank you.

again, a second service.

So we stand this far. Lioness is second service.

against them.

0: się zawiesza.
1: Ile wygrałam?
2: Nie, przegrałam.
1: Ile było?
2: 11...
3: Fifteen seconds.
4: Yeah.

0: Can I touch my glasses?
1: Yes, you can.

0: Dobrze, że poszli.
1: Yes.

0: 19 osób na mam przerwę. Trzecim setem, ponieważ setek jest 1-1. I za chwilę mówimy gry, trzeci set.
1: Ella ready?
2: Yes.
1: Ella ready?
2: Yes.
1: Thank you.

0: Przerwa w połowie meczu, znaczy w połowie trzeciego seta. Zmiana stron. Po mojej prawej stronie pola.
1: Yes.

Yes.

0: play very, very nice. Very good. Wow. Thank you.
1: Było ciężko.
2: Nie ciężko, tylko ciężko. Okej, okay, robimy sobie teraz i za chwileczkę przejdę. We will have some break right now. We go for lunch currently. So our we will continue in a minute with some announcements. So let's have a break, like 5 minutes break. 5 minut przerwy. Za chwilkę wracamy z dodatkowymi informacjami.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
2: Okay, we are back live. Jesteśmy ponownie na żywo, a w tej chwili postaram się Wam pokazać drogę z tutaj ośrodka, ze szkoły sportowej do hotelu. Udajemy się na lunch, też to nagrywam, to binauralnie. Now I will show you the way back to the hotel, because we are going to lunch. And I will also broadcast it live on the internet. So you will be able to hear whole way from school to hotel. Let's hear it.

0: bo potem się przyniosło na dworze.
1: Nie, w ogóle przestały na dworze.

0: się.
1: Cześć.

0: tej strony Warszawa i Mistrzostwa Europy Showdown. Zapraszamy na relację.
1: Players ready?
2: Yes.
1: Yeah. First turn.

Adrian first, sir. Score is 8-3.

Of whom? Pardon, four? Sorry. Pardon, first. Serve for is 4-1.

Second serve, score is 2-7.

Church, boys, 7-3.

1.5. God

0: Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you.
1: Wow.
2: Можно еще?
0: Jak tam wrażenie?
3: Co, co?
0: Jak tam wrażenie? Zakończył się nasz Adrian. No?

0: Oh, you have a sister.
1: Teraz spróbujemy pójść na jakiś inny stół. Wczoraj tego jadę table.
2: Sala na wyprawę.

0: Dzień dobry, Mikołaj.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym.
1: Jak? Teraz no, jest fajnie. Na żywo.
0: Fajnie. A, i teraz na teraz
1: tak,
0: leci?
1: Tak, teraz leci. No co na żywo, tak.
0: Tak.
1: Ja już trochę meczy nagrywaliśmy. Przed chwilą nagrywałem pierwszy mecz technologii 360, czyli z kamerką, bo to możemy robić tylko na skalę numer 1, bo nam mamy ten właśnie wysięgnik, ale już kilka meczy też tych binauralnych poszło i mamy naprawdę dużo słuchaczy, bo jednorazowo słucha nawet do 26 osób.
0: O, super, super.
1: Z całej Europy, bo mam sygnały, że i słuchają gdzieś z Belgii i z różnych innych też krajów, także...
0: Skąd jeszcze?
1: Oj, i z Belgii, no z Polski chyba najwięcej w tej chwili, bo to tak można powiedzieć środowisko showdown.
0: Tak.
1: Mam sygnały, że gdzieś tam też z Włoch, chyba ze Szwecji też, także wiem, że tutaj od organizatorów, że kontaktowali się z różnymi osobami, które gdzieś tam w Europie siedzą i słuchają.
0: Nie?
1: Także nawet w tej chwili jesteśmy na żywo. Oczywiście na zasadzie takiej, że słyszymy wszystko dookoła, tak? Bo
0: tak.
1: To jest perspektywa właśnie ta binauralna.
0: Aha.
1: Aha. Także tak to wygląda. No duża impreza na pewno.
0: I kogo wstawiasz? Kto wygra?
1: Oj, to nie jest taka kwestia, że pojedyncza, bo to jest trudne do określenia. W tej chwili się kończą rozgrywki grupowe, tak? Układ jest taki, że jest 8 grup po 4, dwie odraz o mężczyznach. U kobiet jest trochę podobnie, ale to są 4-osobowe grupy i gra z każdym.
0: Tak.
1: I potem w zależności od tego, jaki jest rezultat, no to jeżeli ktoś wygra 2 mecze, no to najczęściej może być pewien, że wychodzi albo z pierwszego, albo z drugiego miejsca z grupy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Więc i potem to już jest między grupami, są tworzone nowe grupy, mhm, o kolejne miejsca, no część już potem odpada, te co nie wyszli z grupy już albo odpadają, albo tworzą grupy o niższe miejsca.
0: Mhm.
1: No i potem to już się tworzą tak zwane nowe grupy, a potem to już jest, jak to się mówi, no takim trochę systemem prawie że pucharowym, nie? Że kto przegrywa, odpada, nie? Ale to już będzie się działo jutro i pojutrze. Jutro też w ogóle będzie turniej drużynowy.
0: Ale
1: pojutrze też. Będą jakby 2 dni turnieju drużynowego, tak, gdzie mamy reprezentację Polski. I to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ w trakcie jednego meczu mogą się zawodnicy zmienić. Na przykład kobieta za mężczyznę i są wstawiani poszczególne sety. Mogą być zmiana po prostu. Także taki mecz oczywiście tam ma troszkę się innymi prawami rządzi, natomiast no jest to o tyle ciekawe, że zmienia się zawodnik w trakcie meczu, nie? I to jest taka rotująca drużyna, tak? No tak to wygląda.
0: Nie? Czyli nie masz jeszcze żadnego, jest za wcześnie, żeby mieć jakiegoś faworyta?
1: No jeszcze trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to się będzie dopiero klarować, tak naprawdę więcej będzie można pewnie powiedzieć jutro albo, no oczywiście no, na pewno kibicuję naszym, tak, najbardziej, czyli Krystianowi Kisielowi, Andrianowi Słonimce i Łukaszowi Byszkowskiemu, jeżeli chodzi o mężczyzn, a jeżeli chodzi o kobiety, no to właśnie Ela Mielczarek, Agnieszka Bardzik i Monika Szwałek.
0: Agnieszka już przegrała.
1: Tak, Agnieszka wiem, że miała chyba 2 przegrane. Wiem też, że 2 przegrane miał Krystian Kisiel i pewnie będzie jeszcze jakimś próbował w swoim trzecim meczu może o wyjście z grupy,
0: aha,
1: ale nie wiadomo,
0: ale
1: czy się
0: można
1: uda.
0: Musiał...
1: Kwestia jest taka, że wszystko zależy od układu, bo jeżeli poprzednie mecze akurat takim układem się skończyły, że jeden wygrał z drugim, a drugi wygrał z trzecim, no to być może jakaś tam szansa jest, tak? Ale to wszystko zależy od tak zwanych dużych punktów, a potem jeżeli jest równa liczba dużych punktów, to zdarza się czasami tak, że potem się patrzy na małe punkty, czyli jakie były wygrane w setach, czyli jakie były wyniki w poszczególnych setach, nie? No, natomiast powiem tak, no w większości tanie skóry nie sprzedają, bo mecze nawet trwają 3 sety.
0: Aha.
1: Bardzo często. I mówię, 2-0, no to wiadomo, jest dosyć prosta sprawa, tak? Ale jeżeli już przeciwnik wygra drugiego seta, to w tym momencie mamy również kolejny set tiebreak tak zwany. Nie jest takie mecze nawet dłużej. Miałem okazję sobie śledzić, bo ja cały czas podczas nagrań mam po prostu podgląd, jak długo trwa transmisja danego meczu, no to niektóre mecze nawet 2 godziny trwały. Także, no i wyczerpujące też dla zawodników, bo wiadomo, jaką mamy w tej chwili temperaturę, my na każdą przerwę no, próbujemy te okna otwierać, ale też jest zasada, że musi być cisza, nie? Więc wszelkie dźwięki z zewnątrz znowu są też niekorzystne, tak? Także na czas samej gry no, musi być zamknięte i drzwi, i okna, więc to jest jakby taka niedogodność. No, ale tak wyglądają turnieje showdown po prostu na całym świecie, no chyba żeby się odbywały w jakichś ekskluzywnych warunkach
0: z klimatyzacją,
1: aczkolwiek to też nie wszyscy lubią, prawda, bo ten, no też jest taka rzecz, że nie wszyscy zawodnicy, to też są czasami wyjątki, nie każdy ma swojego trenera przy stole, tak, nie musi być, bo takiego obowiązku nie ma. Takie coś się oczywiście zgłasza na samym początku, czy mamy trenera, no i potem prawo takie jest, że jeżeli poprosimy na przykład o czas w trakcie meczu, to możemy oczywiście rozmawiać z trenerem, tak? I ona może podpowiadać, tak, słuchaj, bo tamten twój zawodnik tam robi tak, ty rób bardziej po prawej, graj po lewej, bo zwiększ tempo, więc no to już trener decyduje o tym, nie? Natomiast trenerzy wzajemnie obserwują swoich przeciwników, jak przeciwnik tam też reaguje na pewne rzeczy, nie? Też taka dosyć znamienna jest jakby prośba o to, czy zawodnik może dotknąć gogli, czy może je poprawić, tak? Bo w trakcie meczu bez zgody sędziego nie może tego zrobić. Jak jest przerwa, no musi po prostu zakomunikować, przepraszam, czy mogę dotknąć gogli. No i oczywiście sędzia na 9% przypadków mówi, że tak nie ma problemu, nie? Ale to jest jedyny moment, kiedy tej gogli go można dotknąć, bo gdyby tej gogli dotknąć w trakcie meczu, to jest minus punkt od razu, tak? Bez ostrzeżenia. Także na to, no, że tak powiem, pewne zachowanie, pewien kanon zachowania się przy stole jest po prostu bardzo mocno przestrzegany i trzeba na to po prostu uważać, no, bo inaczej to się kończy ujemnymi
0: wątkami. Ale gogli nie można dotknąć?
1: Nie wolno jej dotknąć. Chyba że poprosimy i sędzia pozwoli. Nie można w trakcie nic przesunąć, tak? W ogóle nie wolno, ręka nie może dotknąć gogli, tak? Zakaz. I tyle.
0: Nawet ręką. No,
1: tym bardziej, tak? Tym bardziej. Także takie są dosyć twarde zasady. Ja się za chwileczkę spróbuję dowiedzieć, kto będzie dalej grał tutaj z naszych reprezentacji, bo muszę do stołu sędziowskiego tam się udać i się dowiem, nie?
0: Dobrze, to dziękuję.
1: Jasne. We will have a small break right now. Zapraszam na chwilę przerwy.
2: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Video and the connection?
1: Yes. You are now okay. Live.
3: Thank you.
1: What are your impressions after half of the first day, Massimo?
3: So all this is going good. Yes. The people are okay.
1: We will move.
3: The people are quiet and they play without problem. Mm-hmm. Tables are good and the rooms are okay.
1: We cannot do anything about the temperature.
3: You can do anything.
1: You can. We can't. We just, you know, just open windows. Yeah. In case, you know.
3: No, but it's okay. The referee open the window.
1: Yeah.
3: When the game is stopped.
1: I believe that in Italy it's much warmer than here.
4: Hey. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.
3: And when I saw the games this morning, the referee opened the windows.
1: Yeah. Every break they use to you know to get some air in. Yeah, in the peak moment, because you know, when I go live, I usually see how many people are listening.
3: Yes.
1: Simultaneously, and the highest peak first it was like 15 people, then it was 20, and then we got even 26 people when there were like simultaneously. So it is really quite good for such an event.
3: Yes.
1: Which is it is unique. Not everyone knows Showdown, so this is a different thing. Some people, you know, when they listen to a noise, almost to a noise, yeah. But you know, this is a kind of special noise. I also ask my colleagues from, you know, the Showdown community in Poland, because you know this is the easiest way I can get some feedback on this live, and they said that this, you know, despite those problems in the morning with the internet, it's, you know, like amazing. It is completely different way of listening live to the binaural, you know, the broadcast. Yeah. Because, for example, we now standing here, yeah? People are able to hear this whole surrounding around.
3: Yes, so, I understand.
1: So it's completely different approach for listeners. Yeah? But one condition, they have to listen in headphones. Because otherwise, if you listen on speakers, mm-hmm. or you will not be fully able to, you know, to experience the surround sound. Yeah.
3: It's the best is with the phone.
1: Yes,
3: with
1: because
3: the phone.
1: You know,
3: because you have
1: this is one
3: ear,
1: microphone. This yes. is the other, and yes. the same has to be on your ears. Yeah?
3: Yes.
1: So
3: yes.
1: That's the condition under which you have to listen to it. So.
3: All is going. It's going good.
1: Mm-hmm. I have already put your interview with you on the Showdown Poland fan page with those two parts, because you know they are quite close.
3: Yes, you will
1: be able to see it. It's on Showdown Poland fan page. Yes,
3: I'm
1: you are also
3: Poland.
1: A subscriber.
3: Yes.
1: I noticed also, because I've also went to the IPSA website, mm-hmm. and I have noticed something a bit strange, I would say, because there are many fan pages for IPSA sports, goalball, I don't know, swimming and so on, and mm-hmm. shooting, but there is no fan page for IPSA Showdown. I mean, yeah. the fan page on
3: yes.
1: Facebook.
3: Yes, I know what you mean, and
1: there are many. Of course, there are many national Showdown
3: exactly.
1: fan pages, but there is no global one.
3: But the problem is because the IPSA Showdown web page are not working to be the point, the meeting point of the world of Showdown.
1: Yeah, okay,
3: this
1: okay.
3: This is
1: okay.
3: the problem.
1: This is the problem.
3: Because I was appointed to this channel only 4 months ago, and I have to work do a lot of things, and
1: there are more prioritized things to do.
3: Yes, but I talk with web. With the web master of IPSA of the website, and I asked him, is David, is it possible to have one forum?
1: Uh-huh.
3: I think it's not
1: I think it's not a question of technology, it's just a question
3: of
1: you
3: space.
1: Know space, yeah.
3: And he told me it's not possible because we haven't enough space.
1: Ah, yeah.
3: Okay. Then I asked him, is it possible to change a little bit the links inside the web page, because I think it's better. I have my idea about the
1: yeah.
3: spots, and I think it's better to have. I make an example. This link that gives these vessels. And he told me, oh, it's not possible because, okay, David, I understand. Thank
1: yeah.
3: you very much.
1: Okay, okay,
3: this
1: okay.
3: is the reason why.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: And I think that has no sense.
1: Yes.
3: Because the central point, the meeting point of all the players of Showdown must be the IPSA website.
1: Yeah, it should be.
3: Forum,
1: it should be, yeah.
3: For discuss. But... Okay, now is this situation, yeah. and I hope to find other way to do this.
1: Yeah, yeah, okay. With some small steps.
3: Exactly.
1: I would say.
3: Yes. Yes.
1: Okay. Okay. Let's hope that the remaining 2 days would be so emotional as today, because I watched some very very nice and very good games today. So
3: the first day is
1: you know it's like you know players want to know get each other, yeah. So yes. They want to know if what strategy to take, yeah.
3: Exactly.
1: Yeah. So.
3: And the first day, the first games for the player are very difficult because they must pass the first emotional impact.
1: Yeah. You know, they have to change their the way of being just for those 3 days. So their organism, the body has to get some different feeling about the situation. Yeah. So
3: yes.
1: So you have to feel into this situation,
3: exactly.
1: And so on. Yeah.
3: Depends of the place, but after the second game, after the first game, depends. And then now they play really. They will be in the game.
1: Yeah, in the game.
3: And then we'll play.
1: Yeah. The more you get into the game, the more you are confident about yourself and so on. So.
3: In general, all is good.
1: Mm-hmm.
3: Only one thing, but I understand this organizational thing, is about the food, because I talk with Miroslav and with the manager of the kitchen, because it's not possible. They can't choose two types of food. They have only one.
1: One. Yeah. And not only. Not all people like the same.
3: Exactly.
1: Food, yeah, so.
3: And when I asked this morning, when I told you this morning, the manager of the kitchen, she said, why you haven't this problem? Or what is the problem? It's very simply. If I have an Arab, a Muslim players,
1: yes.
3: And you give me only pork, my player don't eat.
1: Yeah, yes,
3: it's very
1: yes,
3: simple.
1: Yes.
3: And she told me, but it's not a problem, because if we can do for it one special menu. No, it's not just the problem.
1: Yes.
3: Problem is that the people have paid, and they must have minimum two choice.
1: Yes, at least two.
3: At least, yeah. But we haven't fish, no problem. You can rabbit, turkey, chicken, meat, pork, it's a problem, but two type, please.
1: But
3: it's not a problem.
1: Yes.
3: It's only because there was a misunderstanding with me as well.
1: Yes. And yesterday during the interview, you mentioned that you've been to Poland like several times, but in your career during other IPSA sports, yes? As far as you or
3: no,
1: only showdown?
3: No, it's the classifier.
1: Ah, the classifier.
3: The classifiers come in Poland
1: five times.
3: For different sports.
1: Yes.
3: I was here I was one time in Wrocław. Yes, two times in Wrocław for the European Top Club.
1: Ah, yeah.
3: But I like Poland, yes.
1: That's okay. Maybe tomorrow and on Sunday there will be more fans coming in because mm-hmm. as far as I know I have a few friends, because I also play showdown since September last year,
3: mm-hmm.
1: thanks to Łukasz.
3: Very welcome.
1: Yeah. I'm just the beginner. Yeah. So I just learn from the best. Yeah. Like
3: yes.
1: Ella, like Adrian, and so on. And that's why I wanted to use both, so showdown and the new technology that I'm also passionate about,
3: mm-hmm.
1: and I wanted to connect them into one. That's why during last December last year,
3: mm-hmm.
1: Together with Łukasz, we decided that we will do the 360 recording on video,
3: mm-hmm.
1: the finals of the Polish. They are also available on YouTube. You can watch them, and also the binaural recordings. So we just made some many tests, and that's why we are here and doing this, what we are doing, yeah, right now.
3: Yes.
1: So,
3: yes.
1: So.
3: I thank you about this, because we need...
1: Yeah, this is an experiment, so if you know, because I just wanted to start doing it, mm-hmm. but I didn't know what the outcome would be. Mm-hmm. When, for example, Lubeck and other coaches have watched the 360 video, mm-hmm. they said, oh, from the blind person perspective, maybe it's not attractive. I mean, the 360 video. But from the general people perspective, sighted people perspective, mm-hmm. who can see, it's quite amazing to show down this way on the one hand. And on the other hand, from the coach perspective, mm-hmm. this is quite a new, unique perspective, as they can see their player, mm-hmm. how do they play,
3: yes.
1: how do they react to ball going, you know, on the right, on the left, and so on. Mm-hmm. And this is unique training perspective. So after watching a game on 360 video, mm-hmm. a coach can tell his player, you have done this wrong, you have done this right. Mm-hmm. And so on and so on. So
3: yes.
1: I didn't know that this outcome could be. You know, I got some feedback from Lubeck, and he said it was amazing.
3: Yes.
1: Yeah. So, and on the other hand, I also wanted to showdown to the blind people somehow.
3: Yes.
1: And that's why I use this binaural technology, so they are able to see the.
3: I think it's
1: the outcome.
3: It's a great, a good idea to mix.
1: Yeah,
3: the sports, with the technology.
1: Yes. It's, you know, it can help each other.
3: Yes.
1: In general, you know, my dream maybe in the future would be if we have such a tournament like here, mm-hmm. 7 or 6 tables,
3: yes.
1: that we would have like 7,
3: yes.
1: you know, sets of headsets with microphones, and the audio will be live non-stop, independent of a person who is standing. Maybe we will do some, you know, we will use some artificial head, because this is also the binaural technology recording. Use mm-hmm. not a physical head, but some kind of artificial head with some microphones inside those artificial ears.
3: Awesome.
1: So this is also the binaural technology that we can use. But you know, it's even more independent, yeah. But you know, it requires some more, you know, money and time, because
3: oh,
1: you know.
3: Yes, but I think that the important is to have a final goal.
1: Yes, a final
3: then
1: goal.
3: In the first step,
1: the first step.
3: Exactly.
1: This is the first step.
3: With the first
1: yes,
3: step.
1: Yes. For example, the Wright brothers who wanted to fly, for
3: exactly.
1: example, 100 years ago. They have made some simple plane.
3: Yes.
1: They have, you know, flew like 20 meters.
3: Yes.
1: And now we all fly everywhere.
3: Exactly. This,
1: so
3: is the, this is the right way for
1: yeah.
3: me that that we can do, that we must do all the things in our life.
1: Yes,
3: this
1: yes,
3: is,
1: yes,
3: is
1: everything. Yes, yes, yes, yes, yes. We have to try, because if you don't try, you don't know if it's wrong or right.
3: Exactly.
1: So.
3: Yes. Okay.
1: So I go back inside.
3: Okay.
1: And see some more attractive matches
3: okay.
1: coming up.
3: Have
1: see,
3: fun.
1: You. See you. Okay, we were just talking with Massimo. Rozmawialiśmy przed chwilą z Massimo o tych mistrzostwach, o tym, jak on to wszystko widzi. Też mu powiedziałem w skrócie, oczywiście teraz to tłumaczę. Mówiłem o tym, jak my realizujemy, jak przyszło w ogóle pomysł na nagrania te binauralne. No i co zamierzamy w przyszłości z tym zrobić? No jeżeli ten eksperyment się powiedzie, no to więcej tego typu zawodów będzie mogło być właśnie transmitowanych na żywo w ten sposób. Także no Massimo tutaj ma pełną aprobatę dla naszych działań, abyśmy to robili, próbowali, jak najwięcej się da. To jest oczywiście jakiś pierwszy krok. Także no, idziemy w jakimś kierunku. Próbujemy pokazać showdown w nowy, niesamowity sposób, tak niezależnie od tych nagrań binauralnych. Również jeden z naszych meczów, przed chwileczką też mecz Adriana z Komiki, był nagrywany za pomocą kamerki 360 stopni, jest nagrany. Kamerka aż cała się mocno nagrzała podczas tego kilkunastominutowego meczu, ale mamy nagranie. I dzisiaj pewnie w godzinach wieczornych trafi ono na YouTube'a Showdown 360 stopni. Mecze intensywnie tutaj cały czas trwają. A ja spróbuję za chwileczkę się dowiedzieć, czy w dniu dzisiejszym jeszcze jacyś nasi, naszej reprezentacji zawodnicy będą walczyć podczas gier. Także do usłyszenia. We'll have a short break. Zapraszam na krótką przerwę.
2: You are listening to Live Binaural Broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
1: Okay, we are now back live. Jesteśmy z powrotem na żywo. I jesteśmy na dziedzińcu tutaj szkoły. We are on the middle place. Here in the school where the championship is taking place, just in the backyard, where many people are, you know, talking from many countries. All people from different countries are gathering here outside.
2: You are listening to Live Binaural Broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Nie zupę, ale to jest to
1: samo. Nie tak raz ludzie grała, tak? Okej, będziemy transmisję robić na żywo. Inauguralną. Nie, słyszeć.
6: Słyszeć.
1: 360 stopni w sensie.
7: Jeszcze bardziej.
1: Tam, ludzie.
6: Słuchanka powiedzieli transmisji.
1: Jak?
6: Zrobiliście.
1: To fajnie, fajnie. Wiesz, no, ja pamiętam, jak byśmy robili też coś nagrania, co pan wygrałeś tam właśnie, nie wiem, czy na lidze jakoś tak. Nie, no właśnie, właśnie, nie, to ja z tego potem audio zdjąłem i... No fajnie to wyszło.
6: Ja też mam tutaj te swoje mikrofony, ale właśnie się zastanawiam.
1: A jakie masz teraz mikrofony?
6: Mam te bineuralne, ale one są bez nasłuchu, to są same wkładki do uszy.
1: Aha, ale do czego je podłączasz?
6: Do Zooma.
1: A, do Zooma. Aha. I, ale na Zoomie musisz ustawić jakoś... Aha, okej. Okay. A on po prostu nagrywa osobno jeden kanał i drugi kanał, tak?
6: To są na stereo, nie?
1: No tak, tak, tak, ale chodzi o to, że są nakładki na uszy, tak?
6: Tak, to są takie wkładki, ale w ogóle praktycznie nie blokują słuchu.
1: Aha. A na jakim Zoomie?
6: H2N.
1: Jesteśmy na żywo. Czy pan trener kadry może coś powiedzieć słuchaczom?
8: Powiedzieć. Nasza zawodniczka, odkrycie roku minionego i tego tym bardziej, Agnieszka Barwik, właśnie za chwilę przystąpi do swojego ostatniego grupowego meczu.
1: A jak poprzednie poszły?
8: Przednio, no niestety po zaciętych walkach uległa, ale nieznacznie, wykazując hart i ducha walki do samego końca. Mam nadzieję, że teraz zawalczy tak, żeby wyjść z grupy z trzeciego miejsca i w konsekwencji walczyć o miejsce 17. Proszę. Bardzo proszę wszystkich o trzymanie kciuków. Proszę Agnieszkę. Niaguś, zrobisz to? Cała Polska na ciebie liczy.
1: Już jest 11 słuchaczy.
8: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, Agnieszko, prawda?
0: Tak.
8: Jest. Masz wodę?
0: Nie, właśnie.
8: Iść ci po wodę?
0: No.
8: Poproszę. To jest tylko audio, to nie jest wideo?
1: Chyba. Już poleciało, nie?
0: Nieważne.
7: Nie chcę wiedzieć.
0: Kto widział, to widział.
7: Nie chcę wiedzieć.
1: Usłyszę.
7: A potem coś z tego będzie na YouTubie?
1: Nie, na YouTubie nie, no będzie cała relacja ta, bo to się w tej chwili nagrywa też w Tyflo podcaście, bo po stronie, bo to idzie na serwerach Tyflo Radia, tak, w tej chwili. I to się też cały czas nagrywa już od rana. No i potem te dłuższe przerwy zostaną wycięte i potem zostanie to wrzucone w formie Tyflo podcastu. Do odsłuchania.
7: Fajnie.
1: Robiliśmy właśnie testy na YouTubie, na Facebooku i na Periskopie i jakościowo najlepiej wychodzi na YouTubie, tylko żaden z serwisów nie transmituje na żywo stereo. Potem to, co zostaje wrzucone, ewidentnie aplikacja dostaje 360, znaczy nie 360, stereo, tak, dostaje stereo, bo je potem wrzuca, ale na żywo żadna z tych aplikacji nie transmituje stereo, zwija do mono i koniec.
7: Bez sensu.
1: No bez sensu, ale napisałem do wszystkich trzech serwisów, pracują nad tym. Także to nie jest wina ani słuchawek, ani nic, bo mówię, sygnał przechodzi.
7: A to jest dziwne o tyle, że YouTube wiem, że jak się wrzuca filmiki, no to wiadomo, że one są.
1: Wiadomo, wiadomo, ale przecież też winę realne rzucam. To chodzi o to, że właśnie ten na żywo tak tam. Wchodzimy do sali. Ok, we are entering the room and table number 6. Table number 6, awaiting the players to come and the games to start. Mieszka jest tutaj, jest.
8: Okay. Grzecznie, proszę. Wodę przyniosłem.
1: Prosimy parlamentarny język, bo to się nagrywa.
8: To się nagrywa, to idzie w świat, tak?
1: Cały świat tego słucha.
8: Cały świat tego słucha.
0: Dziubkiem.
8: Dziubkiem. Papier, gdzie jesteś? Ale gdzie?
1: Rekompensata.
9: Okay, see. and Kristina, Ingrida, referee from Lithuania. Can you leave Lukasz, can you leave door for 1 minute?
10: Okay.
9: Just until I check glasses, because it's so hot here.
10: Yeah, very hot.
9: We will die.
4: Hej, hej, z tej strony ponownie Warszawa. Kolejny mecz przed nami. Jest was coraz więcej. Zapraszamy do słuchania.

0: Agnieszka, serve, square, serve, 0-0. Krystyna, ready?
1: Jest.
0: Agnieszka?
1: Jest.
0: Okay.

0: nie odbija jakiejś bezpośredniej podarki.
1: Mieć pracę i tempę, a fajnie. Krócej.
2: Agnieszka, second serve, 7-1.

8.

Stop.

0: fell, but it fell actually before. No, no, it fell before I whistled.
1: Okay. But I think that if the first was illegal, so not you change your.
0: But
1: decision.
0: I didn't see her stop playing. I know. If she stops playing and then it rolls and falls, yes. But I didn't see that I whistled. She stopped, put hands away, and then it fell. It fell right away.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Yes. Okay. I understand what you say.
2: Agnieszka wygrała?
3: Tak. Była sytuacja. Bardzo
2: gratulacje. Gratulacje.
3: Agnieszka.
2: Słuchało ciebie ponad 20 osób.
3: I to było widać, tak?
2: Tak,
3: i te osoby
2: widać,
3: przybywają
2: to,
3: i,
2: tak,
3: i jak skrzydła.
2: Tak, w tej chwili 22.
3: O, pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy, że byliście z nami.
2: O.
4: O, bardzo, sorry.
2: Ale ciekawa sytuacja, nie? Że była nielegalna, zanim zdążyła zagwizdać i potem jeszcze...
3: Tak. Tak się nie powinno zrobić. Powinna być nielegalna. Jeżeli bym gwiznął, to jedyny gwizdek się stawił nielegalny.
2: Okej, że kończył się mecz, a znaczy bardziej Jeliszka wygrała. Tam na końcu była pewna dyskusja o tą nielegalnej obrony. Ale to jest troszeczkę głośno na korytarzu. Będziemy słyszeć na podpisze sali. Łukaszu, czy wiesz ktoś coś gdzieś leci?
3: Teraz dogrywane są grupy. My już w tej grupach nic nie gramy, to był nasz ostatni mecz. Teraz czekamy od 17.30 albo 17.00 zaczyna się runda druga. Aha. Myślę, że w tym momencie sędziowie główni, sędziowie wpisują i uzupełniają listę
2: na.
3: Także trzeba ją śledzić, teraz
2: zobaczymy. A czy tamte numery grup się zamienią w nazwiska docelowo? Czy to, no bo tam wiesz, oryginalnie w tych miejscach
3: tak,
2: są sloty na mecze.
3: Tam się zamieniają na nazwiska.
2: Okej.
3: Okay. Sukcesywnie tam zamieniają na nazwiska.
2: Okej, okay, dobra. Dobra.
3: Daniel Kuźniar nagrał. Spróbujemy nagrać, co Daniel nagrał?
2: Tak. Będzie w nagraniu binauralnym.
3: Donosicielu tu. Okej, dobra. On to słyszy, bo przecież jest cały czas nagrywany. Czy wcześniej, czy później to
2: tak.
3: Usłyszy. Dobra, idziemy na to. No, bardzo sympatycznie. Teraz sprawnie to wszystko idzie.
2: Wychodzimy na zewnątrz, we are going outside.
3: Adriatku!
5: Jak tak nie pomagasz, to już patrzę.
2: Jesteśmy razem z reprezentacją Polski.
3: Piłka wpada, ten nielegalna obrana jest, po czym wpada, a rozwizuje jest. Gol, rozumiesz. Na początku powiedziałem nielegalna obrana. To jest typowe zachowanie. Ale to do drugiego. Nie. To nie miało znaczenia, bo Agnieszka ją tam tak powiem.
6: Ale jeżeli jest illegal, a potem bramka jest zawsze bramka.
7: No, to jest
6: tą butelkę.
8: No, tak, zawsze.
3: Ale to takie było, wiesz, bo ona gwizdnęła, wiesz, tak.
7: No, tak.
3: Tak.
7: trochę od czapy.
8: Nie, no bo ona chciała illegal zagwizdać, ale no. Zobaczyła, że bramka wpadła.
7: No tak, ale tak wiesz, już powoli, nie? Już.
8: Zresztą ona to później jakoś wyjaśniła, że bo ona po prostu już...
9: Właśnie co ona tam?
8: No, że ona po prostu jakby przestała grać i jakby ta bramka wpadła, w sensie to nie było na to, że...
2: We will have a break now. In a few minutes. Idziemy za chwileczkę do stołu numer 5, gdzie rozpocznie się mecz Adriana Słoninki, czyli Słony. Wchodzimy do sali.
10: Aha,

Yes, Secretary of Church, 1-0.

Robert to serve for life.

0: Tak jest minus 1? Od czasu do czasu.
1: W sensie coś robi, tak?
0: No to znaczy umiejętnie. Jakby normalnie to był miejsce ekran i wchodzi, to tak czasami tu puknąć do ekranu.
1: To nie jest trójkę.
0: Tak, lepiej po przykład. Graj swoje, słuchaj.
2: Adrian, second church, coverage 9-4.

Tak.

0: Can I let you pass?
1: Yes.
2: Kto serwował w pierwszym?
1: Ja.

Musimy tu się zastanowić.

Połowa. Kolej jest ready? Trochę first, first, two, six. Dobrze.

Ewer, który? Adrian, check yourself.

0: Thank you.
1: Thank you. Robert. Congratulations.
0: Sorry, Robert. Good luck.
2: Thank you.
0: Next time.
2: Yeah.
0: Next time, Robert.
3: Thank you.
0: Robert.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: Thanks.
4: Jestem. 21 osób nas słuchało w Maxi.
0: 121?
4: 21 osób.
0: Słuchało?
4: Tak.
0: No fajnie.
4: I słucham nadal. Mhm.
0: A to w tej chwili, tak?
4: Tak.
0: Miło, miło.
4: To jest chyba ten z tych nowych stołów, nie?
0: Jeszcze raz?
4: To jest jeden z tych nowych stołów chyba, nie?
0: Tak.
4: No. One w ogóle jakieś takie cichsze trochę są, znaczy nie hałasują tak bardzo, można się zobaczyć na pizze
0: skupić, nie? Śliższe są na pewno,
4: no.
0: Dużo bardziej, ten jest bardzo śliski.
4: Mm.
0: Dobra, idziemy.
4: Okej, chwyć mnie za ten, coś tam, gdzie się doprowadzi.
0: Cały czas nagrywasz?
4: Czy no nie, z przerwami oczywiście na różne rzeczy, tak? Mm. No,
0: na siku.
4: To też, ale również, no żeby trochę
0: przejść. Chodź do toalety, co?
4: Dobrze, tam na końcu, nie?
0: No.
4: Dobra.
0: Które
4: okay.
0: No i co, okay, jak się więc podoba?
4: No fajnie, krótko, szybko na temat.
0: Co?
4: Krótko, szybko na temat.
0: No dokładnie, no to trzeba grać.
4: Żeby się nie tracić, nie?
0: Dokładnie.
4: Dobrze, Ulrich do Blake, robimy przerwę.
5: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.

Hello. I check your equipment.

0: Czołem, czołem, tu kadra Polski. Jest was wielu, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejną relację.
1: Hello, do we have coach?

0: Ela é o first and ordinary.
1: Yes.
2: Okay.
1: Ready? Ready? Mm-hmm.

3, 4.

Dzięki.

Service 6-7.

jest teraz przerwa w setach. Możemy mówić. Więc Ewa wygrała swojego seta, więc jest 1-0. Żinaki pozostały otwarte, ponieważ jest strasznie duszno. Tylko żeby chwileczkę przyjrzeć.

0: wygrywa Ela.
1: Congratulations.
0: Rekord 31 osób.
2: Nawet przez chwilę ja byłem, bo dlatego tu przyszedłem, bo widziałem, że po pierwszej połowie nie było tak różowo.
0: No nie było.
2: Nie było, nie było. Właśnie słucham. Czy ja to przesłucham?
0: Była cisza. Tak? Była cisza?
2: Nie, zorientowałem się, bo ja za późno wszedłem na transmisję.
0: Aha.
2: Super.
0: Ale podbijasz nam statystyki, 31 osób. Dzisiejszy rekord.
2: Oglądalności.
0: Słuchalności. Teraz gdzieś Kisiel będzie grał, a jeszcze Kisiela nie mam. W jakichś repasażach, barażach, czy to tam się
2: nie wiem, tak? nie wiem, zapytać się o nich, jeśli ja
0: O, deszcz pada. Deszcz pada. Wszystkich wcięło gdzieś.
3: No bo pada.
0: Gdzie jest Kisiel? Aha. Krystian, teraz grasz? Na dwójce? Okej. Okay.
2: Ktoś jeszcze gra?
3: Monia gra.
2: Teraz wiem. A o której gra? To jest o 19,
3: tak? Od której grasz?
2: Co? O 19.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Czołem, to znowu ja, Skomski Łukasz, trener polskiej kadry Showdown. Właśnie wracamy do hotelu po pierwszym dniu rozgrywek. Jak zauważyliście, jak mogliście śledzić, działo się, oj działo. Daliśmy radę. Walczyliśmy, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Mam nadzieję, że nasze aspiracje medalowe nadal są aktualne i że nasi zawodnicy podołają wyzwaniu, podołają zadaniu i będziemy walczyć dalej. Bądźcie z nami i dziękujemy za to, że przez cały dzień z nami byliście. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o e-zakupach w delikatesach Alma 24. Pamiętam, że podcast dotyczący e-zakupów w Tesco wzbudził dosyć spore Państwa zainteresowanie, więc mam nadzieję, że z Almą będzie podobnie. Dlaczego zdecydowałam się na taki podcast? Ponieważ dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy w permanentnym niedoczasie, zakupy internetowe są bardzo dobrą alternatywą dla wizyt w tradycyjnych marketach czy delikatesach. Pozwalają nam oczywiście zaoszczędzić czas, a z naszej perspektywy, jako osób niewidomych, mają tą ogromną zaletę, że nawet jeśli jesteśmy w sklepie fizycznie i mamy możliwość korzystania z asysty w sklepie, to jakby nawet sami nie dopuszczamy takiej możliwości, że będziemy z asystentem chodzić wzdłuż każdego regału w każdym dziale, brać do rąk każdy produkt, żeby asystent nam odczytał jego nazwę, producenta, skład, wartość kaloryczną itd. Na ogół, jeśli korzystamy z pomocy asystentów w marketach, to idziemy z gotową listą, dajemy ją asystentowi lub na bieżąco go z nią zapoznajemy i po prostu jakby kupujemy tylko te towary stricte, po które przyszliśmy.

albo takich, które w jakiś sposób mogą też upiększyć nasze wnętrza, czy zwykłe artykuły, jakieś papiernicze, chemiczne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie w Delikatesach Alma oprócz artykułów stricte spożywczych tego typu produkty również możemy znaleźć. A dzięki temu, że możemy się zapoznać właśnie z opisem każdej z tych rzeczy, czas właściwie mamy na to nieograniczony, takie zakupy są właśnie, tak jak już wspomniałam, moim zdaniem dobrą alternatywą dla nas. Oczywiście takie zakupy mają jeszcze jeden plus, ponieważ powiedzmy jako osoby niewidome robiące zakupy samodzielnie, no z oczywistych przyczyn nie dysponujemy samochodem, musimy albo korzystać z taksówki w trakcie robienia jakichś większych zakupów, albo przewozić te duże zakupy środkami transportu publicznego, co w momencie, kiedy mamy ze sobą powiedzmy, nie wiem, jeszcze laskę czy psa, no nie jest sprawą prostą, prawda? Bo właściwie oczywiście ileś tam jakichś mniejszych czy średnich rzeczy jesteśmy w stanie, nie wiem, zabrać do plecaka albo do jakiejś dużej torby, ale na przykład niesienie kilku zgrzewek z wodą mineralną i iście jednocześnie z laską, no nie wiem, czy to jest aż taki bardzo dobry pomysł, no bo z punktu widzenia naszej wygody i też naszego bezpieczeństwa, tak? No bo wsiadanie, powiedzmy, nie wiem, do tramwaju czy autobusu z takim balastem, no nie jest sprawą prostą, jeżeli musimy to zrobić przy pomocy tam laski czy psa, prawda? Ja pokażę, jak tutaj robić te zakupy przy pomocy iPada, dlatego że ze wszystkich możliwości, z jakich próbowałam skorzystać, to jest z komputera, czy też z aplikacji dedykowanej przez Almę. Niestety ani przez komputer nie udało mi się tego zrobić, ponieważ nie jestem w stanie w tabeli odnośnie terminu dostawy wybrać właściwej opcji, ani z kolei właśnie nie jestem tutaj w stanie skorzystać z aplikacji, dlatego że VoiceOver po prostu nie odczytuje poprawnie tego, co w tej aplikacji jest wyświetlane. Więc skorzystam przy pomocy przeglądarki Safari i już tutaj zabieram się do opowiedzenia Państwu co nieco o tym serwisie i o tym, jak można robić zakupy. Więc generalnie adres serwisu to www.alma24.pl. Aby zarejestrować się w serwisie, wybieramy opcję Zarejestruj się. Później wpisujemy mail, który będzie po pierwsze loginem, później przy powtórnych logowaniach, a także na ten adres e-mail będą przychodziły powiadomienia o wykonanych zakupach. Później wymyślamy jakieś własne hasło. To hasło wpisujemy powtórnie w momencie rejestracji, więc wygląda to podobnie jak w większości sklepów internetowych. No i oczywiście tym hasłem też posługujemy się później w trakcie logowania. W trakcie rejestracji podajemy jeszcze imię, nazwisko i zaznaczamy akceptację regulaminu. To są pola wymagane. Oczywiście tam jakieś poboczne pola dotyczą tego, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy firmą, czy tam wyrażamy zgodę na warunki sprzedaży alkoholu i tytoniu itd., itd., ale najważniejsze pola, które umożliwiają nam rejestrację, to te, o których wspominałam wcześniej. I po zalogowaniu się wchodzimy już do właściwego serwisu. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć, zanim przejdę do opisu samej strony. Jeżeli chcemy się przekonać, czy Alma wozi produkty swoje do naszego miejsca zamieszkania, to w polu edycyjnym, gdzie czyta nam VoiceOver, wpisz kod, wpisujemy kod pocztowy i po prostu wyświetla się nam poniżej informacja, czy Alma dowozi produkty właśnie w to miejsce, w które chcielibyśmy, żeby dowoziła. Jest tak jakby na samym początku, zanim wpiszemy kod, lista miejsc, w które Alma dowozi własnym transportem. I jeśli tak nie jest w jakimś miejscu, to po prostu wtedy korzysta z usług firmy kurierskiej. I tutaj kwestia jest z transportem taka, że niezależnie od kwoty zamówionego towaru, koszt samego transportu przez firmę kurierską to jest 25 zł. Dobrze, to
Wobec powyższego, jeśli te kwestie związane z rejestracją, logowaniem,

0: i tak dalej mamy już, że tak powiem, omówione z grubsza, to przejdę do omawiania właściwego serwisu. Do serwisu Almy logujemy się w ten sposób, że mamy na środku ekranu, pojawia się nam takie okno, w którym mamy dwa pola edycyjne. W pierwsze wpisujemy login, w drugie wpisujemy hasło, z klawiatury wybieramy idź i jeśli wpisaliśmy obie rzeczy poprawnie, to jesteśmy zalogowani. Tutaj taka jakby kwestia natury ogólnej, wszelkiego rodzaju komunikaty w tym serwisie pojawiają się nam w środku ekranu w formie takich okien, niezależnie od tego, czy to jest jakieś zapytanie, czy to są pola combo. W tym obszarze właśnie powinniśmy szukać tych odpowiedzi tak, nie, albo pól combo do wyboru, albo pól edycyjnych. Jedynym polem edycyjnym, takim, które znajduje się w górnej części ekranu, jest okno wyszukiwarki, które jest mniej więcej po lewej stronie, w górnej części ekranu. Jeśli wpisujemy nazwę jakiegoś produktu konkretnego, którego szukamy, to po prostu właśnie tam to robimy i gestem pojedynczym pociągnięciem jednym palcem w prawo przenosimy się na przycisk szukaj i pod tym oknem wyszukiwarki w wynikach pojawiają się nam znalezione odpowiedniki. To jest jakby pierwsza forma wyszukiwania produktów. Kolejnymi formami są kategorie. Kategorie są ułożone tak jakby w dwóch rzędach przez cały ekran, od lewej do prawej. Kategorii jest kilka. Są kategorie, które tak jakby swoimi nazwami bezpośrednio sugerują, co zawierają, takie jak na przykład kawa i herbata, nabiał, owoce i warzywa, woda i napoje. Są też takie, które są jakby zbiorami produktów z różnych kategorii. To są na przykład promocje, na przykład dziecko, albo artykuły inne. I tutaj artykuły inne akurat są bardzo taką szeroką kategorią. I jeśli poszukujemy jakichś produktów takich dotyczących na przykład prasy, artykułów papierniczych, sztućców i porcelany, rzeczy przydatnych do gotowania, pieczenia, jakichś takich produktów drewnianych, które są przez nas używane w kuchni, to właśnie jest to taka kategoria, gdzie tych rzeczy możemy szukać. Podobnie jak wszelkiego rodzaju serwetek, świeczników, jakichś podkładek stołowych itd., itd. Tam oczywiście jest, ponieważ kategoria jest szeroka i jej asortyment jest dosyć zróżnicowany, jest to oczywiście podzielone na kategorie i one już są nazwane takimi nazwami, które są opisowe względem zawartości. Poza tym są też wśród kategorii głównych takie, które odwołują się do konkretnych marek, czyli na przykład Food and Joy, czy krakowski kredens, czy też tylko w Alma, czyli oczywiście produkty, które są tutaj tylko w Almie dostępne. Jest też dział taki godny polecenia, myślę, osobom preferującym kuchnię wegetariańską czy też wegańską. To jest dział eko i tam właśnie najróżniejsze produkty przydatne do przygotowywania potraw związanych z takimi nawykami żywieniowymi możemy znaleźć naprawdę w bardzo szerokim wyborze. Tak jak już mówiłam, wszystkie kategorie znajdują też swoje podkategorie i to też jest dosyć intuicyjne, bo po prostu jeśli już wybierzemy konkretną kategorię, pod tymi dwoma szeregami z kategoriami głównymi pojawia się nam trzeci szereg, który od lewej strony jest nazwany jako podkategorię i przesuwając delikatnie palcem w prawo, po kolei, tak samo jak w przypadku kategorii głównych, są one nam odczytywane. No na przykład powiedzmy, nie wiem, kategoria mięso, ryby i wędliny, to pod kategoriami będą na przykład jagnięcina, mięso świeże, mięso mrożone, owoce morza, ryby suszone i wędliny. I oczywiście, jak nie trudno się domyślić, te kategorie pozwalają na zawężenie obszaru naszego poszukiwania. I to właściwie drugi sposób jakby przeglądania produktów. Jeśli oczywiście wybieramy same kategorie, to tych produktów jest poniżej wyświetlanych więcej. Jeśli wybieramy już którąś z podkategorii, to ten wybór jest jakby bardziej sprecyzowany i produktów oczywiście na ekranie pojawia się mniej. One się pojawiają w formie takiej listy po 5 w jednym szeregu, przynajmniej tak to wygląda tutaj na iPadzie, z którego korzystam. I w takiej jakby czołówce każdego produktu mamy informację, taką albo nazwę danego produktu, tak jak na przykład wafle Knoppers, albo mamy nazwę, która sugeruje przeznaczenie danego produktu, tak jak na przykład, nie wiem, szklanka do latte, łopatka do sera i tym podobne. Albo też mówi coś o gatunku danego produktu, tak jak na przykład pomidorki koktajlowe. Wiemy wtedy, że nie mamy do czynienia ze zwykłymi pomidorami, tylko z małymi koktajlowymi pomidorkami, tak? Tutaj też jeszcze w nazwach są często też nazwy producentów, jeśli nazwa producenta zarazem jest marką produktu, tak jak na przykład jakiś tam Tarczyński czy jakieś podobne rzeczy, tak? Sery na przykład z Arli. Możemy tak jakby od razu z tej czołówki też sprawdzić cenę, bo jest podana. I też możemy dodać produkt do koszyka. Wtedy jeśli klikamy dodaj do koszyka, otwiera się nam takie małe okno, gdzie po prostu klikamy tam przeciągnij produkt do koszyka i klikamy w tą właśnie opcję i produkt się w koszyku pojawia. Żeby się upewnić co do tego, czy się tam pojawił, wjedziemy palcem od górnej części strony wzdłuż prawej krawędzi, aż do momentu, jak powie nam koszyk. I teraz właśnie coś takiego spróbuję zademonstrować. Wybiorę najpierw jakąś kategorię, później produkt i następnie sprawdzę, czy trafił do koszyka. Powiedzmy, że tutaj jeszcze zawęzimy sobie do herbaty. Wybierzemy herbatę Lipton Yellow Label Ekspresową. Mamy też cenę.
1: Koszyk jest pusty. Wszystkie. Gdzie następny? Przyciągnij. Zereł. Raz. Trójkąt skierowany. Ilość jest ZF. 8. Łączę. Trójkąt skierowany. Przycisk. Trójkąt. 9. 9. Wszystkie. Cose. Kosmetyki. Mięso. Co? Wszystkie. 9. Łącz. Następny. Herbat. Zereł. Dodaj do koszyka. Dodaj do koszyka. Razem. Ilość jest ZF. Razem. Dodaj do koszyka. Dodaj do koszyka. Łączę.
0: Dajemy, klikamy w dodaj do koszyka.
1: Dodaj do koszyka, dodaj do koszyka. Łączę. Herbata, herbata, herbaciany, ogród malina ekspresowa 20T. Łączę. Obraz, kosz, herbata Lipton Yellow Label Ekspresowa.
0: I przeciągamy od góry, wzdłuż prawej krawędzi.
1: Herbata Lipton Yellow Label Ekspresowa. Łączę. Koszyk.
0: Czyta nam koszyk.
1: Herbata Lipton Yellow Label ostatnio dodane.
0: Poniżej czyta ostatnio dodane.
1: Herbata Lipton Yellow Label Ekspresowa.
0: Czyta nam herbatę, że została dodana.
1: Jeden razem, jeden SFT.
0: Jedna sztuka.
1: Koniec listy.
0: Na wysokości sztuki, jeżeli leciutko przesuniemy palec w prawo, poda nam cenę.
1: Razem. Początek listy. Wybierz termin dostawy. Łączę. 13,90 zł.
0: Koniec listy. I razem, jeśli też przesuniemy lekko palcem w prawo, przeczyta nam kwotę. Oczywiście w tej chwili mamy jeden produkt, więc czyta tą samą. Powiedzmy, że na przykład chcemy się bliżej zapoznać z jakimś produktem. Chcemy, nie wiem, przeczytać coś więcej na jego temat, więc tutaj kupujemy produkt po raz pierwszy, nie jesteśmy do końca świadomi, jaki to produkt, nie jest to herbata, którą kupujemy na co dzień. Więc powiedzmy, nie wiem, herbata, herbaciany ogród, malina, sprawdźmy. Wtedy otwiera się nam jakby w nowym oknie i tutaj już mamy informacje rozszerzone. Marka czyta jako Herbapol. Czyta jaka to herbata, ile ma to rebek. Cena.
1: Ilość
0: sztuk.
1: wartość dodawcza. Przycisk. Trójkąt skierowany w dół. Przycisk. Trójkąt skierowany w dół.
0: I tutaj akurat nie czyta tego, czyta tylko trójkąt skierowany w dół. Natomiast ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że przy kliknięciu artykułu dodaj do koszyka pojawia się nam jedna sztuka. Przy każdym następnym będzie się to zwiększało o jedną sztukę. Natomiast jeśli mamy produkty sprzedawane na wagę, to każde pojedyncze kliknięcie dodaj do koszyka, tego przycisku, który zaraz pokażę, powoduje dodanie kolejnych 10 gram. Czyli przy pierwszym 10, przy drugim 20, przy trzecim 30 i tak dalej, jeszcze pomiędzy tym, co już, z czym już się zapoznaliśmy, a opcją dodaj do koszyka, mamy taki krótki opis.
1: Malina to przezroczysto zaszepkie morze. Malina to herbatka, której mocno owocowy smak pochodzi wyłącznie z naturalnych składników. Przezroczysto zaszepkie możesz zobaczyć duże kawałki owoców, dzięki którym napój jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny. Sięgając po herbaciany obryt wybierasz to, co najlepsze z natury.
0: I tutaj właśnie mamy taki jakby skrócony opis. Te opisy są różne, jedne są bardziej sugestywne, inne mniej. Jedne dotyczą bardziej składu, inne bardziej smaku. Oczywiście w przypadku jakichś tam przedmiotów designerskich odnoszą się do materiałów, z których zostały wykonane, albo do ich zastosowania. I pod tym opisem cały czas schodzimy lekko palcem w dół. Pojawia się przycisk dodaj do koszyka. Dodajemy do koszyka. I znowu od góry wzdłuż prawej krawędzi sprawdzamy. Czy
1: przepisy inne? Koszek odwiedzony. Herbata, postaw koszek, ostatnio dodany. Herbata, herbaciany, ogród malina ekspresowa 20T.
0: Czy nasza herbatka malinowa trafiła do koszyka? Oczywiście trafiła, więc tutaj mamy herbatę.
1: Herbaciany, ogród malina, jeden herbata lipa, jeden SZT.
0: Jedna sztuka, tak? Tak jak już mówiłam, żeby zrobić dwie, po raz kolejny sobie tutaj przechodzę. Ponownie klikam w dodaj do koszyka. On w momencie, kiedy mamy otwarty opis produktu, jest przy dolnej krawędzi ekranu na samym środku. I sprawdzam, czy w koszyku zmieniła mi się ilość sztuk. Mówi, że dwie sztuki, zatem wszystko działa. Cóż z takim produktem? Powiedzmy, że herbatka nam zasmakowała i chcemy ją kupować nieustannie, żeby za każdym razem jej nie wyszukiwać. Możemy sobie stworzyć oczywiście listy zakupowe. Dla mnie listy zakupowe są o tyle przydatne, że robię sobie kilka takich odrębnych list. Powiedzmy, podzieliłam na jakieś tam artykuły, które kupuję codziennie, artykuły świąteczne, artykuły chemiczne i produkty sezonowe, bo na przykład powiedzmy, nie wiem, określone jakieś owoce czy warzywa są dobre tylko w określonych sezonach, albo na przykład pojawiają się w postaci świeżej tylko w określonym sezonie, więc tutaj wtedy łatwiej jest, korzystając z tych list, robić zakupy, pomijając już fakt, że oczywiście kiedy robimy część produktów, w każdym gospodarstwie jest takich, które kupuje się cały czas i nie ma sensu za każdym razem przeglądać listy, żeby je wyszukać, to oczywiście ułatwia sprawę. Ja sobie tutaj na potrzeby podcastu przygotowałam taką listę i spróbujemy teraz herbatkę malinową do niej dodać. Pod przyciskiem dodaj do koszyka. Jeśli potrzemy raz jednym palcem w prawo, znajduje się dodaj do listy zakupowej. I klikając w ten przycisk.
1: Dodaj do listy zakupowej. Dodaj do listy zakupowej. Lista zakupowa. Przycisk opcji. Zaznaczone. Dodaj produkt herbatę, herbatę, podcast. Przycisk.
0: Tak jak już mówiłam, w środkowej części ekranu znowu pojawia się nam takie mniejsze okno. I na środku tego okna mamy pole combo, gdzie wyświetla się nam cała lista naszych list zakupowych. Ja akurat tutaj jako pierwszą mam podcast, ponieważ była otworzona jako ostatnio. Znaczy była utworzona ostatnio, więc nic nie zmieniam i tylko dodanie produktu do listy potwierdzam przyciskiem dodaj znajdującym się pod polem wyboru.
1: Wielowierszowy przycisk. Tu dodaj przycisk. Dodaj. Cose. Przycisk. Wszystkie.
0: Okno się zamknęło. Teraz za chwileczkę w liście podcast sprawdzimy, czy ta herbatka się tam znalazła. Mamy listy zakupowe w opcjach Moja Alma, Moje Dane. Czyli idziemy tak jakby najpierw całkiem od lewej strony mamy okno wyszukiwarki, później przycisk szukaj. nick, jakim jesteśmy zalogowani i moja Alma, moje dane to kolejny element, kiedy idziemy w prawo.
1: Strona wczytana. To odpowiednie listy, jaką sporządzasz zwykle przez listy zakupowe większe niż.
0: Listy zakupowe i pod tym tutaj ten odnośnik listy zakupowe znajduje się, jeśli idziemy od góry, przesuwamy palcem takim jednostajnym ruchem wzdłuż lewej krawędzi ekranu, to trafimy na niego.
1: Moje dane. Zamów. Przeglądaj swoje listy zakupowe większe niż. Nagłówek poziom 2. Listy zakupowe większe niż. Odwiedzone. Włączę. Początek listy. Listy zakupowe większe niż.
0: Klikamy.
1: Strona wczytana. Strona wczytana.
0: I tak samo też idziemy od góry wzdłuż lewej krawędzi ekranu.
1: Nazwa podcast. Łączę.
0: I jako pierwszą odczytuje nam listę podcast. Zaraz sprawdzimy, co w tej liście mamy.
1: Strona wczytana. Zapisz. Przycisk. Nas 1. Herbata, herbaciany ogród, malina ekspresowa 20T. Łączę.
0: Herbata, malinowy ogród i tak dalej, i tak dalej. Zatem udało się nam do listy dodać. Jeszcze tylko tutaj.
1: Przycisk. Wróć.
0: Listę zakupową tworzymy wybierając u dołu odnośnik stwórz listę zakupową, idziemy wzdłuż lewej krawędzi, po jego naciśnięciu otwiera się nam okno, w tym oknie mamy pole edycyjne, w które wpisujemy nazwę, kiedy nazwa jest wpisana w pole schodzimy dokładnie pod spód tego pola, przesuwając palcem w dół i znajdujemy tam przycisk stwórz. Po jego kliknięciu lista zostaje stworzona. Więc co? W tym momencie myślę, że kwestie związane z opisem tego, jak tworzyć listę zakupową, nie wymagają jakiegoś bardziej szczegółowego omówienia, bo proces jest bardzo prosty. Pokażę jeszcze, jak tutaj te zakupy można sobie sfinalizować, więc wrócę do koszyka. Idę sobie tutaj.
1: Delikata, nowak, przepis inny. Koszyk, herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T. Łączę.
0: Sprawdzam, co jest w koszyku, czy wszystkie produkty, którymi byłam zainteresowana. Zarówno herbata malinowa, jak i herbata Lipton są. Dziś zakupy herbaciane.
1: Herbata Lipton i Rumla razem. 25,68 zł.
0: Razem podaje nam kwotę, która jest sumą zamówienia.
1: Wybierz termin dostawy. Odwiedzone.
0: Wybierz termin dostawy. Na razie nie będę tego wybierać, ponieważ zrobię to w trakcie kolejnych etapów finalizacji tego zamówienia.
1: Zakończ zamawianie.
0: Wybieram
1: zakończ zamawianie.
0: Przycisk zakończ zamawianie. Łączę.
1: Zakończ zamawianie. Zakończ zamawianie.
0: Tak. I cóż tutaj mamy? Na początku mamy oczywiście listę w naszym przypadku bardzo mikrą, składającą się tylko z dwóch produktów.
1: Herbata Liptonia Long Label Ekspresowa. Zobacz inny herbata. Łączę. Herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T. Łączę.
0: Czyli idąc od góry wzdłuż lewej krawędzi.
1: Herbata, denet logo. Łączę, denet adresowa. Herbata Liptonia Long Label Ekspresowa. Herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T.
0: Mamy tutaj obie herbatki wpisane i przechodzimy pod tą listą w prawo, jednym takim pociągnięciem do przycisku dalej i ten przycisk znajduje się niedaleko od prawej krawędzi, niedaleko też od dołu, raczej w tej części ekranu należy go szukać. Kolejnym etapem jest etap, w którym nasze dane adresowe i kontaktowe podajemy przy dokonaniu pierwszego zakupu. Natomiast możemy je oczywiście później dowolnie edytować i modyfikować. Tutaj są dane mojego męża akurat. Wszystkie się zgadzają, jeśli. To tak samo, jak mówiłam wcześniej. Schodzimy tak jakby pod spodem jest wstecz, gdybyśmy chcieli na przykład wrócić do listy zakupowej jeszcze i od niego przeciągamy jednym ruchem takim posuwistym w prawo i też znajdujemy przycisk dalej na tej samej wysokości co poprzednio, czyli bliżej prawej części ekranu, nieco w dół od połowy. Teraz termin dostawy. I tutaj sprawa jest nieco skomplikowana, dlatego że tak, tabela składa się z 7 kolumn i w zasadzie z 12 wierszy. 7 kolumn, jak nie trudno przewidzieć, dotyczy konkretnych dni tygodnia, natomiast 12 wierszy to są przedziały czasowe. Przedziały czasowe są w przedziałach godzinnych, między godziną 10 a 22. Natomiast de facto tych przedziałów czasowych nie jest 12, tylko 6, dlatego że one są podzielone na przedziały czasowe co 2 godziny, tak naprawdę. Jeśli wybierzemy obojętnie, czy między 12 a 13, czy między 13 a 14, to i tak po wybraniu wyświetli się nam w wybranym terminie między 12 a 14. Wygląda to też tak w samej tabeli. Każda komórka wyboru tej tabeli składa się z 2 wierszy. Jeden z tych wierszy... Czas dostawy do... I... pokazuje nam też dany termin i jaka jest, kiedy jest, przy jakiej kwocie zamówienia dostawa jest bezpłatna.
1: Czas dostawy do odwiedzony. Łącze. Wartość zamówienia. Cena dostawy. 0,00 zł. 50,00 zł. 14,90 zł. 50,00 zł. 100,00 zł. 9,90 zł. Większa niż 100,00 zł. 0,00 zł.
0: I czyta nam tutaj przy konkretnych kwotach wszelkie możliwe warianty opłat, tak? Jeśli za jaką kwotę zamówimy, jaki będzie w tym momencie koszt dostawy. Aby wybrać tą konkretną datę, o którą nam chodzi, klikamy w tą jakby górną część komórki. Nie w tą bezpłatna od 100 zł, tylko w tą czas dostawy do.
1: Bezpłatna od 100,00 zł. Czas dostawy do odwiedzone. Łącze. Czas dostawy do odwiedzone. Łącze.
0: Słyszymy takie kliknięcie i w tym momencie możemy sprawdzić, czy nasz termin dostawy został wybrany. Idziemy sobie od góry, mniej więcej zaczynamy wędrówkę palcem w dół, tak od góry, gdzieś w 1/3 szerokości ekranu. Trafiamy na etykietę termin dostawy.
1: Poniedziałek 23:03:12:14.
0: I pod nią wyświetla się nam, jaki termin dostawy wybraliśmy. Aby ten termin zmienić na inny, musimy najpierw odznaczyć ten pierwszy, który wybraliśmy. Więc tutaj znowu poniedziałek.
1: Czas dostawy do odwiedzone. Łącze. Bezpłatna od 100,00 zł.
0: Schodzimy. Pierwszy opuszczamy. Druga jest między, drugi przedział czasowy jest między 12 a 14, to jest ten, który wybraliśmy.
1: 100,00 zł. Czas dostawy do odwiedzone. Łącze. Czas dostawy do odwiedzone. Łącze.
0: W ten klikamy. Czas dostawy do. Tak jak przy wybieraniu terminu, tak samo przy anulowaniu. I znowu sprawdzamy, czy się wykasował.
1: Tutaj wpisz termin dostawy. Wybierz termin dostawy, klikając na symbol pojazdu.
0: I mówi nam, wybierz termin dostawy, klikając na symbol pojazdu, dlatego że oglądając okiem, po prostu tam się zmienia kolor autka z żółtego na zielone, ale dla nas jakby czas dostawy do jest tym miejscem, w które powinniśmy kliknąć, obojętnie, czy żeby wybrać, czy żeby odznaczyć, tak? To ja jeszcze zaznaczę raz i przejdziemy do kolejnego etapu.
1: Czas dostawy do odwiedzone. Łącze. A. Termin dostawy. Poniedziałek 23:03:12:14. 12, 14.
0: Tutaj oczywiście wiadomo, że na początku to wymaga wprawy, przeglądanie tych kolumn i ustawianie się na właściwej komórce, ale jest to spokojnie do zrobienia, robię to i ja, i mój mąż, oboje korzystając tutaj z VoiceOvera, myślę, że bez najmniejszego problemu powinni sobie Państwo poradzić. Tak samo jak przy poprzednich etapach, w dolnej części ekranu szukamy przycisku dalej.
1: Zostaw wiadomość. Łączę. Dalej, odwiedzony, łączę, dalej, strona wczytana.
0: Kolejnym etapem jest wybór formy zapłaty i tutaj płacić możemy poprzez terminal, czyli kartą w terminalu dostawcy, gotówką u dostawcy, kartą kredytową, wtedy tam oczywiście kwota jest blokowana na koncie, a różnice za produkty, które nie są w zamówieniu dostarczone, bo na przykład w sklepie ich nie ma, jest zwracana. Można płacić także bonami towarowymi i oczywiście przez przelewy internetowe. Cóż więcej? Szukamy, znowu przewijamy sobie cały ten ekran, trzema palcami do góry. Idąc od dołu, szukamy sobie przycisku dalej. A! No tak, opowiadam, a tutaj nie wybrałam formy płatności, a powiedzmy niech będzie kartą w terminalu dostawcy. Jeszcze sobie możemy sprawdzić, ponieważ one się składają, te poszczególne jakby niektóre okienka z takich pojedynczych, a niektóre z podwójnych komórek, więc trzeba zwracać uwagę na tę, którą wybraliśmy. Tutaj oczywiście akurat są tylko te pojedyncze, ale wiemy, że mamy zaznaczone, więc jeszcze raz schodzimy na dół strony. Klikamy sobie w przycisk dalej, który znajduje się też w dolnej połowie ekranu przy prawej krawędzi.
1: Podsumowanie.
0: Mamy podsumowanie.
1: Dwa. Herbaciany, ogród, malina, kilo, C, suma. 1. 13,92. 11,78. 1. 13,90 zł.
0: I tutaj ta lista jest już taką listą stricte informacyjną.
1: Cena, suma. 11.
0: Która nie pozwala nam na dodawanie ani odejmowanie produktów. Natomiast można to robić jeszcze, powiedzmy, korzystając z wyszukiwarki, jakiś tam produkt możemy sobie dodać, ale jedna ważna rzecz. W tej liście, która pojawiała się nam na początku tego, kiedy kończyliśmy zamówienie, mamy dwa przyciski dodaj i trzeba zwrócić uwagę, ponieważ one są źle opisane. Na początku oba są zaetykietowane jako dodaj, ale trzeba do końca wysłuchiwać komunikatów, ponieważ jeden z nich dodaj, mówi dodaj produkt do listy, a drugi mówi usuń produkt z zamówienia. I oczywiście tak jak już później są skomentowane, do tego służą, jeśli klikniemy przycisk dodaj z lewej strony, produkt zostanie usunięty, jeśli dodamy z prawej, opatrzony komentarzem tym o dodawaniu do listy zakupowej, będzie nam ten produkt dodawał. Dobrze, tutaj już nie mamy tej możliwości edytowania. Przechodzimy do już takich bardziej związanych parametrów zamówienia z dostawą, z rodzajem opakowań i tak dalej.
1: Nazwa 2. Herbatę. Felińskiego 157, kośnik 7, 4, 1, poniedziałek. Proszę o wystawienie faktury.
0: Mamy tutaj adres, telefon. Możemy zażądać wystawienia faktury, jeśli na przykład na firmę robimy zamówienie.
1: 12, 14.
0: Jeszcze nam dodatkowo powtarza termin, rodzaj płatności. I tutaj mamy parametry dotyczące dobrania produktów o podobnych właściwościach, czyli jeśli czegoś nie ma przy różnicy cen 20%, czy mogą, czy też nie zamienić i dodać nam inny produkt. Natomiast to nie jest tak, że tam ktoś w sklepie decyduje, na co nam zamienia i co nam dobiera, dlatego że przy brakujących produktach zawsze jest kontakt telefoniczny i po prostu osoba, która pakuje nam zakupy w sklepie, uzgadnia z nami, czy na przykład, nie wiem, powiedzmy, że nie ma soku żurawinowego z tej samej firmy, tej samej marki, możemy zamienić i w tej samej pojemności na sok, nie wiem, borówkowy, wiśniowy albo jaki tam sobie życzymy. Z doświadczenia też podpowiem, że jeśli nawet zapomnimy jakiegoś towaru dodać do listy i później też zapomnimy zedytować na nowo zamówienia, to oczywiście można zrobić i też nie jest to trudne. Już nie będę opisywała tak szczegółowo tutaj na potrzeby podcastu. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, obojętnie jakie tutaj związane z tą Almą, to bardzo chętnie odpowiem w komentarzach, czy też na Skype'ie pod nickiem Luftilka, albo mailowo na alicja@witek.pl. Wracając do tych kontaktów telefonicznych, jeśli zapomnimy jakiegoś produktu, możemy spokojnie powiedzieć w trakcie składania zamówienia telefonicznego, żeby ten produkt został dodany, albo jeśli z czegoś zrezygnujemy, a nawet to jest, to można poprosić o odjęcie tego produktu. Nigdy osoby pakujące nie robiły mi z tego powodu najmniejszych problemów, zawsze było wszystko załatwione tak, jak o to prosiłam. Kolejną kwestią jest... Kolejną kwestią jest, po przesunięciu w górę raz trzema palcami pojawia się nam jakby kolejna część ekranu. Anulowanie zamówienia, dostawa bez delikatesy internetowej, dostawa bez brakujących produktów. Wybór tej opcji sprawi, że w przypadku braku określonego produktu nie zostanie on dostarczony. Oczywiście. Zatem nie zaproponują zamiennika brakującego produktu i nie będą się z Państwem kontaktować w tej sprawie. Oczywiście, jeśli nie chcemy, żeby zamieniano nam, można po prostu wybrać sobie dostawę bez brakującego produktu, wtedy nikt nie będzie się z nami kontaktował. Załóżmy, że chcemy zamówić tylko jeden produkt, to tutaj zaznaczamy też taką opcję, że jeśli go nie ma, to żeby zamówienie nie było dostarczane, no bo to jest oczywiste. Albo jeśli po prostu, nie wiem, bez tego produktu nie wyobrażamy sobie przygotowania na przykład jakiegoś dania z pozostałych, które zamówiliśmy, a nie mamy możliwości kupić go gdzieś indziej, to taka opcja też jest przydatna. Nikt się wtedy nie kontaktuje, nie mamy całego zamówienia i mamy właściwie po problemie. Wybieramy też, w jakich torbach ma dostarczać zamówienie. Jeśli ktoś jest proekologiczny, można sobie wybrać torby papierowe. Jeśli jest mu to obojętne, torby foliowe. Torby papierowe. Torby możliwe wcześniejsza dostawa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Czasami jest tak, że na przykład przy małej ilości zamówień kurierzy czy też dostawcy Almy kontaktują się, żeby doręczyć wcześniej swoje zamówienie, nasze zamówienie. No i oczywiście, jeśli mamy czas, jesteśmy w domu, możemy się zająć odbiorem tego zamówienia, kontaktują się z nami i pytają, czy mamy taką możliwość. Jeśli tak, to odpowiadamy, że tak, a jeśli nie, no to oczywiście odpowiadamy, że nie i wtedy wszystko jest tak, jak uzgadnialiśmy, tak jak wybieraliśmy w tym terminarzu. Nie mam możliwości odbioru zamówienia we wcześniejszym terminie. Możemy też oczywiście zaznaczyć, jeśli wiemy na przykład, że powiedzmy, nie wiem, zawsze od poniedziałku do piątku do godziny tam powiedzmy 16 czy 17 jesteśmy w pracy i nie chcemy, żeby ktoś nas niepokoił telefonami, to zaznaczamy, że generalnie nie mamy możliwości wcześniejszego odbioru i wtedy tego kontaktu nie ma. Zamówienie trafia do nas o wcześniej wybranej przez nas porze. Nie mam możliwości proszę podać swoje uwagi do zamówienia RNP, zamówienia produktów, których nie ma w ofercie sklepu internetowego, a są w ofercie delikatesów Alma. No i tutaj też, jeśli na przykład wiemy o jakichś produktach, które są dostępne w delikatesach, a nie oferuje ich sklep internetowy, albo chcemy na przykład zapytać, czy są dostępne, możemy to zrobić właśnie tutaj w poniższym formularzu, przewidzianym na nasze uwagi, wpisujemy. No i oczywiście ostatnim etapem jest pod tym formularzem. Jest ostateczna suma, tak, jaką mamy. A pod tą sumą składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty i tutaj już nasze zamówienie jest zakończone. Przechodzić do etapu realizacji. Ja oczywiście tutaj tego nie będę klikać, bo nie będę tutaj robiła zamówienia na tam dwie herbaty. Natomiast kwestia jest tego typu, że w tym momencie powinien się nam pojawić nowy ekran z informacją tam dziękujemy za dokonanie zakupów w sklepie Delikatesach Alma i wtedy wiemy, że nasze zakupy się powiodły. Przyjdzie też mail. I to chyba właściwie wszystkie takie kwestie praktyczne, które chciałam tutaj w podcastie omówić. powiem też jeszcze, że tak powiem, troszeczkę na bazie swojego doświadczenia, jak to wygląda u mnie w przypadku tych zakupów. Ja robię zakupy w Almie od ubiegłego roku, jeśli dobrze kojarzę, od maja czy też od czerwca. I na przestrzeni tego czasu, przy zakupach robionych co tydzień, z wyjątkiem czasu, kiedy wyjeżdżałam na urlop, nie przydarzyła mi się żadna sytuacja, która budziłaby jakiekolwiek moje zastrzeżenia. To znaczy, nigdy nie było tak, że powiedzmy jakaś rzecz, która została przeze mnie zamówiona, została pominięta. Oczywiście tak, żebym nie była poinformowana, że na przykład jej nie ma, tylko po prostu nie została zrealizowana w zamówieniu. Nigdy nie zdarzyło się coś takiego, że na przykład jakiś towar widnieje na paragonie, a nie ma go w zamówieniu. Oczywiście możemy podczas dostawy całe zamówienie sobie przejrzeć, sprawdzić kurierzy, znaczy ci dostawcy z Almy, ponieważ nie mam doświadczenia z kurierami, mogę powiedzieć, że są bardzo uprzejmi, nie ma mowy o tym, żeby klient był pośpieszany, czy to przy przeglądaniu zakupów, czy też przy dokonywaniu płatności. Także nie robią problemu, jeżeli na przykład w ostatniej chwili zdecydujemy zamianę gotówki na kartę albo karty na gotówkę. Cóż, bardzo też podoba mi się sposób, w jaki produkty są pakowane. Wszystkie, które mogą ulec uszkodzeniu, na przykład jakieś pucharki do lodów, szklanki do napoi, cienkie, są bardzo starannie pakowane i dodatkowo zabezpieczane w kartonach, tak żeby ich uszkodzenie było właściwie niemożliwe. Kupuję rzeczy takie, które naprawdę łatwo mogą właśnie zostać zgniecione czy uszkodzone, jak powiedzmy, nie wiem, jajka, właśnie jakieś elementy zastawy, czy też takie rzeczy, które mogą zostać łatwo zgniecione, jakieś powiedzmy, nie wiem, rogaliki miękkie, pomidory i tak dalej. Nigdy się nie zdarzyło mi coś takiego, żeby była gdzieś, powiedzmy, nie wiem, przecięta skórka, albo żeby gdzieś jakiś rogal czy bułeczka były zgniecione. Wszystkie te rzeczy są pakowane wtedy oddzielnie w takie plastikowe, jednorazowe opakowania. To samo też dotyczy towarów, które mogą brudzić, takich jak na przykład ziemniaki, że nie są gdzieś tam one, powiedzmy, wsypywane, tylko po prostu są oddzielnie pakowane, tak żeby nie miały styczności z innymi produktami. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dobrze też funkcjonuje zmiana czasu dostawy. Jeśli jest tak, że kurier się spóźni, informuje nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli chce dotrzeć do nas wcześniej, też nas pyta, czy jest to możliwe. Także wszystkie te kwestie formalne są związane naprawdę z bardzo dobrą taką starannością i pieczołowitością. Tutaj też kiedyś przy niedziałającym serwisie kontaktowałam się z infolinią. To nie tylko tam zostałam przeproszona jako klient, że tam serwis źle działa, ale też pani nawet była na tyle uprzejma, że tam wytłumaczyła mi, co jest z tym serwisem, dlaczego nie działa, jakie tam, jakiego rodzaju prace są prowadzone. I też poinformowała mnie, od której serwis będzie działał i faktycznie tak było, więc tutaj też informacja jest bardzo dobra i precyzyjna. Ale najważniejszą kwestią, dla której chciałabym polecić korzystanie z Almy, jest asortyment towaru. Tutaj po pierwsze, ponieważ są to delikatesy, są towary, które są w innych miejscach niedostępne. Już pomijam te produkty kuchni wegańskiej, gdzie asortyment jest naprawdę bardzo szeroki, przez najróżniejszego rodzaju syropy barmańskie, jakieś gotowe dressingi. Zresztą będą Państwo przeglądać różnego rodzaju przekąski, jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, faszerowane oliwki, czy jakieś przekąski robione z ryb. No po prostu od wyboru dam do koloru przez wszelkiego rodzaju jakieś kawiory, inne smakołyki, w zależności od tego, co kto lubi, można znaleźć. Jest ogromny wybór też kaw, herbat, słodyczy, czy też produktów niedostępnych w innych sklepach. I kolejną kwestią jest też jakość tych produktów. Jeśli zdarzały się takie sytuacje, że na przykład jakiś produkt miał termin przydatności do spożycia krótszy niż tydzień, to byłam o tym informowana w trakcie kontaktu telefonicznego, czy ten produkt mimo to chcę kupić, czy nie, byłam pytana przez pracownika sklepu. Nigdy nie zdarzyło mi się otrzymać jakiś produkt, który byłby uszkodzony, albo którego opakowanie byłoby naruszone, w sensie, że byłoby, nie wiem, jakoś zgniecione, otwarte, albo, nie wiem, byłaby z niego zerwana jakaś folia, czy tym podobne. I tak samo też nigdy nie zdarzyło mi się, bo czasami tak jest, na przykład, że kupujemy, powiedzmy, w sklepie jakiś majonez, serek czy coś takiego, niby z terminem przydatności do spożycia wszystko jest w porządku, ale jego konsystencja czy zapach świadczy o tym, że był źle przechowywany albo źle transportowany, tak? Więc tutaj absolutnie takie rzeczy się nie zdarzają. Po prostu, tak jak mówię, no korzystam od tych tam, powiedzmy, 9 miesięcy, i właściwie no, nie zdarzyła mi się żadna taka sytuacja. Szczerze mówiąc, przyznam się, nawet nie wiem, jak wyglądają procedury reklamacji. Oczywiście, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zgłębię. Nie wiem, bo nie korzystałam. Więc po prostu wszystko jest, działa bez najmniejszego problemu. Tak samo zawsze zgadzają się kwoty na paragonach. Nie ma żadnego zamieszania co do transportu. Jeśli jest napisane, że od 100 zł, to od 100 zł transport jest bezpłatny. Jeśli, że od 50, to od 50. Jeśli od 150, to od 150. Także tutaj też na żadne problemy nie natrafiłam. Jeszcze na koniec chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, że zakupy w promocji zawsze mają podane daty, do których cena promocyjna obowiązuje. I oczywiście na to trzeba zwracać uwagę. I oczywiście kolejna rzecz to taka, że w czasie przedświątecznym, jeśli chcemy na pewno otrzymać w dogodnym terminie dla nas, warto zakupy zrobić prędzej, dlatego że nie wiem też, jak to jest z firmami kurierskimi. Może to wygląda wtedy inaczej, jakoś tam są w stanie się umówić z klientem, bo mają szersze pole manewru, ale jeśli chodzi o te tereny, gdzie dostawcami są dostawcy Almy, no jest ich ograniczona ilość i po prostu te terminy, powiedzmy, nie wiem, jak najbliżej świąt dosyć szybko są przez użytkowników wybierane i później już są niedostępne. Więc tutaj to jest taka ostatnia kwestia, o której należałoby pamiętać. Więc myślę, że w miarę jakoś tam udało mi się Państwu opowiedzieć i zachęcić też, bo mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem bardzo zadowolona i dlatego zdecydowałam się Państwu też opowiedzieć o tym. Serwis jest z małymi jakimiś tam wpadkami typu te przyciski dodaj, dostępny. Oczywiście przy pierwszych, drugich zakupach trzeba troszeczkę poszukać, tym paluszkiem powodzić, poszukać kolejnych klawiszy i tak dalej. Ale jest, wydaje mi się, dosyć przejrzysty, intuicyjny i myślę, że przy kolejnych, trzecich, czwartych tych problemów będzie już coraz mniej. Więc tutaj jak najbardziej zachęcam do korzystania. Oczywiście zobowiązuję się też do udzielenia wszelkich informacji, choćbym miała po to, żeby je dla Państwa zdobyć, kontaktować się z Almą i dopytywać. Także proszę pisać, pytać i mam nadzieję, że podcast się Państwu przyda. Jeśli tutaj też będą Państwo mieli jakiekolwiek problemy z robieniem zakupów w miarę swoich możliwości, też podzielę się jakimiś wskazówkami. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem i zza konsolety, albo inaczej, zza konsolety i sprzed mikrofonu, Robert Łabęcki. Dzisiaj do naszego laboratorium trafiło urządzenie dosyć nietypowe, mianowicie elektryczny pilnik do stóp. Electric Foot Pillar. Produkt polskiej marki TESA albo TESA, T-E-E-S-A, tak się to pisze, czyli Teresa Edward Stanisław Andrzej 0501. Taka jest nazwa kodowa, co jest napisane na stronie produktu. Dobrze wyprofilowany i niezwykle łatwy w obsłudze. Jego dokładność sprawi, że poczujesz się jak po zabiegu w profesjonalnym salonie kosmetycznym, bez potrzeby wychodzenia z domu. Dzięki zasilaniu bateriami będziesz mogła zadbać o stopy również podczas letnich wyjazdów plenerowych. Pilnik jest zabezpieczony przed skutkami zamoczenia, dlatego nie musisz martwić się, że przestanie działać po kontakcie z wodą. Co więcej, możesz go stosować zarówno na suchą, jak i mokrą skórę. Zawsze tak samo, łatwo i skutecznie. Z urządzenia będziesz mogła cieszyć się przez długi czas i będzie ci ono służyło tak samo skutecznie. Zadbają o to wymienne głowice, dzięki którym TSA 0501 zachowa swoją pierwotną skuteczność i sprawi, że skóra twoich pięt będzie zawsze miękka i delikatna. Jak widać z powyższego opisu, urządzenie generalnie jest przeznaczone dla kobiet, chociaż nie jest w kolorze różowym, bo jest w kolorze takim bardziej niebieskim z białym. Jeszcze pozwolę sobie na specyfikację techniczną. Stała prędkość obrotu głowicy, prosty w obsłudze, wymienne głowice, zabezpieczenie ochronne głowicy, wodoodporny, zasilanie dwiema bateriami AA, czyli takimi grubszymi paluszkami, tymi tradycyjnymi 1,5 V. Co mamy w zestawie? Elektryczny pilnik, dodatkowa głowica, szczoteczka i teraz wymiary urządzenia i opakowania. Długość 4 cm, szerokość 14 cm, wysokość 21,5 cm. No i jeszcze nawet wagę mamy. Brutto 20 gram, netto bez opakowania 13 gram. Jak to urządzenie w ogóle wygląda? Ja je pozwolę sobie wziąć do ręki. Urządzenie jest zapakowane w wielorazowy blister. To jest blister, który da się spokojnie otworzyć. Blister ma takie wybrzuszenia dla pilnika. Jest wybrzuszenie dla szczoteczki, jest wybrzuszenie dla rolki wymiennej. Otwieramy blister, jak powiedziałem, jest on wielorazowy. Otrzymujemy na sam początek papiery. Papierów jest tutaj trochę. Mamy tutaj kartę gwarancyjną. Instrukcję obsługi w kilku językach. To jest taka książeczka, ale ładnie, ładnie wydana, trzeba to przyznać. Kolorowymi różnymi rysunkami. Tutaj mamy instrukcja po angielsku, po niemiecku, po rumuńsku, nawet mamy po słowacku, czesku, polsku też. Także dużo tych krajów, nawet chyba jeszcze nawet jakiś. Trzymając do siebie blister, mamy tutaj po lewej stronie szczoteczkę. Ona jest tak, to jest płaska taka szczoteczka z dwoma wybrzuszeniami na palce, po jednej, po drugiej stronie. Bardzo przypominająca szczoteczki do golarek, ale taka większa, bardziej sympatyczna. O, tak mniej więcej, z takim włosiem. Nie za twardym, nie za miękkim, uważam średnim. Bardzo dobrze się tu mieści. Urządzenie z włożoną rolką, złożoną głowicą i na tej rolce jest oczywiście nasadka ochronna. Poniżej szczoteczki mamy zapasową głowicę. I teraz słówko o tej głowicy, jak ona wygląda. Mianowicie głowica to jest taka rolka kamienna, półmyksowa, ja bym to powiedział, w obejmie plastikowej. Ona się obraca. Ona się obraca i To jest zrobione tak, że na końcu tej rolki jest trybik. I ten trybik zahacza się o trybik, który jest w urządzeniu. I tak to jest wszystko napędzane. I tak to wszystko działa. Czyli to jest rolka wymienna. No i samo urządzenie. Urządzenie wygląda jak... Jakby wam to powiedzieć. Wygląda jak byście wzięli łódkę i przecięli ją w połowie. Wzięli część kadłuba. I kadłub to jest czubek tego pilnika, a ta część przecięta to jest to miejsce, gdzie jest zamontowana rolka, ta trąca, czyszcząca. Ja to inaczej nie umiem tego tak powiedzieć, bo tylko tak myślę. A z tyłu, tam gdzie jest kadłub, no to jest miejsce na baterię. Jak to jest zrobione, to jest dość sprytnie zrobione, ale to jeszcze moment. Mamy z przodu slider z przyciskiem. Ten przycisk jest po to, żeby tego slidera przez pomyłkę nie przycisnąć, żeby no, nie zrobić sobie krzywdy. No można, jak się chce. Ja tylko powiem, że instrukcję można pobrać ze strony internetowej. Producenta tessa.pl, tessa.pl. Tam można znaleźć ten pilnik i można pobrać sobie PDF. PDF jest czytelny, jak najbardziej czytelny dla screen readerów. Biorę dwie baterie paluszki typu AA, takie standardowe. Wyjmijmy pilnik tego wspaniałego wielorazowego opakowania. No i teraz biorę za ten czubek, go przekręcam w lewą stronę. To jest taki dźwięk. I jak przekręciłem, to mam taki dźwięk i ciągnę. O! Musiałem użyć siły, żeby to wyciągnąć. Posłuchajcie, to jest takie aż próżniowe. No i teraz jak prawidłowo zamontować baterię? Po lewej stronie montujemy bolec, ten wystający, po prawej płaskie. Zakręcamy, nakładamy klapkę i zakręcamy zabezpieczenie. Ja powiem tylko tyle, nie da się założyć tego odwrotnie. Chyba, że ktoś jest naprawdę... Nie, no nie da się. Chyba, że ktoś jest niezły w te klocki, ale generalnie się nie da, dlatego że inaczej uszkodzimy całe urządzenie. Przekręcamy tą klapkę w prawo o 90 stopni, zdejmujemy nasadkę i włączamy urządzenie. Tak to działa. Tak to działa. Jak chciałem powiedzieć, bo to jest na trybik. Po prawej stronie mamy na głowicy, znaczy pod głowicą mamy ten zwalniający przycisk i po lewej stronie jest trybik. Samo urządzenie bez głowicy działa tak. Jest napisane, żeby nie włączać, ale ja włączyłem. Tak to działa. A z głowicą działa tak. No i teraz jak to się robi? Spróbuję na chwilę, może nie 3 sekundy, bo to trochę bolesne będzie, ale spróbujemy. O. I tak się to piłuje. Przykładamy do skóry i piłujemy. O. I Oczywiście urządzenie ma kręcić rolkę w prawą stronę, tak aby po prostu ta... tak aby ten naskórek wyrzucać od nas, a nie go do siebie zachowywać. To ma po prostu się usuwać. Tak to mniej więcej działa. Po skończonym zabiegu nasadzamy nasadkę ochronną. Ja wyjmę te baterie, bo te baterie to są nasze laboratoryjne.

0: tylko będzie w nas pryskać tym naskórkiem. Do nas, do środka. A po co? A po co ma pryskać naskórkiem? No i można sobie jeszcze pokręcić tą głowicą. Tam jest trybik, silnik. Taki gadżecik, proszę Państwa. Firmy Tesa 0501. Tesa 0501. Jeśli ktoś będzie tym zainteresowany, zapraszam na aukcje internetowe lub do sklepu. Cena sklepowa to 45 zł, można kupić taniej. Są promocje, także jak najbardziej. Wszystko jest możliwe. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dość sympatyczny produkt. Do usłyszenia. Dziękuję, Robert Łabęcki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: dziś w kalendarzu mamy czwartek, 6 dzień września 2018 roku. Co prawda dziś nie jesteśmy z wami na żywo, a nagrywamy ten materiał, no ale myślę, że warto, żebyście wiedzieli, kiedy ta audycja powstała. Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie, przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, który już niejednokrotnie gościł na antenie Tyflo Podcastu. Dobry wieczór, Krzysztofie.
1: A witam, witam.
0: Witam, witam. Dziś będzie podcastowo. Witam. Będzie w podcaście o podcastach.
1: Tak, w podcaście o podcastach będzie dość ciekawie, bo dzisiaj będziemy omawiać aplikację na Androida, która się nazywa dość podchwytliwie, bo nazywa się Player FM.
0: Tak. Player FM.
1: Jest podchwytliwie nazwana, tak, Player FM. Broń Boże, nie służy do słuchania radia FM na telefonie. To nie tak.
0: Tak, służy do odsłuchiwania podcastów. Podcasty...
1: Między innymi.
0: Tak, podcasty, czyli rzecz myślę, że doskonale wam znana, chociażby przecież z Tyflo Podcastu. Natomiast ja od razu powiem, że aplikacja Player FM dostępna jest także w wersji na iOS-a. W wersji takiej testowej, ja jestem jednym z testerów aplikacji w wersji na iOS, w wersji testowej, ale powiem szczerze, no dla mnie ta aplikacja jest kompletnie nieintuicyjna i mało użyteczna, więc ja jej wam na iOS-a pokazywać nie będę, bo po prostu no, nie czuję, żeby ta aplikacja mogła coś w waszym życiu zmienić i żeby wygodnie wam się te podcasty za jej pomocą odtwarzało. Interfejs aplikacji Player FM dla iOS-a jest bardzo taki niesympatyczny i nieintuicyjny. Natomiast Krzysztofie, z Androidem jest lepiej, tak?
1: Jest zdecydowanie lepiej, bo ta aplikacja jest w pełni dostępna, jak chodzi o Android, i tutaj będziemy starali się to pokazać. Jest to o tyle ciekawa rzecz, bo ja prawdę mówiąc nie próbowałem z innymi jakby serwisami, ale z tego co mnie jest wiadomo, to można jakby inny serwis dodać i też będzie działać, bo to jest na takiej jakby zasadzie RSS-ów. Po prostu dodajemy sobie taki kanał z jakimiś audycjami, jakimikolwiek, bo to może być, nie wiem, z radia nawet. Jak jakieś radio udostępnia podcasty, to też można dodać i też będzie to widoczne. Ciekawostką tej aplikacji jest fakt, albo nawet bym powiedział dwa fakty. Mianowicie jeden z takowych faktów to, że codziennie, nie wiem kto to robi, a

0: ale codziennie jest losowany Tyflo Podcast, znaczy Tyflo Podcast, nie Tyflo Podcast, ale Podcast Dnia.
1: I Tyflo Podcast kiedyś też tam był, tak?
0: Też tak był, tak, i to całkiem niedawno, w tamtym tygodniu. I ta aplikacja wyrzuca powiadomienia do naszego zasobnika o tym właśnie, jaki podcast w danym dniu został podcastem dnia. Mało tego, wysyła maile, bo trzeba sobie założyć tam konto. Można się z Facebooka zalogować też, nie ma problemu, ale najlepiej założyć sobie tam konto i wtedy na maila dostajemy takie zestawienie najlepszych podcastów tygodnia. Możemy sobie potem, bo żeby nie było, to nie jest tylko aplikacja taka o sobie na telefon. Ona ma również swoją stronę internetową, webową, gdzie można też odsłuchiwać po prostu te podcasty. Więc dostajemy na maila takie tygodniowe zestawienie i wtedy możemy sobie wybrać na przykład, o, dzisiaj coś fajnego było, albo będzie, albo coś w tym stylu.
1: Ale to jest tak, że to ta aplikacja nam sugeruje różne rzeczy, czy my sobie możemy tworzyć jakby naszą własną playlistę z podcastami, czy to jest mieszanka jednego i drugiego?
0: I tak, dlatego że dostajemy, jak zainstalujemy aplikację, to już na dzień dobry mamy jakieś tam podcasty, ale możemy dodać swoje, a możemy spośród tych, co są, wybrać sobie właśnie, tak jak wspomniałeś, taką playlistę i tylko z tego korzystać. Możemy,
1: no tak, bo ja przypuszczam, że ten katalog podcastów to jest całkiem spory. W Polsce podcasterów jest dość dużo, a jak sobie jeszcze dodamy podcasty zagraniczne, gdzie podcasting w Stanach Zjednoczonych jest popularny zdecydowanie bardziej niż w Polsce, no a Stany to przecież o wiele większy kraj, no to mamy już czego słuchać na pewno.
0: Oczywiście. Ale powiem szczerze, że jakby chcieć poszukać tak na piechotę podcastów gdzieś po internecie jakichś ciekawych, no to trochę byśmy się naszukali, tak? No bo wpiszemy w Google, powiedzmy, nie wiem, jakiś tam podcast, słowo podcast.
1: To znaczy, wiesz co, są, tak? Są te wszystkie katalog podcastów, czy Podstacja, były takie katalogi, nie wiem jak to jest rozwijane, natomiast wydaje mi się, że nadal to funkcjonuje i nadal to działa i tam można znaleźć różnego rodzaju podcasty, więc to też nie jest tak, że Podplayer wpadł na to jako pierwszy, bo katalogów podcastów jest sporo, no ale widocznie ta aplikacja po prostu dość dobrze sobie z tym radzi, bo też już się spotkałem z opiniami u innych podcasterów, że rzeczywiście aplikacja jest fajna, fajna jako usługa, fajna jako narzędzie do odsłuchiwania podcastów.
0: Tak. Jest fajna też i dlatego, że można od razu, jak mamy, powiedzmy, otwarty podcast, możemy sobie go, powiedzmy, zatrzymać albo słuchając, od razu przeczytać, o czym on jest. Tak jak na Tyflo Podcaście macie pod każdym odcinkiem napisane co, kto, gdzie, jak, to tam jest tak samo, jest taki playerek na górze zrobiony. Wprawdzie on jest graficzny, ale dostępny. I pod tym playerkiem właśnie jest cały opis na temat podcastu. Można sobie potem wybrać po przesłuchaniu, bo to też jest ciekawa rzecz. Dopóki nie zasubskrybujemy jakiegoś podcastu, to on będzie tylko na takiej liście, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy umownie poczekalni, tak? I słuchamy sobie jakiegoś podcastu i stwierdzamy, o fajne, to pod spodem mamy zasubskrybuj kanał, czy tam podcast, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. I wtedy on dopiero nam się dodaje do naszej takiej listy osobistej. I tam ja już parę, w zasadzie Tyflo Podcast dodałem, więc już nie będę się rozdrabniał w dodawanie, to już sobie sami się pobawicie. Jest na tyle to proste, że myślę, że omawianie tego można sobie ominąć. Natomiast można sobie, bo to jest w ogóle wersja darmowa, jeszcze jest wersja premium, która pozwala na, wersja darmowa pozwala na subskrypcję 500 kanałów. Wersja płatna pozwala na chyba nieograniczoną ilość, bo tam nie jest zbyt dobrze to opisane, ale z tego co mi się wydaje, to jest chyba nieograniczona ilość tych No, nie wiem, pewnie nam się kiedyś skończy pamięć. No,
1: ale myślę, że 500 podcastów to jest i tak całkiem sporo.
0: Oczywiście.
1: Kto by miał czas, żeby tego słuchać?
0: są tacy, uwierz, że są tacy, którzy po prostu, nie wiem, nawet w pracy, w autobusie. Ja sam zresztą kiedyś, jak jeszcze audiobooki nie były tak popularne, to sobie zarzucałem jakiś podcast skądś, jeszcze nawet chyba Tyflo Podcastu nie było. Już nie pamiętam, już dawne czasy. I w autobusie się tego fajnie słuchało, jak było coś ciekawego. O tak, była później, pamiętam jeszcze z czasów za czasów aplikacji, która przeszła do Lamusa, Klango, tak? Tam były podcasty znanego blogera już, Martina Lechowicza, Masa Krytyczna.
1: Masa Krytyczna, to ja tak.
0: To ja tą Masę Krytyczną zawsze zaciągałem i sobie po prostu już odsłuchiwałem na jakichś tam odtwarzaczach do tego celu. Fajna sprawa.
1: Tak, Martin dalej łatwiej. Aktywny jest w podcastingu swoją drogą. On teraz co prawda
0: oczywiście
1: chyba bardziej w te religijne tematy poszedł, biblijne, cały czas prowadzi ten podcast Odwyk.
0: Odwyk, tak.
1: Tak, ale cały czas aktywny jest i można go sobie słuchać.
0: Dokładnie. No ale jakby nie było, wtedy trzeba było sobie albo doinstalować jakiś odtwarzacz, bo te androidowe odtwarzacze, nie wiem, czy zauważyłeś, niestety, jakby nie patrzeć, to te MP3 jako tak średnio na tym odtwarzaczach takich wewnętrznych, wbudowanych w telefon działają. Trzeba było sobie doinstalowywać jakiegoś fubara, który od niedawna jest dostępny dla Androida, dla nas, bo przedtem no to była jakiś tam obrazek i tyle, ale to nie na ten podcast w tej chwili rozmowa. W każdym razie mamy do tego typu rzeczy jak podcasty aplikację, która w pełni zastępuje nam wszelkiego rodzaju odtwarzacze. Odpalamy i mamy, tak? Także mamy tutaj już wygodę niesamowitą w tym momencie. Fajnie, że coś takiego powstało.
1: Jasne.
0: Ja na to się niedawno natknąłem, ale wiesz co, powiem ci tak, przyznam się bez bicia, że nie sprawdziłem producenta.
1: Ale Player FM to jest akurat nazwa dość charakterystyczna, więc myślę, że spokojnie znajdziecie te aplikacje w sklepie Google Play. Dobrze, Krzysztofie, to ja proponuję, żebyś przeszedł do prezentacji i pokazał naszym słuchaczom, jak też Player FM na Androidzie
2: godzina
1: wygląda.
2: 20:22. Sylwia Lu, szczegóły serii. Urządzenie zostało odblokowane.
0: Może zacznijmy od ustawień tego programu.
2: Trzy tyk. Tyk.
0: Tutaj.
2: Temu transmituj PLTH 112 MET UP. Lepiej teraz i zalety pracy w przestrzeniach coworkingowych. Marta Moksa z O4 coworking 40 metrów.
0: To możemy sobie wybrać z takiej właśnie głównej listy podcasty, które powiedzmy słuchaliśmy, ale przestaliśmy i to nam pokazuje, jak dawno był z tej serii nagrany ostatni podcast, na przykład.
2: Trzy ostatnie aplikacje, trzy tyk, więcej przycisk odtwarzania. Informacje, przycisk, grafika serii, podcast lepiej teraz. Radosław Budnicki.
0: Jestem akurat na tej głównej liście, ale muszę dostać się do ustawień.
2: Wróć.
0: Ja się tutaj.
2: Player FM.
0: O, teraz będę.
2: Player FM. Playlisty. Więcej możliwości postęp od ustawienia.
0: O, mamy.
1: I to jest ustawienia. A gdzie one są w ogóle? Jak do nich dojść? To jesteśmy w głównym oknie.
0: One
1: tak?
0: są na. Tak jak masz w iOSie. W dolnej części, tak jakby nad tym paskiem.
2: Ekran wyłączony.
0: Mi się wyłączył. Nad, jak się nazywa, ja zawsze zakładki. Zapominam.
1: Chodzi ci o zakładki, tak?
0: Zakładki, tak, one są na dole ekranu po prostu.
1: Tak.
2: Urządzenie powiadomienia. Mam. Zarządzenie odkrywaj. Player FM 4.1.0.124 klasyczny.
0: klasyczny. Tutaj mamy możliwość wyboru.
2: Standardowy motyw. Przyjdź wyżej.
0: Myślę, że tego nie musimy omawiać.
2: Wygląd wyjątkowymi motywami.
1: Czy dla osób słabowidzących coś tu jest? Ja tylko jeszcze tak zapytam.
2: Ekskluzywnych motywów dla działaczy premium.
0: O właśnie.
2: Nasi magicy sprawili, że każdy zestaw kolorów wygląda nieziemsko. Dowiedz się więcej.
0: Może on wygląda nieziemsko, ale osoba niewidoma to raczej z tą nieziemskością. No dobrze.
2: Wróć.
0: To jest pierwsza opcja w ustawieniach.
2: Dla listy. Postęp ustawienia.
0: Aha. Jest jeden minus tej aplikacji. Oczywiście, no, zależy, tu wszystko ma minusy, tak? Ale chodzi o to, że jeśli w ustawieniach coś zrobimy, to on nam od razu po zrobieniu tego wraca.
2: Odkrywaj.
0: Ja muszę na ekran robić, główny, bo mi się zablokuje. Tak, na ekran główny, na tą listę nam wraca po tym. Jakby zrobimy coś i wychodzimy z ustawień. Nie ma tak, że zostajemy w ustawieniach, tylko znowu musimy wejść w ustawienia i znowu sobie coś tam zrobić, on znowu nas przerzuci i tak w koło. Może to jest kwestia darmowej wersji, nie wiem, ale tak dziwnie to trochę działa.
2: Wejdź na wyższy poziom. Wzbij się na wyższy poziom z opcjami premium.
0: No może zobaczymy.
1: I tu jest ta opcja premium, tak?
2: Programy premium. Arrow of back. Przycisk. Program. Patronat. Player FM Pro. Oto podcastowy raj. Stuknij w dowolną opcję, by zobaczyć graficzne opisy.
0: No to chyba się nie dowiemy. Bo nam wyjdą pewnie jakieś zrzuty ekranu. No ale dobrze, zobaczmy.
2: Oto podcast Player FM Pro.
1: Na przykład Player FM Pro, tak.
2: Oto podcast zalecany dla większości użytkowników. Chroń swoje playlisty z pełną kopią zapasową audio. Serwery w chmurze automatycznie tworzą kopię zapasową wszystkich twoich playlist. Znajdź te audycje z pełnym wyszukiwaniem osobistym. Przeszukuj pełne opisy odcinków zawartych w twoich playlistach i kategoriach subskrybowanych kanałów. Aktualizuj kanał szybciej i częściej. Zyskaj priorytetowe aktualizacje dla twoich subskrypcji. Synchronizuj między wieloma urządzeniami i internetem. Synchronizuj odtworzone / nieodtworzone odcinki, postęp odcinka i subskrypcję między nielimitowaną ilością urządzeń na Androida i aplikacją internetową.
1: To akurat by się przydało.
2: Zorganizuj się z playlistami. Stwórz tyle playlist, ile tylko chcesz i synchronizuj je w chmurze. Korzystaj z zakładek. Powracanie do ulubionych cytatów to bułka z masłem dzięki zakładkom, które zaznaczają konkretny fragment odcinka. Możesz synchronizować. Powracanie do ulubionych cytatów to bułka z masłem dzięki zakładkom, które zaznaczają konkretny fragment odcinka. Możesz mieć kilka zakładek dla każdego odcinka. Ponadto synchronizuj elementy sterujące.
0: Ja muszę to robić, bo zaraz mi zablokuje telefon i przestanie gadać. Bo mi się ekran już przygasza.
2: Ale to już sobie.
0: Może dobra, to sobie doczytacie.
1: Okej, okay, co jest dalej?
0: Zablokuję się i będę musiał od początku po prostu lecieć.
2: Jako że jesteśmy niezależną aplikacją, użytkownicy, którzy nie płacą za nasze usługi, w dalszym ciągu obciążają nas kosztami utrzymania serwera, działu obsługi klienta i dalszego rozwoju. To kilka reklam oraz przypomnień o możliwościach płatnego konta, które będą im wyświetlane, nigdy agresywnie, pomoże nam pokryć część tych kosztów, ale możesz też wejść na poziom premium, żeby pomóc nam jeszcze bardziej. Pozbądź się reklam i jednocześnie pomóż nam rozwijać tę najlepszą aplikację podcastową dziś i jutro.
0: No. Czy coś jeszcze? Chyba wszystko.
1: Chyba wszystko. Czyli takie
0: dobrze,
1: są korzyści
0: są
1: z wersji premium. Tak, tak.
0: Premium, tak.
1: Czy coś wiadomo o cenie?
2: Przycisk.
0: Właśnie nie. Nic nie wiadomo o cenie. a przynajmniej ja tutaj nic nie widzę na ten temat. W sklepie pobrałem to jakby bezpłatnie. Może cena się pokazuje w momencie, kiedy załadujesz jakąś tam większą ilość i wtedy wyskakuje taki aplet, wiesz, typu, aha, nie wiem, kup to.
1: No tak, jakieś może zakupy wewnątrz aplikacji albo coś tego typu.
2: Ustawienia.
0: Dokładnie. Dobrze, to mamy...
2: Wejdź na wyższy poziom.
0: To już byliśmy.
2: Połączenie i konto. Warunki synchronizacji. Konto.
0: No to to chyba wiemy, tak, że tutaj można stworzyć sobie konto, zalogować się, wylogować się i tak dalej. Tam, aha, licencje, nielicencje i takie tam.
2: Pobieranie, limity pobierania i inne ustawienia. Player FM. Przyjdź wyżej. Limit autopobieranie. Subskrypcje. Na ustawienia pod subskrypcji. Ustawienia pobierania.
0: Tak sobie zrobimy.
2: Subskrypcje. Na później.
0: Możemy sobie pobrać i potem już offline posłuchać.
2: Autopobieranie. Wyłączone.
0: To tylko w premium podejrzewam, skoro jest wyłączone.
2: Limit pobierania dla serii 1.
0: Seria to jest kanał, żeby nie było. Seria to jest właśnie taki kanał. Jak sobie subskrybujecie Tyflo Podcast na przykład, to będzie właśnie seria.
2: Auto pobieranie. Limit auto usuw. Auto usuwanie odtworzonych odcinków z pamięci. Odcinki odtworzone bądź też oznaczone jako odtworzone będą automatycznie usuwane.
0: To jest też dobra funkcja moim zdaniem.
2: A pobrane pliki widoczne dla innych aplikacji audio.
0: No, tutaj od razu mamy powiedziane, że można to sprzęt z czymś, może nawet z jakimś odtwarzaczem. Nie jest napisane dokładnie z jakim, już mi gaśnie telefon.
2: Folder pobierania. Pamięć wewnętrzna.
0: Nie mam karty, więc pamięć wewnętrzna.
2: Aha. Miejscociułacz. Umożliwia kompresję audio, oszczędzając do 70% miejsca przeznaczonego na podcasty.
0: Fajnie nazwali. Miejscociułacz.
1: To prawda.
0: To jest dobre.
2: Wejdź na wyższy poziom.
0: No to mamy premium. Już.
1: Znowu,
2: sieci
1: tak.
2: Wi-Fi, za pomocą których można pobierać. Zezwól dla wszystkich sieci.
1: A i tu można sobie na przykład ustawić
2: na wyższy poziom
1: sieci, tak. Ale to chyba też jest właśnie opcja premium, tak? Jak, coś,
0: taki,
1: jak coś takiego
2: sieci
1: jest.
2: Wi-Fi? Wejdź wyżej już dziś. Podcastowe niebo jest teraz miejscem na ziemi. Wejdź na wyższy poziom,
0: tak,
2: by synchronizować, aha, historię odtwarzania.
1: Tak, czyli jeżeli taką opcję widzimy,
2: Player FM,
1: no to
2: sieci Wi-Fi,
1: to wtedy jest...
2: Ile odcinków?
1: Opcja
2: ekran
1: premium.
2: Główny, przycisk.
0: Ojej, zamknąłem sobie.
2: Home.
0: No spokojnie, już otworzymy.
2: Ostatnie app. Player FM.
0: Dobra, mamy.
2: Player FM.
0: Tak.
2: Ograniczenia. Sieci Wi-Fi, za pomocą których można pobierać. Zezwól dla wszystkich sieci.
1: Tak, i to jest opcja domyślna i tego zmienić się nie da.
0: Nie da się, tak. W momencie, kiedy tu wejdziemy, od razu będziemy...
1: O podcastowym niebie.
2: Ograniczenia.
0: Opłatę, tak. Ale wiesz co, poczekaj. Może uda nam się ustalić jednak cenę, wiesz?
2: I sieci Wi-Fi.
0: Wejdź wyżej,
2: że ja już
0: chcę wejść wyżej.
1: No, do podcastowego nieba.
2: Dowiedz się więcej. Anuluj.
0: Czekaj.
2: Podcastowe niebo. Anuluj. Dowiedz się więcej.
0: Dowiedz się więcej.
2: Programy premium. Arrowback. Zalecany dla większości użytkowników.
0: To już wiemy.
2: Skąd? Nasz zyskaj priorytet. Synch. Powracanie do
0: Może gdzieś tu będzie cena jakaś.
2: Powrat. Wszystko mający. Uczyń. Zaoszczędź od metra miejsca na dysku.
0: Od metra miejsca.
1: Nie, bardzo mi się podoba tłumaczenie tej aplikacji.
0: Mi też.
1: Takie naprawdę z humorem usługi jest zrobione.
2: Nie wejdź na...
0: Dokładnie. Czekaj, no, spróbuję znaleźć przycisk kup teraz albo coś.
2: Będzie je... Wejdź na wyższy poziom.
0: Tu nie ma.
2: Arrowback.
0: Może
2: przycisk.
0: A to jest wstecz jakiś.
1: Wstecz,
0: arrowback,
1: tak. A to jak... A to
2: program wejdź...
1: O, tu są
0: czekaj,
1: jakieś...
0: program złoty.
2: Program.
0: Program złoty, program.
2: Patronat.
0: Patronat.
2: Jako, że jesteś niezależną aplikacją...
0: Dobra.
1: A dobrze, ale jeżeli wejdziesz w opcję konkretną tego, na przykład właśnie w ten Player FM Pro, to...
0: No to nie... wszedłem, to mamy tutaj ten
1: aha,
0: opis.
1: Aha, ten opis. Okay.
2: Idź na wyższy poziom.
0: A może to?
2: Blokada aplikacji.
0: Okej, okay, poczekaj,
2: blokada
0: mamy
2: aplikacji.
0: Sklep.
2: Programy premium. Player FM profesjonalista, podcast player, bezpłatny, aktualna cena, bezpłatne.
0: Dobra, ale chcę premium. Wszedłem do sklepu.
2: Mastercard 6800, anuluj klikając, a Mastercard od po bezpłatnym okresie próbnym.
1: O.
2: Podcast player, bezpłatny.
0: Coś mamy.
2: Player FM profesjonalista.
0: Profesjonalista, tak.
2: Podcast player, bezpłatne. 7-dniowy okres próbny.
1: Tak, a potem ile?
2: Po bezpłatnym okresie próbnym. Od 13 WRZ 2018. 203,88 zł / rok.
1: No, troszkę dużo, powiedziałbym szczerze.
0: Trochę przegięli, no dobra.
2: Subskrybuj przycisk.
1: No to może nie.
2: Wróć.
0: Nawet by się nie udało, bo
2: programy no, premium.
0: Karta podpięta pod to jest już trochę pustawa.
1: Dobrze, to może pokażmy te opcje, Krzysztofie.
0: Właśnie się cofam.
2: Sieci Wi-Fi. Ile odcinków ograniczenia?
0: A tu jeszcze masz ciekawostkę.
2: Ile odcinków pobierać jednocześnie? Jeden.
0: No to jest jeden. Aha. Muszę sobie tam rozszerzyć. Pewnie też premium, bo...
2: Sieci Wi-Fi. Dobra. Za ile odcinków no ograniczeń? Wejdź wyżej już dziś. Wróć.
0: Wróć.
2: Player FM. Sieci Wi-Fi. Za ile ograniczenia?
0: Jeszcze wróć.
2: Wróć. Przycisk. Ostatnie aplikacje. Podsumowanie wiadomości. Spotify. Spotify. Ostatnie.
1: Tak wróciłeś, że wyszedłeś.
0: Nie, bo ja sobie po prostu FM. Ostatnio otwarte,
2: ograniczenia.
0: Wiesz?
1: Jasne.
2: Wróć. Bo sobie... Przycisk.
0: W tym telefonie nacisnąłem niechcący na czytnik odcisku palca i się zamknęło.
2: Ile odcinków po...
0: Dobra.
2: Wejdź na... Przyjdź wyżej. Ile odcinków po... Wróć.
0: Wróć.
2: Player FM.
0: Dobrze.
2: Połączenie i konto. Warunki synchron...
0: I...
2: Wróć.
0: Wróć.
2: Dev Talk.
0: Jesteśmy teraz na liście podcastów.
1: Aha.
0: I... generalnie za wiele tutaj
2: Facebook,
0: już...
2: Facebook, Iwona Kubia, tak, wszystkie.
0: To nie należy do programu. dobrze, i teraz tak, mamy przed sobą tą jałową listę, którą możemy, z której możemy wybrać sobie jakiś podcast, który nas interesuje.
2: Tu rozgrywka.
0: O, mamy tutaj już gotowe te podcasty niektóre.
2: Kapok podcast. Propozycje.
0: Mamy propozycje. Propozycje polegają na tym, że z iluś tam set czy tam tysięcy, nie wiem, do tych podcastów mamy propozycje, które zdaniem autorów są najciekawsze.
1: Mogą nam się spodobać na podstawie pewnie jakichś zasubskrybowanych podcastów, które wcześniej zasubskrybowaliśmy.
2: Tak. Rozgrywka.
0: Rozgrywka to jest akurat podcast.
2: Więcej możliwości. Więcej możliwości. Podcast. Sortuj odcinki od najnowszego.
0: Wszedłem sobie w jakiś podcast.
2: Powiadamianie o nowych odcinkach. Włączone.
1: Aha.
2: Pobierania.
0: I to są takie ustawienia przy każdym podcaście. Są takie ustawienia, które jakby dla danego podcastu można ustawić sobie...
1: Inaczej.
0: No co tam chcemy, tak? Inaczej niż te ogólne ustawienia główne. Przy każdym jest takie coś.
2: Wróć. Player FM. Propozycje. Tyflo podcast.
0: I tu mamy Tyflo podcast, już dodany jest. I powiedzmy, że ja sobie wejdę w ten Tyflo podcast.
1: Okej.
2: Okay. Szczegóły serii. Widok z wieloma stronami. Wszystkie.
0: Szczegóły serii. To jest to tak jak to, co o czym mówiłem, że mamy po prostu kanał i ten kanał jest tą tak zwaną serią odcinków.
2: Jeden dni temu transmituj. Smarton SM 2006.
0: No, mamy jakiś podcast.
1: Tak, najnowszy.
0: Który możemy najnowszy. Możemy go nawet spróbować otworzyć.
2: Szczegóły odcinka. Widok z wieloma stron. Robert Łabęcki omawia wygląd i możliwości tego taniego odbiornika radiowego.
1: Tak.
0: To jest pod spodem tego odtwarza.
2: Grafika odcinka. 5 WRZ 2000. Ustawienia serii.
0: I tu jest ustawienia serii, czyli to, co ja potem przedtem pokazywałem.
1: Aha.
0: Te wszystkie ile odcinków, coś tam.
2: Gra Robert Webb, grafika odcinka.
1: I jeżeli chcemy to otwórz serię, to przycisk. Można tu kliknąć.
0: I teraz mamy otwórz serię.
2: Szczegóły serii. Widok z wieloma. Jeden dni temu. Transmituj. Jeden dni temu.
1: I tu chyba...
2: Szukaj odcinków. Przycisk.
0: I tu możemy sobie wyszukać...
1: Transmituj kliknąć, tak? Żeby tego posłuchać.
2: Ustaw grafika serii.
0: Nie, nie, nie.
2: Przycisk wypisz się.
0: O, tutaj jest wypisz się, jakbyśmy chcieli zrezygnować ze subskrypcji. To jest wypisz się.
2: Jeden dni temu. Transmituj. Jeden dni temu.
0: Bo transmituj to ja... Klikami wchodzę tutaj.
2: Robert Webbent, grafika odcinka. 5WRZ, otwórz serię. Smarton S. Dodaj odcinek. Ustawienia S. Dodaj odcinek do listy na później.
0: O, to jest właśnie to, o czym tam mówiliśmy.
2: Ustawienia. Przycisk odtwarzania.
1: O,
0: o i tu.
2: Przycisk pauzy.
0: I jedziemy.
2: Sterowanie multimediami. Smarton SM 2006. 0:0.
0: Tylko teraz tak.
2: Płynne odtwarzanie w Huawei. Zamknij okno.
0: Okej, okay, bo mi
2: jeden.
0: Widzę,
2: otwórz
0: że...
2: ustawienia. Jeden. Otwórz. Już zmień.
0: O, gra. Tylko trochę cicho, może
1: tylko
0: odciągnę.
1: No tak. No ale to słyszymy, że gra, to... Okej. Okay. Mhm. Słyszymy, że gra i... I teraz...
0: Teraz się wracam.
1: No teraz możesz zapauzować w sumie odtwarzanie tego.
2: Do przodu.
0: Mogę tu przesunąć, jak słyszycie, do przodu.
2: Odtwarzanie. Godzina 0. Przewin do przodu. Postęp odtwarzania. Przesuń do Smarton SM. Postęp odtwarzania. Grafika odcinka. Jedna. Otwórz serię. Dodaj. Ustaw. Przycisk. Transmit. Robert. Powrót.
0: Muszę tutaj trafić.
1: Znaczy ten player wcale nie jest taki bardzo, bardzo wygodny. A ma on jakieś gesty może, którymi możesz zarządzać?
0: No właśnie to robi flikami.
1: Aha, czyli ja nie ma jakichś gestów, robię. Tak? Że na przykład chcesz zatrzymać to jakieś, nie wiem, stuknięcie dwukrotne
0: nie,
1: w ekran albo co?
0: Musisz trafić na przycisk.
2: 46.
0: Czekaj, przycisk. Żeby się nie zblokował znowu ekran. Musisz gestami dojść, albo jak wiesz dokładnie, gdzie jest ten przycisk, to po prostu trafiasz w przycisk pauza.
1: Rozumiem.
0: I on ci się... Pauza równa się stop. Nie ma tutaj osobnego przycisku. Pauza równa się stop i tyle. I teraz tak. Ja to zatrzymałem, ale jakby sam odtwarzy, ten cały odtwarzacz jest cały czas tutaj w trakcie przeglądania. On mi się tu schował w dolnym prawym rogu i on cały czas jest. I teraz jak ja chcę inny typ, sobie inny inną w ogóle serię jakby załadować, to ten odtwarzacz, dopóki nie włączę odtwarzania innej serii, innego podcastu, to zawsze mogę ten odtwarzacz z powrotem wywołać i kontynuować ten Tyflo podcast, który tam siedzi. Po prostu.
1: Rozumiem.
0: Także to jest takie w zasadzie z jednej strony fajne, a z drugiej niefajne, bo jak moim zdaniem zatrzymuje i on już mi się chowa, to powinien, no moim zdaniem już całkiem się schować i nie przeszkadzać na ekranie. No ale jak komu wygodnie.
1: Tyle dobrego, że on zapamiętuje jednak te czasy i można wtedy, nawet jeżeli do niego gdzieś
0: tak,
1: tam potem wrócimy...
0: Tak, to zakładki właśnie.
1: Tak, to znaczy zakładki to jeszcze co innego z tego, przynajmniej co zrozumiałem, no,
0: to
1: ale to jest w wersji
0: innego,
1: Pro,
0: tak.
1: Więc nie mamy jak tego sprawdzić. Natomiast zakładki to bardziej
0: ale...
1: takie, wiesz, że możesz sobie oznaczyć w danym odcinku jakieś miejsce i do niego wracać.
0: Zgadza się, ale jest jeszcze jeden plus tego, tej aplikacji. Możemy sobie tych odtwarzaczy też natworzyć. I każdy podcast może być na innym odtwarzaczu.
1: Mhm.
0: Nie wiem dokładnie, ile jest w wersji darmowej, bo nie próbowałem, prawdę mówiąc, jakby wystarczał mi ten jeden. Ale możemy sobie zrobić tak, że otwieramy ileś tych podcastów i każdy ma swój playerek. I powiedzmy, zamykamy aplikację. Przychodzimy sobie, nie wiem, ze spaceru i mówimy sobie, no to ja bym sobie teraz posłuchał czegoś fajnego. No i patrzymy, co my tam kontynuowaliśmy. No i z tych, te odtwarzacze są na dole, które te odtwarzacze, jak już jest ich więcej, to nie jest na zasadzie jednego takiego kwadracika i już, tylko po prostu one są jakby na sobie. Nie wiem, jak to tak, takie 3D, mówiąc po widzącemu.
1: Rozumiem.
0: I mamy tylko
1: są
0: przyciski,
1: nałożone na siebie jakby.
0: Dokładnie. I mamy przyciski, którymi po prostu wybieramy sobie dany podcast. One są tam jakby takie jakby zakładki porobione, że wiemy, że tu jest na przykład Tyflo Podcast, no to on tam gdzieś jest pod spodem, a chcemy inny, no to klikamy na zakładkę na przykład, nie wiem, co, iOS, tak, przykładowo, tak, i wtedy ten iOS nam wychodzi na wierzch i możemy sobie kliknąć odtwarzanie i słuchamy iOS-a. Tak to mniej więcej działa.
1: No dobrze, co więcej, to co jeszcze w tej aplikacji? Co możesz jeszcze pokazać?
0: Co jeszcze w tej... Pokazać jakby niewiele grafika, mogę jeszcze, Robert, ponieważ... Łabęcki, Smarton, przy... Moment, ja sobie to...
2: Szczegóły serii. 2-1 dni temu. Trans szuka ustawienia serii. Przycisk wypisz się. Przycisk 5 dni temu. Transmituj RTV odcinek numer 33.
0: Tutaj mamy jeszcze... inne. Aha, w ogóle ciekawostka jest taka, że możemy poza jakby tą serią, jak on to nazywa, też osobno sobie wyszukiwać odcinki. Możemy wpisać sobie w pole wyszukiwania tutaj na górze.
2: 5 dni temu. Grafika serii. Widok z wieloma stronami. Grafika serii.
0: Gdzie widok mi to się wieloma... zniknęło?
2: Słuchawki są podłączone.
0: Dobrze, wiemy. Grafika
2: ustawienia. Informacje. Ustawi. Grafik. Widok z wie.
0: Gdzieś mi to pole zniknęło.
1: No szczerze mówiąc, to widzę, że ta aplikacja na Androida, to ona też jest tak dostępna, tak na pewno lepiej niż na iOS-a. To, no to okej, okay, ale chyba też nie do końca taka przyjazna.
0: Wiesz co, ja mam za grube palce do tego telefonu.
2: Smarton SM, widok z wieloma Smarton SM, otwórz serię.
0: Bo ja sobie, jak przechodzę palcami, włączono tryb, to ja czasami
2: włączony. Widok z wieloma,
0: za wysoko sobie wezmę.
2: Grafika odcinek, dodaj odcinek do listy na później.
0: O, to jest to, o czym mówiliśmy tam przy tym, że możemy sobie dodać. I jak to działa? To działa tak, że jak sobie tutaj to klikniemy, to nasze urządzenie pobierze nam do pamięci tymczasowej ten odcinek i już wtedy możemy offline go sobie posłuchać.
1: Ale to jest taka lista na później z wszystkimi, czy na przykład możemy sobie stworzyć ileś tych list na później i mieć je w pamięci?
0: Możemy sobie ileś list stworzyć, natomiast jak pobieramy odcinek, no powiedzmy, jakbym chciał teraz tego smartona pobrać, a potem pobrać sobie RTV, to będzie taka lista... Bo można sobie po prostu wszystkie podcasty jakieś tam swoje z różnych serii do tej jednej playlisty dodać, nie? I mamy wtedy taki miszmasz.
1: Aha, rozumiem.
0: W tej chwili. Ale można sobie stworzyć swoją playlistę i ją sobie jakoś tam nazwać. W tym przypadku tutaj ona już jest nazwana, że to jest Tyflo Podcast, więc nie ma co ruszać, ale jakbyśmy chcieli swoją, to też możemy.
2: Ustawienia serii. Transmisja. Grafik Smarton SM2. Otwórz serię. Przycisk. Robert Łabęcki. Grafika odcinka. Jedna. Dodaj odcinek do listy na grafika odcinka. Grafika. Przycisk odtwarzania.
0: O, to jest właśnie fakt moich palców, bo ja na przykład dotykam kilka ikonek naraz. Nie wiem, ten wyświetlacz jest po prostu taki, jaki jest. Musiałbym może na tablecie. Byłoby lepiej. No ale dobrze, w każdym razie możemy sobie te swoje playlisty tworzyć. Zresztą słyszeliśmy to i te playlisty niestety...
2: Ekran wyłączony.
0: Dobrze, już niech sobie jest wyłączony. Jak słyszeliśmy, te playlisty są do... tworzenie tych playlist dopiero w wersji premium. Tam było na ten temat powiedziane, jak słyszeliśmy. W wersji darmowej tych playlist się nie da zrobić. Jest tylko jedna właśnie taka... Takie zamieszanie.
1: Takie do słuchania tego na później, tak? Po prostu jedna lista.
0: Tak, tak. W wersji premium. premium ogarnęliśmy, to mamy, to mamy. Co jeszcze można z tym zrobić? Można sobie zsynchronizować tą aplikację, też jak tam słyszeliśmy, w wersji premium z różnymi urządzeniami, żeby nie nosić ze sobą, powiedzmy, telefonu, w którym
1: albo
0: mamy
1: wręcz, albo wręcz przeciwnie, na przykład słuchamy na co dzień na komputerze, na stacjonarnym komputerze przez
0: Dokładnie.
1: Przeglądarkę, a telefon zabieramy gdzieś tam, powiedzmy, w podróż, żeby można było sobie też za jego pomocą posłuchać podcastów, no i wtedy to się bardziej przydaje. Tak myślę.
0: Dokładnie tak.
1: A wracamy z podróży i widzimy, że mamy no, przesłuchane jakieś tam odcinki, to możemy sobie znowu na tym naszym komputerze odpalić i słuchać.
0: No i ciekawa rzecz jest też taka, że jeśli na przykład słuchamy na innym urządzeniu, powiedzmy w pociągu jakiegoś podcastu i go sobie zatrzymamy, chcąc go posłuchać w domu, to włączając, logując się do naszego konta, już mamy gotowy playerek. Nie musimy go robić z pozycji urządzenia, tylko ten playerek, który żeśmy zatrzymali w pociągu, on już tam jest.
1: No to
0: i tylko dajemy
1: dobre.
0: Sobie dalej odtwórz i dalej kontynuujemy słuchanie. Co jeszcze? Tak jak wspominałem wcześniej, są losowane, nie wiem w jaki sposób, czy to przez ludzi, czy to jest jakieś rankingi są. Nie doszukałem się w tej aplikacji, czy to może na podstawie jakichś, nie wiem czego, w sklepie gwiazdek, czy czegoś są losowane podcasty dnia i zestawienia tygodniowe. Przy czym różnica w tym jest taka, że podcasty dnia dostajemy tylko na powiadomienia push, a zestawienia tygodniowe dostajemy tylko na maila. Także to taka jest jakaś zależność. Konto możemy sobie założyć indywidualnie, ale też możemy logować się za pomocą Facebooka. Więc jest chyba prościej. No i cóż, no i w zasadzie tak można byłoby to ująć krótko. Myślę, że resztę można pozostawić jakby słuchaczom, ponieważ ja tutaj, jak wspomniałem, z moimi wielkimi łapskami sobie średnio z tym radzę, ale to są tak malutkie ikonki, mówię wam to z pozycji osoby widzącej i każda osoba widząca, której to pokażecie, wam to potwierdzi, że to są tak malutkie ikonki i niektóre są tak blisko siebie, że łatwo jest dotknąć dwóch naraz i nic się nie da zrobić z tym. To trzeba tak celować, że no szok. Do tego powiem, dla osób widzących jest fajna szata graficzna w ogóle zrobiona, ponieważ każdy każdy podcast ma swój taki jakby domyślny awatarek graficzny i nie wiem skąd on to wyciąga, ale na przykład przy audycji tutaj Roberta Łabęckiego, pomimo że to był smarton, jest na obrazku pokazany jakiś odbiorniczek, taki maluteńki. Nie wiem, skąd on to wziął, bo przecież Tyflo Podcasty nie mają zdjęć.
1: Nie ma grafik, dokładnie.
0: On skądś sobie wziął, nie wiem, czy z nazwy wyciągnął, czy coś. Jest taki malutki odbiorniczek, jakby radiowy, coś takiego.
1: A przy innych audycjach też są jakieś grafiki takie same, czy bo może przy każdej jest to samo?
0: Nie. W zależności też od tematyki audycji jest jakiś tam awatarek taki, na przykład jak są podcasty o podróżach, bo tam też są, no to są albo jakieś góry pokazane, albo jakieś coś, co się po prostu kojarzy z czymś.
1: Rozumiem.
0: Jakieś takie, nie wiem z czego on to wyciąga.
1: A to też jest ciekawe.
0: Jakieś takie mądre coś jest, nie wiem co to jest. Ja to zauważyłem i się zdziwiłem, mówię, że co to w ogóle jest. I to jest fajnie, bo to jest takie kolorowe, takie wielokolorowe coś, że to ładnie wygląda. I pod tym dopiero jest opis danego podcastu, pod tym awatarkiem. Od odtwarzanie podcastu mamy po lewej stronie, mniej więcej na środku wyświetlacza, właśnie pod tym awatarkiem. I dodawanie listy mamy, przepraszam, po prawej stronie, a dodawanie do listy na później mamy po lewej stronie. Mamy potem zakładki, które na dole, które mówią nam o regulowaniu częstotliwości powiadamiania. Jak wejdziemy sobie w daną zakładkę, na przykład o powiadomieniu, to możemy sobie tam ustawić, co ile dni chcemy mieć dane powiadomienie o jakiejś audycji, bo na przykład jak ja mam tutaj zasubskrybowany Tyflo Podcast i coś dojdzie, to od razu mam push, że doszło coś nowego na Tyflo Podcaście, ale mogę sobie to zrobić tak, że chcę raz na tydzień dostawać paczkę powiadomień i wtedy mogę sobie jednym hurtem taką playlistę gotową już odsłuchać. Nie muszę czekać i albo właśnie patrzeć, że o, skończył się jakiś Tyflo Podcast, to kolega redaktor Dziwisz wrzucił i mam pusza. Mogę sobie to za tydzień zobaczyć.
1: Tak to wygląda.
0: To myślę, że tak można byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą aplikację, resztę jakby pozostawiam wam.
1: Tak, jeżeli kogoś interesuje ta aplikacja, jeżeli fajne. Ktoś korzysta z Androida, no ja mówię, na iOS-a jakoś niespecjalnie mi ta aplikacja przypadła do gustu. Może się coś jeszcze zmieni, też nie mam jakoś tam czasu, żeby aż tak wiele uwag dostępnościowych przekazać autorom, ale może wy będziecie chcieli się jakoś bardziej w to pobawić, bo aplikacja rzeczywiście jest ciekawa, natomiast jej interfejs na iOS-ie jest mało interesujący, jak dla mnie jest mało przyjazny. Na Androidzie wygląda to nieco lepiej.
0: Jest fajna sprawa dodawania tych podcastów właśnie do listy, bo nie trzeba jakby za bardzo się wgłębiać, gdzie to jest. Przyciski są, jeśli ktoś ma drobne ręce, to ja się śmieję, że to jest aplikacja dla kobiet, bo mają drobniejsze ręce. Więc jak ktoś ma jakby ogarniętą sprawę nawigacji po wyświetlaczu albo właśnie ma drobniejsze ręce, to mu łatwiej. Dodawanie jest bardzo fajne, bo przy każdym podcaście po prawej stronie mniej więcej jakiś centymetr dwa od prawej strony prawego narożnika górnego ekranu mamy zapisz, wypisz i tak dalej. Więc tutaj jak dajemy sobie zapisz, no to od razu nam się subskrybuje dana seria. Że już tak oni to nazwali, niech już tak zostanie, seria, dany kanał po prostu. No i tak to wygląda mniej więcej.
1: Więc jeżeli macie ochotę dać playerowi...
0: Fajna zabawa by z tym była.
1: Jeżeli macie ochotę dać playerowi szansę, to spróbujcie, zachęcamy do zabawy, a aplikację dziś na Androidzie prezentował dla was Krzysztof Bruzda. Dziękuję bardzo, Krzysztofie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Podcastu i Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. First sales on bat wykrzyknik to start hegane, lease press enter key, w nawiasie enter key or z key, koniec nawiasu. Lease select mode git he cursor keys.
4: Witam serdecznie, Tomasz Tworak, po raz kolejny i po raz kolejny gry audio. No i teraz coś znowu inaczej, tylko dlatego, że powrót do kraju kwitnącej wiśni, czyli Japonii. To jest produkcja, którą chciałem pokazać już jakiś czas temu, natomiast jakoś się nie złożyło. To znaczy było kilka przyczyn. Pierwsza z nich to ta, że przed, no, kilkoma miesiącami, wcale nie tak dawno, gra nie obsługiwała screenreaderów. Teraz na szczęście już obsługuje, więc no, więc generalnie mogę to pokazać. Gra nie należy do zbyt wielkich, a już tym bardziej wcale nie jest tak skomplikowana. Myślę, że może się spodobać wszelkim fanom właśnie tego typu rozgrywki. No i zresztą mam nadzieję, że się spodoba. Mimo, że gra jest prosta, to wcale nie oznacza, że jest zła. Gra już ma jakiś czas, natomiast ostatnie aktualizacje wychodziły do niej jeszcze w tym roku, więc trochę było dodanego kontentu, a także chociażby właśnie ten screen reader, o którym mówiłem, został dodany, więc możemy spokojnie tłumaczyć używając wtyczki JGT, którą znajdziecie na blindgames.com, tudzież blindgamers.com, jej, już nawet się pogubiłem w tych adresach, ale chyba tak, jeśli nie, to poprawcie mnie proszę, wybaczcie, że nie sprawdziłem, to taki minus w moim nieprzygotowaniu. W każdym razie znajdziecie ją na pewno na audiogames.net, na forum, gdzie jest temat JGT i bez problemu ją pobierzecie. A zresztą myślę, że wielu z was już tą wtyczkę posiada, więc nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić do zagrania w tą grę, a jest nią Hatsuri. Hatsuri, która jest, no, przez tłumacz ten, że właśnie przetłumaczana jako First Sail Combat, no, powiedzmy sobie, że to prawdopodobnie nie jest taki tytuł, o który, no, którzy chcieliby mieć twórcy, a są nimi oczywiście nasi znani i lubiani MM głównie, którzy to oczywiście w przeszłości zajmowali się takimi produkcjami jak Shadowline, który już został opisany na łamach Tyflo Podcastu, a także zademonstrowany, a także Dreamy Train, który też pokazywałem. No i moje zdanie na ten temat oczywiście znacie. A oczywiście mowa tu o Galaxy Laboratory, bo to tam znajdziecie tąże małą, lecz całkiem przyjemną grę. O co chodzi w grze? No cóż, jest to tak zwany Endless Runner, w którym nasza postać biegnie sama, a my jedynie zmieniamy kierunek, używając tak zwanych lanes, czyli, no, jakby to przetłumaczyć na polski, mamy kilka takich linii, po których się możemy przełączać lewo-prawo. Oczywiście atakujemy postacie, które biegną w naszą stronę. Fabuła tutaj nie jest jakoś istotnie ważna, bo fabuły, szczerze mówiąc, żadnej nie ma. Naszym celem jest zdobywanie jakichś tam, powiedzmy, bags of gold, czy tam shopping, no jakieś tam generalnie coś związanego z zakupami, szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, więc zdobywamy różne przedmioty i je kolekcjonujemy. Mamy naszą kolekcję, pokazuje nam procent, jaki mamy zdobyty. Oczywiście gra jest, jak mówiłem, endless, czyli oznacza to, że gramy do momentu, aż nie zginiemy. I to słowem wstępu chyba byłoby wszystko. Możemy grać używając klawiatury, a także gamepadów również. No ja akurat będę używał teraz klawiatury. Klawiszologia jest bardzo banalna i będę mówił o niej podczas gry. Najpierw jednak, jak to zwykle u mnie na podcastach, skupimy się na głównym menu, w którym to właśnie jesteśmy. Oczywiście standardowo strzałki Enter, aby się poruszać, tudzież zatwierdzać. Możemy oczywiście użyć też klawisza Z, aby potwierdzić wybór. No tutaj nam gra od razu zaczyna na Game Over, no, czyli nie muszę tłumaczyć, co oznacza Game Over. Jak będziemy już znudzeni, albo będziemy po prostu chcieli odpocząć, ta opcja będzie chyba najlepsza w takiej sytuacji. Czyli jakby udaj się na pole bitwy. Tutaj zaczyna się nasz competition, czyli właśnie właściwa rozgrywka. Tutaj jest oczywiście, jeśli chcemy wysłać nasz wynik na Galaxy Laboratory, na ich serwer. No czyli tutaj możemy przeglądać rzeczy, które już zdobyliśmy podczas gry. Także co mamy i tak dalej, o czym trochę później, jak już coś zdobędziemy. Trade, Szczerze mówiąc, nie do końca nigdy nie wiedziałem, o co chodzi tutaj tak naprawdę. Ale to jest również coś związanego z naszą kolekcją, więc tutaj jakby niewiele mogę powiedzieć na ten temat więcej, chociaż sprawdzimy to na pewno, będę się starał jakby do tego dojść, co też to może być. Nawet może uda mi się to na tym podcaście. Ja, jak wiecie, zawsze staram się być przygotowany jak tylko mogę, jeśli chodzi o podcasty, które dla was nagrywam. Natomiast to nie wynika chyba z mojego nieprzygotowania, a raczej z niewiedzy, której po prostu nie posiadam, a nigdy nie udało mi się jakby dojść do tego, co też dokładnie to jest. Może jednak uda nam się wspólnie to rozszyfrować. No, tutaj nam oczywiście pokazuje rankingi. Speaker test. No, czyli oczywiście, żeby się upewnić, że left, right. Sound test. Tu możemy sprawdzić dźwięki z gry. Ustawienia gry. Prawdopodobnie coś w stylu zgłaszania przedmiotów, które chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości w grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i game over. Tu też mamy w game settings. Tu mamy głośność muzyki. Tu mamy wybór screenreadera. Ale oczywiście NVDA jest najlepszym wyborem. Save the settings. No i jakby po... oczywiście zapisałem ustawienia. Dźwięki, niektóre możecie kojarzyć, one są te same co w Shadowline, w menu niektórych, no ale jakby nie... No nic. Na razie nie będę... Aha, jeszcze zajrzyjmy do sound test, żeby wam pokazać... Aha, czyli tu jak już wszystko zdobędziemy i wszystkich, że tak powiem, uda nam się pokonać, no to kończymy planszę. To jest taki dźwięk, który to oznacza. Tutaj słyszymy tych, z którymi musimy... których musimy pokonać. Tutaj drugie. To jeśli uda nam się kogoś trafić. Jeśli ktoś upadnie. Shelves, tu niby półki. Nie wiem, czy to są półki, ale prawdopodobnie jakieś półki, no bo to chyba się dzieje w sklepie w ogóle jakimś akcja, czy... no coś tego typu, więc to są takie półki, które musimy unikać strzałkami, nie możemy się w nie, że tak powiem, nie możemy się w te półki, że tak powiem, uderzyć ani nic takiego, musimy je omijać sukcesywnie, bo inaczej no niestety tracimy trochę życia. No tutaj jest dźwięk, jak właśnie w te półki uderzymy. Tu są łańcuchy. To są łańcuchy, nad którymi trzeba przeskakiwać. Tu jest warning sound, kiedy już jesteśmy blisko i właśnie musimy przeskoczyć. A tu jeśli, no, zostaniemy potraktowani niemiło przez łańcuchy. Tutaj jest dźwięk przedmiotu, prawdopodobnie który musimy zebrać. Pokażę to podczas gry, jak to działa. To jeśli nam się tego przedmiotu nie uda zdobyć, bo nie wiedzieć czemu, zdecydujemy się na to, żeby ten przedmiot zaatakować, a nie go jednak wziąć. O czym też powiem, jak to działa. Właśnie, żeby to zdobyć, to musimy wcisnąć przycisk odpowiedzialny za akcję, za interakcję. Stage clear. Czyli tu jest stage clear i już skończyliśmy planszę. No i game over. Oj, taki niemiły boom, dźwięk taki nam tutaj zagrał. No i to by było tyle. No cóż, jesteście ciekawi pewnie, jak to brzmi. No już wam pokazuję. Jedziemy! Tutaj możemy wybrać postać, jest ich kilka. Tu jakaś dziewczyna jest. No może tą dziewczyną spróbujemy.

0: gry jedynie. No i level pierwszy.
1: Level 2.1, power, physical fitness 2.2.
0: Moje zdrowie 5.
1: 2.5, max 100, 2.100 meters. Max, first zone 15, problem limited. Until sold out, after 25 seconds.
0: Tutaj mamy statystyki i goal, jakby goal, czyli taki cel. Gramy klawiszami Enter, spacja i Control, ale ja gram alternatywnym setem klawiszy, czyli ZXC. Tak jest chyba z tego, co wiem. No i tu słyszycie,

A nie, to są nasze kroki i oczywiście udało nam się przejść pierwszy level. Tu jakieś rzeczy, które zdobyliśmy. I level 2. O, tutaj nam poskoczyło trochę zdrowie. A 5. Ta piątka oznacza chyba, ile mamy tych linii. Tak. O, tu jest ta ściana. Ominąłem ją właśnie.

Okej. No i wszyscy chyba pokonani. Okej. No i level drugi. Jakby znaleźliśmy Axel i Sara. Tutaj są odwołania do Shadowline'a chociażby. Postacie, jakby przedmioty, które mają na celu. Właśnie one są jakby od takim miłym smaczkiem. Takie odwołanie właśnie do świata Shadowline, z tego co wiem. Dużo takich jest. No i level trzeci. O, i właśnie teraz uderzyłem w przedmiot. Znaczy, nawet nie tyle uderzyłem, ale... O! I litera C, tudzież Enter, zdobywa przedmiot. Zdobyłem jakiś przedmiot. O, i ten przedmiot dał nam 3 do energii. O, tu jest ta półka.

udało mi się, C. Love Force, cokolwiek jest Love Force i co nam daje? O, dostałem do 1 do skoku. Ma to takie gdzieś tam, jak widzicie,

0: Spadochrine, Antche, Lonka, Vitet, Ape, Aret, Info, Lwons, Wykrzyknik. Lex Strength, plus 1.
1: O, chyba do szybszego biegania.

Żadnego.

0: kometa Galiny, Hankstop. Wychycam fitness plus jeden.
1: Ja wejdę.
2: O, last hole. Replika miecza z Shadowline'a. O, dostałem kolejne. Do zdrowia. No i udało mi się przejść kolejny level.
0: Level 2.4, Lord, Hysican Fitness 2.13, Brad, Hotte, Asane 2.5, Max to 2.400
2: metr. 400 metr? To ile musimy przebiec? 60 ludzi chyba musimy. Ojej, chciałem wziąć przedmiot, ale niestety... O, udało mi się.
0: Hysican Fitness

0: fighting.
1: No nie, to nie było moim celem.

No i kolejna plansza zaliczona. O, tu kolejna jakaś rzecz. No i level kolejny. Łańcuchy. I literką C skaczemy.

Łańcuch! Możemy podczas skoku skakać, znaczy uderzać.

Tak, reklama Shadowline'a, Love Force.

0: Asmoszyble. Let's prank plus jeden.
1: Tutaj do skoku. Oho, wpadłem w kolumnę. O, i teraz w łańcuchy, no niestety.

Ojej, kolejna półka.

0: Reklama Dreamy Traina.
1: Fitness

0: koniec magnesu.
1: Tutaj pewnie jakieś ich pomysły. Na nowe gry pewnie, których nie ma.

Floru pan co ma i betone aferowyk. Kusi tam fitness plus 4.

Pan Rybowi, pan Bili, trener Asepanet, sąk, wykrzyknik.

to była półka. No, chciałem wziąć przedmiot, nie udało się.

やばいです。

Sandy Lot 7 Apple

Let's

0: No, to niestety nie przeżyłem tego, za dużo tego naraz było. I półki.
1: Sold Battlefields 20657 points platine 2.04 23 minuty 22 seconds. Chrysalne Gotiation 789 kills. Killet in Bastion 763 people. Success rate of 96%. The proportion of the remaining backs 89%. It has been killed and again disturbed, but still stood at 36 kills.
0: No i tutaj na przykład teraz mogę wam pokazać.
1: W nawiasie nef, koniec nawiasu, schadofrinet, headracker, starter kit, dwukropek, possession 1, w nawiasie...
0: Oj, tu możemy chyba zobaczyć opis tego.
1: Information, dwukropek, schadofrinet, ardgane, apeart, loucampuse, almost all characters, suchas, dogon, youthful, lines, line, as well as nine characters, suchas, braves, lilia, and trouble. I play a deskwit, my favorite character, and play against everyone. If you start, character charts, weapon charts, energy charts, support charts, are set, she's on the starter desk, kropka.
0: No, możliwe, że oni chcą zrobić w przyszłości taką grę, czyli karciankę na bazie postaci z Shadowline'a.
1: Koniec nawiasu, legendary weapon Getty Ransom, dwukropek, possession 1.
0: Tu nam pokazuje, czy jest new, czy nie w nawiasach, bo możliwe, że już coś mieliśmy. No oczywiście tutaj kolejny new.
1: W nawiasie nef, koniec nawiasu, first selling combat. W nawiasie nef, koniec nawiasu, first selling combat, small tech collection.
0: No i oczywiście tutaj mamy możliwość przeglądania tych rzeczy. Jeszcze pokażę wam, spróbujemy zobaczyć tutaj. A, tu możemy jakby się wymieniać. Tylko nie wiem, czy z użytkownikami online, czy jak, ale prawdopodobnie można się wymieniać przedmiotami, robić trade właśnie. Czyli, no, to byłoby całkiem ciekawe. To dość mała gierka, tak jak mówiłem, i tutaj w zasadzie, no, gra się w nieskończoność chyba, można tak powiedzieć, do momentu, aż nie zostaniemy pokonani. Moim zdaniem bardzo przyjemny tytuł i mam nadzieję, że wam również się spodoba. Jest to naprawdę całkiem ciekawa gra, a na pewno na, powiedzmy, na jakąś chwilę, gdzie naprawdę nie mamy co robić z czasem, a możemy sobie miło go spędzić. Mam nadzieję, że się wam podobało i mam nadzieję, że sięgniecie jednak po ten tytuł, bo warto, mimo że to dość proste, ale moim zdaniem całkiem dobrze wykonane, jak zresztą gry od Galaxy Laboratory. Na dzisiaj to już w takim razie wszystko i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce z kolejnym, również mam nadzieję, ciekawym materiałem. Tymczasem, cóż, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam miłej rozgrywki. Trzymajcie się, hej!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Czas na prezentację kolejnego komputera, który pojawił się w redakcji Tyfloświata na testach. Tym razem łączymy się z Rafałem Kiwakiem. Witaj, Rafale.
4: Witam.
3: I cóż tym razem będziemy testować?
4: Acer Timeline X3830TG, komputer całkiem niższego sobie, ale jak słyszycie Państwo zapewne, mikrofon nie jest w tym egzemplarzu zbytnio udany.
3: W tym momencie rozmawiamy za pomocą programu TeamTalk, który korzysta z tego samego kodeka co Fidelifone, zatem jest on pozbawiony jakichkolwiek Skype'owych ulepszeń. W tym momencie mówisz do mikrofonu, który ma włączone te wszystkie filtry, to jest konfiguracja domyślna.
4: Tak, to jest konfiguracja domyślna, tak to niestety brzmi i powiem Państwu, że jeśli wyłączymy to ulepszenie w cudzysłowie, będzie to brzmiało mniej więcej tak.
3: No i teraz prosimy kilka słów do mikrofonu.
5: Myślę, że coś się zmieniło.
3: Zdecydowanie się zmieniło,
5: niestety. Słychać dużo tłucze doświadczenia, dużo takich efektów dodatkowych. Teraz na przykład przechodzę na pulpit, to pewnie będzie słychać.
3: Zdecydowanie.
5: Alftabem oglądam sobie otwarte okienka, ale straszna rzecz dzieje się wtedy, kiedy niechcący zupełnie dotknę sobie
3: to teraz może jeszcze włączmy na moment te ulepszenia i pokażmy naszym słuchaczom, jak wychwytywane są wtedy dźwięki wciskanych klawiszy. O, ulepszenia zostały włączone, no to teraz spróbuj się gdzieś tam przespacerować po pulpicie.
4: Wchodzimy na pulpit.
3: No także te filtry mikrofonowe, tak, jak wygląda. Słychać, również no, nie zapobiegają zbieraniu efektów niepożądanych.
4: Niestety nie. I karta Konexat jest znana z tego, że ona dość ładnie nagrywa, ale tutaj no, niestety zastosowany mikrofon w tym egzemplarzu nie sprawdza się zdecydowanie. No, tutaj u mnie w mieszkaniu jest generalnie cicho teraz, ale zbiera on dosłownie wszystko z najdalszego zakątka tego mieszkania. Można wysłyszeć, co się robi.
3: Natomiast sam, jak wspominałeś w rozmowie, mikrofon jakiś na przykład zewnętrzny, który jest podłączony do tej karty, to nie generuje problemów. Ładnie jest sygnał rejestrowany.
4: Nie, mikrofon nie generuje problemów. Powiem więcej, że nawet całkiem ładnie to brzmi. Ja sobie pozwolę to szybko zademonstrować w miarę. Co prawda mikrofon nie jest pierwszych lotów, ale nie o to tutaj chodzi. Brzmi to mniej więcej tak.
3: I czy teraz, no zmieniło się zdecydowanie.
5: Tak, zmieniło się zdecydowanie i tutaj karta Konexat pokazuje nam, co tak naprawdę może potrafić. A jeśli byśmy jeszcze lepszy mikrofon do niej podłączyli, no to byłoby oczywiście jeszcze lepiej. Choć myślę, że już i tak jest nieźle.
3: No właśnie, teraz może, skoro już jesteśmy połączeni, to teraz przejdziemy sobie na Skype'a. Zobaczymy, jakie możliwości daje mikrofon tego komputera właśnie na tym komunikatorze. Teraz zamknę TeamTalka, no i zadzwonię za moment do Ciebie na Skype'ie.
4: Okej.
6: Halo?
3: Halo? No właśnie, połączyliśmy się już teraz z Rafałem za pomocą
4: tak,
3: Skype'a.
4: To łatwo, gdyż jest to Skype 5.3, on nie jest do końca skonfigurowany, dlatego nie bardzo działają skróty klawiszowe, nie wiem czemu, ale jakoś się udało. I tak to niestety właśnie słychać na domyślnych ustawieniach. Jeśli mamy echo cancellation włączoną, jeśli ją wyłączymy. Będzie to brzmiało w ten sposób. Myślę, że się coś zmieniło.
3: Zmieniło się i powiem Ci szczerze, że przy Skype'ie zmieniło się chyba nawet na gorsze, bo pojawiło się dużo buczenia, a nie wpłynęło to w żaden sposób na poprawę jakości dźwięku, na przykład nie dodało Ci w ogóle żadnych wysokich częstotliwości.
4: Tak też się domyślam, tak to niestety jest, ale tutaj...
5: Teraz natomiast mikrofon dodatkowy i myślę, że już jest zupełnie inaczej.
3: No dokładnie, jest zupełnie inaczej, aczkolwiek ten dźwięk w ogóle, ale to przypuszczam, że jest winą bardziej łącza niż samego urządzenia, bo ten dźwięk jest taki, jak był na przykład na Skype'ie 3.
5: Tak, jeszcze jedna rzecz, która tutaj mnie uderzyła w tym egzemplarzu tego komputera, że podczas gdy rozpoczynam rozmowę na Skype'ie, totalnie zmienia mi się dźwięk, bo nawet nie bardzo wiem, jak to powiedzieć, co się z tym dźwiękiem robi, dźwięk odtwarzany. Czyli na przykład screen reader nie ma w ogóle basu, brzmi jakby przez takie małe radyjko i no to, że się ścisza, to jest akurat naturalne, ale traci bas, traci w ogóle wyraźność swoją. I też tyczy się to muzyki każdej innej wydobywającej się z tej karty, także nie wiem, czy to tak ma być, czy to jest jakieś dziwne ulepszenie, którego no, nie udało mi się jeszcze wyłączyć.
3: No w każdym razie mieliście okazję wysłuchać, jak brzmi mikrofon wewnętrzny z ulepszeniami i bez. No i jeszcze jako taki bonus od Rafała, mikrofon zewnętrzny, którego jest posiadaczem. Jak się okazuje, chyba najlepiej ten komputer działa i radzi sobie z wykorzystaniem właśnie tego zewnętrznego mikrofonu. Wewnętrzny, no niestety, pozostawia jednak trochę do życzenia.
5: Dokładnie tak.
3: A zatem Rafale, dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia.
5: Dziękuję również.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 14 dzień lutego 2023 roku. Dziś świętują wszyscy zakochani i wszystkie koty. Zatem pozdrawiamy zarówno jednych, jak i drugich, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy naszych zdalnych mikrofonach przedstawiciele Stowarzyszenia w Labiryncie, Mariusz Miszuda i Sławomir Cywka. Witajcie.
8: Witamy.
9: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy.
7: I mogę powiedzieć, że youtuberzy?
8: Nie, to jest chyba za dużo słowo. Znaczy przynajmniej w moim przypadku, bo Mariusz ma swój kanał i to był też taki pomysł na tym, na to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Czyli ja uważam, że nie jestem youtuberem, jestem jakby wspieraczem youtubera, ale nasz projekt to jakby przewiduje też między innymi.
7: Tak jest, bo dziś będziemy rozmawiać o chyba głównie kanale na YouTubie, bo tak właśnie funkcjonuje Tyflo Akademia, która to będzie tematem naszego dzisiejszego programu. Porozmawiamy sobie, jak wy to wszystko robicie, co to w ogóle jest Tyflo Akademia, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. No i oczywiście na różne inne tematy, mam nadzieję, także uda nam się zamienić słowo. Ja dodam tylko tyle, że jesteśmy na żywo, zatem jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to śmiało, możecie pisać na transmisjach na YouTubie i na Facebooku. Możecie też pisać na kontakt@tyflopodcast.net, kontakt@tyflopodcast.net. Jesteśmy też na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. To dla tych, którzy chcieliby do nas zadzwonić i z nami tu porozmawiać. Jest tam kilka odnośników, dzięki którym się wdzwonicie tu bezpośrednio na antenę Tyfloradia i z nami porozmawiacie na temat Tyflo Akademii. To już wiemy, że Tyflo Akademia to jest kanał na YouTubie, więc w takim razie czego dotyczy?
8: Znaczy może od początku właśnie. Tyflo Akademia to nie jest kanał na YouTubie, to jest jego główny taki motor napędowy, ale to jest taki cały projekt.
7: Czyli to jest większy projekt, tak?
8: Tak, tak, to jest taka jakby idea. I będziemy tutaj wszystkich zapraszać do współpracy z nami, bo to właśnie na tym polega. Tyflo Akademia to w ogóle się wzięło stąd, że... Na pewno, Michał, ciebie też to dotyczyło i wielu niewidomych, którzy się poruszają po mieście, którzy mają kontakt jakoś z osobami widzącymi, i te osoby ciągle nam zadawały te same pytania. A zwłaszcza to najgorsze pytanie, czy pan nie widzi, czy pan widzi trochę, albo czy pan nie widzi, albo od kiedy pan nie widzi, tak? To w ogóle co to ma wspólnego z czymkolwiek, jak się z kimś widzi parę sekund. No ale ludzie takie pytania zadawali. No ale też czasami się właśnie ktoś przełamywał i zadawał pytania o pracę, o funkcjonowanie w codziennym życiu. Więc my sobie z Mariuszem tak posiedzieliśmy i pomyśleliśmy sobie, no dlaczego my mamy w kółko mówić to samo?
7: Jak skoro można nagrać takim, parę filmików i wyjaśnić sprawę.
8: Zwłaszcza, że to dotyczyło też naszych rodzin. No bo często tak bywa, że osoba niewidoma się niestety, ale takie są fakty, pojawia nagle w rodzinie znikąd, tak? Po prostu ludzie sobie żyją od pokoleń, w ogóle nie mają kontaktu z niewidomymi albo jakoś tam przypadkiem na ulicy i mają jakieś tam sobie wyobrażenia. A nagle cyk, niespodzianka, mnie to dotyczy, tak? I co z tym zrobić? No i wiemy, że często instytucje, nie pomagają w bezpośredni sposób. Ja nie mówię o tym, żeby gdzie mama idzie z dzieckiem do lekarza i tam walczy o wzrok tego dziecka. To nie jest moment, żeby jej tam zawracać głowę, że tu są niewidomi, bo wtedy mówimy tej matce, twoje dziecko nie będzie widzieć, tak? Ale Chodzi mi o to, żeby były chociaż takie możliwości, że okulista jak już wyczerpie wszystkie możliwości, to wtedy powie, wie pani, jest taka instytucja taka i taka, i taka i taka, może pani się zgłosić, a u okulistów nie ma takiej, takiej w ogóle ani broszur, ani informacji, że no do, na przykład do PZN-u czy innych takich organizacji trzeba się dostać jakby dodatkowymi jakimiś kanałami i gdzieś często przypadkiem się człowiek albo w szkole dopiero dowiaduje i też rzadko. No jakoś bardzo wiem, że moja mama to w mleczarni się dowiedziała na przykład w ogóle, że jest coś takiego jak w przedszkole dla niewidomych. No i dzięki temu byłem w laskach, ale właśnie no tak to było. I stąd właśnie postanowiliśmy zrobić taki taką ideę, żeby stworzyć taki na początku kanał, a potem właśnie już całą stronę, na której jest więcej informacji, ale właśnie po to, żeby właśnie żeby te osoby widzące, których dotknie to w jakikolwiek sposób, wpiszą sobie informacje dla niewidomych, o niewidomych i wtedy na tyflopodcast.com. Znaczy nie, przepraszam, to wy jesteście, tak?
7: I my jesteśmy
8: .net. Właśnie, wiecie, tak, Mariusz jest techniczny, więc tak, wiecie, widać na żywo, to się tak dzieje. Właśnie, tak jak Mariusz powiedział, może taka osoba sobie znaleźć informacje w ogóle o szkołach, o instytucjach, o tym, że da się funkcjonować i właśnie do tego, co my dążymy, że sobie nagle ogląda filmik o obieraniu ziemniaków. Wow, kurczę, to się da. Tak, bo to wiadomo, niewidomi może się pukną w głowę, co wy nagrywacie. Ale to, co dla nas jest oczywiste, dla niewidomych w ogóle nie jest oczywiste.
10: Dla osób widzących.
8: Widzących, tak. Dla widzących osób w ogóle nie jest oczywiste i bardzo często właśnie jest tak, jak jest. I dlatego my też te filmiki nagrywamy w sposób naturalny, że jeżeli ja się tam z czymś pomylę, jeżeli ja tam coś marchewka mi spadnie podczas robienia sałatki, to tak ma być. Bo to ma być pokazane w sposób naturalny, a nie taki monterski, żeby właśnie te osoby, na przykład, które mają taką osobę, bo im się tam zdarzy, no to nagle mówi, no słuchaj, Heniu, no, omen, omen, bo Heniu nam pomaga, mamy takiego Henia właśnie, co nam nagrywa filmiki, a mówi, no Heniu, zobacz, no tu pan obiera, troszeczkę mu nie wychodzi, ale obiera i je, tak, więc my cię też tego nauczymy i to jest właśnie naszą główną taką misją, żeby osobom widzącym pokazywać świat niewidomych i żeby jak im się w domu zdarzy taki przypadek osoby niewidomej, no to żeby
10: tak, albo jak mają kogoś pomóc. Znajomego, tak?
8: Żeby no, czy znajomego, no właśnie, żeby wiedzieli, czy znajomi, żeby nie odchodzili od razu od tej osoby, bo tak się niestety często zdarza, że trafia nam się przyjaciel niewidomy, który widział i nagle no chcemy mu pomóc, ale nie wiem jak, tak? I najprościej jest odejść. Ja też to trochę rozumiem, bo jakbym się nagle starszył ktoś, co nie rozumiem, z jakimś rakiem czy z kimś, też mógłbym mieć z tym problem, tak? Więc tutaj to
7: właśnie ta inicjatywa. To nie jest często zła wola, tylko po prostu człowiek nie wie, jak się zachować
8: bezradny,
7: w trudnych
8: dokładnie.
7: Sytuacjach.
8: I my tutaj właśnie pokazujemy te różne rzeczy dla niewidomych, właśnie głównie dla osób niewidzących, ale czasami się zdarza, że pokazujemy coś też, bo nawet osoby niewidome nas proszą, tak jak na przykład ostatni filmik, poprosili nas, jak zrobić samemu karty, więc my taki filmik na życzenie nagraliśmy. I teraz właśnie tu dochodzimy do sedna. Ten kanał właśnie chcemy, żeby z nami tworzył każdy niewidomy, kto ma coś do powiedzenia, co chciałby jakiś temat ująć, bo my nie chcemy być alfa i omega, tak? My nie chcemy, żeby to tak było, że Sławek to robi tak, Mariusz to robi tak, a Basia to robi tak i koniec, tak? Właśnie chcemy, żeby nas było jak najwięcej, żeby właśnie...
10: Czym więcej osób, tym lepiej.
8: Czym więcej, tym lepiej, bo właśnie jak będzie nas więcej nagrywało te filmiki, no to wtedy będzie to bardziej wiarygodne, tak? Bo wtedy będziemy pokazali ogólnie, jak to jest, a nie, to nie jest kanał konkretnego youtubera, tylko to właśnie ma być kanał ogólny.
10: Dokładnie, bo my tak naprawdę nie chcemy siebie promować, tylko tą naszą ideę poprzez te wszystkie osoby, które dla nas nagrywają. Także warto się do nas zgłosić, jeżeli ktoś by chciał skorzystać i pokazać coś. I tyle, tak?
7: Czyli to jest zupełnie tak jak w przypadku Tyflo Podcastu, tylko że wy dokładnie. Po prostu celujecie jednak bardziej przede wszystkim w osoby widzące i chcecie im pokazać w takiej krótkiej, skondensowanej formie pewne rzeczy, które dla nich mogą być niejasne, niezrozumiałe i ten świat osób niewidomych, tak górnolotnie mówiąc, chcecie po prostu oswoić względem osób widzących. Natomiast no, my po prostu raczej dzielimy czasem włos na czworo i rozmawiamy na tematy, które bardzo często, jeżeli osoby widzące włączyłyby sobie taką audycję, w której rozwodzimy się tu na temat danego urządzenia, opisujemy, jak coś tam wygląda, jak coś brzmi, no to w ogóle by się zastanowiły, o czym właściwie oni mówią, żeby nie użyć dosadniejszego słowa.
8: Natomiast... Ja bym powiedział tak, że właśnie my robimy jakby dokładnie, tylko od drugiej strony, ale spotykamy się gdzieś tam po środku,
7: tak.
8: Bo wam się zdarzają audycje jakby też takie poglądowe, które są dla widzących jak najbardziej, a nam się zdarzają takie typu, takie właśnie szybko instruktażowe, tak jak w Wordzie włączyć mowę, jak wejść w ogóle na stronę internetową, tak? Więc no, tu się jakoś uzupełniamy, ale masz rację, że faktycznie... Wy jesteście nastawieni bardziej na grupę niewidomych, a my na widzących i jak najbardziej się tu uzupełniamy i wspieramy i w ogóle...
10: Trzeba tutaj też powiedzieć, że dużo osób z tych filmików też korzysta, jakby osoby niewidome, tak? Bo
7: tak.
10: Jeżeli pokazujemy filmik, jak, nie wiem, przygotować naleśniki i jak je obrócić na tej patelni, no to osoby niewidome też z tego skorzystają.
8: Tak, bo my właśnie też uczulamy te osoby niewidome, że jeżeli coś robisz, to rób tak zwaną audiodeskrypcję, czyli komentuj każdą swoją czynność.
10: Dokładnie.
8: Żeby ta osoba niewidoma inna mogła z tego skorzystać, jeżeli robisz właśnie coś instruktażowego. Widzący sobie przy okazji podejrzy, żeby pokazać tam innemu niewidomemu, a osoba niewidoma będzie mogła skorzystać takim jakby nefralgicznym, taką sytuacją, jaką ja miałem w życiu i dlatego na to wpadłem, żeby dawać te komentarze, było, chciałem się nauczyć układać kostkę Rubika. I jak ja byłem załamany, jakieś dzieci pokazywał, tu, tak, tak, to, tu masz krzyż, potem to, tu, tak i tak dosłownie, jak mnie słuchacie, nie? Ja kurczę, no fajnie, 10 osób oglądałem, małe dzieci układają, no i nic. W końcu wziąłem, znalazłem przez przypadek takiego, co układa tam w 8 sekund, to jest w ogóle czarna magia. No ale jak ktoś tak układa, to po prostu on mnie zaczął uczyć jakimiś skrótami, co ja w ogóle... Nie rozumiałem, o co mu chodzi. No i on tak dla śmiechu powiedział taką ciekawostkę, wam powiem, że no, tam ja widziałem myszki do sera. Ja, ty, to ciekawe, dawaj. I faktycznie znalazłem takiego, co dla dzieci małych. Drogie dzieci, mamy serek, teraz robimy myszki do sera. Tak? I dzięki temu ja byłem w stanie do pewnego momentu dojść. Potem faktycznie poległem na Janku jadącym na sankach, bo zgłupiałem, o co tam chodzi, ale dzięki temu, że miałem ten zapis, bo ten chłopak mnie nauczył tego zapisu, co oznaczają pewne literki w układaniu kostki Rubika, mogłem już wtedy skorzystać z innego youtubera, który układa te kostki i wtedy już mogłem ten jeden etap czy dwa już nauczyć się metodą literkową, że mogłem sobie to uzupełnić. No ale właśnie wracając do sedna, brakowało mi tego opisu, tak? Bo często właśnie ktoś coś wykonuje, nawet piecze ciasto czy coś i nagle, no, co ta pani robi, albo jak wykonuje jakąś czynność, nie?
10: No tak, więc... ale tak niestety funkcjonuje świat widzących, więc my to chcieliśmy troszeczkę zmienić.
7: No właśnie, to teraz może przejdźmy do takiego zagadnienia nieco bardziej technicznego, bo o tym, co u was w Tyflo Akademii się pojawia, jakiego rodzaju treści, to jeszcze sobie porozmawiamy, ale myślę, że z perspektywy naszych słuchaczy, to też dosyć ciekawe i interesujące może być to, jak wy to właściwie robicie. No niewidomy film, to się raczej ze sobą nie bardzo lubi.
8: To Mariusz. Ja tylko nagrywam, mu wysyłam, on mówi, że jest do góry nogami i o dziwo, właśnie nie dlatego, że ja mam telefon do góry nogami, bo mamy dziwne cudo, że nagrywam, pokazujemy sobie na telewizji, bo ja nawet testuję, tak, no i na telewizorze jest w porządku, wysyłamy do Mariusza, jest do góry nogami i nikt nie wie jak, ale Mariusz jest tak bardzo techniczny, że on coś z tym robi czary-mary i jest dobrze. Dlatego czasami spóźnienie
7: Sławku,
8: na kanale.
7: Sławku, to ja tak jeszcze od razu dopytam, bo w tym momencie to mnie trochę zaintrygowaliście. Czy wy obaj nie widzicie kompletnie nic, czy coś jednak?
8: Tak, teraz nie widzimy obaj nic. Ja miałem kiedyś resztki wzroku, a Mariusz widział na tyle, że mógł czytać gazety.
10: Także ja straciłem wzrok 27 lat temu.
7: Rozumiem. No to jak to technicznie wygląda, jak to jest, jeżeli chodzi o nagrywanie takich filmików? Może Mariuszu, skoro ty jesteś osobą tu odpowiedzialną za technikę, kilka rad dla niewidomych YouTuberów. Jak nagrywać?
10: Jeżeli chodzi o samo nagranie filmu, to wiadomo, że tutaj musimy skorzystać z osoby widzącej. I faktycznie my tak robimy, bo wiadomo, że sami siebie nie nagrywamy. Chyba że są to właśnie tego typu filmy instruktażowe, jak zrobić coś na telefonie albo na komputerze, to tu jak najbardziej. Natomiast jeżeli pokazujemy coś i chcemy, żeby nas było widać w tym filmie, no to musimy skorzystać z osoby widzącej, tak? I jeżeli taki film już zostanie nagrany, no to później ten film do mnie trafia.
7: No dobrze, ale osoba widząca jakby po prostu jest odpowiedzialna za trzymanie kamery, za zrobienie odpowiedniego kadru. To nie jest tak, że tylko wystarczy, że odpowiednio coś tam ustawi. No nie, to tak łatwo nie jest.
8: Znaczy może ja teraz powiem właśnie tylko, nie chcę Mariuszowi tu wejść w jego, bo on będzie mówił o technice, ale ja tylko powiem jak właśnie, że my mówimy tej osobie, co chcemy, żeby było nagrane. No i tak, no to wiadomo, te filmy też, one mają być naturalne, więc nawet pewne wpadki są jak najbardziej pożądane, bo wtedy ten film wygląda naturalny, no ale jakby mówiąc tak szczerze, no czasami chcemy, żeby coś ujęte i nigdy tego nie wiemy, jak to, czy to tak naprawdę zostało ujęte, bo ja powiedziałem, co ma być, nawet skomentowałem, tak, że tu widzimy na przykład karty, na kartach widać te oznaczenia, a ja wiem, czy na tym filmie to widać i Mariusz też tego nie wie, tak?
7: Mogło się okazać, dlatego, że nagrywasz stół, no, albo podłogę.
8: Znaczy ta osoba, tak, ja tego nie wiem właśnie.
7: No tak.
8: I tutaj
10: dlatego,
8: czasami...
10: dlatego w takiej sytuacji trzeba mieć scenariusz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chcemy, żeby akurat dana część była widoczna na tym filmie, to po prostu nie przerywamy nagrywanie, tylko mówimy do tej osoby, że teraz zbliż się do mnie i nagrywaj tą konkretną rzecz, którą będę pokazywał. Dlatego, że ja potem jestem w stanie to wyciąć. I ja tak nagrywałem ostatni film, gdzie opowiadałem o Centrum Informacji dla Niewidomych. Właśnie w ten sposób, że miałem kamerzystkę, bo to była koleżanka, i po prostu mówiłem jej, tak, że teraz ma mnie być widać, jak siedzę przy biurku. Jak skończyłem tą frazę, którą tam mówiłem, to poprosiłem ją, żeby w tym momencie podeszła i było tylko widać moje dłonie plus laptop. I wiadomo, tak? Ja chwilę odczekałem, powiedziałem kolejną kwestię i znowu jej powiedziałem, że teraz musisz odejść, to nagrać mnie znowu, jak siedzę przy biurku i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie to potem już wyciąłem. Tylko, że mówię, ja to ja. Natomiast, no... Każdy jest inny.
7: Ty też, Mariuszu, widziałeś kiedyś i tak, też masz dokładnie. W ogóle jakiekolwiek wyobrażenie o tym, tak. Jak to powinno zostać zrobione. Bo ja szczerze powiedziawszy, nie wpadłbym na przykład na to, że o, fajnie będzie, jak zrobimy tutaj jakieś zbliżenie ciebie siedzącego przy biurku, gdzie na przykład piszesz coś na komputerze, albo teraz na przykład jakieś dalsze ujęcie tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. To kompletnie na przykład dla mnie takie, że rzeczy są no po prostu nie, może nawet nie tyle niezrozumiałe, bo wiem po co to się robi, ale mi na przykład brakuje jakiejś takiej wyobraźni, żeby być w stanie zawrzeć się w jakimś takim scenariuszu.
8: No dokładnie, ja czuję twój ból i rozumiem, dlatego ja daję tej osobie wolną rękę, tylko mówię, co chciałbym osiągnąć.
10: Zgadza się, dlatego
8: właśnie powiedziałem, że nigdy nie wiem, jak to się skończy. No
10: problem
8: właśnie.
10: Jest tego typu, że te osoby niekoniecznie wiedzą, jak to nagrać, chyba że to jest osoba, która się interesuje nagrywaniem filmów, fotografią i takimi rzeczami, to ona już ma tą wyobraźnię i wie, że to warto pokazać bliżej, tutaj warto gdzieś tam się odsunąć, żeby ten obraz był ciekawy dla widza, tak? No bo bez sensu, żeby cały czas nagrywać w tym samym miejscu i nic się nie dzieje, tylko siedzimy i opowiadamy. Więc warto, żeby ten obraz się jakoś zmieniał.
8: Ale dla pocieszenia powiem, że chyba coraz więcej osób młodych jednak nagrywa cokolwiek cały czas, bo ciągle chodzą z tymi aparatami, więc no liczymy czasami na fuksa, że ktoś nagra to dobrze. No Mariusz się nigdy nie czepiał jakby tych obrazowych kwestii, więc myślę, że to... że to jest w miarę dobrze i też właśnie o to chodzi, że nie chcemy tutaj te osoby, które będą nagrywać te filmiki, jakby tutaj straszyć, że nam zależy na jakichś ujęciach. Najważniejsza jest treść tak naprawdę i żeby było mniej więcej było widać to, co jak na przykład, tak się czepiam trochę tych kart, ale to jest taki, mam bardzo, bo to jest małe karty, więc tutaj, że to warto, to jest taki dobry przykład, że jak ja powiem, no teraz pokaż karty, to czy on nie podkaże z góry, z dołu czy z boku, to będzie mniej ważne. Ważne tylko, że one będą tam widoczne, tak? Że to jest najważniejsze, a jak to się upiększy, to jest wartość dodana. I teraz mogę powiedzieć, że to mieliśmy też w drugą stronę, że mieliśmy panią, która bardzo fajnie nagrywała obraz i ona jest zdjęciowcem, filmowcem i tak dalej. I ona się skupiła głównie na obrazie i jej na przykład czasami przeszkadzało, że nie wiem, mina była nie taka, nie pod takim kątem, bo tam jakiś fragment tabety było widać i ona się tak skupiła na tym, że potem podczas filmiku gdzieś tam nam ucięła ten kawałek dźwięku, że to było tak trochę, no i on był nie trochę tak na, no tak na szybko w jednym z filmików, że nam się to nie podobało troszeczkę, no ale co było robić, filmik już był nagrany, treść główna była jakby ujęta, więc to jest najważniejsze, więc został wrzucony. Więc to też można przesadzić i w tą stronę, tak? Więc tu proszę się nie przejmować, aby ci nagrywać dla nas filmiki. Najważniejsze, żeby było nagrane to, co ma być nagrane. I
10: ja jestem na tyle magikiem, że ja zrobię z tego dobry film.
7: To no się właśnie. Pochwal teraz, jak to robisz, że ty jesteś magikiem od edycji wideo. Czego używasz?
10: Akurat do edycji wideo używam Reapera.
7: I po prostu z ciekawości, bo ja o tym słyszałem, że w Reaperze można edytować wideo, można przycinać, można wycinać, można zadbać o to, żeby to było wszystko tak, jak trzeba, ale z ciekawości zapytam, na ile ten Reaper pozwala nam na jakieś działania takie dodatkowe, żeby tam sobie coś poszaleć z tym materiałem wideo, czy ty na przykład próbowałeś nakładać jakieś efekty, robić jakieś przejścia, czy to po prostu raczej ograniczasz się do tego, że jeżeli słyszysz w materiale, że coś tu nie pasuje, no to po prostu tu jest cięcie, to wycinasz i po prostu potem renderujesz materiał.
10: No, dokładnie tak robię. Nie nakładam żadnych filtrów, nie nakładam żadnych efektów, bo nie wiem, czy w ogóle taka możliwość jest. Ja, szczerze mówiąc, nie widziałem nic takiego w menu. Być może to jest gdzieś ukryte, więc ja tutaj pracuję na obrazie tak, jakbym pracował na samym dźwięku. Natomiast ja dokładnie słucham i sobie wyobrażam, bo wiadomo, że czasami mogę coś uciąć i to może być nieładnie ucięte, tak? Ale z tego, co wiem, przynajmniej tych filmów już trochę jest, bo w poniedziałek pojawił się 107 już film. Jeszcze nikt nie zwrócił nam uwagi, że coś z tymi filmami jest nie tak. Czyli na to wygląda, że wszystko robię dobrze.
7: Czyli, że ten obraz jednak współgra jakoś z tym, co słychać i dzięki temu po prostu, się. No może nie jest to dzieło, za które dostałbyś tak. Oscara, ale da się oglądać.
10: No da się oglądać, to jest raz, dwa. Ja czasami bardzo dużo czasu poświęcam na produkcję takiego filmu, bo to tak się wydaje, że tylko tnę, ale tak naprawdę ja często nagrywam osobno dźwięk, osobno obraz i czasami taki jeden odcinek, tam liczmy 8-minutowy, może mi zajmować, nie wiem, 8 albo 10 ścieżek w Reaperze. Także
7: to mnie zaskoczyłeś, powiem szczerze, z tym nagrywaniem obrazu osobno. Jak to kontrolujesz, żeby to się potem synchronizowało ze sobą?
10: No właśnie, osoby widzące też o to pytają, bo jeżeli korzystamy z takiego typowego programu do edycji wideo, to tam mamy ten licznik i tam możemy co do setnej sekundy sobie to jakoś ułożyć. Tutaj wszystko robię na słuch. Bo jeżeli ja nagrywam wideo, to wiadomo, że to wideo jest z dźwiękiem, a dźwięk nagrywam przykładowo na mikrofonach bezprzewodowych, gdzieś tam na innym urządzeniu audio, i potem to miksuję, także ja słyszę, że ten dźwięk nachodzi jeden na drugi. Także
7: czyli po prostu nie ma przesunięcia. Czyli po prostu ewentualnie, jeżeli na przykład nie chciałbyś, żeby był słyszalny dźwięk z tego nagrania. Sławku, mam taką prośbę. Czy mógłbyś nam wyciszyć sobie mikrofon? To jest skrót Alt-A, bo nam troszeczkę dmuchasz w ten mikrofon i troszeczkę to słychać. Także, o, super. ale jak będziesz chciał zabrać głos, to zapraszam, żebyś go sobie włączył.
10: Albo mikrofon trochę odsłonił.
7: Tak, ewentualnie. Tak. Natomiast wracając do tematu, czyli na przykład jeżeli ty, Mariusz, masz jakąś nagraną gdzieś tam, powiedzmy, próbkę tego materiału wideo, a nie chciałbyś, żeby ten dźwięk pojawiał się z niego, no to najzwyczajniej w świecie wyciszasz sobie tę ścieżkę audio, zostawiasz sam obraz i to po prostu się składa jedno z drugim. Ale tak czy inaczej w tym pierwotnym miksie, na którym pracujesz, no to bazujesz i tak na słuchu.
10: Tak, przede wszystkim na słuchu. A zazwyczaj robię tak, że zostawiam ten dźwięk oryginalny z wideo, bo zazwyczaj to jest tło, czyli te wszystkie dźwięki takie poboczne, a na tym pliku audio to jest sam głos, tak? No bo to są mikrofony te krawatowe, więc tam skupiamy się tylko na samym głosie. Więc próbujemy to tak zmiksować, no ja próbuję to tak zmiksować, żeby było słychać, że to jest jedna całość, tak? Czyli ten właśnie dźwięk, który jest po boku, plus właśnie ten dźwięk z mikrofonu.
7: Rozumiem. No właśnie, to teraz pytanie kolejne techniczne. Zresztą u nas w Tyflo Podcaście to zazwyczaj o technice mówimy sporo, to też tak będzie i tu. Jak, jeżeli chodzi o sprzęt? No wiadomo, że jeżeli ktoś do was wysyła jakiś filmik, no to nagrywa po prostu tym, co ma pod ręką. Natomiast wy, jak rozumiem, do tego macie już jednak jakiś sprzęt. Czym zazwyczaj są nagrywane materiały do Tyflo Akademii?
10: No tak naprawdę to ludzie nagrywają na iPhone'ach te materiały wideo. Niektórzy nagrywają na Androidzie, natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie filmów na Androidzie, to z tym dźwiękiem jest różnie. Jeżeli chodzi o te właśnie tło, no to on tam, nie wiem, kompresuje ten dźwięk nawet w filmach wideo i to czasami brzydko brzmi.
7: No tak, to bardzo zależy od urządzenia.
10: Dokładnie.
7: Jedne Androidy potrafią mieć naprawdę ten dźwięk lepszy od iPhone'ów, to tak, żeby nie było. Ale z drugiej strony są też takie telefony z systemem Android, że po prostu no, ten dźwięk jednak pozostawia wiele do życzenia.
10: Ale w większości jednak na iPhone'ach nagrywa, także tutaj ten obraz jest bardzo dobry, dźwięk również, także nie ma problemu.
7: Czyli żadnych dedykowanych kamer, niczego takiego nie używacie?
10: Nie. Właśnie nie chcemy tak naprawdę, tak? Bo wtedy byłaby różnica pomiędzy tymi filmami, bo co, ja bym nagrywał taką kamerą, Sławek przykładowo też, bo mieszkamy w miarę blisko siebie, a osoby, które mieszkają, nie wiem, na końcu Polski, no to nie mieliby dostępu do takiej kamery, nagrywaliby czymś innym i te filmy by jednak się różniły, tak? Jeden od drugiego.
8: Dokładnie, bo to naszą ideą jest właśnie to, żeby każdy mógł je nagrać, tak? A żeby każdy mógł nagrać, to musi być to jak najbardziej dostępne, więc tak, jakby my nie skupiamy się właśnie na jakości tego filmu, bo my nie jesteśmy youtuberem, który ma swój kanał i tak jak Vintim, tak? Jest taka para...
7: VIP-team, tak?
8: VIP-team. No, tak, ja często, ja dlatego języków tak niekoniecznie właśnie tak

0: to nie jest złe, bo to uzupełnia się też jakby, tylko że to idzie w inną stronę, tak? To jest dla młodzieży, która lubi oglądać, że ktoś tam się wygłupia, że ktoś tam coś z humorem pokaże, a my nie, my chcemy bardziej tak na poważnie, właśnie tak, bo to jest właśnie dla tych rodzin, którzy mają problemy ze wzrokiem, no a ktoś zobaczy taką Monikę, która tam pół żartem, pół serio, to tak nie będzie do końca wiedział, czy to jest prawda, czy ta pani widzi, czy nie widzi. To mi się troszeczkę kojarzy z czymś takim, jak nie wiem, czy kojarzy, jak pamiętacie z naszego dzieciństwa, były takie taka bajka Kulfon i Monika. I oni tam właśnie nawet pokazywali tym dzieciom różne sytuacje, czy w parku, czy w lesie, czy jak się zachować. I te informacje docierały do tej młodzieży, ale one były właśnie tak pokazane w taki sposób humorystyczny, tak, że ten Kulfon tam czegoś nie wiedział, ta Monika mu tłumaczyła, czy odwrotnie. No i ta Monika moim zdaniem z tym Szymonem właśnie tak trochę właśnie pokazują...
1: Chyba z Mikołajem, jak dobrze
0: z Mikołajem,
1: pamiętam.
0: Tak, czy z Mikołajem, ale właśnie chodzi o to, że oni pokazują, nawet nieważne tak naprawdę, jak oni to robią, bo nie chcę ich krytykować, bo to nie o to chodzi. Tylko chcę powiedzieć, że to jest... To, czego my chcemy uniknąć, to jest punkt widzenia jakiejś jednej osoby, tak? Bo oni to właśnie często nie mówią alternatywnych rzeczy. Bo ja na przykład jak nagrywam filmiki, załóżmy, mówię o gotowaniu pierogów na przykład, to ja mówię, ja to robię tak, ale moi znajomi, nie, tam mój kolega Michał z Iławy robi to tak. A można jeszcze tak, bo widziałem, nie? I jakby tutaj od razu mam w głowie, że można robić, że to, co ja pokazuję, to jest jedna z możliwości, a nie, że ja to robię i już.
1: Ty tak to robisz, to wszyscy niewidomi to tak robią tak samo.
0: I tak, i nawet mówię wprost często, że ja to robię tak, słuchajcie, no trochę mi to nie wyszło, ale znam takie osoby, które potrafią to zrobić, ja nie wiem, jak one to robią, ale to działa, i że ta pani te naleśniki, kurczę, obraca, a ja nawet nie potrafię ich zwinąć i tak dalej, nie? I że tutaj od razu pokazuję, jak pokazuję coś, to właśnie chcę tak, żeby te osoby oswoić, tak jak mówiłeś, właśnie bardzo dobre słowo, żeby je oswoić z tą niewidomością, a nie żeby od razu pokazać, że niewidomy jest bezbłędny i niewidomy jest człowiekiem, tak? I też ma prawo robić coś źle, albo nawet nie robić czegoś wcale, bo ja też często w filmikach, jak jest taka opcja, też często właśnie tak tłumaczę, że dlaczego ja mam coś robić, jeżeli mężowie, żony czy ktoś tam nie tego nie robią, tak? I się ich za to nie rozlicza, więc ja to jestem pierwsze osobą, a potem niewidomym. I z racji tego, że jestem niewidomym, to mogę wykonywać różne czynności różnie. My tylko pokazujemy właśnie, że się da. I dlatego też nie pokazujemy potem alternatyw, że dlatego tak jak wy pokazujecie notatniki różne na przykład, czy klawiatury, czy coś, bo to jest wasza rola. My pokazujemy tylko, że się da pisać na notatniku i robimy to losowo, tak? Jeżeli pokażemy na przykład na Braille Sensie, pokażemy, że osoba niewidoma pisze na elektronicznym notatniku, to już koniec. I w drugą stronę, jeżeli potem
2: nawet
0: pokażemy...
2: Nie mówimy, co to jest.
0: No tak, ale chcę właśnie... Tak, ale właśnie tak, że ogólnie. I potem właśnie dla równowagi na przykład pokażemy jakiegoś tam, co sprzedaje tam firma Altix, na przykład Colorino czy coś tam, że my właśnie nie szukamy właśnie jakieś tam, że lepsze, gorsze, my pokazujemy ideę. A potem to już jest jakby wasza rola, i wy często właśnie to lubicie i robicie, że wy już rozkminiacie, tak? Że
1: rozkładamy
0: to jest lepsze
1: na czynniki, tak, pierwsze, dzielimy, tak, włos na czworo, tak, że w tym sprzęcie ta klawiatura jest taka, a taka bardziej o twardym skoku, tu o bardziej miękkim skoku i tak dalej, i tak dalej.
2: Bo tutaj też chodzi o to, że jak osoba widząca ogląda, no to ona jakby nie wnika, co to jest za model, co to jest za nazwa tego sprzętu, tylko że
1: dla tej osoby
2: dla
1: niej szokiem jest w ogóle, że w ogóle jest taki sprzęt.
0: I no dlatego właśnie jest obraz potrzebny. I dlatego właśnie u nas jest potrzebny obraz, żeby pokazać, ale właśnie dlatego nas osoby pytają, to nagrajcie, nie wiem, o Pac-Mancie, bo widzieliśmy, czy tam Braille Sensa. Nie, bo to nie jest nasze to, bo mieliśmy pod ręką Braille Sensa. My nic do Pac-Mate'a nie mamy. Po prostu mieliśmy pod ręką to napisaliśmy, nagraliśmy na tym.
1: Że jest coś takiego po prostu jak notatnik brajlowski.
0: Tak. Tak. I to działa w dwie strony. Że jeżeli nie wiem, tam Heniu pokazał na przykład, że się obiera ziemniaki, nie wiem, nożykiem na przykład, czy tym czymś do obierania ziemniaków, to my już nie pokazujemy 17 technik obierania ziemniaków. Najważniejsze, że się da. Zawsze jak ktoś robi inaczej, te ziemniaki obiera, zawsze to może napisać w komentarzach, tak? Bo to też nie o to chodzi, właśnie, żeby pokazać 20... Naszą ideą

0: jest pokazać, że się coś da, a nie że 15 technik i rozkminiać, która lepsza, bo ludzie też mogą się zgubić, tak? Dla nas jest właśnie pokazane, że się da i już, a to czym się da i dlaczego, to albo można w komentarzach napisać, albo można właśnie z racji uzupełnienia u was jak najbardziej taką audycję nagrać, że właśnie 100 technik obierania ziemniaków i myślę, że wiele osób niewidomych z tego skorzysta, no bo to te audycje są właśnie dla niewidomych już, tak, które jakoś tam funkcjonują w codziennym życiu.
1: Zgadza się. No to teraz porozmawiajmy o tym, jakiego rodzaju tematyka pojawia się w Tyflo Akademii. Już parę rzeczy tu zahaczyliście, że mamy technikę, mamy kwestie związane z kulinariami. Co jeszcze?
0: Tak naprawdę właśnie jak ktoś ma jakiś temat, co by chciałby nagrać, może do nas pisać, bo myśmy chcieli naprawdę na każdy temat, a najbardziej nam się marzy, żeby nagrać filmiki na tematy społeczne, tak? Takie, z czym ludzie mają problemy, dlaczego widzący na przykład nas lubią, dlaczego nie lubią, z czego to wynika. I my chcielibyśmy takie filmiki nagrywać, tylko nie chcemy tego robić źle, bo to są bardzo delikatne treści i chcielibyśmy to też nagrywać, żeby to było, miało ręce i nogi i żeby pokazało to, co ma pokazać, tak? To jest bardzo trudne i tego na razie nie nagrywamy, nie mamy pomysłu. Jak ktoś będzie miał pomysł, zapraszamy do pisania do nas tej kwestii, dlatego tego nie ruszamy, ale to jest naszym takim najbardziej marzeniem, tak? Bo to tak naprawdę stąd się wzięło, tak? Bo my jakby chcemy integrować te środowiska widzących i niewidomych, stąd nawet mamy nasz projekt, turniej, znaczy showdown nie tylko dla niewidomych, tak? Że każdy może sobie przyjść i pograć z nami, każda osoba widząca, bo uznajemy, że najprościej no sportem, jakby zacząć od sportu, czy od jakichś tam spacerów, jakiejś takiej integracji delikatnej i potem można wchodzić w głębiej, nie? Więc to jest naszym głównym celem.
2: Ale na przykład dostępne rozwiązania, tak? Czyli pokazujemy, co może być dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
1: Dostępne w jakim sensie? Technologiczne?
0: W każdej dziedzinie. Nie, w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Na przykład w rozrywce. Karty do gry, pyk. Są ubrajlowione. Tak? Na przykład, nie wiem, w dziedzinie
2: tabliczki
0: brajlowe, że da się zanotować coś. W dziedzinie cyfryzacji, że komputer działa. W dziedzinie, nie wiem, na przykład jakiejś w dziedzinie właśnie muzyki, że są nuty brajlowskie, tak? I tak my byśmy chcieli każdą dziedzinę poruszyć, którą się da. Tak naprawdę my chcemy pokazać właśnie dostępność, tak? Jeżeli się dowiemy, że w jakiejś dziedzinie coś jest dostępne dla niewidomych, to my bardzo chętnie to pokażemy. Jak ktoś wymyśli, nie wiem, że niewidomy czyści kominy, no to jak najbardziej my takiego pana poprosimy, żeby nam nagrał taki filmik, że się da, jak on to robi, za pomocą czego i że niewidomy może czyścić kominy, tak? Że my, dla nas nie ma tematu tabu. Dla nas każdy temat, który dotyczy osób niewidomych, jak najbardziej jest mile widziany.
2: Edukacja, literatura dostępna dla niewidomych.
0: Na przykład. Nawet mamy tam takie właśnie playlisty, które już dzielą te filmiki na poszczególne działy, bo ktoś może nie chciałby oglądać właśnie chaosu, tak, tu o gotowaniu, tu nagle coś o szyciu, tu coś, dlatego mamy takie tam, z tego co pamiętam.
2: Bo tak naprawdę trudno jest jakby cokolwiek znaleźć, no bo jeżeli mamy tych filmów 107 w tym momencie, a średnio co drugi tydzień pojawia się nowy, no to tych filmów jest coraz więcej, więc dlatego jest podział na te playlisty, żeby ewentualnie sobie wybrać jakąś, która nas interesuje. I sobie zobaczyć to dokładnie, co nas interesuje, więc mamy, tak jak wspomniałem, dostępna literatura, edukacja, literatura dostępna dla niewidomych, udźwiękowiony komputer, porady dla początkujących, tak? Czyli to jest właśnie typowo dla osób niewidomych, które dopiero wkraczają w ten świat i chcą się nauczyć jakoś tam obsługiwać ten komputer. Więc tu mamy kilka takich instruktażowych, króciutkich filmików, bo to właśnie chodzi o to, żeby czym krócej, tym lepiej, krótko, zwięźle i na temat. Wiadomo, przepisy kulinarne tutaj akurat mogą skorzystać osoby jak najbardziej widzące, tak? No bo wiadomo, nie tylko...
0: Bo dlaczego nie, tak?
2: Tak. No. Mhm. Dostępny iOS, porady dla początkujących, czyli wszystko, co jest związane z iPhone'em, tak? czy to właśnie z samym urządzeniem, czy z aplikacjami, właśnie pasja i rozrywka osób niewidomych, czyli pokazujemy tutaj, czym osoby niewidome tak naprawdę się interesują na co dzień. Jeżeli mają jakąś ciekawą pasję, to mogą nam o tym opowiedzieć, widzom mogą o tym opowiedzieć, tak jak tutaj właśnie Tomek pokazywał swoje zegary, czy to, że gra na keyboardzie, tak, na weselach, jak najbardziej.
0: Że to nie tylko dotyczy gier typu, że dostosowany Chińczyk, warcaby czy szachy, tylko to właśnie pokazuje też właśnie pasję, tak? Jeżeli nie wiem, ktoś z niewidomych na przykład ma ciekawą pasję, że na przykład zbiera butelki różnych kształtów, tak, bo go to fascynuje, albo mało tego, zbiera zdjęcia, bo też tak może być, my tego nie wykluczamy, tak, no ktoś jest fanem jakiegoś tam zespołu, zresztą sam byłem, to zbierałem, nawet Mariusz mi sprzedał tam za pół gazety jedno zdjęcie z gazety. Ja tam nic nie widziałem, ale podświadomie, bo to dotyczy tego zespołu, to ja to chcę, nie? No, więc to też właśnie każda pasja jest mile widziana, jak ktoś chciałby opowiedzieć o swojej pasji, to bardzo chętnie i my to wtedy wrzucimy właśnie w ten dział. I on właśnie to jest bardzo fajny, bo on wtedy właśnie pokaże tym osobom niewidomym, które stracą wzrok nagle, albo właśnie ich rodzinom, przyjaciołom, że kurczę, no niewidomi żyją, mają pasję, tak, uprawiają sport. Dlatego też pokazujemy właśnie w tym dziale, też mamy tam sportowe wyczyny. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać, że ktoś szybciej czy wolniej, tylko właśnie jak jest możliwość nagrania tej dyscypliny, jak się to robi, to my to nagrywamy. Tu nie chodzi o wyniki, tak jak ja pojechałem na narty, tak? Ja tam ledwo się trzymałem na tych nogach, ale miałem tą Agnieszkę, która właśnie nagrywała, więc wykorzystaliśmy sytuację, żeby pokazać, jak to działa po prostu, tak? Bez wyników, bez niczego, tylko właśnie jak działa, żeby te osoby mogły widzące sobie podejrzeć, że się da.
2: No i taką największą jakby playlistą to mamy tutaj czynności dnia codziennego, tak? Jeszcze oczywiście też powstanie playlista, którą gdzieś tam przygotowuje nawigacja GPS oczami niewidomego.
1: No tak, bo my też mamy dedykowane aplikacje do tego. Niekoniecznie są to tylko mapy Google i to też warto by było pokazać.
0: Czy poruszanie się osób niewidomych i tam będziemy o trasach mówić, o psach przewodnikach. Znaczy nie my, tylko te osoby, które właśnie mają coś do powiedzenia na temat tych psów przewodnikach. Nawet już jeden filmik się udało nagrać, ale to właśnie o to chodzi, bo my nawet chcemy, tak? Mnie nawet wkurza czasami, że mam jakiś temat, ale nie ma kto go nagrać, no to siłą rzeczy ja je nagrywam, tak?
1: Skąd
0: tak,
1: ja to znam?
0: No właśnie, ale ja tak nie chcę, ja właśnie, wie, to ja się nawet buntuję czasami, mówię, no kurczę, ja nie chcę pokazać świat, tak jak Monika pokazuje świat Moniki, tak, ja chcę pokazywać właśnie, no, świat osób niewidomych, a żeby go pokazać, to niech ktoś to zrobi nawet inaczej, ale zrobi inny. Ja mu nawet pomogę, ale nie zrobi inny.
2: Słuchacze, że mamy w notatniku całą listę tematów i tam jest ponad 100 tematów, które czeka gdzieś tam do nagrania.
0: No, więc właśnie...
2: Że pomysłów jest mnóstwo, tylko czas, chęci i osoby, tak? No bo tak jak mówiliśmy na początku, my nie chcemy siebie promować. Ja nie chcę siebie promować, Sławek nie chce siebie promować, tylko po prostu chcemy promować naszą ideę.
0: I mało tego, pamiętajcie, że żaden pomysł nie jest głupi, bo to, co dla nas jest oczywiste, to dla osób widzących nic nie jest oczywiste. Naprawdę, ludzie nawet widzący często nam zadają to nietrzęsne pytanie, czy pan naprawdę nic nie widzi, bo oni sobie wyobrażają, ja tak myślę wielu, że po prostu osoba niewidoma, która chodzi z laską po mieście, to jest ta osoba, która troszeczkę widzi. No i często to jest prawda. Ale nie umieją sobie wyobrazić, że ktoś całkowicie niewidomy jest w stanie chodzić po mieście. Tak? Nawet takiej prostej rzeczy, gdzie się mówi niewidomy z laską, nawet dzieciom w przedszkolu, że niewidomy z laską, ale jakby teoria jedno, a praktyka drugie, nie? Więc tam naprawdę nic nie jest oczywiste. Czy jak się ubierać, czy po prostu jak osoba niewidoma, nawet chcielibyśmy taki filmik nagrać kiedyś, ale to może zrobimy, może nawet miał ty, nawet z nami wystąpisz w tym filmiku. Właśnie ja sobie tak wyobrażam, że siądziemy w większej grupie i nagramy filmiki właśnie jak, co nas fascynuje na przykład w płci przeciwnej, tak? W jaki sposób się zakochujemy w tych osobach, bo to może być bardzo ciekawe. Nie? To może być bardzo ciekawe, ale to właśnie, bo to na pewno ludzi ciekawi, jak to, no bo dla widzących osób jest, psychologia tak mówi, że wzrok jest najważniejszy, jesteśmy wzrokowcami i tak dalej, a u niewidomych to I tu o dziwo powiem, że to bywa różnie, tak? Różne czynniki wpływają jednemu się na atrakcyjność. I to myślę byłby bardzo ciekawy temat. Nikt nie każe tam w szczegóły wchodzić, nie? Ale chodzi o taką ideę, że to nie jest takie oczywiste, że dobra, że jak ty nie widzisz, to na pewno na słuch. No właśnie niekoniecznie.
1: Ale
0: właśnie,
1: poza tym i poza tym też jest jeszcze jeden taki mit, ja się bardzo często z nim spotykam wśród osób widzących, że niewidomi to są, zresztą nawet i wśród niewidomych też mam wrażenie, nie wiem z czego to się kompletnie bierze, ale ja się absolutnie z tym nie zgadzam, że osoba niewidoma, no to w zasadzie zwraca uwagę tylko na charakter, że to wtedy, no, że to
0: nie
1: wtedy
0: wiem, skąd
1: tak
0: się
1: jest.
0: To wzięło.
1: No,
0: nie,
1: że to, no oczywiście.
0: Ja przeciwnie. Tam coś, nie wiem, jak to użyć, sorry za wrażenie, ale G prawda, tak naprawdę, bo
1: guzik.
0: Ja nie znam
1: na
0: osoby właśnie, to właśnie guzik, prawda, tak? Bo nie widziałem osoby niewidomej, która zwraca uwagę na charakter. Ja tych osób niewidomych wiele w swoim życiu widziałem. Nie mówię, że tak nie jest, ale ja takiej osoby właśnie nie widziałem. Zawsze moi znajomi to albo najpierw ją zafascynował głos, ręce, nie wiem, oczy, znaczy oczy w sensie, no nie oczy, ale w sensie właśnie głos, tak, bo mówimy na żywo, tak w stresie trochę mówię, nie wiem, zapach, nawet w to, co ubiera, no ja nie spotkałem się, żeby ktoś, o Krysia ma fajny charakter, bo pisze książki, to ja do niej pójdę.
1: Bo ten bo to pierwsze wrażenie na nas też ktoś może wywrzeć albo pozytywne, albo negatywne,
0: tak?
1: Tylko
0: i
1: po
0: może
1: prostu
0: być
1: w troszeczkę inny sposób.
0: Tak, i to jest właśnie ciekawe, że to jest różnie, że to właśnie nie jest, że to nie jest tylko słuch albo tylko węch. U każdego to właśnie, u wzrokowców to jest raczej wzrok, bo wzrok jest dominujący, a inne zmysły uzupełniają ten wzrok, więc u nas to różnie, u każdego różnie. Jednego zafascynuje głos, drugiego zapach, trzeciego dotyk, a czwartego ta aura, jak my to mówimy, to pole, tak? Bo nie wiem, czy Michał, masz takie jakby takie odczucie, ale my często z koleżanką mówimy, że ktoś wytwarza jakieś pole. Że nie wiem, mówię do pani kasjerki i tak czuję, że ona jest albo zadowolona, albo niezadowolona z tego, co powiedziałem, i takie wytwarza jakieś fluidy, takie, tego się nie da nazwać, ale
2: To się czuje.
0: I tutaj właśnie wracając do tego tematu, że ta osoba też może taką aurę jakąś wytwarzać, że coś mnie w tej osobie fascynuje, nie?
1: No więc to są różne jakieś takie rzeczy, natomiast właśnie ja się też ileś razy spotkałem z taką opinią, że tak, że my to tylko na charakter, no i to, że to jest takie, i że to jest takie lepsze, że nie. Ja byłbym bardzo ostrożny z takimi, opiniami. Oczywiście, jeżeli ktoś tak ma i rzeczywiście zwraca w ten sposób uwagę i tak sobie gdzieś tam powiedzmy dobiera partnerów czy partnerki, to chwała mu za to, okej.
0: Ja mu gratuluję,
1: Ja tego nie neguję, ale na pewno, no widząc po sobie i gdzieś tam po innych osobach, to też na pewno, no nie jest tak, że wszyscy.
0: I ja mu gratuluję, bo gdybym ja miał taki filtr, że najpierw charakter, to myślę, że już od 18 czy 19, nawet myślę, to jest taki dobry argument na to, że to jednak nieprawda, bo gdyby było na charakter, to gdybym ja poznał osobę, nie wiem, w 18 roku życia po charakterze, ja bym był z nią szczęśliwy do końca życia. A to jednak tak nie jest. Także owszem, najpierw są te inne czynniki i potem jest ten charakter, że no, ten głos jednak ma fajny, ale jednak w tym charakterze jest to niefajne czy tamto i wtedy albo się lubimy, albo się nie lubimy. I dopiero wchodzi ten etap charakteru, moim zdaniem. I wtedy człowiek tam kombinuje lepiej czy gorzej, a mało tego, czasami nawet ten charakter mu przeszkadza, a jednak te walory jakieś tam inne, no tak jak u widzących zresztą, to jest dokładnie to samo, że widzący też najpierw ten bodziec wzrokowy, czy tam jakiś inny, bo też może być, że to też nie wyklucza, że osoby widzące jakoś na inne rzeczy zwracają uwagę. I potem jest dopiero ten charakter. No tak myślę, że te osoby niewidome chciałyby, żeby to był charakter, właśnie z racji tego, że myślę, że one to mylą często z tym, że rozmawiają z jakąś osobą i wtedy dochodzą do wniosku, nie no, fajnie się z tą osobą gada i one to mylą, że to jest jednak charakter, ale to, że się z kimś miło rozmawia, to też nie do końca musi być charakter, bo potem w praniu wychodzą różne rzeczy.
1: Różne inne rzeczy, oczywiście, że no tak, właśnie. Z którymi albo jesteśmy w stanie pójść dalej, no albo nie, no albo no okazuje tak. się to po jakimś czasie. Tak, to taki nam się poboczny wątek, no akurat przy okazji
0: ale
1: dzisiejszego dnia,
0: właśnie.
1: To dosyć myślę, że na czasie. Natomiast wracając
0: No właśnie, na czasie, no myślę faktycznie fajnie, byś mógł to potem tam gdzieś wyciąć i tak taki zrobić, taki osobny, nie? Fajnie, że jakby dziewczyny nam tutaj, no ale to jest też ciekawe. Myślę,
1: no to może
0: że
1: jakieś się odezwą.
0: Nie? A właśnie, po pierwsze się odezwą, a z drugiej strony myślę, że można by o tym porozmawiać na Tyflopodcaście jak najbardziej, w którejś audycji na żywo, właśnie zaprosić osoby, bo w sumie po co obraz, tak? Do tego faktycznie nawet nie jest potrzebny obraz, więc myślę, że taką audycję można by na Tyflopodcaście jak najbardziej stworzyć. Zaprosić tych, którzy by chcieli tam na Facebooku, czy gdzie tam, kto jest chętny, no i potem debatować sobie w taki wieczór jak dzisiejszy, że nie?
1: To Sławku, to ja zapraszam bardzo serdecznie cię do...
0: Chciałeś pomysłu, tak?
1: To teraz jeszcze to tylko zorganizować. Widzę, że też jesteś chętny.
2: Proponuję usłyszeć Marca.
1: No, na przykład.
0: No tak, bo dzisiaj nam się wypalił termin, bo tak. trochę... Nie?
2: No 8
0: marca. No, to, tak.
1: To już wiemy, to już wszak
0: brzmi
1: niedługo.
0: Ciekawe.
1: No. Wszak niedługo. No dobrze, ale wracając do Tyflo Akademii, to ja zapytam teraz was, czy były kiedyś jakieś takie materiały, z którymi mieliście naprawdę spory problem, żeby je nagrać? Czy były jakieś takie materiały, które po prostu no, trzeba było podchodzić do tego ileś razy i nie wychodziło?
0: Właśnie tak. Od pierwszego filmiku mogę powiedzieć, miałem ten i dopiero odkryłem Amerykę, że przecież to cholera, można wyciąć. I ja pamiętam, jak nagrywałem ten mój pierwszy filmik o tym alfabecie Braille'a. I właśnie, żeby pokazać tym osobom widzącym tego Braille'a, to uznałem, że żeby go pokazać, trzeba powiększyć czcionkę. I jeszcze wtedy nie wpadłem na to, że można zrobić taką tabliczkę specjalną, sobie zrobiłem, żeby te dziurki były równe i żeby te literki były równe. Więc wymyśliłem sobie, że wbiję pineski, tak, z większymi główkami i będzie dobrze. No tylko nie pomyślałem o tym, nie wpadłem na to, że dla widzącego to jest równe, a u nas o 2000 tam milimetra jest przesunięte i teraz to dla mnie nie jest powiedzmy H, tylko taki jakiś kwiatek, tak, i nagle... No, a poza tym ja muszę to trochę, no, jakby bardziej dotknąć, bo to jest większe, tak? Nie po to Braille wymyślił właśnie Braille'a, po to właśnie wymyślił, żeby pod opuszkiem palca było całe, tak?
1: Ta odległość punktów ma znaczenie.
0: Tak. I teraz każdy, no, wiem, była kiedyś afera z tym dowodem, nie? Że tam pomniejszali Braille'a czy coś, no i nie widzieliśmy. Teraz pisze ładnie D-O, ale wcześniej to nie było takie oczywiste. To było takie ni to ny, ni to
1: To dy, prawda, ja się sam nie... zastanawiałem, o co tu chodzi, co to w ogóle jest. A potem no wpadłem na pomysł, że to może jest DO, tylko jakieś takie koszlawe.
0: Jakieś takie właśnie kursywą pisane, nie? Jak to, no. No właśnie. I tu, i jeszcze stres mi dochodził. I ja i od początku ten alfabet. I już byłem na Ż, nawet na Z, już tam mi dwie literki do końca brakły. I się zaciąłem. I mówię, od nowa. A potem wpadłem na pomysł, no przecież to można wyciąć. I tak mi było żal tych pierwszych wersji czy coś tam, ale właśnie tak to było. I te pierwsze filmiki tak nagrywałem. Za każdym razem właśnie osobno, od nowa. I często tak bywało właśnie, że druga wersja już była nie taka fajna jak ta pierwsza, bo już się spinałem, już tam co powiedziałem, próbowałem sobie przypomnieć, co tam pierwsze było. No i potem właśnie z Mariuszem wpaliśmy na pomysł. Przecież no spokojnie, Mariusz mówi, ja to wytnę. Powiedz mi, kiedy się pomyliłeś, dlaczego się pomyliłeś, co chciałbyś zmienić w tym i powiedz to od nowa i ja sobie potem poradzę. No i odtąd jak Mariusz tak zrobił, to już jest lepiej i łatwiej.
2: Często jest tak, że ja nagrywać. Po prostu sam wycinam coś, co uważam, że jest zbędne w tym filmie, żeby go skrócić. Przykładowo, bo jak słyszymy, Sławek lubi dużo mówić.
1: No właśnie, tak, ja nie wierzę, że Sławek się stresuje, bo to...
0: No ja właśnie ja się stresuję, powiem ci, to jest właśnie ten paradoks.
2: Tego typu, drodzy państwo, że Sławek jak się zacznie stresować, to powtarza potem tą
0: część. Razy pięć razy. Tak,
2: pięć razy, tylko inaczej powie i ja jako potem ten, który to montuje, mam problem, no bo... kurde, no który raz to mówisz, ej, gościu?
0: I no nie, no właśnie, to
2: muszę, to jakoś zmiksować, albo to zostawić, albo tamto wywalić i tak naprawdę mam więcej pracy. A jak jeszcze się pomyli i powie, a to tutaj wytnij, teraz będę mówił, to już to zostaw, no to dopiero mam przy tym zabawę.
1: Gdzie jest to
2: no
1: tutaj?
0: Potem teraz tu wytnij i ty to pozostawię, potem teraz będę mówił, a potem no znowu, a nie, to tu też wytnij, to jednak jeszcze nie, znowu start i no i można no, się...
2: Często jest tak, że mamy przykładowo filmik, który jest na kanale, nie wiem, 3,5 minuty, a materiał mam na 15 minut albo i dłużej, no nie, albo i więcej.
1: No. No to rzeczywiście zabawy trochę jest.
0: Ale jak są właśnie takie czynności, które właśnie, bo co innego nagrywać jakiś film techniczny, który mamy na komputerze, że możemy sobie pozwolić no na powtórkę, tak? Ale mamy taki film, ja pamiętam, jak ja nagrywałem i to mi chyba najwięcej sprawiło problemów. Właśnie jak żeśmy nagrywali gotowanie tych pierogów, nie? To było coś takiego, że tam trzeba było zapalić gaz. No i przecież zapalam gaz normalnie, wszystko. No a tu koleżanka nagrywa, odpala system i jedziemy. A ja nagle, bo pudełko od zapałek jakieś dziwne, bo mi się ręce trzęsą, bo ten gaz syczy za długo, bo to... I robiliśmy kilka podejść, chyba ze 3 podejścia i już oboje byliśmy w stresie, bo to jak na bombie tego gazu się tam na nas zbierało, wypuściliśmy go, ale jednak... I potem faktycznie tak wyszło i potem ludzie z całego filmiku to pamiętali, ale ty żeś kurde ten gaz, bu! Ja mówię, no tak wyszło, no bo to w stresie, ale tak właśnie to jest, że jak się wykonuje jakieś czynności, zwłaszcza takie, których nie da się powtórzyć, no to właśnie człowiek się wtedy spina bez sensu i ja z tym walczę już od no, 2 lat nagrywamy i do tej pory, i nawet jak potem sobie puszczę czasami mój filmik, to mówię, kurze, jak tam spięty jestem, no nie umiem tego przeskoczyć.
1: Ale
0: nie?
1: Cały czas zżera cię jakoś ta trema?
0: Tak, właśnie cały czas, właśnie jak już wiem, jakbyś mnie nagrywał, nie wiem, gdybyś mnie po cichu nagrał i powiedział, że dobra, nagram go, jak on tam, wiesz, z partyzanta, nie? Jak on tam coś tam robi, no to ja bym to zrobił, myślę, szybko, zwięźle i pięknie i miałbyś no ujęcia
2: tak,
0: takie
2: cudowne. Działa właśnie, że jak człowiek ma tą świadomość, że jest nagrywany, no to się spina.
0: Bo chce zrobić to dobrze, tak?
2: A jeżeli byłby znienacka na to nagrywane, to jest zupełnie inaczej. Tak jak ja prowadzę zajęcia i ludziom opowiadam różne rzeczy, to ja bezstresowo, nalajcie to robię, tak? I tak dalej. A jak ja już mam to zrobić przed kamerą, no to też mam taką spinę właśnie, że chcę to zrobić, żeby to było idealne. Bo to jest takie, no w moim przypadku to jest takie zboczenie, bo ja kiedyś zajmowałem się muzyką, dużo gdzieś tam nagrywałem i chciałem to robić jak najbardziej, jak najlepiej, idealnie i wielokrotnie powtarzałem przykładowo te zwrotki, co nagrywałem, czy tam inne takie rzeczy. I teraz mam to samo z filmikami, przynajmniej ja, tak? Więc ja nigdy nie nagrałem filmu raz. Często jest tak, że ja nagram film raz czy dwa, zmontuję go, i potem stwierdzam, a jeszcze raz sobie go nagram na spokojnie i zobaczę, czy ta druga wersja będzie lepsza od tej pierwszej. I często tak jest właśnie, że druga albo trzecia mi się bardziej podoba i tą pierwszą, którą już zmontowałem, po prostu usuwam z dysku. I często jest tak właśnie, że ja zamiast, nie wiem, poświęcić parę godzin, no to ja poświęcam 3-4 dni, no bo chcę, żeby to było idealnie.
0: No i ja tak, to powiem taką anegdotę właśnie a propos takich rzeczy. Ja właśnie tak wierząc w Mariusza, powiedziałem mu coś takiego, bo ja właśnie nagrywałem teraz ten filmik o kartach, no i tam się mu mówi K, D, S i X, nie? Są takie 4 oznaczenia tych kolorów kart. I ja tam zamiast właśnie X, to ja powiedziałem K drugi raz. No i się tym zmartwiłem, mówię, kurczę, Mariusz, muszę nagrać drugi raz, ale i mówię mu tak, ty, ale zróbmy tak, ja nagram na dyktafon X i ty to tam dograj, a Mariusz, taki właśnie perfekcjonista, mówi, nie, bo to nie pasuje. No i musieliśmy to napisać, bo już nie mieliśmy możliwości drugi raz nagrać tego filmiku, bo to jest właśnie też minus tego nagrywania, że czasami mamy ten termin i już nie da się więcej. Bo to oko nie może, które nas nagrywa, bo wtedy było na feriach, bo miało czas, bo coś tam.
2: Albo nie ma warunków.
0: Albo tak, nie ma warunków i tylko wtedy było, no i trzeba, i dlatego w tym przypadku akurat w komentarzu żeśmy napisali opis tych oznaczeń, już tego nie poprawiliśmy w filmiku, tylko tylko żeśmy tam zmienili, ale właśnie to jest po pierwsze właśnie to, że jak w tym stresie można się pomylić, a z drugiej strony właśnie jak ja wierzę w Mariusza, że Mariusza możliwości, nie? No. A on jest perfekcjonistą no naprawdę, ja jestem w szoku. Ja bym tam zostawił, dobra, działa, bo nie mówię za dużo, to już wystarczy, a Mariusz, nie, tu trzeba jeszcze tam coś i bawi się z tym. No tak jak mówi, no 2-3 dni filmikiem się zajmuje, no to grubo.
1: No ale potem efekt jest.
2: No jest.
0: No ale... nikt na mnie uwagi nie zwrócił, więc jest dobrze.
2: No ja to lubię robić, także to jest ten plus, bo gdybym nie lubiał, no to może miałbym inne podejście.
1: Zaglądam na YouTube'a, bo tu komentarz od Jarosława, to chyba w kontekście tej naszej rozmowy sprzed chwili. Osoba niewidoma miewa wyczulone inne zmysły. No rzeczywiście coś w tym jest, natomiast one nie są jakieś super mocarne te zmysły, one po prostu rekompensują nam w jakimś stopniu brak wzroku i to nie jest przecież tak, że niewidomy na przykład lepiej słyszy niż widzący. No jeżeli jest ze słuchem wszystko ok, to widzący i niewidomy słyszy dokładnie to samo.
0: Tak samo.
1: Tylko kwestia po prostu jest tego, że niewidomy z tego, co słyszy, wyciągnie więcej informacji niż widzący, no bo widzący sobie to wszystko po prostu ogarnie wzrokiem.
0: No tak, i niewidomy ćwiczy jakby, no podświadomie, jeżeli coś ćwiczymy, albo tym się głównie, jeżeli ktoś się posługuje, na przykład będzie się posługiwał lewą ręką w krojeniu, bo będzie mu tak wygodniej, nawet jak na początku jest praworęczny, to potem sam dojdzie do takiej wprawy, że on zrobi lewą ręką lepiej niż ja prawą, tak, na przykład. Albo odpukać, bo mu coś tam się stanie z prawą ręką i nagle ta lewa przejmie te funkcje. Więc to nie jest tak właśnie, bo to ludzie właśnie często pytają, nie? Ale to nie jest właśnie tak, że niewidomi robią coś lepiej, tylko po prostu trenują te inne zmysły, bo po prostu podświadomie muszą. I ja właśnie często właśnie opowiadam ludziom, że ja nie mam dobrego słuchu, mam jakiś przeciętny, tak? No bo
1: tak
0: tu mieliśmy.
1: Ja.
0: Nie, tu mieliśmy właśnie że ja powiedziałem ten Vintim, a ty to poprawiłeś tam jakoś po swojemu. No i ja wiem, że i u mnie to głównym takim zmysłem jest węch, ale faktycznie trzeba przyznać, że jeden musi być dominujący, no bo chyba tak działa organizm, tak? Człowieczy, że musi być jakiś dominujący, który głównie nas prowadzi, a te drugie uzupełniają. Więc w moim przypadku akurat tak los trafił, że to jest węch.
1: To teraz zadałeś mi, Sławku, ćwieka, bo ja nie wiem na przykład, jaki ja mam zmysł dominujący. U mnie chyba wszystkie raczej tak...
0: No nie wiem,
1: staram
0: może
1: się
0: tak
1: z nich wycisnąć tyle, co mogę.
0: No ale nie, ja to wiem, bo ja nawet... ja wiem, że u mnie węch, stąd, że ja muszę wszystko pomąchać, nawet jak to jest nielogiczne. Nie wiem, książkę w księgarni, tak? A na cholerę mi wiedzieć zapach tej książki w księgarni. Odruch bezwarunkowy jest silniejszy.
2: Ale
0: i po prostu...
2: w tym przypadku książki ładnie pachną.
0: Tak, ale tu... Ale no... dziesiąta?
2: Może gdybyś powiedział, że nie wiem, jesteś w sklepie i wąchasz laptopa, tak?
0: No, zdarza się.
1: No ponoć laptopy Apple to na przykład po odpakowaniu to pachną trochę inaczej niż inne.
0: No a płyty kompaktowe, te jak się kupowało, to tych nagrywarek pachniały zupą grzybową. No, więc ale z drugiej strony powiem wam taką ciekawostkę właśnie, że byłem na tych badaniach, na myślę, że wielu ze słuchaczy też było węchu i co ciekawe, mi tam wyszło 13 na 16, gdzie pies policyjny właśnie ma 16 i mój kolega miał 14. No więc widzicie, jaka to jest skala. A moi znajomi, którzy też byli na tym badaniu, mieli po 10, po 7. Więc instynktownie czułem, że ten węch u mnie jest jednak dominujący, niestety, no ale tak jest. No, że a słuch to mam taki, no, jakiś to...
1: Że słyszysz, że wiem, że co ten... się do ciebie mówi i tyle.
0: Tak, ale niekoniecznie dobrze to interpretuję, tak.
2: Zgadza się, potwierdzam.
1: Ale nie, na przykład jakieś zdolności z zakresu echolokacji chociażby masz,
0: to,
1: czy nie?
0: Tak, znaczy myślę, to każdy... bo to jest dziwne zjawisko. Powiem tak, nie ufałbym temu, tak jak ten pan z tego filmu, żebym z tym chodził, ale to
1: Daniel
0: pomaga.
1: Daniel Kisz na przykład, bo to
0: tak,
1: był
0: tak,
1: chyba taki...
0: Ale to pomaga. Jest takie coś, że nie wiem... Jak stoisz koło przystanku i uderzysz laską, to jest takie pole takiej
1: wnęki. Tak, no słychać to inaczej, oczywiście.
0: Nie? Czy jest takie coś, nagle coś przed tobą jest, że to może być samochód stojący albo słup, ale ja bym temu nie ufał, tak? To jest takie, to jest wartość dodana, tak? Że to nie jest takie stuprocentowe, to jest tak raz się trafi, pięć razy nie. Tak,
1: a zdaje się, że właśnie to chyba Kisz całościową swoją nawigację opierał na echolokacji, no to jest coś, czemu ja też tak w 100% bym istotnie nie zawierzył. No i też ja nie uważam, że na przykład mam jakiś super słuch, ale no pewne rzeczy, typu jakiś budynek, który znajduje się obok, kiedy idę, czy jakąś przeszkodę, jestem w stanie wysłyszeć.
0: No ten tak, dom to... wytwarza takie pole, dokładnie, jakby, nie?
1: Dokładnie.
0: Jakby, to nie idzie inaczej, to wytwarza pole, ale z drugiej strony jeden samochód wytworzy, a drugi tak dyskretnie przyjedzie, że nie, i człowiek na niego wpadnie, tak? Więc to, dlatego o tym mówię, że to nie jest takie, że to nie jest takie, to myślę, że od wielu czynników zależy, nikt nie wie jakich, ale na pewno jest faktem, że jakieś te bodźce tej echolokacji do nas docierają. Są niepoukładane, są chaotyczne, ale to nie jest tak, że jej nie ma.
1: Ktoś może kiedyś tak o echolokacji też zrobi filmik na Tyflo Akademii.
0: No może, chętnie byśmy takiego kogoś zaprosili i niech sobie nagra, nie?
1: To ja zapytam o zespół, bo no, wy jesteście we dwóch, nagrywacie filmiki. Czy jeszcze macie już jakichś takich stałych współpracowników, którzy co jakiś czas coś dorzucają nowego?
0: No tak, mamy. Chociaż my jesteśmy tym głównym motorem napędowym tych, którzy jakby zaganiają stado, że jak ktoś chętnie, jak do nas napisze, ma jakiś temat, to my go zapraszamy, zachęcamy, żeby nam pomógł. No i kilka osób się udało. Od początku z nami jest tak Heniu Migdalski, Basia, no zapomniałem nazwiska, ale taka z Tamskich Gór, co gotuje nam. I ludzie sobie chwalą, że są fankami Basi, więc może zrobimy playlista Basia, kto wie. Mamy Tomka od początku, i mamy kogo? Krzysia Bartosza chyba jeszcze, co nam nagrał kilka filmików i...
2: Tak naprawdę do tej pory łącznie wystąpiło
0: chyba 12 osób.
2: Na kanale 12 osób, tak? Bo tu jakby nie chcemy wymieniać wszystkich imienia i nazwiska, bo przykładowo Grzegorz Kania nagrał dwa filmy.
0: Stasia chyba dwa.
2: Stasia nagrała trzy, także tutaj tych imion i nazwisk trochę jest, tak jak mówię, 12 osób, więc też wszystkich no, możemy kogoś pominąć, tak, a nie chcemy.
0: Ale te, co wymieniliśmy, to od początku z nami właśnie współpracują i tak jak widzicie, po prostu to nie jest tak, że my im zlecamy coś, po prostu jak ma coś do powiedzenia, to po prostu nam nagrywa tak, no, jakiś film.
2: Często się kontaktują gdzieś tam i
0: się pytają czy mogą to, czy tamto.
2: Czy warto o tym powiedzieć, czy warto o czymś takim nagrać. Podsyłają później taką próbkę. Ja oceniam, przeglądam, mówię, że jest ok i przykładowo, no bo to jest tak, ktoś nagra ten film, wysyła mi go w takiej słabej jakości, przykładowo gdzieś tam na WhatsAppie, bo to jest faktycznie słaba jakość. Ja ocenię, mówię, że jest w porządku, to wtedy ta osoba wysyła mi go gdzieś na chmurę, czy to na dysk Google, czy tam na Dropboxa, podlinkuje mi go, ja go pobieram i tyle, tak?
0: Albo tak czasami bywa, że ktoś nagra nam filmik i w tym filmiku jest trochę odbiega od tematu, nie? To my mówimy właśnie, że no fajnie, ale my byśmy to widzieli tak i co ty na to? I on się zgadza, mówi, no faktycznie zapomniałem, bo w stresie, bo to, bo tamto i to jest fajne, to jest, nie, że to będzie wartość dodana i wtedy poprawia i wtedy też jest dobrze.
2: Tak, dlatego właśnie podsyłają nam gdzieś tam na WhatsAppie, żeby ocenić, obejrzeć i ewentualnie zasugerować, czy to zostawiamy, czy coś poprawiamy.
0: A my nie czepiamy się bele pierdół, tylko po prostu jeżeli coś odbiega od tematu, tak? Jeżeli, no tak jak tu, tak? Był film o Tyflo Akademii, a myśmy zaczęli o miłości mówić, nie? To powiedział, panie Sławku, Michale, Mariuszu, fajnie nagraliście to, no ale o tej miłości to
1: ale
0: tak
1: do brzegu,
0: nie trzeba. Do brzegu, no właśnie. No więc to tylko tak, tylko my mamy takie uwagi. My nikogo nie oceniamy, nie mówimy, że to nieprawda, że coś tam. My nie wnikamy w takie rzeczy. My tylko właśnie skupiamy się na tym. Jest temat, są obrane ziemniaki, no to w porządku. Zrobił pan podjazd, ale fajnie.
2: Nie zrobione, tak? No. O to chodzi.
0: No właśnie, i żeby nie było fotomontaża. My wolimy właśnie, żeby coś było zrobione naturalnie, że nawet tam, że się poślizgnął, że coś tam mu nie wyszło na początku, ale potem się udało, niż taki właśnie fotomontaż, że co
1: że
0: do
1: jest
0: klatki.
1: Idealnie.
0: Że jest idealnie, bo to odbiło to właśnie tylko, jakby to powiedzieć, że stereotypy zamiast likwidować, tak, bo to jest naszym też takim celem, to je tylko pogłębia tak naprawdę, tak, bo ludzie myślą właśnie, że albo niewidomi są bogami, że umieją wszystko, albo nic, tak? Że
1: nie, z drugiej strony to mam też takie wrażenie, że to może w pewne kompleksy wprowadzać też i osoby niewidome. No, jeżeli to wszystko tak wychodzi idealnie, no kurczę, co jest ze mną nie tak, że mi to nie wychodzi? Dlaczego komuś tam tak super to wychodzi, a komuś nie? No i... No niestety, no tak to jest. Ja mam bardzo duże ale w kwestii tego, jeżeli ktoś coś mówi, że osoby niewidome to, a osoby niewidome to nie. Nas jest naprawdę bardzo dużo. Mamy bardzo różne podejście do różnych spraw. Mamy różne zapatrywania tak naprawdę na wszystko, a jedną rzeczą, która nas charakteryzuje, to jest po prostu to, że nie widzimy i to też, no jak się w tym świecie odnajdziemy, zależy naprawdę od tylu rzeczy i od tylu czynników, że to bardzo, bardzo ciężko jest definiować takiego statystycznego niewidomego.
0: Dlatego ja właśnie tak mówię. Właśnie dlatego do tego wracam właśnie, że tak jak mówiłem tam wcześniej, że jeżeli ja coś tłumaczę, to mówię, ja to robię tak i od razu skan w głowie mi się włącza, czy moja koleżanka, znajomy tego nie robi tak. Nawet ja lubię, jak ja tam popełnię jakiś błąd, bo wtedy czuję się naturalny i wtedy mówię, o, coś mi tu nie wyszło, coś tego, ale tak się zdarza. No mogę taki przykład podać, jak nagrywałem właśnie o ekspresie do kawy. Głównie mi chodziło o pokazanie tym, jak aplikacja działa. No ale chłopaki, no wszedłem w stres taki, że nie umiałem wody do pojemnika nalać, bo mi się ręce trzęsły, lało się obok. No ale cóż, filmik się nagrał, więc właśnie. No, a tak normalnie bym to zrobił na lajta i nie byłoby żadnego problemu. Właśnie
1: z drugiej strony też niestety obawiam się, że co niektóre osoby z naszego środowiska i jestem w stanie się założyć, że takie też gdzieś tam komentarze mogłyby się pokazać, że co to jest właśnie, no, kiedy zaprezentowałeś coś takiego, co to jest, jak on reprezentuje nasze środowisko niewidomych, ludzie sobie pomyślą.
0: I to tylko właśnie pogarsza sprawę, bo tak się, właśnie dlatego ja tłumaczę, właśnie żeby te osoby właśnie oswoić i coś takiego właśnie, bo te osoby niewidome właśnie często nie rozumieją, że ktoś mógł nagle stracić wzrok i właśnie go trzeba zachęcić, a jak go najlepiej zachęcić? Właśnie pokazać, no, że ja też nie umiem, że też mi wychodzi, a nie ktoś od urodzenia był niewidomy i robi jakieś tam czynności i myśli, że to jest oczywiste.
1: Ale tylko nawet jeżeli ktoś od urodzenia był niewidomy, a ma po prostu gorszy dzień, to też jest w stanie zrobić dużo rzeczy źle.
0: Ale ja powiem inaczej. Okej, robisz w tej dziedzinie, ale w innej? I czy ktoś cię krytykuje, że w tej dziedzinie, czy w innej coś ty robisz albo nie robisz? No właśnie, więc my tutaj właśnie oswajamy te osoby, żeby te, które wejdą w nasz świat, żeby się czuły w nim dobrze. To, co właśnie powiedziałeś przed anteną, tam wczoraj, jak żeśmy testowali, fajnie to ująłeś, że ty chcesz, żeby twój rozmówca się dobrze czuł. I my właśnie też chcemy, żeby te osoby, które wyjdą na Tyflo Akademię, będą sobie oglądać, żeby one się dobrze czuły.
2: Nasz widz.
0: Żeby on nie wiedział, że kurczę, ale on śmiga, ale on coś tam robi. Właśnie nie, on śmiga, no ale ja też tak mogę. I małymi kroczkami, i nawet jak robię coś dobrze, bo wiem, że robię dobrze, to mówię spokojnie, pomału, zwłaszcza jak właśnie w showdownie ludziom pokazuję. Mówię, ja stoję przy tym stole 10 lat, a mogę na to moją grę laski podrywać, ale no z mistrzami to w ogóle nie mam żadnych szans. I to, co ja robię, to ty też tak będziesz, spokojnie, pomału, małymi kroczkami. I uczymy się teraz. To tłumaczę te etapy, co będziemy po kolei się uczyć i robić i od razu na każdym etapie mówię, o, z tym ja pamiętam, że to robisz szybciej niż ja, bo ja tego nie umiałem, kurde, z bandy do bandy mi uciekało, a ty już to po dwóch tych, nie? A jak tu mówię, o, widzę, że tu jest dla ciebie trudniej, to ja szybciej ogarnąłem, bo to było właśnie wiarygodne. I ja właśnie dlatego uznaję, jak jestem trenerem, to ja właśnie nie uznaję głaskania człowieka po głowie, bo jakby zawodnik ma się nauczyć, a nie się bawić. Tak? Jak chce się bawić, to niech przyjdzie i się nie będziemy uczyć, tylko gramy, tak? I niektórym to się nie podoba, bo niektórzy właśnie, o, dobrze wykonałem, a ja mówię, nie, ostatnio robiłeś lepiej. No, ale no co, jak zrobisz? Jak będziesz chciał, żeby cię pochwalić, no to jak ja uznam, że warto cię pochwalić, to cię pochwalę i wtedy ta wartość będzie dla ciebie cenna, bo Ja cię pochwalę dlatego, że coś zrobiłeś dobrze, a nie dlatego, że wypada, tak? Więc właśnie. Ale niektórzy nie umieją sobie z tym radzić, no bo ja lubię tak w drugą stronę, bo ja też byłem zawodnikiem w wielu dyscyplinach i ja właśnie chciałem, żeby mi trener nie wchodził, nawet jak mi coś nie pasowało, to nie wchodziłem mu w paradę. Mówię, ty jesteś trener, ty mnie uczysz i... No ale to tak działa, nie?
1: No dobrze, to porozmawiajmy teraz może o zasięgach. Jak to wygląda w waszym przypadku? Ile tam subów już na liczniku?
2: Jeżeli chodzi o kanał Tyflo Akademia na YouTubie, to na dzień dzisiejszy mamy 705 subskrybentów.
1: No, to nieźle. To powiem szczerze, jak na taki kanał z taką, no powiedzmy niszowy, szczerze, ta, niszową tematyką, to jest dobrze. Naprawdę dobrze. Tyflo Podcast akurat ma teraz 400 subskrybentów, ale my YouTube'a traktujemy jako, no, taki...
0: wartość dodana.
1: Tak, jako wartość dodaną. Gdzieś tam ja po pobraniach widzę, że to naprawdę ułamek naszych słuchaczy decyduje się na korzystanie z YouTube'a, a my się dystrybuujemy po znacznie większej ilości różnych miejsc i stamtąd zdecydowanie chętniej nas słuchają. No bo jesteśmy też podcastem, tak? A niektórzy lubią sobie wszystko mieć na YouTubie, więc tak to wygląda.
0: Więc też nie zaszkodzi. Tak.
1: A jak z wyświetleniami? Jak jest z wyświetleniami? Ile tak mniej więcej?
2: Jeżeli chodzi o wyświetlenia, to tak różnie, bo niektóre filmy mają po parę tysięcy, przykładowo 8 tysięcy, 3, 2, 1,5. Niektóre filmy mają po 100, po 200, 500 wyświetleń, także to tak różnie jest, ale w każdym razie wszystkie filmy jakby przekraczają te minimum 200, tam bodajże chyba...
0: Nie, chyba jeden, 100, chyba 100.
2: No, 1, 2 ma no właśnie, no. 100, ale dużo jest właśnie takich, co ma... Co
0: ale
2: ma,
0: 200 ponad... to jest... Zadowoleni. Tak, jak jest 200, to my jesteśmy zadowoleni. O tak.
2: Jak naprawdę nie wiadomo, jak to YouTube tutaj promuje i jak zbiera te zasięgi, no bo tak jak mówię, no, jest film, co ma 8 tysięcy, co ma 2000, a jest film, co ma 97 wyświetleń, tak?
0: A z drugiej strony też właśnie nie wiemy, jak on to właśnie interpretuje, bo no, rozsyłamy, nie wiem, na Facebooka, na WhatsAppy, na grupy i teraz nie wiadomo, czy nie jest też tak, że po prostu jak YouTube wyczuje, że to jest z tego samego linku, że on tego nie liczy, albo jak ktoś obejrzy 10 sekund za krótko, to po prostu on już nie liczy, bo za krótko, kto wie, jaką ma tam algorytmy. Ale ja bym chciał tu inną rzecz powiedzieć. My się też nie łudzimy, że nas głównie oglądają widzący. Właśnie nie, my uważamy, że właśnie, że nas oglądają niestety jednak osoby niewidome, ale my się tym nie martwimy, bo naszym celem jest, jeżeli pomożemy 10, 100 osobom, nawet przez 10 lat widzącym, którym właśnie pomożemy, to będzie właśnie, to jest ta wartość. A to, że przy okazji nas oglądają osoby niewidome, i tak na pewno jest, że jednak większość osób niewidomych nas ogląda, więc no tak jest i co zrobić. No i to jest niszowy temat, tak? No bo wy tak jak się śmialiśmy z Mariuszem, no gdybyśmy nagrywali, byli youtuberami takimi czystym, żebyśmy się wygłupiali, jakieś dziwne rzeczy robili, no to myślę, że takie sensacyjne to mielibyśmy po 5000 wyświetleń, tylko co z tego, tak? My mamy inny naszą...
2: No to byśmy wtedy to robili w celach zarobkowych, a mamy zupełnie inny cel.
0: Czy rozrywkowy?
1: No myślę, że 5000 to jeszcze nie pozwoliłoby wam dobrze zarabiać.
2: Tak, ale Sławek miał na myśli, że 5 tysięcy wyświetleń za jeden film, więc automatycznie przy 100 filmach, no to ta oglądalność byłaby dosyć duża i na pewno tych subskrybentów byśmy mieli o wiele więcej, tak? Bo ten...
0: Ale... No właśnie.
2: Temat byłby zupełnie inny.
0: Ale tak? Nawet jak nie zarobkowych, to rozrywkowych nawet celach. Tak, to nie jest naszym celem.
2: To poszło na pewno jakby w tą stronę biznesową, tak?
0: No tak, ale to później, ale nawet na początku w celach rozrywkowych. Ale nam nie o to chodzi. My chcemy być poważni i nawet jak ktoś mówi z humorem, to tylko tam, gdzie to...
2: Tak,
0: to jest edukacyjny właśnie. Więc my, naszym celem jest docierać do jak najszerszej liczby osób, a nie sztucznie napędzać...
2: Bo jakby o tą warstwę całą to my tutaj dbamy, tak? No bo wiadomo, film jest konkretny opis, są słowa klucz, jest dobry tytuł, jest oczywiście miniaturka, bo tutaj mamy w stowarzyszeniu grafika, który do każdego filmu nam przygotowuje tą miniaturkę, żeby to nie była tam jakaś obojętna, wybrana z filmu, tak jak YouTube nam tam gdzieś sugeruje, 3 do wyboru, tylko za każdym razem wstawiamy własną miniaturkę z jakimś słowem klucz też, żeby jednak osobę zachęcić. No i z tego, co tam oglądam, te statystyki, no bo ja to tam śledzę jako ten człowiek techniczny, no to nie jest źle, tak? No bo tam liczmy 9%, 10 tam na te, no mamy skalę od 1 do 10, no to mamy tam 8, 7, 9, różnie, tak? W każdym razie poniżej 5 jakby nie schodzimy, jeżeli chodzi o wyświetlanie z miniaturki, czy tam kliknięcie w miniaturkę. A jeżeli chodzi o statystykę oglądania filmu, no to mniej więcej tam wychodzi, jak jest film, tak jak był teraz 8-minutowy, no to tam pokazuje te 3-4 minuty, tak? Średnio. Okej, okay.
1: A czy macie już mniej więcej po tym czasie waszej działalności jakiś taki ogląd na to, co ludzie chcą oglądać, jakie tematy wzbudzają największe zainteresowanie, a z czym jest jednak problem, albo może coś was zaskoczyło?
0: Nie mamy, tak szczerze mówiąc i tak naprawdę szczerze, nie będziemy ci tu ściemniać, nie, właśnie rzadko ludzie do nas piszą, właśnie jak piszą, to właśnie niewidomi, którzy chcieliby coś, żeby pokazać coś, jak się coś robi, tak?
1: Nie, ale po statystykach, czy na przykład już widzicie, że pewne treści, pewne rodzaje treści przyjmują się lepiej, pewne rodzaje treści przyjmują się gorzej i czy już mniej więcej tak czujecie, co na tym YouTubie, kolokwialnie mówiąc, się sprzedaje?
2: Najlepiej treści tego typu, właśnie jak Apple Watche, czy takie rzeczy, z których korzystają osoby widzące. Bo głównie wtedy te osoby też korzystają z tych filmów, no bo wiadomo, tak, technologia, czy właśnie tu jakieś iPhony i tak dalej, ludzie widzący gdzieś tam klikają, oglądają, no to być może YouTube też poleca ten nasz konkretny film. I faktycznie te filmy mają dużo wyświetleń. Jak wymienić pasek w Apple Watch.
0: No właśnie, tak, to chciałem powiedzieć.
2: Albo właśnie tego typu rzeczy.
0: Krzysiek,
2: tak?
0: Nam nagrał właśnie.
2: Nie jak ziemniaki obierać, czy,
0: no
2: czy
0: bo
2: jak,
0: kogo to,
2: jak sobie
0: to...
2: kawkę zrobić, tylko właśnie jak wymienić zegar, pasek w zegarku, tak? Na przykład.
0: No i ten filmik ma tam, jest w pierwszej piątce taki filmik.
2: No, ma, chyba.
0: A filmik jakiś, tak. Co wydawałoby się, jak chodzić z białą laską, wydawałoby się, że to będzie taki ciekawy film dla widzących, no ma tam około 400 tylko, tak? Więc no, ja myślę, że niewidomi mają nas, jakby to ująć, nie są zainteresowani tą tematyką, no i ja się nie dziwię, no bo...
1: Czy mnie, wiedzą.
0: Po pierwsze wiedzą powierzchownie, więc po co im grzebać, ale to jest tak samo jak w drugą stronę, czy mnie obchodzą osoby na wózkach. Jeżeli nie poznam takiej osoby osobiście, jako koleżankę, kolegi, z których doceniam, to okej, okay, ale czy ja tam wchodzę, szukam tematyki rodzajów wózków, czy jak osoby pokonują przeszkody, czy jak se tam gotują, czy nie, mnie też to, ja to rozumiem, ale właśnie to jest dla tych osób, które kiedyś właśnie będą miały możliwość, wpisuję, jak pomóc osobie niewidomej, pyk, wchodzi i nagle wow. To jest właśnie dla mnie, mogę pomóc tym osobom.
2: Heniu nagrał film taki bardziej dla jaj, jak prowadzi samochód, tak? Jak kieruje autem.
0: No tak z przymrużeniem oka to nagrał, nie? Mm-hmm.
2: No i myśleliśmy, że to być może będzie takie wow, że osoby się zainteresują, no bo jak osoba niewidoma może prowadzić samochód? Faktycznie on go tam prowadzi, on jeździ, tak? Jakby tam nie będziemy...
0: Można sobie obejrzeć, jak ktoś tak...
2: szczegółów, no. Natomiast jest za kółkiem i jeździ tym autem. Prawdziwym samochodem jeździ. No i ile on tam ma? 500 parę wyświetleń.
0: No właśnie, a wydawało nam się nawet po tym kontekście, że powinno być
1: To jest taki sensacyjny trochę temat i wydawałoby się, że
2: no właśnie,
1: będzie.
2: No właśnie,
0: nie, że to powinno być to, co youtuberzy lubią, czyli właśnie zrobić coś dziwnego, tak, że i wtedy, no ale to jednak, no właśnie ta nisza niewidomych jest dla osób widzących nie jest taka interesująca, ale muszę przyznać, że jednak gdzieś te informacje docierają chyba z różnych źródeł, bo zauważyłem, że już jest bardzo duża proporawa, ludzie na ulicy podchodzą, pytają się, czy pomóc, jak pomóc i w czym pomóc, tak? Że to już jest bardzo duża wartość dodana. Nie wiem, czy to my się tylko do tego przyczyniliśmy, na pewno nie. ale z jakichś wielu źródeł jednak do tego społeczeństwa te informacje docierają. Może dlatego, że osoby niewidome też uczestniczą coraz częściej w życiu z takim społecznym, nawet gdzieś tam wygrywają. My mamy takiego Pawła, nie? Kolegę, który gdzieś tam chyba w Tańcu z Gwiazdami, czy tam w czymś, chyba w jakimś, czy Mam Talent, nie? Tam zajął jakieś czołowe miejsce. Że nawet w takich programach się te osoby niewidome pojawiają, więc te osoby widzące już kodują, że takie osoby istnieją, że to jest też człowiek i że to nie jest coś takiego, co nie istnieje. Nie?
2: Bo... Ale my Tyflo Akademię promujemy wszędzie generalnie, tak? Mhm. Gdzie nie jesteśmy prywatnie, ktoś z nami rozmawia. Tak jak ja jechałem ostatnio pociągiem i siedziała koło mnie taka dosyć młoda, sympatyczna osoba, chyba studentka, jechała do Wrocławia i tak sobie zaczęliśmy rozmawiać, bo była ciekawa, skąd wiem, która jest godzina, skąd wiem, kiedy mam wysiąść z tego pociągu i takie tam różnego rodzaju pytania mi zadawała i tak sobie rozmawialiśmy na luzie. No i oczywiście opowiedziałem jej o naszym kanale, o tym, że jest coś takiego jak Tyflo Akademia, z czym się to je, po co to jest, dla kogo i przy okazji zachęciłem ją, żeby zasubskrybowała i sobie oglądała te filmiki, no i faktycznie zrobiła to.
0: No właśnie, mamy tu odpowiedź, tutaj apel do naszych słuchaczy, że widzicie, jak dla ludzi widzących jest coś nieoczywiste, tak? Co my byśmy nawet na to nie wpadli, że kurczę, sprawdzić, która godzina. No a takiego shortsa można by zrobić, tak? Taki minutowy filmik, jak niewidomy sprawdza, która godzina. No, nie? No, bo to nawet w przedszkolu, żeby dzieciom pokazać, czy na godzinach wychowawczych, gdzieś w szkole. Te filmiki nasze są jakby do wykorzystania dobrowolnie, tak? Bo my nie mamy żadnych praw autorskich, nie chcemy mieć. Naszym celem właśnie nawet jest, a korzystajcie sobie, dawajcie sobie, gdzie tam chcecie i promujcie
1: to dalej, pokazujcie, tak. Jak to tak. Wszystko wygląda.
2: Bo z tego, co wiemy, to niektóre filmiki faktycznie są pokazywane na różnych szkoleniach. Czy nawet właśnie gdzieś na studiach. Jak najbardziej.
0: Więc też tutaj zachęcamy właśnie, na razie nie udało się nawiązać takiej współpracy, ale też właśnie chcielibyśmy, żeby wzięli głos na Tyflo Akademii jacyś pedagodzy, jacyś właśnie jakieś osoby od dysfunkcji wzroku, żeby pokazać też te, no marzy nam się też, żeby nagrywać te filmiki, jak widzą słabowidzący. No nie wiem, czy się tak da technicznie, ale no, na przykład ja sobie to tak wyobrażam, tak, że na przykład nakładamy na aparat jakąś tam folię, która, czy jakieś tam szkło, które symuluje daną wadę wzroku, no i nagrywamy tym filmik, tak?
2: Sławku, na iPhone'ie jest taka aplikacja, także nawet nie trzeba takiej folii zakładać. Jest aplikacja, w której sobie wybieramy wadę wzroku, i możemy nagrywać, a że iPhone potrafi nagrywać obraz, to jest to w stanie zrobić.
0: No to jest właśnie, widzisz, wartość dodana i można już, tak, i można, bo my się tak trochę baliśmy ten aspekt osób słabowidzących pokazywać, bo nie chcieliśmy jakichś stereotypów powielać jakoś, a chcieliśmy też to pokazać, jak to tak naprawdę jest z tymi wadami wzroku.
2: Biorąc pod uwagę, że my nie widzimy, więc też tak nam trudno mówić o osobach słabowidzących, tak?
0: I chcielibyśmy, żeby takie osoby też się nam pojawiły, ale takie naprawdę, które akceptują swoją wadę, które potrafią ją jakby pokazać, tak, i bo czasami tak jest, że ktoś mówi, nie wiem, że jestem niewidomy, tak, albo ja nic nie widzę, a nagle widzi takie szczegóły, że my jesteśmy w szoku, tak, więc właśnie jeżeli się znajdzie taka osoba słabowidząca, która wie, że ma wadę taką, a taką, i chciałaby ją opisać i pokazać właśnie nawet za pomocą tego telefonu, jak ta wada przeszkadza w funkcjonowaniu.
1: I albo czym się objawia.
0: I czym się objawia, właśnie dokładnie. To jak najbardziej taki filmik też u nas byłby mile widziany właśnie.
1: No okej, okay, to w takim razie, skoro mamy kanał YouTube, to mamy też stronę tyfloakademia.com. Jak powiedzieliście na samym początku, Tyflo Akademia to właśnie nie tylko YouTube, ale też właśnie ta strona. Co można znaleźć na Tyflo Akademii oprócz tego, że jest tam, no rzecz jasna, podpięty kanał YouTube? Co tam jest jeszcze?
2: Tak naprawdę to jeżeli chodzi o tą stronę, to ona już pomału się zamienia jakby w taki portal. No bo tak, bo na początku to wiadomo, można dowiedzieć się, co to jest w ogóle Tyflo Akademia, dla kogo, jaki ma cel i tak dalej. Można poczytać o autorach, natomiast jakby nie ma jeszcze konkretów, natomiast są imiona i nazwiska, kto do tej pory pojawił się na kanale. Jest na pewno instrukcja, jak dołączyć do naszego zespołu, jak nagrywać taki film, jak się skontaktować i tak dalej. To też można na tej stronie przeczytać. Mamy informacje o sklepach, tyflo sklepach, czyli gdzie możemy sobie zakupić jakiś taki specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych i słabowidzących. Mamy tam jeszcze w sumie ostatnie jakby dziecko, które do nas dołączyło, że tak to powiem. To jest Centrum Informacji dla Niewidomych, tak? Czyli opisywanie różnych miejsc, tras i tego typu rzeczy.
0: Znaczy na razie to jest w formie, jakby skupiono się na poruszaniu się, ale planujemy inne rzeczy, inne zjawiska też w formie tekstowej, takie poradniki dla niewidomych osób wrzucać. I tutaj
2: No właśnie, sorki, że ci wejdę w słowo. I jeszcze mamy o organizację.

0: informacji, tak? I więc my umieszczamy to, co gdzieś tam znajdziemy, to umieszczamy właśnie, co jest dotyczy osób niewidomych, to umieszczamy właśnie w tym poradniku. Więc ta strona, mówiąc tak w skrócie, więc to jest taki poradnik właśnie i dla tych widzących, którzy chcą sobie dowiedzieć się o niewidomych w jakikolwiek sposób, gdzie zasiągnąć informacji i jak skorzystać, dla osób, które chcą nagrać dla nas filmik i dla samych niewidomych, którzy jakichś takich porad w różnych dziedzinach będą mieli. No i tutaj chcieliśmy właśnie pozdrowić właśnie Artura Słowika, który i Tomka Bileckiego, którzy właśnie jako pierwszy wpadli na to, że można te trasy, głównie Artur Słowik, bo on prosił, żebym ja mu to ogarnął, ale ja powiedziałem, że ja tego nie mówię. Mówię, to jest bardzo fajny pomysł i możesz to robić ty. I gdzieś tam sobie umieszczać, jakbyś chciał, to my ci udostępnimy miejsce, no i suma summarum, nawet to było Tyflowiki, ale coś tam z jakiegoś powodu technicznych to tam nie do końca się sprawdzało, więc my umieściliśmy to u nas, ale takim właśnie głównym kierownikiem tego, takim działaczem, który to wymyślił i się to sprawdza, to jest właśnie Artur Słowik i tutaj właśnie apel też do wszystkich niewidomych, ta sama zasada co z Tyflo Akademią. Jeżeli macie coś ciekawego, jakieś miejsce, po którym chodzicie, które znacie, jakąś trasę, to można opisać ją w podobny sposób, jak jest u nas i taki tekst wysłać do nas, więc my go umieścimy w tym poradniku. Na stronie, tak.
1: Tyflo Akademii w Centrum Informacji dla Niewidomych. Ja mogę tylko dodać, że na tą chwilę mamy 200 artykułów różnych. I z tego, co wiem od Artura, to powstają kolejne opisy tras, kolejne opisy dworców, bo tam oczywiście mamy mnóstwo dworców, chyba na dzień dzisiejszy jest 90 dworców opisanych. Już nie mówię o samych trasach, możemy się dowiedzieć o wszystkich ośrodkach, czyli szkoły specjalne dla osób niewidomych i słabowidzących. Jeżeli ktoś potrzebuje i chce się dowiedzieć, gdzie taka szkoła się znajduje w Polsce, to mamy całą listę tych szkół. I tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jest bardzo dużo interesujących rzeczy, czy o jakichś ulgach możemy się dowiedzieć, jakie nam przysługują, opisy wagonów, czy nawet opisy, gdzie, na jakim dworcu znajdziemy prysznic, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo gdzieś jest w trasie i chciałby skorzystać, to jak najbardziej taka możliwość jest. To wszystko można dowiedzieć się w Centrum Informacji dla Niewidomych na stronie tyfloakademia.com.
0: I żeby było jasne, ja sam chętnie bym z takiej informacji korzystał, tak? Bo ja nie wiem wszystkiego i ktoś coś wie i ja chętnie, jeżeli ktoś, no, nie wiem, chodził po lotnisku, wie jak się to odbywa i by takie coś opisał, to ja wybierając się w trasę gdzieś samolotem, już bym wiedział, co mnie spotka, tak? Nie byłoby dla mnie to takie nagle nie wiadomo gdzie, że wiedziałbym, z czym to się je, nie? Więc my też się uczymy właśnie z tego i dlatego właśnie chętnie zapraszamy osoby, które cokolwiek mają do powiedzenia osób niewidomym i chcą pomóc innym niewidomym albo coś, jakąś informację przekazać osobom widzącym na nasz temat. Tak, cokolwiek.
1: Niektórzy opisują aplikacje, Grzegorz opisał swoją bieżnię, wagę. Oczywiście też są filmy na Tyflo Akademii na ten temat, więc to się wszystko ładnie tutaj zgrało, bo mamy opis tekstowy, mamy również film, także to wszystko jest na naszej stronie.
0: No, kto wymyśli, jak najbardziej może nas napisać i to właśnie Tyflo Akademia to jest jakby taka działalność nas wszystkich, tak? Nie zamykajmy się w domu, jeżeli mamy coś do powiedzenia i nam się wydaje, że to byłoby głupie. Nic nie jest głupie. Wszystko, co, no tak jak widzieliście, zboczyliśmy na temat miłości i że jakby żadna dziedzina nie jest nam obca, tak? Jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to jak najbardziej zapraszamy, tak?
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz to musicie o tym wiedzieć, że to tak szybko nie zniknie z naszego rynku, dlatego że to nie jest dofinansowane. To nie jest utrzymywane z żadnego grantu. My to robimy hobbystycznie, więc dopóki będziemy mieć siłę, energię, to będziemy to robić.
0: No tak, bo tutaj właśnie, gdyby to bez jakiegoś grantu, to trzeba by się to tam trzymać, że można to wtedy, albo tu i tu, albo jest do dzisiaj, a jutro już nie będzie. To jest takie właśnie, to jest też taka wartość dodana właśnie, że jak się coś robi społecznie, to jest ten luz, że to nie zniknie, bo nikt nam nie

0: nic nie każe, tak?
1: No to jest niestety tu taka smutna rzeczywistość projektowa, że pieniądze są od do tak. I często tak. Sporo dobrych projektów no gdzieś tam zniknęło.
0: Fajne pomysły ktoś ma, ktoś robi, no choćby nawet ta samoobrona, tak, bo to w wielu miastach się zdarza, że chodzą ludzie na samoobronę, co kurs jest 2-3 spotkania, albo niech będzie i 10 i co z tego, tak, i co z tego potem wyniknie, jak następny projekt będzie za 3 lata, no to ja nawet gdybym chciał to kontynuować, to zapomnę, tak.
2: Z wieloma projektami tak jest.
0: No i właśnie, ale nie, bo my nic nie mamy do samoobrony, tylko chcieliśmy pokazać właśnie jak to działa. W czynniku, którym, gdzie tą samoobronę trzeba by ćwiczyć, no tak, żeby się wprawić jakoś dłużej, to jest fajny pomysł, fajny projekt, ale niestety nie ma dalszego kontynuowania. I bach.
1: I nie ma potem, gdzie ćwiczyć.
0: I nie ma gdzie ćwiczyć, a potem jest nowy projekt i od nowa trzeba, i wtedy ta osoba i przychodzi i znowu od nowa, bo są inne osoby i nikomu to... I dlatego pieniądze jakby tutaj troszeczkę, paradoksalnie mówiąc, no przeszkadzają w takim... Ale z drugiej strony są potrzebne, bo temu instruktorowi trzeba zapłacić. Więc nie da się tego zrobić bez pieniędzy, więc lepiej zrobić tak, niż wcale.
1: I też taka jest prawda, że z czegoś trzeba żyć.
0: Dokładnie.
1: No w naszej sytuacji to tak naprawdę gdyby udało wam się stworzyć jakiś projekt na działalność tej Tyflo Akademii, to też byłoby z korzyścią dla was, bo dzięki temu moglibyście poświęcać czas na to, żeby jeszcze więcej tych materiałów tworzyć.
0: Dlaczego? Tak, dlatego jak będziemy mieć jakąś możliwość gdzieś, bo my też tego nie umiemy, tak, bo my właśnie z Mariuszem się śmiejemy, że my jesteśmy sami sobie i nie mamy tak zwanego oka, tak, i my wiele właśnie, dlatego my nie umiemy tych projektów tak pisać, więc jakieś tam drobne granty do Marszałkowskiego, tam na jakiś sport czy coś, to napiszemy, raz dostaniemy, 3 razy nie, ale to są takie jakby bardziej wnioski, bym to powiedział, ale jak już są jakieś grubsze sprawy, to my nawet tej terminologii nie znamy, a w sumie jeszcze samemu w Wordzie pisać w czymś, no gdzieś tam się coś rozjedzie w jakimś kreatorze, tu działa, tam nie działa, a jakby się miało takie oko prężną osobę, która no po prostu dla niej to by było nic takiego, my byśmy nawet takiej osobie jakby w projekcie umieścili, że ty będziesz koordynatorem i my z tego nie chcemy nic finansowego, tylko żeby się to działo i żeby projekt miał wartość dodaną, nie? No ale na dzień dzisiejszy nie mamy takiej osoby, która by z nami współpracowała, ale jak będzie, no to jak najbardziej to będzie się rozwijało też i w tą stronę. Ale tutaj mamy taką ciekawostkę, że właśnie tym, którzy uznali, że warto nam jednak jakoś podziękować, się odwdzięczyć, to mamy taką możliwość, można nam postawić wirtualną kawę i zaraz Mariusz powie dokładnie, jak to działa, bo jest techniczny i fajny w tej kwestii, no ale właśnie można nam postawić i dzięki temu właśnie będziemy mogli kupić właśnie, to nie jest dla mnie czy dla Mariusza, tylko to za to będzie można kupić na przykład mikrofony podwójne, to tak działa na przykład, że ja mam mikrofon, Michał ma mikrofon i słychać nas tak samo, tak, nie? A nie jak nagrywamy telefonem, że nawet jak coś chcemy zbliżyć, to słychać, że ten głos jest głośniejszy, cichszy i tak dalej, nie?
2: No więc nawet, na takie nawet rzeczy. Albo nawet po to, żeby, nie wiem, hosting opłacić, domenę, bo przecież za to też trzeba płacić, no i tak naprawdę to ja ze Sławkiem z własnej kieszeni wykładamy, żeby ta strona istniała, tak?
1: Tak, bo gdybyście chcieli zrobić to tak zupełnie po kosztach, no to zostałby tylko ten kanał YouTube'owy, bo to jest za darmo. YouTube daje miejsce za darmo, przynajmniej na razie. Tak. I oby się to nigdy nie skończyło, ale wiadomo, że to...
0: No właśnie, bo to może być... Tak, bo to działa w dwie strony, bo to, że niektórzy YouTuberzy zarabiają, to jest fajnie, ale kto wie, czy YouTube kiedyś nie wymyśli, że halo, ci, którzy nie mają tam 5000 wyświetleń tygodniu, no to spadać, to płacisz albo do widzenia, nie?
2: No różnie bywa.
0: Kto to wie, tego też nie wiemy. No, więc
2: jest taka możliwość, że można nam postawić wirtualną kawę za symboliczną piątkę.
0: Na przykład i w górę, bo to można latę za 15, tam jest kilka opcji takich ciekawych, więc można i ja z tego skorzystałem, to tak powiem właśnie, że ja uznaję, że tak warto, że jak korzystałem sobie z jakiegoś kanału YouTube i ten ktoś dał mi taką wiedzę, z której skorzystałem, to ja się ucieszyłem nawet, że mogę mu właśnie w ten sposób podziękować. Nie tam lubię cię, no bo z tego to tam niewiele wynika, tylko o, jaka fajna wartość. postawiłem panu wirtualną kawę i jaki byłem zdziwiony, jak pan do mnie napisał, ale nie musiał pan. A ja mówię, no, ale ja chciałem, bo pan tak fajnie napisał, ja z tego skorzystałem. No i sobie popisaliśmy i pan mi tam jakieś wartości, których nie było na jego kanale, a czegoś nie rozumiałem, to mi tam wyjaśnił, nie? Więc nawet to, jak mówią, dobro wraca, że nawet to że właśnie, bo ludzie tak czasami są nastawieni, o, bo mam mogę za darmo, to se wezmę za darmo, nie? No, ale to naprawdę czasami wraca takie dobro, a się dobrze czujemy też, nie? Jak komuś coś...
1: Że mogliśmy komuś pomóc, wesprzeć kogoś i zmotywować go do dalszych działań.
0: Tak, zwłaszcza, że nam dał, tak, że dostaliśmy, to nie jest tak, że dałem na jakiś cel charytatywny i nie wiem, co się z tymi pieniędzmi dzieje, albo bo mi żal się kogoś zrobiło i ja nie mam z tego wartości dodanej. Czyli jest jakby wymiana taka, tak, kurczę, ten ktoś mi pomógł, ten ktoś mnie czegoś nauczył, więc dlaczego nie mogę mu jakiejś tam drobnej kawy postawić?
2: Taką symboliczną kawę, tak.
0: Nie, symboliczną, gdzie za te lekcje w tej dziedzinie mógłbym zapłacić, kurczę, 100 za godzinę na przykład, a tu mam to za parę groszy, no to tak, no to jest miłe, tak, to jest miłe. Ja z tego skorzystałem i panu postawiłem i się skończyło, jak się skończyło, więc... Tak, więc...
2: Czyli napiliście się wspólnej kawy.
0: Napiliśmy się wspólnej kawy, tak.
1: I na stronie tyfloakademia.com można też postawić wam taką wirtualną kawę.
2: Tak, dokładnie. Tam jest odnośnik, wystarczy w niego kliknąć i tam już będziecie mieć kreatorek, który was poprowadzi, tak? Czyli wybieramy za jaką kwotę, wpisujemy maila, wpisujemy imię, nazwisko albo samo imię wystarczy, no i wybieramy płatność przykładowo blikiem i tyle. Także nie trzeba zakładać konta specjalnie.
0: I tam chyba jest anonimowo, nie? Chyba też jest taka opcja z tego, co, że
2: też
0: nie
2: można,
0: trzeba.
2: Nie.
1: A z ciekawości to całość tej kwoty trafia do was, czy się tam musicie podzielić z tą usługą?
2: Niestety 10% biorą dla siebie.
1: Biorą ci, tak, co zarządzają tym wirtualnym ekspresem.
0: No ale to chyba tak działa wszędzie, tak? Bo wszystkie te tam, nie chcę po nazwach mówić, ale wszystkie te takie pomocowe portale, no jak to mówią, no też chcą z czegoś
1: za
0: żyć, tak? A potem wymyślić,
1: tak. Sobie liczą.
0: I
2: żeby 90% to nie jest tak źle.
0: Tak, po pierwsze, a po drugie, no my też mieliśmy tam, no mieliśmy trudności, żeby sobie te 1% załatwić. No i się znalazła fundacja, która powiedziała, no my będziemy wam zbierać, ale chcemy za to 10%. I mówię, no czemu nie, tak? Czemu nie? Bo my nie musimy walczyć z tym sądem, bo kropka mi się nie pasuje, bo przecinek, bo to. I my mamy jakieś wartość dodanie. Zresztą nasi znajomi się ucieszyli. Nawet dostałem taki odzew, no wreszcie. No bo to trzeba walczyć. To jest trudne, ciężkie.
2: Ci, że my jesteśmy sami. Nas gdzieś tam na Facebooku, to na pewno już widzieli taką informację, bo faktycznie Tyflo Akademia jest na Facebooku. Stowarzyszenie w Labiryncie też jest na Facebooku. I sport moją pasją.
0: Też jak najbardziej można tutaj korzystać i też można jakoś tam tym 1% się odwdzięczyć, a my to spożytkujemy w taki sposób. No właśnie, to nawet będzie mieć więcej niż 1% kiedyś, no nawet po odjęciu tych 10%. Tak. No i my będziemy się cieszyć, bo będziemy mieli wartość dodaną, za którą właśnie, że nie robimy tego do końca charytatywnie, albo możemy coś kupić, coś zorganizować, bo to nawet o to chodzi, że to nie o to chodzi, żebym ja miał. Tylko właśnie na przykład robimy jakiś turniej i nagle, kurczę, no przydałoby się kupić jakieś nagrody, nie tylko puchar jakiś tam za parę złotych, tak? Tylko żeby ta osoba coś miała. No ale kurczę, są sami na przykład niewidomi, no to nie kupimy im książki albo żeby skanował, albo jakiegoś zestawu długopisów, tylko coś takiego, żeby się cieszył, tak? Czyli albo jakąś drobną elektronikę, albo jakiś kubek, albo coś, no już szukamy takich, żeby mógł z tego skorzystać, nie? No i tutaj właśnie z takich pieniędzy można by to zakupić.
1: Tyflo Akademia to część działań stowarzyszenia w Labiryncie. A co tam poza tym u was ciekawego ostatnio się dzieje?
0: W Labiryncie, tak? Jako, czy
1: tak,
0: u nas,
1: tak,
0: że
1: tak,
0: u mnie no. Mariusza.
1: No, u was w Labiryncie, co tam
0: w
1: się
0: Labiryncie,
1: dzieje.
0: No tak. No właśnie ostatnio...
2: Przygotowujemy się do turnieju Showdown, nie tylko dla niewidomych. Do tej pory było tak, że organizowaliśmy co miesiąc taki turniej, w tym roku zmieniliśmy i będziemy organizować co pora roku, tak? Czyli wiosna, lato, jesień, zima. I pierwszy taki turniej pojawi się 25 marca, będzie wiosenny.
0: I wzięło się to stąd, że robiliśmy co miesiąc, mieliśmy słuszną ideę, ale po pierwsze pojawiały się nam ciągle te same osoby, a z drugiej strony sobie ludzie myśleli, że jak nie w tym miesiącu, to w przyszłym, a z drugiej strony jak zrobimy to rzadziej, no to wtedy będą bardziej tęsknić i wtedy będzie więcej osób i będzie ciekawie, a z trzeciej strony mamy większy manewr, tak, że jak nie robimy czegoś co miesiąc, to możemy się czasami może jakiegoś sponsora pozyskać albo jakąś przestrzeń, gdzie można wynająć, żeby ten turniej zorganizować, żeby nie gnieździć się w tym klubiku naszym małym. No i dlatego uznaliśmy tą formułę wiosna, lato, jesień, zima, to będzie jak najbardziej wskazane i zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu czy są widzący, czy niewidomi, czy umieją grać w showdown, czy nie umieją, bo tak jak piszemy właśnie w opisie tego turnieju, każdy ma swój cel. Jeden chce ugrać kolegę, drugi wygrać z dziewczyną, a trzeci chce tylko pokazać w czym, że w ogóle da radę, tak, że da radę sobie pograć.
2: No tak, i naprawdę każdy... tutaj chodzi o to, żeby się integrować, tak?
0: Żeby się integrować i dla nas najważniejsze jest uczestnictwo i właśnie nawet w rankingu, jeżeli mamy te same punkty, że ty zdobyłeś 2, a ja też 2, ale ja na 2 turniejach, to jestem wyżej, tak? Pomimo, że to jest niesprawiedliwe, bo ty kogoś pokonałeś w jednym turnieju, a dla nas właśnie my promujemy uczestnictwo w naszym turnieju. To jest najważniejszy ten czynnik właśnie. I kto był więcej razy, ten ma jakby profity z tego, nie?
2: Dzięki. No przy okazji jakby zapraszamy też osoby, które gdzieś tam mieszkają na Śląsku albo niedaleko, że mogą dojechać. Raz w miesiącu będziemy organizować takie wyjścia na Nordic Walking do Parku Kultury, oczywiście z uprzężą, także jeżeli ktoś nie widzi, a chciałby spróbować, to ma taką możliwość.
1: Bo przypomnijmy, wy działacie na Śląsku, a konkretnie to jest Chorzów, czy...
2: Tak,
0: Chorzów. W Chorzowie, tak.
2: Chorzów. Więc akurat Park Śląski, niedaleko Wesołego Miasteczka, niedaleko Zoo, jest bardzo dużym parkiem, także jest gdzie pochodzić. Takie spotkania będziemy organizować w soboty, i to będzie któraś sobota każdego miesiąca i to też będą takie otwarte jakby spacery, bo będziemy też zachęcać osoby widzące, żeby do nas dołączyły, bo będziemy się gdzieś tam promować na Facebooku jako wydarzenie. Także wiadomo, że każdy może podejrzeć, skorzystać. Są przecież różne grupy Nordic Walkowe na Facebooku, także mamy nadzieję, że tu też będzie ta integracja pomiędzy właśnie osobami niewidomymi, a osobami widzącymi. I taki jest cel właśnie tych wyjść.
0: I pierwszy będzie teraz chyba 4, tak? Bodajże to 4 marca. I jeszcze taka wartość dodana, po pierwsze. Osoby niewidome zobaczą sobie, jak w uprzęży się biega, znaczy chodzi o tych kijkach, więc tutaj nie macie sprzętu, nie przejmujcie się. Przyjdźcie i nawet jakbyśmy się mieli zmieniać, no to nie problem, tak? Bo o kijkach się chodzi pomału, jak będzie duża grupa, no to będziemy pomału, bo to będzie taka właśnie, to ma służyć głównie integracji i zapoznania się z dyscypliną. To nie będzie jakiś sobota i biegniemy tam w tempie 5-0, tylko właśnie takie, żeby każdy mógł doświadczać, każdy może dołączyć. Jeżeli ktoś chciałby nawet zobaczyć, jak to jest, nie ma w ogóle sprzętu, niech przyjdzie, poradzimy sobie i będzie na pewno zadowolony, tak? A jak ma tylko kijki, to też nie szkodzi, niech weźmie tylko kijki, też sobie poradzimy.
2: No i też myślę, że warto śledzić jakby to, co się dzieje u nas gdzieś tam na Facebooku, bo też organizujemy co jakiś czas hashtag zwiedzanie jest fajne, czyli po prostu organizujemy wyjazdy gdzieś do jakiegoś miasta i przykładowo zwiedzamy coś, tak jak byliśmy w tamtym roku w Krakowie i zwiedziliśmy jakieś muzeum, tą wystawę niewidzialną. W Rzeszowie byliśmy i oglądaliśmy, byliśmy w muzeum Dobranocek, tak? Czyli mogliśmy doświadczyć, dotknąć, zobaczyć, jak to wszystko...
0: To jest nasz główny cel, że my nie jedziemy do Krakowa zobaczyć Wawelu, tak, czy Kościoła Mariackiego, no bo to jest bez sensu, po co postać przed Wawelem, przed Kościołem. My jesteśmy uczuleni na to, żeby osoby niewidome mogły doświadczyć czegokolwiek. To nie jest tak, że wszystkiego muszą w tym muzeum doświadczyć, czy na tej wycieczce, ale żeby jakiś z tych czynników był dla nich dostępny i na nich się głównie kierujemy. Bo wiemy z własnego doświadczenia, często się organizował jakieś wycieczki, no i ten niewidomy bidny chodził za tymi widzącymi od budynku do budynku, same gabloty w muzeum i po prostu i tyle, co mógł sobie posłuchać tego prowadzącego i niewiele z tego miał i był taki trochę niezadowolony do końca. A my właśnie zawsze, taką siłą napędową jest to, o, tu się da maskotki obejrzeć, no to jedziemy. Tu się dało damę z łasiczką zobaczyć w tym muzeum te Czartoryskich, tak? Że była wersja wypukła. To już i potem byliśmy jak mile zaskoczeni, że okazało się, że nie tylko to, że były też inne rzeczy, repliki różnych rzeczy, że mogliśmy tego dotknąć, bo powiedzieliśmy, jaką jesteśmy grupą, co i nawet ci prowadzący tak fajnie do nas podchodzili, że nawet nam czasami jakieś takie rzeczy, wartość dodaną nam dawali, tak? Że nie to, co była wycieczka.
1: Mogliście tak, dotknąć więcej niż inni.
0: Niż dokładnie. Inni, tak, mogliśmy i to i my się na tym właśnie skupiamy, żeby na każdej z tych wycieczek, bo dlatego mówię, zwiedzanie jest fajne, żeby właśnie coś ci niewidomi mogli właśnie doświadczyć cokolwiek, tak?
2: No i potem staramy się gdzieś zaznaczyć to, że wcale nie musicie należeć do naszego stowarzyszenia, nie musicie być zapisani. Każdy, kto ma ochotę, a zobaczy takie wydarzenie, może się zgłosić, dołączyć i jak najbardziej jesteśmy otwarci.
0: A tak, dlatego my tego też nie robimy cyklicznie, tak? Bo my nie chcemy na siłę, dobra, bo już jest 15, to musimy gdzieś pójść, to idźmy na cmentarz tam kogoś czy czegoś, tak? Czy do kościoła takiego, tylko żeby się wydarzyło. Nie, jeżeli wpadniemy na pomysł właśnie, o kurczę, tu się da, nie tak jak ja się miałem pomysł, żeby kolejkowo w Gliwicach zobaczyć, niby tam modele pociągów, kurczę, mówię, ale fajna wartość, już do Mariusza chciałem dzwonić, żeby to, ale mi kolega mówi, nie, słuchaj, to jest w gablotach. No,
1: widzisz, bo ja też ostatnio reklamę widziałem tego na Facebooku i też sobie pomyślałem, że może być to fajne. Dobrze, że mówisz, że to w gablotach.
0: No właśnie, dokładnie. Jak się tym ucieszyłem, tak mi zaraz opadło właśnie, że nigdy nie wiemy tego, ale na przykład jak się uda, nie wiem, zobaczyć, bo będzie stała jakaś lokomotywa, którą można obejrzeć wzdłuż i wszerz, choćby nawet taka jedyna. Dla widzących to nic takiego, a my wiemy, że dla niewidomych jest bardzo duże przeżycie, więc jak będzie taka opcja właśnie, że to nie muszą być jakby te wycieczki nasze nie zawsze będą związane z jakimś takim myśleniem zwiedzania w kategoriach takich właśnie, żeby coś zobaczyć, zwiedzić w sensie takim ogólnym, tak? Że czasami to, do czego osoba niewidoma nie ma dostępu, a mogłaby, a dałoby się to obejrzeć jakoś, jak się uda nam to załatwić, to też my w tych kategoriach to będziemy rozpatrywać. Właśnie, żeby ci niewidomi mogli czegoś doświadczyć.
2: Nie? Ale możemy zdradzić, że mamy w planie na pewno wybrać się do Muzeum Lotnictwa.
0: W Krakowie na przykład. A bo tak jak byliśmy na warsztatach czekolady, byliśmy zadowoleni. Pani nam dała słoiczki, różne mazie i właśnie i malowaliśmy i pani też była zaskoczona, no bo widzący sobie szybko maźnie i z tego weźmie tej czekolady tym pędzelkiem z tego słoiczka, no a niewidomy zanim to naceluje, zanim coś, no i co się stało, że te czekoladowe figurki wpadały do tej czekolady tam nam z tego, no i my odruchowo co robiliśmy palcami to wyjęliśmy, no bo ja chcę odzyskać mojego misia, co ulepiłem z czekolady, nie? I potem pani tak nieświadomie tak, no to teraz możecie sobie to wypić. I teraz jak każdy pomyślał, że tam ja i mój kolega i koleżanka grzebała w tym, to my tak, no nie, może niekoniecznie.
1: Chyba lepiej nie.
0: Ale doświadczenie było właśnie, o to właśnie chodziło nam. Doświadczyliśmy czegoś takiego i pani się odnauczyła czegoś i my się nauczyliśmy.
2: Dokładnie, poprzez zabawę.
0: I doświadczyliśmy właśnie, o to chodzi, żeby doświadczyć różnych rzeczy. Więc nigdy nie wiemy, gdzie się pojawimy i w jakim celu, nie? Fabryki mile widziane z różnymi takimi możliwościami, gdzie można czegoś spróbować, doświadczyć, nie? Tam, gdzie się da. Więc jak najbardziej, że to nie jest tylko takie zwiedzanie właśnie, no, takie oficjalne muzea i jakieś takie przestrzenie zwiedzalne, tylko my właśnie chętnie zwiedzimy też inne rzeczy i jak tylko na coś wpadniemy, to zapraszamy, bo wszystko będzie na naszych social mediach.
1: Tak jest, więc gdzie was w tych mediach społecznościowych można znaleźć? To już wiemy, że YouTube, wiemy przynajmniej jeżeli chodzi o Tyflo Akademię, wiemy, że Facebook, to tu chyba wszystkie wasze działania, czyli W Labiryncie, Tyflo Akademia i jeszcze SMP, tak? Sport moją pasją.
0: Sport moją pasją.
1: Tak, no to gdzieś jeszcze jesteście? Jakieś Instagramy, TikToki, Twittery?
2: Nie, nie. Coś? Planowaliśmy być na Instagramie, ale no nie ukrywam, że no poddałem się, tak? Instagram nie jest dla nas. Tam głównie zdjęcia, filmy, jakieś króciutkie takie, no w obsłudze to tak różnie bywa, więc stwierdziliśmy, że jednak Facebook nam wystarczy. Tutaj mamy dużo obserwujących jak na nas. Moim zdaniem, a TikTok też odpada. Także.
0: No bo TikTok to jest chyba takie coś, że ma szybko, krótko i zwięźle i na temat i też chyba tak w celach rozrywkowych, więc to właśnie to się mija z naszym celem, tak? To właśnie odpowiada właśnie tej parze, którzy tam robią. Dla nich to jest jak najbardziej fajne i też promuje i chwała im za to i też, że to, gdzieś tą treść przeświadczają.
2: Szczerze, tak? Nas jest dwóch tak naprawdę. I tego czasu nie mamy tyle, żeby być wszędzie.
0: I to rozkminiać, żeby było dobrze, żeby dotrzeć do takiej grupy, do siakiej, bo każda grupa wymaga innych potrzeb, tak? I trzeba by niektóre rzeczy dostosowywać, jakoś inaczej promować. No ale to też nie jest właśnie też do końca naszym celem.
1: No
0: nie?
1: I też kwestia dostępności chociażby tego TikToka. No, to,
0: na przykład.
1: To też nie jest bez znaczenia. Chociaż, no tak mówi się powszechnie, że TikTok to takie wesołe filmiki dla młodych, natomiast to już się zaczyna powoli zmieniać i to bardzo zależy od tego, kto z jaką treścią chce do swoich widzów dotrzeć. Już się zaczynają pojawiać tam na przykład jakieś TikToki poświęcone nauce, poświęcone bieżącym wydarzeniom. Oczywiście wiadomo tego, jak to się mówi w angielsku, lol contentu, czyli żeby było śmiesznie, żeby było wesoło i żeby było fajnie i żeby się ktoś poślizgnął na skórce od banana, to jest najwięcej. No ale powiedzmy sobie szczerze, YouTube też od tego zaczynał.
0: Tak, ale właśnie chcę powiedzieć właśnie coś innego, to co powiedziałeś właśnie między wierszami, że to jest skomasowane taka wiedza i teraz, żeby na tym TikToku zaistnieć, to trzeba to tak przedstawić, taką esencję dać tylko, nie? Takiego shortsa jakby na YouTubie, że tak. W ciągu minuty pokazać to, co byś chętnie pokazał
1: no
0: w 10
1: chyba
0: minut.
1: Maksymalnie 3. Chyba no maksymalnie 3 teraz, albo 5 minut może mieć.
0: No właśnie i teraz weźmy taki, nie wiem, na przykład takie chodzenie z laską, ile to by trzeba montować, żeby w tych 3 minutach zrobić, żeby to miało wartość dodaną, a zarazem, żeby pokazać to, co pokazać, a właśnie z drugiej strony uniknęlibyśmy to, co my, tej naturalności, tak, że tutaj, tam już musiały być takie właśnie mikroreportażyki, tak, i to właśnie jak na razie to jest, nie jest naszym celem, ale kiedyś, jak będziemy do tego zmuszeni, że nie, niestety, no, inaczej się nie da, No to będziemy musieli w to wejść i kogoś zaangażować, ale wiemy,
2: tak,
0: ile to kosztuje pracy.
2: Trzeba zaangażować osobę widzącą, która by to ogarniała, tak? Bo myślę, że jako my, osoby niewidome, to ciężko by tu było cokolwiek zmontować.
1: No ja bawiłem się trochę TikTokiem i ta aplikacja jest ciężka. Ta aplikacja jest ciężka do obsługi. Oczywiście to się wszystko da, ale jest to bardzo niewdzięczne, niewygodne. No nie zaprzyjaźniłem się z tym medium.
0: No i to jest najmniejszy problem.
2: Ja szczerze mówiąc, więc sobie zainstalowałem tę aplikację, założyłem konto i następnego dnia poszedłem do mojej córki i powiedziałem, usuń mi to konto.
0: No, ale to jest najmniejszy problem, tak? Bo tu właśnie trzeba tą skomasowaną wiedzę przedstawić. To chyba łatwiejszy byłby Twitter, tak?
2: Tak, tylko że problem
0: zwiedzanie jest fajne, pyk.
2: Że ja chciałem w ogóle coś pooglądać tam.
0: No właśnie.
2: W ogóle menu chciałem zobaczyć, jakieś ustawienia i ja tak naprawdę jak tylko uruchomiłem aplikację, to już mi zaczęły jakieś filmy grać. I gdzie nie maznąłem palcem, to mi zaczął inny grać, jeszcze inny. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, nie umiałem tego zatrzymać.
1: Tak, bo to jest takie nieustanne przewijanie i tam po prostu automatycznie ten algorytm TikToka podpowiada ci kolejne materiały, które możesz
2: sobie
1: oglądać.
2: No zgadza się, pytam się mojej córki, no ale ja bym chciał to zatrzymać, bo ja chcę w ogóle do jakichś ustawień wejść, do menu, coś.
1: Nie ma.
2: Ona mówi, ale nie, tego się nie zatrzymuje, to musisz oglądać.
1: No.
0: Ale powiem wam, to właśnie to jest, to idzie z duchem czasu, bo tak jak my właśnie słuchaliśmy na kasetach, tak, nasi rodzice na szpulach, gdzieś tam na adapterach, to teraz młodzież ma te MP3 i ma tak tysiące tych utworów, że jak my słuchaliśmy utworu, miałem w Walkmanie, tak, czy w Discmanie.
2: Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś słucha MP3.
1: No właśnie,
0: do czego chciałem nawiązać. I my mieliśmy tą kasetę, tak, i miałem 20 utworów i ja się tym delektowałem, bo miałem mało tych treści, więc tak, musiałem z tego wycisnąć jak najwięcej. A oni mają tak miliony tych treści i stąd się chyba to wzięło, że oni mieli te utwory w jakim tamkolwiek formacie i oni pokażą ci fajną muzę i 2 sekundy z tego utworu, 5 sekund z tamtego i takie przewijanie i ta młodzież, i ktoś wpadł chyba na to, że kurde, czemu takiego portalu nie zrobić, który ci pokazuje i nie będziesz musiał przewijać różne treści w ciągu minuty 10 treści. I chyba to pokolenie takie współczesne właśnie chyba ma taki sposób w ogóle rejestracji wiedzy, że oni tak muszą, jak czegoś nie zobaczą tak szybko, krótko, to po prostu to już jest nudne i to po prostu i oni chyba inaczej nie umieją. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, bo to nie nasza sprawa, jakby i nie nam to oceniać, bo to całe się, ale tak to idzie właśnie, że jakby ludzie łapią zajawkę i im to wystarczy, tak? Nie, bo jest tak mnóstwo tej wiedzy,
1: że tego,
0: tak,
1: ten temat nie jest
0: dostęp,
1: pogłębiony w żaden sposób.
0: No tak, i to wymaga technologia, tak? Bo gdzie by to nie było, dlatego są te shortce na YouTubie, właśnie, że shorts właśnie też chce iść z duchem czasu.
1: No to się wzięło, kurczę, z TikToka właśnie.
0: No, tak. No właśnie, że no, czy oni, to czemu my nie?
2: No bo
0: nie?
2: To jest wszędzie, tak? Na Instagramie, na Facebooku też mamy te krótkie filmiki, tak?
0: Ale co ciekawe, właśnie powiem wam, że to właśnie działa w dwie strony, bo są te podcasty na Spotify'u też i na tym Google coś tam i na tym Apple. I ludzie właśnie, co ciekawe, na szczęście też chyba już będzie to też pomału się wyciszać, bo coraz więcej ludzi docenia te podcasty i w różnych życiowych sytuacjach, czy jadąc w pociągu, czy sprzątając, czy coś, jednak sięgają do tych dłuższych relacji, zwłaszcza dźwiękowych, i sobie to chwalą. Tego nawet może być takim dowodem, choćby nawet, że powstaje coraz więcej tych portali audiobookowych, nie? A kiedyś była ta audioteka i się wydawało, że się nie przyjmie. A tu powstają nowe, więc bądźmy dobrej myśli, że to może te takie zajawki, to jest tylko taka chwilówka tego pokolenia, które się tak miało taką możliwość i tak, a wróci się do tego, co... Nie? Do tego, co... Tak jak my, no, do winyli wracamy.
1: Czy wiecie co? Wydaje mi się, że to chodzi raczej o to, że po prostu są ludzie, którzy... I jest ich większość, zasadnicza większość, którzy nie potrafią skupić się dłużej na jakimś konkretnym temacie. Natomiast są też odbiorcy, którzy chcą pogłębić jakąś swoją wiedzę, chcą posłuchać materiału o czymś dłużej, bo ich to po prostu zwyczajnie interesuje. No i tak właśnie... Jest opcja na przykład, żeby sobie o Tyflo Akademii ponad 2 godziny materiału posłuchać, bo tyle już mamy na liczniku.
0: No i chciałem właśnie tutaj też pozdrowić tam panią Gosię, kosmetyczkę z Opola, jak będzie miała kiedyś możliwość posłuchania tego podcastu, a kto wie, uwaga, teraz was zaskoczę, ta pani słucha książki Jackiem, tak, że nie nawet lektorem, który nagrywa, aktor, tylko Jackiem, tak, jeszcze mi tam, no, czy możesz mi tam coś podesłać? Jeszcze dyskutuje na temat tych książek, więc można być osobą widzącą, można się oswoić i trzeba się z tym oswoić, bo to nie jest tak, ja wiem to po sobie, tylko że to nie obok w przypadku syntezy, bo tak dużo na dźwięku pracuję, że po prostu ten sztuczny głos mnie fascynował, po prostu, że komputer gada i od razu go przyswoiłem, ale ja tak miałem właśnie w przypadku słuchania audiobooków, bo kiedyś albo słuchałem, albo coś robiłem. I w końcu wpadłem na pomysł, bo mieszkałem z dziewczyną i wymagała ode mnie różnych spraw i słusznie, że mówię, no, umyj naczynia, mówię, kurczę, a jakby tak słuchać jakieś książki, bo czasami są takie książki, że słucham, ale tak sobie, jak dojdę do wniosku, to 20 stron później, gdybym ich przeczytał, czy nie, to niewiele wniosło w książkę. I ta wartość i tak bym się dowiedział później i tak ten sens by tam mi nie zniknął cały. Mówię, dobra, to zacznę od takich książek. I faktycznie na początku nie umiałem się skupić, albo myłem, albo słuchałem. A potem już byłem na etapie, że na przykład słuchałem, myłem, ale nagle mnie coś tak zaciekawiło i dziewczyna podchodziła, no coś ciekawego w książce, bo zastygłeś z talerzem w ręku, nie? Więc to mi się czasami włączało, a potem już to było takie automatyczne, że książka nie wymagała skupienia, nie była jakimś tam dziełem sztuki, tylko taka była takie czytadło, to jak najbardziej sobie korzystałem z tej formy i myślę, że widzący robią dokładnie tak samo. Jeżeli są jakieś treści takie lekkie, miłe, przyjemne, ale jednak coś, to sobie w tych czynnościach życia codziennego właśnie sobie słuchają. Tylko tego trzeba się nauczyć. I to nie, że tylko niewidomi czy widzący, albo ja jestem widzący, nie dam rady. Jak najbardziej dasz rady, tylko to wymaga treningu, tak jak ze wszystkim.
1: I to jest kolejny materiał na Tyflo Akademię, żeby zachęcać do konsumpcji dłuższych treści.
0: O, no na przykład. Albo do filozofowania na tym flow podcaście.
1: Na przykład, żeby sobie o czymś porozmawiać. Dokładnie.
0: Widzicie, mamy wartość dodaną.
1: Mamy wartość dodaną, a dziś właśnie w Tyflo podcaście rozmawialiśmy o Tyflo Akademii, o stronie tyfloakademia.com, kanale YouTube prowadzonym przez Stowarzyszenie w Labiryncie. No cóż, w takim razie zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby to i owo pokazać na kanale Tyflo Akademia na YouTubie. Jeżeli macie jakiś temat, na który chcielibyście nagrać krótki filmik, bo jak rozumiem, wy jednak stawiacie na te takie długości niekoniecznie podcastowe, niekoniecznie do zbywania, was się ogląda, nie słucha.
0: Tak, bo to jest naszym celem. Właśnie gdzieś chyba zapomnieliśmy o tym ferworze walki powiedzieć. U nas właśnie ta osoba ma doświadczyć tego zjawiska. Więc tu nie ma rozkminiania 2 godzin na temat jakiś, tylko ta osoba ma właśnie wejść, zobaczyć, że się da, że to działa, że to się wykonuje w taki, a nie inny sposób i już, tak?
1: A po rozkminy zapraszamy sobie, do nas.
0: A potem już właśnie do was i można rozkminiać i fajnie jest.
1: Tak no. Jest. A zatem zapraszamy do subskrybowania Tyflo Akademii, zachęcamy do dzielenia się swoimi materiałami właśnie na tym kanale, a ja wam na dziś bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mariusz Miszuda, Sławomir Cywka, Stowarzyszenie dziękuję. W Labiryncie. Dziękuję wam raz jeszcze. No i zapraszamy na Tyflo Akademię.
2: Do usłyszenia.
0: Zapraszamy i jeszcze mam podskryptum. Zapraszamy też do Tyflo Podcastu i można też do Tyflo Podcastu dotrzeć przed naszą stronę. Mamy kanały dodane, czy jak to się tam nazywa, to może Mariusz powie. No tak, polecane kanały i jak ktoś jest subskrybentem Tyflo Akademii, to można przez nas też sobie zasubować kanał Michała.
1: No, to postaram się, żeby i Tyflo Podcast był w stanie się odwdzięczyć. Tylko muszę to znaleźć, ale na pewno się odwdzięczę. W każdym razie dziękuję wam raz jeszcze za udział w dzisiejszej audycji. Ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnym podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że chcieli Państwo spędzić trochę czasu w naszym towarzystwie. W naszym, to znaczy moim i mojego i Państwa dzisiejszego gościa, czyli Marzeny Lux. Cześć Marzeno, witaj.
5: Cześć, witam wszystkich.
4: Dziś będzie napoły kulinarnie, napoły technicznie, ponieważ będziemy opowiadać o elektrycznej wyciskarce do soków Oskar DA1000. I tutaj mam nadzieję, że Marzena będzie mogła i opowiedzieć o urządzeniu i w pewnym stopniu je zaprezentować. Oczywiście jeśli w trakcie podcastu pojawią się jakieś pytania czy wątpliwości u Państwa, serdecznie zachęcamy do kontaktu i do zadawania pytań. Oczywiście można to robić na 2 sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. A także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Tak jak mówiłam, czekamy na ewentualne pytania, albo też jeśli mają Państwo podobne urządzenia, na Państwa opinie na ich temat. Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy już przejść do zasadniczego tematu. Chciałabym, żebyś w takim ogólnym zarysie, Marzeno, na początku powiedziała, do czego służy i jak działa i jak wygląda to urządzenie, o którym dziś będziemy rozmawiały. Później oczywiście bardziej szczegółowo opiszemy i wygląd, i działanie, i funkcje.
5: No więc jak sama jego nazwa wskazuje, to jest urządzenie, którego głównym zadaniem jest wyciskanie soku. Poza tym ma jeszcze kilka innych funkcji, o których później, bo to są funkcje dodatkowe. Zasadnicza różnica pomiędzy tym a sokowirówką jest taka, że sokowirówka obraca się i wyciska sok bardzo szybko, a wyciskarka robi to na wolnych obrotach i dzięki temu nie tracimy różnych witamin, elementów, mikroelementów, wartości odżywczych i nie utlenia się sok.
4: Jasne. I ona też tak jakby nie ma tego efektu takiego rozchlapywania, tak?
5: Nie ma w żadnym wypadku, bo nie ma takiej możliwości, bo nie obraca się z dużą szybkością.
4: A to działa na jakiej zasadzie? Na zasadzie tarcia, czy bardziej zgniatania, czy to jest taki jakby elektryczny moździerz?
5: No właśnie, o ile sokowirówka trze i potem odwirowuje, to tutaj jest, to działa właściwie jak maszynka do mięsa, bo tam jest ślimak, który zgniata produkt, który użyliśmy do wędzenia, no i później przez to, że zostało to zgniecione i jest jakby odprasowane.
4: Rozumiem.
5: W ten sposób sok oddziela się od tych śmieci.
4: Ty, kiedy przygotowywałyśmy się do podcastu, mówiłaś, że bardzo dokładnie to urządzenie odciska sok, że ta masa, że tak powiem, która zostaje, jest naprawdę maksymalnie odsączona z tej wilgotnej zawartości, tak?
5: Jest tak odsączona, że ja kilka razy już było mi nawet szkoda tych różnych pozostałości. Sobie myślę, może ja to zjem, może... Nie, tego się nie da zjeść. To jest po prostu tak niedobre i tak suche jak dziury. Mhm. Jedyne, czego czasem może nie odcisnąć, to nie wiem, pomarańcza.
4: Aha, czyli że w pomarańczy odrobina tej wilgoci jednak pozostaje, tak? W
5: tych włóknach. To, co pozostaje, jest takie troszkę bardziej, no nie wygląda jak trociny, tylko jak trociny, które ktoś pochlapał wodą.
4: Aha, jasne. To powiedz mi teraz jeszcze w takich zasadniczych kwestiach, żebyśmy nie zapomniały, jaka jest cena tego urządzenia i gdzie można je kupić?
5: Na dzień dzisiejszy i zresztą nie tylko na dzień dzisiejszy, bo jak ja je kupowałam 3 lata temu, to cena była praktycznie taka sama. To jest urządzenie rzędu 1200 zł, a kupić je można przez internet w różnych sklepach internetowych, nie wiem, są nawet specjalistyczne sklepy, które sprzedają tylko wyciskarki. Wystarczy w Google wpisać wyciskarka do soku i wyskakuje mnóstwo stron. Nawet w tej chwili kilka sklepów proponuje, jeżeli kupisz u nas taki sprzęt, to dostaniesz w prezencie. No, chwyt marketingowy.
4: A orientujesz się, czy w sklepach takich fizycznych również można zakupić tego typu urządzenie, czy nie?
5: Raczej nie. To nie jest sprzęt, który stoi na półce.
4: Rozumiem. Jak na wyciskarkę, gdyby patrzeć w kategorii wyciskarek zwykłych, to cena jest dosyć taka, powiedzmy, pokaźna, prawda?
5: Jak na wyciskarkę, jeżeli patrzeć na wyciskarki, to cena jest, powiedziałabym, niższa niż wyższa. Wyciskarki są takie, które dochodzą do 7-8 tysięcy.
4: Ale nie mówimy o jakichś takich, których ktoś będzie używał, wiesz, prowadząc działalność gospodarczą.
5: Ale nie, ja nie mówię o przemysłowych, ja mówię o domowych.
4: Aha, no cóż, ja jakoś nie wiem, ale szczerze mówiąc, mi samej trudno byłoby podjąć decyzję o zakupie wyciskarki do soków, powiedzmy w cenie ponad 1000 zł, w momencie gdyby była ona tylko wykorzystywana do samego wyciskania soków, tak?
5: No ale jak... Tutaj jest haczyk, przepraszam. Tak. Bo są wyciskarki oczywiście tańsze, ale po pierwsze, efektywność tego wyciskania jest dużo mniejsza. Wiem, bo sprawdzałam u znajomych. Po drugie, ona będzie wtedy wyciskała tylko sok, a zapłacimy za nią, powiedzmy, 300 we mniej. To nie jest duża różnica, a będzie wyciskała sok i nie będzie tego robiła tak dokładnie. Poza tym tutaj to urządzenie, które stoi obok mnie, poza wyciskaniem soku potrafi robić jeszcze różne, nie wiem, przeciery, musy, jakieś deserki dla dzieci, sorbety, makaron, masło orzechowe, pałeczki chlebowe i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy.
4: Świetnie, to będziemy sobie zaraz o tych wszystkich sorbetach, pałeczkach i innych rzeczach rozmawiać. Natomiast chciałabym teraz przejść do kwestii związanych z wymiarami i budową tego urządzenia. Czy jest to urządzenie, które nadaje się, nie wiem, do małej kuchni, czy to jest urządzenie kompaktowe? Jakie są w przybliżeniu wymiary tej wyciskarki?
5: W przybliżeniu to jest, ona jest w długości 26 cm, ale już po zamontowaniu tam czegoś na panel ten główny, wysokość ona ma 20 cm, a szerokości 17, czyli tak jak taka maszynka do mięsa praktycznie. Mhm.
4: Długość przez długość rozumiałaś głębokość, tak? W sensie to jak patrzymy od przodu do
5: chyba
4: tyłu.
5: Tak.
4: Jasne. Teraz jaki ma ten moduł główny kształt, bo mówisz po zamontowaniu czegoś do głównego modułu. Z czym ten główny moduł można by było porównać i w ogóle jakiego rodzaju jest to bryła, gdzie mocujemy jakieś ewentualnie dodatkowe elementy?
5: Ja wiem, że powtarzam, ale to naprawdę bardzo jest podobne do maszynki do mięsa elektrycznej, bo tak, cały ten moduł główny to jest taki... To jest właśnie taka bryła, powiedzmy, idąca w prostokąt, ale jest bardzo taka opływowa w dotyku. Od góry nawet jest tak jakby ktoś, nie wiem, jak walec od góry idąc. I różni się od standardowej maszynki do mięsa tylko tym, że w przedniej części, czyli tam, gdzie będziemy podstawiać coś na sok, ma takie wycięcie, w jakie wstawimy sobie kubek. Nie wiem, kubek, garnuszek, żeby on nie uciekł.
4: No jasne, jasne. A to ten pojemnik na sok jest w komplecie, czy jakiś własny po prostu sobie dobierasz do...
5: Jest w komplecie, ale nie przeszkadza to w niczym, że można postawić co innego.
4: Jasne. To w takim razie, gdybyś mogła opisać wygląd tego głównego modułu, powiedzmy od góry do dołu, jak to wygląda, ile ma przycisków, jakichś pokręteł, jak po prostu wygląda budowa tego?
5: Ma jeden przycisk. Przycisk ma jakby dwie pozycje, oczywiście wyłączoną, czyli się nie rusza, przy czym można go tylko włączyć, ewentualnie zrobić rewers, przełączyć w drugą stronę. Wtedy będzie się obracało do tyłu, jeżeli coś nam tam padnie.
4: Ale tutaj chciałabym, żebyśmy doprecyzowały, bo myślę, że mówisz z perspektywy osoby, która widziała to urządzenie. To jest przełącznik taki do naciskania on-off, czy to jest jakieś pokrętło do przełączania?
5: To jest przełącznik taki jak... On po prostu naciska się w prawo lub w lewo.
4: Aha, czyli taki dwudzielny przełącznik, tak?
5: Tak.
4: Możesz nacisnąć jego prawą połowę i lewą połowę osobno, tak?
5: Tak, z tym, że on jest taki malutki, że no tak.
4: I jedna część tego przycisku służy do uruchamiania, a druga część do jakby tego rewersu, tak? Jeśli już pracuje urządzenie. Dobrze rozumiem?
5: Nie, po prostu jeżeli mamy go uruchomionego, żeby przejść do funkcji rewers, musimy go jakby wyłączyć i przestawić w drugą stronę. Jakby przycisnąć drugim bokiem. To jest jeden przycisk, który można nacisnąć albo w prawo, albo w lewo.
4: Okej. Czyli włączamy na przykład naciskając prawą połowę, tak. A jeśli chcemy cofnąć obroty, to tą prawą połową wyłączamy i włączamy lewą połową i wtedy jest ten jakby bieg.
5: Jeżeli chcemy cofnąć obroty, to po prostu przyciskamy na tą część drugą przycisku.
4: Jasne. A jeszcze jakieś dodatkowe, bo rozumiem, że jeśli jest to tak wielofunkcyjne narzędzie i inne obroty, powiedzmy, ustawia się na mus, inne nie. ustawia... Nie?
5: To jest, przepraszam za wyrażenie, to jest prosta jak konstrukcja tak zwanego cepa. Tutaj nie ma niczego poza jednym przyciskiem i poza pierścieniem, który mocuje nam tą kolbę i te ślimaki i wszystkie inne rzeczy.
4: A czy to w takim razie jak, że tak powiem, decydujesz, co chcesz robić, bo...
5: Wybierając przystawkę albo do soku, albo do przecierania.
4: I ta przystawka to jest jakby taka końcóweczka, która...
5: To może zróbmy tak, ja powiem, co jest w pudełku i wtedy będzie prościej. W pudełku mamy oczywiście główny moduł, silnik, o którym już wspominałam, że jest taką bryłą bardzo opływową, troszkę idącą w prostokąt. No mamy oczywiście literaturę piękną, to jasne. Poza tym mamy dwa pojemniki, jeden na sok, drugi na to, co nam zostało. Mamy tak jakby tą główną kolbę, do której będziemy wkładać wszystkie przystawki. Mamy ślimak, który będzie zgniatał. Po czym mamy przystawkę albo do soku, albo do właśnie wszystkich innych czynności. To jest takie, to jest taka jakby rurka właściwie. Ją się zakłada na ślimak. Później mamy zakrętkę, która nam to wszystko przytrzyma, żeby nie wypadło podczas pracy. No i jeżeli będziemy robić cokolwiek innego i nie będzie to sok, to koniec. A jeżeli będziemy robić sok, to mamy końcówkę, która zabezpieczy nam przed chlapaniem. No plus mamy oczywiście taką tackę, taki podajnik, no i taką popychaczkę. No i końcówki do robienia właśnie makaronu i różnych innych pałeczek.
4: Rozumiem, że przez tackę rozumiem, jest to miejsce, gdzie układasz owoce, które w następnej kolejności trafią do przeróbki, tak?
5: Taką malutką tackę, na której można położyć kilka kawałków. Mm-hmm.
4: I mówiłaś, że jakieś takie też do popychania, tak? Żeby nie trzeba było ręcznie tego
5: przesuwać? Żeby nie pchać tam rąk.
4: Mm-hmm, oczywiście.
5: Zresztą ręce się tam nie zmieszczą.
4: Jasne. Teraz kolejna rzecz, to może porozmawiajmy przez chwilę właśnie, bo mówisz tutaj o końcówkach do soku czy też do innych rzeczy, to chciałabym, żebyś przez chwilę poopowiadała naszym słuchaczom o tym, jakie są funkcje tego urządzenia, co przy pomocy tego urządzenia możemy przygotować.
5: No możemy przygotować na pewno sok, przy czym właśnie możemy przygotować sok zarówno owocowy, warzywny, jak i tutaj ciekawostka, tego sokowirówka nie zrobi, sok z ziół, traw, no nie wiem, trawa pszeniczna, modna w Ameryce, różne warzywa liściaste, można zrobić nawet sok z kapusty, albo nie wiem, sok ze szpinaku, sok z natki pietruszki. Poza tym możemy właśnie zrobić różne musy, przeciery. Możemy zrobić masło orzechowe, o którym już też wspominałam. Możemy zrobić makaron, możemy zrobić właśnie jakieś lody, sorbety, no i tyle, i pałeczki chlebowe. I
4: jasne.
5: Możemy, teoretycznie rzecz biorąc, producent twierdzi, że możemy mielić kawę, z tym, że ja bym tego nie robiła, bo bym się bała, że zniszczę to urządzenie. I jeszcze w instrukcji jest napisane, że możemy mielić mięso, ale ja dzisiaj na potrzeby audycji to sprawdziłam, bo jakoś nigdy mi to do głowy nie przyszło, bo mielę mięso maszynką. I to nie jest prawda, on mięsa nie mieli.
4: Aha, no to świetnie, to bardzo jestem Ci wdzięczna w takim razie, że wykonałaś tutaj na potrzeby podcastu taki test. Dobrze.
5: Wszystko pozostałe, przepraszam, o czym wspomniałam, owszem robi, ale z mięsem to jest chwyt marketingowy.
4: Aha. To teraz zapytam Cię już tak bardziej szczegółowo, jak wygląda sama ta procedura przygotowywania konkretnych rzeczy? Czy Ty na przykład przygotowując się do zrobienia soku owocowego lub warzywnego, musisz te produkty jakoś wcześniej przygotować, pokroić? Oczywiście poza takimi elementarnymi kwestiami jak umycie, obranie ze skórki i tak dalej. Chodzi mi już o to, w jakiej postaci trafiają do tego urządzenia, już do tego mielenia i wyciskania.
5: No właśnie jedynym moim zdaniem minusem tego jest to, że ona ma dość mały ten swój otwór wlotowy i to, co chcemy włożyć do środka, może być długie. Ważne, żeby nie było za szerokie, bo nie wejdzie. Mhm. To jest jedyny minus. Trzeba na przykład jabłko pokroić na mniejsze kawałki. Z tym, że właśnie jabłka wcale nie trzeba ani obierać, ani pozbawiać ogryzków.
4: Aha, czyli mieli po prostu, jak wrzucisz tak pokrojone, tak no, zostanie
5: no przemielone. Tak. Z tym, że na przykład, no wiadomo, pomarańcze trzeba obrać, no bo tak. Marchewkę można, nie trzeba obierać, no to już tak na własny gust i smak. Nie wiem, ja bym tam buraki i marchewkę obierała. A jabłka na przykład niekoniecznie.
4: No oczywiście, jeśli możemy zjeść je ze skórką, to tym bardziej w kategorii mielenia możemy poprzestać na umyciu jedynie. A w momencie, kiedy wspominałaś o tym na przykład makaronie, tudzież paluchach chlebowych, rozumiem, że ciasto przygotowujesz wcześniej. I to urządzenie w tym momencie pomaga ci tylko w tym, żeby nadać właściwą formę, tak? Nitek, tudzież tych paluchów, tak?
5: Tak, tak. To polega na tym, że wrzuca się do maszynki kawałki ciasta, tylko takiego troszeczkę obtoczonego w mące, żeby, ono się, żeby nam wszystkiego nie zaklejstrowało. I potem podstawia się, nie wiem, talerzyk albo ścierkę, posypany też troszkę mąką. I on zaczyna jakby wypluwać z siebie, nie wiem, nitki makaronu, które trzeba, nie wiem, nożykiem, nożyczkami odcinać. No i wrzucamy następny malutki kawałeczek ciasta i tak to leci.
4: Aha, i też rozumiem, że to, na co, że tak powiem, zbieramy, czy na talerzyk, czy na ścierkę, delikatnie podsypujemy po to, żeby już te gotowe nitki po prostu nam się nie sklejały.
5: Kolejny raz w jeden wielki kawał makaronu.
4: Jasne. Jak tutaj wygląda kwestia pracy z poszczególnymi produktami? Bo rozumiem, że ciasto, które jest miękkie, idzie gładko, a jak wygląda kwestia z jakimiś właśnie owocami, warzywami, które są twarde? Czy znacznie wydłuża się wtedy czas obróbki tego?
5: Nie, nie wydłuża się absolutnie.
4: Aha, czyli niezależnie, tak czy to jest miękkie?
5: Radzi sobie tak samo dobrze z, nie wiem, z jabłkiem albo z kiwi, jak z twardą marchewką albo selerem.
4: Rozumiem. To pewnie jakoś tam wpływa na dźwięk, który słyszymy w trakcie pracy. To jest bardzo duży hałas. Do czego mogłabyś go porównać? Jak to wygląda? Zaraz cię poproszę o krótką demonstrację.
5: No moim zdaniem nie. No jeżeli przerabiamy na sok jakieś miękkie rzeczy, to praktycznie w ogóle prawie tego nie słychać. A jeżeli to są takie rzeczy jak marchewka, którą tutaj mam naszykowaną, to ja się śmieję, że to jest tak, jakby tą marchewkę gryzł i chrupał.
4: Aha, rozumiem.
5: To mniej więcej jest taki dźwięk.
4: A czy jesteś w stanie ilościowo określić, powiedzmy, nie wiem, pół kilograma owoców lub kilogram, bo już nie będziemy tutaj na poszczególnych gatunkach się skupiać, bo jeśli mówisz, że niezależnie od tego, czy to jest twarde, czy miękkie, ten czas obróbki się nie zmienia. Jak to wygląda na przykład? Jesteś w stanie odnieść czasowo do jakiejś ilości przetwarzania przez to urządzenie?
5: Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że minutę, półtorej jest w stanie przemielić kilogram czegoś tam. Nigdy tego nie mierzyłam tak naprawdę, ale myślę, że nie jest to dłużej niż półtorej minuty.
4: Czyli świetna, błyskawiczna metoda na szybki sok, mus i tak dalej.
5: Pół bloku nie słyszy tego, że my robimy sok, bo pracuje bardzo cicho.
4: To po demonstracji zapytam cię jeszcze, albo zanim do niej przejdziemy, żebym nie zapomniała, z czego to urządzenie jest wykonane? Z czego są wykonane jego poszczególne elementy?
5: No więc całe urządzenie jest zrobione, obudowa jest plastikowa, to jest jakiś taki mocny plastik, bardzo mocny. A na przykład sitko, które jest do soku i to drugie do mielenia oraz ślimak są zrobione z czegoś, co się nazywa ulcem. Podobno jest to rzecz, która nie wpływa w żaden sposób na, no nie wchodzi w reakcję z produktami.
4: Aha, czyli nie wpływa ani na walory smakowe, ani na ich
5: właśnie
4: wartość odżywczą.
5: Dlatego zostało tak to wykonane, żeby właśnie nie zmieniał się ani smak, ani nie wiem, kolor, ani nie znikały nam witaminy. No i większość tutaj tych elementów takich, nie wiem, tacka, popiekaczka, to wszystko jest plastikowe.
4: Aha, czyli tylko te wewnętrzne elementy i sita są ultenowe, tak?
5: Tak.
4: A powiedz mi jeszcze, dopytam w kwestii, bo mówisz jedno sitko takie, drugie inne. Czym różni się? To jest grubością oczek, gęstością oczek? Jak to wygląda? Te sitka czym się różnią od siebie?
5: Sitko do soku ma dziurki, a sitko właściwie nawet nie jest sitko, tylko ja tak jakoś mówię, żeby to jakoś nazwać. To coś, co mieli, robi nam wszystkie inne rzeczy. Ono ma takie tak jakby nożyki, ale położone na płasko. One tak przecierają.
4: Aha.
5: Więc nie jest się w stanie tego pomylić.
4: Jasne. To w takim razie, jeśli teraz mogę cię poprosić o krótką demonstrację, powiedz, co będziesz tam na potrzeby podcastu mielić, w jakiej ilości?
5: Ja sobie go rozłożyłam, żeby złożyć go razem z wami. Biorę sobie tą kolbę, która mocuje wszystko. No więc dalej idzie nam ślimak. Nie chcę tu wejść. Teraz sitko. Sitko biorę do soku, bo będziemy robić sok. Tego się nie da założyć źle, z tej przyczyny, że wystarczy przekręcić i on wskakuje na swoje miejsce. Następną rzeczą jest zakrętka, która nam zamocuje wszystko. I jeszcze malutka zakrętka, żeby nam sok nie chlapał na laptop. I teraz cały ten moduł, który mam w ręku, biorę i wkładam do korpusu. W ten sposób, że celowuję w tą, tam jest dziurka, w tym czpień ślimaka wchodzi w dziurkę i przekręcam pierścień, który jest na urządzeniu zgodnie, tak jak wskazówki zegara. I już mamy złożone urządzenie gotowe do pracy. Nie będę zakładać tej tacki, bo to jest niepotrzebne. Teraz biorę sobie kubeczek. Ja mówiłam, że on ma swoje pudełka i na sok, i na odpady, ale ja w nich trzymam te wszystkie makarony i inne rzeczy, nie chcę ich z szafki wyjmować. Więc biorę sobie kubeczek na sok i taką

0: pije nasz sok, a przy samym wylocie jest mała miseczka na śmieci.
1: Jasne.
0: To co, jedziemy?
1: Tak, tak.
0: Uwaga, włączam. Taki jest dźwięk. Ona wibruje dlatego, że jest, idzie na pusto. No i teraz co, wrzucam kawałek jabłka. Koniec.
1: I słychać takie ślizganie, tak?
0: Za porównanie włożymy marchewkę. Tyle. Już mamy nakapanego troszkę soku. Ja resztę zrobię po programie.
1: To smacznego w takim razie. To myślę, że rzeczywiście z tego, co można było usłyszeć i szybko, i rzeczywiście głośniej chodzi oczywiście na pusto, niż w momencie, kiedy są do niej wkładane
0: tak,
1: poszczególne produkty.
0: Tak, pod uwagę, że ona stoi przy samym komputerze i jednak na pewno gdzieś ta wibracja, która jest przy obracaniu się, na pewno też zmienia to, co wszyscy mogli usłyszeć.
1: Oczywiście, jasne. Ale myślę, że najbardziej, że tak powiem, przekonujące jest samo tempo pracy, bo właściwie słychać tylko, jak ten kawałek się tam prześlizguje i
0: koniec.
1: Już.
0: Tak. Z tym, że standardowo sokowirówka robi to szybciej, no ale nie dokładnie.
1: Jasne. Dobrze, to w takim razie na koniec naszego krótkiego podcaściku chciałabym z Tobą porozmawiać o takich kwestiach jak utrzymanie w czystości, bezpieczeństwo i dostępność tego urządzenia. Tutaj chciałabym, bo też wspomniałaś o szczoteczce, tak, do czyszczenia
0: tak,
1: tego.
0: Jest do tego szczoteczka.
1: Jak czyścisz to urządzenie i czy są jakieś elementy, które można czyścić w zmywarce, myć?
0: W instrukcji jest podane, żeby nie wkładać do zmywarki tych...
1: Aha, jasne.
0: Z tym, że po zrobieniu soku czy czegokolwiek innego, pomijając masło orzechowego jest tłuste, wystarczy to naprawdę przepłukać pod wodą bieżącą. I nawet ta szczoteczka nie jest specjalnie potrzebna, chociaż można nią troszeczkę... Jedyne, do czego ona może być potrzebna, to do tego, żeby troszeczkę przeczyścić sitko.
1: Aha.
0: Wystarczy przepłukać wszystko pod bieżącą wodą.
1: No tak, bo na tym sitku ewentualnie jakieś pozostałości,
0: ewentualnie
1: takie farfocle mogą
0: takie
1: zostać.
0: Troszeczkę, tak. I można sobie palcami z tym nie poradzić, ale wyczyszczenie wszystkich tych elementów naprawdę jest tak proste, że zajmuje chwilkę.
1: Jasne, a chciałabym Cię zapytać teraz o kwestię dostępności tego urządzenia pod kątem osoby niewidomej. Ono jakoś, rozumiem, że żadnego z etapu pracy, czyli rozpoczęcia tego mielenia, czy też zakończenia, tutaj jakby wymaga pełnego nadzoru. Nie ma żadnej sygnalizacji i tak dalej. Nic.
0: No jeżeli ją puścimy, nie wiem, wrzuciliśmy już wszystko, co chcieliśmy wrzucić i nie wyłączymy, to ona będzie się tak kręcić, dopóki nie naciśniemy przycisku stop. Mhm.
1: Jasne. A powiedz mi, czy są jakieś elementy takie, które są tylko po to w urządzeniu, żeby zabezpieczały nas przed tym, żebyśmy nie wsadzili rąk nie tam, gdzie trzeba, palca nie wsunęli i tak dalej, i tak dalej. I czy uważasz, że to jest urządzenie bezpieczne w użytkowaniu?
0: Moim zdaniem jedynym elementem takim, który mówi, żebyśmy tam nie wkładali rąk, jest to, że ona dość taką długą tą, nie wiem, rurkę, do której wkładamy te produkty. Poza tym to jest tak wąskie, ja mam naprawdę drobne, szczupłe ręce i nawet moje palce się tam nie mieszczą. Mhm. To znaczy ja próbowałam oczywiście przy wyłączonym urządzeniu z czystej ciekawości, bo jasne, że w instrukcji pisze, żeby nie wkładać, nie popychać owoców niczym, tylko tą popychaczką. Więc ja próbowałam na wyłączonym urządzeniu spróbować, czy dostanę palcami do tego ślimaka, który się obraca i od razu by mi palce wciągnął i zmiażdżył zapewne. Nie ma takiej możliwości, to jest około 10-11 cm.
1: Aha.
0: Tam się nie da dłużyć palców.
1: To rzeczywiście długa musi być ta tuba, a powiedz mi, bo tutaj wspomniałaś o instrukcji, czy instrukcja jest...
0: Instrukcja jest dostępna w internecie w PDF-ie, poza tym jest oczywiście papierowa. I jeszcze, przepraszam, zapomniałam dodać, że w pudełku była jeszcze płyta też z instrukcją w PDF-ie i z jakimiś filmikami, ale te filmiki były jakieś takie bardziej reklamowe o różnych innych produktach i otłoczeniu oleju. Aha, i jeszcze jeden taki drobiazg, który jest moim zdaniem dość ważny. Oczywiście owoce takie jak wiśnie i inne.

0: tego typu rzeczy, no to bez pestek.
1: Oczywiście, bo można by było bardzo łatwo
0: uszkodzić. Tą pestkę. Owszem, bo mnie się, no przy nie wiem, 5 kg liści na sok, zdarzyło mi się przepuścić jedną pestkę i dźwięk był tak straszny, że myślałam, że jest koniec.
1: Aha,
0: z pestki została mączka, owszem, ale wolałabym, żeby to się już nigdy nie powtórzyło. I dlatego właśnie nie wrzucałabym tutaj kawy.
1: No tak, bo przecież ziarenka kawy są dość twarde i faktycznie przy większej ich ilości łatwo można by było uszkodzić po prostu to urządzenie.
0: Nie rozumiem, dlaczego.
1: No tak, no jak to dlaczego? Żebyś kupiła za chwilę drugie. No, jak zaczniesz mielić kawę. Słuchaj, to tutaj jeszcze chciałam cię dopytać o taką kwestię. Czy razem z instrukcją są na przykład w tych dokumentach tekstowych jakieś przepisy na rzeczy,
0: jest
1: które...
0: Jest ich troszkę, niedużo, ale są specjalne strony nawet poświęcone tylko i wyłącznie sokom z wyciskarek. Poza tym na stronach sklepów takich... No nie wiem, czy ja mogę tutaj nazywać sklepy, no. Sklepów takich, które zajmują się sprzedawaniem tylko i wyłącznie wyciskarek i akcesoriów do nich, na takich stronach jest mnóstwo przepisów. Poza tym są fora, na których ludzie się tymi przepisami wymieniają. No, że nie wspomnę o tym, że jest mnóstwo książek o sokach.
1: Nie, no okej, okay. Ja pytałam tutaj w kontekście tego konkretnego urządzenia, bo bardzo często jest tak, że... Jeśli masz instrukcję z jakimś urządzeniem, to są instrukcje i niestety dosyć często bywa, że są to instrukcje obrazkowe, więc dlatego
0: nie,
1: też chciałam zapytać, czy są jako tekst.
0: W pełni jest dostępna. Jest do niej jakieś, nie liczyłam, ale około 10 przepisów.
1: To jeszcze tak w ramach ciekawostki chciałabym cię zapytać, jak się robi to masło orzechowe?
0: Bierze się orzeszki ziemne, układa się tą przystawkę oczywiście, która mieli nie to. Właśnie, to jest chyba najważniejsze, o czym trzeba pamiętać. Jeżeli chcemy robić cokolwiek inne niż sok, to bierzemy tą bez dziurek, bo wtedy możemy zniszczyć sitko. No więc wrzuca się ziemne orzeszki, czy jak one się tam jeszcze, fistaszki, oczyszczone ze skórki i tak dalej. I po pierwszym przemieleniu one są takie troszkę z grudkami, po czym wrzucamy je jeszcze raz i dolewamy troszkę oleju. Tam oczywiście wszystko jest napisane, ile tego oleju na ile orzeszków. No a potem mamy już taką kremową konsystencję. Jeżeli nie chcemy, żeby była kremowa, tylko chcemy, żeby mieć takie troszkę z grudkami, to możemy już tego drugi raz nie robić. Ale jeżeli chcemy takie kremowe, bez niczego, no to właśnie troszkę oleju, nie wiem, tam słonecznikowego, rzepakowego, nieważne. No i już. I potem solimy, nie wiem, tam cukrujemy, co chcemy, robimy i mamy masło orzechowe.
1: I co? Dobre?
0: O ile ja nie jestem fanem masła orzechowego, to niezłe.
1: Aha.
0: Nie różni się od tego ze sklepu, naprawdę.
1: A jakich musów próbowałaś robić przy pomocy tego urządzenia? Bo rozumiem, że to też przy tej opcji musów możemy sobie robić, nie wiem, powiedzmy jakieś nadzienie owocowe do pierożków, czy do knedli, czy do czegoś takiego, tak?
0: Jasne, że tak. No, głównie owocowe, nie wiem, jabłko z, nie wiem, tam, nawet z truskawką, maliny, jagody, różne kombinacje, jakie sobie tylko wymyślimy.
1: I to są, rozumiem, takie musy dosyć gęste w konsystencji, tak? Nie takie ciapki, tylko rzeczywiście...
0: No to zależy też od owocu, bo jeżeli będzie owoc
1: nie,
0: mega
1: no, oczywiście,
0: soczysty,
1: jasne.
0: No to... Ja na przykład sobie zrobiłam w zeszłej jesieni takie liście szpinaku przepuszczone właśnie przez tę maszynkę i zrobiła mi się taka zielona...
1: Maś.
0: Zielona, właśnie taka zielona ciapa, taka zielona maś i ja tę maś włożyłam do kubeczków i już mam gotowy szpinak do wszystkiego.
1: Zamrożony.
0: Tak.
1: No to też rzeczywiście jest bardzo dobry. Tak samo jeśli na przykład, nie wiem, chcemy sobie przygotować na śniadanie powiedzmy twarożek z rzodkiewką, to też nie musimy trzeć, tylko możemy sobie, jak rozumiem, te rzodkiewki, czy tam rzodkiewki, cebulkę zieloną przepuścić przez
0: tą
1: maszynkę.
0: Mało tego, możemy tam rzucić nawet ten twarożek. On go też przemieli. Razem z tymi rzodkiewkami.
1: O, czyli jak widać faktycznie nie tylko do...
0: Myśmy się nigdy nie zdecydowali na sprzęt rzędu 1000 zł z hakiem, gdyby nie to, że on właśnie robi jeszcze kilka innych rzeczy.
1: Ano, to też o tym właśnie mówiłam na początku, że dla mnie wydanie takiej kwoty na samą tylko wyciskarkę do soków to jakby nie jest żadnym argumentem, że są jeszcze droższe, bo
0: nie,
1: no
0: dla
1: bo
0: mnie to też nie
1: poza
0: jest
1: tego rzędu to nie jest też jakby taka kwestia, no, że łatwo byłoby się zdecydować, tak? A wspominałaś też o tłoczeniu oleju i wtedy co? Jakieś nasiona, tak? Słonecznika?
0: Nie mam pojęcia, bo to już nie jest sprzedawane razem z tym modelem. Było to sprzedawane wcześniej, ale wtedy to kosztowało bardzo dużo, bo tam do tego była dodawana osobno. Ja tego nawet nie widziałam, nie wiem jak to wygląda. Widziałam tylko filmik reklamowy. Było sprzedawane razem z tym urządzeniem jakaś prasa do tłoczenia oleju.
1: Aha.
0: Tylko, że sam koszt tej prasy był tak wysoki, że firma zdecydowała się jej nie sprzedawać dodatkowo. Nie sprzedawać w komplecie.
1: A jak wygląda kwestia tych ziół, o których wspominałaś? Najpierw mielisz, później suszysz, czy najpierw suszysz, później mielisz?
0: Ale jak je wysuszysz, już te takie przesuszone, to już one się niespecjalnie... Ja mówiłam o świeżych ziołach.
1: Tak, ale zioła jak masz na przykład w liściach, takie, które sobie zasuszysz, to później drobisz je na mniejsze, tak, cząstki. Jakieś, więc dlatego pytałam, czy to w ten sposób się odbywa, czy...
0: Nie, ja myślałam o takich ziołach, które przynieśliśmy ze sklepu i mamy liście, nie wiem, bazylii. Mhm. One są świeże. Można może z nich zrobić zarówno pesto, jak i jeżeli przejdziemy na opcję soku. Ja tego nigdy nie robiłam, bo nie wiem, ile by trzeba mieć tej bazylii, żeby zrobić sobie pół szklaneczki soku, ale no jest taka opcja, on zrobi sok z tej bazylii.
1: No tak, ale myślę, że z przemieleniem po wysuszonych liści jakichś ziół na taką, że tak powiem, drobną miazgę, jaką dodajesz do zupy, jak masz na przykład właśnie suszoną bazylię czy coś.
0: Myślę, że tak. Jeżeli będziemy mieć takie całe liście, takie, nie wiem, duże listki, nie wiem, czy to tam, no to myślę, że tak.
1: Jasne. Dobrze, Marzeno, to myślę, że udało się nam opowiedzieć w miarę w przystępny sposób i o samym urządzeniu, i o jego dosyć szerokim, jak na tego typu urządzenie, zastosowaniu. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu i tutaj opowiadanie i demonstrację. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Kłaniam się, do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W ostatniej audycji przygotowałem dla Was krótką prezentację aplikacji Prisma, a później pomyślałem sobie, że warto byłoby porównać ją do innego programu, który części z Was jest doskonale znany, czyli mam tu na myśli aplikację KNFB Reader. Dlaczego mówię, że części Was jest on doskonale znany? Otóż stąd, że ten program był dość popularny kilka lat temu jeszcze na platformie mobilnej Symbian. Wtedy także mieliśmy przyjemność testować go na antenie Tyflo Podcastu. Pojawił się jakiś czas temu na urządzenia firmy Apple, napisane przez firmę Sensotek. Dzisiaj postaram się Wam zademonstrować wersję programu 1.3. I myślę, że na sam koniec dzisiejszego nagrania spróbujemy też pokazać Wam, jak ten program działa w porównaniu do innych. Czyli zrobimy sobie takie szybkie zestawienie działania trzech aplikacji: KNFB Reader, Prismo oraz aplikacji Text Grabber. Może od razu zacznę parę słów na temat KNFB. Ten program przede wszystkim jest w języku polskim.
4: Ustawienia. Eksplorator plików.
3: Ustawienia. Tłumaczenie jest bardzo dobre.
4: Klawisz aparatu jest włączony. Wytyczne nachylenia. Wykonaj zdjęcie. Raport obszar. Tryb skanowania. Pakiet język OCR.
3: Co ważne,
4: rodzaj dokumentu.
3: W momencie, gdy zainstalujecie tą aplikację, nic nie musicie ustawiać. Wszystko jest ustawione i program jest gotowy do pracy. Może jak on działa? Ja specjalnie przygotowałem sobie dokładnie te same rzeczy, które pokazywałem Wam w poprzedniej audycji odnośnie aplikacji Prismo. I tutaj znowu kładę sobie iPhone'a 5S, bo dzisiaj także go wykorzystujemy do naszego nagrania. I będę robił sobie zdjęcia przy pomocy tego urządzenia. Kładę go na środku, tak żeby obiektyw urządzenia znajdował się na środku kartki i dwoma rękami mogę sobie oprzeć łokcie na, albo na blacie stołu, jak jest wyższy, albo na kolanach, jeśli siedzę przy niskim stoliku i unoszę w dwóch dłoniach urządzenie do góry. Tutaj KNFB nie ma takiej funkcji jak Prismo, czyli nie mówi nam na bieżąco, co się dzieje.
4: Raport obszaru widoku.
3: Ale mamy dwa duże przyciski. Po prawej stronie
4: raport obszaru widoku,
3: raport obszaru widoku, a po stronie lewej
4: wykonaj zdjęcie.
3: Wykonaj zdjęcie. Dwa największe przyciski na ekranie.
4: Raport obszaru widoku.
3: Więc ja dotykam sobie tego po prawej stronie i podnoszę urządzenie nad kartkę i tapię dwukrotnie.
4: Raport obszaru widoku. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócone o 2 stopnie w lewo.
3: Wszystkie cztery wykonaj widoczne, zdjęcie. No to przycisk. Frugo.
4: Wykonaj zdjęcie. Pauza. Przycisk, szanowny panie. Pauza. www.ink.pl. Ink mobile. 801 222 222. Koszt połączenia według stawek operatora. Odjoink. Mam przyjemność zaproponować panu podwyższenie wysokości posiadanego limitu zadłużenia w koncie osobistym. Wyższy limit to dodatkowe pieniądze i swoboda finansowa, z której można korzystać na co dzień lub w awaryjnych sytuacjach. Jak skorzystać z naszej oferty? Podwyższenie wysokości posiadanego limitu zadłużenia.
3: Jak słyszycie?
4: To
3: jest już załamanie strony. Okej, zatrzymam. Jak słyszycie, w poprzednim nagraniu mówiłem, że jest to pismo z propozycją wzięcia kredytu. Byłem w błędzie, jest to pismo, po prostu zapomniałem, co ono przedstawia. Zwiększenia limitu na koncie.
4: 0, 1, 2, 2, 2.
3: Tu przynajmniej od razu się dowiedziałem, czego pismo dotyczy. Zwróćcie uwagę, teraz, gdy zatrzymałem automatyczną syntezę, mogę chodzić po tym polu rozpoznanym. Mogę sobie korzystać także z nawigacji klasycznej, dostępnej w iPhone'ie. Czyli mogę sobie chodzić po tym tekście wygodnie. Oczywiście aplikacja posiada swoje podobne funkcje jak Prismo. Typu, że mogę się przełączać na następne strony, mogę w ogóle tutaj ciągiem skanować, czego Prismo nie ma, czyli że mogę wykonywać serię zdjęć i one po kolei będą rozpoznawane. Też mamy dostępną nawigację, przycisk odtwarzania, tak jak w Prismo, też mamy możliwość tłumaczenia. Nie będę tutaj wchodził jak gdyby w opcje, bo jeśli ktoś się zdecyduje na tą aplikację, to po prostu będzie mógł pobawić się tą aplikacją. Tu też możemy sobie wczytać obraz, z którego dana fotografia była wykonana. Ale my chcemy sobie wrócić, więc wykonuję gest potarcia dwoma palcami, który nie działa w Prismo i co mnie bardzo irytuje. Weźmiemy sobie ulotkę wyborczą, z której korzystałem także przy wcześniejszym nagraniu. Zacząłem mówić, że program nie wymaga żadnych ustawień i to jest prawda. Ja go zainstalowałem, nic nie musiałem ustawiać. Zwróćcie uwagę, jak on błyskawicznie działa. Ja muszę się pozachwycać, ponieważ ja widziałem ten program w akcji. Zaczęło się tak, że będąc ze znajomym w restauracji, znajomy wyjął tą aplikację, wyjął telefon.
4: Raport obszaru widoku. Górna, prawa, lewa krawędzie są widoczne, obrócone o 1 stopni.
3: Podnosimy trochę wyżej.
4: Raport obszaru widoku. Wszystkie cztery krawędzie są widoczne, obrócone o 1 stopni w lewo.
3: Przycisk. Wykonaj zdjęcie.
4: Wykonaj zdjęcie. Pauza. Przycisk. PS Prawo i Sprawiedliwość. Pauza. Sylwetka, 44 lata, żonaty, ojciec trójki dzieci. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady DS. polityki senioralnej przy ministrze pracy i polityki społecznej.
3: Jakość rozpoznawania jest nieporównywalna. Zatrzymuje tak samo jak w Prismo dwoma tapnięciami, dwa tapnięcia dwoma palcami, tak jakbyśmy wstrzymywali odtwarzanie w urządzeniach z platformą iOS. I jak zacząłem mówić, bo KNFB nie daje mi czasu na to, żeby skończyć, bo tak błyskawicznie rozpoznaję. Pierwszy raz tego doświadczyłem w restauracji, gdy znajomy wyjął swojego iPhone'a i zrobił zdjęcie menu. I byłem w szoku. Okazało się nagle, że bez problemu, bez czyjejkolwiek pomocy, jesteśmy w stanie samodzielnie przejrzeć sobie menu. I to nie na zasadzie, że stwierdzić, że o, ta kartka to jest menu, tylko dokładnie zapoznać się z menu, z nazwami potraw, z ich składem i z cenami. To było dla mnie coś niewiarygodnego, a co więcej, nie czekaliśmy na to przez kwadrans, tak? Wystarczyło zrobić zdjęcie i już. I teraz tak samo, biorę pismo odnośnie OFE, też którego wykorzystywane było we wcześniejszym nagraniu.
4: Raport obszaru widoku. Dolne lewe krawędzie są widoczne, obrócone o 9 stopni w prawo.
3: Podnoszę jeszcze troszkę.
4: Raport obszaru widoku.
3: Zobaczymy teraz.
4: Raport dolne lewe krawędzie są widoczne, obrócone o 5 stopni w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Spróbujmy.
4: Przycisk. Wykonaj zdjęcie. Pauza. Przycisk. Przyszłych składek do ZUS lub tylko do ZUS. Zdecyduj, gdzie mają trafiać twoje składki. Kwiecień. Od 1 kwietnia do 1.5.201. Decyzja o dalszym przekazywaniu składek od 1 kwietnia 2014 rok do 31 lipca 2014 rok. Każdy członek OFE, który ma do emerytury więcej niż 10 lat, może podjąć decyzję, czy jego przyszłe składki będą...
3: Jeśli ktoś z Was pamięta podcast o wcześniejszej wersji KNFB na Symbiana, to wiecie, że tamten program rozpoznawał świetnie. Ale ten rozpoznaje o wiele, wiele lepiej. Oczywiście możemy sobie też po tym tekście chodzić, tak jak mówiłem. Bardzo mi się to podoba, że program działa tak szybko, tak błyskawicznie, praktycznie bez namysłu, w cudzysłowie, tak, on to raczej nie musi się namyśleć. Jeszcze, żeby stało się zadość, wezmę książkę, z której korzystaliśmy przy Prismo i poznawaniu tytułu. I też zrobimy zdjęcie pierwszej strony, na ile KNFB czy KNFB działa. Ok. Tutaj kliknę ten raport, ale on będzie w tym momencie mało wiarygodny, bo chcę zrobić zdjęcie tylko jednej strony książki.
4: Wydawnictwo Punkt, Warszawa 2003.
3: Dokładne informacje.
4: Warszawa 2003. Poprzednia strona.
3: Tam nie
4: Warszawa,
3: przypominam sobie, żebym przy ostatnim zdjęciu miał informacje na przykład na temat wydawnictwa i jakie to wydawnictwo było. W każdym razie widzicie, aplikacja działa błyskawicznie, więc teraz może... Cóż wam mogę o niej powiedzieć? Ja jestem zachwycony. Podoba mi się w tej aplikacji absolutnie wszystko, łącznie z tym, że działa offline, czyli nie potrzebuje posiadać dostępu do internetu. Nie podoba mi się jedna rzecz. To znaczy, że w amerykańskim App Store ona kosztuje $99, w polskim App Store, w europejskim w ogóle zdaje się, że 89 euro. I to jest bolesne dla portfela na pewno, ale z drugiej strony chciałbym wam przypomnieć, bo sam to pamiętam, że wcześniejsza wersja aplikacji KNFB na platformę Symbian kosztowała ponad 4000 zł, ta kosztuje niespełna 400, czy około 400. To jest 10 razy taniej, tak myślę. Ale oczywiście nadal pozostaje drogą aplikacją. Jeśli potrzebujecie aplikacji, która umożliwi wam nie tylko sporadyczne przeglądanie poczty, która do was przychodzi, żebyście byli w stanie się zorientować, z czym macie do czynienia. Jeśli posiadacie skaner, no to wiadomo, odkładacie sobie na kubkę, macie wolniejszą chwilę, możecie sobie skorzystać z tego skanera, ale jeśli jesteście poza domem, interesuje Was możliwość korzystania z menu, z możliwość odczytywania obrazu z tablic, możliwość odczytywania informacji z ekranów komputera, telewizora. Sprawdzałem, to działa. Miałem informację systemową, gdzie program odczytu ekranu mi nie działał na ekranie. Pstryknąłem zdjęcie i KNFB przeczytał mi, co znajduje się na ekranie. To naprawdę jest przydatna aplikacja, ale droga. I musicie zważyć to, czy Wam opłaca się kupowanie tak drogiej aplikacji, czy też nie. Uważam, że pomimo tego, że jest droga, jest warta tych pieniędzy. Program działa błyskawicznie, super, bardzo mi się podoba. I teraz może, żeby zademonstrować to, co Wam mówiłem, porównać, skorzystamy sobie może z ulotki, którą mam wyborczej, ona jest malutka. Dla porównania wyskoczymy sobie z KNFB. Tu mogą mi się w tym momencie gryźć dwie rzeczy. To znaczy synteza mowy, bo obie aplikacje korzystają z systemowej syntezy mowy. No ale zobaczymy. Dla przypomnienia jeszcze raz uruchomiłem aplikację Prizmo.
4: Szybkie pobranie.
3: Szybkie pobranie. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie chodzi o to, że będziemy robić zdjęcie.
4: Strona nie dalej. Zrób zdjęcie. Przyć powrót. Strona niewidoczna.
3: No, nie KNFB, tylko Prizmo kombinuje. Widać, nie widać. Jeszcze raz.
4: Strona wykryta. Gotowy do strzału. Strona nie. Zrób zdjęcie. Nagłówek. Strona wykryta. Kod przetwarzam. Anuluj. Przycisk.
3: No i zobaczymy, co nam powiem.
4: Przetwarzam nagłówek.
3: Zwróćcie uwagę, ile to trwa. Jedna ulotka, malutka, ona ma powierzchnię niecałe A5. Ona jest taka wąska i długa, czy nawet bym powiedział połowa A5. Jeszcze a propos zrobienia zdjęć, producent KNFB zaleca, aby...
4: Czytnik głosowy. Mariusz. Nagłówek. Studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady DS. Polityki senioralnej. Panie ministrze pracy i polityki. Działam promę. Współorganizator bytomskich marszów życia. Przefasz najćwód ksngosakramontów parafii święty. Michała Archanioła w Suchoj Górze. Otaczanowano na mnie oddać swój głos. Ponieważ jestem uczciwy, zielony i skuteczny.
3: Okay.
4: Mieszkanie w
3: to teraz mamy już informację, jak rozpoznaje Prizmo. Uruchomimy sobie w takim razie teraz tekst grabber.
4: Strona 1 z 2. Katalog rozpoznawania. Program. Recognizer. Light. Strop. Light. Detec. Recognizer. Something. Tap. Tap. Se. Wiz. Wiz.
3: Recognizer. Tu mamy tekst grabber.
4: Tekst grabber. Kamera. Przycisk.
3: Tak. Kamera. Muszę przyznać, tym razem tą ulotkę lepiej rozpoznał Prizmo niż w trakcie naszego nagrania na temat samej aplikacji Prizmo. Wykonuję zdjęcie w tym momencie, już ono zostało wykonane aplikacją TextGrabber. Klikam przycisk Read. Tutaj nie mamy żadnego wsparcia dla naszej aplikacji, nie mamy też dla naszej aplikacji w sensie voiceover, nie mamy także informacji automatycznej odczytu. Możemy sobie tutaj też doinstalować głosy, ale tak, informacja, data, kiedy fotka była wykonana.
4: PS Prawo i Sprawiedliwość. Mam żonaty, ojciec trójki dzieci, podyplomowy studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady DS Polityki Senioralne przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. DZTOA Prolife, współorganizator bytomskich marszów życia. Szafara najtwiktułego sakramentu w parafii święty. Michała. Nasza przyszłość zależy od nas samych. Przyjaciele i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Już w niedzielę 16 listopada odbędą się wybory samorządowe, które wyłania nowe władze naszego miasta. Tylko od nas, od tego jak zagłosujemy, zależy kształt przyszłości Bytomia. Działając wspólnie możemy mieć na nią wpływ. Nasza solidarna postawa...
3: Tak, działa aplikacja TextGrabber. To teraz dla porównania jeszcze weźmiemy KNFB.
4: Strona 2. Strona gwiazdy Prismo KNFB Radar.
3: I sprawdźmy, jak KNFB sobie radzi. Jeszcze raz. Czyli znowu podnosimy sobie.
4: Raport obszaru widoku. Raport obszaru widoku.
3: No, już nam się zaczyna gryźć.
4: Raport obszaru widoku.
3: To jest to, o czym wspominałem.
4: Wykonaj zdjęcie. Przycisk.
3: Więc wykonamy może albo, żeby było OK. To pozamykam wcześniejsze aplikacje.
4: Prismo. Uruchomione. Zamykam Prismo.
3: Bo tak jak wspomniałem, to jest rzecz jedna, którą zauważyłem w momencie, gdy naprzemiennie bawiłem się Prismo i bawiłem się
4: no.
3: Gdy bawiłem się Prismo i KNFB, że po prostu jedna albo druga aplikacja w pewnym momencie zaczęła się dziwnie zachowywać, bo wiązało się to...
4: Górna prawa krawędzie są widoczne obrócone o 5 stopni w lewo. Raport obszaru widoku. Górna prawa lewa krawędzie są widoczne obrócone. Wykonaj zdjęcie w lewo. Wykonaj zdjęcie.
3: Wykonuję.
4: Pauza. Przycisk.
3: I słuchamy.
4: PS Prawo i Sprawiedliwość. Pauza. Sylwetka 44 lata. Żonaty. Ojciec trójki dzieci. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady DS, polityki senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, działacz ProLife, współorganizator bytomskich marszów życia, szafarz Najświętszego Sakramentu w parafii Święty Michała Archanioła w Suchej Górze. Dlaczego warto na mnie oddać swój głos? Ponieważ jestem uczciwy, rzetelny i skuteczny. Znam problemy mieszkańców Bytomia i wielokrotnie pomagałem w ich rozwiązaniu.
3: No i mam nadzieję, że ta krótka próbka daje wam pewien pogląd o jakości aplikacji do rozpoznawania tekstu. Tego typu aplikacji jest oczywiście więcej, ale z moich doświadczeń wynika, że pozostałe aplikacje w rodzaju Text, Detective, albo innych tego typu rozwiązań, no niestety na dłuższą metę się nie sprawdzają i nie dobrze rozpoznają język polski. Tą karteczkę, tą ulotkę, którą w tym momencie fotografowałem, to jest ulotka na papierze błyszczącym, bardzo charakterystyczna, no jak typowa ulotka wyborcza. Cóż mogę powiedzieć? Dla mnie w formie podsumowania KNFB jest aplikacją bardzo dobrą. Gdybym, jak wspominałem wcześniej, korzystał non-stop na zewnątrz, potrzebował gdzieś, w restauracji sprawdzić bilet, czy to mój, różnego rodzaju dokumenty, KNFB radzi sobie z tym znacznie lepiej. Poza tym możliwość nawigowania po oknie tej aplikacji sprawia, że część elementów łatwo jest nam skopiować. Jeśli potrzebujemy gdzieś je przekazać, to raczej informacja dla osób, które z papierami mają do czynienia w swojej pracy, może to być naprawdę przydatne. Ale chciałem wam pokazać w działaniu wszystkie trzy aplikacje, te trzy, które udało nam się omówić w Tyflo Podcaście, te trzy aplikacje, które działają na platformie iOS. O KNFB należy powiedzieć jeszcze kilka rzeczy. Oprócz ceny, jej wsparcie dotyczy wszystkich modeli iPhone'a od 6 do iPhone'a 4S. Nie ma wsparcia dla niższych modeli. Także, co ciekawe, ta aplikacja wspiera iPoda Touch piątej generacji. Także, jeśli dysponujecie tego typu urządzeniem, możecie spróbować korzystać czy użytkować w ogóle KNFB. Prismo teoretycznie nie wspiera, ale jeśli macie informację na przykład, że wspiera, no to zapraszam do pozostawiania komentarzy pod naszą audycją, bo myślę, że może to być informacja przydatna także dla innych użytkowników. Jeszcze w formie informacyjnej, ta wersja KNFB, którą dzisiaj wam demonstrowałem, to była wersja 1.3, która działa także na systemie iOS 8 i na systemie iOS 7. W odróżnieniu od aplikacji Prismo, to jeszcze celem zwrócenia uwagi na drobne różnice między tymi dwoma rozwiązaniami. No i cóż, zobaczyliście, jak działają wszystkie trzy aplikacje. i decyzja należy do Was. Text Grabber z tych trzech aplikacji jest najtańszy. KNFB najdroższy, przypominam, około 90 euro, może nawet troszkę drożej. Tak więc wydatek spory i tylko od Was zależy, na co się zdecydujecie. A tymczasem wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do ich zadawania i do samego kontaktu poprzez stronę internetową www.tyflopodcast.net. Tam także możecie komentować nasze audycje. Zapraszam również na moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl. I jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Jak zwykle witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Podcastu. Dzisiaj audycja, jakie rzadko zdarzają się tutaj przygotowywane przeze mnie w podcaście, ponieważ będę miała przyjemność poprowadzić spotkanie autorskie z autorem książki Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
6: Witaj, Alicja. Dobry wieczór Państwu.
5: Będziemy dziś rozmawiać o książce Piotra, książce pod tytułem Zakochany po uszy, czyli jak pies przewodnik zmienił moje życie. Jak zapewne Państwo się domyślają, będzie ona opowiadała o kolejach losu Piotra i Zako, jego psa przewodnika, o tym, jak wyglądało staranie się o psa, zapoznawanie się z psem, przekazywanie psa, wspólne docieranie się, jak wygląda obecnie ich współpraca. Natomiast, żeby nie rozmawiać, to znaczy tak, nie chciałabym tutaj rozmawiać o pracy z psem przewodnikiem. Praca z psem przewodnikiem będzie jedynie taką kanwą naszego podcastu. Natomiast uwagę chciałabym skupić na książce, na tym, jak powstawała, jaki był jej zamysł, jaka jest koncepcja książki itd., itd. Jeśli będą Państwo chcieli się z nami skontaktować, to zapraszamy do kontaktu przez stronę kontakt.tyflopodcast.net przez komunikator Zoom tyflopodcast.net/Zoom oraz na Facebooku i YouTubie. Bardzo serdecznie zachęcam. Być może ktoś z Państwa miał już okazję zapoznać się z fragmentem albo z całością książki, będzie chciał się podzielić z nami swoimi wrażeniami, to też oczywiście zapraszamy. Dobrze, to myślę, że możemy przejść już do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Piotrze, zacznę od takiego pytania. Skąd w ogóle wziął się pomysł napisania tej książki? Czy była to jakaś twoja wewnętrzna potrzeba? Czy sam jakby rozważając przejęcie psa przewodnika, szukałeś takiej pozycji, która byłaby, zawierałaby jakieś niezbędne wskazówki i byłaby pomocna? Jakie były te takie główne motywy i przesłanki, dla których ta książka została przez ciebie napisana?
6: To zacznę jeszcze od powitania jeszcze jednego gościa, który tutaj się nie odezwie, ale leży sobie obok nas, bo to jest bohater, jeden
5: przez
6: ze współbohaterów Zakochanego po uszy, czyli mój pies przewodnik imieniem Zako, leży sobie tutaj obok mnie na sofie, tak jak pisze o tym w książce, na wyciągnięcie ręki, tak abym cały czas mógł głaskać, co niniejszym czynię właśnie, głaszczę go po łebku w tym momencie, on sobie leży tutaj cichutko z łebkiem na swojej sofie. A odpowiadając na twoje pytanie. Tak, brakowało mi nie tyle informacji na temat psów przewodników, bo tutaj różnego rodzaju informacje się pojawiały, pojawiały się różnego rodzaju publikacje, aczkolwiek we wszystkich opracowaniach, we wszystkich informacjach, do jakich docierałem, wszyscy skupiali się na tym, jak psa pozyskać, jakie prawa ma opiekun psa przewodnika, gdzie z psem można wchodzić, gdzie nie można. Takie rzeczy, okej, ważne, praktyczne, ale wszystko jak gdyby, wszystkie te publikacje omijały temat emocji, omijały temat tego, co faktycznie zmienia się w życiu osoby, która decyduje się na pomoc psa asystującego, no bo okej, wszystko fajnie, wszystkie plusy były wymieniane i to grubą kreską, ale nikt nie wspominał o minusach i tego mi zabrakło. Za długo już żyję na tym świecie, żeby jak gdyby łykać wszystko, co mi mówią, więc no nie do końca wierzyłem w to, co piszę, w to, co czytam, bo oczywiście wiedziałem, że jest super, ale... Tak? Nie było tych informacji o minusach i to sprawiło, że te informacje, które poznawałem, nie do końca wydawały mi się wiarygodne. I wtedy stwierdziłem, że kurczę, przydałaby się taka publikacja, gdzie osoby decydujące się na psa asystującego mogłyby się zapoznać z opinią człowieka, który już kilka lat z takim psem żyje i co to dla niego znaczy życie z psem, jak to się je i też takiej osoby, która jest świeża, bo Zako jest moim pierwszym psem przewodnikiem. Znam osoby, które mają drugiego, niektórzy trzy psy miały przewodniki już i to też już jest inna perspektywa takiego doświadczonego, nazwijmy to, opiekuna psa przewodnika, a mnie brakowało czegoś takiego, spojrzenia takiej świeżynki, no bo sam byłem w takiej sytuacji, nie wiedziałem na co się porywam i brakowało mi takiego spojrzenia, takiego głosu i wtedy pomyślałem, kurczę, może warto byłoby stworzyć kiedyś coś takiego?
5: Rozumiem. Czyli reasumując, chciałeś jakby uwidocznić ten aspekt ludzki i aspekt psi w kontekście emocjonalnym, bo dla psa ten taki kontekst emocjonalny też jest ważny. On trafia do kolejnego jakby swojego właściciela, trafia do nowego domu, stają przed nim nowe zadania, on się ciągle odwraca na początku, czy gdzieś ten trener nie idzie z tyłu, ten trener, którego zna, ten poprzedni opiekun, jakby szuka wtedy wsparcia, ty musisz mu to wsparcie dać
6: i tak dalej. To są takie rzeczy, które właśnie zaczęły się gdzieś tam w pewnym momencie pojawiać i jakby zdawałem sobie sprawę też, że no pies trafi do mnie z któregoś tam źródła. Ja wcześniej miałem psa od szczeniaka, więc jak gdyby z jednej strony było dla mnie oczywiste, że inaczej trochę zachowuje się pies, którego sami wychowujemy. Inaczej zachowuje się pies, który w cudzysłowie trochę tak, jakbyśmy go brali ze schroniska, że nie znamy jego historii, nie wiemy, jaki ten pies ma charakter i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie jedna wielka niewiadoma i jak my będziemy podchodzi do tego psa i z drugiej strony jak ten pies będzie podchodził do nas, bo to też jest istotne, bo przecież to jest żywa istota i ona też ma swoje lęki, ma swoje stresy, ma swoje lepsze i gorsze dni i tego też byłem ciekaw, jak ludzie, którzy dostają takiego dorosłego skądinąd psa, się z nim po prostu dogadują, no bo nikt mi tego nie był w stanie opowiedzieć.
5: No i to wielkie niedomówienie, jakim pozostają, może nie nazywajmy tego wady, ale nazwijmy może wymagania, czy trudności, czy wyzwania stające na początku tej drogi przed tym adeptem, kandydatem na psiego opiekuna, tak? Rozterki, jakie się z tym wiążą. Myślę, że to też wymagało pewnej takiej szczerości wobec siebie. Bo zawsze każdy z nas, mając w planach przygarnięcie jakiegoś zwierzęcia, psa, kota, obojętnie, raczej nastawia się bardzo pozytywnie i tak nieco kolokwialnie mówiąc, bardzo się nakręca. Nawet najbardziej racjonalne osoby na pierwszym planie jednak widzą i dopuszczają do głosu te bardzo pozytywne emocje, a te negatywne związane z konsekwencjami finansowymi, wiążące się z dodatkowymi obowiązkami, z pewnymi zmianami, jakie niewątpliwie taka obecność nowego zwierzaka w naszym życiu wprowadza, no tak jakby troszkę mniej. Wychodzimy z założenia, że no na pewno jakoś to się ułoży, wierzymy też i najczęściej słusznie w siłę tego entuzjazmu i przywiązania, że pozwoli nam przeskoczyć wszystkie te trudności. Niemniej jednak, choćbyśmy podchodzili do tematu z najbardziej optymistycznym nastawieniem, to lepiej, jeśli tych ewentualnych wyzwań, możliwych problemów, wydatków, wypadków i tak dalej będziemy świadomi. Zgadzasz się?
6: Tak, ale ja wtedy zupełnie w ten sposób tego nie analizowałem. Po prostu brakowało mi informacji, że nie mogłem ich w takich osobistych informacji uzyskać od właścicieli, opiekunów, psów, przewodników. Miałem też wrażenie, że kilka lat temu, teraz to się zmieniło, osoby, które otrzymywały psy od różnych organizacji, nie chciały dzielić się między sobą informacjami, jakby to była jakaś tajna wiedza, taki był jakiś, nie wiem, nieufność, nie wiem o co, skąd to się w ogóle brało. Ale
5: to dziś w przypadku części.
6: Dzisiaj ja już obserwuję, że ludzie wymieniają się informacjami i to już jest fajniejsze, ale i tak takich informacji prawie dzień po dniu, czy jak wyglądało właśnie przekazywanie psów. Jeśli ja pytałem osoby, które psa miały od kilku lat, to one po prostu najzwyczajniej w świecie już pewnych rzeczy nie pamiętały. I dlatego ja na pewnym etapie, gdy zacząłem zabiegać już o tego psa, już się na niego zdecydowałem, to wtedy też postanowiłem, że będę robił sobie na bieżąco notatki z tego, co się dzieje, co ja czuję, jakie emocje to we mnie budzi, co się dzieje, o czym myślę, jakie pytania przychodzą mi do głowy. Dzięki temu później pomyślałem, może coś z tego wyjdzie, może kiedyś przekażę to komuś, może powstanie z tego jakaś publikacja.
5: Ale to nawiązując do tego, o czym mówiłam wcześniej, dzięki temu, że rozważałeś te pytania, gdzieś sobie je spisywałeś i tak dalej, to staranie się o psa, przekazywanie psa i w końcu przyjęcie go w domu było dzięki temu takie bardziej świadome, bardziej uzmysłowione. Tak,
6: tak? Na pewno było bardziej takie analityczne, bo starałem się obserwować nie tylko to, co dzieje się dookoła, ale także to, co dzieje się ze mną, bo już na pewnym etapie, gdy ludzie ubiegają się o psa, tak naprawdę wątpliwości są niezwykle ważne. Jeśli nie mamy wątpliwości, nie zadajemy pytań. Jeśli mamy wątpliwości, możemy je rozwiać, dzięki czemu później nie wpakujemy się na minę i wiecie, później sami jesteśmy sobie winni, bo nie pytaliśmy, a mogliśmy. Dlatego mieć wątpliwości to jest super sprawa. Ja je tylko spisywałem i może też dzięki temu, wiecie, to jest trochę jak ze ściągawką. Jeśli tworzymy sobie ściągi, to później łatwiej nam tą treść zapamiętać i tutaj może też tak było, że przez to, że ja zastanawiałem się nad tym, co się dzieje, że gdzieś to starałem się zanotować wcześniej, nazwać oczywiście tylko jakimiś punktami, tak, nazywałem to, co się dzieje. Jeśli czułem, że coś mi nie pasuje, coś gdzieś mnie uwiera, starałem się to właśnie dookreślić i dopytywałem, a o takie rzeczy, a o śmakie rzeczy, to gdzieś ludzi w internecie, to znajomych, to trenerkę, więc to był taki nieustanny proces tak naprawdę, który trwał bardzo długo i to nie było tak, że ja w pewnym momencie postanowiłem, że okej, to teraz opiszę jakieś nasze tam wspomnienia czy tam doświadczenia, tylko to był proces, który trwał tak naprawdę wiele lat.
5: Okej. To może teraz takie pytanie, wydaje mi się, że z lżejszej kategorii. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tytule, bo jest naprawdę uroczy. Zakochany po uszy, graficznie Zako jest większymi literami pisane. Zakochany po uszy, czyli jak pies przewodnik zmienił moje życie. Skąd wziął się pomysł na taki tytuł? Właśnie,
6: pomysł niestety nie jest mój, kolegi ode mnie z pracy, Marcina, ale pomysł mu przyszedł sam do głowy w momencie, gdy zabrał się za lekturę książki. No i on po prostu zna Zako, wie doskonale, jak Zako wygląda, a żeby dopełnić tego obrazów i opisu, to trzeba dodać, że Zako posiada, bo jest to pies rasy Chesapeake Bay, posiada ogromne, zwisające uszy, które w dotyku, właśnie sobie dotykam, są jak gruby plusz. Trochę tak, jakbyście dotykali takiej wiszącej kurtyny pluszowej. I to jest po prostu coś takiego, że ja gdy tylko dotykam Zaka, zaraz ręce gdzieś odruchowo szukają tych uszu i gdzieś je tam tłamszę, ugniatam, on jest do tego przyzwyczajony, bardzo to lubi, traktuje to jako formę pieszczoty. Właśnie teraz, gdy to mówię, to przesuwa łeb tak, żeby mógł go wygodnie za ucho złapać i potarmosić. Więc myślę, że to określenie zakochany po uszy w jego przypadku, myślę, każdy, kto by go zobaczył, każdy, kto by dotknął jego łba, nie miałby żadnej wątpliwości, że spokojnie można się po te uchole zakochać.
5: Jasne. A z drugiej strony mamy nośną frazę, która oddaje to, że jest w swoim przewodniku zakochany bez reszty.
6: Tak jest.
5: Okej. To porozmawiajmy chwilkę o tym, jak wyglądał plan w ogóle napisania tej książki i jaka jest jej koncepcja. Na początek chciałabym cię zapytać, po części już troszkę odpowiedziałeś na to pytanie, ale chciałabym zapytać, jak wyglądała praca nad książką? Czy to był jakaś gotowa koncepcja, czy bieżące zapiski, które były jakąś podstawą, jakimś szkicem do opisania historii jako całość. Jak to wyglądało?
6: Więc na pewno rdzeń całej tej książki stanowią notatki. Notatki luźne, które pojawiały się wraz z upływem lat, bo w momencie, gdy coś zauważałem, coś mi luźno przychodziło do głowy, ja to spisywałem w formie luźnych uwag, które wrzucałem gdzieś do jednego, drugiego dokumentu, które gdzieś tam nazywałem sobie na zasadzie tam pierwsze, drugie spotkanie, jakieś tam przekazywanie psa i tak dalej. To, co tam wtedy zwróciło moją uwagę, to, co wydało mi się dziwne, nietypowe, ciekawe, po prostu to, co uznałem za warte odnotowania, wtedy to odnotowywałem. To jest jak gdyby, jak wspomniałem, ta główna część. Ale też, żeby to nie był taki suchy spis jakichś moich uwag, spostrzeżeń i tak dalej, nie chciałem, żeby to było takie drętwe, to starałem się też część tych rzeczy, które zwracały moją uwagę, ale też takich moich doświadczeń osobistych, jakie na przestrzeni lat sytuacje, jakie spotykały nas z Zakiem, opisywać w formie też takiej lekkiej, anegdotycznej, bo tak naprawdę część takich historii mogłaby być nieprzyjemna. Nie chcę tutaj spoilerować i zdradzać różnych rzeczy, ale niektóre z historii, które opisuję, inaczej, wszystkie miały miejsce, wszystkie odbyły się w taki sposób, w jaki zostały opisane. I ta lekka forma, która ma miejsce, ona też jak gdyby oddaje całą sytuację, bo poniekąd trochę, nawet gdy dochodziło do takiej sytuacji stresowych, to często pies łagodził tego typu sytuacje, a dzięki temu te opisywane historie sprawiają, że takie mam przynajmniej wrażenie, że tą książkę czyta się stosunkowo lekko i nie można odbierać jej jako jakiegoś poradnika, eksperta, bo ja nie pretenduję w żadnym razie do takiego miana. Chciałbym, żeby była ta książka odbierana właśnie jako taki spis, zbiór subiektywnych odczuć i opinii, coś, co może zainteresować przyszłego właściciela psa, przewodnika, osoby, która zastanawia się nad posiadaniem psa asystującego, że przeczyta, jak to wyglądało w praktyce, ile to kosztuje nerw, mówiąc kolokwialnie, emocji, i wtedy może ta osoba będzie mogła podjąć świadomą, bardziej świadomą decyzję niż ktoś, kto takich informacji jest po prostu pozbawiony.
7: Tymczasem mamy słuchacza na linii, dodzwonił się do nas Krzysztof.
8: No witajcie, witajcie. Witam was serdecznie.
5: Witajcie.
8: No, ja chciałem powiedzieć tutaj, bo mówiłeś, Piotrze, tak nie do końca słucham audycji, bo mi gdzieś to powiadomienie uciekło, jak zwykle Facebook świluje, jak to Facebook czasami niestety, ale sobie potem odsłucham z odtworzenia do końca. I rzeczywiście chciałem potwierdzić, bo spotkaliśmy się w Katowicach z Zakusiem waszym i chciałem powiedzieć tym osobom, co nie dowierzają, naprawdę słuchajcie, Zako ma bardzo długie uszy i normalnie to jest taki pieszczoch, że i taki puchaty, że naprawdę ja się w tym psie zakochałem już, a nie jest mój.
6: Po uszy.
8: Żeby nie było. Także naprawdę no fantastyczny psiak i naprawdę jest tak za Piotrem, że naprawdę no rewelacyjny team i rewelacyjnie współpracują też.
6: To dzięki wielkie.
5: Bardzo dziękujemy
6: za miłe słowa.
5: I za telefon i za miłe słowa. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, wielkie dzięki i do następnego spotkania oczywiście z nami i z Zakusiem też.
8: Ja też mam takie pytanie do ciebie, tak, Piotruś, ty to jakoś tak, no bo tam wiadomo, te wszystkie komendy, wiadomo to jak chodzisz, to się wiadomo pamięta, ale na przykład tą całą drogę o to ubieganie się psa i tak dalej, to jakoś to gdzieś sobie spisywałeś, żeby to tak dosyć fajną miało formę, czy jak to wyglądało?
6: Ale pytasz o ubieganie się o psa jako takiego, w sensie całych procedur, jak wystąpić o psa, gdzie się zgłosić i tak dalej?
8: Znaczy w sensie, zacząłeś pisać tą książkę.
6: Nie, to
8: znaczy,
6: bo to jest jak gdyby wiedza dość powszechna i tutaj jeśli zapytasz przeglądarkę, wyszukiwarkę internetową, to ci podpowie, jakie organizacje w Polsce się o to, gdzie się można starać.
8: Ale mi chodzi głównie książkę pisać.
5: Tak, jak najbardziej w książce całą drogę od dylematu, czy w ogóle próbować się decydować na psa, przez
6: spotkania, na których organizacje, które szkolą psy, zapraszają cię na takie spotkanie kwalifikacyjne, gdzie tam opowiadają ci o psach, też ci naświetlają tak naprawdę, z czym to się je. No to
5: wszystko
6: tak naprawdę
5: to jest w książce opisane. Sporządzał Piotr na bieżąco notatki i właśnie na kanwie tych notatek powstały te pierwsze rozdziały książki. Dlatego też mówimy o tym, że ona powstawała przez lata, bo właśnie od tych rozważań, czy w ogóle takiego psa powinien mieć, czy nie, wypisywania sobie plusów i minusów, i to dosłownego wypisywania. Wypisywania wszystkich aspektów właśnie. Zgłaszania się po psa przez opisywanie sobie w notatkach, jak te spotkania organizacyjne wyglądały, o co powinien był jeszcze zapytać i tak dalej, i tak dalej. Przez całą tą ścieżkę wszystko sobie spisywał i to było takim jakby pomocniczym materiałem do przygotowania książki.
8: A, super, dzięki serdeczne. No to tam do usłyszenia i do zobaczenia i jestem na nasłuchu.
5: Jasne, super.
6: Dzięki za
5: telefon.
8: Pozdrowienia dla was.
5: Pozdrowienia, hej.
8: Hej.
5: Ja tutaj wracając do tego, o czym mówiłeś wcześniej, za największą wartość tej książki uznaje to, że ona z jednej strony nie jest poradnikiem, nie jest takim suchym indeksem jakichś rad, komend, które pies powinien znać, porad żywieniowych, porad odnośnie spacerów fizjologicznych i tak dalej, i tak dalej. Tam to wszystko oczywiście się znajduje, ale jakby sama narracja jest poprowadzona w ten sposób, że wszystkie te porady, informacje i tak dalej są wplecione w opowiadanie o tym, czemu to służy, jak wam to pomogło, nad czym się zastanawiałeś, które z tych rzeczy postanowiłeś wdrożyć, a których nie. I druga rzecz, której ci się udało uniknąć z drugiego bieguna, to, że książka nie jest przegadana. To nie jest tylko taka opowieść, że był sobie niewidomy człowiek, który najpierw się zastanawiał, czy wziąć psa, później tego psa wziął i raz było mu łatwiej, raz było mu trudniej, ale bez jakichś takich bardziej merytorycznych informacji, gdzieś to tam do końca jest opowiedziane, tak, i chodzili długo i szczęśliwie, żaden wypadek się im nie przydarzył i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony

0: wiem. Kilkanaście lat miałem wcześniej psa, niczym mnie tu nie zaskoczą. Wiadomo, pytałem trenerkę jakieś tam rekomendacje, ale potem nagle się okazuje, zadaję pytanie na jakiejś grupie w internecie o karmy dla psów i nagle okazuje się, że ja nic nie wiem, jakie są rodzaje karm, jak często zmieniać karmy i tak dalej. I to dopiero otwiera mi oczy, że o takiego psa pracującego, zakres, w jaki musimy o niego dbać, to jest zupełnie co innego niż taki pies domowy. I tak naprawdę przez długi czas mnie się te oczy otwierały, że aż zacząłem przypominać postać z mangi, wielkie oczy w ciągłym zdumieniu, zanim jak gdyby ten stan takiego permanentnego zdumienia, ile to wymaga jakiejś tam atencji, sprawił, że jak gdyby przywykłem do tego i zrozumiałem, że ten pies, jeśli ma być zdrowym psem, psem pracującym dobrze i przede wszystkim psem, który będzie się czuł dobrze w moim towarzystwie, że będzie chciał pracować, to się wielu ludziom wydaje wręcz dziwne, że Zako o wiele bardziej cieszy się w momencie, gdy ja biorę uprząż do ręki i idziemy do pracy, niż gdy biorę zwykłą smycz i idziemy na spacer, bo dla niego praca sprawia mu o wiele więcej frajdy niż zwykły spacer po lesie.
1: Tak, głównie dlatego, że w trakcie pracy jest cały czas dokarmiany. Ja tutaj, żeby trochę spuentować to, o czym Piotr mówił przed chwilą, myślę, że też w tym kontekście ciągłego zdumienia są takie rzeczy, nawet nie tyle, które nas zdumiewają, tylko takie, o których byśmy na przykład nie pomyśleli. I ilustruję to takim oto przykładem. Kiedy mieliśmy poprzedniego psa, wybierając dla niego karmę, zwracaliśmy uwagę jakby tylko na wartości odżywcze tej karmy, tak? Na początku były to karmy jakieś tam przeznaczone dla juniorów, później dla dorosłych psów, później dla tam karmy dietetyczne i jakby to było takim wyznacznikiem. Natomiast w momencie, kiedy wybieraliśmy karmę, tutaj wybierał Piotr dla psa przewodnika, już nie tylko to było brane pod uwagę, bo nie pamiętam już, czy na grupie jakiejś, czy w rozmowie z innym posiadaczem psa wyszła kwestia tego, jaka ta karma jest, że tak powiem, jaką ona ma formę. Bo, że tak powiem, posiadacze psów wyróżniają karmy bardziej śmierdzące, mniej śmierdzące, bardziej brudzące palce, mniej brudzące palce, tłuste i tak dalej, i tak dalej. Wiecie,
0: takie,
1: zwykły użytkownik
0: się dzielą,
1: psa,
0: można podzielić poszczególne
1: pałki
0: groszki
1: na
0: mniejsze i tak, tak dalej, i tak dalej.
1: I zwykły posiadacz psa, użytkownik psiej karmy, w ogóle na takie rzeczy nie zwraca uwagi, tak? Patrzy na tabelki, wsypuje do miski, jest po temacie. A tutaj takie rzeczy już należy wziąć pod uwagę, bo o wiele lepiej jest spośród karm o podobnym składzie odżywczym wybrać tą, która nie jest śmierdząca, nie jest tłuszcząca ręce i tak dalej, bo przecież tego
0: dzieli.
1: Psa na okrągło dokarmiamy i jeszcze na dodatek się dzieli, żeby psa nie przekarmić. Więc myślę, że już chociażby tutaj w takim nano przykładzie można stwierdzić, jak duży jest ten obszar niewiedzy, który dzieli wiedzę posiadacza psa, zwykłego psa od posiadacza psa przewodnika.
0: A zwróćmy uwagę, że jest mnóstwo osób, które nigdy w życiu nie miały psa i one w ogóle nie mają żadnych podstaw, nie wiedzą, czym grozi wzięcie nie tylko psa, ale psa przewodnika do domu. Dla nich to jest bardzo duży ciężar i też rozmawiałem z osobami, które nie udźwignęły posiadania psa przewodnika w domu, musiały psa oddać, a to ani nie było fajne dla nich, ani niestety dla psa, dla którego to był kolejny dom, w którym nie zagrzał miejsca.
1: Mhm. Dlatego myślę tym bardziej, że ta decyzja powinna być naprawdę dobrze przemyślana, bo ile człowiek, jeśli zdecyduje, że tego psa zwraca, tak, do organizacji, która go wyszkoliła, jest to dla niego w jakimś sensie ostatecznie decyzja pozytywna, tak, skoro na takie rozwiązanie się zdecydował, to dla psa niekoniecznie musi tak być, więc tutaj jakby to staranie o posiadanie psa przewodnika powinno być też gruntownie przemyślane. Dobrze, ale rozmawialiśmy o tej koncepcji, więc tutaj pozwolisz, że

0: podsumuję, tutaj jakby koncepcja nie była spontaniczna, były zapiski, była przemyślana taka jakby formuła później, już kiedy korzystałeś z tych zapisków, co powinno się tam znaleźć. Spontaniczny element to były chyba najbardziej historie, które ktoś ci opowiadał w kontekście swoich psów, prawda? Takie rzeczy, które przychodziły do ciebie gdzieś z zewnątrz.
1: To jedne historie z zewnątrz, drugie to historie moje, bo jakby z jednej strony ta zapiski, to było coś, co powstawało i później na bazie tych drobnych klocuszków, dzięki temu, że tych notatek było sporo, to były takie drobne elementy, stosunkowo łatwo przyszło mi złożenie pewnych ram tej historii, no bo każda historia gdzieś powinna mieć swój początek, koniec, jeszcze jakiś kształt do tego, więc wymyśliłem sobie, że taka forma, jaką ostatecznie ta książka przybrała, będzie najlepsza. Ja gdyby tylko okraszałem ją tymi lżejszymi rzeczami, żeby stosunkowo łatwo i mam nadzieję przyjemnie się ją czytało. I to, ta koncepcja samej książki, bo od tego wyszłaś, no to powstało znacznie, znacznie później. Ja tak naprawdę po kilku latach zbierania tych notatek podjąłem próbę zebrania tego, rozpisałem sobie taki szkic, jak to powinno wyglądać i podjąłem próbę napisania jednego czy drugiego rozdziału i ugrzązłem. I zostałem z tym tematem na dłuższy czas, bo dopadły mnie wątpliwości, że o, kto by to chciał czytać, to chyba nie jest takie fajne, szkoda czasu na to i tak dalej.
0: Dobrze, że pokazałeś te wstępy, te notatki i tak dalej innym osobom, bo może ich zdanie było dla ciebie motywacją, że warto jednak się tym zająć, warto jakąś może inną koncepcję tutaj sobie stworzyć, bo książka była tak naprawdę pisana przez 6 lat. 5 lat to było zbieranie notatek, przygotowywanie sobie takich pomocniczych materiałów i dopiero ten 6 rok, który był właściwym.
1: To już było takie zebranie wszystkiego do kupy, jak gdyby do precyzowania samego scenariusza, tego szkicu, co by to miało być, podzielenie całości na jakieś takie sensowne rozdziały, no i pomalutku wypełnianie, dobieranie tych klocuszków tak, żeby wszystko pasowało do siebie. Trzeba było to oczywiście jeszcze odpowiednio poprzerabiać, bo żeby to miało też dobrze się to czytało, bo czym innym jest, wiadomo, zbieranie notatek przez lata, a czym innym potem opracowanie tego, zebranie w jakąś jedną sensowną całość. Pewnie jeszcze to, co w tym momencie znajduje się w książce, na pewno da się jeszcze bardziej wyszlifować, no tylko trzeba sobie też powiedzieć, kiedy przestać i kiedy można to już wydać. Ja sam tą książkę przeczytałem kilkanaście razy, więc myślę, że już mi wystarczy. I no też nie ma co mówić, jest to książka właściciela psa, który pisze o psie, a nie pisarza, który
0: ma psa
1: i pisze o swoim psie, więc na to też trzeba brać poprawkę.
0: Tak, i wydaje mi się, zanim przejdziemy do rozmowy o formie i o tym, z jakimi ewentualnie trudnościami się borykałeś, też trzeba mieć na uwadze to, że są to odczucia subiektywne. Nie każda osoba rozważająca posiadanie psa przewodnika, pracę z psem przewodnikiem będzie miała podobne obawy, podobną motywację.
1: Co więcej, może mieć całkowicie różne, tak, bo historie, które opisuję, dotyczą mojego psa, psa o konkretnym charakterze, o konkretnych gabarytach, zachowania trenera, który był taki, a nie inny, który szkoli psy w swój sposób. I te wszystkie sytuacje sprawiają, że jest to i nie może być niczym innym, jak tylko i wyłącznie subiektywnym opisem moich doświadczeń, które jednak dają pewien obraz tego, jak ta sytuacja może wyglądać. Jeśli ktoś trafi na bardziej krnąbrnego psa, no to może to sobie jakoś tam wyobrazić, jakby pies się zachował w takich sytuacjach. Jak trafi na mniejszego psa, może sobie wyobrazić, czy byłoby mu łatwiej, czy tak, gorzej w różnych sytuacjach.
0: Bo tamten mniejszy się wszędzie zmieści, a nasz nie zmieści się nigdzie.
1: No albo, nie wiem, za to w drugą stronę...
0: Łatwiej jest mu wsiąść do pociągu.
1: Tak, tak, albo, nie wiem, Zacho jak idzie przez tłum ludzi, to pyskiem odpycha ludzi, a taki mały piesek gdzieś tam zostanie zadeptany i tak dalej. Więc chodzi o pewną perspektywę i punkt odniesienia. Wcześniej mi tego brakowało. Teraz, pisząc tą książkę, miałem takie poczucie, że ktoś będzie mógł spojrzeć na nas w opisywanych sytuacjach i odnieść to do siebie. Jak piszę, nie wiem, o podróżowaniu busami z psem, to ktoś może sobie powiedzieć, o kurczę, to mnie w ogóle nie obchodzi, ja nigdzie busami nie jeżdżę. A ktoś powie, kurczę, to jest interesujące, bo do mnie tylko busem można dojechać. I tak dalej, i tak dalej.
0: No jasne. To na chwilę przejdźmy do rozmowy o samej, jakby o samym warsztacie, ok? Chciałam cię zapytać o taką kwestię. Co dla ciebie stanowiło większe wyzwanie? Ta treść merytoryczna, to znaczy zgromadzenie, wyselekcjonowanie tych materiałów, które rzeczywiście wydawały ci się merytorycznie przydatne, ciekawe, takie istotne dla tej historii, czy ta forma literacka, czyli kwestia tego, jak to powinno być napisane, jak powinno być złożone, nie wiem, jakaś jasne, autokorekta jasne. I tak dalej.
1: To już mówię, na pewno zbieranie tych wszystkich rzeczy nie było problematyczne, bo ono odbywało się przez lata i tak naprawdę z tych wszystkich notatek wyrzuciłem raptem może dwie czy trzy rzeczy na przestrzeni tych wszystkich lat, resztę fajnie udało się wpasować w treść książki i opowiedzieć o tym wszystkim, co tam miało miejsce, co mnie nurtowało, frapowało i tak dalej. Samo pisanie też nie było dla mnie trudne o tyle, że ja nie mam większego problemu z pisaniem. Problem miałem z czasem, ponieważ dużo różnych rzeczy robię, to trudno było mi znaleźć czas na to, aby tą treść po pierwsze spisać, potem po wielokroć ją poprawiać, bo to, o co pytasz, jak wyglądał ten warsztat, to on też tak wyglądał, że tworzyłem...
0: Czym innym jest notatka, tak, a czym innym jest książka, tak?
1: Gdy powstawał rozdział, to ja go czytałem jeden, drugi, dziesiąty, dwudziesty raz, wyłapując różnego rodzaju nieścisłości, odwołania, powtórzenia. Później te rozdziały, w momencie, gdy łączyłem, sytuacja się powtarzała. Czytałem raz, drugi, trzeci, wyłapywałem różnego nieścisłości, różnego rodzaju. Potem przychodził ktoś taki jak Alicja, która brała się za lekturę i zaczynała wytykać mi błędy, czy inni potem beta testerzy, a mnie jasny szlak trafiał, że ktoś mi tu ingeruje w tekst, że ja mam zmienić to, czy mam zmienić tamto,
0: i że bo, tyle tego jest.
1: Że to jest nielogiczne, dokładnie. Więc po prostu w pewnym momencie, gdy już tekst był według mnie idealny, gdy po dziesiątym razie, gdy go wtedy szczytałem, już mówię o tym w cudzysłowie idealnie,
0: tekście,
1: tak? Tak, idealnym tekście, no to i tyle, ile tam jeszcze poprawek weszło, ile jeszcze rzeczy sam zauważyłem później, właśnie analizując te redaktorskie poprawki, no to tu tak naprawdę było najwięcej pracy i to było dla mnie tak naprawdę najbardziej zniechęcające.
0: Wyczerpującym, tak. Może.
1: Może nawet nie wiem, czy bardziej zniechęcające, bo czytałem po raz kolejny i się tylko zastanawiałem, kurczę, co tym razem? Bałem się, że znowu, gdy coś przegapię, to znowu przyjdzie jakiś redaktorek i mi palcem pokaże, a to tu jest źle, a to ci umknęło i tak dalej, nie? Więc to mnie irytowało. Ale finalnie efekt jest taki, jaki jest i to już do was pytanie, do osób, które zdążyły przeczytać, no, przynajmniej jakieś fragmenty, co o tym sądzicie, albo jeśli przeczytacie za czas jakiś i wtedy wysłuchacie naszej audycji, co sądzicie właśnie o samej książce.
0: Jasne, będziecie mogli się wtedy Państwo do tego odnieść. Ja przyznam szczerze, że z ogromnym podziwem przyglądałam się Piotrowi najpierw na tym pierwszym etapie, jak systematycznie przygotowywał notatki, później jak selekcjonował te rzeczy, które będą przydatne, które będą ciekawe, które będą potrzebne. I wreszcie, jak niezmordowanie czytał kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz. Tutaj myślę, że ukłony też należą się współpracownikom Piotra z Fundacji FIR, którzy też dołożyli starań, żeby książka miała zarówno świetną formę, jak i właściwą, poprawną treść, tak?
1: Tu dokładnie tak. Ani i Marcinowi bardzo dziękuję. Oni oczywiście zostali też na stronie redakcyjnej wymienieni jako korektorzy. Marcinowi też za redakcję książki bardzo dziękuję. I to też koniecznie trzeba powiedzieć Sławkowi Mierskiemu. Mówię z imienia i nazwiska o Sławku, ponieważ przygotował dla nas, dla was doskonale dostępny dokument PDF, dostępny cyfrowo. Więc nie tylko tekst jest przygotowany w sposób dostępny, ale i struktura dokumentu elektronicznego i wszystkie fotografie w książce posiadają odpowiednie teksty alternatywne, więc myślę, że jeśli jeszcze mieliście jakieś obawy, jeśli chodzi o czytanie e-booka, no to w tym momencie spokojnie możecie zabierać się za lekturę.
0: Okej, okay, to myślę, że jakby naturalnie przejdziemy do następnej kwestii. Tutaj książka, którą dzisiaj prezentujemy, o której dzisiaj opowiadamy, jej premiera zbiegła się z obchodami 20-lecia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i też uświetniła ten jubileusz. I mówię to nie bez kozery, ponieważ z okazji tego jubileuszu zostało wydanych kilkadziesiąt egzemplarzy również w formie drukowanej i zostały wykonane w formie naprawdę pięknej. Są wydrukowane w dużym formacie, na kredowym papierze. Książka jest ilustrowana zdjęciami Zaka, zdjęciami opiekunów Zaka. I tutaj też myślę, że za tą jakby oprawę graficzną i pietyzm, z jakim książka została wydana, należą się najwyższe wyrazy uznania.
1: Tak, i to też Sławek składał, więc to dla Sławka też ukłony ogromne, bo to wyszła z tego naprawdę bardzo fajna publikacja. Nie ma wstydu.
0: No właśnie, wspominałam o tym, że książka jest tak ładnie wydana. Czy dla ciebie jako osoby niewidomej to miało znaczenie?
1: Nie wiem, czy bardziej dla mnie jako osoby niewidomej, czy dla mnie jako autora tej publikacji, bo było to coś namacalnego. To jest coś takiego, co mogę wziąć do ręki, mogę postawić na półce i powiedzieć: napisałem książkę, wydałem książkę, jestem autorem książki i to sprawia, że mam poczucie, że było warto, że jest coś takiego, co...
0: No właśnie, jakie to uczucie, być autorem książki.
1: Powstało i mam informację zwrotną od kilku osób już, że książka jest dobrze odbierana. Odbierana jest w taki sposób, w jaki chciałem, żeby była odebrana, więc uważam, że naprawdę było warto, bo nawet nie tylko osoby, które nie miały psów, ale też takie osoby, które mają już któregoś psa z kolei, zdążyły przeczytać tą książkę i każdy w tej książce znalazł coś dla siebie. Jedne osoby sobie przypomniały, jak to było być w takiej sytuacji, gdy za pierwszym razem dostawało się psa. Inne osoby znajdują podobne sytuacje, jakie same miały, chodząc z psem przewodnikiem, a jeszcze inne osoby piszą mi o tym, że myślały, zastanawiały się nad psem, ale po lekturze tej książki uzmysłowiły sobie, że to nie byłaby, to nie byłoby wsparcie dla nich. To pies wcale by im nie pomagał. Nie chodziłoby im się dobrze z psem. I to też jest ważne.
0: Myślę, że to, że też taką ma książka bogatą szatę graficzną, że jest taka dopieszczona, jest też takim jakby zwieńczeniem pewnego procesu twórczego, że to jest trochę tak, jak się piecze chleb. Gdzieś to w tobie rosło, dojrzewało, przygotowałeś, wybierałeś i oczywiście z racji braku wzroku te formy elektroniczne książki są dla nas bardziej dostępne, jednak tak jak wspomniałeś, ta jej namacalność, całość, jej kompletność i właśnie tego, że jest ilustrowana i tego, że została tak ładnie wydana, jest takim, może taką troszeczkę nagrodą za tą włożoną pracę w jej przygotowanie.
1: No trochę tak to czuję, bo tak jak mówię, to bardzo miłe uczucie dzisiaj właśnie też w ramach podziękowania za opiekę nad Zako, gdy zdarza nam się wyjechać gdzieś na weekend. Naszej stałej petsitterce podarowałem jeden egzemplarz książki i była zaskoczona w ogóle też formą, w jakiej został, w jakiej forma została, książka została wydana, więc samo to wydanie naprawdę robi wrażenie, bo jest to raczej takie wydanie, bym powiedział, albumowe, sądząc właśnie po papierze i tak dalej, a nie takie zwykłe na takim offsetowym papierze, takim nazwijmy to gazetowym, naprawdę robi wrażenie. Tu oczywiście chciałbym dodać jeszcze, że w tym momencie do pobrania jest książka w wersji elektronicznej, w pełni dostępnej, w formacie PDF, ale też trwają prace w tym momencie nad powstaniem wersji też w formacie EPUB, tak żeby osobom słabowidzącym lepiej się czytało, żeby czytniki wszystkie książek elektronicznych bez problemu też wczytywały tą publikację, a niezależnie od tego też trwają prace, czy uda się, czy zostaną zwieńczone sukcesem nad stworzeniem audiobooka z tej książki, to no, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda, tylko to jest proces, on musi troszkę potrwać. Mam nadzieję, że się uda go zakończyć, tak jak powiedziałem, sukcesem. Wtedy też oczywiście udostępnimy tą książkę. Co ważne, bo to jeszcze nie padło, ta książka jest dostępna na otwartej licencji, czyli rozpowszechniana jest bezpłatnie, każdy może ją sobie pobrać. Tutaj poprosimy Michała Dziwisza, żeby umieścił link w komentarzu albo w samym opisie audycji, tak żeby plik był również do pobrania, żebyście nie musieli szukać. Niezależnie od tego, oczywiście możecie go znaleźć na mojej stronie internetowej pod adresem mojaszuflada.pl/zakochany. Tam znajdziecie nie tylko samą książkę do pobrania, ale także opinię czytelników, którzy już podzielili się ze mną swoimi odczuciami na temat książki.
0: Znając pracowitość i determinację Piotra, jestem spokojna o to, że również w formacie e-booka książka będzie dostępna. Okej, porozmawialiśmy o formie, porozmawialiśmy o treści, o wyzwaniach związanych z taką pracą twórczą. Chciałabym, żebyśmy przez chwilę pomówili o tym, kto jest adresatem twojej książki. Czy ty ją napisałeś po części dla siebie, żeby za kilka lat, mając tam już nie wiadomo którego psa przewodnika, wracać sobie do tych początków. Czy to jest książka dla psiarzy? Osób, które są zainteresowane psami, bo myślę, że w gronie jej czytelników znajdą się również takie osoby, które z przeróżnych powodów, braku potrzeby, braku chęci, braku możliwości, nigdy nie zdecydują się na psa przewodnika, ale bardzo lubią psy, lubią o psach rozmawiać, czytać.
1: To już odpowiadam. Tak naprawdę w momencie, gdy pisałem tę książkę, myślałem tylko i wyłącznie o osobach, które przymierzają się dopiero do posiadania psa przewodnika. Ale wraz ze wzrostem objętości tej książki, wraz z historiami, jakie trafiały do tej książki i teraz, sądząc po odbiorze tej książki, zmieniłem zdanie, bo w tym momencie widzę, że ta książka podoba się nie tylko przyszłym właścicielom psów, ale jak wspomniałem chwilkę wcześniej, mówię o psach przewodnikach asystujących, także osobom, które już posiadają psy przewodniki. Ta książka też się podoba. A raz, że wspomina jakieś, czy przywodzi na myśl jakieś podobne historie, które miały miejsce w ich życiu, ale też wspominam tam o różnych takich rzeczach, z których ktoś może sam na co dzień nie korzysta i może znaleźć tam dla siebie jakąś taką inspirację, żeby wdrożyć to czy tamto, bo on stwierdzi, że kurczę, a ja to robię inaczej, może warto spróbować tego. Co się okazuje? Osoby, które były betatesterami, które czytały książkę, tak naprawdę osoby, które mają psy, co do jednego, wszystkim im się książka podobała, czyli tak jak tutaj sugeruje Alicja, wszelkiego rodzaju psiarze też będą, tak, będą zadowoleni. Co więcej, myślę, że ta książka jest ważna, jeszcze wrócę do kontekstu osób, które myślą, zastanawiają się nad psem, nie tylko dla osób, które będą się starały o psa, ale także dla członków ich rodzin. Bo to jest coś, co jest mega ważne i znam kilka sytuacji, przypadków takich, gdzie to domownicy na różnym etapie, od niezgodzenia się na starcie, aż po, w cudzysłowie, wygonienie psa z domu przewodnika, doprowadzały do sytuacji, że osoba niewidoma musiała zrezygnować z posiadania psa przewodnika, bo nikt rodziny wcześniej nie uświadomił, z czym to się je, z czym to się wiąże wpuszczenie do domu tak wymagającego asystenta. Okay. Więc to na pewno są te osoby. I jeszcze jedna kategoria osób. Myślę, że osoby, które już są właścicielami psów przewodników, a mają wokół siebie kogoś, kto z różnych względów nie łapie, na czym polega posiadanie psa przewodnika, bo to jest też takie częste pytanie, które ja dostaję. Czy ludzie nie zarzucają mi, że ja się pastwię nad tym zwierzęciem, że znęcam się nad psem? Osoby, które zadają takie pytania, jak i te osoby, które zarzucają coś takiego, powinny przeczytać Zakochanego po uszy. Wtedy zrozumieją, czy tak naprawdę pies męczy się w tej pracy, czy nie? Czy chce chodzić do takiej pracy, czy nie? Czy ja się pastwię, czy nie? To też jest oczywiście mikroskopijna grupa, ale jeśli macie kogoś takiego w swoim pobliżu, otoczeniu, kto robi wam wstręty z jakiegoś powodu, można mu dać taką książkę. Masz, chłopie, przeczytaj, może zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi.
0: I tak, i nie. Bo tutaj, to ja jeszcze później wrócę do wcześniejszego jednego wątku, ale tutaj powiem, że książka załatwia sprawę o tyle, że rzeczywiście gdzieś przez te wskazówki pokazuje, jak funkcjonowanie prawidłowe człowieka i psa powinno się odbywać w takiej sytuacji modelowej. Więc wydaje mi się, że też ta książka może być ważna dla otoczenia osoby niewidomej, posiadającej psa, jeżeli otoczenie uważa mniej lub bardziej słusznie. I tu na to chcę zwrócić uwagę, że osoba posiadająca psa niekoniecznie postępuje z nim tak, jak powinna.
1: Dokładnie.
0: Znajdując w tej książce potwierdzenie lub zaprzeczenie swoich domniemań, przynajmniej będzie miała pewność, czy powinna zwracać uwagę, czy powinna egzekwować jakieś odmienne zachowania ze strony osoby niewidomej wobec jej psa, czy nie? Czy wszystko będzie w porządku?
1: Tak, absolutnie masz rację. Tu jest jeszcze jedna grupa osób, co do której też nie uzmysławiałem sobie, że w ogóle istnieje taka grupa odbiorców, ale sporo osób szuka informacji dla swoich bliskich, którzy tracą wzrok. I osoby świeżo ociemniałe, nie posiadające jeszcze umiejętności bezwzrokowego korzystania z internetu, wyszukiwania informacji, docierania do informacji, te osoby są tak naprawdę odcięte od źródła wiedzy i wtedy ich rodzina zaczyna szukać informacji i zadaje sobie pytanie, na przykład widzą w telewizji, o, ktoś tam jest psem przewodnikiem, może dla, nie wiem, mojego ojca, brata, syna taki pies byłby przydatny i wtedy gdy zapozna się z treścią takiej książki, to też dowie się tak naprawdę, z czym to jest, z czym to się je, co to jest i czy ta bliska osoba będzie w stanie, czy chciałaby, czy mogłaby pomyśleć o takim psie asystującym.
0: Bo na przykład, jeśli to będzie osoba, która jest kompletnie niemobilna i nie zdradza żadnych jakichś takich skłonności do tego, żeby częściej wychodzić, żeby wychodzić samodzielnie i tak dalej, to też może dojść do wniosku, że nie, że dla mojego brata jednak to nie jest. On nie jest na tyle, że tak powiem, zrehabilitowany, na tyle gotowy już, żeby na przykład wychodzić z psem, tak? Mm. Więc tutaj też w kontekście takim otoczenia jest to bardzo ważne. Piotr, w swojej książce opowiadasz o posiadaniu psa przewodnika. Ta narracja toczy się w takich dwóch rdzeniach. Jeden rdzeń jest taki niemal poetycki. Opisuje twoje emocje, twoje przywiązanie do psa, jak go dotykasz, jak go słyszysz, jak go odbierasz, jak ci towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony ten drugi rdzeń, taka proza codzienności, tak? Wszystkie wypadki, przypadki, mozolna praca, regularne ćwiczenia, nieprzewidziane trudności i tak dalej, i tak dalej, które opisujesz też na przykładzie tego, jak funkcjonujecie z Zakiem każdego dnia. Powiedz mi, dla ciebie jako autora w kontekście odbiorców, która z tych odsłon jest dla ciebie ważniejsza?
1: Trudno je tutaj określać. Bardziej mniej ważna, powiem może tak, bliższa jest mi ta pierwsza narracja, bo to jest jednak coś bardziej takiego intymnego, coś, gdzie trochę uchylam rąbka tajemnicy z mojego prywatnego życia, jak wyglądają moje bądź co, bądź bardzo bliskie relacje z psem. To jest też taka sytuacja, że Zako nie opuszcza mnie na krok. To jest pies, który musi być bardzo blisko. Gdy ja idę na picie kawy, on idzie za mną, kładzie się tak, żeby gdzieś tam łapą, pyskiem, nosem dotykać gdzieś mojej stopy, nogi, łydki. Musi mieć mnie w zasięgu wzroku. Nie ma opcji, żeby jak jestem w domu, spuścił mnie z oka, chyba że, prawda, słyszę otwieraną lodówkę i coś tam, ale zaczyna działać w okolicy jego misek, no to wtedy lepiej, mówi, pójdę, sprawdzę, jak mam potem żałować, no to się podniesie, pójdzie, ale jeśli zobaczę, że nic tam się nie dzieje kulinarnego, to zaraz wraca i sprawdza, czy gdzieś nie zniknąłem, więc ta relacja jest dla mnie bardzo ważna i pisanie o niej z jednej strony sprawiało mi przyjemność, aczkolwiek z drugiej strony budziło też obawę, jak to zostanie odebrane, bo to trochę tak się postrzega dzisiaj ludzi, że jeśli odsłaniają jakieś swoje emocje, to jak gdyby odsłaniali swoją słabość. Nie, ja uważam, że dzięki temu właśnie, że tak dobrze się dogadujemy z Zakiem, że jesteśmy tak blisko ze sobą, właśnie na tym polega nasza siła, że tak dobrze funkcjonujemy, że on się nie boi pewnych zachowań względem mnie, dlatego potrafi zatrzymać mnie stanowczo, gdy jest ku temu potrzeba. Wie, że nawet gdy coś zbroi, też potrafi okazać, że jest skruszony, ale też wie, że nie stanie mu się żadna krzywda z tego tytułu i to jest ważne w tym związku. A ta druga część, tak jak mówię, no, nie jest mniej ważna, tylko nie jest mi tak bliska, tak? Te historie tak naprawdę tam się przeplatają.
0: Czyli ta pierwsza jest bardziej dla ciebie, a ta druga jest bardziej dla odbiorców.
1: Trochę tak. Trochę tak, w sensie jest mi bliższa, bo to cała książka jest dla odbiorców, ale ta druga część też składa się z historii moich, ale też osób, wielu osób, które znam, także wiele wiele osób, może też osoby, które nas słuchają, mogą znaleźć w tej książce jakieś historie, bo czasami wspominam o osoby, że jeden znajomy to, inna znajoma tamto i co im się działo w podobnych sytuacjach, więc możecie odnaleźć także siebie na stronicach tej książki, więc to nie są tylko i wyłącznie moje historie, bo nam wszystkie historie, o których tam piszę, no po prostu nie mogłyby się przydarzyć. Też nie zawsze mógłbym się znaleźć w takich okolicznościach, jak tam co po niektóre osoby, więc czerpię też z doświadczeń innych osób, z historii osób, które znam, z którymi rozmawiałem na różne tematy w kontekście psów przewodników, historie, jakie mi się przydarzały, więc ich historie czasami też się pojawiają, tak?
0: Tak. To ja wam powiem, drodzy państwo, co mnie i w tej historii, i w tym duecie, któremu się przyglądam już od 6 lat, urzeka najbardziej. To, że człowiek otacza swojego psa uczuciem, troską dla cywilizowanego, zdrowego emocjonalnie człowieka jest oczywiste. W tej parze najfajniejsze jest to, że i jedno, i drugie pozwala sobie momentami na niepewność. I kiedy jest to niepewność po stronie psa, pies wie, że będzie mógł liczyć na wsparcie swojego opiekuna. I kiedy jest to niepewność po stronie opiekuna, wie, że będzie mógł liczyć na wzmożone wsparcie i jakby taką samodecyzyjność swojego psa. I myślę, że trzeba naprawdę ogromnej więzi i ogromnej pracy, której świadectwem jest właśnie to, że i jedno, i drugie nie obawia się pokazać tej niepewności, że nie obawia się konsekwencji pokazania tej niepewności. Myślę, że też trochę o tym w tej książce zostało napisane. Może nie tak wprost, bo ja to tak chyba bardziej po damsku, a ty tak opisywałeś bardziej po męsku, ale myślę, że na pewno w treści gdzieś ten aspekt również się pojawi. Okej, to teraz zadam ci takie przewrotne pytanie. Czytając Zakochanego, znalazłam tam całe mnóstwo, nieprzebraną ilość informacji...
1: Uf, już myślałem, że błędów ortograficznych.
0: Nie. To już mamy za sobą. Nieprzebraną ilość różnych informacji, oczywiście żartuję, dotyczących tego, z czym wiąże się posiadanie psa przewodnika. Uwierzcie mi państwo lub nie, jest tam opisane dosłownie wszyściutko. Od tego, jak należy się przygotować do tego pierwszego spotkania kwalifikacyjnego. Przez wszystkie kwestie związane z przygotowaniem się do egzaminu z orientacji, przez wszystkie kwestie związane z wydatkami w kontekście spotkań, na które będziemy musieli jeździć przed przekazaniem psa. Wszystkie kwestie praktyczne związane właśnie z zapoznawaniem się z psem, z doborem psa, z przejmowaniem tego psa, z przygotowaniem się na jego zamieszkanie w naszym domu. I to są, już nie będę tego ciągnąć, tak, bo to przez całe 6 lat przewija się ten wątek, co potrzebujemy na lato, co potrzebujemy na zimę, jak zabezpieczamy zdrowie naszego psa, szczepienia, odrobaczanie, czym smarujemy łapy, a czym smarujemy nos i tak dalej, i tak dalej. Jest to opisane drobiazgowo, bardzo szczegółowo i bardzo, bardzo dokładnie. Czy nie miałeś takiej obawy, że ktoś rozważając posiadanie psa przewodnika, jak to wszystko przeczyta, to on stwierdzi, nie biorę, bo nie podołam po prostu.
1: Nie, ja miałem nadzieję, że ktoś zada sobie pytanie, czy dam radę. Bo po to ta książka powstała, żeby ludzie mieli świadomość, na co się porywają. Bo nie jest sztuką wystąpić o psa, dostać psa i później, wiecie, wychodzi z nim przed blok, tylko żeby...
0: Okej, okay, Piotr, ale chodzi mi o pewną perspektywę. Ty jakby z tym wszystkim na przestrzeni tych 6 lat się oswajałeś i przychodziło to po kolei, a tak. Jeszcze to, a jeszcze tamto, tak, ale... a muszę wydłużyć spacery, a w upałę muszę skrócić, a w zimę tak, muszę zabezpieczyć
1: wydaje
0: i kupić
1: mi się,
0: buty.
1: Że właśnie książka została napisana w taki sposób, żeby pokazać, że część rzeczy przychodziła do nas
0: etapami, tak?
1: Systematycznie. I tutaj najlepszym przykładem tego jest chociażby samo zgrywanie się z psem. Ja opisuję, jak to wyglądało i ile ten proces trwał. Mam informację od kilku osób, że był to jeden z szybszych procesów zgrywania się z psem, takiego dostrajania się, dopasowywania się,
0: adaptacji.
1: Czytania swoich, wzajemnego czytania swoich sygnałów, ale wydaje mi się, że też to miało miejsce dlatego, że
0: ty już miałeś psa?
1: Miałem psa i jak gdyby też no przez tą relację naszą, tak?
0: Okay.
1: Więc, że poszło odpowiednio szybciej. Ale pozostałe rzeczy pojawiały się tam powoli, systematycznie, na przestrzeni lat. To też u mnie nie jest tak, że wszystko ciach i w ciągu tygodnia ja musiałem się nauczyć, poznać i tak dalej, bo chociażby te kwestie sezonowe przychodziło na bieżąco. Jeden sezon, drugi sezon, coś mi się nie sprawdziło w jednym sezonie, to sprawdzaliśmy w drugim sezonie, tak jak na przykład ja nauczyłem Zako chodzić w butach zimą, to większość właścicieli psów, przewodników nie korzysta z tego rozwiązania, bo z różnych względów nie chcą, albo oni, albo ich psy nie chcą chodzić w takich budkach, więc to są, po raz kolejny mówię, moje subiektywne doświadczenia i ja tak nabierałem tych doświadczeń, to nabierałem ich z czasem. Teraz mogę powiedzieć, że mnóstwo rzeczy wiem, a i tak pewnie wiem nadal mniej niż ktoś, kto miał już 3 psy na przykład. Każdy z tych psów był inny.
0: Były to psy,
1: tak, różnych ras, gabarytów, temperamentu i mógłby wtedy mi opowiedzieć jeszcze ktoś takie mnóstwo historii, z których ja bym się wiele dowiedział. Tu bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, że tego typu rzeczy się pojawiają i że pojawiają się powoli. To jest jak chociażby z karmą, tak? Że ta karma przyszedł za do mnie z jedną karmą, finalnie miał 3. I to gdzieś tam ewoluowało, to się zmieniało. I dzisiaj wiem, że nawet jak mam mu kupić jakąś, nie wiem, na wyjazd jakąś mniejszą saszetkę karmy, to też już wiem, jaką kupić, żeby mu nie zaszkodziła, żeby tam...
0: Żeby nie zabrakło wagowo, wiesz, jak to powinno
1: tak,
0: wyglądać.
1: Dokładnie nie? Tak, ale to wszystko to jest właśnie doświadczenie, które nabywa się z czasem, a nie jest to wiedza taka encyklopedyczna, którą jedziemy na szkolenie, teraz przekazywanie psa, trwa 2 tygodnie i że my w ciągu tych 2 tygodni wszystkiego się dowiemy i już potem będziemy alfy i omegi. Nie, bo to...
0: Nawet jak się nie dowiemy, to mamy zawsze książkę na potorencie, możemy sobie zerknąć. Także nie, proszę się nie martwić, niech się Państwo nie martwią. Nawet jeśli komuś wyda się to może zbyt przytłaczające, zbyt obciążające i ilościowo i w kontekście też kosztów, bo tutaj takim tematem, który gdzieś tam się przewija często też na grupach, mam przyjemność administrować grupą na Facebooku posiadaczy psów przewodników. Też jakby tutaj ta kwestia związana z kosztami utrzymania psa jest niebagatelna. Warta przemyślenia, warta
1: i
0: omówienia
1: często
0: z domownikami.
1: Pomijana na etapie tak. Przygotowywania się do pasowania tam.
0: Może nie tak, że pomijana, ale chyba niedostatecznie eksponowana, żeby
1: nie,
0: mogła
1: mi się wydaje,
0: wszystkie
1: że
0: aspekty, żeby mogły być
1: jest,
0: poruszone.
1: Nie, nie jest kwestia posponowania, to jest kwestia po prostu niedoszacowania, bo ktoś, kto nie wie, ile pies wymaga atencji, uwagi, chociażby jak często trzeba z psem pracującym chodzić do weterynarza. To nie jest jak ze zwykłym psem, gdzie ja z nim chodziłem, akurat on ścierał, wcześniejszy nasz pies ścierał paznokcie, więc ja z nim chodziłem raz do roku na szczepienie i odrobaczanie i to było wszystko. A z Zakiem chodzę minimum raz w miesiącu I to jest coś takiego, co już stanowi jakiś tam dodatek do budżetu, a tych drobnych rzeczy takich...
0: Drobnych albo chociażby... większych. Kolejna kwestia to jest groomer, tak?
1: No,
0: gdzie
1: groomer...
0: z psem takim towarzyskim, domowym chodzimy tak rzadko, jak jesteśmy w stanie długo znieść jego psi zapach albo jakieś tam inne. Natomiast ponieważ psy przewodniki z racji swojej roli, funkcji, swojej pracy bywają w miejscach publicznych, podróżują komunikacją zbiorową, podróżują taksówkami, podwożą nas tym psem nasi znajomi czy nasza rodzina. On musi być w kontekście swojej powierzchowności też w naprawdę dobrej kondycji. Nie może być brudny, nie może się z niego sypać, nie może mieć jakichś takich, nie wiem, niezdrowych fragmentów skóry, gdzie będzie się drapał, ta skóra będzie się sypać i łuszczyć, tak? Więc tutaj takie kwestie też są bardzo istotne.
1: Zwykły dodatkowy koszt przewozu psa zwykłą taksówką. Mhm. Taksówkarze czy jakieś korporacje sobie doliczają za to
0: nie
1: zawsze
0: parę złotych. Nie są to jakieś astronomiczne kwoty, ale jednak doliczają więcej.
1: I nagle się okazuje, że nasz budżet trzeszczy, dlatego tego typu rzeczy też należy na nie zwrócić uwagę i o tym też piszę w książce, bo pies pracujący też nie zje karmy typu frolik, tylko musi mieć karmę rzeczywiście
0: wysokowartościową,
1: wysokogatunkową i tak dalej, jak dla psów pracujących, często kastratów, więc to po prostu są dodatkowe koszta, o których staram się uświadamiać właśnie na stronach Zakochanego.
0: Tak, ale tak jak mówiliśmy, to nie jest tak, że tą wiedzę trzeba sobie przyswoić natychmiast, na raz i jakby wszystko to, czego Państwo się z Zakochanego dowiecie, ma być już w głowie i decydować o tym, czy będą się Państwo decydowali na psa, bo na przykład jeśli chodzi o to, o ten kontekst finansowy, są też zawarte informacje odnośnie tego, że można pozyskiwać dofinansowania na utrzymanie psa, więc jakby tutaj może ten budżet będzie trzeszczał troszeczkę mniej.
1: Ale to też nie można, na co zwracam uwagę, nie można od razu biorąc psa, traktować jako informacji takiej, że nam się należy, bo mamy psa przewodnika. Mhm. Absolutnie nie. Z wielu przyczyn. Raz, że to są
0: może
1: projekty,
0: być, a może nie
1: które,
0: być,
1: tak jak Ala mówi, mogą być, może ich nie być. Są to często projekty na przykład w mieście danym może być, w innych może nie być. Są to projekty też, które mają swoje jakieś regulaminy,
0: dodatkowe
1: warunki, których możemy nie spełniać, bo na przykład przekroczymy, nie wiem, jakieś progi dochodowe
0: wiek
1: psa i wtedy wypadniemy spod takiego albo po prostu okaże się, że wszyscy już chętnie się zgłosili i
0: dla
1: wyczerpała się
0: tak?
1: liczba wolnych miejsc w projekcie i też się tam nie dostaniemy, więc nie ma co liczyć, to raczej należy traktować jak gwiazdkę z nieba.
0: Kategoria miłego dodatku,
1: tak,
0: a nie...
1: Że się dostaniemy do takiego projektu i dostaniemy jakieś dofinansowanie, a nie jako absolutny pewnik, że my to teraz sobie weźmiemy psa, a później to ktoś nam będzie za niego płacił, bo to absolutnie tak nie działa. Ktoś może nam się dorzucić do tego, ale wcale nie musi i nie warto na to liczyć, bo w momencie, gdy nie dostaniemy tych ekstra pieniędzy, no to co zrobimy? Będziemy psu suchy chleb dawać?
0: Resztki ze stołu.
1: No tak.
0: Okej. Okay. To teraz przejdźmy może przez chwilę, porozmawiajmy o tym, jak opisujesz twoją relację z psem w kontekście twojej niepełnosprawności i ogólnie niepełnosprawności w kontekście osób niewidomych. Nie znalazłam w tej książce takiego typowego, rzewnego wątku osoby niewidomej pracującej z psem, takiego, nie wiem, grania na emocjach czytelnika, mimo że przytaczasz i historie własne, i historie cudze, czy to jest zabieg świadomy, taki, żeby właśnie nie pogrywać na emocjach, gdzieś tutaj pokazywać bardziej ten merytoryczny aspekt pracy, czy po prostu traktujesz twoją pracę z psem, tak jak robią to, nie wiem, posiadacze psów ratowniczych, czy przedstawiciele służb mundurowych, jakby w oderwaniu od twojej niepełnosprawności opisywałeś wątek samej więzi i pracy.
1: Nigdy się do tego nie odwoływałem i to nawet nieszczególnie świadomie, po prostu tego typu, wydaje mi się, relacje powstają najczęściej u osób, które mniej lub bardziej świadomie przelewają jakieś swoje emocje, uczucia na psa. A tu nie o to chodzi, tak? Bo pies nie jest moim partnerem życiowym, tylko jest członkiem stada naszego, całej naszej rodziny, więc bardziej traktuję rzeczywiście psa jako członka zespołu i tak razem pracujemy, bo gdy idziemy do pracy, to ja to nazywam, że my idziemy do pracy, nie, że pies idzie do pracy i będzie mnie ciągnął, holował jak, nie wiem,
0: sanki
1: na przykład, tylko idziemy razem do pracy, on mi pokazuje przeszkody, ostrzega mnie przed niebezpieczeństwami, ja podejmuję decyzję, gdzie idziemy i ja tam kieruję psa, więc idziemy jako zespół i w takim kontekście przynajmniej te osoby, z którymi miałem kontakt, czyli akurat w moim wypadku osoby, ratownicy górniczy i jeden strażak, który, pamiętasz tego pana, co miał pieska do poszukiwań właśnie w zawalonych budynkach, to są osoby, które pracują z psami w zespole, czy tworzą team, tworzą zespół i ich psy, tak jak Zako, cieszą się, że idą do pracy. One, dla nich to jest zabawa. Oni tak naprawdę, one, te pieski, są tak uczone przez zabawę, tak? Czyli one, jak szukają jakichś tam symulantów, szukają jakichś osób czy zabawek w trakcie zabawy. W trakcie ćwiczeń, tak? To one to traktują jako zabawę, tak? I Zako nie traktuje prowadzenia jako zabawy, ale jest to dla niego forma takiego wspólnej pracy. Jemu po prostu sprawia frajdę to, że wychodzimy razem, że robimy coś razem, że on jest chwalony, że ja mu coś pokazuję, on mi coś pokazuje, że się dogadujemy, że stanowimy właśnie jeden zespół. Wydaje mi się, że to mu sprawia największą frajdę. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie, no ja to widzę tak, że bardziej to jesteśmy zespołem, razem pracujemy. Nie mam tak, że przelewam na Zaka jakieś, nazwijmy to, deficyty emocjonalne. I stąd pewnie w książce nie znalazło się nic takiego. Nie znam też osób, które by tak po całości, w cudzysłowie mówiąc, przelewały te swoje emocje. Dlaczego? Też pamiętam, że osoby, które ubiegały się o psa przewodnika i miały taką tendencję właśnie do przelewania nadmiaru emocji, albo były takie emocjonalnie niespełnione i szukały takiego właśnie jakiegoś wsparcia emocjonalnego w psie, nie dostawały psa przewodnika.
0: Okej. Może na etapie twoim przyjmowania psa przewodnika albo z tej konkretnej organizacji nie dostawały, albo gdzieś w kontekście twojego postrzegania tego zjawiska jest jakby mniej.
1: Nie, mówię, że mam wrażenie, że osoby, które samotnie żyją z psami, jasne, chcąc, nie chcąc, jak gdyby obcując tylko i wyłącznie z drugą żywą istotą, na nią przelewają sporo tego typu emocji i trochę ich relacja wygląda inaczej niż moja.
0: Okej. Okay. Dobra, to ten wątek zostawmy. Wiemy, że już, że jest to jakby konsekwencją naturalnego twojego postrzegania, twojej pracy z Zakiem jako pracy zespołowej i w odejściu od tego wątku osoby niepełnosprawnej. Natomiast trochę nawiązałeś do mojego następnego pytania. Jedyny wątek, którego mi w tej książce zabrakło, to kwestia taka trochę mniej wesoła. A mianowicie takie zjawisko, że część osób niewidomych, niepełnosprawnych, posiadających psy asystenckie, wskutek większej lub mniejszej takiej izolacji społecznej, całą uwagę, miłość przelewa na posiadane przez siebie psy. personalizując je i troszkę niestety zaburzając tą relację człowiek-pies, właściciel-pies i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie mówię o wprowadzaniu, broń Boże, jakiegoś drylu i tak dalej, natomiast gdzieś to odbywa się troszeczkę inaczej niż na ogół, powiedzmy, w relacjach osób widzących z psami. Skutki tego bywają różne. Jest to sytuacja taka, w której właściciel psa nigdy się nie rozstaje ze swoim psem, albo unika jak ognia takich sytuacji, w których ktoś inny miałby się tym psem zajmować, bo nikt nie jest dość dobry z jego perspektywy do tego, żeby się tym psem zaopiekować. Broń Boże pet sitter, broń Boże hotel, broń Boże jakaś inna sytuacja i to skutkuje, może skutkować taką sytuacją, że ktoś, kiedy będzie w przymusowej sytuacji, nie wiem, będzie musiał pójść do lekarza, będzie musiał nagle wyjechać w miejsce, gdzie, nie wiem, z przyczyn transportowych, jakichkolwiek innych, nie będzie mógł tego psa zabrać. Raz, że on będzie miał problem, a dwa, że będzie to skutkowało lękiem separacyjnym dla psa. Bo pies, który jest, nie jest przyzwyczajony do tego, że zostawanie samemu w domu na kilka godzin, zostawanie z jakąś osobą, która jest opiekunem tymczasowym, no po prostu nagle takiej sytuacji nie zaakceptuje, tak? Bo nie jest przyzwyczajony, dla niego będzie to sytuacja nowa, wiążąca się z ogromnym stresem. Ale to są jakby konsekwencje, natomiast brakuje mi jakby opisania samego tego wątku.
1: To ja ci powiem, dlaczego.
0: Poczekaj. Chciałam cię zapytać, czy to jest kwestią, skutkiem tego, że właśnie jakby nie masz takich doświadczeń i jest to dla ciebie kwestia marginalna, nie masz takich doświadczeń z innymi osobami i tak dalej, i z ich psami, czy przez to, że sam nie masz takich doświadczeń, a temat wydaje ci się na tyle delikatny, że nie posiadając sam takich doświadczeń, nie jesteś w stanie prawidłowo tego zjawiska opisać, nie chciałeś tego tematu podejmować.
1: To wybieram odpowiedź B, bo rzeczywiście to jest książka, która zawiera moje subiektywne odczucia, więc jeśli tu przytaczasz teraz sytuacje, które no, nie należą do mojego świata.
0: Przytaczasz inne historie.
1: Więc to, o czym mówisz, wspominam o tym właśnie w kontekście wyboru odpowiedniego hotelu dla psa, czy właśnie pet-sittera. Właśnie przytaczając kilka historii takich w kontekście pozostawiania psa, nie że ktoś chciał, miał wybór, tylko nagle okazywało się, że musi trafić na przykład właśnie do szpitala, coś się podziało i nagle pies nie może zostać sam, bo właśnie posiada lęki separacyjne, tylko wyje i nie wiadomo wtedy, co z takim psem robić, bo nawet za bardzo leków nie można mu podać uspokajających, chyba że jakieś zastrzyki, a to jest robienie takiemu psu krzywdy zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, to znaczy tak mocno przywiązując psa do siebie, żeby on nie był w stanie wytrzymać ani chwili bez nas, jak i później jakieś takie fizyczne wymuszanie na psie zachowania spokoju. Więc ja tego nie doświadczam, osobiście nie doświadczałem. Różne historie
0: słyszałem.
1: Bo też od
0: początku
1: słyszałem.
0: Bardzo pilnowałeś tego, żeby przyzwyczajać psa.
1: Od samiutkiego początku, ponieważ niestety u siebie w bloku miałem psy, które nie potrafiły zostawać same. Ja na tą kwestię byłem bardzo wrażliwy, bardzo uczulony, więc od samego początku pilnowałem tego, żeby Zako mógł zostawać sam. Najpierw po parę minut, potem kilkanaście, potem parę godzin, aż do tego, że możemy spokojnie wyjechać na weekend, Zako zostanie pod opieką pet-sittera, albo wyjechać na wakacje w jakieś ciepłe miejsce, gdzie
0: dla jego dobra nie będziesz go zabierał.
1: komfortowo, tak, więc po prostu idzie wtedy do psiego hotelu i to jest dla mnie okej, okay, bo on jak ma fajne miejsce, gdzie ma swoich kolegów, koleżanki, psy, koty, z którymi może się bawić, to on trochę jedzie jak na własne wakacje, nie musi chodzić do pracy, świetnie się bawi i cieszy się zarówno wtedy, jak jedzie do hotelu.
0: Pogoda dopisuje, jak bo to najczęściej lato.
1: Tak, jak i wtedy, gdy go zabieram z tego hotelu, więc ja jestem zadowolony, on jest zadowolony i jakieś takie
0: win-win.
1: Zdrowe, tak, relacje zostały zachowane. Pies nie cierpi, ja nie cierpię, bo wiem, że jest w dobrych rękach, też sprawdzonych, o czym piszę w książce, więc jak gdyby problem znany, nie opisywałem, nie wchodziłem, bo ja go nie doświadczam, a są to moje subiektywne odczucia.
0: No okej. Okay. Powiedzmy, że przyjmuję takie wyjaśnienie. Dobra, Piotr, to na zakończenie porozmawiamy troszkę o tym, jak patrzysz na treść książki z dzisiejszej perspektywy, ponieważ książka powstała etapami przez lata, z perspektywy dzisiejszej, tych 6 lat, kiedy czytasz te pierwsze rozdziały o tym, jak rozważałeś przyjęcie psa, jak się do tego przygotowywałeś, jakie towarzyszyły temu emocje, obawy, nadzieje? Co z tego się potwierdziło? Czy trzeba było się aż tak bardzo bać, martwić, niepokoić i tak
1: widzę,
0: dalej?
1: Że jak się brałem za pisanie pierwszych not-

0: mnie tego, że będę się bał po prostu, mówiąc wprost, chodzić z psem, przewodnikiem, że nie będę w stanie mu zaufać. To była moja największa obawa. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się ona, jak czytałem o tym, jak się poprawiając już książkę, tak? Gdy czytałem o tym, jak się przekonywałem do Zaka, jak zaczynałem mu ufać, jak systematycznie wzrastało to nasze wspólne zaufanie do siebie, no to teraz wydaje mi się to w ogóle śmieszne, że takie obawy miałem, ale gdyby nie te notatki, to dzisiaj byłoby mi trudno nawet uwierzyć, przyznać przed samym sobą, że takie uczucia mną kiedyś targały. Dzięki temu właśnie, że przez te lata powstawały wszystkie te notatki. Ta książka jest taka bardzo, w moim odczuciu, oczywiście jako autora, bardzo autentyczna. Na ile ona jest dla was autentyczna, to przekonacie się czytając ją, ale właśnie przez to, że ja widzę, że o pewnych rzeczach ja zupełnie zapomniałem na przestrzeni lat, jak to było, to dopiero czytając to teraz...
1: Uznał, że bał się niepotrzebnie.
0: Tak.
1: Co było taką rzeczą, której się obawiałeś niepotrzebnie? Takiej, znaczy może, że nie niepotrzebnie, ale bezpodstawnie, że gdzieś tam miałeś zasiane.
0: Najbardziej się bałem, że spadnę ze schodów, albo że pies ściągnie mnie z peronu. I to było po prostu jakieś moje wielkie, mega wielka obawa, że byłem cały spięty, spocony, zdenerwowany, że tu mnie pociągnie, ja zaraz spadnę i w ogóle cały się połamie.
1: Czyli ta praca ci się wydawała taka bardziej dynamiczna, mniej przewidywalna, mniej spokojna, tak?
0: Wiesz co, no nie, no sobie myślałem wtedy, kurę, przecież tylko pies, zobacz jakiegoś kota, pociągnie mnie i już leżę, nie?
1: Czyli nie miałeś do niego zaufania.
0: No ale na początku nikt nie ma, tak to sobie, znaczy nie wiem, no tak piszę o swoich odczuciach. Ja nie miałem żadnego zaufania, sobie myślę, kurde, no jak to można psu zaufać? Tu pójdę i co, on zobaczy latarnię, ominie latarnię, a ja w nią wejdę? Przecież każdy z nas, osób niewidomych, miał takie doświadczenie, że szedł z widzącą osobą i raz i drugi to jakiś słupek zahaczył nami, nasz przewodnik, to jakąś latarnię, to coś tam innego stojącego, więc znamy to doskonale. To człowiek, a pies? To powiem wam, że odkąd chodzę z Zako, to oczywiście zdarza nam się gdzieś tam otrzeć się ramieniem czy coś, ręką, dłonią o coś puknę, ale nie ma żadnego porównania do widzącej osoby. Zako o wiele lepiej mija przeszkody niż widząca osoba, tak więc tu w ogóle no nie ma porównania. Po prostu Zako zawsze bierze margines, bierze poprawkę i przede wszystkim nigdy o mnie nie zapomina. A gdy idę z przewodnikiem, przewodnikowi z człowiekiem, zdarza mu się zapomnieć, że prowadzi osobę niewidomą. No i wtedy bam się. Albo nie powiem o jakimś krawężniku, bo jemu się wydaje, że tego nie widać, albo ta ciemniejsza plama na chodniku, to tylko plama, okazuje się, że jest to niewielka dziura, w którą akurat wsadzę nogę. Z Zakiem jak idę, nie ma opcji, żebym wszedł w dziurę, żebym wszedł w kałużę, czy podobne historie, czy spadł z krawężnika, tak? Mam wszystko zasygnalizowane, ominięte i tego typu historie się nie przydarzają, więc z perspektywy właśnie tamtych, już w tym momencie 8 lat, jak zacząłem się starać o psa, no to obawy moje były płonne, ale też to były takie specyficzne.
1: Naturalne,
0: obawy.
1: Tak. Nie? Ale zdajesz sobie sprawę, że Zako w swojej pracy jest też wyjątkowo skupiony, wyjątkowo dokładny, wyjątkowo uważny, że to, że ty możesz mu, powiedzmy w dzisiejszych okolicznościach, zaufać w 100%, nie przekłada się na to, że zaufałbyś tak każdemu psu.
0: Zako dla mnie jest najwspanialszym psem na świecie. I wydaje mi się, że w momencie, gdybym kiedyś miał innego psa, to wszystkie te obawy wrócą. Mhm. Że
1: nie jest to kwestia psa przewodnika, nie. Tylko kwestia Zaka.
0: Nie. To jest kwestia wspólnego nabywania doświadczenia, nabywania zaufania. Gdy ja uczyłem się chodzić z Zacho, trenerka widziała, jak bardzo ja się boję schodów. Zaczęła ze mną trenować na takich alejce parkowej, gdzie były tam dwa takie mikroskopijne schodki.

0: żebym się nie bał, że z nich spadnę i że złamię kark. I od takich jednych schodków, przez większe schody, po normalne schody, po dzisiaj ruchome schody,
1: nie
0: stanowi najmniejszego problemu. Za jako wchodzi, czy to ruchome schody, czy ruchomy chodnik. Dla niego to jest taki sam jakiś tam forma transportu, jak jakaś każda inna. Wie, tak zakładam, że wie, że dam mu w odpowiednim momencie sygnał, żeby z tego zeskoczył, na to wskoczył i tyle. Pokonujemy tego typu przeszkody bez problemu, ale to wymagało zgrania się, dopasowania i to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, no słuchaj, to masz psa przewodnika, idź, możesz mu zaufać. W życiu musiałbym znowu spędzić ileś miesięcy na obserwowaniu, na zgrywaniu się z tym psem.
1: Czy on jest tak samo godny zaufania jak zawsze?
0: Tak.
1: Okay.
0: Tak.
1: Dobrze, Piotrze, to w kontekście treści zadam ci ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy z perspektywy dzisiaj ukończonej książki, wydrukowanej, gotowej do przeczytania, oddanej czytelnikom w ich ręce, oceniające głowy, jest w tej taka rzecz, której w tej książce nie zawarłeś, bo nie mogłeś, nie chciałeś albo nie potrafiłeś opisać, a uważasz, że powinna była się tam znaleźć?
0: Nie, nie ma takich rzeczy, które byłyby ważne, o których bym zapomniał, bo te ważne rzeczy, one ciągle gdzieś we mnie były. Były we mnie, były w notatkach, bo gdzieś tam wypływały co jakiś czas. Może w tej książce zabraknąć jakichś takich rzeczy, które przypominają mi się jeszcze czasem na zasadzie, że jakąś tam sytuację mógłbym zobrazować inną historią, która mi się przydarzyła, o której zapomniałem. To raczej tego typu historie, bo teraz, gdy po raz kolejny gdzieś tam przeglądałem ostatni raz książkę, tuż przed jej opublikowaniem, jeszcze mi tam coś przychodziło do głowy, jakieś tam historie ze szpitala, gdzie tam jedna pani doktor, która wydawała jej się, że ma super poczucie humoru, pytała, czy zamienili się w szpital weterynaryjny i tak dalej, i tak dalej. Więc to są też takie historyjki, anegdoty, które mógłbym gdzieś tam jeszcze dopasować do całego tego gobelinu, gdzie się tam wpleść, ale no po prostu wtedy nie przyszły mi do głowy i no na skutek tego nie trafiły, no a nie będę przecież po 1000 razy aktualizował. Może kiedyś pojawi się Zacho 2, czyli Zacho na emeryturze, w co szczerze wątpię, ale no nie. W tym momencie tych ważnych rzeczy nie ma. Są to tylko raczej takie didaskalia, takie historyjki, które coś tam mogłyby lepiej lub inaczej zobrazować.
1: Tak? Mhm. Okej, okay. To na koniec sam chciałabym, żebyś przypomniał wszystkie źródła, z których nasi słuchacze mogą pobrać książkę. Przypomnijmy, że książka jest dostępna nieodpłatnie, w formie elektronicznej.
0: Tak, pobrać można tak naprawdę z różnych źródeł. Tutaj zacznijmy od może strony Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która oficjalnie jest wydawcą tejże książki. Tam w sekcji publikacje można odnaleźć Zakochanego po uszy. Również na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tam też została podlinkowana publikacja, ponieważ ze środków funduszu jej druk został sfinansowany. No i oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, na mojej szufladzie, czyli moja szuflada pisane razem .pl, łamany, zakochany. Tam znajdziecie też plik do pobrania i w tej ostatniej lokalizacji będą pojawiały się także kolejne wersje tej książki, to znaczy tej samej książki, tylko kolejne wersje, na przykład wersja EPUB, czyli też format elektroniczny dla czytników książek elektronicznych i jeśli uda się temat sfinalizować. Mam nadzieję, że audiobook też tam się pojawi i też będzie do pobrania. Tam też w tym samym miejscu pojawiają się opinie, o czym już wspominałem, osób, które przeczytały Zakochanego, więc jeśli wy przeczytacie książkę, a chcielibyście się podzielić swoją opinią, napiszcie do mnie na adres podany na stronie, wtedy też postaram się opublikować waszą opinię na tejże stronie, tak żeby inne osoby zastanawiające się nad lekturą tej książki wiedziały, czy warto po nią sięgać, czy nie, no bo autor może mówić, że coś jest super, cud, miód i orzeczki, a czytelnicy stwierdzą, że absolutnie do bani i kicha i nie ma co tracić czasu na lekturę takiego gniota.
1: Ja przyznam szczerze, że książka jest dla mnie bardzo przemyślana, jest bardzo rzetelnie przygotowana. To nie jest jakieś tam sobie bla, bla, bla. Jest bardzo uporządkowana w kontekście przekazywanej wiedzy i tej wiedzy dla przyszłych adeptów posiadania psa przewodnika znajdą tam Państwo naprawdę dużo, a jej forma, narracja w tej książce jest tak świetna, że musiałam zrobić ten podcast z Piotrem niezwłocznie, tuż po ukazaniu się książki praktycznie. Mam nadzieję, że udało się nam zachęcić do przeczytania książki. Wydaje mi się też jej taką wartością to, że to nie jest taka książka, którą musimy przeczytać całą. Możemy sobie czytać ją etapami, możemy zaglądać do konkretnych fragmentów, więc wszystko jest opisane, nazwane, podzielone na konkretne rozdziały, także myślę, że możemy też sobie czytać ją modułowo. Bardzo Piotrze dziękuję Ci, że zechciałeś przyjąć szybkie zaproszenie i tutaj...
0: Ja dziękuję nie tylko za zaproszenie, ale za także przemiłe słowa. Cieszę się, że książeczka się podobała. W końcu bądź co bądź mojej najważniejszej czytelnicy, ale mam nadzieję, że innym osobom też się spodoba. Śmiało zachęcam do czytania. Zapomnieliśmy jeszcze o jednym źródle, że poprosimy Michała, żeby w komentarzu on umieścił, czy w opisie, jak się nie zgodzi, to my umieścimy w opisie link do, znaczy w komentarzu link do mojej szuflady, gdzie książeczkę sobie znajdziecie. No i cóż, raz jeszcze dziękuję, że mogłem podzielić się z wami, bądź co, bądź też moją radością, nie tylko z posiadania tak fantastycznego psiaka, który przez całą audycję nie dał mi spokoju, po prostu on tu się kręci z boku na bok, jak tylko przestanę go głaskać, to zaraz trąca mnie pyskiem albo łapą, żebym natychmiast zaczynał z powrotem go głaskać, albo pod pyskiem, albo za fafle wiszące po bokach pyska go potarmosił, albo za ucho złapał. Ciągle prosi, żeby mieć go na oku, żeby być blisko, żeby mieć go gdzieś tam na uwadze. Tak, jest to po prostu niesamowite. Także z jednej strony i z drugiej strony ta radość
1: emanuje.
0: Autora też, który napisał książkę, za to też dziękuję, że mogłem tutaj poopowiadać wam o tym, co sprawiło mi ogromną radość. Nie spodziewałem się, że taką frajdę mi to sprawi. Było to coś takiego, co powstawało z myślą na zasadzie, kurczę, zrobię to, bo komuś się przyda. A finalnie chyba w momencie, gdy dostałem ten egzemplarz pierwszy wydrukowany do ręki, to musiałem się po prostu rozpromienić, rozświetlić jak supernowa. Banan od ucha do ucha, sprawiło mi to naprawdę wielką przyjemność, więc cieszę się, że tą radością mogłem się też z wami podzielić, bo wiadomo, że radość współdzielona jest większa.
1: Podwójną radością.
0: Za to wam, tobie też bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do zadawania w komentarzach również tych pytań, na które chcieliby Państwo znać odpowiedź, a których ja nie zadałam Piotrowi. Zachęcam do czytania, do recenzowania i oczywiście do słuchania kolejnych naszych podcastów. W imieniu realizującego nas dziś Michała Dziwisza i własnym bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Ala Witek. Pozdrawiam.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o systemie Windows, konkretnie o systemie Windows XP. Jakie elementy w tym systemie możemy spotkać, co to są okna dialogowe i generalnie pracując z systemem Windows, z jakimi pojęciami będziemy się spotykać. Kiedy uruchomimy komputer, naszym oczom ukazuje się pulpit, pasek start, pasek zadań oraz ikonka zegara. Oczywiście to możemy sobie konfigurować w panelu sterowania, ale tak standardowo to się właśnie przedstawia. I teraz co to jest pulpit? Pulpit, desktop, czyli jakby takie biurko, na którym leżą jakieś urządzenia, jakieś rzeczy, jakieś dokumenty nam potrzebne, z których będziemy korzystać. Na pulpicie, jeśli chodzi o komputer, o system Windows, znajdują się ikonki. I te ikonki są to właśnie te nasze dokumenty. Wyobraźmy sobie, że na biurku mamy magnetofon, tuż obok magnetofonu mamy zeszyt, w którym zapisujemy jakieś ważne dane, a tuż obok zeszytu leży sobie płyta kompaktowa. I tak właśnie przedstawia się pulpit. Mamy ikonkę programu Winamp, który służy ni mniej, ni więcej tylko do odtwarzania plików multimedialnych. Mamy na przykład ikonkę notatnika, który służy do zapisywania plików tekstowych. Mamy na przykład ikonkę programu Nero Burning Rom, który służy do nagrywania płyt kompaktowych. Na pulpicie, tak jak mówiłem, są ikonki, czyli skróty do programów bądź odpowiednich folderów. Nie należy zapisywać na pulpicie większych plików, większych folderów. Większość programów, na przykład przeglądarka internetowa Internet Explorer, domyślnie wszystkie pobierane pliki z sieci zapisuje na pulpicie. Oczywiście należy to zmieniać. A dlaczego? Im więcej plików, im więcej rzeczy znajduje się na pulpicie, tym start systemu Windows wydłuża się. Dlatego trzymajmy tam skróty najpotrzebniejszych rzeczy. Żeby wejść na pulpit, używamy kombinacji skrótów klawiszowych klawisz Windows plus M, czyli trzymamy klawisz Windows, dociskamy M i puszczamy oba klawisze.
5: Windows M, pulpit, widok folder lista, niezaznaczone moje dokumenty, 1/19, pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami.
4: Dokładnie tak jak tutaj akurat program JAWS, z którego korzystam, nam powiedział, pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami. Jeśli tych elementów mamy, tak jak w moim przypadku, 19, no to jakoś tam w miarę jesteśmy w stanie zorientować się w strukturze, w jaki sposób są one poukładane. Jeśli zaś mamy ikonek 64, a już takie pulpity też widziałem, wówczas wyszukiwanie jakiegoś elementu samymi strzałkami mija się z celem. Żeby szybko znaleźć jakiś element, używamy pierwszych liter nazwy tego elementu, bądź to dość szybko wpisujemy nazwę na klawiaturze. Postaram się to pokazać na przykładzie mojego komputera. Wpisujemy dość szybko dwie pierwsze literki nazwy mój komputer.
5: M, ukreskowane, mój komputer.
4: I kursor podświetla nam ten właśnie element, czyli mój komputer. I teraz po naciśnięciu klawisza Enter dostaniemy się do środka mojego komputera. Tak oczywiście możemy zrobić z każdym elementem znajdującym się na pulpicie, o ile znamy jego nazwę. Pulpit, menu start, pasek zadań oraz ikonka zegara jest to okno dialogowe. Okno dialogowe, pojęcie, z którym dość często będziemy się spotykać. Chodzi tutaj o to, że komputer z nami rozmawia, prowadzi dialog, ale że jest on maszyną, a nie istotą ludzką. Rozmawia z nami w ten sposób, że pyta nas o coś, dając nam jakieś odpowiedzi do wyboru. Czy jesteś pewien, że chcesz skasować ten plik? Tak? Nie. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć komputerowi na to pytanie, czy jesteśmy pewni, czy nie jesteśmy pewni. Po oknach dialogowych przemieszczamy się klawiszem Tab. Tutaj na pulpicie również możemy użyć klawisza Tab i wygląda to w ten sposób.
5: Tab, przycisk Start, otwórz wciskając Enter.
4: Po naciśnięciu spacji otworzy nam się menu startowe systemu Windows XP, w którym to znajdują się opcje do wyłączenia komputera, na przykład do uruchomienia programów, do przejścia do naszych dokumentów itd., itd. Kolejny tab.
5: Tab. Uruchomione aplikacje, pasek zadań. Pomiędzy elementami przełączaj się strzałkami w lewo i w prawo.
4: Tutaj pokazuje się pasek zadań. Pasek zadań to nic innego jak zbiór ikonek uruchomionych wcześniej programów. Gdyż pracując na komputerze możemy pracować na kilku, kilkunastu, może nawet aplikacjach, programach, okienkach i bezproblemowo możemy się między nimi przełączać. Do tego właśnie służy pasek zadań i żeby dość szybko przejść do paska zadań, używamy skrótu klawiszowego Windows Tab, czyli trzymamy Windows, dociskamy Tab i puszczamy, a żeby przejść do jakiegoś okna, które jest otwarte, używamy skrótu klawiszowego lewy Alt Tab. Ja to teraz pokażę. Otworzymy okno na przykład
5: puste, Tab, mowy system, Tab, pulpit, widok folder lista, mój komputer,
4: mojego enter, komputera mój komputer, i tutaj otworzymy jakieś lista, dwa okienka.
5: Zero elementów, dysk lokalny D.
4: Na przykład dysk lokalny D.
5: Enter. Widok folder
4: lista. Jeszcze otworzymy sobie
5: Agata
4: folder.
5: BLP. Windowsem. Mi przemierz M. Moje miejsca sieciowe.
4: No na przykład moje miejsca sieciowe.
5: Enter. Moje miejsca sieciowe. Widok folder lista. Windowsem.
4: I teraz znajdujemy się na pulpicie. Możemy to sobie sprawdzić.
5: Tytuł. Pulpit.
4: Dokładnie. I ja chcę przejść do folderu dysk lokalny D. Trzymam lewy alt. Naciskam tab.
5: Alt tab. D.
4: D. Jeśli chodzi mi o ten folder, puszczam lewy alt.
5: D. Widok folder lista.
4: I folder zostaje
5: zaznaczony Agata BEPR 1 z 37.
4: Przywrócony
5: pomiędzy
4: na pierwszy
5: elementami
4: plan.
5: Przemieszczaj się strzałkami.
4: Jeśli chcemy przejść do każdego innego folderu, trzymamy alt.
5: Alt tab. Moje miejsca sieciowe.
4: Jeśli chcemy iść dalej, nie puszczamy alta, tylko trzymając lewy alt naciskamy klawisz tab do momentu, aż usłyszymy nazwę programu bądź okna, o które nam chodzi.
5: Moje miejsca sieciowe. Widok folder lista. Niezaznaczone dodaj miejsce sieciowe. 1 z 6.
4: Żeby przejść fokusem na pasek zadań, wciskamy, tak jak mówiłem wcześniej, Windows Tab.
5: Windows Tab. Pasek zadań. Moje miejsca sieciowe. Przycisk.
4: I tutaj możemy sobie strzałeczkami spokojnie. Tutaj już nic nam się nie otworzy. Nic nie musimy trzymać. Nic nie musimy puszczać w odpowiednim momencie. Tutaj możemy sobie spokojnie sprawdzić.
5: Da przycisk.
4: Jakie okna, jakie programy mamy otwarte na pasku zadań. Kolejny element. Zasobnik systemowy.
5: Tab. Zasobnik systemowy. System Control Manager. Przycisk. Pomiędzy przyciskami przemieszczaj się strzałkami w lewo i w prawo.
4: W zasobniku systemowym umiejscowione są ikonki programów, które są potrzebne systemowi do jego działania, które są aktywne przez cały czas naszej pracy na komputerze, a z których niekoniecznie musimy korzystać, ale skorzystać możemy. Stąd odznaczenie opcji ukrywa ikony nieaktywne w panelu sterowania w ustawieniach wyglądu paska zadań i menu start, żebyśmy właśnie bez problemu mogli do odpowiedniej ikony z zasobnika systemowego dotrzeć, o ile tylko potrzebujemy użyć programu, który tam się znajduje. Po pasku zadań z standardowymi komendami systemu Windows poruszamy się strzałkami lewo-prawo.
5: Manager Realtek HD Audio przycisk.
4: I tutaj mamy Manager Realtek HD Audio, czyli zarządzanie ustawieniami naszej karty dźwiękowej, mojej karty dźwiękowej.
5: Aktualizacje są gotowe dla komputera. Kliknij tutaj, aby pobrać te aktualizacje. Przycisk.
4: Myślę, tego nie muszę tłumaczyć.
5: Przycisk.
4: Przycisk. Taka rzecz może się dość często zdarzyć i tutaj w zależności od tego, jakiego screenreadera używamy, musimy sprowadzić kursor myszy na ten element, żeby się dowiedzieć, o jaki element tutaj chodzi. W przypadku JOS-a insert numeryczny minus.
5: Przywołaj JOS do PC.
4: Możemy wrócić do kursora PC.
5: Kursor PC. Aktualizacja. Połączenie sieci bezprzewodowej RAWki w 1976. Szybkość 50.
4: I strzałkami lewo-prawo, gdy się przemieścimy, dowiemy się, o jaki element tutaj chodzi. Tak wygląda zasobnik systemowy. Jeśli chodzi o screenreadery, Windowise, jak i JOS mają swoje skróty, które ułatwiają korzystanie z zasobnika systemowego. W przypadku Windowise jest to skrót Insert S, w przypadku JOS jest to skrót Insert F11. I kolejny tab.
5: Tab, pulpit, widok folder.
4: Wracamy z powrotem do pulpitu. Należy pamiętać, że w przypadku okien dialogowych nie mamy jakby początku okna dialogowego i końca okna dialogowego. Musimy pamiętać albo od którego miejsca zaczęliśmy przeglądanie okna dialogowego, albo sugerować się na przykład przyciskiem OK, który przeważnie w każdym oknie dialogowym występuje. Tabulatorem będziemy przemieszczać się w kółko.
5: Tab, przycisk start, tab, pasek zadań, tab, zasobnik systemowy, tab, pulpit, widok folder lista.
4: Tab, i tak możemy
5: przycisk start, otwórz wciskając
4: bardzo długo.
5: Shift folder list.
4: Menu startowe. Menu, od którego zaczyna się nasza przygoda z komputerem, oprócz pulpitu. Menu, które praktycznie zawsze jest widoczne w lewym dolnym rogu ekranu. I żeby to menu uaktywnić, używamy skrótu klawiszowego Windows. Jest to skrót znajdujący się po lewej bądź po prawej stronie na samym dole klawiatury. W przypadku laptopów może się zdarzyć, że tego klawisza po prostu nie będzie. Wówczas korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl-Escape. Wejdźmy do menu Start.
5: Menu Start. Przemieszczaj się używając strzałek w górę i w dół. O. Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. O.
4: I tutaj program JOS jakby od razu powiedział nam, w jaki sposób mamy to menu Start eksplorować, czyli przemieszczaj się używając strzałek w górę i w dół. Ja to wykonuję.
5: Windows Catalog.
4: Windows Catalog. Zbiór produktów systemu Windows. Dość rzadko używana opcja.
5: Windows Update.
4: Po naciśnięciu Enter na tym elemencie zostaniemy przeniesieni do witryny Windows Update, czyli witryny, na której znajdują się wszystkie aktualizacje dostępne dla systemu Windows XP.
5: Programy pod menu. P.
4: Programy pod menu. Pod menu znaczy to tyle, że pod tym elementem coś się jeszcze kryje. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co się kryje w podmenu, wówczas musimy na tym elemencie nacisnąć bądź to Enter, bądź strzałkę w prawo. Ja zalecam korzystanie z tej drugiej opcji, czyli naciśnięcia strzałki w prawo.
5: 4 tony Tray Minimizer pod menu.
4: I tutaj 4. Po naciśnięciu owej strzałki pokazują nam się wszystkie zainstalowane programy, jakie mamy w systemie Windows. Również to jest pod menu, czyli pod menu programu 4 to Tray Minimizer.
5: 7 zip pod menu.
4: I tak dalej.
5: Acapella Group pod
4: menu. I tak dalej.
5: Atrons
4: tutaj
5: pod menu.
4: Tych programów ja mam troszeczkę. Pod menu programy pokazują nam się zainstalowane przez nas aplikacje w systemie Windows i one mogą być różne, ale są takie elementy, które są niezmienne.
5: 4 tony, 7, Acapella, Atron, akcesoria pod menu.
4: I to są właśnie akcesoria, które teraz rozwiniemy i zobaczymy, co tutaj w tychże akcesoriach się kryje.
5: Auslo, akt, komunikacja pod menu.
4: Komunikacja, również pod menu, czyli również rozwijamy strzałką w prawo.
5: Hyperterminal. H.
4: Hyperterminal.
5: Kreator konfiguracji sieci.
4: Kreator konfiguracji sieci, czyli jeśli chcemy stworzyć na przykład grupę roboczą o takiej samej nazwie z innym komputerem, żeby dwa komputery mogły wymieniać się danymi, robimy to właśnie tutaj.
5: Kreator nowego połączenia.
4: Kreator nowego połączenia, jeśli mamy na przykład sieć bezprzewodową, która nie rozgłasza swojego SSID, czyli swojego sygnału, a mamy dostępne dane tejże sieci bezprzewodowej, to właśnie tutaj poprzez stworzenie nowego połączenia wprowadzamy te wszystkie dane.
5: Kreator sieci bezprzewodowej. K.
4: Kreator sieci bezprzewodowej. Tutaj jeśli widzimy jakąś sieć bezprzewodową, znamy hasło, jeśli jest ona ewentualnie zabezpieczona, możemy się do niej podłączyć.
5: Połączenia sieciowe.
4: Połączenia sieciowe, czyli w tym miejscu pokazują nam się wszystkie elementy dotyczące właśnie połączeń sieciowych.
5: Hyperterminal. H.
4: I wracamy do hyperterminala. Zwijamy.
5: Komunikacja pod... Narzędzia systemowe pod menu.
4: Narzędzia systemowe.
5: Centrum zabezpieczeń. C.
4: Centrum zabezpieczeń. Tutaj jest to taki aplet, który informuje nas na przykład, że program antywirusowy może być nieaktualny, że program antywirusowy jest wyłączony i tak dalej, i tak dalej.
5: Defragmentator dysków. D.
4: Defragmentator dysków. Tu się zatrzymam troszeczkę dłużej. Dysk co jakiś czas wypadałoby zdefragmentować. Chodzi o to, że jeśli jest na dysku zapisany jakiś plik, to dysk składa się z tak zwanych klastrów i ów plik może być zapisany na klastrze, załóżmy, 10, 30, 655 i 1712. I żeby taki plik został odczytany z dysku, ten dysk musi być parokrotnie obrócony i właśnie defragmentacja powoduje to, że wszystkie pliki zapisane na dysku są poukładane w miarę po kolei, czyli nie, tak jak mówiłem wcześniej, te klastry są od siebie dość odległe, tylko te klastry są jeden po drugim.
5: Informacje o systemie.
4: Informacje o systemie. Tutaj możemy się dowiedzieć, jakiego systemu używamy, jaka jest nazwa właściciela tego systemu, jaki mamy procesor komputera i ile mamy na przykład pamięci operacyjnej.
5: Internet Explorer bez dodatków.
4: Internet Explorer bez dodatków. Przeglądarka internetowa. Jeśli mamy problemy z tą przeglądarką, wówczas właśnie korzystamy z tej opcji uruchamiania programu Internet Explorer bez dodatków.
5: Kreator transferu plików i ustawień. K.
4: Kreator transferu plików i ustawień. Jeśli migrujemy na przykład z Windowsa 98 bądź z Windowsa 2000 na Windows XP, żeby przenieść nasze niektóre ustawienia, możemy skorzystać właśnie z tego kreatora.
5: Oczyszczanie dysku.
4: Oczyszczanie dysku, czyli wyrzucenie niepotrzebnych elementów z dysku, a niestety system Windows ma to do siebie, że tych niepotrzebnych plików się zbiera w trakcie naszej pracy na komputerze.
5: Przywracanie systemu. P.
4: Przywracanie systemu. Tutaj, jeśli system nie działa prawidłowo z jakichś tam względów, jeśli zainstalowaliśmy jakiś program i ten program spowodował niestabilność systemu, wówczas korzystamy z opcji przywracania systemu, żeby odwrócić zmiany, które zostały zastosowane i które zaszkodziły systemowi.
5: Tablica znaków. T.
4: Tablica znaków.
5: Zaplanowane zadania.
4: Zaplanowane zadania. Tutaj możemy sobie określić, że na przykład o godzinie 17 każdego dnia ma się rozpocząć defragmentacja dysku.
5: Centrum zabezpieczeń. C.
4: I wracamy do początku. Zwijamy.
5: Narzędzia systemowe podmenu. Rozrywka podmenu.
4: Rozrywka.
5: R. Regulacja głośności. R.
4: Regulacja głośności. Tutaj ustawiamy wszelkie właściwości kart dźwiękowych, jakie mamy w systemie. Głośność, balans i tak dalej, i tak dalej. Zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie, jak i o nagrywanie.
5: Rejestrator dźwięku.
4: Rejestrator dźwięków. Taki prosty program do nagrywania dźwięku. W zasadzie nikt tego nie używa.
5: Regulacja głośności. R.
4: Wracamy na początek.
5: Rozrywka podmenu.
4: Zwijamy.
5: R. Ułatwienia dostępu podmenu.
4: Ułatwienia dostępu.
5: Eksplorator Windows.
4: Eksplorator Windows. Eksplorator Windows, czyli menedżer plików. Dzięki eksploratorowi Windows właśnie widzimy pulpit, widzimy przycisk start, widzimy pasek zadań, widzimy wszystkie ikonki na pulpicie, a także widzimy wszystko to, co jest zapisane na naszych dyskach, wszystkie dane, foldery i pliki, oraz widzimy wszelkie sprzęty podłączone do komputera.
5: Kalkulator K.
4: Jak sama nazwa wskazuje?
5: Kreator skanera i aparatu fotograficznego K.
4: Kreator skanera i aparatu fotograficznego, jeżeli szybko chcemy przenieść jakieś dane ze skanera, na przykład chcemy zeskanować dokument, możemy skorzystać z tego kreatora.
5: Kreator zgodności programów. K.
4: Jeśli jakiś program nie uruchamia się w sposób należyty w systemie Windows XP, wówczas możemy skorzystać właśnie z kreatora zgodności i uruchomić go w trybie zgodności, na przykład z Windowsem 2000. Może będzie działało lepiej.
5: Książka adresowa. K.
4: Książka adresowa. Tutaj możemy zapisywać adresy, które potrzebujemy zapisać.
5: Notatnik N.
4: O notatniku mówiłem już przy omawianiu opcji uruchom. Notatnik, czyli prosty edytor tekstu, w którym zapisujemy oraz odczytujemy pliki tekstowe.
5: Paint P.
4: Program do rysowania.
5: Podłączanie pulpitu zdalnego P.
4: Podłączanie pulpitu zdalnego, czyli zarządzanie komputerem zdalnie, czyli będąc na innym komputerze możemy zarządzać swoim komputerem. Dotyczy to tylko i wyłącznie wersji systemów Professional.
5: Samouczek systemu Windows XP S.
4: Samouczek systemu Windows XP, czyli krok po kroku możemy zostać przeprowadzeni przez wszelkie opcje znajdujące się w systemie.
5: Synchronizuj S. Wiersz polecenia.
4: Wiersz polecenia, czyli niegdyś używało się systemu Microsoft DOS, który opierał się na tak zwanych komendach. I system Windows XP kryje w sobie szereg ukrytych opcji. I właśnie, żeby do takich ukrytych opcji się dostać, trzeba być przede wszystkim użytkownikiem zaawansowanym i właśnie trzeba skorzystać z wiersza polecenia.
5: WordPad.
4: WordPad, kolejny edytor tekstu, bardziej zaawansowany niż notatnik. Możemy już tutaj tworzyć dokumenty sformatowane.
5: Komunikacja podmenu. K.
4: I wracamy na początek, czyli do komunikacji. Tak właśnie wygląda element akcesoria, który znajduje się w każdym systemie Windows XP, nawet przed zainstalowaniem jeszcze naszych programów. Zwijamy to strzałeczką w lewo.
5: Programy podmenu. Dokumenty podmenu.
4: Dokumenty.
5: D.
4: Rozumiemy.
5: Moje dokumenty. M.
4: Moje dokumenty, czyli folder, w którym system Windows jakby domyślnie przechowuje nasze zapisane prace, czy to będą dokumenty tekstowe, czy dokumenty muzyczne. On jakby wskazuje nam miejsce, w którym te rzeczy właśnie mamy trzymać. Problem tylko jest taki, że folder Moje dokumenty jest umiejscowiony na dysku C, czyli dysku systemowym, czyli w razie reinstalacji systemu bądź jego awarii, niestety tracimy te dane.
5: Moje obrazy, M.
4: Jeden z elementów folderu Moje dokumenty.
5: Puste, lewy nawias. Moje dokumenty, M.
4: I to już by było tyle.
5: Dokumenty pod menu.
4: Zwijamy D. w lewo.
5: Ustawienia pod menu.
4: Ustawienia.
5: Panel sterowania, S.
4: Panel sterowania, jak sama nazwa wskazuje, sterowanie systemem Windows, czyli tutaj w tym miejscu znajdziemy wszystkie opcje dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu Windows, takie jak na przykład ekran, takie jak na przykład dźwięki i urządzenia audio, takie jak na przykład opcje folderów i tak dalej, i tak dalej.
5: Połączenia sieciowe.
4: Połączenia sieciowe. Applet zarządzający połączeniami sieciowymi. Tutaj ustawimy na przykład sieć bezprzewodową. Tutaj stworzymy sieć lokalną.
5: Drukarki i faksy. D.
4: Tutaj możemy sprawdzić, jaką drukarkę mamy podłączoną do systemu. Możemy udostępnić drukarkę w sieci.
5: Pasek zadań i menu start. M.
4: Pasek zadań i menu start. Opcja, która również znajduje się w panelu sterowania. Służy ona do ustawienia wyglądu właśnie paska zadań i menu start.
5: Panel sterowania. S.
4: I wracamy na początek. Czyli zwijamy strzałeczką w lewo.
5: Ustawienia pod menu. Wyszukaj pod menu.
4: Wyszukiwarka wbudowana w system Windows. Załóżmy, że mamy jakiś plik tekstowy. Zapisaliśmy go gdzieś. Pamiętamy jego nazwę, ale nie pamiętamy, w którym miejscu został on zapisany. Wówczas właśnie z pomocą przychodzi nam wyszukiwarka systemu Windows, gdzie możemy wpisać nazwę poszukiwanego przez nas dokumentu. Możemy określić, w jakich lokalizacjach nasz dysk twardy będzie przeszukiwany i jeśli system Windows znajdzie szukany przez nas plik, możemy bez problemu po wciśnięciu klawisza Enter do niego przejść.
5: Pomoc i obsługa techniczna.
4: Pomoc i obsługa techniczna. Jeśli rozpoczynamy pracę z systemem Windows, używając tego elementu, możemy otworzyć tak jakby podręcznik systemu Windows XP i dowiedzieć się o nim paru ciekawych rzeczy. Każdy program uruchamiany w systemie Windows ma taką jakby swoją pomoc techniczną, a bynajmniej powinien mieć. Większość programów ma. Żeby do takiej pomocy programu się dostać, wciskamy klawisz F1. Następny element.
5: Uruchom. M.
4: M, czyli jeśli wejdę do menu Start, nacisnę literkę M, to od razu zostanie uaktywniony ten element, o którym teraz mówimy, czyli uruchom. Służy to do tego, że możemy tutaj wydać jakąś komendę systemowi Windows. Na przykład w menu start, programy, akcesoria i tak dalej znajdziemy notatnik. On jest dość głęboko ukryty w tych podmenu. Możemy go znaleźć nieco szybciej. I żeby właśnie go znaleźć, korzystamy z opcji uruchom.
5: Enter, zamykam menu. Uruchamianie, okno dialogowe. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego.
4: I w tym miejscu wpisujemy nazwę notatnika, jaką posługuje się system Windows, czyli Notepad.
5: O, T, E, A, D.
4: I naciskam Enter.
5: Enter, bez tytułu notatnik.
4: I oto.
5: Edycja, wpisz tekst.
4: Mamy otwarty notatnik.
5: Wyloguj Tyflo Podcast, L.
4: Wyloguj Tyflo Podcast. Jeżeli mamy kilka kont użytkowników w systemie Windows, bo należy wiedzieć, że każdy użytkownik komputera może mieć swoje ustawienia spersonalizowane do własnych potrzeb. Tych użytkowników może być paru i jeśli użytkownik Tyflo Podcast pracuje na komputerze, personalizuje on swoje konto użytkownika dla siebie, a nie dla użytkownika na przykład Rawki, który też tutaj ma konto na tym komputerze. Okienko wylogowania wygląda w ten sposób.
5: Enter, zamykam menu, okno dialogowe, przełącz użytkownika przycisk. Uaktywnij, wciskając spację, Alt plus P.
4: Jeżeli jest na przykład zalogowany użytkownik Tyflo Podcast, a użytkownik Rawkif chce coś na chwilę sprawdzić na komputerze, na swoim koncie, czyli na jakimś tam programie, którego używa i chce go uruchomić ze swojego konta, wówczas może przełączyć na chwilę użytkownika, sprawdzić to, co ma sprawdzić i wrócić do użytkownika Tyflo Podcast. Kolejna opcja
5: Wyloguj przycisk.
4: Wyloguj.
5: Uaktywnij, wciskając spację. Alt plus.
4: Czyli użytkownik Tyflo Podcast kończy pracę z komputerem, zostaje wylogowywany, czyli tak jakby system Windows został zamknięty, ale nie do końca. I kolejny użytkownik tego komputera może się na swoje konto zalogować.
5: Anuluj przycisk.
4: Anuluj.
5: Uaktywnij, wciskając spację.
4: Czyli
5: Alt plus A.
4: Anuluj, czyli wyjdź. Nie zmieniaj niczego.
5: Spacja. Menu start.
4: Ostatnia opcja, menu start.
5: Wyłącz komputer. K.
4: Wyłącz komputer.
5: Enter. Zamykam menu. Okno dialogowe. Stan wstrzymania przycisk.
4: I tutaj mamy takie opcje.
5: Uaktywnij
4: do wyboru.
5: Wciskając
4: stan
5: spację.
4: Wstrzymania.
5: Alt. Wyłącz przycisk.
4: Wyłącz.
5: Uaktywnij. Uruchom ponownie przycisk. Uaktywnij, wciskając spację. Anuluj przycisk.
4: I oczywiście przycisk anuluj. Może jeszcze być opcja hibernacji, którą ja akurat wyłączyłem. Korzystamy z przycisku anuluj.
5: Anuluj, spacja.
4: I tak właśnie wygląda menu startowe.
3: Tyflo Podcast.
4: Teraz pokażę Państwu, z jakimi elementami będziemy spotykać się, pracując w systemie Windows XP. Żeby to pokazać, posłużę się programem, który znajduje się w screenreaderze JAWS. Program nazywa się HiOtPad. Gdzie go możemy znaleźć? Możemy go znaleźć w menu start.
5: Menu start. Przemieszczaj się używając
4: programy.
5: P. Programy podmenu. P. 4 tony tray minimiz.
4: JAWS.
5: Explore JAWS podmenu. E.
4: I z strzałeczką do góry.
5: JAWS. Run HiOtPad.
4: Mamy opcję Run HiOtPad.
5: Enter. Zamykam menu. Dokument HiOtPad. Edycja.
4: HiOtPad to nic innego jak edytor tekstowy, podobny do WordPada. W tymże HiOtPadzie mamy taką opcję jak przykładowe okna dialogowe. Znajduje się ona w menu narzędzia.
5: Menu. Plik. Aby przemieścić. N. Menu. Narzędzia menu. Sprawdzanie pisowni. E. Przykładowe okna pod. Jednostronicowe drugie.
4: I wybierzemy sobie na przykład okno jednostronicowe drugie.
5: Enter. Menu. Zamykam pasek menu. Informacje osobiste. Drugie okno. Okno dialogowe. Imię i nazwisko. Edycja.
4: I to jest przykład takiego kwestionariusza, który możemy wypełnić, z którym możemy się spotkać. I na przykładzie właśnie tego kwestionariusza pokażę, jakie nazwy mogą występować w pracy z systemem Windows XP. Pierwszy element tego okna dialogowego.
5: Imię i nazwisko, edycja.
4: Imię i nazwisko, edycja. Edycja znaczy to tyle, że jest to miejsce, w którym możemy wpisać tekst. I ja tutaj wpiszę swoje imię i nazwisko.
5: R, A, A, E-U, spacja, K, K. Tab, ulica, edycja, wpisz tekst.
4: Ulica, to samo. Wpisujemy. X, X, X, X, bo nie będę zdradzał, gdzie mieszkam.
5: Tab, miasto, pole edycyjne, kombi. Ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową wartość.
4: I tak jak powiedział program JAWS, pole edycyjne, kombi. Co to znaczy? Pole edycyjne, kombi oznacza to tyle, że możemy strzałeczką wybrać element, który w tym polu edycyjnym się znajduje. Jeśli takiego elementu nie ma, możemy go wpisać ręcznie. Sprawdzając.
5: Albany.
4: Mamy tutaj jakieś
5: Annapolis.
4: Miasta ze Stanów Zjednoczonych.
5: Atlanta.
4: A ja mieszkam w Szczecinie, czyli wpisuję Szczecin.
5: S, z E, C, N.
4: I sprawdzamy.
5: Szczecin.
4: Jest Szczecin.
5: Tab. Województwo, pole listy. Niezaznaczone, Alabama. Pomiędzy elementami przełączaj się klawiszami strzałek. Alt plus.
4: Województwo, pole listy. Element podobny do pola edycyjnego, kombi, z tym, że tutaj już nie pisujemy niczego, tylko wybieramy opcję taką, która się znajduje tutaj w tym polu listy. Nie możemy już nic niestety wybrać.
5: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas.
4: No załóżmy, że Szczecin jest w stanie Arkansas.
5: Tab, kod pocztowy, edycja. Wpisz
4: edycja.
5: Tekst, alt plus K.
4: To już mówiłem.
5: Tab, numer telefonu, edycja. Tab, wyczyść formularz, przycisk. Tab, anuluj przycisk. Tab, ok przycisk. Uaktywnij, wciskając spację.
4: I mamy kolejne elementy, czyli przyciski. Generalnie każde okno dialogowe ma trzy przyciski. Są to przyciski, patrząc od lewej na ekran, przycisk OK, przycisk anuluj i przycisk zastosuj. Zasada zawsze jest taka, że jeśli mamy te trzy przyciski, może być też, że występują przyciski OK i anuluj. Jeśli mamy te trzy przyciski, najpierw korzystamy z przycisku zastosuj, uaktywniamy przycisk zastosuj, dopiero potem naciskamy przycisk OK. Tutaj nie będziemy naciskać nic, otworzymy kolejne okno dialogowe.
5: Escape, edycja, wpisz tekst, menu, plik, aby przemieszczać się, N, menu, przykładowo, jedno, wielostronny, enter, menu, zamykam pasek menu.
4: Wielostronicowe okno dialogowe. Okno dialogowe może być jednostronicowe, czyli proste okienko dialogowe na przykład. Czy jesteś pewien, że chcesz skasować plik XXX? tak, nie, anuluj, bądź okno wielostronicowe składające się z tak zwanych zakładek. Jeśli chcemy przemieszczać się po zakładkach, korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl Tab. I co my tu mamy?
5: Ogólna zakładka. Ogólna pomiędzy zakładka. Tab. Ok, przycisk.
4: Tutaj nie mamy wciskając tej zakładce spację. Nic. Tak więc, tak jak mówiłem, wyżej Ctrl Tab.
5: System strona. Pomoc pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
4: To jest taki kwestionariusz, który pyta nas się, co już umiemy zrobić w systemie Windows. Opiera się on na polach wyboru, czyli kolejnym elemencie, który może wystąpić w systemie Windows. Pole wyboru zaznaczone bądź niezaznaczone. Do zaznaczania pól wyboru służy spacja. Może też się zdarzyć przycisk radiowy, czyli odczyt tekstu dokładny, odczyt tekstu lektorski. Taki przycisk radiowy występuje w panelu ustawień syntezatora mowy Iwona i w przypadku przycisku radiowego może być zaznaczony tylko jeden element. Na zasadzie włącznika bądź włącznika albo radio może być włączone albo wyłączone. JOS bądź Windowise poinformuje nas o tym, że jest to przycisk radiowy zaznaczony i może składać on się na przykład z dwóch czy z trzech elementów. Tylko jeden element z tychże może być zaznaczony.
5: Tab, otwieranie menu start, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
4: I tak jak tutaj mówił JOS, otwieranie menu start, pole wyboru zaznaczone. Zobaczmy, co jest w kolejnej zakładce, czyli Ctrl Tab.
5: Nawigacja, edycja, strona. Przechodzenie do innej strony, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
4: Kolejny Ctrl Tab.
5: Windows, różne strona. W oknach dialogowych przechodzenie pomiędzy elementami, pole wyboru niezaznaczone. JOS, przegląd ekranu, strona. Czytaj znak, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację. JOS, pomoc, konfiguracja, strona. JOS, pomoc, pomoc kontekstowa ekranu, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
4: I tak mniej więcej to wygląda.
5: Escape, edycja, wpisz tekst, menu, plik, aby przemieszczać się, użyj N, menu, narzędzia, przykładowe, jednostronicowe, Enter, menu, tytuł, panopcja zaznaczone 1 z 4.
4: Kolejne przykładowe okienko dialogowe, jakie uruchomiłem, z High odpada. Tym przykładowym okienkiem dialogowym jest również taki kwestionariusz, w którym parę opcji możemy wybrać. I co my tu mamy?
5: Tytuł pan opcja zaznaczone 1 z 4.
4: Tytuł pan opcja zaznaczone 1 z 4.
5: Alt plus
4: tak. Opcja zaznaczone 1 z 4. Czyli jeśli teraz nacisnę strzałkę w dół.
5: Tytuł pani opcja zaznaczone 2 z 4. Wybierz opcję strzałkami w górę.
4: Wówczas
5: w dół. Alt plus
4: pierwsza tak. Opcja będzie odznaczona, a będzie zaznaczona opcja druga. Tutaj mamy tych opcji 4.
5: Pani opcja zaznaczone 2. Tytuł pani opcja zaznaczone 3 z 4. Wybierz opcję strzałkami w górę i w dół. Tytuł panna opcja zaznaczone 4 z 4. Wybierz opcję strzałkami w górę i w dół. Tytuł pan opcja zaznaczone 1 z 4. Wybierz opcję.
4: Tutaj chodzimy w kółko od 1 do 4 i tylko jedna z tych opcji, która aktualnie jest podświetlona, będzie zaznaczona.
5: Tab, imię, edycja. Wpisz
4: tekst. Edycja, to już Alt mówiłem.
5: Tab, nazwisko, edycja. Tab, ulica, edycja. Tab, miasto, pole edycyjne, kombi. Ustaw war. Tab, województwo, pole kombi. Aby wybrać opcję,
4: pole
5: użyj strzałek. Alt plus.
4: Pole kombi, czyli w przeglądaniu stron internetowych dość często będziemy spotykać się z polami kombi. Kilka opcji do wyboru. Tutaj w tym przypadku mamy do wyboru województwo, czyli znowu Stany Zjednoczone. Zobaczmy, co my tu mamy.
5: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado.
4: I tak dalej. Pole kombi. W przypadku stron internetowych może być tak, że po przejściu strzałeczką po elementach tego pola kombi wybór nasz musimy potwierdzić jeszcze Enterem. W przypadku systemu Windows przejście samą strzałką wystarcza.
5: Tab, liczba lat pracy z komputerem, edycyjne pokrętło, 0. Ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową wartość, Alt plus L.
4: Dokładnie. Edycyjne pokrętło. Możemy sprawdzić, czy jest tu wartość, która nas interesuje. Jeśli takiej wartości nie ma, wówczas dopisujemy ją ręcznie.
5: 0. 0. Puste. 0. 0.
4: 0. No, czyli mamy tutaj 0, a my na przykład pracujemy z komputerem lat 4, czyli ni mniej, ni więcej wpisujemy cyfrę 4.
5: 4. Tab. Oceń swoją wiedzę informatyczną, zaawansowany suwak poziomy 0%. Aby zwiększyć lub zmniejszyć, użyj
4: suwak
5: strzałek.
4: Poziomy.
5: Alt plus o.
4: Często z suwakami poziomymi będziemy spotykać się na przykład w regulacji głośności, gdzie mamy głośność urządzenia do odtwarzania, suwak poziomy 100%. 100%, czyli najwięcej, 0%, czyli najmniej. W przypadku Windowise program ten przedstawia to nieco inaczej. Od 0 do 500. Czyli z czołeczkami
5: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%.
4: Przechodzimy po 1%. Jeśli chcemy przejść na przykład o 10% w górę bądź w dół, używamy klawisza Page Up i Page Down.
5: 0%, 20%.
4: No tutaj przechodzi akurat o 20%, 40%. I analogicznie Page Down.
5: 20%, 0%.
4: Jeśli zaś chcemy przejść na początek bądź na koniec tego suwaka, czyli na 0% bądź na 100%, używamy do tego klawiszy Home i End.
5: Tab. Typy aplikacji używanych w przeszłości. Edytor tekstu. Pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację. Alt plus.
4: Tak jak mówiłem, jest to kwestionariusz przykładowy, także proszę się nim specjalnie nie sugerować. Kolejne pole wyboru, o którym już mówiłem wcześniej. I to tyle, jeśli chodzi o przykładowe okna dialogowe programu HiOtPad.
5: Escape. Edycja. Wpisz tekst.
4: Zamykamy program.
5: Alt F4. Pulpit.
4: Eksplorator Windows. O nim mówiłem już wcześniej. Eksplorator Windows powoduje wyświetlanie pulpitu, wyświetlanie menu start, paska zadań oraz zasobnika systemowego, a także eksplorowanie, czyli przeglądanie zawartości naszych dysków twardych, jakie znajdują się w naszym komputerze, oraz przeglądanie sprzętu podłączonego do naszego komputera. Reasumując, jeśli włączymy komputer, pokaże się na ekranie pulpit, wówczas już korzystamy z eksploratora Windows. I z tego właśnie eksploratora będziemy, co za tym idzie, korzystać najczęściej. Można z niego korzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że gdy jesteśmy na pulpicie,
5: mój komputer,
4: na przykład przechodzimy na ikonkę mój komputer,
5: enter, mój komputer, widok folder lista, zero elementów, pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami, widok folder lista, niezaznaczone os instalce, 1 z 9, pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami.
4: I tutaj pojawił się sprzęt podłączony do tego komputera, czyli jest to OS Install C, czyli dysk systemowy oznaczony literką C.
5: Dysk lokalny D.
4: Dysk lokalny D.
5: Stacja dysków D, V, D, G. Panel sterowania.
4: Panel sterowania.
5: Dokumenty udostępnione.
4: Dokumenty udostępnione.
5: Rawki w dokumenty.
4: Rawki w dokumenty, czyli w tym folderze znajdują się dokumenty konkretnego użytkownika, rawki.
5: Tyflo podcast dokumenty.
4: I Tyflo Podcast dokumenty, czyli drugie konto użytkownika systemu Windows, tego komputera, czyli Tyflo Podcast.
5: Nokia Phone Browser.
4: Nokia Phone Browser, czyli to jest program, który powoduje eksplorowanie telefonu komórkowego Nokia. I teraz jak korzystamy z eksploratora Windows? Wchodzimy sobie na przykład na dysk D.
5: D, dysk lokalny D. Enter, widok folder lista, niezaznaczone Agata BLPR, 1 z 37.
4: I pokazują nam się foldery,
5: przemieszczaj się strzałkami,
4: które znajdują się na właśnie dysku D.
5: Anetka, Pschel.
4: I tak dalej, i tak dalej. Foldery są poukładane na takiej zasadzie, jakbyśmy wyobrazili sobie duży karton. W tym dużym kartonie jest mniejszy karton, w tym mniejszym kartonie jest jeszcze jeden mniejszy karton, w tym jeszcze mniejszym kartonie mogą być trzy jeszcze mniejsze kartony i dwa jakieś elementy. Na przykład, nie wiem, cukierki. Gdzie kartony to są foldery, a nasze przysłowiowe cukierki to są pliki. Taka jest struktura systemu Windows i eksploratorem Windows właśnie tą strukturę przeglądamy.
5: Downloads, kopia.
4: Kopia systemu. Tutaj są moje osobiste foldery.
5: N, V, D, A, S, D, V1, 2, 1.
4: Folderami mogą być foldery programów, mogą być foldery naszych plików tekstowych, mogą być foldery muzyczne, mogą być foldery różne. Przeważnie w każdym programie jest taki element, który nazywa się paskiem menu. Żeby do tego paska menu się dostać, musimy nacisnąć lewy alt. I tutaj mamy opcję.
5: Menu, plik, aby przemieszczać się, użyj strzałek plik w lewo i w prawo. P.
4: Przemieszczam się strzałką w prawo, tak jak zasugerował mi program JAWS.
5: Edycja, E.
4: Edycja.
5: Widok,
4: w. Widok.
5: Ulubione, U. Narzędzia, pomoc, C. Plik, P.
4: Czyli w tymże pliku mamy zgrupowane opcje do zarządzania folderami. Na przykład.
5: Menu, otwórz, przemieszczaj otwórz się używając. Eksploruj, R.
4: Eksploruj, o tym powiem później.
5: Scan Using Spybot Search Destroy S.
4: Scan Using Spybot Search Destroy, czyli program antyszpiegowski.
5: Wyszukaj. Y.
4: Wyszukaj, czyli wyszukiwarka, o której mówiłem wcześniej. Jeśli jakiś plik sobie zapiszemy i nie pamiętamy, gdzie on jest, możemy skorzystać z opcji wyszukaj. Kolejku w FUBAR, czyli w odtwarzaczu multimedialnym.
5: Play info bar. Frecommander. Dodaj do listy zakładek. Kolejkuj. Odtwórz. 7 zip pod. Udostępnianie i zabezpieczenia.
4: Udostępnianie i zabezpieczenia. Możemy na przykład dany folder z tego miejsca udostępnić w sieci lokalnej. Także komputery, które są podłączone do naszej sieci lokalnej, mogą mieć dostęp do zasobów tego folderu. Możemy również zabezpieczyć ten folder, że nie będzie on widoczny dla innych użytkowników komputera, a także nie będzie widoczny w sieci lokalnej.
5: Testuj za pomocą Unlocker. Szukaj w archiwum S. Utwórz obraz. Wyślij do podmenu L.
4: Podmenu, czyli rozwijamy strzeczką w prawo.
5: Adresat poczty A.
4: Adresat poczty, czyli w tym miejscu, jeśli stoimy na pliku tekstowym jakiś, na przykład xx.txt, txt, czyli rozszerzenie pliku tekstowego i chcemy ten plik tekstowy wysłać jako załącznik w poczcie e-mail, wówczas korzystamy właśnie z opcji wyślij do i wybieramy opcję adresat poczty.
5: Folder skompresowany zip.
4: Jeżeli chcemy zarchiwizować jakiś element, czyli spakować, korzystamy właśnie z tej opcji.
5: Moje dokumenty M.
4: Moje dokumenty, jeżeli chcemy skopiować jakiś element do folderu moje dokumenty, o którym już mówiłem wcześniej.
5: Pulpit utwórz skrót P.
4: Pulpit utwórz skrót, no właśnie. Większość programów, które są instalowane w systemie Windows, automatycznie tworzą skróty na pulpicie, żeby był do nich szybki dostęp. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, pozostawiam do wyboru Państwu, ale jeśli jakiś program tego nie zrobił, a jednak potrzebujemy mieć do niego szybki dostęp, czyli potrzebujemy go mieć na pulpicie, wówczas właśnie korzystamy z opcji wyślij do i strzałeczką schodzimy do opcji, która się nazywa pulpit utwórz skrót.
5: Adresat poczty.
4: I wracamy na początek.
5: Wyślij do podmenu. Nowy podmenu.
4: W tym miejscu na przykład możemy stworzyć nowy
5: folder F.
4: Folder.
5: Skrót S.
4: Skrót, czyli tak jak mówiłem, wyślij do pulpit utwórz skrót, a możemy utworzyć sobie skrót do programu, który jest na przykład w C, program files, a my chcemy mieć skrót na dysku C bezpośrednio, żeby nie wchodzić gdzieś tam głębiej. Możemy takie coś sobie zrobić.
5: Aktówka A. Obraz mapa bitowa. Dokument programu Microsoft Word.
4: Na przykład dokument programu Microsoft Word, o ile program Microsoft Word jest w naszym systemie zainstalowany.
5: Merge dokument M. Aplikacja programu Microsoft Office Access A.
4: Jak wyżej.
5: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint P.
4: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint.
5: Dokument programu Microsoft Office Publisher. Dokument tekstowy D.
4: Dokument tekstowy, czyli korzystamy z naszego notatnika. Jeżeli jesteśmy na dysku D w folderze osobiste notatki i chcemy stworzyć nową notatkę, wówczas właśnie korzystamy z menu plik, nowy, wybieramy właśnie
5: dokument tekstowy.
4: Dokument tekstowy. Po wciśnięciu przycisku Enter otworzy nam się notatnik z nowym plikiem do zapisania.
5: Microsoft Word format. Arkusz programu My. Folder skompresowany zip F.
4: Folder skompresowany zip, czyli to, o czym mówiłem już wcześniej.
5: Folder F.
4: I wracamy do początku.
5: Escape. Nowy pod. Escape. Zamykam pasek menu.
4: Możemy to zrobić szybciej. Eksplorator Windows posiada szereg skrótów klawiszowych. Żeby uaktywnić pasek menu, tak jak już mówiłem wcześniej, naciskamy Alt. Żeby wejść do pliku, możemy nacisnąć P. Żeby natomiast uaktywnić opcję Nowy, możemy nacisnąć N. I żeby szybko przejść do opcji Folder, chociaż ona z reguły jest pierwsza, ale zdarza się, że niekoniecznie musi być pierwsza, naciskamy literkę F. Trochę praktyki.
5: Menu. Plik, aby przemieszczać folder list P, M, N, nowy podmenu, N, folder, F.
4: Właśnie, folder F, czyli potwierdzamy Enterem.
5: Enter,
4: i tutaj
5: menu,
4: tworzymy
5: zamykam pasek menu.
4: Nowy folder.
5: Edycja, wpisz tekst, A, V, G, edycja.
4: Edycja i wpisujemy na przykład ty, esy, ty.
5: T, Enter, test.
4: I mamy folder test. I w tym folderze test możemy stworzyć sobie notatkę.
5: Enter. Widok folder lista. Zero elementów. Pomiędzy elementami przemieszczać.
4: Korzystając właśnie z menu plik.
5: Alt P. Menu. N. Folder. F. Skrót. S. Auto. Aktówka. Obraz map. Dokument. Merge. Dokument programu Micro. Merge. Aplikacja. Open docu. Open docu. Open. Prezentacja. Dokument programu. Dokument tekstowy.
4: Dokument tekstowy.
5: Enter. Zamykam menu. Edycja. Wpisz tekst.
4: I wpisujemy sobie na przykład nazwę. Test.txt.
5: Enter. Test txt.
4: I widzimy, że mamy jeden element. Jeden

0: Kropka.
1: I napisałem.
0: To jest test na potrzeby Tyflo Podcastu.
1: Dokładnie tak. Również notatnik ma opcję plik, edycja, widok, narzędzia itd., itd. Generalnie, jeśli wybieramy jakiś program, którego będziemy używać, warto zwrócić uwagę na to, czy on właśnie takie menu uruchamiane spod lewego alta posiada. Jeśli takie menu posiada, oznacza to tyle, że będzie to program dość przyjazny dla osoby niewidomej. Bo w tymże właśnie pasku menu są zgrupowane opcje do zarządzania danym programem. I jeśli ten pasek menu jest, to te opcje również tam są i będzie nam łatwiej. Żeby zapisać taki plik tekstowy, naciskamy skrót klawiszowy Ctrl-S, bądź z menu plik wybieramy opcję Zapisz jako. Ja to zrobię skrótem.
0: Ctrl-S.
1: I zamykamy okienko skrótem Alt F4.
0: Alt F4. Dtest. Widok folder lista. Test. TXT. 1 z 1.
1: Pomiędzy elementami. I dalej możemy tworzyć sobie kolejne elementy, bądź to pliki multimedialne, bądź to pliki dokumentów i tak dalej, i tak dalej. I one tutaj w tym folderze test będą się znajdowały. Jeżeli chcemy wyjść z folderu test, ale nie chcemy wychodzić całkowicie, tylko chcemy wycofać się poziom wyżej, wówczas korzystamy z przycisku Backspace. Backspace oznacza nie mniej, nie więcej, tylko przycisk wstecz. I teraz ja naciskam Backspace.
0: Widok folder lista. Niezaznaczone Agata Belper. 1 z 38.
1: I wróciliśmy do dysku D. Jeśli jeszcze raz nacisnąłbym przycisk Backspace, wrócilibyśmy do folderu, który się nazywa mój komputer. Kolejnym elementem paska menu jest
0: plik, aby przemieszczać się, edycja. E.
1: I w tejże edycji mamy takie opcje jak
0: memo, cofnij, zmień nazwę CTRL, przemieszczaj się,
1: czyli cofnij ostatnio wykonaną operację. Jeśli zmieniliśmy nazwę pliku test na test 2 i stwierdzamy, że nie, jednak chcemy, żeby ten plik nazywał się test, wówczas możemy skorzystać z opcji cofnij. Ma ona również swój skrót klawiszowy Ctrl-Z.
0: Wytnij CTRLX T.
1: Wytnij, czyli przenieś. Jeśli chcemy przenieść plik test TXT z dysku D na dysk C, wówczas będąc na pliku test TXT, korzystamy z opcji wytnij, przechodzimy do dysku C i korzystamy z opcji
0: kopiuj, wklej C.
1: Wklej.
0: Kopiuj CTRLC.
1: Jeżeli zaś chcemy skopiować plik, czyli zrobić jego wierną kopię, ale w innym miejscu, na przykład chcemy zachować jako kopię zapasową, gdyż jest to jakiś ważny dokument i po prostu lepiej, żeby on nam nie zginął, wówczas korzystamy z opcji kopiuj. Te opcje również mają swoje skróty klawiszowe. Możemy zapamiętać dość prosto. Do wszystkich tych opcji cofnij, wytnij, kopiuj, wklej używamy kontrola, czyli trzymamy kontrol i tak. Ctrl-Z to jest cofnij, Ctrl-X to jest wytnij, Ctrl-C to jest kopiuj, Ctrl-V to jest wklej. Czyli pamiętajmy to w ten sposób, że Ctrl i Z, X, C, V. Cofnij, wytnij, kopiuj, wklej.
0: Wklej C, T, R, L. Wklej skrót. Kopiuj do folderu D. Przenieś do folderu R.
1: Tutaj mamy również takie opcje jak kopiuj do folderu, przenieś do folderu. One występują tylko w eksploratorze Windows.
0: Zaznacz wszystko CTRL.
1: Zaznacz wszystko Ctrl-A, jeśli chcemy całą zawartość folderu, na przykład skopiować z folderu X do folderu Y. W folderze X mamy elementów 10. Wówczas korzystamy z opcji zaznacz wszystko, skrót klawiaturowy Ctrl-A.
0: Odwróć zaznaczenie. O.
1: Odznacz, czyli jeśli mamy zaznaczone elementy, a jednak stwierdziliśmy, że nie chcemy ich zaznaczać, odznaczamy właśnie tą opcją.
0: Cofnij, zmień nazwę CTRL z C.
1: Z powrotem wróciliśmy do opcji, która się nazywa cofnij.
0: Wytnij menu, aby przemieszczać się, dając pasek stanu N.
1: Widok. Tutaj możemy ustawić, jakie elementy mają nam się pokazywać w eksploratorze Windows oraz które mają się pokazywać, a które mają się nie pokazywać.
0: Menu, aby przemieszczać się,
1: kolejny
0: strzałek w lewo i w prawo.
1: To
0: menu, ulubione menu. Dodaj do ulubionych. Pomiędzy.
1: Opcja ulubione, opcja wykorzystywana w przeglądarce Internet Explorer. W elemencie ulubione zapisujemy wszystkie adresy stron internetowych, które mogą nam się kiedyś przydać, do których chcemy wrócić.
0: Mapuj dysk sieciowy M.
1: Czyli podłącz dysk sieciowy udostępniony w sieci lokalnej.
0: Odłącz dysk sieciowy O.
1: Analogicznie, jeśli podłączyliśmy, a chcemy odłączyć.
0: Synchronizuj S.
1: Synchronizuj, czyli jeśli mamy folder X i chcemy go zsynchronizować z folderem Y, aby ich zawartość była identyczna.

0: to właśnie korzystamy z tej opcji.
1: Opcje folderów.
0: Opcje folderów to jest opcja, w której ustawiamy wygląd folderów eksploratora Windows i możemy również za pomocą tej opcji ustawić ten wygląd w ten sposób, że każdy otwarty przez nas folder będzie wyglądał w identyczny sposób. Ostatnią opcją jest opcja pomoc. Żeby zamknąć pasek menu, są na to dwa sposoby, mianowicie można nacisnąć klawisz Escape. Pasek menu może mieć również swoje podmenu i podmenu i podmenu, także może być troszeczkę, opcji może być poukrywanych. Escape'em wychodzimy o poziom wyżej, tak jakby z paska menu, natomiast jeśli chcemy go zamknąć definitywnie, naciskamy jeszcze raz lewy alt.
1: Zamykam menu. D. Widok folder lista. Odszumianie pop.
0: Teraz jeszcze a propos zaznaczenia. Jeśli, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie elementy, używamy skrótu klawiszowego Ctrl-A. Jeśli zaś chcemy zaznaczyć elementy pierwszy, trzeci i szósty, robimy to w sposób następujący. Klawiszem Home przechodzimy na początek listy.
1: Home, Agata Deeper.
0: I załóżmy, że tego folderu nie chcemy zaznaczać. Trzymamy Ctrl, naciskamy spację.
1: Ctrl, spację.
0: Trzymając cały czas Ctrl.
1: Agata Deeper.
0: Niewybrane. Czyli niezaznaczone. Fokus znajduje się na tym elemencie, ale nie jest on podświetlony.
1: Niewybrane. Anetka.
0: Niewybrane.
1: Niewybrane. Pschel.
0: Załóżmy, że ten folder chcemy zaznaczyć. Naciskamy spację.
1: Ctrl, spacja. Pschel. Niewybrane. Downloads.
0: Załóżmy, że ten folder nie chcemy zaznaczać. Idziemy dalej.
1: Niewybrane. Kopia systemu.
0: Załóżmy, że ten folder chcemy zaznaczyć. Naciskamy spację.
1: Ctrl, spacja. Kopia systemu. Niewybrane. Niewybrane. Niewybrane. Niewybrane. N, V, D, A, S, D,
0: załóżmy również, że ten folder
1: 2, 1.
0: Chcemy zaznaczyć.
1: Ctrl, spacja. N, V, D, A, S, D, V, 1, 2, 1.
0: I teraz te foldery, które zaznaczyliśmy, one nie znajdują się na dysku obok siebie, a możemy je przenieść bądź skopiować w inne miejsce. Możemy je również usunąć. Mamy zaznaczone kilka elementów na dysku D i jeśli naciśniemy klawisz Delete, system Windows zapyta się nas, czy
1: potwierdzanie usunięcia plików, okno dialogowe, elementów 3, czy na pewno chcesz umieścić je w koszu? Tak, przycisk. Uaktywnij, wciskając spację, Alt plus
0: okno dialogowe, jedno z prostszych okienek dialogowych. Tak?
1: Tab, nie przycisk.
0: Nie.
1: Uaktywnij, wciskając spację, Alt plus N. Tab, tak, przycisk. Uaktywnij, wciskając
0: tutaj
1: spację,
0: mamy dwie
1: Alt plus T.
0: Możliwości do wyboru. Albo tak, albo nie. My wybieramy nie, gdyż niczego nie chcemy usuwać.
1: Tab, nie przycisk.
0: Naciskamy spację.
1: Spacja, widok folder lista, N, V, D, A.
0: Z eksploratora Windows można korzystać również w nieco inny sposób. Mianowicie można go uruchomić z każdego miejsca w systemie Windows. Załóżmy, że jesteśmy na stronie internetowej jakiejś i chcemy szybko dostać się do jakiegoś pliku tekstowego. Wówczas naciskamy kombinację klawiszową Windows E.
1: Windows E, mój komputer, drzewo. Mój komputer zamknięty. 2 z 4. Aby przemieszczać się między elementami lub je rozwijać, użyj strzałek.
0: Tutaj mamy poziom kolejny
1: mój
0: element.
1: Komputer zamknięty. 2 z 4.
0: Okien
1: mój komputer otwarty. 9.
0: Tutaj mamy kolejny element okna dialogowego, czyli drzewo. Po drzewie poruszamy się strzałkami góra-dół. Jeśli drzewo składa się z kilku jakby pod gałęzi, jeśli chcemy daną gałąź rozwinąć, robimy to strzałeczką w prawo. Jeśli chcemy daną gałąź zwinąć, robimy to strzałeczką w lewo. Mój komputer otwarty znaczy to tyle, że element mój komputer jest rozwinięty i mamy tutaj takie elementy jak
1: poziom 2, os instalce zamknięty.
0: Os instalce zamknięty. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć, co kryje się w gałęzi, która nazywa się os instalce, wówczas naciśniemy strzałkę w prawo. Jeśli nie, idziemy dalej.
1: Dysk lokalny D zamknięty.
0: Dysk lokalny D zamknięty.
1: Aby przemieszczać się między elementami lub je rozwijać, użyj strzałek.
0: Teraz, po naciśnięciu klawisza Tab, przechodzimy do
1: Tab, widok folder lista, niezaznaczone Agata BLP.
0: Zawartości folderu. Jeśli chcemy przejść natomiast do jakiegoś podfolderu dysku lokalnego D, wówczas Shift Tab,
1: drzewo, dysk lokalny D zamknięty.
0: Cofamy się do drzewa, dysk lokalny D zamknięty, rozwijamy
1: dysk lokalny,
0: i na przykład wejdźmy sobie
1: download. Kopia 18, lin. Kopia systemu
0: na
1: zamknięty.
0: Na przykład w kopie systemu. Kopia systemu zamknięty. Teraz tab.
1: Tab. Widok folder lista. Niezaznaczone kopie danych. 1 z 10. Pomiędzy elementami.
0: I mamy zawartość folderu kopia systemu. I tak analogicznie postępujemy z każdym folderem, który chcemy przejrzeć, zobaczyć. Jeśli chcemy wyjść o poziom wyżej.
1: Shift tab. Drzewo. Kopia.
0: Tak jak słyszeliście, shift tab. Cofamy się do drzewa i strzałeczką w lewo.
1: Poziom elementów Dysk lokalny bezamknięty. 2
0: jesteśmy
1: 9.
0: W moim komputerze. Możemy zwinąć całego eksploratora Windows, wyjść Poziom aż 1. Do pulpitu.
1: Mój komputer zamknięty. 2/4. 4 ale. Pulpit otwarty. Pulpit zamknięty.
0: Dokładnie. I eksplorator Windows cały został zwinięty. Zdania na temat eksploratora Windows są podzielone. Niektórzy go lubią, niektórzy nie. Polecam sprawdzenie, z którego sposobu nam się lepiej korzysta, czy ze sposobu, o którym mówiłem wcześniej, że z pulpitu uaktywniamy ikonkę Mój komputer i przeglądamy zawartość naszego komputera, czy właśnie z tego sposobu, gdzie chodzimy po drzewku i zwijając bądź rozwijając elementy możemy przejść do zawartości poszczególnych folderów. Ostatni element, o którym powiem, to element, o którym już mówiłem, mianowicie menu start, wyłącz komputer. Mamy takie tu opcje jak
1: menu start, K, zamykam menu, przycisk start, otwórz, stan wstrzymania przycisk.
0: Stan wstrzymania, czyli komputer jest w stanie gotowości, nie pracuje, ale tak jakby czeka na nasze polecenia. Stanu gotowości używa się przy oszczędzaniu energii, jeśli pracujemy na komputerze na baterii, coś na nim robimy, później długo stoi on bezczynnie, wówczas warto wprowadzić go w stan wstrzymania. Dzięki temu czas pracy na baterii wydłuża się znacznie.
1: Wyłącz przycisk.
0: Wyłącz, czyli uaktywnij, wyłączamy komputer.
1: Wciskając spację.
0: Definitywnie.
1: Uruchom ponownie przycisk.
0: Uruchom ponownie,
1: wciskając.
0: Gdy system Windows nie działa prawidłowo, coś się złego z nim dzieje, bądź zainstalowaliśmy jakiś program i właśnie wtedy trzeba skorzystać z opcji uruchom ponownie, czyli system zostaje zamknięty i automatycznie ponownie uruchomiony. A my teraz
1: wyłącz przycisk, uaktywnij, wciskając
0: spację. Kończąc już tą audycję, skorzystamy z przycisku wyłącz.
1: Enter. Windows logon.
0: Komputer się wyłącza, a ja kończąc dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam do kontaktu ze mną, gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, rafki@gmail.com, mój adres e-mail, bądź 9080555, numer gadu-gadu. Przyjemności życzę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A skoro minęła godzina 19, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie. Dziś mamy piątek, to jest 13 dzień czerwca i mam nadzieję, że ta 13 nie okaże się pechową, bo dziś będziemy mówić o naprawdę ciekawych wydarzeniach z punktu widzenia Apple, użytkowników produktów Apple'a. Mianowicie będziemy podsumowywać tegoroczną konferencję WWDC, WWDC, jak kto woli, oznaczoną numerkiem 2014. Będziemy mówić o tym wszystkim, co udało się, o czym udało nam się dowiedzieć w trakcie tej konferencji, gdzieś tam później także i poza nią. A rozmawiać o tym będę z użytkownikiem niegdyś iOS-a, teraz przede wszystkim chyba bardziej użytkownikiem Androida, czyli z Pawłem Masarczykiem. Witaj, Pawle.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tych podcastów, ten jakże piękny letni czerwcowy wieczór.
0: Jeszcze wiosenny, tak będąc ścisłym w sumie, ale okej, rzeczywiście pogoda jest iście letnia. Tak,
1: właśnie o to mi chodziło.
0: Już pogoda jest iście letnia, tak, grillowa, dokładnie. No i sportowa, ale jeżeli, bo ja wiem, że co niektórzy w tym momencie bardzo się meczem pasjonują, który w tym momencie transmituje telewizyjna dwójka, ale jeżeli kogoś bardziej interesują technologie niż sport, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby z nami zostać. Ja jeszcze od razu chciałem coś wyjaśnić, bo ja tak powiedziałem, że jesteś teraz użytkownikiem Androida, kiedyś byłeś użytkownikiem iOS-a. O!
1: Tak, zgadza się?
0: To nie znaczy, że zrezygnowałeś w ogóle z zainteresowania tym systemem, tak? To od razu wyjaśnimy.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że produkty Apple będą się jeszcze cieszyć popularnością długo wśród osób niewidomych. A będą długo kupowane na przykład w aktywnym samorządzie i bardzo jestem zainteresowany tym, czego będziecie też i wy w najbliższej przyszłości używać i jakimi funkcjami będziecie się cieszyć, o czym będziecie rozmawiać na listach dyskusyjnych, jakie problemy będziecie być może, miejmy nadzieję, nie mieli i rozwiązaniami. No jest to jakby nieodzowna część rozwijającego się rynku technologii też IT.
0: Jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać, a mamy już pierwszy telefon. Zaraz zobaczymy, kto do nas dzwoni i może chce się podzielić jakimiś refleksjami związanymi z WWDC. Halo, kogo witamy? Halo?
1: Halo?
0: Czy się słyszymy, czy nie bardzo? No chyba się jednak nie bardzo słyszymy. No szkoda. Miejmy nadzieję, że się będziemy kiedyś tam słyszeć. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to proszę bardzo, już przy okazji jeszcze naszego Skype'a uaktywniam. Więc Pawle, zacznijmy może po kolei i o tym, co istotne. Najpierw w ogóle z punktu widzenia użytkowników iOS-a. Jakie nowości zostały zaprezentowane na tegorocznym WWDC? Co nas czeka w iOS-ie 8?
1: iOS 8 to przede wszystkim dużo położony nacisk na rozwiązania też dostępnościowe, o których pewnie będziemy mówić później, na wielojęzyczne wsparcie zarówno Siri, jak i dyktowania w Siri. Dyktowanie zostało poszerzone na 22 nowe języki, w tym polski, z tego co już się dowiadujemy. Tak więc będziemy mogli dyktować tekst w naszym ojczystym języku za pomocą Siri, w dowolnym polu edycji. Czy to są SMS-y, czy to jest Facebook, czy to jest wyszukiwanie gdzieś w Safari, czy to jest dyktowanie maili. Będziemy mogli to po prostu zrobić, co znacznie ułatwia i upraszcza sprawę, jeżeli chodzi o pisanie na ekranie dotykowym, co jest dość jednak jeszcze trudne, mimo różnych rozwiązań, które się ukazują, aby nam w tym pomóc. Ponadto dostajemy do dyspozycji klawiaturę brajlowską, z tego co już zostało pokazane na slajdach WWDC, nie zostało powiedziane na prezentacji głównej. A dla osób, które korzystają z języka angielskiego i znają z Maca, pojawia się głos Alex, bardzo znany z VoiceOver na komputerowym systemie Apple, na OS X-ie. I coś takiego bardziej, że tak się wyrażę, mainstreamowego, ale coś, co na pewno nam się też przyda, to wsparcie dla dodatkowych klawiatur. Będzie możliwa instalacja klawiatur zewnętrznych, dzięki czemu na przykład pojawi się znana klawiatura Flexi na iOS-ie, dostępna w każdym polu edycji.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy są, o których tu mówisz, a teraz może troszeczkę rozszerzmy tę kwestię. Wspomniałeś na dobry początek o tym, że będziemy mogli dyktować za pomocą tego osobistego naszego asystenta, czyli Siri, w dodatkowych 22 językach, w tym także i polski, i polskim, a z pewnością część naszych słuchaczy już się w tym momencie zastanawia, okej, można dyktować, ale czy to znaczy, że będziemy mogli do Siri także co innego również powiedzieć po polsku, że będziemy mogli naszym urządzeniem sterować za pomocą Siri?
1: Nie padły jeszcze żadne potwierdzone informacje w tej chwili. Nie było nic o tym mowy na slajdach Apple. Jedyne informacje, jakie teraz trzymamy, to są przecieki od osób, które już odpalają iOS-a 8 na swoich urządzeniach w wersji beta. O ile wiem, są one zobowiązane tak zwanym NDA do nieujawniania żadnych informacji na zewnątrz, natomiast wiadomo, że tego przecieki będą miały miejsce. No te informacje płynące z polskich źródeł są niejednoznaczne i obawiam się, że Siri, jako, że tak powiem, naszej konwersatorki słuchającej naszych poleceń, może w języku polskim jeszcze w tej wersji iOS-a zabraknąć.
0: Czyli nie będziemy mogli na przykład powiedzieć Siri, ustaw mi budzik na godzinę, na przykład, nie wiem, 10 albo 8, albo podyktuj notatkę, wyślij maila, wyślij SMS-a do kogoś tam. Szkoda, bo to są takie funkcje, rzeczywiście na przykład ja podejrzewam, że może być tak trochę, że Apple zdaje sobie sprawę z tego, że o Polskę na przykład w niektórych kwestiach rzeczywiście ewidentnie nie zadbał, chociażby ze względu na mapy, bo mapy Apple'a, szczególnie w tych małych miejscowościach, to niekiedy wołają o pomstę do nieba, gdzie tam są jakieś lokale, które były ileś lat temu. Tak jest na przykład u mnie. Jak ja przełączyłem sobie Siri na język angielski i kazałem jej znaleźć jakiś lokal, to wyobraź sobie, Paweł, ja byłem bardzo zaskoczony, że w ogóle jeszcze o takich lokalach, które gdzieś tam na przykład w Iławie były, to ktoś pamięta, bo niestety no już dawno tych lokali nie ma. Także no, być może tu jest coś na rzeczy i o to chodzi, bo także przecież Siri korzysta bardzo intensywnie z map.
1: Tak, to jest bardzo możliwe, ale inną rzeczą jest to, że tutaj trzeba by też zadbać o to, żeby Apple Polska, jakiś tu oddział zrobił bardzo rozbudowaną bazę odpowiedzi Siri. Przecież Siri w języku angielskim potrafi żartować, jest dość inteligentna, odpowiada na różne zaczepki, na różne zwroty i to w taki całkiem nietuzinkowy sposób. Pamiętam, że popularnym bardzo było pytanie Siri, albo raczej informowanie Siri, że się ją kocha, no i odpowiedź padała, że tak pewnie mówisz wszystkim produktom Apple. Więc tu musiałby ktoś się naprawdę postarać i włożyć w to mnóstwo roboty, żeby jakoś przerzucić Siri na polskie poczucie humoru i zadbać o linie dialogowe dla pani.
0: Dokładnie. Dla pani, czy też dla pana? Bo gdzieś tak słyszałem, że mają być też jeszcze nie tylko żeńskie głosy, jeżeli chodzi o Siri. Ale to nie wiem, czy to taka plotka?
1: Nie wiadomo w ogóle, jaka będzie sytuacja z polskimi głosami Siri, bo wiadomo, angielskie, niemieckie są i męskie, i żeńskie. No ale z uwagi na to, że nie wiemy nic o polskiej Siri tak na pewno, a raczej nic tam na razie nie będzie, to nie wiemy. Ja tak założyłem z góry, że to pójdzie głos z voice-over, bo nie będzie im się chciało zrobić specjalnych głosów Siri dla języka polskiego, ale bym się mylił, może pojawi się jakiś pan także.
0: Też mi się tak wydaje, co i tu wcale nie ma znaczenia, też akurat to, w ogóle jeżeli chodzi o głosy, to jest ciekawa sprawa, bo na przykład ja spotkałem się z takimi opiniami użytkowników, którzy oprócz problemów ze wzrokiem mają problemy ze słuchem, że na przykład dla nich bardziej zrozumiałe są głosy męskie mimo wszystko, więc gdyby pojawił się gdzieś tam jakiś męski głos również w dobytku voice-overa, jeżeli chodzi o język polski, to myślę, że niektórzy by się bardzo, ale to bardzo ucieszyli. Albo, no, czego też chyba nie ma jeszcze i raczej nieprędko będzie, że można by instalować głosy zewnętrzne. Apple aż tak się nie otworzyło.
1: Ja właśnie o tym samym pomyślałem, żeby otwarli właśnie API, czy tam SDK raczej dla głosów trzecich, tak.
0: No bo tu jeszcze taka ciekawostka a propos, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale od pewnego czasu, jeżeli ktoś używa Voice Dream Readera, takiej aplikacji do czytania książek na iOS-a, może korzystać także z głosów Iwony, Iwony Software.
1: Doskonale, z wszystkich polskich.
0: Tak, doskonale znanych w Polsce i przez część osób lubianych głosów, to tak na marginesie jeszcze tylko dodam. Oczywiście tak, głosy tak. Są płatne, trzeba sobie je tam zakupić, ale jeżeli ktoś chce, to ma taką możliwość. Więc to a propos Siri. Co jeszcze z takich kwestii, jeżeli chodzi o typowo dostępnościowe rzeczy? O, klawiatury i klawiatura brajlowska. Jak myślisz, Pawle, to będzie wykorzystany jakiś pomysł z któregoś z tych narzędzi, albo może coś wiesz, z któregoś z tych narzędzi, które już są obecnie w App Store typu mBraille albo coś podobnego, czy to zupełnie autorskie rozwiązanie Apple'a i zupełnie autorskie podejście do tego?
1: Na pewno inspiracje jakieś tam były. Z tego, co już czytałem, to Marco Ceje testował to na iPadzie i pisze, że jest to świetne, lepsze niż mBraille, naprawdę wygodnie mu się na tym pisze. No tylko wiadomo, że to rozwiązanie będzie wymagało przede wszystkim trzymania telefonu dwiema rękami obowiązkowo, a po drugie najlepiej to byłoby go oprzeć na jakiejś płaskiej powierzchni, względnie na kolanach, żeby w ogóle móc cokolwiek napisać. To już mam takie doświadczenia z pisaniem mBraille'em w samochodzie, że trochę było mi ciężko.
0: Mhm. Mamy pytanie od Eweliny. Czy na urządzeniach Apple'a będzie nowa synteza oprócz Zosi? Czy coś wiadomo a propos syntezy? Ja już nie mówię o głosach męskich, ale czy coś w ogóle się w tej materii ma zmienić?
1: Na razie wiadomo tylko o Alexie angielskim. Nie ma chyba jeszcze w ogóle jakichkolwiek opinii niewidomych użytkowników iOS-a 8. Myślę, że gdzieś tak niedługo... O, tu tutaj. Takie.
0: To nie nasze studio.
1: Myślę, że niedługo zaczną się pojawiać jakieś podcasty, bo rok temu na przełomie czerwca i lipca zaczęły się pojawiać podcasty dotyczące iOS 7. Może ktoś się przełamie, mimo, że tak powiem, zakazu i zrobi jakiś podcast, ale na liście V-iPhone, gdzie jestem jeszcze członkiem tej międzynarodowej, anglojęzycznej, jest naprawdę duża nagonka na osoby, które jakiekolwiek udostępniają informacje o iOS 8 beta. Więc na razie jeszcze nie wiemy nic.
0: Ale to sami użytkownicy tak pilnują, czy ktoś tam jest z Apple'a i ich bardzo pilnuje?
1: Nie. Raczej użytkownicy mają, tak powiem, sami się pilnują i sami się głoszą moderatorami, żeby jednak nie wydawać tych informacji na światło dzienne.
0: No to miejmy nadzieję, że ktoś się jednak przełamie, bo akurat to, skoro to już jest tak naprawdę publicznie dostępne, jak gdzieś ostatnio na Lifehackerze chyba widziałem taki poradnik dotyczący w ogóle zainstalowania sobie gdzieś tam wersji beta na swoim własnym telefonie. 10 razy w tym artykule albo więcej pisali, żeby tego nie robić, ale mimo wszystko jak ktoś chce, to jakoś tam można. Więc...
1: Wiesz co, ja myślę, że przez duży to nie jest tajemnicą, że, bo to rok temu też się działo.
0: Oczywiście.
1: Te bety nie są w ogóle zabezpieczane i nie ma czegoś takiego, że on sprawdza, czy nasze konto jest podpięte, czy nasze urządzenie jest podpięte do konta deweloperskiego, czy jest.
0: No ja właśnie słyszałem, że jest, że to jest jakoś autoryzowane, jest to sprawdzane, ale.
1: No. Znaczy, kiedyś wiem, że nie było. Był taki okres przy iOS 7, że to się dało bezkarnie zainstalować.
0: Rozumiem. No ale w każdym razie może ktoś nas w tym momencie słucha i ktoś zainstalował, bo może ktoś ma znajomego dewelopera i podpiął się tam gdzieś pod jego konto, bo wiem, że to jest bardzo często praktykowane. Więc jeżeli ktoś...
1: Albo kupił na eBayu względnie na Allegro.
0: Tak, też tak może być. Więc jeżeli ktoś ma takie informacje, to fajnie by było, żeby się podzielić, bo no ja też takie gdzieś tam informacje słyszałem, co może być znamiennym faktem to, że pojawia się w angielskiej wersji Alex, czyli głos jednak mimo wszystko jakiś tam starszy i głos lubiany, to może jest szansa, że oprócz Zosi to Agata do nas wróci. Niektórzy tęsknią za tą panią.
1: Myślę, że to jest mniej prawdopodobne przez to, że musieliby mieć odpalone dwie wersje bibliotek Nuance'a. Czy tam, tak, Nuance'a. No i to by się raczej nie opłacało, bo to byłaby taka wsteczna kompatybilność troszeczkę i mi się wydaje jednak bałagan w plikach, jak dla nich.
0: Rozumiem. No, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, przechodząc dalej do różnych tutaj ciekawostek związanych z dostępnością, czy coś jeszcze takiego ważnego dla nas z punktu widzenia dostępności przede wszystkim? Bo tak zaczęliśmy od tego, to już może kontynuujmy ten temat.
1: Tak, jest dużo właśnie takich zmian, które ja, jako nie, że nie jestem osobą niewidomą, nie do końca kontroluję i śledzę. Jest, na pewno jest coś ulepszone z zoomem. To trzeba by gdzieś doczytać, ale jest też opcja dla osób, które po prostu często się męczą, czytając długie teksty, tak zwany speak screen, czyli mówiący ekran, czyli odczytywanie dowolnej zawartości ekranu w dowolnym miejscu, bez włączania voice over, po prostu na żądanie.
0: Ale to jest grzecz dla iOS-a, tak? Czy dla dla
1: tak, OS-a? Tak. Nie, dla iOS-a. To
0: dla
1: jest
0: iOS-a. iOS-a. Mhm. To jest, no to rzeczywiście, to też może być przydatne, szczególnie jeżeli czytamy jakieś teksty, a jednak coś tam widzimy, no ale powiedzmy nie chcemy się męczyć i mamy jakiś dłuższy tekst, to żebyśmy sobie to mogli przeczytać, to się zgadza.
1: Mamy także do dyspozycji opcję audiodeskrypcja, która jeszcze nie wiadomo do czego służy, prawdopodobnie to będzie kompatybilne z jakimś standardem gdzieś w internecie albo w iTunesie. Natomiast jest możliwość właśnie włączenia audiodeskrypcji, cokolwiek to jeszcze znaczy, to jest jeszcze do odkrycia, zdaje się.
0: Rozumiem. Czy coś jeszcze z takich typowo dostępnościowych rzeczy?
1: Tam jeszcze była jakaś informacja, że można współpraca z wieloma naraz jakby aparatami słuchowymi? Albo w drugą stronę, że jeden aparat słuchowy może do kilku urządzeń i się jakoś tam podłączać. Coś w tym kierunku jest podziałane, żeby dla osób niedosłyszących też było lepiej.
0: Ja też jeszcze widziałem na Twitterze taki, ale to bardziej dotyczy OS X-a niż samego iOS-a. Właśnie też post wspomnianego przez ciebie Marko Ceje, który był pod dużym wrażeniem jakichś nowych API, jeżeli chodzi o OS X-a i tego chyba też powiązane jest to z tym nowym językiem programowania, które wprowadza Apple, mianowicie ten Swift. Że bardzo teraz twórcy aplikacji w bardzo prosty sposób będą mogli uwzględnić dostępność i wsparcie dla voiceovera w swoich aplikacjach. Zastanawiam się, czy to tylko OS X, czy w iOSie też, no ale tak czy inaczej może być to rzeczywiście bardzo fajne.
1: Logika podpowiadałaby, że też, bo Swift chyba jest właśnie wykorzystywany też na iOSie, więc zdaje się, że będzie możliwość programowania tego w miarę podobnych zasadach.
0: Rozumiem. Tu jeszcze Mikołaj do nas napisał, że autoryzacja bety jest realizowana przy pobieraniu jej z Developer Center. Także to jeszcze taka informacja. Czyli wychodziłoby na to, że jeżeli gdzieś ta beta już tam sobie powiedzmy wyjdzie, to, no to wyglądałoby na to, że to będzie po prostu możliwe do instalacji, jeżeli mamy jakiegoś zaprzyjaźnionego.
1: Na pewno te obrazy już gdzieś krążą.
0: No to na pewno tak. Więc dobrze, przejdźmy teraz do samych nowości w ogóle w iOSie. Najpierw iOS, później może coś o OS X-ie opowiemy, ok? Mhm, dobrze, to najpierw iOS 8. Mamy coś takiego, taką pierwszą nowość ciekawą moim zdaniem, jak Family Sharing. Na czym to, Pawle, będzie polegało?
1: To jest rozwiązanie właśnie bardzo przydatne dla całych rodzin, które używają produktów Apple. Możemy połączyć sobie kilka urządzeń w rodzinę i synchronizować między sobą takie nasze rodzinne jakieś pliki, zakupy, na przykład zdjęcia w Fotostreamie, zakupy w iTunes. Możemy od razu się powiązać w Znajdź Znajomych, w Find Friends, w tej aplikacji, która Moi Znajomi to się po polsku nazywa, która pozwala na lokalizowanie naszych znajomych w czasie rzeczywistym. No i przede wszystkim taka funkcja, która bardzo się przyda młodszym użytkownikom iOS-a, jeżeli będą oni chcieli zakupić jakąś grę czy aplikację, to na telefonie rodzica wyświetli się informacja, że dziecko chce coś kupić i rodzic będzie mógł to zatwierdzić lub odrzucić.
0: A powiedz mi, bo...
1: Oczywiście karta kredytowa rodziców jest gdzieś tam zapięta na poziomie wyżej, na koncie.
0: Tak. A powiedz mi, czy to będzie działało też na tej zasadzie, że jeżeli powiedzmy ktoś z tego kręgu Family Sharing, bo tam są chyba cztery urządzenia możliwe do podpięcia, dla czterech członków rodziny. Mm. To jeżeli ktoś kupi jakąś aplikację na jakimś z tych urządzeń, to ona także jest już dostępna dla całej reszty, czy nie?
1: Tak zrozumiałem z Keynote'a, ale no oczywiście nie mogę być tego pewien, jako że tego nie testowałem.
0: No właśnie, bo to...
1: Zdaje się, że te zakupy są też synchronizowane między rodziną.
0: Bo byłoby to ciekawe, tylko że w tym momencie teoretycznie Apple jest i deweloperzy też są cztery razy stratni. Tak naprawdę. Trzy razy stratni w sumie, bo trzech urządzeń, powiedzmy, trzy urządzenia musiałyby jeszcze kupić daną aplikację, a nie kupią jej, bo dostaną ją za darmo, tak w teorii.
1: No, zgadza się, ale możliwe, że ten model Apple jakoś tak działa, może to jest takie moje też kliniczne myślenie, że te trzy urządzenia przy jednym zakupie nie robią takiej różnicy, że tyle i tak ludzi kupuje daną aplikację, że po prostu nie będą za bardzo stratni. Ja wierzę, że to już jest wszystko tak tam przemyślane, żeby po prostu nikt nie był tym stratny, a takie rzeczy i tak się działy, bo można było z jednym Apple ID autoryzować pięć urządzeń, więc myślę, że po prostu tworzyło się jedno Apple ID na całą rodzinę i się montowało do niej wszystkie możliwe urządzenia.
0: Całkiem być może i to rzeczywiście, i akurat o tym, o czym powiedziałeś, to masz rację, tak w rzeczywistości było i tak ludzie robili i widocznie po prostu Apple stwierdziło, że lepiej mieć nad tym większą kontrolę, a poza tym no Apple ID to są także nie tylko przecież programy, nie tylko muzyka, ale również inne rzeczy, niektóre takie, którymi nie chcielibyśmy się na przykład dzielić z naszym rodzeństwem czy rodzicami, a po prostu wolelibyśmy zachować je gdzieś tam tylko i wyłącznie dla siebie. Na takie udostępnianie swojego Apple ID to mogło także prowadzić do
1: Znaczy przede
0: do
1: wszystkim
0: tego.
1: Największym problemem jest FaceTime i iMessage, ponieważ jeżeli nasze Apple ID było podpięte do kilku urządzeń naraz, to każda rozmowa FaceTime oczywiście była dzwoniona na kilku urządzeniach naraz, nikt nie wiedział do kogo to. No i iMessage były niestety też synchronizowane, więc jeszcze przy iPhone'ach nie jest to taką dużą tragedią, bo jest numer telefonu jako alternatywa, ale iPody, Maci,
0: czy iPady nawet.
1: W pewnej części ty. Mhm. No iPady jeszcze są w tych modelach 3G i tam, o ile dobrze mi się wydaje, też można numerem telefonu się zarejestrować, a może nie, ale na pewno iPody i Maci.
0: Okej. Okay. Kolejna rzecz to jest to extensibility, czyli wymienianie danych pomiędzy aplikacjami. Na czym to będzie? Wiesz coś więcej? Na czym to może konkretnie polegać? Bo teoretycznie w tym momencie aplikacje już jakoś dane potrafią między sobą wymieniać. To znaczy na przykład jakieś pliki można udostępniać poszczególnym aplikacjom.
1: Tak, tutaj Apple poszedł o krok dalej, bo do tej pory aplikacje były trzymane w tak zwanych sandboxach, czyli żeby nie napsuć w systemie, nie naszkodzić, a pewne rzeczy po prostu były zamykane wewnątrz aplikacji konkretnej i nie mogło się poza nią wydostać. No oczywiście poza taką opcją jak otwórz w, na przykład, którą się często stosuje w Voice Dream Readerze, jeżeli e-mailujemy sobie książki. Natomiast tutaj Apple poszedł o krok dalej. Apple w ogóle chce zostać taki bardziej androidowy, się stać. I dodał parę takich opcji, które pozwalają na większą personalizację, większą integrację tych aplikacji między sobą, integrację z systemem. Też trochę zejdę na ubocze, ponieważ Apple dodał na przykład taką funkcję jak szybka odpowiedź. Czyli w momencie, kiedy dostajemy wiadomość SMS na przykład, czy iMessage, możemy od razu z ekranu odblokowania odpowiadać. To już jest taka integracja bardziej z systemem. Dostajemy także do dyspozycji widgety, czyli takie drobne, jakby małe obiekty, które są w centrum powiadomień umieszczone i możemy za ich pomocą wykonywać pewne akcje w aplikacjach bez otwierania tych aplikacji. Na przykład możemy sobie szybko napisać tweeta. Teraz domyślam się, że powrócą wszystkie widgety do tweetów, do Facebooka, to co zostało nam zabrane w iOS 7. Ale na przykład też z doświadczenia androidowego mogę za pomocą widgetu rozpocząć nagrywanie w dyktafonie. Więc myślę, że tutaj będzie pole do popisu dla programistów. Oprócz widgetów właściwie ta wymiana między aplikacjami polega na tym, że jedna aplikacja może współpracować z drugą, czyli na przykład wewnątrz jednej aplikacji można wyświetlić okno drugiej do jakiegoś określonego celu, na przykład jeżeli potrzebuje...
0: I niekoniecznie musi być to na przykład Safari, bo...
1: Nie, to może być dowolna aplikacja. Jeżeli potrzebuję skorzystać z Wikipedii, otworzy mi się na chwileczkę Wikipedia, którą mam zainstalowaną w jakiejś pomniejszonej wersji, wyszukam sobie jakiś tam artykuł i przerzucę jego treść natychmiast do mojej drugiej aplikacji, z której zacząłem korzystać. Myślę, że właśnie tego typu rozwiązania będą teraz implementowane. Na przykład też będzie możliwość poszerzenia menu udostępnij, jeżeli będzie opcja udostępniania czegoś. Do tej pory były dostępne tylko to, co udostępniał, co miał Apple w standardzie, czyli Twitter, Facebook, te chińskie sieci społecznościowe. A jeżeli teraz na przykład będziemy chcieli udostępnić coś w LinkedIn albo na YouTubie, będzie to możliwe, jeżeli tylko programiści zaimplementują to wsparcie w swoich aplikacjach. Czyli kolejny krok w stronę Androida, ponieważ Android już dawno umożliwiał udostępnianie różnych rzeczy w aplikacjach, które wspierały ten wspólny protokół.
0: No, zmuszasz mnie trochę do refleksji, ale ja tą refleksją się podzielę na końcu, bo tak a propos Androida i iOS-a, taką mam swoją refleksję, ale to może później. Natomiast kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, ale to dla tych, którzy już mają cały zestaw urządzeń Apple'a, mianowicie Continuity Handoff. To jest kolejna nowa funkcja iOS 8, przy okazji także nowego OS X-a. Który on tam ma numerek, pamiętasz?
1: 10.10.
0: Okej. I na czym ten Continuity Handoff ma polegać?
1: No, w tych wydaniach OS X-a i iOS-a Apple poszedł jeszcze o krok dalej z integracją tego, co robimy na Macu i na w ogóle na komputerze i na urządzeniach mobilnych. I w aplikacjach systemowych wspieranych umożliwia zakończenie pracy nad czymś na komputerze na przykład i podjęcie jej w tym samym miejscu na telefonie lub tablecie, czy nawet na iPodzie. Czyli na przykład piszemy maila na Macu, przerywamy tą pracę, bierzemy do ręki iPhone'a i ten sam e-mail pokazuje nam się w tym samym miejscu zakończony na telefonie. Możemy kontynuować dalej i go wysłać, albo go troszeczkę dalej pociągnąć i wrócić do komputera. To samo z dokumentami w iWorks, to samo z wyszukiwaniem czegoś w mapach, z przeglądaniem stron internetowych. Różnego rodzaju operacje właśnie w tych aplikacjach Apple można przerwać na jednym urządzeniu, żeby podjąć na drugim. No i teraz iPhone jest tak ściśle powiązany z komputerem, z Maciem, że możemy także pisać SMS-y i odbierać rozmowy na Macu. I to także słychać na Macu, mówimy przez mikrofon Maca i możemy dzwonić z Maca, więc jeżeli tylko iPhone jest w zasięgu komputera, w tej samej sieci Wi-Fi, możemy prowadzić rozmowy, nawet nie szukając tego telefonu, gdzie on się nam zapodział. Jeżeli jesteśmy poza siecią Wi-Fi, Mac wykrywa nasz telefon i od razu nam proponuje, żeby zrobić z niego hotspota.
0: A to jest też bardzo przydatna funkcja, bo hotspoty, szczególnie w domenie tych szybkich łączy internetowych w technologii LTE, to może być jeszcze trochę i całkiem niezłe zastępstwo naszego takiego tradycyjnego kablowego internetu. Podejrzewam, że to jeszcze trochę i tak może być, przynajmniej w większości zastosowań, no bo wiadomo, nie we wszystkich, ale w większości do takiego konsumenckiego typowo zastosowania to naprawdę może się to coraz lepiej sprawdzać. Cóż jeszcze mamy ciekawego? Wspomniałeś o tym, o tych widgetach, ale także one się pojawią w centrum powiadomień, tak? Bo tam się i w centrum powiadomień ma co nieco zmienić.
1: Powiadomienia, o ile pamiętam dobrze, będą synchronizowane z Maciem teraz, tak że będziemy mogli przeglądać je na bieżąco. Co już poniekąd było, ale gdzieś tam znów się pojawiło. Natomiast tutaj widzę właśnie też na OS X, o którym będziemy mówić za jakiś czas, pojawia się widok dzisiaj, ten, który jest już na iOSie, który wszystkich, no może wiele osób drażni, ponieważ ludzie byli przyzwyczajeni do powiadomień. Widzą nagle kalendarz, pogodę i mnóstwo rzeczy, które nie są tutaj
0: Znaczy, ten widok dzisiaj, potrzebne. Ten widok dzisiaj to jest bardzo przydatna rzecz, ale pod jednym warunkiem, że ktoś jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zajętym człowiekiem, to jest raz, a dwa, że wszystkie swoje aktywności zapisuje do telefonu i do kalendarza szczególnie. To się może przydać, ale to tylko wtedy.
1: Tak. No i to, o czym już wspomniałem, czyli tak zwane aktywne powiadomienia, czyli jeżeli dostaniemy jakieś powiadomienie z aplikacji, to jest też dostępne dla deweloperów. To nie jest tylko zarezerwowane dla wiadomości czy tam iMessage. Po prostu będzie można od razu zareagować bez otwierania aplikacji. Czyli na przykład dostaniemy tweeta, odpowiedź na naszego tweeta czy wiadomość bezpośrednią, możemy od razu zareagować. Retweet, polubienie albo odpowiedź.
0: Rozumiem. Także jeżeli chodzi o kontakty, to się ma coś pozmieniać, tak? Będziemy mieć teraz dostęp na przykład do najczęściej używanych kontaktów w jakiś łatwiejszy sposób.
1: Tak, to się pojawia po naciśnięciu dwukrotnie home, czyli w tym widoku ostatnich aplikacji. Tam też się pojawią osoby, z którymi ostatnio rozmawialiśmy. Jest też widok osób, z którymi najczęściej rozmawialiśmy i to na przykład jest przydatne, jeżeli będziemy chcieli coś udostępnić, jakiś element znaleziony w internecie, czy aplikację, czy cokolwiek tylko można udostępnić, to oprócz standardowych opcji oraz aplikacji, które zarejestrowały tam swoją obecność, będziemy mogli też wybrać jedną z osób, z którymi najczęściej się kontaktujemy, tak żebyśmy mogli tym osobom od razu udostępnić coś, co nam się podoba i uważamy, że warto im to pokazać.
0: Nie wiem, jak to w przypadku osób niewidomych będzie wygodne i czy w ogóle jakoś odczujemy z tego korzyść, ale pojawiła się taka kolejna informacja, to już bardziej wyciek od któregoś z deweloperów, który ma możliwość testowania już iOS 8. Chodzi mi mianowicie o taką funkcję dostępną na iPadach, za pomocą której będziemy mogli otworzyć sobie dwie aplikacje jednocześnie, obok siebie na ekranie. Nie będzie to dostępne w iPhonie, będzie dostępne w iPadzie, natomiast tam są jakieś możliwe proporcje jednej aplikacji względem drugiej. Będzie można tam to w kilku proporcjach, chyba trzech ustawić, tak?
1: Tak, już pojawiły się w internecie filmy prezentujące, jak ten system działa. No i obawiam się, że to może być niedostępne, ponieważ na Androidzie nie jest w tych telefonach, które posiadają taką funkcję, czy tam w tabletach. Natomiast, kto wie, może Apple w jakiś sposób wymyśli, jakby to rozwiązać.
0: Miałbym kilka koncepcji na to. Może na przykład taki widok za pomocą, wiesz, jakichś dodatkowych kontenerów, żeby te aplikacje były w dwóch osobnych kontenerach. I wtedy za pomocą pokrętła możesz się przełączać pomiędzy jedną a drugą.
1: To jest dosyć proste do rozwiązania moim zdaniem,
0: tylko po prostu wymaga pomyślunku, a ja mam nadzieję, że twórcy nowych systemów Apple'a pomyślą także o użytkownikach ze specjalnymi potrzebami. No zawsze myślą, więc dlaczego by mieli nie pomyśleć tym razem. Safari usprawnione, także to jest domena nowego iOS-a. A co w tym Safari takiego nowego? Jakie są to usprawnienia? Jakieś nowe funkcje, czy po prostu ma to się... Strony mają się wyświetlać szybciej się renderować?
1: Także, ponieważ jest to poniekąd też synchronizowane z macOS-em, gdzie zostaną zaktualizowane wszelkie używane silniki oraz wprowadzone pewne standardy w obsługi renderowania stron, grafiki oraz filmów. Będzie, tak jak już mówiłem, opcja udostępnienia szybkiego osobom, z którymi ostatnio się kontaktowaliśmy. Także jakiś przebudowany pasek zakładek pokazujący najczęściej używane zakładki czy coś tego typu. Jest też możliwość subskrypcji RSS-ów od razu. Speedy, HTML, WebGL, więc tutaj, tak jak już mówiłem, masywna przebudowa silników renderujących grafikę filmów, tryb prywatny. Ogólnie rzecz biorąc, jak tak analizowaliśmy to z osobami, z którymi oglądałem Keynote'a, bardzo dużo pokradziono, że się tak wyrażę, z Firefoxa. Pasek inteligentny wyszukiwania, czyli po wpisaniu jakiejś frazy od razu posugerowane są nasze zakładki, to jest w pasku adresu to, co w Firefoxie też można znaleźć.
0: Co do tego trybu prywatnego, to taka jedna ważna informacja, że będzie chyba można ten tryb, bo to jest właśnie ta zmiana, że tryb prywatny będzie można uaktywnić tylko dla jakiejś konkretnej karty, tak? To na tym polega.
1: Tak.
0: Bo teraz to jest tak, że jak przełączamy się na tryb prywatny, to on zamyka wszystkie nasze dotychczasowe karty i wtedy dopiero pozwala na uruchomienie trybu prywatnego. A w tym momencie będziemy sobie mogli otworzyć jedną jakąś kartę, o której chcemy, by później została zapomniana z jakichś tam powodów. No i w tym momencie będziemy sobie mogli z tego bezproblemowo korzystać. Skoro już mówimy o jakichś aplikacjach, które mają się pozmieniać, już trochę zacząłeś mówić o mailu, ale czy to, że będziemy mogli dokończyć pisanie maila na przykład na innym urządzeniu Apple'a, to jest jedyna nowość, czy tam jeszcze w tym mailu coś się dodatkowego dla nas zmieni na plus?
1: Nie tylko. Jedna z takich bardzo unikatowych i bardzo fajnych, moim zdaniem, funkcji, które się teraz pojawiły, zarówno w OS X, jak i w iOS-ie, będzie możliwość minimalizacji maila w celu sprawdzenia czegoś w innym mailu, czyli na przykład piszemy jednego maila, chcemy odnieść się do jakiejś informacji w drugim, więc na szybko go chowamy, zwijamy go gesturą, po czym docieramy do innej wiadomości, kopiujemy lub sprawdzamy sobie tam jakąś informację i wracamy sobie do maila, którego przedtem pisaliśmy. To jest jedna z takich właśnie funkcji, które pojawią się na iOS-ie i na Macu.
0: Kolejna rzecz i kolejna jakaś tam nowość ciekawa, moim zdaniem, ale to bardziej dla tych, którzy lubią prowadzić różnego rodzaju statystyki, to ma być monitoring zużycia baterii przez różne aplikacje i tak samo wykorzystanie GPS-a.
1: O tak. Nie wiem, czy też chyba licznik danych już był? W roamingu chyba, tak coś pamiętam.
0: Tak, był licznik. Licznik danych był zarówno w roamingu, jak i w takim standardowym użyciu. Te statystyki akurat są dostępne. Już, teraz.
1: Tak. Tutaj też tak czytam o mailu na OS X-ie z moich notatek, które sobie tu otwarłem, że będzie możliwość podpisywania maili elektronicznie oraz przesyłanie załączników technologią MailDrop, czyli wykorzystywanie przestrzeni na iCloudzie do przechowywania dużych załączników, ale to chyba tylko dla osób, które korzystają z iClouda i produktów Apple.
0: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo pamiętaj, że iCloud teraz się rozszerza i to bardzo intensywnie. iCloud chce chyba zrobić w ogóle konkurencję Dropboxowi, skoro już jesteśmy przy tej tematyce, to pociągnijmy ją przez chwilę, bo iCloud ma wprowadzić od iOS-a 8 bardzo korzystne plany taryfowe, tak? Jakieś tam naprawdę spore przestrzenie za śmieszne pieniądze jakieś. Pamiętasz, Pawle, jak to dokładnie ma wyglądać?
1: Tak, nowe plany taryfowe iCloud, 20 GB za 99 centów amerykańskich, to u nas będzie około 2-3 zł, zdaje się. 200 GB za 4 dolary. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nowe plany, ale jest to dość konkurencyjne.
0: Jest to dość konkurencyjne, dokładnie, ale przy tym jeszcze, z tego co ja się dowiedziałem i z tego co przynajmniej zrozumiałem z tych różnych informacji, które się pojawiają, to iCloud ma też mieć takiego swojego klienta, za pomocą którego będziemy mogli tam chociażby z Windowsa umieszczać różnego rodzaju dane. I teoretycznie działałoby to tak jak właśnie w Dropboxie.
1: Tak, jest iCloud Drive, który będzie pozwalał na synchronizację różnego rodzaju danych między urządzeniami. Coś jak właśnie Dropbox czy Google Drive. Taka odpowiedź Apple na ten trend pojawiających się dysków internetowych.
0: Także wydaje mi się, że to jakoś tak będzie zrobione, że jeżeli na przykład wyślemy komuś załącznik, to po prostu w mailu najzwyczajniej w świecie będzie jakiś tam link, za pomocą którego będziemy mogli to pobrać. No ale to na to też trzeba
1: nie
0: będzie...
1: Nie kojarzyłem właśnie żadnej wzmianki o linkach, ale prawdopodobnie trzeba się tego domyślić.
0: Wiesz, bo dla Apple'a to nie będzie link, tylko to pewnie będzie jakoś inteligentnie zrobione, że od razu on sobie ta aplikacja mailowa będzie pobierała. No ale poza, jak to się mawia, jak to ogrodnik January z Applefobii zwykle mawia, poza rezerwatem, no to będziemy musieli jakoś inaczej te dane wyłuskiwać, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście tam w tym mailu będzie jakiś link w postaci takiej do kliknięcia i żeby można było sobie to najzwyczajniej w świecie pobrać, chociażby za pomocą przeglądarki. To jest akurat słuszna rzecz, bo poczta elektroniczna generalnie wbrew temu, co by ludzie sugerowali, to się średnio nadaje do wysyłania załączników, bo protokoły pocztowe i formaty zapisu wiadomości mailowych sprawiają, że te załączniki nam po prostu puchną o kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet procent. Taka wiadomość jest zwyczajnie większa ze względu na ten narzut kodowania. Mhm. Także dobrze, że coś takiego jest. Nie jest to jakaś nowość, innowacja, ale bo już inne programy gdzieś tam miały takie możliwości za pomocą chociażby różnych wtyczek, ale...
1: Czy Gmail na przykład to oferuje w standardzie teraz już.
0: Tak, ale dobrze, że coś takiego jest i dobrze, że można to w ten sposób zrealizować. Na pewno, skoro użytkowników Apple jest naprawdę dużo, to na pewno to docenią i będą z tego korzystać. FaceTime, tu też się zmienia, prawda?
1: Tak, przede wszystkim w FaceTime'ie mamy teraz możliwość prowadzenia, to już jest też przeciek, rozmów konferencyjnych. Więc będzie można sobie zrobić konferencję na FaceTime'ie, tak jak na Skype'ie, czy na, choćby tutaj na TeamTalku.
0: Dokładnie, to też będzie fajne. I także wiadomości takie głosowe, co mi się bardzo spodobało. Na te wiadomości głosowe, jeżeli ktoś nam wyśle taką wiadomość, to coś, co znają użytkownicy Voxera czy Whatsappa, czyli takie wiadomości nie w formie konwersacji na żywo, a w formie raczej nagrań, na zasadzie trochę działania krótkofalówki. Żeby odpowiedzieć na tę wiadomość, to wystarczy telefon przyłożyć do ucha, nie trzeba nic klikać, tylko po prostu... Wystarczy.
1: Tak, to jest cała seria w ogóle zmian, które chciałem omówić w kontekście iMessage, ponieważ iMessage także otrzymuje sporo nowych funkcji. W ogóle Apple chyba tutaj postawił na kopiowanie w tym momencie z WhatsAppa, a ponieważ żywcem pojawiają się funkcje takie jak wycięte z WhatsAppa, jak tworzenie wątków wieloosobowych, które możemy sobie dowolnie nazywać. A czego przedtem nie było, można było tworzyć rozmowy grupowe, ale no nie można było ich nazwać. Dodawanie, usuwanie osób, wyciszanie pojedynczych wątków. Właśnie przesyłanie załączników różnych, czyli zdjęcia, filmy już były, teraz czas na kontakty, czas na współrzędne, geograficzne, na lokalizację, położenie. No i wiadomości głosowe, które można wysyłać właśnie za pomocą przycisku lub za pomocą przyłożenia telefonu do ucha. I będzie można odpowiadać na nie również, odsłuchiwać je z poziomu powiadomień bez otwierania iMessage. Czyli bardzo wygodne. Coś, co na Androidzie jest w WhatsAppie, teraz też dobrze, że to się pojawi też na iPhone'ie w iMessage.
0: Zgadza się. Kolejna rzecz, która myślę, że jest też dosyć fajna, to wyszukiwarka Spotlight i jej rozszerzone funkcje. A o co rozszerzone, Pawle?
1: Od teraz Spotlight pozwala także na wyszukiwanie informacji, a raczej odpowiedzi na różne pytania, także w Wikipedii, a w serwisach społecznościowych. Pozwala na wyszukiwanie od razu aplikacji w App Store, nawet tych, których nie mamy. Czy utworów i filmów w iTunes. Dodany został też tryb, oczywiście też będzie odpowiadał na zapytania o różne miejsca na podstawie map, jakichś naszych planów w kalendarzu i tak dalej, ale właśnie powstał też taki tryb jakby tekstowy dla Siri, dla osób, które nie są w stanie w jakiś sposób się porozumieć z Siri, czy to z powodu niepełnosprawności, czy też z jakichś własnych preferencji, będzie można prowadzić ze Spotlightem konwersacje tekstowe i uzyskiwać odpowiedzi na pytania.
0: O, to też jest ciekawe, bo rzeczywiście no, może być tak, że są użytkownicy, którzy z Siri nie są się w stanie porozumieć, a ponoć to wcale nie jest takie proste. No ja zresztą to testowałem i z moim angielskim akcentem nie zawsze uzyskałem odpowiedź.
1: No to się akurat zgadza, też miałem z tym problemy.
0: Okej, kolejna rzecz, która myślę, że może być ciekawa. I tak na dobrą sprawę jeszcze nie bardzo wiadomo, kto to wykorzysta i jak to wykorzysta. Mówię tu o funkcji zdrowotnej, health.
1: Tak, więc przede wszystkim Apple postanowił tutaj skupić się na wsparciu też naszej zdrowotnej sfery życia. Powstanie takie centrum informacji o naszym zdrowiu, będzie zbierało różne informacje medyczne. Prawdopodobnie będzie to powiązane też z całą gamą sprzętu, taką jak Nike czy inne, gdzie po prostu te informacje będą zbierane z różnych naszych czy naszych ręcznych wpisów, czy też automatycznie na podstawie na przykład glukometrów podpinanych na Bluetooth, czy stetoskopów, innych urządzeń medycznych. No i będzie to synchronizowane z bazą, która będzie też w stanie, nie wiem czy to w Polsce będzie działać, domyślam się, że nie bardzo, przynajmniej na początku, informować nasz szpital, jeżeli coś się stanie. Będzie to także synchronizowane z naszymi wynikami badań u różnych lekarzy. No i też taka funkcja, którą ostatnio odkryto, czyli karta zdrowotna. Jeżeli coś nam się stanie, to będzie można w iPhone'ie znaleźć naszą kartę z podstawowymi informacjami o naszym zdrowiu. Jakieś takie medyczne podstawowe informacje, jakiś lekarz, zażywane leki, lekarz rodzinny, u którego jesteśmy zarejestrowani i tym podobne.
0: I też jeszcze będzie można sobie oznaczyć jeden numer, co teraz nie pamiętam tego skrótu.
1: ICE, o tym mówisz?
0: O właśnie, tak, o to mi
1: ICE.
0: Chodzi. Tak, będzie można oznaczyć w ten sposób jakiś jeden numer. Ten numer będzie to numer osoby, którą czy lekarze, czy po prostu ktoś, kto gdzieś tam nas znajdzie, będzie
1: mógł... należy się skontaktować, tak, w przypadku, jeżeli nam się coś stanie, jeżeli stracimy przytomność albo nie będzie z nami kontaktu.
0: Dokładnie, tak. Także...
1: Z powodów zdrowotnych.
0: Tak, kiedyś była taka kampania, żeby oznaczać sobie takie numery w ogóle w książkach adresowych, ale skoro Apple będzie miał to jakby w systemie, to może więcej osób z tego skorzysta po prostu. Jest na to...
1: Prawdopodobnie tak.
0: Jest na to...
1: Możliwe, że będzie też jakaś komenda w Siri do tego doprogramowana, która po prostu będzie odpowiadała, że skontaktuj mnie z osobą in case of emergency i zadzwoni od razu do konkretnej.
0: Też całkiem możliwe.
1: To byłoby też przydatne.
0: Mam tu takie pytanie od Mikołaja. Czy wiadomo, czy funkcja Speak Screen będzie działać z voiceoverem na zablokowanym ekranie? Nie bardzo widzę sens chyba?
1: Nie, to chyba nie tak działa. Tu bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy jest ekran jakiś, możemy wywołać od razu odczyt całego ekranu, na przykład strony internetowej czy dokumentu. Wiem, że w Androidzie jest coś takiego, że można wtedy, to jest to czytaj wszystko, które jest niezależnym wątkiem jakby od całego talkbacka, można zablokować ekran i to czytanie będzie trwało i trwało i trwało. Ja obawiam się, że to będzie się gryzło, bo te opcje dostępnościowe z reguły się ze sobą gryzą i są konflikty. Nie można na przykład palić zooma na raz i voiceovera.
0: Chyba już teraz no,
1: można.
0: Że
1: z tym...
0: Teraz już
1: tak,
0: teraz,
1: zgadza
0: teraz
1: się,
0: już
1: teraz
0: można,
1: już można.
0: Teraz już można.
1: Kiedyś
0: się
1: nie
0: dało.
1: I...
0: To się zgadza, ale teraz
1: i, no
0: już
1: nie wiadomo,
0: jest
1: to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest bardziej stworzone dla osób, które nie używają cały czas voiceovera, tylko po prostu chcą, żeby im coś przeczytało przez chwilkę.
0: Jeszcze mam,
1: to jest ciekawe pytanie.
0: Jeszcze mam tu w notatkach taką informację odnośnie iBooksa, że się też coś pozmieniało. Czy ty, Pawle, coś wiesz na ten temat? Jakie nowości?
1: iTunes, tak.
0: iBooks.
1: Przede wszystkim... iBooks?
0: Tak.
1: iBooks nie, wiem o App Store.
0: Wiem,
1: że w App Store
0: mamy
1: nowe rzeczy.
0: To powiedzmy o App Store.
1: W App Store nowe rzeczy przede wszystkim dla deweloperów. Apple przejął teraz

0: pakietów aplikacji, które będzie można kupić razem za niższą cenę. To jest dość popularne już na Macu, teraz też się pojawia na iOSie. No i dobrze, że jest, na pewno się przyda.
1: Szczególnie jeżeli te paczki aplikacji będą jakoś tak sensownie poskładane. Natomiast te paczki, jak rozumiem, będą tworzone przez samych deweloperów, więc zakładamy, że to będą aplikacje jednego dewelopera na przykład w pakiecie.
0: Właśnie tak mi się wydaje, że w ten sposób to będzie powstawało. No chyba, że Apple się wykaże inicjatywą na przykład na 12 Days of Christmas, na tą akcję świąteczną, która co roku jest organizowana i pojawią się jakieś aplikacje paczkowane na święta.
1: Mam informację od Mikołaja, że z iBook zmieniło się tyle, że ma być zintegrowany z iOS-em i nie trzeba go będzie z App Store'a pobierać. No to rzeczywiście, no nie zmieniło się za dużo. Oho, słyszę za oknem coś nam bardzo intensywnie wyje. Pawle, czy jeszcze a propos iOS-a, coś warto by było dodać? Coś, o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, coś pamiętasz?
0: Tak, myślę, że taką bardzo, bardzo, bardzo ważną funkcją, którą przyniosła współpraca Apple z firmą Shazam, jest fakt, że teraz za pomocą Siri nie tylko będziemy mogli wykonywać jakieś, wydawać polecenia, czy tam uzyskiwać informacje, ale też możemy rozpoznawać muzykę. Wystarczy, że włączymy Siri na nasłuch i zamiast mówić do niej, puścimy kawałek piosenki, zostanie ona od razu rozpoznana za pomocą bazy utworów Shazam.
1: No to akurat bym bardzo chciał, żeby działało w polskiej wersji.
0: No myślę, że nie będzie z tym problemu, ponieważ to jest tylko kwestia puścić utwór. Nawet nie trzeba nic mówić do Siri, po prostu trzeba puścić utwór i zostanie on od razu rozpoznany.
1: Bo akurat z Shazama korzystam bardzo, bardzo często, bardzo lubię te aplikacje, więc to by się przydało ewidentnie. Czy coś jeszcze z iOS-a, czy będziemy mogli do OS X-a przejść sobie powoli?
0: Myślę, że to tyle jak na razie. Jeżeli
1: dobrze.
0: Jeszcze coś wskoczy, to pewnie mało ważnego i zostanie gdzieś tam nadmienione na końcu, ale nie sądzę. Myślę, że najważniejsze punkty zostały pokryte, czyli dostępność, jakoś tam Siri i współpraca z Shazamem, iMessage, Centrum Powiadomień Safari, zdrowie, App Store i tak dalej.
1: To zaraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia przed przejściem do OS X-a, natomiast mamy pytanie od Tomasza. Tomasz się pyta, czy Siri będzie po polsku, bo się spóźnił na audycję. Tomaszu?
0: Nie mamy informacji potwierdzonych. Na pewno będzie dyktowanie po polsku, ale na Siri polską na razie się nie zanosi. Domyślam się, że gdyby była, to byłby jeden z, że tak powiem, top newsów wszystkich polskich portali Apple'owskich.
1: A ja zakładam, że być może po prostu nie wiadomo o tym dlatego, że Siri to jest jednak usługa zewnętrzna. To nie działa tak, że Apple, że iPhone na przykład ma w sobie te Siri, tam jest tylko jakiś taki chudziutki klient, jak to się nazywa, i ten klient łączy się z serwerem. I wszystkie odpowiedzi na te zapytania wykonywane są po stronie serwera. Więc ja podejrzewam, że to być może dopiero Apple, jeżeli będzie Siri po polsku, to się o tym dowiemy dopiero gdzieś tam w momencie premiery systemu iOS 8, ale to takiej oficjalnej premiery. A na razie tylko na WWDC pojawiła się informacja,
0: że
1: będzie można dyktować.
0: Bardzo jest możliwe, że coś się pojawi w kolejnych betach systemu, bo tam potem się pojawiają różne usprawnienia właśnie w betach, więc możliwe, że w betach coś się jeszcze pojawi kolejnych.
1: Więc po prostu pozostaje nam cierpliwie czekać. Teraz zapraszamy na odrobinę muzyki i wracamy do audycji na temat nowości w systemach firmy Apple, zaprezentowanych na tegorocznej konferencji WWDC już za moment. Przypominam, namiary do nas 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype, można dzwonić, można pisać przede wszystkim właśnie na Skype'a. Za pomocą telefonu można oczywiście do nas tylko dzwonić. Dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tych nowości i rozmawiać będziemy już za moment. Teraz odrobina muzyki. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tego, co nowego szykuje dla swoich użytkowników Apple, szczególnie w tej warstwie software'owej, warstwie systemowej, bo na urządzenia to

0: wypadnie nam jeszcze pewnie trochę poczekać, niestety. No, ale także i w tym roku ma się coś pojawić. Zobaczymy co, zobaczymy jak to będzie. Póki co skupmy się na tym, co już wiemy, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Mówiliśmy ostatnio o iOS-ie, o wersji 8. To teraz porozmawiajmy, Pawle, o nowym systemie na urządzenia nieco większe w wydaniu Apple'a, czyli na komputery stacjonarne i laptopy, czyli wszystkie MacBooki, iMaki i podobne urządzenia, mianowicie OS X 10.10. Jak już powiedziałeś, taki ma ten system numerek. Jaką on nazwę kodową tym razem będzie mieć?
1: Yosemite. A jest co to kolejne miejsce gdzieś w południowej Kalifornii po Mavericksie, które wybrali sobie na nazwę kodową, ponieważ jak się już skończyły już zwierzęta kotowate, to przeszli na nazwy jakichś miejsc w Kalifornii Południowej.
0: Okej. Okay. I cóż Yosemite ma nowego dla użytkowników?
1: Przede wszystkim nowy wygląd, przezroczysty, który też jest takim powtarzającym się motywem wszędzie, na paskach narzędziowych, w okienkach, w aplikacjach wszystkich Apple. A ponoć ma sprawiać takie wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś miejscu, że niby wchodzimy do jakiegoś budynku, czy sobie idziemy gdzieś tam przez jakiś las czy coś, po prostu mamy się czuć, jakbyśmy byli gdzieś w konkretnym miejscu. W ten sposób zostało to wszystko, zostało, nawet się śmiali na prezentacji, że nawet na design kosza mnóstwo czasu poszło, więc wygląd przede wszystkim przebudowany. To, o czym już mówiłem, tryb ciemny też jest to dodany.
0: A co to jest tryb ciemny?
1: Wolą pracować. Chodzi o szatę graficzną, że jest ciemniejsza niż zwykle. To jest dla osób, które nie wiem, z powodu jakoś tam wzrokowych, albo po prostu wygodniej im się pracuje przy ciemniejszym tle ekranu. To jest po prostu jakiś tam dark mode to się nazywało, więc tak to sobie tutaj przerzuciłem. Ciemniejsza szata graficzna. Centrum powiadomień przejmuje widok dzisiaj z iOS, to o czym już mówiliśmy, tylko można rozbudować o własne widgety i aplikacje. No znowuż coś, co się pojawia na iOS-ie, też się te widgety gdzieś tam pojawią. Na pewno. Spotlight też wygląda oczywiście stosownie do całej szaty graficznej. Można wyszukiwać informacje, to o czym mówiliśmy przy iOS. W iTunesie, w Wikipedii można ludzi szukać, można miejsc na mapach szukać, ale można także konwertować za jego pomocą jednostki, co się przydaje w dokumentach, w Numbers na przykład, dokumentach pakietu iWorks, czyli na przykład jakieś przeliczanie wartości.
0: A czy wiadomo, czy Spotlight iOS-owy też będzie miał taką funkcję, czy nie? Czy to tylko domena
1: tego OS X-a? Nie było o tym mowy na keynote'cie. Wyglądało trochę tak, jakby to było tylko pod edycji dokumentów na Macu.
0: Rozumiem. Okej. To cóż jeszcze? Co tu jeszcze mamy ciekawego w nowym systemie?
1: iCloud Drive to już było to, o czym mówiliśmy, czyli po prostu dysk Apple'owski wbudowany w system, taki jakby nasz Dropbox. W e-mail przesyłanie właśnie technologią MailDrop załączników. Safari, to o czym mówiliśmy także przy okazji iOS, bo tu się wiele opcji powtarza, bo jednak jest gdzieś ta synchronizacja, czyli pasek inteligentny wyszukiwania, czyli udostępnianie znajomym, czyli wszystkie możliwe silniki, JavaScript rozbudowany silnik, ulepszony. Nowa aplikacja zdjęcia ma się pojawić w przyszłym roku. Z takich nowości, które mi się udało tu gdzieś odnotować, to możliwość nazywania zdjęć po swojemu, czyli możliwe, że się nie dało tego robić wcześniej. AirDrop będzie działał teraz między Maciem a urządzeniami mobilnymi. Zdziwiony jestem, że nie dało się tego robić wcześniej, ale najwidoczniej się nie dało. Tu oczywiście już omawiany handoff, czyli kontynuowanie pracy nad czymś na Macu, nad czymś, co zakończyliśmy na urządzeniach mobilnych. Hotspot szybko otwierany i synchronizacja rozmów telefonicznych i wiadomości. System dostępny będzie jesienią, natomiast już latem można się zarejestrować na beta testy, czyli nie jest chyba to aż tak restrykcyjnie rozwiązane jak w przypadku iOS-a.
0: No to rzeczywiście kilka usprawnień, kilka takich nowych funkcji, natomiast no nic spektakularnego. No i jeszcze ten nowy język programowania, to jest też jeszcze dosyć istotna rzecz. Czy ty coś, Pawle, możesz na jego temat powiedzieć? Coś czytałeś może a propos Swifta? Co on ma mieć takiego, poza tym, że ma być bardzo, ale to bardzo prosty, a przy tym wydajny? Przynajmniej tak twierdzą specy.
1: Tak, to jest jakaś pokrewna chyba C albo C plusa. Bazuje na tym Xcode, a jest do tego oferowany już jakaś, jest już oferowana jakaś dokumentacja, nawet jakieś, nie wiem, czy szkolenia, zgłaszać jakieś instruktaże. No i ma on być rzeczywiście prosty i taki efektywny i wykorzystywać wszystkie nowe rozwiązania programistyczne Apple. Tutaj też się chwalą nowymi silnikami 3D, renderowania scen 3D dla gier komputerowych, czy znaczy gier mobilnych w akurat przypadku, gier wideo.
0: No to rzeczywiście może być coś, no przede wszystkim chodzi tu jednak o tę prostotę, bo w ten sposób, jeżeli będzie to rzeczywiście prostszy język, no to zmniejsza nam się jakby bariera wejścia nowych programistów i całkiem możliwe, że zacznie pojawiać się coraz więcej różnego rodzaju aplikacji na iOS czy na system stacjonarny Apple'a. A to też jest przecież dla Apple'a, szczególnie w iOS-ie, no zysk, bo deweloperzy muszą coś tam zapłacić, żeby móc w ogóle wrzucić swoją aplikację do App Store.
1: Tak, ja myślę, że to jest jedna największa bariera, nawet nie trudność pisania aplikacji, a kwestia, że trzeba jednak płacić i nie wiadomo, czy to płacenie się kiedykolwiek zwróci. A teraz przypomina mi się tak pod kątem niewidomych programistów historia Liama Arvena, których z Light Tech Interactive. O nie, chyba pomyliłem, z Elworks. Light Tech Interactive to zupełnie inna, już nieistniejąca grupa programistyczna. Z Elworks, który chciał napisać, i w końcu mu się to udało, tą grę Audio Archery dla iOS-a i Androida, i miał mnóstwo problemów z Apple, ponieważ nie mógł w jakiś sposób spełnić ich tam żądań i wymagań stawianych wobec programistów. Na początku poszło o to, że nie ma w ogóle obrazów czy audio. Tak jakby ktoś był zdziwiony. A później, jak już obraz się pojawił, taki statyczne logo tej jednoosobowej firmy Liama, to mieli problem znowuż z rozdzielczością, że nie było ono dostosowane do iPadów, iPhone'ów, iPodów, a twierdził, że jest aplikacją, że tworzy aplikację uniwersalną. No i po wielu, wielu bitwach udało mu się w końcu przepchnąć grę Audio Archery.
0: Mam pytanie od Sławomira. Czy iPad mini pierwszej generacji dostanie iOS 8?
1: iPad mini pierwszej generacji. Na pewno iPhony od 4S w górę. Co do iPadów, niestety nie jestem pewien, które iPad dostaną iOS 8. Ktoś musiałby poratować. To było coś, co mnie bardzo drażniło podczas prezentacji. Wiem, że powinienem to sprawdzić. A podczas prezentacji Apple pokazało na slajdzie urządzenia, które dostaną iOS, a nie zostało to powiedziane.
0: No, a szkoda, bo to rzeczywiście...
1: Nie, na pewno jest to gdzieś opublikowane, tylko trzeba po prostu gdzieś to sprawdzić w Google. Tutaj natomiast przyznaję się bez bicia, że się niestety nie przygotowałem troszeczkę.
0: Natomiast fakt jest faktem, że jeżeli chodzi o właśnie urządzenia, jakie dostaną iOS 8, to no już kolejny telefon nam wypada z obiegu. Mam na myśli iPhone'a 4, teraz najstarszym obecnie wspieranym modelem będzie 4S. No i co? I za rok ostatni system dla piątki pewnie.
1: Nie wiem, czy tak szybko aż, bo jednak piątka została wydana stosunkowo niedawno, jakby na to popatrzeć. To był rok 2000, dobrze pamiętam, 12?
0: Tak, 2012
1: no,
0: rok.
1: No, a iPhone 3GS cieszył się wsparciem przez 4 lata.
0: No, a za rok, będziemy mieli 2015. No to rzeczywiście, 15. no to całkiem możliwe.
1: Może za szybko,
0: może jeszcze jedną wersję dostaniemy.
1: Tak, no nie wiem, czy 4S czegoś nie dostanie, bo po prostu też nie było aż tak dawno. No tak, 4 lata może minęły, ale jednak cieszy się popularnością ten telefon. Jeszcze jednak gdzieś tam był w sprzedaży niedawno, w wersji 8-gigowej, jeszcze jak wycofano piątki ze sprzedaży z uwagi na 5C. To 4S jeszcze funkcjonował w sprzedaży rok temu, więc nie wiem, czy tak szybko się posypie. Zobaczymy.
0: Dobrze, więc tak...
1: Fakt z tego, że już słyszałem, to on się zacina dość ostro, ale no...
0: Wiesz co? Na siódemce 4SK to jak komu? Ja słyszałem bardzo skrajne opinie. Ja miałem przy okazji możliwość testowania empirycznie 4S-ki na iOS 7.
1: Ja na przykład,
0: nie, słuchaj, nie, nie tnie się. I ja, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, co kto tam ma poinstalowane, albo może jeszcze jakichś innych przyczyn, bo ja słyszałem też takie opinie, że 4S na iOS 7 się najzwyczajniej w świecie zacina. Ja wziąłem ten telefon do ręki i ja, szczerze mówiąc, jakiejś bardzo dużej różnicy między moją piątką a 4S-ką nie zauważyłem. No rzeczywiście, no może trochę wolniej reagował, to fakt, ale to nie była jakaś bardzo drastyczna różnica, więc wydaje mi się, że tu po prostu no, jakieś inne czynniki mogą mieć na to wpływ, nie same podzespoły telefonu. Także no zobaczymy, jak będzie, na przykład jak 4S-ka będzie sobie radziła na iOS-ie 8, bo to już tam, no, może się to zacinać. Takie mam niejasne przeczucie. Ale tak podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo już myślę, że... No chyba, że jeszcze, Pawle, coś a propos OS X-a chciałbyś dodać. Coś jeszcze gdzieś znalazłeś? Coś jeszcze ci się przypomniało?
1: Nie, nie wydaje mi się, żebym coś jeszcze znalazł.
0: To tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę i opis tego, co nowego ma nam do zaoferowania Apple, ja mam takie trochę wrażenie, że Apple do zaoferowania nam nowego nie ma za bardzo nic. To znaczy, no są pewne jakieś usprawnienia, rzeczywiście są pewne usprawnienia, tak jak chociażby w iMessage, te wiadomości głosowe, to, że przykładamy telefon do ucha, możemy odpowiadać, no jest ta funkcja Health, jest Siri w kolejnych językach, ale ja mam takie wrażenie, ty, Pawle, jako teraz użytkownik taki bardzo intensywny Androida, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że Apple po prostu, no, kopiuje konkurencję. Tak,
1: no tak, to się zgadza. Tu ewidentnie widać, że kopiowane są rozwiązania z Androida, kopiowane są rozwiązania z Windows 8, kopiowane są rozwiązania z Firefoxa, z WhatsAppa, z czego bądź, z wszystkiego dookoła. Natomiast ja po raz pierwszy będzie mi smutno, że nie będę mógł z wami we wrześniu testować nowego iOS-a. Nawet jeżeli miałbym teraz tutaj tego iPhone'a 4 mojej mamy, no teraz już jest mojej mamy, nie mój, to nie wejdzie na niego iOS 8. No i jeżeli ktoś mi nie pożyczy zaufany telefonu do zabawy, to nie będę po prostu wiedział, jak to jest. A troszkę szkoda, bo dużo dostajecie fajnych funkcji i myślę, że jest na co czekać. Jeżeli już używacie iPhone'a albo gdzieś tam rozważacie jego zakup, to mimo, że to są kopie różnych innych rzeczy, innych firm, innych rozwiązań, to jest na co czekać, bo to w końcu będą rozwiązania też dla was i bez jakiejś tam przesiadki na Androida macie troszeczkę fajnych bardzo funkcji, które... No szkoda, że nie będę mógł ich przetestować razem z wami, niestety. No a pewnie też osoby niewidome, które będą kupować iPhone'a w najbliższej przyszłości, też będą miały dodatkowe argumenty za tym, dlaczego taki sprzęt się przyda. No i tutaj też iOS przebija poniekąd Androida, no bo ma wbudowaną klawiaturę brajlowską, wreszcie będzie się łatwiej pisało na tym ekranie dotykowym.
0: Tak, bo ja chciałem jeszcze kontynuować tę swoją myśl a propos tego, że iOS kopiuje te rozwiązania z systemów konkurencyjnych, tylko druga część tej mojej myśli kopiuje i co z tego, skoro robi to dobrze, bo iOS zazwyczaj ma jedną taką bardzo charakterystyczną cechę, która mam nadzieję, że również i w tej wersji nowego systemu da o sobie znać. Tam po prostu wszystko albo większość, bo może nie wszystko, bo pamiętamy, że w iOS 7 no, różne reakcje budziły tam pewne rzeczy, jak chociażby nadal no, ten polski głos Zosi, do którego się co niektórzy nadal nie mogą przyzwyczaić. Ale w iOS-ie to po prostu wszystko najzwyczajniej w świecie dobrze ze sobą działa. jest przede wszystkim intuicyjne dla użytkownika. Android rzeczywiście ma dużo takich rozwiązań. Ma, z tego telefonu da się korzystać. No ty, Pawle, jesteś na to wyraźnym przykładem. Jeszcze tu także kilku innych prowadzących audycje w Tyfloradiu, tworzących Tyflopodcasty, również korzystają z Androida. Tylko ja nadal tak słuchając, bo no, ja jestem z drugiej strony, tak? Ja używam iOS-a i jakoś nie mam zamiaru się przesiadać na Androida. Ale tak słuchając podcastów, słuchając jakichś takich prezentacji rozwiązań na Androida, ja mam zawsze takie jedno nieodparte wrażenie. Da się, tylko trudniej. I po co się męczyć? Także, no, taka moja refleksja. I teraz moglibyśmy zacząć, ale to już nie jest domeną tej audycji, zacząć jakąś tutaj świętą wojnę iOS kontra Android, tak mi się wydaje. Po tych moich słowach.
1: Nie ma sensu, bo po prostu te systemy są inne, tak? Mają inną jakby filozofię, w inny sposób są trochę wykonane. I teraz Apple troszeczkę poszedł w otwartość, udostępnił, troszeczkę więcej nam pozwolił tutaj działać na tym iPhone'ie. Więcej rzeczy możemy dogrywać, jakiś własny, modyfikować system. Tylko to jest też coś takiego, nie wiem, zauważyłem taką tendencję, że stereotypowy użytkownik iOS-a twierdzi, że no tak, no iOS jest trochę pozamykany, trzeba robić jailbreaka, żeby coś sobie typu modyfikować. No ale w sumie na czym polega otwartość Androida bez roota? Widżety i klawiatury. No to dostaliście na widżety i klawiatury na iPhone'ie, no to już jesteśmy jak Android. I tu nie do końca o to trochę chodzi, bo pewnie tutaj to wszystko będzie pod ścisłą kontrolą Apple. Jeżeli Apple'owi się konkretne rozwiązanie nie spodoba, to na pewno zostanie ono po prostu ścięte niczym siekierą z App Store'a. No a co do kopiowania, to myślę, że kopiowanie jest jak najbardziej gdzieś tam zasadne w świecie teraz tu technologicznym. Doskonały przykład z podwórka to jest RS Games i Playroom. Dwie konkurujące są platformy dla osób niewidomych do gier planszowo-karcianych różnych. A że gry i rozwiązania z jednej platformy są non-stop kopiowane do drugiej, tylko wielokrotnie właśnie każde z tych rozwiązań ma swoją wizję, jak takie rozwiązanie powinno wyglądać, co też nie jest do końca kopią, bo ktoś się może zainspirować, ale mieć na to jak lepszą wizję i chcieć ją zrealizować.
0: Dokładnie, więc to jest po prostu Apple, bardziej można mówić o inspiracji niż o takim rzeczywistym kopiowaniu w 100%. No i pozostaje już tylko czekać naprawdę na iOS 8. Ja czekam na ten system, mimo tego, że on rzeczywiście nie niesie za sobą jakichś nowości, takich bardzo spektakularnych w świecie technologii, bo w świecie Apple'a oczywiście, że tak. To ja jednak na ten system bardzo czekam, no bo po prostu ja iPhone'a używam na co dzień i chciałbym mieć do dyspozycji kolejne nowe funkcje, kolejne możliwości, dzięki którym praca z tym telefonem będzie jeszcze przyjemniejsza, jeszcze fajniejsza niż jest teraz. I no taka jest prawda.
1: Tak, ja też się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem i chociaż iOS 8 mnie przekonał, żeby przejść na Androida, to mam nadzieję, że dorwę gdzieś iPhone'a w okolicach września i będę w stanie się pobawić iOS-em 8, oby.
0: Okej, okay. Zatem dziś w naszej audycji to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Pawle, za udział.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. My słyszymy się, no pewnie dopiero za jakieś 2 tygodnie, bo wybieram się na kolejny odcinek mojego urlopu, ale spokojnie, audycje w Tyfloradiu będą się pojawiać. Będzie was gościł na pewno kilka razy w tygodniu Robert Łabęcki, a także będziecie spotykać się z Alą Witek. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo podcaście. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli spędzić Państwo czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Jacek Zadrożny. Witaj, Jacku.
1: Dzień dobry, Alu, po raz kolejny. Dawno się nie słyszeliśmy na tej antence i dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też z wielką przyjemnością goszczę Cię dzisiaj w Tyflo podcaście i bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć moje zaproszenie. A będziemy rozmawiać o blogu prowadzonym przez Jacka, blogu, który nazywa się Informaton. Jaka jest tematyka bloga, jakie są jego założenia, o tym przypuszczalnie Jacek za chwilę bardzo ciekawie, obrazowo i zachęcająco nam opowie. Jeśli chcieliby Państwo jakoś skomentować to, o czym mogliście przeczytać na blogu, tudzież ewentualnie podzielić się jakimiś sugestiami co do ewentualnych tematów, jakie mogłyby się pojawić, które wziąłby Jacek pod rozwagę pisząc w przyszłości, to oczywiście zachęcam do kontaktu. Można się z nami połączyć przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. I tutaj oczywiście zachęcamy, myślę, że w miarę możliwości też Jacek na wszystkie pytania dotyczące bloga odpowie. Ale jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał przyjemności z Jackiem się zetknąć, tudzież z jego blogiem, chciałabym na początek poprosić Cię, Jacku, o to, żebyś przedstawił naszym słuchaczom siebie, opowiedział trochę o swojej działalności, o swoich pasjach, no ogólnie o wszystkim tym, czym tutaj jakby jako prowadzący blog Informaton chciałbyś się ze słuchaczami na swój temat podzielić.
1: No dobrze, takie moje króciutkie bio. Nazywam się Jacek Zadrożny, mam 46 lat, mam żonę, dwójeczkę uroczych dzieci. Z wykształcenia jestem politykiem społecznym. To znaczy skończyłem takie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Nauk o Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast od zawsze bardzo się interesowałem techniką, komputerami. No już od ponad 30 lat się tym interesuję. Więc kiedy mi się przydarzyło, że przestałem widzieć w wieku 26 lat, w sposób naturalny zacząłem się interesować techniką związaną z osobami niewidomymi. Teraz mieszkam od 3 miesięcy w takim małym mieście na południu Polski, w Andrychowie. Natomiast wcześniej mieszkałem przez całe swoje życie w Warszawie. Teraz się to zmieniło, w związku z tym zmieniła też się moja sytuacja zawodowa. W tej chwili nigdzie nie pracuję na stałe, pracuję no, dorywczo, bym tak to ujął, ale na razie sobie to dosyć chwalę. A teraz o samym Informatonie. To jest taki blog poświęcony dostępności informacji.
0: Chwileczkę, Jacku, mogę ci jeszcze przerwać na sekundkę? Zanim przejdziemy do Informatonu, chciałabym jeszcze tutaj zwrócić Państwa uwagę, że no widocznie pewnie Jackowi niezręcznie jest się chwalić, natomiast w ramach swojej działalności przez wiele, wiele lat starał się działać na różnych polach na rzecz szeroko pojmowanej dostępności, prawnych aspektów dostępności, społecznej świadomości, wszystkiego tego, co z dostępnością się wiąże, oraz oczywiście włączał się w różnego rodzaju, i włącza, mam nadzieję, nadal, mimo że już nie mieszka w Warszawie, w działalność szeroko pojmowaną na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. To ja tutaj ze swojej strony tak dopowiem. Natomiast rzeczywiście, jeśli można, możemy to tutaj, gdybym mogła Cię poprosić na początek, żebyś podał adres swojego serwisu, gdyby ktoś z Państwa chciał tutaj na bieżąco sobie zaglądać w trakcie podcastu. I też właśnie w krótkich słowach, tak najbardziej ogólnym zarysie, opowiedział mniej więcej, jak ten blog wygląda i ogólnie jaka jest poruszana tematyka.
1: Adres serwisu to jest informaton.pl. To jest domena, jaką sobie wykupiłem swego czasu, bo spodobało mi się brzmienie tego słowa. Tak mi się bardzo kojarzyło z automatonem. Automatony, czyli maszyny, które automatycznie działają, a tutaj informaton, czyli informacja, która jakby samoczynnie działa. No i okazało się, że domena jest wolna. No i pod tą domeną właśnie ten serwis działa od połowy 2012 roku, czyli już ponad 4 lata. Zajmuję się tam przede wszystkim dostępnością. Zaczynałem od dostępności stron internetowych, ale teraz zajmuję się tam bardzo wieloma aspektami dostępności, dostępnością multimediów, technologiami asystującymi. I piszę też w różnych jakby aspektach tego tematu, zarówno tak od strony technicznej, jak i od strony prawnej, społecznej. Opisuję różne zjawiska, które się wiążą z tymi tematami. Stąd dosyć jest to jednak taki eklektyczny serwis. Czy jest ciekawy? No to jakby no dla mnie jest ciekawy. No ja się tym interesuję, więc dla mnie jest ciekawy. Czy jest ciekawy dla czytelników? No to oni sami muszą zajrzeć, zobaczyć, czy chce. Mój brat powiedział, że jest nudny ten serwis, ale jakby ja z kolei nie podzielam jego zainteresowań, więc każdy ma swoje.
0: Myślę, że to też jest kwestia grupy odbiorców. Jeśli ktoś, powiedzmy, z racji swojego zawodu, tego, że jest administratorem budującym serwisy www, albo społecznikiem, który ewentualnie jakieś ma na celu działanie

0: Odchodząc od jakichś tam zainteresowań, powiedzmy prywatnych, tego, czy komuś się wydaje nudne, czy nienudne, to myślę, że dla pracowników pewnych branż i jakby tutaj no, poniekąd też z racji dyrektyw, z konieczności w pewnym momencie takich, którzy muszą się zainteresować kwestiami dostępności, jest takim dosyć jednak zhumanizowanym nośnikiem informacji, bo to nie jest taki język stricte prawny, bardzo zawiły, taki suchy. Myślę, że to jest troszeczkę takie tłumaczenie, opowiadanie o tej dostępności, oczywiście zgodnie z wszystkimi jej wytycznymi, z wszelkimi arkanami właśnie prawidłowej budowy tych serwisów, ale jednak w taki sposób dość zhumanizowany. Czy w ten sposób, Jacku, starasz się jakby opracowywać poruszane przez ciebie tematy?
1: Tak, na tym nawet bardzo mi zależy. Od pewnego czasu mam nawet takie zacięcie, żeby pisać językiem prostym. To się nie zawsze udaje, ponieważ temat jest hermetyczny i często tak same się narzucają pojęcia, które są no, niezbyt fachowe, często tak? używane. Fachowe, tak, dosyć zamknięte. Ale dokładam wszelkich starań, żeby pisać jak najprostszym językiem. Nawiasem mówiąc, prosty język to też jest temat, który poruszam u siebie na blogu. Opisywałem na przykład bardzo fajne narzędzie do analizy języka, jasnopis.pl, gdzie można sobie sprawdzić, jak bardzo skomplikowanym albo jak prostym językiem się pisze. No, wczytuje się dokument i tam sobie można zobaczyć, ile lat wykształcenia potrzebuje czytelnik, żeby zrozumieć to, co się napisało. No więc niektóre moje teksty, niestety, z przykrością to stwierdzam, po przeanalizowaniu wymagały 17-18 lat edukacji, czyli to są studia doktoranckie. Więc od tego czasu, jak to zobaczyłem, postanowiłem zmienić sposób pisania i staram się teraz pisać tak, żeby się mieścić co najwyżej na poziomie 12 lat, czyli szkoły średniej. Tak, żeby to dotarło do jak największej grupy odbiorców.
0: Jasne. Chciałabym cię zapytać jeszcze o takie kwestie, jak można śledzić twojego bloga, na przykład przez media społecznościowe, jak można, czy można zostać jego subskrybentem, jeśli tak, to w jaki sposób?
1: No ja wykorzystuję dosyć standardowe rozwiązania, to znaczy po pierwsze można zaglądać na samą stronę, ale jest tam uruchomiony również kanał RSS. Można sobie zasubskrybować jakby kanał i dostawać informacje o tym, że coś się tam pojawiło nowego. A oprócz tego wykorzystuję dwa media społecznościowe, to znaczy Facebook jest tam

0: fanpage informaton.pl. A na Twitterze trzeba śledzić mnie. Informaton nie ma oddzielnego kanału na Twitterze. To jest po prostu mój kanał, czyli jeżeli ktoś chce wiedzieć, co tam się pojawia, to na Twitterze niestety, ale musi także czytać z czasem to, co pisze w innych sprawach. Więcej metod nie wymyślam. Co prawda, chodzi mi od pewnego czasu myśl o uruchomieniu newslettera, ale to jednak wymaga odrobiny pracy i czasu. Mam już teraz ten czas wreszcie i być może zdecyduję się na takie rozwiązanie.
1: Jasne. To jeśli jest to tutaj melodią przyszłości, to również w tym aspekcie życzę powodzenia i szerokiego grona odbiorców. Chciałabym zapytać, Jacku, o kwestie związane z tematyką teraz z bloga. Powiedziałeś, że są to kwestie związane z dostępnością i tutaj jakby rozumiem, jest to gdzieś tam po linii twojej ścieżki zawodowej, twojej działalności zawodowej. Natomiast czy są jeszcze jakieś tematy na przykład powiązane albo takie, które powiedzmy, nie wiem, też z racji zajmowania się różnego rodzaju źródłami prawa, tworzeniem prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych na przykład. Czy są takie tematy, które również poza dostępnością publikujesz w ramach swojego bloga?
0: Nie. Bardzo się staram, żeby w tym serwisie nie pisać o innych rzeczach, żeby to wszystko się kręciło jednak wokół dostępności i technologii asystujących. Mhm. Oczywiście piszę tam o prawie, piszę tam o różnych wydarzeniach natury społecznej. Na przykład przyglądałem się tematowi, jak się ma demokracja i dostępność, jak się ma dostęp do kultury i dostępność, ale to wszystko się raczej kręci wokół tych dwóch tematów. Mam takie wrażenie, że jeżeli to ma być serwis tematyczny, a tak sobie go zaplanowałem, no to nie mogę tam pisać o wszystkim, bo to chyba by ludzi jednak trochę myliło. Mhm. Też jest taki techniczny aspekt, że w moim serwisie mam polecanki, znaczy pod każdym tekstem mam takie sugestie, wyświetla się 5 propozycji tekstów, które jakoś związane są z tekstem, który akurat ktoś sobie przeczytał. To jest robione czysto automatycznie, oparte o kategorie i o tagi. No i dosyć dobrze to działa. Podejrzewam, że gdybym mieszał tam inne tematy, mogłoby działać gorzej. To też jest kolejny taki powód, żeby tego nie...
1: Tak? Mhm.
0: Może nawet nie tyle co bądź, ale znienacka mogłoby się pojawić, nie wiem, coś, bo ja wiem o ulgach w komunikacji miejskiej, bo tutaj omawiałem problemy prawne, a tam też jest o prawie. No, nie jest to nijak związane.
1: Jasne.
0: Więc nie mieszam. Bardzo się staram, żeby nie mieszać i chyba na razie mi to wychodzi.
1: To jeszcze przez chwilę pozostajmy przy tej tematyce. Prowadzisz blog od 4 lat. Czy na przestrzeni tego czasu jakoś pod kątem sugestii jego odbiorców ta tematyka w jakiś sposób się zmieniała? Czy tutaj powiedzmy, nie wiem, jeśli otrzymywałeś w komentarzach informacje, że na przykład odbiorcy chętnie poczytaliby jeszcze więcej w jakichś aspektach, a w innych widziałeś, że to zainteresowanie, no może ten odbiór jest taki mniej interaktywny, mniej są odbiorcy zainteresowani jakoś pewnymi tematami. Jakby czy porównując to, decydujesz się na to, że pewne aspekty tej dostępności warto omawiać szerzej, a o innych na przykład tylko wzmiankować?
0: Nie. Znaczy, tak jak to opisałaś, to tak się nie dzieje. Ja zresztą, przygotowując się do audycji, przejrzałem sobie komentarze no i stwierdziłem, że tak naprawdę ogromna większość komentarzy, jakie są stawione pod moimi tekstami, to są komentarze ludzi od dostępności. Bardzo mało jest komentarzy od innych użytkowników. Nie to, że ich całkiem nie ma, ale jest ich mało. Więc to są ludzie, którzy znają się na dostępności na podobnym poziomie jak ja, więc ja nie będę ich douczał, bo oni to wiedzą. Natomiast robię trochę co innego. Przyglądam się na przykład, to też mogę w statystykach sobie zobaczyć, czego ludzie szukają, w jaki sposób trafiają do mojego serwisu, czyli jakie hasła wpisują w wyszukiwarkę Google czy innego, czy inny Onet, i w jaki sposób trafiają do mnie. To mi sugeruje, jakie tematy są interesujące, jakie są poszukiwane. Natomiast to nigdy nie jest tak, że ja wprost na zamówienie takie wirtualne piszę. Ja piszę
1: nie,
0: to,
1: nie, co... ja też nie mówię w kontekście na zamówienie, ale tak, jednak tak można no, piszesz by tego robić. Bloga dla kogoś, tak? Więc...
0: Nie, ale też nie ma w tym nic złego, ja tylko mówię, że tak, nie mam takiego pomysłu nawet. Sprawdzam sobie, co ludzie piszą i czasem mi coś wpada do głowy, że może być coś interesującego. Ale raczej piszę tam o tym, co mnie interesuje. Stąd na przykład ostatnio interesowała mnie digitalizacja zasobów. No i zacząłem sobie sprawdzać różne rzeczy. Jak trafiłem na jakiś ciekawy wątek, jak sobie go zgłębiłem, to dzieliłem się z czytelnikami moimi refleksjami, jakimiś pomysłami, tą wiedzą, którą zdobyłem. I to raczej tak się dzieje. Nie pamiętam, żebym kiedyś pisał na sugestie czytelnika, nie taką wprost. Chyba nie. Nie kojarzy mi się.
1: Rozumiem. Ja tutaj nawet jakby nie tyle, że miałoby to być w odpowiedzi na jakąś konkretną sugestię, zastanawiałam się, czy może powiedzmy analizując to zainteresowanie konkretnymi jakby działami tej dostępności na przestrzeni lat na pewnych zacząłeś się skupiać bardziej, a na innych mniej, a może jakoś zmieniała się ta tematyka bez sugestii, tylko sam dochodziłeś do wniosku, że nie wiem, na skutek jakichś tam zmian właśnie sytuacji, czy właśnie dostępności dla osób niepełnosprawnych, albo dostępności dla, nie wiem, seniorów, czy innych grup teoretycznie narażonych na wykluczenie, pewna tematyka jakby powinna znaleźć jakieś obszerniejsze odzwierciedlenie w twoim bloku, czy też
0: tak,
1: nie?
0: Tak, to nie. To dokładnie jest ten sposób, o którym mówisz. Mhm. Przy czym oprócz tego, że coś się działo na zewnątrz, to czasem dzieje się coś po prostu we mnie, że jakiś temat mnie szczególnie nurtuje, czytam sobie o nim, coś szukam, jakichś dodatkowych informacji, a potem no, dokonuję takiej reasumpcji, opisuję takie moje konkluzje. Także to tak, to działa rzeczywiście, że sytuacje zewnętrzne, które się przydarzają, bardzo różne, no oraz to, co akurat mnie szczególnie interesuje. Stąd ci, co mnie znają, którzy czytają mojego bloga, mogą się na przykład spodziewać, że jak przygotowuję jakąś prezentację gdzieś, to mogą nawet podejrzewać, jaki temat. Bo na przykład ostatnio się pojawiło, nie wiem, 10 tekstów o ARIA. Znaczy, pewnie będzie prezentacja o ARIA, bo znaczy, że czyta coś i sprawdza.
1: Zgłębia temat, tak.
0: Tak. Także tak to się mniej więcej odbywa. Przy czym, jak pytasz, dla kogo piszę, ja generalnie do końca nie wiem, dla kogo piszę. Ja bym bardzo chciał pisać głównie dla programistów, dla frontend deweloperów, takich, którzy projektują serwisy internetowe, aplikacje webowe. Ale tak do końca to nie wiem, czy ja dla nich piszę, bo jakby odzew mam stosunkowo niewielki.
1: Ale po, nie wiem, zadawanych pytaniach, po tym jakiejś tam problematyce, którą gdzieś tam w komentarzach czy pytaniach jakieś poruszają, możesz się spodziewać, bo na przykład inne pytania generalnie chyba będzie zadawał, powiedzmy, nie wiem, urzędnik jakiegoś miasta, który szuka, nie wiem, audytora, który będzie mógł przebadać mu serwis, a inne będzie zadawał ktoś, kto się zajmuje, nie wiem, projektowaniem aplikacji albo budowaniem serwisu, żeby był dostępny, tak? Czy...
0: Tak, natomiast nie mam zbyt dużo takich sygnałów i one są przeważnie nie w komentarzach, tylko ludzie piszą do mnie bezpośrednio, albo na Facebooku, albo pocztą elektroniczną. I mam wrażenie takie, że częściej pytają o technologie asystujące niż dostępność.
1: Aha.
0: Ale oczywiście o dostępność też czasem piszą. Czasem to owocuje w taki sposób, że ktoś do mnie dzwoni, żeby coś się doradzić, bo no ja tam umieściłem swoje dane kontaktowe na stronie internetowej. Jak ktoś ma potrzebę, to może się ze mną kontaktować.
1: A powiedz mi, Jacku, taką rzecz. Czy są osoby takie, powiedzmy, zwykłe, które, znaczy zwykłe mówię w tym sensie, niezwiązane zawodowo, czy też jakoś tam no, nie zobligowane pracy do tego, żeby zajmować się dostępnością, ale osoby, które gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, są na pewnym etapie ich życia, po prostu jakoś tam te kwestie ich zainteresowały i gdzieś tam korzystając z twojego bloga, czy też no, konsultując z tobą może, czy tam omawiając kwestie związane z dostępnością, jakieś poszczególne, już takie bardziej specjalistyczne aspekty tej dostępności po prostu gdzieś tam sobie, mówiąc tak kolokwialnie, rozkminiają i tak sobie z tobą dyskutują po pasjonacku, nawet nie z konieczności przymusu wykonania jakiejś pracy, tylko dlatego, że sami są tematem zainteresowani.
0: To się zdarza. Niezbyt często, ale się zdarza. Pamiętam kiedyś dosyć długą odbywałem, aż nawet w pewnym momencie uznałem ją za męczącą, wymianę korespondencji człowieka, który projektował serwis internetowy sprzedający okna.
1: Aha.
0: I on sobie wymyślił, że on koniecznie wprowadzi tam wszystkie możliwe rozwiązania dostępnościowe. Łącznie z takimi, że żeby było wygodniej, to jak tam były tabelki z układem, tam no, produkty z jakimiś ich parametrami, że można sobie będzie tą tabelkę odwracać. Czyli pionowo albo poziomo ją ustawiać i takie różne rzeczy. To on rzeczywiście bardzo dogłębnie dopytywał. Ja odpisywałem, sugerowałem mu różne rzeczy. No to tak, takie przypadki się zdarzają. Choć tak jak mówię, no, niezbyt często. Jako twórcy tego bloga brakuje mi tego, muszę tego przyznać, że mi tego brakuje, tego kontaktu z ludźmi, którzy czytają, poza oczywiście tymi, którzy jakby dostępnością zajmują się na co dzień, ale nie dla nich głównie piszę, tylko piszę dla tych, którzy się na dostępności nie znają. No a oni odzywają się stosunkowo rzadko. Może powodem jest to, że ja u siebie wprowadziłem reżim komentarzowy, to znaczy trzeba być zalogowanym, żeby opublikować komentarz.
1: Aha.
0: Można się logować przez Facebooka, Twittera, coś tam jeszcze, no ale nie ma takich komentarzy anonimowych, jak miałem na innym swoim blogu. Aha. Drastycznie spadła mi ilość komentarzy przez to, ale...
1: Ale klimat się poprawił.
0: Ale była lepszej, ale są lepszej jakości zdecydowanie.
1: No tak. Potrafię sobie wyobrazić i myślę, że to pewnie uznajesz to dzisiaj za krok w dobrym kierunku, bo co z tego, że komentarzy jest dużo, jeżeli są takie, powiedzmy, mało wnoszące, ani odbiorcy się niczego nie uczą, ani, że tak powiem, tobie też nie jest jakoś... No jakby nie masz świadomości, że... Znaczy nie, masz świadomość, że twoje odpowiedzi jakby nijak się mają do, no niczego też tych ludzi nie nauczą, w sensie takim, że nie są jakby zainteresowani wymianą poglądów na temat dostępności, tylko na różne inne tematy, tak?
0: To też się czasem zdarza niestety. Miałem pod jednym z wpisów komentarz. Mimo tego, że zalogowany człowiek to jednak anonimowy, także nie byłem w stanie go zidentyfikować w tym sensie, który napisał o tym, że widzialni, fundacja widzialni, czepia się jakiejś rzeczy, mimo tego, że to jest przeinterpretowywanie. Pod wpisem od razu się pojawił i komentarz Przemka Marcinkowskiego, i Dominika Paszkiewicza, i czyjś jeszcze, z prośbą, żeby doprecyzował, o co chodzi ten komentujący. No ale się nie odezwał więcej, więc zakładam, że tak sobie po prostu chciał wylać.
1: Aha, coś. No tak.
0: I to się w komentarzach oczywiście też zdarza. Przyjmuję to z dobrodziejstwem inwentarza, taki mamy internet.
1: No tak, taki mamy internet i też ludzi generalnie takich, że po prostu jak się komuś ma ulać, no to jakoś tam nie stawia sam sobie barier, nie jakby... Nieważne, czy jest zainteresowany tematem, czy nie, jeśli ma sposobność, to z niej korzysta, żeby sobie jakoś tam polepszyć samopoczucie. Chciałam cię zapytać, bo mówisz, że piszesz do osób, które nie zajmują się dostępnością na co dzień. Czy na przestrzeni tych 4 lat widzisz, że pośród tego grona zainteresowanie dostępnością się zwiększa? I jakby druga część pytania, co może mieć na to wpływ? Czy te dyrektywy, czy które jakoś tam obligują twórców, przynajmniej tych serwisów publicznych, do znajomości przepisów dotyczących dostępności? Czy też jest to kwestia większej świadomości ogólnie wśród osób zajmujących się stronami internetowymi, aplikacjami i tak dalej, ich własną świadomością tego, że dostępność no nie jest jakimś tam kwiatkiem do kożucha, tylko jest czymś, co ułatwia życie bardzo dużemu gronu ludzi i czymś, co jest po prostu potrzebne.
0: Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy dostrzegam poprawę, to owszem, dostrzegam. Mhm. Natomiast jak sobie to myślałem nad tym, dlaczego tak się dzieje, to mam wrażenie, że bardziej wynika to z tego, że odchodzą w przeszłość pewne technologie, które były mocno niedostępne i że ta obecna dostępność jest taka, powiedzmy, że trochę przypadkowo wychodząca, o tak bym powiedział. Coraz mniej mamy na stronach Flasha, coraz mniej mamy Javy, coraz mniej mamy DHTML-a i tym podobnych rzeczy. Ludzie tworzą więcej w HTML-u, w Ajaxie i tym podobnych technologiach, a one są bardziej dostępne. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że wszystko można zepsuć, wszystko można zrobić dobrze albo źle, ale Flasha i Javę ciężko było zrobić dostępnymi. HTML i Ajaxa można zrobić dużo łatwiej. Co zaś do świadomości, to ona też wzrosła w ciągu ostatniego czasu. Już firmy produkujące serwisy internetowe, inne aplikacje webowe wiedzą o dostępności, przynajmniej z grubsza. Wiedzą, że takie coś jest, są takie wymagania stawiane. Nawet bardzo powierzchownie próbują zrozumieć to. Trochę czytają, trochę się domyślają. No i czasem
1: powstają. Ale generalnie sami z siebie są zaciekawieni, tak?
0: Nie, tego bym chyba nie zaryzykował, takiego stwierdzenia. Raczej jest to zaciekawienie wymuszone. Aha. To znaczy, no, jest w zamówieniu, jest napisane, że ma być zgodne z WCAG, to trzeba zobaczyć, co to jest ten cały WCAG. To jest coś, o czym do tej pory nie słyszeli, a tu trzeba najpierw zrobić, żeby było z tym zgodne. No i odkrywają, że jest taki dokument, liczy tam kilkadziesiąt stron i trzeba zgodnie z nim robić serwis internetowy. Więc jest to moim zdaniem raczej zaciekawienie wymuszone. Natomiast oczywiście świadomość dzięki temu jakoś tam rośnie. Wiedza też, chociaż zdecydowanie wolniej niż bym chciał.
1: No ale możesz się pocieszyć tym, że robisz co możesz, człowieku, po prostu piszesz, tutaj uświadamiasz, uzmysławiasz i potrzebę i uświadamiasz co do najróżniejszych aspektów dostępności. Jacku, chciałabym cię zapytać jeszcze taką kwestię. Mamy świadomość, że w naszym środowisku wszelkiego rodzaju technologie nowoczesne w kontekście ich dostępności dla nas są bardzo takim tematem poruszającym umysły wielu użytkowników i tutaj na tym polu zainteresowanie jest ogromne, bo tak naprawdę myślę, że niejednokrotnie przy korzystaniu z różnego rodzaju sprzętów kwestia dostępności, czy to jakiegoś zaimplementowanego w nich oprogramowania, czy też tego oprogramowania, które sami możemy jakoś dopasować, żeby było dla nas bardziej dostępne, no budzi ogromne zainteresowanie. Czy tutaj pośród osób rekrutujących się ze środowiska osób niedowidzących i niewidomych, również w kontekście tego typu dostępności są ci zadawane pytania i czy tutaj też jakoś tą tematykę starasz się ogarniać?
0: Tak, przy czym najbardziej mnie interesują technologie webowe, takie sieciowe i mobilne. Zdecydowanie mniej mnie interesują takie...
1: Sprzętowo-oprogramowe, tak?
0: Właśnie oprogramowanie takie instalowane na komputerze. Ono jest, no, powiedzmy, że mało interesujące dla mnie. Natomiast różne rozwiązania, które się używa w sieci, zwłaszcza takie narzędzia powszechnego użytku, staram się im przyglądać. Mam zresztą teraz taki pomysł na mały cykl na temat dostępności i możliwości korzystania z różnych rozwiązań od Google, które mogą podnieść produktywność albo takie zwyczajne, lepszy kawałek życia mieć, wygodniejszy dzięki nim. A te firmy, znaczy Google czy Microsoft, bardzo dużo pracy wkładają w to, żeby ich rozwiązania webowe były dostępne i robią naprawdę, naprawdę imponujące rzeczy. O. Więc takim rzeczom się przyglądam. Też przyglądam się temu, co się dzieje na rynku mobilnym. Stąd co dwa lata realizuję takie małe badanie ankietowe. Małe, nie małe, no jak na rynek polski to chyba całkiem spore. Dotyczące tego, z czego takich technologii mobilnych korzystają osoby niewidome i słabowidzące. No 4 lata temu było pierwsze, 2 lata temu było drugie, teraz było trzecie w czerwcu. Ciągle jeszcze nie pozbierałem wyników, w sensie nie uporządkowałem ich, nie opisałem. Ale pozwala to spojrzeć też na to, jak ten rynek wygląda. Mój tekst nie jest gotowy jeszcze, ale już teraz mogę powiedzieć, że ewidentnie widać, że smartfony to jest to, co środowisko zaakceptowało. I mimo tego, że ciągle są ludzie, którzy koniecznie muszą mieć klawisze w telefonach, to oni powoli stają się mniejszością. Przy czym, i to też jest dla mnie odkrycie, z tych badań przynajmniej wynika, że wcale niekoniecznie iPhony, że bardzo dużo ludzi używa różnych telefonów z Androidem. To jest też dla mnie istotna informacja, ponieważ oznacza, że trzeba się też przyglądać temu, co się dzieje na rynku androidowym. Ja przez jakiś czas miałem przekonanie, że to będzie zupełny margines, a tu się okazuje, że jednak cena swoje robi, a niektórzy też używają Androida dlatego, że uważają go za rozwiązanie lepsze. Przy czym ja oczywiście tego nie podzielam, uważam, że jest to rozwiązanie gorsze, ale akceptuję ten ich pogląd.
1: No tak, a poza tym nie zawsze cena robi swoje, bo z tego co ja się orientuję, to w momencie premier jakieś tam te powiedzmy co bardziej flagowe produkty działające na Androidzie cenowo aż tak bardzo nie odbiegają, więc może to nie jest tak tylko kwestią ceny, ale też tego, że powiedzmy te systemy wydają się użytkownikom nie wnikając tak w przyczyny, czy to jest kwestia ich przyjazności, dostępności, czy czego tam jeszcze, jednak bardziej przyjazne i decydują się na takie technologie.
0: Dobrze, mogę przyjąć takie podejrzenie. Tym bardziej, że oczywiście widzę w wynikach badań, że dużo ludzi używa telefonów z Androidem. I to było dla mnie zaskakujące. No i tak badam takie rzeczy, bo mnie to po prostu interesuje. To nie jest na zamówienie żadnej firmy, to nie jest potrzeby jakiejś marketingowej. To po prostu mnie ciekawi, a potem udostępniam te wyniki, bo myślę sobie, że inni ludzie też chcą dowiedzieć się, co tam wyszło mi z tych badań.
1: Ale generalnie powiedzmy, że z takiego jakby laboratoryjnego punktu widzenia to chyba dobrze, że ludzie z różnych opcji korzystają i gdzieś tam mają różne doświadczenia, no bo to też wydaje mi się, że gdzieś na jakichś płaszczyznach te doświadczenia się przenikają i ogólnie pozwalają ludziom lepiej się orientować co do tego, co na jakich urządzeniach, no bo przecież też na pewno masz świadomość tego, że nie każdy używa komputera do jednakowych zastosowań. Nie wszyscy ludzie używają smartfonów w ten sam sposób. Nie wszyscy ludzie używają tabletów w ten sam sposób. Chociażby taka kwestia, która jest kluczowa, jak mi się wydaje, w kwestii korzystania z tabletów przez osoby niewidome i niedowidzące. Z tego przynajmniej, na ile ja się orientuję, to dla osób niedowidzących im większy tablet, tym generalnie lepiej. Natomiast dla osób niewidomych im większy tablet, tym generalnie gorzej. I może są jakieś takie aspekty, to oczywiście jest jakby porównanie, tylko żeby pokazać pewną analogię, że może jest właśnie tak z tymi systemami iOS-owymi i androidowymi.

0: mimo wszystko.
1: Bardzo eufemistycznie ujęłaś to, co ja myślę o Androidzie. Uważam, że ciągle jest mu bardzo daleko do iOS-a, ale ja nawet wiem, jakie są powody tego, że ludzie używają Androida, a nie iOS-a. Ale to jakby temat jest...
0: Tak, zupełnie...
1: On jest bardzo ciekawy, czasem biorę udział w takich pyskówkach, żeby sobie podyskutować, bo to człowiek zawsze się czegoś nowego może dowiedzieć.
0: Więc właśnie dlatego też poruszyłam, bo właśnie wydaje mi się, że tutaj jakby wartością tych dyskusji, wartością tych badań i tak dalej jest właśnie to doświadczenie, dlaczego ktoś się decyduje, dlaczego używa i tak dalej, a nie czy warto lepiej używać tego, czy lepiej używać tamtego. Niech se tam każdy używa, co chce i już.
1: Tak, to jest w ogóle rzecz najcenniejsza, jaką możemy mieć, to znaczy to, że mamy wybór.
0: Tak.
1: Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o komputery, przez wiele, wiele lat tego wyboru praktycznie nie mieliśmy.
0: Tak.
1: Bo mieliśmy Windowsa i w zasadzie nic więcej. Dla ekstremistów był Linux, a dla lubiących dużą egzotykę był Mac. Ale to były naprawdę, to był tak minimalny margines, że to się właściwie nie liczyło. Wszyscy używali Windows. To teraz
0: na jeden czas podobnie było z telefonami też. Były tak. Symbianowe Nokia, których używali wszyscy, bo one były lepiej lub gorzej udźwiękowione, ale one generalnie były, a cała reszta była po prostu właśnie też dla ekstremistów albo dla osób takich, które powiedzmy gdzieś tam były w stanie sobie obsłużyć telefon bez udźwiękowienia, na zasadzie tylko dzwoniąc z niego, czy tam tak, nie wiem, żeby sobie włączyć radio, tak?
1: Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, jak się przyglądałem temu, z jakich technologii korzystają ludzie z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. I opisywałem to zresztą kilka razy. Na przykład osoby głuche korzystają z komunikatorów wizualnych, to znaczy takich na przykład jak Skype, którego teraz już korzystamy. Ponieważ posługują się językiem migowym, więc muszą być widoczni i sami muszą widzieć rozmówcę.
0: Jasne.
1: Ale okazuje się, że bardzo rozpowszechniony wśród nich jest komunikator, o którym ja w ogóle w życiu nie słyszałem. Nazywa się, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, UW albo jakoś tak. OWO się pisze. Jak to się stało, że stało się nagle popularne w tym środowisku? Nie mam bladego pojęcia. Może po prostu w którymś momencie ktoś go zaczął używać, namówił innych i tak się rozlazło.
0: Ale Jacku, ja myślę, że to jest analogiczna kwestia, jak na przykład do użytkowania pośród osób niewidomych TikToka.
1: Tak, albo Mirandy.
0: Ja nie znam spośród osób widzących nikogo, nawet jednej osoby, która by używała TikToka w kontekście właśnie prowadzenia jakichś rozmów, czy tam takich, no ogólnie, tak, dla której byłby, nie wiem, zamiennikiem na przykład Skype'a, więc może właśnie to jest kwestią tego, że akurat dla nas TikTok nie ma tej warstwy wideo, ona gdzieś tam nie jest do rozmów nam potrzebna i dlatego przez też no, swoją jakość, czy tam sposób działania po prostu jakby w naszym środowisku akurat on się upowszechnił.
1: Tak, no i takich technologii ciekawych korzystają ludzie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na jednym z warsztatów Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni była taka pani z Białegostoku, która opisywała, z jakich rozwiązań korzystają osoby niesprawne manualnie. I to była dla mnie tak niezwykle cenna prezentacja, bo dowiedziałem się mnóstwa rzeczy, o których nie miałem w ogóle pojęcia. O tym, że są na przykład sterowniki do myszy, sterowniki, takie oprogramowanie, które pomaga tym osobom, bo one są inteligentne. Na przykład nie reagują na różne spastyczności, mimowolne ruchy, albo dociągają kursor do obiektów, na przykład do ikonek, żeby nie trzeba było doturlać tego kursora dokładnie do ikonki.
0: Czyli nie wymagają aż takiej precyzji, tylko wystarczy gdzieś na obrzeżach tej ikony dociągnąć myszkę i on już sam sobie doprowadza, tak?
1: Tak, to jest po prostu genialne rozwiązanie. Albo na przykład opisywała i pokazywała nawet takie narzędzia do wprowadzania informacji, przede wszystkim tekstu dla osób, które są bardzo mocno niepełnosprawne i są w stanie tylko obsługiwać switche, czyli takie przełączniki, no, albo jest wciśnięte, albo nie, nic więcej tam nie ma. I jakie to są inteligentne systemy, które potrafią domyślać się, co ten człowiek chce napisać. To trochę to znamy z tych różnych klawiatur korekt inteligentnych. Nie, nawet nie korekt, tylko tych inteligentnych klawiatur, które zaczynamy pisać, a on już piszemy

0: literkę, naciskam literkę D, on się domyśla, że chcemy napisać dzień dobry.
1: Jasne.
0: Natomiast one są oczywiście dużo bardziej skomplikowane. I to są właśnie takie technologie, które niezwykle pomagają osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Swego czasu zainteresowałem się czymś, co się nazywa AAC, czyli Augmented and Alternative Communication. To jest dla osób, które nie mogą mówić z różnych powodów. I posługują się różnymi programami, teraz najchętniej instalowanych na tabletach, za pomocą których zestawiają z ikon informacje. I ta informacja jest albo prezentowana jako tekst, albo wypowiadana sztucznym głosem.
1: Czyli taka trochę chińszczyzna. Oni sobie ikonami, a ich odbiorca widzi te informacje w formie tekstowej, tak?
0: Tak jest, tak jest. I to są rzeczy, które jeszcze 20 lat temu były niewyobrażalne. Teraz są w zasięgu rąk osób naprawdę z różnymi niepełnosprawnościami i bardzo im pomagają w życiu. Nam się wydaje, ja takie miałem wrażenie, że technologie są przede wszystkim dla osób niewidomych i są dla nich zbawieniem. I to jest oczywiście prawda. Dzięki temu mamy dostęp do kultury, do pracy, do nauki, ale tak naprawdę bardzo wiele osób korzysta na tym, że te technologie istnieją. No i to są właśnie te technologie asystujące, którym też poświęcam miejsce u siebie na blogu. No, czytam też o nich dosyć sporo, bo one są nie tylko pasjonujące, no, ale też myślę, że warto o nich wiedzieć, po to, żeby
1: jasne,
0: komuś móc coś podpowiedzieć.
1: Jasne, ciekawe rzeczy. Ja nawet gdybym nie miała nikomu nic podpowiedzieć, bo najprawdopodobniej nigdy w kwestii tak ze względu na swoją osobowość i niewątpliwe talenty w tym kierunku, najprawdopodobniej nigdy w kwestii żadnej technologii nikomu niczego nie podpowiem. Natomiast ilekroć słyszę właśnie o tego typu rozwiązaniach właśnie jak dla osób z dużymi jakimiś tam deficytami w czynnościach manualnych albo tak jak mówiłeś o tych osobach, które nie mogą mówić, to są to rzeczy niezwykle fascynujące i w ogóle niesamowite jest to, jak to działa, że to działa, że po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby coś takiego skonstruować. Przy czym na ogół, kiedy patrzymy już jakby z punktu widzenia odbiorcy, no to wydaje się nam proste, ale jak wszystko to zaprogramować, zakodować, opisać, żeby to działało tak, jak ma działać i działało niezawodnie, to jest po prostu naprawdę fenomenalne. Fenomenalne są te rozwiązania i to jest taki też ten bardzo, bardzo społeczny aspekt dostępności, bo przybliża do tego środowiska internetowego, do tej globalnej wioski ludzi, co do których można by się spodziewać, że absolutnie nie mogą mieć dostępu i pewnie gdyby nie te niezwykłe rozwiązania, tego dostępu rzeczywiście by nie mieli.
0: No nie mieliby, bo to ten świat tak wygląda. Teraz ja właściwie robię wszystko za pomocą komputera teraz. Płacę rachunki, tak. Robię zakupy, pracuję, uczę się, zapewniam sobie rozrywkę różnego rodzaju. To wszystko się dzieje przez sieć. Czy byłoby to możliwe poza? No pewnie by było, ale byłoby o wiele trudniejsze, wymagałoby więcej wysiłku.
1: Więcej tak mam to czasu.
0: Mam teraz to na wyciągnięcie ręki. W każdej chwili mogę skorzystać.
1: I poza tym też bardzo istotne jest to, że korzystasz tak jak większość ludzi z tego korzysta.
0: Tak.
1: Bo popatrz, kiedy powiedzmy, nie wiem, nie była powszechna i nie była dostępna bankowość internetowa. Ja już teraz abstrahuję od tego, na ile ona jest dostępna gdzieś tam w jakimś konkretnym banku albo w jakiejś konkretnej aplikacji. Generalnie nie o to mi chodzi. Natomiast w momencie, kiedy były kwestie takie, że wszystko, co się załatwiało w banku, załatwiało się przez papier, no w ostateczności, jeśli bank był na tyle przyjazny klientowi, że tam uruchamiał jakąś tą automatyczną infolinię, gdzie tam były loginy i tak dalej. To troszeczkę ułatwiało sprawę, ale my jakiś czas temu zastanawialiśmy się nad tym, jak bardzo obciążające w kontekście czasu było korzystanie po prostu z usług bankowych, bo nie było tak wielu bankomatów. Inna sprawa, że akurat nie mówię tutaj o udźwiękowionych, ale ogólnie o bankomatach. Więc generalnie po wypłatę zasuwało się do oddziału, gdzie tam trzeba było panią poprosić, żeby ten druczek wypisała i samemu sobie podpisać, wypłacić. Zmiana jakiegokolwiek stałego zlecenia, czy to kwoty, czy to daty, czy czegoś jeszcze innego, no za każdym razem była wycieczka do banku, tak? Więc tutaj to właśnie, że technologie asystujące tutaj na rzecz dostępności tych usług, no, są na tyle zaawansowane, na ile są na obecną chwilę, to tak naprawdę pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i też jakby emocjonalnie.
0: Tak, mnóstwo wysiłku takiego emocjonalnego, tak. A ja jeszcze myślę sobie, że tak jak to opisałaś z bankami, to nawet mi prawdę mówiąc nie przyszło do głowy, że to jest tak zawiłe, bo też prawdę mówiąc ja jak miałem konto w banku, to w zasadzie wyłącznie zajmowałem się tym, żeby wypłacać z bankomatu, nic więcej tam nie robiłem. Nie miałem żadnych zleceń stałych, teraz mam. Po prostu nie używałem tych funkcji, ale...
1: No, a my mieliśmy i po prostu za każdym razem, wiesz, była wycieczka do banku, żeby coś tam zmienić. Tutaj przynosiła pani...
0: Ale ja ci podam przykład już, takiego obszaru, gdzie myślę, że jeszcze bardziej może docenić, mianowicie sklepy internetowe.
1: O, tak, docenię.
0: Wchodzisz sobie na stronkę sklepu z żarciem,
1: tak,
0: i możesz sobie gmerać tam, ile chcesz, jakie są tam kawy, jakie orzeszki, jakie ciastka, jakie wędliny, jakie alkohole. Gmerasz sobie tam, wybierasz, czytasz opisy, porównujesz ceny. To jest w ogóle nie do zrobienia w zwykłym sklepie.
1: Jest fantastyczna rzecz, której większość ludzi nie robi, dlatego że po prostu to jest tak małym drukiem, że nikt prawie bez okularów przy jeszcze świetle takim, jaki jest w sklepie, po dłuższym czasie po prostu jest tak zmęczony czytaniem tego, prawie nikt nie czyta składów, tak? Na jakichś produktach spożywczych i tak dalej klienci, bo tam ktoś nie będzie stał z pudełkiem też ze względu na czas i tam czytał. A ja sobie w domu siądę, czasu mam ile bądź na te zakupy, bo nie mam jakoś ograniczone, że tam o 21 mi światło zgaszą, sklep zamkną i już do widzenia po zakupach, tak? Tylko sobie właśnie te składziki, a czy tam jakiś powiedzmy glutaminian sodu przypadkiem się nie wkradł, a czy jakieś tam inne emulgatory i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie to wszystko mogę sprawdzić. To jest naprawdę fantastyczna rzecz.
0: I to jest fantastyczne, o ile jest dostępne. Tak. Dlatego tak mnie jakby ciekawi i czasem irytuje to, opisuje sytuację, kiedy coś, co powinno być dostępne nie jest. Swego czasu napisałem taki złośliwy tekst, że sklepy nie chcą naszych pieniędzy. To się wzięło stąd, że miałem bardzo poważny problem, żeby w jednym serwisie zapłacić, nie kupić, bo to powbierałem sobie, powrzucałem do koszyka, nawet wpisałem, gdzie to ma to być wysłane. I dopiero poległem na samym płaceniu. I wtedy napisałem tekst, skontaktowałem się też z twoim małżonkiem, który opisał mi swoją historię z kupowaniem bodaj pralki jakiejś, gdzie też nie był w stanie przebrnąć przez system do płacenia w MediaMarkt.
1: Chyba euro to było.
0: Albo
1: może MediaMarkt.
0: Myślę, że mówił o MediaMarkt.
1: Może MediaMarkt. Tak, masz rację, bo ostatecznie zdecydowaliśmy się na euro.
0: Tak. Do tego jeszcze rozmawiałem z Krzyśkiem Wostalem, który miał podobną historię, już teraz naprawdę nie pamiętam gdzie, że też utknął właśnie na etapie płacenia, nie na wyborze towaru, opisów, tylko na tym, że w tym momencie, kiedy już tutaj, że tak powiem, powinni wyciągać łapę, daj nam te pieniądze, to tak naprawdę utrudniają to zapłacenie. I to są rzeczy, które opisuję i czasem też pokazuję, jak to działa. No bo to jest moim zdaniem bardzo istotne, żeby ludzie wiedzieli, że odcinają nas czasem od możliwości wydania u nich pieniędzy.
1: Tak.
0: No to powinno działać jednak na wyobraźnię.
1: Jasne, zwłaszcza, że są w niektórych przypadkach też sytuacje takie, że ten serwis na początku jest dostępny, tak jak było na przykład z Almą, jest obecnie taka sytuacja, gdzie na początku serwis był dostępny, była tam taka zajawka z tabelą, że trzeba było sobie po prostu policzyć rubryki, żeby wybrać właściwy termin, ale jak najbardziej generalnie było to do zrobienia, nie było z tym większego problemu. Natomiast teraz strona Almy wygląda w ten sposób, że przynajmniej z punktu widzenia tego, co czyta VoiceOver, nie jest w stanie To znaczy, to, co jest przeczytane, jest kwestią absolutnego przypadku. Nie są w żaden sposób podpisane, jakby zaetykietowane te ikony, nawet ikona wyszukiwarki, czy jakieś takie, powiedzmy, te najbardziej podstawowe. I tak naprawdę trzeba przywoływać stronę dla komputera, żeby móc po staremu zrobić zakupy, tak? I najgorsze, bo ja rozumiem, że gdzieś tam są serwisy, które nie były dostępne, natomiast wraz ze wzrostem świadomości one są jakoś tam ulepszane, no ale to po prostu, no dla mnie to jest ogromny problem i...
0: No i dlatego teraz Alba ma kłopoty finansowe.
1: Tak, właśnie. Tak, naprawdę.
0: Przestaliśmy tam kupować, właśnie, tak?
1: Tak.
0: No, no więc to są takie tematy, które jakby mnie nie frapują. To jest tak, że ja te rzeczy mnie interesują, nad tymi rzeczami pracuję, bo mnie to też osobiście dotyczy. To mnie irytuje, to mnie drażni, a czasami coś mnie cieszy, na przykład, bo gdzieś coś poprawili. O, właśnie, bo podam bardzo fajny przykład. Otóż napisałem swego czasu taką krótką notkę opisującą problemy w księgarni Virtualo. To jest taka księgarnia sprzedająca e-booki. I napisał do mnie człowiek, który już tam w tym Virtualo nie pracował, ale on tworzył tą stronę. Dopytał mnie dokładnie, jakie są problemy. Dostał się do panelu i poprawiał sporą część tych błędów.
1: O, tak, nie wszystkie. Własną rękę po prostu, z własnego zaangażowania, tak?
0: Tak, już nie za pieniądze.
1: Świadomości, ale tak.
0: Tak, nie za pieniądze, bo już tam nie pracował, ale uznał, że jakby no, powinien to poprawić, albo może po prostu miał tam dobry układ z tą firmą. No, trudno mi powiedzieć, nie szukałem, nie dowiedziałem się, jakie są intencje, ale podpowiedziałem.
1: Ale zrobił to dobrowolnie i bardzo fajna inicjatywa z jego strony.
0: Tak. Oczywiście to nie da się powiedzieć, że Virtualo już tam w ogóle nie ma problemu i już jest wszystko ok. Ale tam były problemy właśnie takie choćby z tym płaceniem, że nie dawało się wybrać sposobu płatności. No to poprawił tak, że teraz już się da. Że tam na tej karuzeli z promocjami też właściwie nic nie było dostępne. To też popoprawiane było. Swoją drogą nie zajrzałem tam ostatnio, być może znowu ktoś coś zepsuł, bo to tak się zmienia co jakiś czas. Mhm. No ale przez pewien moment rzeczywiście było to całkiem nieźle zrobione. Także to się zdarza. To takie właśnie sytuacje się zdarzają.
1: Oto świetnie, że udało się nam tutaj jakby ten aspekt takim pozytywnym akcentem zakończyć. Mówimy o tym, jak dbać powinni o strony, o serwisy internetowe ich projektanci, ich budowniczowie. Mówimy też o tym, na co powinni zwracać twórcy tych serwisów będących serwisami instytucji publicznych. Chciałam ciebie zapytać, Jacku, o taką kwestię, no na zasadzie bliższa koszula ciało. Oczywiście tutaj na pewno w swoim serwisie zwracasz uwagę na takie udogodnienia w kontekście odbiorcy z dysfunkcją wzroku, które pozwalają na łatwiejsze i takie bardziej intuicyjne korzystanie z twojego bloga osobom z dysfunkcją wzroku. Chciałabym zapytać właśnie w tym obszarze, jakie są najistotniejsze kwestie, na które osoby, nie wiem, rozważające pisanie własnego bloga albo osoby, które już piszą, powinny zwrócić szczególną uwagę. Tutaj dla państwa tutaj darmowa porada w tym momencie, przesłuchać, korzystać.
0: Dobrze, ja będę mówił o WordPressie, bo to jest serwis, tak. To jest silnik, którego używam, który najbardziej lubię i najbardziej też znam.
1: Też myślę, że najwięcej prowadzących blogi z dysfunkcją wzroku korzysta z WordPressa, bo on jest taki najbardziej przyjazny chyba.
0: Być może, chociaż wiem też, że niektórzy używają gotowych platform blogowych, takich oferowanych przez różne duże portale, ale rzeczywiście WordPress jest tutaj dosyć wzorcowy, a co więcej, jakiś rok temu widziałem badania, w których wynikało, że mniej więcej 2/3 internetu stoi na WordPressie. Także jest to po prostu też najpopularniejszy system zarządzania treścią. Z WordPressem jest tak, że po zainstalowaniu on ma automatycznie wybraną skórkę domyślną. Ona się nazywa tak jak rok, w którym została wydana taka dana wersja. Czyli w tym momencie skórka nazywa się 2016. I te skórki domyślne są w zasadzie dostępne. To nie jest tak, że to jest Mistrzostwo Świata dostępności, ale można spokojnie przy niej zostać. Ale ja bym tego nie radził, dlatego że no to jest skórka domyślna. No to tak od razu będzie widać, że ktoś nic nie zrobił z tym. Więc do wyboru mamy ogromną liczbę skórek. Po prostu jakieś, kiedyś zajrzałem do katalogu, są tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy gotowych szablonów do użycia. I to tych darmowych, bo oprócz tego jest cały ocean płatnych skórek. No ale o nich nie rozmawiamy w tym momencie. I warto sobie wybrać taką skórkę, która będzie dostępna, że tak powiem, od kopa. Znaczy nic z niej nie trzeba poprawiać, bo jak ktoś się oczywiście zna na programowaniu, zna HTML-a, trochę musi znać PHP, to sobie też może poprawić jakieś drobne błędy. Natomiast jeżeli ktoś tego nie zna, to powinien wybrać taką, która jest dostępna jakby od razu, out of the box. I takich skórek jest całkiem sporo, a na dokładkę WordPress przygotował własne, ten WordPress Team przygotował własne wytyczne na temat tworzenia skórek dotyczące dostępności. Te, które ją przejdą, mają taki znacznik Accessibility Ready. I można sobie poszukać według tego znacznika i coś tam sobie dobrać. Natomiast jakby ktoś chciał mieć taką pewność dużo większą, to można skorzystać ze skórek, które oferuje Fundacja Widzialni. Oni zrobili zestaw takich kilkunastu skórek, każda w kilku wariantach, które są dostępne i pasują właśnie do WordPressa. Dostępne są na ich platformie. Ja niestety aż tak się nie przygotowałem, nie pamiętam adresu, ale można sobie znaleźć te na stronie Widzialnych. Będzie link do tego. Albo można, tak jak ja to zrobiłem, skorzystać ze skórki Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. To jest skórka przygotowana przez Dominika Paszkiewicza i ona jest rzeczywiście bardzo dostępna, a jeszcze ma jeden taki fajny myk, że przy tworzeniu treści, jak jesteśmy w edytorze, to ona nam różne rzeczy podpowiada. To znaczy mówi, że jak dodajemy obrazek, to przypomina, żeby dodać tekst alternatywny. Jak dodajemy jakieś nagłówki, to żeby pamiętać o ich hierarchii, tym podobne rzeczy.
1: Aha.
0: I to też jest skórka, która jest dostępna. Trudno się naprawdę do niej przyczepić. Ja ostatnio Dominika poprosiłem, żeby mi zrobił taką drobną poprawkę, żebym miał jeszcze większe czcionki. One są już duże, ale chciałbym mieć jeszcze większe. No i to jest w pełni funkcjonalna skórka. Ona jest co prawda przygotowana dla podmiotów publicznych, w związku z tym ma taką funkcję biuletynu informacji publicznej, ale nie trzeba z niej korzystać. Ona ma pewną wadę, nie wiem, może wadę, może zaletę, to zależy od punktu widzenia. Mianowicie jest bardzo, bardzo prosta, to tam nie ma żadnych wodotrysków. To ona jest, zresztą ja tu akurat Dominika gust podzielam, ja lubię proste rozwiązania.
1: One działają najlepiej, nie ma się co psuć w nich,

0: czasem efekciarskie strony, to nie jest taka skórka. To na to nie ma co liczyć w niej. Tam jest postawiony nacisk na prezentację treści. Nie na to, żeby tam było bardzo ładnie, tylko żeby było bardzo wyraźnie. O tak bym to może powiedział.
1: I przejrzyście.
0: Tak, i przejrzyście. To pod tym kątem trzeba mieć na to na uwadze i zapytać kogoś, czy ten wygląd jest taki, że nie będzie kogoś raził estetycznie. Moja żona obejrzała wiele skórek, po czym zajrzała z powrotem na moją, powiedziała, ale wiesz co, ona mi się podoba taka prosta, jaka jest. Więc mówię, to są takie źródła, ale oczywiście mam też w zasobniku u siebie trochę wybranych skórek dostępnych. Są autorzy, którzy przygotowują je w taki sposób, żeby można było je szybko użyć i nie mieć z nimi problemu. Dosyć łatwo je można wyszukać po właśnie słowach kluczowych, najczęściej accessibility. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to wtyczki. WordPress jest takim modularnym systemem, jak zresztą większość.

0: nowoczesnych systemów, do którego można dokładać różne rozszerzenia. Więc zanim się jakąś wtyczkę doda i uruchomi na stronie i zacznie się publikować za jej pomocą albo coś innego robić, warto się dokładnie przyjrzeć, czy to, co ona produkuje, jest dostępne. I to czasami naprawdę wymaga przejrzenia kilku, kilkunastu wtyczek. Ja pamiętam, że szukałem swego czasu kalendarza, takiego kalendarza, gdzie mogłem dodawać wydarzenia i one by się wyświetlały na różne sposoby na stronie.
1: Chodzi o ten taki jakby kalendarz opisujący aktualności, tak? Czy...
0: Taki kalendarz, gdzie na przykład będzie wyświetlało się, że 6 października będzie audycja w Tyfloradiu, a 12 października będzie jakaś tam konferencja, a coś tam, coś tam. I większość kalendarzy, które obejrzałem sobie, była niedostępna. No więc co z tego, że one są ładne, że one są bezpłatne, że szybko działają, są niedostępne. I dopiero kiedy znalazłem wtyczkę My Calendar od Joe Dolsona, no to, to było to. Ja zresztą byłem tak nią zachwycony, że poświęciłem jej wpis u siebie na blogu.
1: Ja pamiętam, że fajny kalendarz był, przepraszam, że, ale tutaj chciałabym dopytać, był na Ewy Kąciku, to z tej wtyczki właśnie
0: korzystałeś? Tak jest, dokładnie z tej. Ponieważ już wiedziałem, że jest dostępna, ale ona jest też dostępna w inny sposób, mianowicie można różne sobie wydarzenia oznaczać, jakie usługi dostępnościowe są podczas tych wydarzeń. Na przykład można zaznaczyć, że będzie tłumacz języka migowego, albo pętla indukcyjna, albo materiały w Braille'u. I tam wszystkie są po prostu, zaznacza się checkboxy i takie odpowiednie ikonki się wyświetlają tam przy wydarzeniu i można mieć dodatkową informację. Bardzo polecam, jak ktoś będzie chciał używać kalendarza. No i tych wtyczek mam u siebie zainstalowanych tak 6. Kiedyś miałem więcej, ale postanowiłem ograniczać liczbę takich dodatków. I każdą przeglądam najpierw, zanim ją wdrożę u siebie na stronie, to bardzo starannie sprawdzam, czy ona jest dostępna, jak się już ją wyświetli na stronie. No i to są te rzeczy, które przy samej konstrukcji serwisu trzeba zrobić, a potem trzeba samemu dbać o to, żeby serwis był dostępny. To znaczy, dodając jakieś media do galerii, trzeba pamiętać o tym, żeby uzupełnić ich dane, żeby uzupełnić opis, tekst alternatywny i tym podobne rzeczy, po to, żeby przy wstawianiu ich potem do wpisów one ten tekst alternatywny miały, żeby nie robić tego, broń Boże, ręcznie. Bo od tego są różne mechanizmy, które są w WordPressie, żeby je wykorzystywać. Jeżeli piszemy, to warto pamiętać o nagłówkach dzielących tekst, żeby one były w odpowiednim...
1: Odstępie, tak?
0: W odpowiedniej hierarchii. Mhm. Czyli jeżeli mamy tytuł artykułu na poziomie 2, no to wśród tytuły powinny być na poziomie 3, a nie 4 albo 5. No i to są rzeczy, które jakby ktoś, kto redaguje treści, powinien mieć na uwadze. Ale oczywiście, tak, ale ja nawet napisałem swego czasu takie, jak był pierwszy taki zjazd blogerów, to napisałem taki tekst, 25, chyba 25 było tych zasad dla dostępnego blogowania. Więc ten materiał też jest gdzieś tam u mnie w serwisie internetowym. I to są rzeczy, które każdy może oczywiście wykorzystywać i używać po prostu w takim codziennym publikowaniu.
1: Jasne. To chciałabym, Jacku, zapytać Cię jeszcze o jedną kwestię związaną z zawartością bloga, z tym, co i jak publikujesz. A mianowicie o takie kwestie, czy wszystkie publikacje, które pojawiają się w Twoim blogu, są Twojego autorstwa, czy decydujesz się czasami na publikowanie, nie wiem, linków do jakichś artykułów, podcastów, czegoś tam, innych autorów, o ile oczywiście wpisują się w tematykę Twojego bloga?
0: Nie no, linkowanie to jest rzecz oczywista, to jakby na tym polega internet. Jak znajduję ciekawy tekst, który warto polecić, jakiś ciekawy, nie wiem, kurs, artykuł, to ja go nie tylko tam linkuję, ale też go umieszczam w kategorii zasoby, po to, żeby ludzie mogli łatwiej go znaleźć. Natomiast na blogu są teksty nie tylko mojego autorstwa. Ja zawsze bardzo chciałem być otwarty, żeby ludzie mogli u mnie pisać, ale niewiele osób się na to zdecydowało, żeby pisać po prostu u mnie. Także mam
1: tak,
0: trochę.
1: Myślę, że obawiają się, wiesz, tej takiej bardzo surowej recenzji.
0: Nie, ja nigdy nikogo nie krytykowałem za to, co piszę, nawet jak się nie zgadzałem.
1: Może obawiają się mało krytyki piszą. Za to, jak piszę, za to co.
0: Jest kilka tekstów Moniki Szczygielskiej, poświęconych przede wszystkim prawu unijnemu. Jest jeden bodajże tekst Mateusza Ciborowskiego, którym pisał o e-podręcznikach. Jest jeden chyba Sebastiana Depty, o ile pamięć mi nie myli, żebym teraz nie zełgał, na temat ePUAP-u. Nie, dwa są nawet jego teksty. I co tam, kto tam jeszcze... Nie wiem, czy ktoś jeszcze się tam pojawił.
1: Ale generalnie, jeśli pojawiają się jakieś ciekawe publikacje w kontekście dostępności, jak najbardziej gdzieś na twoim blogu można...
0: Oczywiście, że tak. Ja zachęcam. Jakby ktoś miał ochotę pisać ze mną tego bloga, to ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Zakładam konto na blogu autorskie i zapraszam do pisania u mnie.
1: Czyli nie uzurpujesz sobie absolutnie prawa do bycia absolutnym właścicielem i jedynym, że tak powiem, jedynym głosem na swoim blogu, tak?
0: Nie, wręcz odwrotnie. Bardzo bym chciał się dzielić, żeby tylko ludzie chcieli się też dzielić ze mną.
1: To zachęcam, jeśli ktoś z Państwa tutaj czuje się na siłach sprostać tym niewątpliwie wyśrubowanym wymaganiom.
2: A tymczasem mamy słuchacza też... na linii. Być może będzie chciał pisać z Jackiem. Kto wie, Marcin się do nas dodzwonił.
3: Tak.
2: Halo?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy.
3: Ja chciałem się spytać taką rzecz. Czy ta aplikacja, o której Państwo mówicie teraz, czy ona jest na iPhony dostępna?
1: Ale w jakim sensie aplikacja? Bo my tutaj rozmawiamy o blogu,
3: bo o tym blogu Informaton, tak?
1: To. Tak.
3: Tak. Czy to
1: można z iPhone'a przeczytać po prostu bloga?
0: To jest serwis internetowy. Mhm.
3: A jeżeli chodzi o telefon ten Huawei, który mam teraz nowy na tym Androidzie, to też tam można, tak? Za pomocą tego programu TalkBacka albo Mobile Accessibility, tak? Też.
0: Oczywiście, że można.
3: To bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście super radni. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. No widzisz, Jacku, to kolejny pewnie odbiorca tutaj w kwestii dostępności, jeśli będzie zainteresowany czytaniem twojego bloga, być może też zainteresuje się nim w dłuższej perspektywie.
0: Ale wiesz co, poczekaj, bo sobie teraz pomyślałem, że tutaj słuchacz o jednej rzeczy powiedział i jakby tak? To mi się powiązała. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zarządzać blogiem WordPressa, to jest taka aplikacja na iPhone'a, nazywa się właśnie WordPress. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, jak tam ją trzeba konfigurować, bo to nie ma znaczenia, ale ona jest bardzo przydatna z kilku powodów. Po pierwsze, łatwo można zarządzać komentarzami za jej pomocą. Po drugie, można sobie przeglądać statystyki. Po trzecie, można, jeżeli ktoś chce, ja tego nigdy nie zrobiłem, ale można robić wpisy za jej pomocą. Taki ułatwiacz trochę do blogowania i do korzystania z bloga.
1: Myślę, że w kontekście wpisów to chyba by się sprawdzało przy takich wpisach krótszych, bo chodzi też o samą wygodę korzystania, powiedzmy, czy z telefonu. No też ludzie oczywiście podpinają sobie klawiatury i działają jak normalnie z komputera, ale do takich jakichś bieżących wpisów, czy też uzupełnienia właśnie komentarzy, czy jakiejś interakcji z odbiorcami, to chyba jest warte polecenia.
0: No tak myślę, że mi się ta aplikacja coś podoba.
1: To dziękujemy bardzo za kolejną, jakby przydatną tutaj wskazówkę dla autorów blogów. Cóż, Jacku, chciałabym teraz troszeczkę porozmawiać o blogu, ale w kontekście takim jakby szerszym, już nie treści, nie kwestii związanych z jego dostępnością, natomiast w kontekście twoich odczuć związanych z prowadzeniem bloga, czy po tych 4 latach możesz powiedzieć, że blog spełnił te założenia, które jakby przyświecały ci na samym początku? Czy uważasz, że warto jest go pisać no, ogólnie o takich odczuciach, na ile sprawdziło się to, co jakoś tam zakładałeś, zasiadając do pierwszych wpisów?
0: To może warto powiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł tego bloga.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest tak, że jakby impulsem było to, że powstało rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności, to które zobowiązywało administrację publiczną, by ich serwisy internetowe były zgodne z WCAG 2.0. Natomiast miałem wtedy taką świadomość, że ciągle jeszcze jest ten dokument, czyli WCAG, mało znany. I pierwszym takim celem, jaki sobie postawiłem, to napisanie w miarę prosto, o co chodzi w tych poszczególnych kryteriach sukcesu. I punkt po punkcie wszystkie 61 kryteriów sukcesu opisałem. I to był pierwszy jakby kawałek tego bloga. W międzyczasie pisałem albo przenosiłem treści z mojego wcześniejszego bloga po to, żeby to uporządkować. I wtedy też pisałem na blogu bardzo dużo. Natomiast miewałem też takie okresy zniechęcenia. Miałem nawet taki moment, kiedy myślałem, zamknę to w cholerę, to się i tak nikomu nie przydaje, tutaj jakby wkładam w to swój czas, swój wysiłek, tak, a to w ogóle nie ma efektów. I takie momenty miałem, to ze 2-3 razy mi się przydarzyło takie coś. Teraz, kiedy się przeprowadzałem z Warszawy do Andrychowa, miałem bardzo mało czasu też, dużo się bardzo działo w moim życiu i mało pisałem, aż mnie samego zaskoczyło. Naprawdę na przestrzeni 3 miesięcy chyba były 3 wpisy. To jak na mnie to jest bardzo mało, bo na blogu mam ponad 400 tekstów.
1: No ale to tak jest po prostu życie, tak? Jesteś zaabsorbowany czymś innym, więc jakby ten blog schodzi gdzieś tam na dalszy plan, ale fajnie, że nie zrezygnowałeś z prowadzenia go nadal.
0: No tak, tym bardziej, że czasem takie dobre słowo czasem skądś przypłynie. Jeden człowiek, którego na konferencji poświęcenia dostępności poznałem gdzieś tam z wybrzeża. Miałem wtedy akurat taki moment zniechęcenia, mówiłem, że chyba to zamknę. Mówi, nie, to wie pan co, to niech pan przynajmniej go zostawi, niech pan go nie zamyka, tylko niech stoi, niech pan nie pisze nowych rzeczy, ale on jest super. No i to takie pogłaskanie jest bardzo ważne. A kiedyś wspomniany już Dominik Paszkiewicz zadzwonił do mnie i zapytał mnie, czy ja wiem, że gdzieś tam na BIP-ie jednego z samorządów jest skopiowany cały mój serwis. Po prostu cały jakby no, sklonowany cały mój serwis. O. I czy ja coś z tym zrobię? Ja się wtedy tak ucieszyłem, że ktoś uznał za na tyle wartościowy, że żeby przenieść cały serwis. To ja się ucieszyłem.
1: No jasne.
0: To są właśnie takie miłe
1: sytuacje. No właśnie, chciałam cię zapytać o to, na przestrzeni tych 4 lat, tutaj mówisz właśnie o człowieku tam na Pomorzu, o tym zaskoczeniu odnośnie BIP-u. Natomiast chciałam cię właśnie zapytać o coś takiego, bo 4 lata prowadzenia jednak jest kawał czasu i 400 wpisów to też jest sporo treści. Trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć pomysł jakiś, trzeba mieć też oczywiście ogromną wiedzę w danym temacie. Chciałabym zapytać ciebie, co dla ciebie w trakcie pisania tego, na przestrzeni pisania tego bloga jest takim doświadczeniem, które było dla ciebie źródłem największej satysfakcji?
0: Ojejku, trudne pytanie.
1: Nie mówiłam, że będzie łatwo, no.
0: A ja nawet chyba nie umiem na nie odpowiedzieć. Jakby dla mnie ten blog jest pewnego rodzaju codziennością. No to jest, bo ja go nie tylko piszę, ja go też czytam. Może to głupio zabrzmi, ale dla mnie on stanowi pewnego rodzaju pamięć zewnętrzną. To jest tak, że jak potrzebuję link do rozporządzenia, to ja nie szukam go w internecie, tylko szukam u siebie na blogu.
1: Ale
0: wiem,
1: to
0: wiem, gdzie jest.
1: To ja ci spróbuję trochę pomóc. Czy to jest właśnie kwestia takich rzeczy, że ktoś gdzieś kopiuje, publikuje, chwali? Czy powiedzmy właśnie spotykasz się z takim odzewem na żywo, że ktoś ci mówi, że to jest świetne? Albo na przykład, nie wiem, przez jakieś cytowanie okazujesz się być dla kogoś czy dla jakiejś instytucji super wiarygodnym źródłem? Albo gdy w komentarzach ktoś ci pisze, że załóżmy to, o czym piszesz, twój punkt widzenia, albo informacje, które publikujesz, są na tyle nowatorskie, że dla kogoś, powiedzmy, w kontekście jego pracy, w aspekcie dostępności, twój blog jest jakąś tam stałą inspiracją. Czy tego typu sytuacje jakieś...
0: No to już parę takich sytuacji opisałem, one są rzeczywiście bardzo przyjemne. Co więcej, jakbym miał powiedzieć, czy miałem negatywne, to mam wrażenie, że nie. I to też jest dosyć fajne.
1: No właśnie.
0: Albo ludzie to ukrywają przede mną, albo nie mają negatywnych emocji związanych z tym blogiem. Ale jakbym miał dołożyć...
1: Ja tu powiem taką rzecz, że mi się wydaje, że jeśli autor bloga wykazuje się naprawdę fachowością, zrozumieniem tematu, jakąś taką elastycznością w podejściu do niego, że też sam jakby konfrontując swoją wiedzę, swoje poglądy z tym, co przychodzi do niego jako nowe, właśnie jakby wykazuje się taką otwartością i gdzieś tam, nawet jeśli nie do końca się z czymś tam zgadza, to bierze to pod rozwagę, jakoś kontestuje i tak dalej, to nie budzi negatywnych emocji, bo wydaje mi się, że to jest po pierwsze szacunek do wiedzy, do doświadczenia, jakie ty jako autor masz.
0: Ja się absolutnie z tobą nie zgadzam. Absolutnie się z tobą nie zgadzam.
1: No to, bo nic nowego.
0: To nie jest mój pierwszy blog, który prowadziłem.
1: Rozumiem.
0: Ja ci kiedyś podeślę link do niektórych z moich wpisów na poprzednim blogu. To tam szacunku dla autora nie ma absolutnie żadnego.
1: Ale może tutaj akurat, wiesz, jakby ludzie, którzy również są fachowcami w tym temacie, w którym ty prowadzisz bloga, oni potrafią to bardziej docenić, że to nie jest na zasadzie jakiś odczuć. Tak, właśnie dlatego właśnie wychodzę z takiego założenia, że ktoś jakby... Grono odbiorców jest warte autora i tych negatywnych odzewów nie ma, bo to nie jest tak, że wiesz, ktoś chce ci przyłożyć, więc on będzie pisał, co mu ślina na język, tak? No bo właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma ochotę sobie ulżyć tam któregoś dnia, tylko tutaj ludzie, no pewnie, wiesz, właśnie tak jak mówię, widząc, że potrafisz się otworzyć na to, co nowe, kontestujesz, a nie gdzieś tam... No, ponieważ tobie to jest, nie wiem, niepotrzebne albo z czymś tam się nie zgadzasz, no to jakby w ogóle nawet nie bierzesz pod uwagę, że dla kogoś może to być dobrym rozwiązaniem, więc myślę, że to jest ta taka ogromna wartość pozytywna i to przesądza o tym, że tych negatywnych odczuć po prostu nie ma.
0: Może ich nie ma, może się nie ujawniają.
1: Jasne.
0: Miałbym być może podejrzenie, że na przykład nikt nie czyta tego bloga i dlatego nic nie ma, ale statystyki mówią co innego.
1: Jasne.
0: Od listopada 2014 roku, musiałem zdecydować statystyki niestety, więc nie mam ich z całego okresu, więc mam sprzed z około 2 lat. No było ponad 50 tysięcy wyświetleń i ponad 25 tysięcy unikalnych użytkowników. Także znaczy, że ten serwis jest jednak czytany, a jak się analizuje bardziej ten ruch, to widzę, że na przykład ktoś musiał spędzić dużo czasu na blogu, bo na przykład przeczytał podczas jednego posiedzenia, nie wiem, 40 tekstów. To znaczy, że musiał wręcz studiować tak naprawdę. A negatywnych opinii nie ma. Ale jak sobie tak każesz mi sobie przypomnieć jeszcze jakieś przyjemne momenty, to pamiętam, jak taki człowiek, którego bardzo szanuję za prowadzenie takiego serwisu poświęconego e-bookom i czytnikom, Świat Czytników, Robert Drust, on jest też UX-owcem, czyli zajmuje się badaniem użyteczności i user experience serwisów internetowych. I on robił taką listę blogów poświęconych użyteczności, mnie tam wymienił i jeszcze napisał, szkoda, że tak rzadko aktualizowany. No to przyznaję, że poczułem się niezwykle mocno doceniony wtedy.
1: No właśnie.
0: To było właśnie, takie są miłe momenty z tego mojego blogowania.
1: świetnie. To bardzo ci gratuluję tak pozytywnego odbioru. A chciałabym zapytać ciebie o kwestie teraz takie może już nie związane z formą, a bardziej z treścią i taką jakby też aktualizacją właśnie tego bloga. Co twoim zdaniem wpływa na to, że blog jest poczytny albo nie i że to nie jest poczytność taka efemeryczna, że ktoś po prostu raz zajrzy i nigdy więcej nie ma ochoty tego robić? Czy to jest jakieś znalezienie tematycznej niszy? Czy to jest to, że w miarę regularnie te wpisy się pojawiają i po prostu przyzwyczajasz odbiorców, że z jakąś tam częstotliwością te wpisy znajdują? Czy to jest może pomysł na jakiś taki nietuzinkowy styl prowadzenia tego bloga?
0: Czytałem trochę na temat tego, co można zrobić, żeby blog był bardziej popularny, żeby się lepiej wyszukiwał. I to wszystko, co wymieniłaś, praktycznie się tam mieści. Oprócz tego są różne dodatkowe sztuczki, które można stosować. Jedno nawet kiedyś zrobiłem, ale potem sobie pomyślałem, że ja tak nie chcę. Że można stosować takie sztuczki, które sprawią, że będę przyciągał na siłę czytelników, tylko wcale nie mam przekonania, że oni zostaną. Także ja nie jestem praktykiem, nie wiem, jak się robi bardzo popularny blog, bo nie mam bardzo popularnego bloga. Mam blog niszowy, który no jest chyba najlepszym blogiem w Polsce na ten temat, ale też jest to bardzo wąska dziedzina. W związku z tym czytają go głównie ci, co też się zajmują tą samą dziedziną. No plus ci, którzy trafiają, bo akurat potrzebują informacji. Tak jak my potrzebujemy na przykład informacji, jak się wymienia, jak się odkamienia Express Saeco, tak? Mhm. Ktoś szuka, jak zrobić dostępne okienko wykorzystujące ARIA. To tacy ludzie też trafiają na tą stronę. Ja nie będę robił specjalnych zabiegów, chociaż mówię, poczytałem i wiem, jak to można by było zrobić, bo trochę mi się nie chce.
1: Jakby nie chcę. Musisz powiedzieć, że
0: nie, żebyś nie była
1: szlachetną duszą, że...
0: Nie, to, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten blog nie jest moją pracą. To jest coś, co robię dla przyjemności.
1: Jasne. Nie chodzi o akord, prawda? Że tam musi wejść danego dnia 100 osób, tak?
0: Tak, no to się czasem zdarza i nie wiem czasami dlaczego, bo takie mam w statystykach takie skoki nagle.
1: Tak, ale nie nakładasz sobie takiej, wiesz, takiej pętli, że to musi tak być.
0: No, to właśnie o to chodzi.
1: Tak, głowie, żeby było to 100. Mhm.
0: Więc nie odpowiem ci na twoje pytanie, bo znam odpowiedzi teoretyczne, nie wiem, na ile one się sprawdzają, a sam w praktyce takiego poczytnego blogu nie ma, więc nie będę się tu wymądrzał. Z ciekawostek statystycznych największy skok odwiedzalności miałem 30 listopada 2015, kiedy mój blog odwiedziło 400 osób. Dlaczego akurat wtedy tyle? Nie mam bladego pojęcia.
1: No może akurat temat był jakiś...
0: Nie.
1: Albo budowniczych serwisów goniły jakieś projekty, powiedzmy, które mieli zrealizować do końca roku.
0: Może.
1: Przyczyn może być sporo. A może dlatego, że akurat po prostu, wiesz, przyszły długie jesienne wieczory, ludzie tam stwierdzili, a zajrzymy, co ten Jacek tam pisze i już.
0: Rozumiem, w jednym okienku puścili sobie YouTube'a, a w drugim okienku mojego bloga.
1: Nie, że po prostu ludzie jakby, no jest tak, że w lecie powiedzmy bardziej gdzieś tam, wiesz, przebywasz na powietrzu, śmigasz tu, tam, a jakoś do komputera, do, w ogóle wydaje mi się, że tak ludzie jakoś do pogłębiania swojej wiedzy w tych obszarach, które ich interesują, przynajmniej ja tak mam, bardziej przysiadają i więcej czasu poświęcą, kiedy nie jest tak fajnie na dworze, w domu sobie siądziesz ciepło, masz jakąś dobrą herbatkę i tam sobie czytasz, sprawdzasz, pogłębiasz swoją wiedzę, więc no, data 30 listopada, myślę, abstrahując od tego, że nie wiadomo, czy w ten dzień jakieś zabawy Andrzejkowe się gdzieś nie odbywały, ale generalnie sprzyjałaby, jeśli chodzi o porę roku i klimat za oknem, jak najbardziej zagłębianiu się nawet w kwestie dostępności. Mówię nawet w kontekście tego, że są to kwestie dość skomplikowane, nie, jeszcze broń Boże, że są nieciekawe. Dobrze, chciałabym się, Jacku, jeszcze zapytać o plany związane z rozwojem bloga. Czy chciałbyś w ogóle coś zmieniać, a jeśli tak, to czego twoi czytelnicy mogą się spodziewać w przyszłości, jeśli chodzi o rzeczy nowe?
0: Z takich małych rzeczy, to już wspominałem o tym, że myślę o zrobieniu newslettera. Takiego pewnie miesięcznego, że raz na miesiąc będzie się rozsyłał z jakimiś ciekawymi, no spisami oczywiście z bloga, ale też może z jakimiś linkami zewnętrznymi. Ale to na razie tylko myślę, nic w tym kierunku jeszcze nie zrobiłem, muszę sobie to dokładniej poukładać w głowie. Z drobnych zmian trochę myślę jednak o zmianie szaty graficznej, zwłaszcza po przeczytaniu ostatniego artykułu o tym, że czcionki w internecie powinny być większe, więc ja też chcę mieć u siebie większe czcionki. A tak poza tym to mam jeden taki pomysł, który jest no, sporym wyzwaniem takim technicznym. Cały czas szukam jakiegoś sposobu, metody na to, żeby w sposób atrakcyjny, fajny uczyć o dostępności. Już parę sposobów wypróbowałem i one, jedne działają lepiej, drugie gorzej, ale ciągle nie tak, jakbym chciał.
1: Ale myślisz, że to chodzi o formę, o dobór treści, o stopień zaawansowania?
0: Przede wszystkim o formę, dlatego że ja mam takie wrażenie, że ludzie się już nie chcą uczyć w sposób sekwencyjny, to znaczy przeklikując kolejne ekrany kursu e-learningowego.
1: Jasne.
0: Więc wypróbowałem inną metodę, która z pewnych przyczyn no, niezależnych ode mnie nie do końca wypaliła, mianowicie taki system learning by doing, czyli ktoś sobie sprawdza dostępność swojego serwisu, ucząc się jednocześnie dostępności. To był taki system A3Web, który opracowaliśmy razem ze stowarzyszeniem z Wrocławia. I to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, tylko ciągle jest ma pewne błędy, które trochę dyskwalifikują z używania. Nie ma pieniędzy, żeby go poprawić. Ale mam jeszcze kolejny pomysł, który by wykorzystywał grywalizację. Ale nie chcę jeszcze na razie nic opisywać, bo jeszcze sam nie mam dobrze koncepcji ułożonej. Jeżeli takie coś wymyślę i uruchomię, to jakoś tam pewnie będę o tym pisał u siebie na blogu.
1: Czyli konkursy jakieś ci się marzą dla budowniczych?
0: Nie konkursy. Nie, to trochę
1: rankingi, tak?
0: Nie.
1: Dobra, to
0: grywalizacja. Tak? Grywalizacja jest trochę czymś innym. Chodzi o to, żeby nagradzać za różne osiągnięcia, po to, żeby wytworzyć w ludziach rywalizację, żeby zdobywali kolejne poziomy. Trochę jak w RPG, tak? Jak w grach RPG, że kolejne poziomy się uzyskuje, zdobywa się odznaki i takie rzeczy. Nie wiem, czy bawiłaś kiedyś Foursquare'em na przykład. Taką aplikacją do meldowania.
1: Jasne.
0: No, to zdobywałaś
1: to znaczy,
0: na przykład.
1: Nie tyle, że bawiłam się, ale widziałam mniej więcej, jak działa. Mhm.
0: No to tam, kto się dłużej bawi, to wie, że może zdobyć sobie oznakę Trainspottera, jeżeli się czekuje na stacjach kolejowych, albo szczura laboratoryjnego, jeżeli się czekuje w laboratoriach i tym podobne. To jest między innymi grywalizacja, ale oczywiście to ma tylko taki pośredni związek z tym, co mi chodzi po głowie. Też nie wiem, czy to zrealizuję, bo to wymaga naprawdę dużego nakładu czasu, no i myślę, że częściowo też środków, ale zobaczymy. No.
1: Super. No. To jeszcze na sam koniec już chciałabym zapytać ciebie o dwie kwestie takie. Pierwsza to o jakich tematach bez względu na to na przykład co uważasz, że powinno być, no bo masz taki jakiś wewnętrzny przymus, że na ten temat jest mało albo to jest aktualizowane i nie ma gdzieś w internecie dużych zasobów tej aktualnej wiedzy albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam z komentarzy ktoś ci podpowiada, że warto by było szerzej napisać o tym czy owym, bez względu na to, jakie są tematy, zakresy tematyczne, te takie węższe, o których ty sam lubisz najbardziej pisać, bo po prostu cię kręcą?
0: Takie, co mnie najbardziej kręcą? Mhm. To najbardziej lubię pisać o zaawansowanych aplikacjach.
1: Aha.
0: Trochę o nich zresztą pisałem, bo po prostu lubią niektóre te duże firmy, zwłaszcza cudeńka, jeżeli chodzi o dostępność, nie wiem, edytory tekstów, edytory prezentacji. No, kto ma możliwość, niech sobie zobaczy na przykład, jak wygląda webowa wersja Worda. No to jest naprawdę mistrzostwo świata, to co oni tam zrobili. Albo jak się pracuje w arkuszach Google'a, albo ojejku, no mapy Google'a, no to jest coś pięknego, jak można było zrobić mapy tak, że są używalne, no może nie powiem, że w 100% dostępne, ale używalne przez osoby niewidome. To mnie fascynuje, bo to wymaga nie tylko pomysłu na to, jak to zrobić, ale też sporych umiejętności technicznych, żeby to wiedzieć, jak to zakodować porządnie.
1: Tak.
0: Także to są takie rzeczy, które mnie i czasem z podziwem piszę o niektórych rozwiązaniach, bo mnie zachwycają po prostu, jakie są fajne. To jest to, co mnie najbardziej chyba kręci. Chociaż oczywiście czasem mam takie właśnie ciągi, jak teraz na digitalizację, że po prostu przyglądam się konkretnemu tematowi od różnych stron.
1: I go zgłębiasz, tak?
0: Tak, i go zgłębiam. No, ale to tak przychodzi mi falami. Tak mówię, piszę dla innych, ale też po części piszę to dla siebie jako taką pamięć zewnętrzną.
1: Rozumiem. Jacku, chciałabym cię zapytać jeszcze o jedną kwestię, ostatnią już. Z punktu widzenia osoby, która prowadzi bloga już od kilku lat, jakie takie wskazówki czy zachęty mógłbyś powiedzieć dzisiaj, przedstawić osobom, które gdzieś tam rozważają podjęcie trudu, jakim jest prowadzenie własnego bloga, na co też może powinny zwracać uwagę już nie tyle w aspekcie dostępności, ale w takim ogólnym tutaj, żeby po prostu gdzieś może uniknąć jakichś twoich błędów, czy błędów osób, które, no nie mówię akurat błędów z tego bloga, tak, ale co tutaj mógłbyś podpowiedzieć, nie wiem, w kontekście tych blogów, które prowadziłeś wcześniej, innych tematów, którymi się zajmowałeś, no ogólnie właśnie takie wskazówki blogera dla ewentualnych przyszłych blogerów.
0: Pierwsza rzecz, to sobie przeczytałem to takie zdanie gdzieś i wyjaśnione, dlaczego tak jest, to nie należy bać się błędów. Mhm. Na błędach człowiek się najwięcej uczy. Tak. Więc oczywiście błędów się nie da uniknąć i nikt nie jest perfekcyjny, nie ma ludzi nieomylnych. Można popełniać błędy. Chodzi o to, żeby się też na nich nauczyć, wyciągać z nich wnioski. Czy ja bym zachęcał w ogóle do blogowania? Ja mam
1: to jeśli, pod jakimi warunkami ewentualnie?
0: Pierwszy warunek to jest taki, że ktoś ma coś do powiedzenia. Mhm. To jest bardzo ważne. Jest mnóstwo blogów, które są o pierdołach, takich, że no, może to zainteresuje ciocię Wiesię, bo to akurat jest siostrzeńca blog, ale już nikogo poza tym. I oczywiście może to mieć taką formę takiego właśnie własnego pamiętnika, że się to pisze w zasadzie dla siebie. Oczywiście. Ale to lepiej pisać jednak chyba na swoim komputerze i tam to trzymać, niż publikować to w sieci. Natomiast wiele ludzi ma różne zainteresowania, różne hobby, mają wiedzę pewną, czasami bardzo wąską, którą się mogą podzielić. Więc jeżeli ktoś ma taki
1: takiego
0: pomysł...
1: przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że bardzo ważny w pisaniu bloga jest też jakby taki, no nazwijmy to kolokwialnie, talent gawędziarski, bo można mieć naprawdę ogromną wiedzę, można mieć ogromne doświadczenie w kwestii jakiejś takiej, no którą chcielibyśmy w tym blogu poruszyć, tak? Ale jeśli nie mamy tego właśnie talentu opowiadania o tym, przybliżania odbiorcom różnych jakichś takich, nie wiem, smaczków czy istotnych rzeczy w tej kwestii, no to tak naprawdę, no to też jakby nie, no nie ma sensu prowadzenia takiego bloga, bo on będzie po prostu nieciekawy i nigdy nie skupi czyjejś uwagi na dłużej, tak?
0: Masz rację, ale nie do końca. Ja uważam, że pisania się można nauczyć.
1: Tak.
0: Że jeżeli się konsekwentnie będzie pisało, że ktoś przyjmie sobie, że te pierwsze teksty zawsze będą kiepskie, no bo to jest...
1: Ale nie, wiesz, Jacek, mi nie chodzi o jakościowo pisanie, w sensie takim, że...
0: Wszystko jedno. Każdego z tych aspektów można się nauczyć. To jest tak, że to się człowiek wprawia w tym. To nie przychodzi samo. Ja teraz na przykład jak piszę tekst, to ja go zazwyczaj piszę z kopa. To owszem, go przeglądam potem, poprawiam jeszcze, jak coś wyłapie, jakieś błędy, ale w zasadzie piszę go od razu. Kiedyś to było zupełnie inaczej. To oczywiście trzeba było przerabiać ciągle, poprawiać. Mnóstwo tekstów poszło do kosza. No, tak jest po prostu. No, jeżeli ktoś zacznie pisać, to po pewnym czasie będzie pisał lepiej. To pamiętam, to chyba Jan Paweł II powiedział, że ludzie mówią, że nie śpiewają, bo nie potrafią, a ludzie nie potrafią, bo nie śpiewają. I z pisaniem jest dokładnie tak samo.
1: Z jednej strony tak,
0: bo nie piszą.
1: Z jednej strony tak i po części masz rację, natomiast mi się wydaje, że też trzeba mieć w sobie jakiś taki dar, bo dla odbiorcy, powiedzmy osoba, która nawet o jakichś interesujących rzeczach opowiada,

0: to ja wiem, czy ćwiczenie mu pomoże. On się wyuczy pisania poprawnego, ale gdzieś chyba będzie to takie trochę mniej autentyczne. To znaczy, ja bym się czegoś takiego obawiała. Oczywiście nie mówię, że to jakoś przekreśla, ale możemy się jakby skonfrontować trochę sami z sobą, na ile zajmująco opowiadamy ludziom na co dzień o czymś, tak? Czy potrafimy jakoś tak te historie przekazywać klarownie, zwięźle, że one są dla odbiorcy zajmujące i tak dalej. I to jest jednak takim trochę próbnikiem tego, czy powinniśmy do pisania siadać, czy nie. Zgadzasz się, czy nie, tradycyjnie?
1: Nie.
0: Aha, dobra.
1: Gdybym miał takie podejście jak ty, to bym w życiu nie usiadł, bo wszyscy piszą lepiej, tak?
0: Ale nie, nie, to nie chodzi lepiej, gorzej, tylko wiesz, no dobra.
1: To jest, ludzie piszą książki, mnóstwo książek wychodzi, lepszych, gorszych,
0: tak.
1: Ale zawsze będzie ten Wiktor i go, do którego ludzie po prostu no, do piętno nie dorosną, tak?
0: Okay.
1: I gdyby tak do tego podchodzić, to byśmy czytali wyłącznie nędzników, tak?
0: To nie, także no oczywiście, że nie, ale nie masz takich książek, które po prostu z hukiem odkładasz i mówisz, no
1: oczywiście, że mam.
0: 10 minut, tak?
1: Oczywiście, że mam, ale mam nadzieję, że ten autor napisze kiedyś być może lepszą książkę. A blog jest taką bezpieczną formą na to, żeby ćwiczyć pisanie, ale mogę się z tobą zgodzić, że jeżeli ktoś w ogóle nie ma do tego talentu, nic a nic, no to może być tak, że on się po prostu tego nie nauczy. No to jak ktoś się nie nauczy, nie wiem, jeździć na rowerze, bo nie trzyma równowagi, tak? Pewnie są takie osoby. Większość osób, jeżeli ma zacięcie, jeżeli ma w sobie pasję przede wszystkim, to oni o tych swoich interesujących rzeczach będą pisali w sposób interesujący.
0: Jasne.
1: Jeżeli ktoś tylko się wyuczy formy, a nie będzie miał o czym pisać, to będzie puste i tego nikt nie będzie chciał czytać.
0: Jasne.
1: Także moim zdaniem głównie, jeżeli ktoś ma pomysł na to, o czym będzie chciał pisać, a resztę to się wyrobi. I albo zacznie się ktoś to czytać, albo nie. To jakby no, jedne blogi są czytane, a inne nie. No, trzeba się z tym po prostu pogodzić.
0: Zwłaszcza, że też nie to, że jakiś blog jest nieczytany, ma przesądzać o tym, że on jest słaby. Może akurat relatywnie gdzieś tam się nie przebija, czy powiedzmy jest zbyt niszowy, żeby jakaś ogromna rzesza tych odbiorców do niego zaglądała. Pozostajmy przy tym, że najważniejsza jest ta pasja plus jakieś takie zacięcie do autokorekty i myślę, że to chyba
1: tak, będzie. Tak, to jest właśnie to, co chciałem doradzić właśnie, żeby uważnie czytać to, co się pisze, bo nie ma większego obciachu niż napisać z błędami ortograficznymi. Mnie się to czasem zdarza. Strasznie się tego wstydzę i poprawiam. Ja kiedyś pisałem bez błędów. Teraz, odkąd nie czytam książek drukowanych, to robię coraz więcej błędów. Na szczęście są narzędzia do sprawdzania, ale trzeba teksty przeglądać, zanim się je wpuści w świat i da ludziom do czytania, to trzeba zadbać o to, żeby one były przynajmniej poprawnie napisane. Nie mówię, że genialnie, przynajmniej poprawnie. A reszta, no to reszta się zobaczy.
0: Jasne. Bardzo ci, Jacku, dziękuję za wszystkie wskazówki dotyczące tego, jak prowadzić swoje blogi w kontekście osób, które dziś nas słuchają, już prowadzą albo rozważają. Bardzo dziękuję ci też za to, że w taki interesujący sposób opowiedziałeś o swoim. No i oczywiście ogólnie za to, że zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie, mimo jakichś tam niedomagań, że tak powiem, głosowych, tym bardziej życzę powodzenia i zdrówka.
1: Dziękuję bardzo. Zawsze miło mi się z tobą rozmawia, nawet jak się kłócimy.
0: Tak, mi też. Bardzo miło się rozmawia. W ogóle tutaj dyskusje to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie można robić, więc zawsze ja chętnie podyskutuję i zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze wiele takich tematów, które wspólnie będziemy mieli możliwość tutaj opracować, się nam przydarzy. Państwu przypominam, że Państwa i moim gościem był dziś Jacek Zadrożny, autor bloga Informaton, do czytania którego bardzo, bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję.
1: A sama czytasz?
0: Sama czytam, natomiast dla mnie, ja czytam takie rzeczy na przykład o laureatach jakichś konkursów, bo kwestie związane stricte

0: dostępnością albo z użytkowaniem jakichś właśnie wtyczek czy czegoś takiego. No Jacku, no ty mnie znasz, każdy kto mnie zna po prostu wie, jak nieograniczone są moje kompetencje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju technologie. Ja sobie poczytam o tym właśnie, jakich telefonów ludzie używają, ewentualnie jakieś kwestie właśnie związane z jakimiś technologiami związanymi z dostępnością, takie jak mówiłeś dzisiaj o tych, no o tej chińszczyźnie, tak, o tych obrazkach i tak dalej, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast ogólnie to jest dla mnie zbyt zaawansowany poziom wiedzy, bo ja sama jakby nie mam styczności poza tą, jaką mam jako odbiorca, tak, serwisów, użytkownik serwisów czy coś, nie mam pojęcia o dostępności żadnego, więc ja tutaj nawet swojej wiedzy nie jestem w jakikolwiek sposób w stanie skonfrontować z tym, o czym piszesz.
1: Nie musisz się tłumaczyć, tylko pytałem.
0: Nie, no ja się nie tłumaczę, ja tutaj odpowiadam zgodnie z, że tak powiem, faktycznym stanem, tak? Ja bym nie powiedziała, że to jest nudne, po prostu gdzieś to tam zupełnie poza obszarem moich zainteresowań wychodzi, więc nie, tak jak mówię, są takie rzeczy, no takie powiedzmy bardziej softowe, które gdzieś tam mnie zaciekawią i te czytam. Tak, więc tutaj już wytłumaczyłam się i teraz na koniec przypomnę jeszcze Państwu, że to znaczy tak, dziękuję Państwu za uwagę w imieniu swoim i Michała Dziwisza, realizującego nas dziś, i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Można do nas dzwonić i można nas słuchać zresztą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z dzwonieniem to się pospieszyłem, bo dzwonić do nas będzie można za moment, a myślę, że warto dziś będzie do nas dzwonić i co nieco powiedzieć na temat, o którym mówić będziemy w dzisiejszej audycji, w audycji Tyflo Podcastu, bo to kolejny poniedziałek, tym razem 4 dzień czerwca, taką datę mamy w kalendarzu, na kartce, którą zdążyłem już zerwać. Tymczasem minęła 19 i rozpoczynamy audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Rozmawiamy tu o rzeczach naprawdę różnych, ale przede wszystkim z perspektywy osób, które mają mniejsze bądź też większe problemy ze wzrokiem. Ja serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Sporo tam audycji różnej maści znajdziecie na różne tematy, no ale jeszcze o sporcie to nie było. A jak nie było, to będzie. Witam moich dzisiejszych gości. Czy Ania jest już z nami? Ani chyba jeszcze nie ma z nami, bo boryka się z problemami komputerowymi. Od kobiet chciałem zacząć, więc po prostu Ani zapowiem. Ania Gałecka. Cześć Aniu. Gdzieś tam Ania jest, to się zaraz odezwie do nas pewnie. Natomiast cała reszta już jest w komplecie zwarta i gotowa. Witam Krzysztofa Lipińskiego, który zajmuje się audiodeskrypcją meczy Wisły Kraków. Witaj Krzysztofie.
1: Witam serdecznie i już też przekażę mikrofon Ani, żeby mogła się przywitać.
2: Witam wszystkich radiosłuchaczy, Anna Gałecka.
0: Witaj Aniu, witaj Krzysztofie, witam także dwóch kibiców. Witam Adama Gruszkowskiego, cześć Adamie.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: I witam także Tomka Matczaka, kolejnego z kibiców. Witaj Tomku.
4: Dobry wieczór Michale i wszyscy, cześć.
0: Od razu zaznaczmy, że Adam i Tomek to nie są kibice tego samego klubu, to może na dobry początek panowie powiedzcie, komu kibicujecie, żeby nie było niejasności.
4: Legia, Legia Warszawa, Legia.
3: Wisła Kraków, Adam.
0: No, Wisła Kraków. A Adamie, a ty nie chcesz zaśpiewać?
3: No, może moje zdolności muzyczne czy wokalne raczej nie idą.
0: Nie pozwalają ci nagrać płyty. Rozumiem.
3: Nie. Na pewno wojewódzki by mnie od razu wyrzucił.
0: A patrz, a Tomek miał szansę. Okej, okay, dobrze, ale w każdym razie co do waszej pasji, co do tego, że interesujecie się sportem, jesteście wiernymi kibicami, kibicujecie własnym klubom konkretnym, ale takie pierwsze pytanie, bo być może część osób, które nas dziś słuchają Tyflo Podcastu, się tak w ogóle zastanawiają, no jak, niewidomi, a oni się sportem interesują. I powiem szczerze, teraz powiem szczerze, że ja troszeczkę też poniekąd z podobnego założenia zawsze wychodziłem, bo ja o piłce nożnej, o sporcie, to wiem tylko tyle, że piłka jest okrągła, no a bramki są dwie, a na temat sędziego to już lepiej się niekiedy nie wypowiadać. Więc może powiedzcie na dobry początek, co was w ogóle, dlaczego się sportem interesujecie? Co było tego przyczyną i od czego to się zaczęło w waszym przypadku? To Adamie, proszę bardzo.
3: To znaczy się dlaczego się zainteresowałem sportem? Ogólnie od młodych lat lubiłem grać w piłkę, a teraz grałem sobie tu w klubie tak jako młodzieńcze lata, a teraz w ogóle ogólnie sportem to się interesuje wszystkim, a piłka to już jest praktycznie taka miłość. No.
0: A w swoim...
3: To jest od dawna.
0: Rozumiem, ale ty jesteś osobą, która dopiero w późniejszym etapie swojego życia straciła wzrok, tak? To nie było tak,
3: dokładnie,
0: że...
3: Dokładnie, tak. Nie. No z początku było wszystko okej.
0: Myślisz, że gdybyś nie widział od urodzenia, to też byś jakoś tam się piłką nożną interesował, czy mogłoby być z tym różnie?
3: Nie, coś przerywa.
0: A coś przerywa. No właśnie dostaję informację, że mamy jakieś tu problemy chwilowe z internetem. No miejmy nadzieję, że to się za moment uspokoi. Natomiast
3: myślę, że to chyba też byłoby... Jeżeli chodzi o mój charakter, to raczej też tak raczej byłoby, że interesowałbym się tym.
0: A Tomku, a w twoim przypadku jak to wyglądało? Dlaczego akurat piłka nożna, dlaczego sport?
5: Ja na Legię trafiłem jako niewidomy, wcześniej widziałem i interesowałem się tak jak wszyscy chłopcy, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, jak najbardziej. Moim faworytem zawsze była, jest i będzie Brazylia. Natomiast po niewidomemu zacząłem ten sport odbierać na Legii i co mnie tam zawiodło? Zawiódł mnie tam kolega, który mi zaproponował wejście na stadion. Ja nie byłem nigdy zapalonym wielkim kibicem, oglądałem mecze w telewizji, ale kolega zaproponował wyjście na stadion, było to coś nowego i się zgodziłem. I od tego czasu jestem stałym bywalcem. Co mnie tam przyciąga? Przede wszystkim atmosfera widowiska jest nieporównywalna z tym siedzeniem w domu. No i ta rywalizacja, jest to rywalizacja, w każdym z nas tkwi chyba jakiś taki, taka cząstka udowodnienia innemu, że się jest lepszym, w tym dobrym słowa znaczeniu. I myślę, że sport to też taka niwa, na której można w sposób fair jakby te swoje emocje przełożyć. I to chyba jest w nim piękne, że można w taki sposób odczuwać ten sport, żeby jakoś bezboleśnie, bez żadnych wielkich awantur, a jednak tak głęboko filozoficznie teraz mówię, co nie? Chyba za bardzo. W każdym razie emocje, atmosfera, to wszystko jest przyciągające.
0: Ale jak rozumiem, tak powiedziałeś bezboleśnie, no bo wiadomo, że to z różnymi kibicami to tam różnie jest. Są kibice, no i są też tacy kibice, którzy tam niekiedy dosyć agresywnie podchodzą do swojej pasji. To już się raczej kibolstwo nazywa. Tak, nie obawiacie się na przykład tego? Bo też się spotkałem z takimi opiniami, że ludzie nie chodzą na mecze, bo się po prostu trochę gdzieś tam obawiają, że mogą, no, najzwyczajniej w świecie dostać po buzi.
3: To znaczy, wiesz, po buzi można dostać na meczach. Także
0: wiadomo.
3: To jest to. Ale proste jest, akurat na Wiśle jesteśmy na takiej trybunie, że tam nie ma takiego jakby chamstwa, że tam się gdzieś tam przepychają, czy cośkolwiek takiego. Także jest spokojnie. Mi się wydaje, że zawsze teraz praktycznie na stadionie bardziej już ten spokój jest. Poza stadionem no jest różnie. No, także
5: zgodzę się z Adamem w 100%. Ja mówię każdemu, kto dziwi się, dlaczego ja chodzę i pierwsza reakcja jest podobna do twojej, Michale, czyli nie idź, bo jest tam niebezpiecznie. Myślę, że są bardziej niebezpieczne miejsca niż stadiony obecnie. I tak jak Adam powiedział, na stadionie jest okej. Poza niektórymi przyśpiewkami i niecenzuralnym słownictwem, których się chyba niestety nie wypleni ze stadionu, mimo wszystko ja uważam stadion za miejsce bezpieczne. Te wszystkie inne rzeczy typu ustawki czy jakieś fanatyczne zachowania, to są raczej za stadionem niż na stadionie.
0: No zresztą tak mi się wydaje, że no, stadiony to są jednak obiekty dosyć silnie strzeżone po tych różnych dziwnych akcjach, które tam miały miejsce niejednokrotnie.
3: To nawet chyba co teraz też duże chyba teraz są kary przez to, prawda? I to raczej trzymałem już jako, żeby był porządek. Wiadomo, że zawsze, nie zawsze się coś takiego da zrobić, nie? No ale to są już takie po prostu jakieś wybryki już minimalne w stopniu tam stadionowym.
0: Także zapytam o taką...
3: Jest okej.
0: A zapytam o taką rzecz, bo dziś będziemy także mówić na temat meczy z audiodeskrypcją, na temat zjawiska stosunkowo nowego w naszym kraju, które taki chrzest bojowy na większą skalę no prawdopodobnie przejdzie w trakcie nadchodzącego Euro. Natomiast jakie jest wasze podejście do audiodeskrypcji na meczach? Bo tak rozmawiając poza anteną okazało się, że ty Adamie i ty Tomku macie do audiodeskrypcji różne podejście.
5: To niech Adam może zacznie.
0: Okej.
3: To znaczy, jeżeli chodzi o autodeskrypcję, jeżeli ją dobrze słychać, bo wiadomo, że jak już się dowiedziałem, na stadionie jest dużo sprzętu i czasem może się to zakłócać między sobą. No ale jeżeli dobrze słychać, to ja się skupiam bardziej już na tych takich akcjach, które już są podbramkowymi akcjami. Czyli jak już wiadomo, że kibice znoszą bardziej ten głos, czyli co się dzieje już blisko pola karnego, prawda? Już troszeczkę bardziej chcą wyciągnąć ten głos tego komentatora i usłyszeć, co się dzieje. Ale ogółem to wiadomo, na trybunie są różne śpiewy, różne przyśpiewki, także się raczej z nimi współpracuje i się śpiewa, prawda? Moim zdaniem takim jest. Akurat mi tam nie przeszkadza.
0: A
3: jest coś nowego.
0: Jest coś nowego, ale daje ci jakiś większy obraz tego, co się dzieje na stadionie? Jest dla ciebie pomocna?
3: No jest. Jeżeli mówię tylko o tych akcjach takich podbramkowych, bo tak co się dzieje w środku pola, to tam praktycznie to mniej mnie tak interesuje, prawda? Jak już jest gdzieś bliżej pola karnego, to już wiadomo, kibice już bardziej gdzieś tak automatycznie od siebie już ten głos jest inny, prawda? Już jest mocniejszy.
0: Zaczyna się robić gorąco.
3: Tak, zaczyna się robić gorąco i to już słychać po kibicach i chcę usłyszeć, co się dzieje, prawda? No, ale tak ogółem jest okej.
0: A jeżeli chodzi o twoją, Tomku, opinię?
5: Myślę, że od strony czysto merytorycznej, to co powiedziałeś, Michale, czy zadałeś pytanie Adamowi, faktycznie audiodeskrypcja daje nam większe możliwości odbierania tego, co dzieje się na płycie stadionu, czyli więcej wiemy, więcej możemy skorzystać, bo wiemy, gdzie jest piłka, kto podaje, kto atakuje. Od tej strony jak najbardziej audiodeskrypcja jest ok. Natomiast mój prywatny pogląd, podkreślę to jeszcze raz, tylko i wyłącznie prywatny pogląd, jest taki, że mnie audiodeskrypcja przeszkadza. Może dlatego, że zamiast skupić się na odbiorze widowiska jako takiego, dla mnie ważniejsze jest przeżywanie emocji, o których powiedziałem na początku. I te emocje są nieco zakłócone przez samo skupianie się na komentarzu na audiodeskrypcji. Dlatego myślę sobie, że jeszcze spróbuję tej audiodeskrypcji, natomiast pierwsze z nią spotkanie było in minus, czyli cieszę się, że jest, jeżeli inni się z tego cieszą, natomiast ja póki co będę jeszcze się próbował do niej przekonać.
0: Na temat audiodeskrypcji porozmawiamy sobie za momencik z Krzysztofem Lipińskim, który to taką audiodeskrypcję wykonuje na meczach Wisły Kraków, ale Krzysztofie, teraz takie do ciebie pytanie, no chyba, że będziesz wolał, żeby ktoś inny się z nim pomęczył, ale tak sobie pomyślałem, że ta nasza dzisiejsza audycja, oprócz tego, że będzie poświęcona piłce nożnej jako takiej, to być może spowoduje, że co niektóre osoby niewidome, które nas w tym momencie słuchają, jakoś w jakiś sposób tą piłką nożną się zainteresują. I teraz, Krzysztofie, do ciebie taka prośba. Czy mógłbyś naszym słuchaczom tak pokrótce wyjaśnić, na czym właściwie ta cała piłka nożna polega? Dasz radę?
1: Witam serdecznie. No, ciężko się tak... W sumie jest to ciężkie zadanie, bo to, czym jest piłka nożna, to takie... Każdy odbiera ten sport nieco inaczej. Dla jednego to są wspaniałe umiejętności piłkarzy, dla jednego jest to, co właśnie dzieje się na stadionie, to poczucie wspólnoty z tym, że jesteś pomiędzy 5, 10, 15, a nawet czasami 40 tysiącami ludzi i wszystkich łączy ten sam cel, żeby zobaczyć to zwycięstwo swojej drużyny i wydaje mi się, że właśnie piłka nożna to jest taki nie tylko tych 22 facetów, którzy biega po boisku, tylko też to taka właśnie wspólnota, to, że czujesz, że po golu dla tej swojej ukochanej drużyny ludzie, którzy się zupełnie nie znają na co dzień, padają sobie w ramiona, że się cieszą, że potem świętują także całą noc czasami na mieście, także to myślę, że piłka nożna to jest taka wspólna wymiana emocji, a sport, który też jest ważny, jest jednak w pewnym sensie tylko dodatkiem do tego wszystkiego.
0: No ale może spróbujmy, ale może spróbujmy chociaż powiedzieć co nieco na temat tego samego sportu, na temat zasad, jakie panują w piłce nożnej. No bo ja wiem, że tak jak powiedziałem na samym początku, że mamy dwie bramki. No i chodzi o to, żeby strzelić tego gola w bramkę przeciwnika. Jak na razie mówię dobrze. Mam nadzieję.
1: No, trudno zaprzeczyć.
0: Dobrze, no to już mamy jakąś podstawę. No ale na tym boisku na przykład to są tam jakieś, nie wiem, jakieś pola, tu jakieś pole środkowe, tu jakieś karne. O co w tym tak naprawdę chodzi? Może spróbujmy to naszym słuchaczom wyjaśnić.
1: No to jest tak, że boisko prosto. Kątne, ma około 100 metrów długości, 60 szerokości. Podzielone jest na dwie równe połowy. No i jedną z nich zajmuje jedna
0: druga. Oj, i mamy chwilowo, poczekaj, bo mamy chwilowo jakiś problem w łączności. O, już się chyba wszystko uspokoiło, więc możesz kontynuować.
1: No to kontynuując, dwie połowy same. Więc pozwolę sobie opisać tylko jedną, bo druga to się różni tylko tym, że no, zawodnicy mają ten sam
0: Niestety dalej mamy jakiś techniczny problem, więc ja proponuję, abyśmy sobie posłuchali chwili muzyki i w tym czasie spróbujemy coś naprawić na naszych łączach. Nie wiem dlaczego akurat właśnie w tym momencie nam się tu zaczęło coś dziać, ale to...
3: I to Krzysztofa.
0: No właśnie, i to Krzysztofa, dokładnie. No złośliwość rzeczy martwych po prostu daje o sobie znać. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz skype'owy login tyflopodcast.net. Śmiało do nas można dzwonić. Może jacyś kibice będą chcieli zabrać głos. Ja bardzo serdecznie zapraszam, a wracamy do was już za moment, jak tylko uda nam się uporać z kłopotami technicznymi. Radio To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat sportu, na temat audiodeskrypcji na meczach, no i na temat samej piłki nożnej. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy login skype'owy tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, zapraszamy bardzo serdecznie. No i w międzyczasie udało nam się uporać, mam nadzieję przynajmniej, z technicznymi problemami. I teraz, Krzysztofie, do ciebie prośba ponowna, abyś opowiedział naszym słuchaczom na temat tego, jak to boisko właściwie wygląda i o co tam w tym wszystkim chodzi.
1: No to witam wszystkich ponownie. Mam nadzieję, że tych problemów już nie będzie. Przerwałem w momencie, w którym była mowa...
0: Ja proponuję, żebyś zaczął w ogóle, bo mało co z tego udało się odcyfrować niestety z tego całego przekazu.
1: Dobrze, więc boisko generalnie... ma około 100 metrów długości, to już tam drobne różnice są dozwolone, i około 60 metrów szerokości, i podzielone jest na dwie połowy dokładnie takiej samej wielkości, dokładnie tak samo te połowy są skonstruowane. Linia środkowa to oczywiście musi się mieścić mniej więcej na tym 50 metrze, czyli w połowie boiska, i na tej linii środkowej boiska też rozpoczyna się mecz. Natomiast cała konstrukcja polega na tym, że ponieważ celem gry jest wbicie piłki, strzelenie gola, czyli trafienie piłką do bramki przeciwnika, najbliższą taką strefą tej bramki, z której najczęściej padają gole, jest pole karne, usytuowane 16 metrów od bramki właśnie. Zasadniczo celem jest dotarcie właśnie do tego pola karnego, bo stamtąd najłatwiej o zdobycie gola. Oprócz tego w tym polu karnym, mającym kształt prostokąta, jest też takie mniejsze pole bramkowe, które jest usytuowane 5 metrów od bramki. I to są takie dwie najważniejsze strefy na boisku dla drużyny atakującej, a także dla drużyny broniącej. Co jeszcze można powiedzieć? Oprócz pola karnego są też takie strefy pomiędzy polem karnym a linią końcową boiska. Jeżeli piłka opuści linię końcową boiska, gra wznawiana jest dokładnie z narożnika boiska i to się nazywa rzutem rożnym. jeżeli piłka wypadnie poza linię boczną boiska, jest wyrzucana ręcznie spoza linii bocznej i to nosi nazwę rzutu z autu.
0: A na przykład jak są te tak zwane rzuty karne, o co w tym chodzi? Bo też się o tym często słyszy.
1: Tak, oczywiście. Rzut karny ma miejsce, kiedy gracz drużyny atakującej zostanie nieprawidłowo, to znaczy niezgodnie z przepisami, powstrzymany właśnie w polu karnym, o którym mówiłem przed chwilą. Czyli to nieprawidłowe powstrzymanie może mieć związek z faulem, czyli napastnik bądź jakikolwiek zawodnik drużyny atakującej biegnie na bramkę, stara się strzelić gola, ale obrońca drużyny przeciwnej podkłada mu nogę albo nie zdąży jakoś z interwencją, zatrzyma piłkę ręką, co też jest niedozwolone. Wtedy sędzia meczu nie ma wyboru i odgwizduje rzut karny, który wygląda tak, że piłka ustawiana jest dokładnie 11 metrów od bramki przeciwnika. Wszyscy zawodnicy opuszczają pole karne, zostaje tylko bramkarz, który stoi na linii bramkowej i jeden z zawodników drużyny atakującej, który z tych 11 metrów stara się umieścić piłkę w bramce i jest to zdecydowaną przewagę w tej sytuacji ma zawodnik drużyny atakującej, bowiem bramka ma szerokość 9 metrów, wysokość też prawie 2 metrów, więc przy mocnym uderzeniu i dokładnym bramkarz, choćby nie wiadomo jak się starał, praktycznie nie ma szans na skuteczną interwencję i jak mówią statystyki, przy około 90% rzutów karnych padają bramki. Ale też bramki oczywiście mogą być zdobywane w inny sposób. Z rzutów wolnych na przykład, które odgwizdywane są wtedy, kiedy zagrania nieprzepisowe mają miejsce poza polem karnym. Wtedy jednak już sytuacji broni nie tylko bramkarz, ale też wszyscy obrońcy mogą się ustawić na przykład w murze, aby zablokować piłkę. Starają się też powstrzymać zawodników drużyny atakującej. Więc rzut karny w piłce nożnej można określić jako najlepszą sytuację do zdobycia gola, jeżeli już uda się do niej doprowadzić. Jeszcze poproszę może o jakieś pytania.
0: No właśnie, dobrze. Ja jako kompletny laik, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to myślę, że jeszcze parę będę miał takich, które wydawałyby się oczywiste. Może jeszcze spróbowałbyś opowiedzieć na temat samej drużyny, bo no wiadomo, jest jedenastka i dwunasty bramkarz, tak? To jest tak, zdaje się. Czy dziesiątka i jedenasty bramkarz?
1: Właśnie jest ten drugi wariant. No to tak jak zostało wspomniane, wychodzi na boisko 11 zawodników. Zawsze jest jeden bramkarz, czyli zawodnik, który zasadniczo stoi na linii bramkowej i jako jedyny podczas meczu może używać rąk w celu powstrzymania akcji drużyny atakującej. I tych rąk może używać w polu karnym, o którym opowiadałem. A w polu bramkowym, czyli tym takim jakby mniejszym polu karnym, mającym długość 5 metrów, bramkarz jest nietykalny i nie może być faulowany. Każde starcie z napastnikami jest wtedy oceniane na korzyść bramkarza. No i oprócz tego bramkarza, drużyna jest podzielona na 3 formacje. Obrońców, którzy przede wszystkim zajmują się, jak sama nazwa wskazuje, bronieniem dostępu do własnej bramki. W zależności od tego, jaką taktykę dobierze trener tych obrońców, jest w obecnej piłce nożnej albo 3, albo 4. Oprócz tego są pomocnicy. Pomocnicy dzieleni na skrzydłowych, czyli biegających przede wszystkim takich zawodników szybkich, umiejących minąć przeciwnika, szybko dośrodkować. Ci skrzydłowi biegają zazwyczaj blisko linii bocznej i starają się, aby gra była prowadzona na jak największej przestrzeni. I oprócz tego też w zależności od taktyki trenera nakreślonej przez trenera drużyny występuje 2 lub 3 środkowych pomocników. Jedni z takimi zadaniami właśnie bardziej defensywnymi, aby pomagać obrońcom, a drudzy z zadaniami bardziej takimi nastawionymi na atak, czyli jak najszybciej przenieść piłkę w strefę ataku, jak najlepiej dograć ją do napastnika, o którym za chwilę, aby ten miał okazję do zdobycia bramki. Oczywiście bramkę może zdobyć każdy, ale najwięcej okazji w trakcie meczu mają napastnicy. I właśnie jako ostatni są napastnicy, którzy ich przestrzeń gry jest tak usytuowana najbliżej bramki, do której mają strzelić gola. I oni czekają na podania od pomocników, czy też od obrońców, od bramkarza i zasadniczo robią wszystko, aby w trakcie meczu zdobyć bramkę, bo to jest dla nich najważniejsze i z tego są później też rozliczani przez kibiców, przez trenera, przez właścicieli klubu.
0: A jeżeli chodzi jeszcze...
2: Bo bardzo mnie irytowało na meczu z Legią ten spalony, tam bez przerwy czyś mówiłeś spalony.
0: Właśnie.
2: I ja w ogóle nie wiem, o co chodzi.
0: Co to jest ten spalony?
1: Spalony to jest odwieczna kwestia w piłce, odwieczne takie pytanie w piłce nożnej. No ale postaram się to przybliżyć, chociaż może to być trochę trudne. Pozycja spalona występuje wtedy, kiedy zawodnik, który przyjmuje piłkę w danej akcji, w momencie, kiedy inny piłkarz do niego zagrywa, był ustawiony przed linią obrony, czyli na przykład obrońcy są ustawieni na 25 metrze od bramki, a napastnik drużyny atakującej jest metr przed nimi, ma metr bliżej do bramki. Jeżeli w momencie, kiedy ten napastnik, jeżeli w momencie, w którym pomocnik zagrywa do tego napastnika, on jest bliżej bramki niż jakikolwiek inny zawodnik drużyny broniącej, nie licząc bramkarza, wtedy właśnie sędzia odgwizduje spalonego. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale jest to tak dość trudna kwestia i dość złożona. Jak już ktoś wie, co to jest spalony, to można powiedzieć, że zna się na piłce nożnej.
0: No to Aniu, wiesz już, co to jest spalony?
2: Będę znała.
0: Będziesz się znała. A właśnie, to teraz...
2: Jasne.
0: To teraz tak ciebie zapytam. Jakie w ogóle są twoje wrażenia? Bo ty, kiedy rozmawialiśmy przed audycją, to wspominałaś, że tak z piłką nożną to nigdy wcześniej, zanim nie zaczęłaś się tu zajmować tą kwestią u nas w ramach fundacji, to nie miałaś zbyt wiele do czynienia. A teraz się troszeczkę zmieniło.
2: Tak, no... Tak, bo po prostu zawsze moje dziecko, jak jechało na mecze drużyny, no niestety innej niż za którą ja kibicuję, to zawsze mówiłam do mojego syna, że będzie taka jak małpa na grupie. I teraz ja go rozumiem, naprawdę. Ja poszłam pierwszy raz na mecz właśnie z Legią, Wisła Legia, który komentował Krzysiu. Powiem wam tak, dla mnie to było niesamowite wrażenie, słuchając Krzysztofa i jednocześnie śledząc to, co się dzieje na boisku, mogąc kibicować Wiśle, mogąc świetnie się bawić, bo na tym meczu doping był, mimo wszystko był super, mimo wszystko bawiliśmy się świetnie. Ja dzisiaj idę na mecz Wisły chętnie, zresztą nawet sama tutaj prowokuję kolegów, żeby szli. Staram się załatwiać wyjściówki, staram się rozmawiać z otwartym ramieniem Białej Gwiazdy. Staram się robić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi niewidomych było na meczu. I jest fajnie. Zachęcam wszystkich do udziału w meczach drużyn swoich, w swojej Polsce. Zachęcam wszystkich, bo to jest fajna sprawa. Można się wyluzować, można się świetnie bawić. Można także, tak powiem brzydko, podrzeć ryja czasami i jest super.
0: A to teraz pytanie do naszych dwóch kibiców, do Tomka i do Adama. A jak wyglądają kwestie z meczami wyjazdowymi? Jesteście tak wierni swojej drużynie, że za nią wszędzie jeździcie? Czy to raczej tak, kiedy w waszym miejscu zamieszkania coś tam się dzieje, no to się pojawicie, ale tak to nie?
3: To znaczy, na meczu wyjazdowym jeszcze nie byliśmy. Ponoć w tym sezonie coś ma się zmienić. Może, ale no, fajnie na pewno to by było. Jechać sobie na wyjazd gdzieś.
5: Ja w tej chwili życie rodzinne mam troszkę bardziej aktywne, bo mam syna 12-letniego.
0: A syn już też kibicuje?
5: Też mam. Oczywiście.
0: A żona też? Czy się nie przekonała?
5: Żona nie. I się nie przekona, chociaż była na dwóch meczach. Natomiast co do wyjazdów, tak, ja jeździłem, byłem nawet na Wiśle Kraków, tylko na starym stadionie. za bramką nas skoszarowano wtedy. Jak zwykle, tak, bo to za bramką była trybuna gości. Byłem w bardzo wielu miejscach. O takim fajnym, mogę wam powiedzieć, zdarzeniu. To był ruch Chorzów, czyli ulica Cicha. Wchodzimy na stadion, ja z kolegą, ja mam białą laskę. Kolega mnie prowadzi i ochroniarz mówi: niestety, proszę pana, ale z tą białą laską to pan nie wejdzie. Ja mówię: dlaczego? Bo to niebezpieczne jest urządzenie. Ja mówię: panie, no ale jak to? No i on mi mówi, że ja muszę to zostawić w depozycie. Ja mówię: proszę pana, to ja mam się doczołgać do tej trybuny tam, żeby dojść? I w końcu wezwaliśmy jakiegoś starszego ochroniarza, który łaskawie zezwolił mi wejść ze sprzętem rehabilitacyjnym na stadion. Ale to było takie jedno zdarzenie tak naprawdę. Natomiast wyjazd to jest adrenalina, Adam, także wiesz, to są zupełnie inne relacje. Ale zachęcam.
3: Zobaczymy.
0: Z jakiego powodu to jest taka duża adrenalina, Tomku? To może coś powiesz więcej naszym słuchaczom?
3: Michale, obcy teren.
5: Michale, tak, to jest obcy teren. Po pierwsze, w mieście musisz się przemykać. Absolutnie nie możesz mieć szalika na szyi, jeśli gdzieś tam koło stadionu krążysz. Pamiętam takie wydarzenie z Zabrza, gdzie oczywiście miejscowi doskonale wiedzą, gdzie jest wejście, gdzie jest brama dla osób przyjezdnych, dla gości. No i tam już się przed meczem, myśmy tak krążyli dookoła i tam już się gromadziła ekipa taka, która miała jednoznaczne zamiary, żeby przywitać w cudzysłowie gości. No i to jest gościnnie, tak. To jest zawsze taka, zawsze nie wiesz, co się stanie, bo to są tak naprawdę kibice, ci fanatyczni kibice, kibole, oni są nieobliczalni. No i mnie nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś próbował tam do mnie w jakiś sposób nieprzyjemny coś szmerać, natomiast zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo. No, wiesz, byłem na Widzewie. Widzew to jest taka z kolei drużyna, która z Legią bardzo się nie lubi i tam trybuna gości, czyli nasza trybuna, jest ochrzczona jednoznacznie jako trybuna kamienna. I to nie dlatego, że jest zbudowana z kamienia, tylko dlatego, że latają tam w naszą stronę kamienie. Niestety, muszę tutaj wrzucić też kamyczek do waszego ogródka, na Wiśle też latały w naszą stronę kamienie, ale na tym starym stadionie, pewnie na nowym już nie latają. Ale to było...
2: Latają.
0: Też latają, oj!
5: Jednak, bo to już Michał, wiesz, co to jest za wyjazd.
3: Ale stołki latają.
5: No więc wiesz już, co to znaczy ta adrenalina wyjazdowa.
0: No już się właśnie domyślam. Ja przypominam także, że można do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Jeżeli są z nami jacyś kibice aktywni, albo nawet i tacy kibice no, po prostu, którym wystarcza to, że sobie obejrzą mecz w telewizji, no to też zapraszamy, bo w końcu no, sport to jest sport, jeżeli kogoś to interesuje, to czemu by nie zadzwonić i nie podzielić się jakimiś tam swoimi wrażeniami. Swoją drogą, jeszcze tak zanim zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, to zapytam was, Adamie, Tomku, i zresztą myślę, że to pytanie do naszych dzisiejszych wszystkich gości. Czy u was ta sympatia do piłki nożnej przekłada się też na jeszcze jakieś inne dziedziny sportowe? Czy to tylko piłka nożna i nic poza tym?
3: Nie, ogółem sport. No może nie każdy, no ale tak lekkoatletyka, siatkówka, boks. Także mnie akurat to interesuje. No piłka nożna to jest praktycznie na pierwszym miejscu, prawda, ale idę po kolei, tak.
0: Ale gdzieś uczęszczasz, Adamie, na jakieś takie widowiska, czy bardziej pozostały
3: no
0: sport, to telewizja tylko?
3: Tak, telewizja oczywiście. Jeszcze co do telewizji, jeżeli by ci komentatorzy bardziej skupiali się na wynikach, na grze, a nie opowiadali o pierdołach dookoła, to było super.
2: Jeżeli ale chodzi o telewizję. Ale nie była potrzebna audiodeskrypcja.
3: No właśnie, otóż to. Bo czasem opowiadałem o tym, co nie trzeba.
0: A Tomku, a u ciebie?
5: Znaczy, wiesz, ja myślę jak każdy Polak, czyli skoki Adam Małysz, tak, śledziłem Justyna Kowalczyk, ściskamy kciuki. Natomiast nie zdarzyło mi się uczestniczyć osobiście ani na hali w koszykówce czy w siatkówce, nie byłem. Czyli taka pierwsza wielka miłość to piłka nożna, Legia Warszawa, natomiast polska reprezentacja, reprezentanci Polski jak najbardziej.
3: Dokładnie.
5: Tylko bardziej jako fotelowiec, kanapowiec.
0: Ale wiesz, ważne, że kibicujesz. Aniu, a w twoim przypadku?
2: Czasem chodzę na siatkówkę, tym bardziej.
5: Ania odjechała.
2: Grają.
0: Właśnie, bardzo słabo cię słychać. Gdybyś mogła jeszcze raz powiedzieć.
2: Mówię, że ja czasem chodzę na siatkówkę do Olkusza, na koszykówkę, no z tego względu, że tam nasi wolontariusze grają i dość nieźle im to idzie, także czasem robię tą przyjemność sobie, no i mojej młodzieży, którą współpracuję, żeby nie, tak, tylko ale... być, nie tylko ich wykorzystywać, ale również być z nimi tam, gdzie oni też potrzebują tego wsparcia.
0: Aha. Jasne, że tak. Krzysztofie, ty zajmujesz się audiodeskrypcją, ale to... wiąże się z tym, że jeszcze jakimś dodatkowo sportem się interesujesz, czy tak po prostu tylko piłka nożna?
1: Ja nawet nie zaczynałem tak od piłki nożnej, bo swoje pierwsze wspomnienia jakiekolwiek ze sportem, to pamiętam, że w 1996 roku były Igrzyska Olimpijskie i wtedy się tam oglądało reprezentantów Polski, a piłka nożna pojawiła się dopiero później, jak były 2 lata później Mistrzostwa Świata, później jakieś Mistrzostwa Europy i później już przez czytanie gazet, przede wszystkim o piłce nożnej, bo tych o tematyce sportowej jest jednak najwięcej, to się taka sympatia do tego sportu wyrobiła z czasem i no i tak już zostało, ale o ile tylko na piłkę nożną chodzę na stadion, jeszcze czasem bywam na meczach hokeju na lodzie, jeśli jestem w swoim rodzinnym mieście, to pozostałe owszem oglądam, ale też tylko w telewizji, bo za bardzo i nie ma okazji.
0: A twoim zdaniem każdy sport, podobnie jak piłka nożna, dałoby się stworzyć dla niego audiodeskrypcję? Byłoby to w jakimś sensie trudniejsze dla jakiegoś konkretnego sportu, czy raczej wszystko podobne jak z piłką nożną?
1: Myślę, że piłka nożna jest dość przyjaznym sportem dla audiodeskrypcji z racji tego, że nie jest... akcja nie dzieje się tam aż tak szybko, jednak zanim piłka poleci z jednej strony boiska na drugą, to minie jakaś ta sekunda, półtorej sekundy, a jeżeli piłka na przykład w siatkówce jest zbijana, to jest pół sekundy, jeżeli jest podany krążek po locie, to jest jeszcze szybsze. Im szybszy jest sport, tym trudniej zrobić audiodeskrypcję, bo po prostu trudniej jest nadążyć ze słowami. Jednak nawet wypowiedzenie paru słów, zebranie myśli to są niby ułamki sekund, ale przy tak szybkich akcjach po prostu czasem tego się zrobić nie da.
0: No i zresztą na temat twojej pracy porozmawiamy sobie już za momencik, ale jeszcze tak, słucham, bo jeszcze chciałeś coś dodać?
1: Znaczy, nie, to w sumie to wszystko, co miałem na ten temat.
5: Ja myślę, jeśli mogę wtrącić,
0: myślę, że
5: siatkówkę, hokej, czyli te dyscypliny, o których powiedziałeś, w których się gra jest szybka, one są w miarę czytelne dla nas, jeżeli komentator komentuje. Wczorajszy mecz siatkówki, myślę, spokojnie by się dało oglądać.
3: Naprawdę.
5: I niepotrzebna byłaby jakaś tutaj szczegółowa audiodeskrypcja. Da się to zrobić. Natomiast rzeczywiście w piłce nożnej jest większe pole do popisu dla audiodeskryptora, a to, co powiedział Adam o naszych komentatorach telewizyjnych, to obiema ręcami się podpisuje, że to czasami opowiadają, kto ile zarabia i gdzie ostatnio pił. A piłka
3: zwłaszcza chodzi dokładnie o tenis. Po prostu, jeżeli ja nie słyszę wyniku, jaki jest wynik na po prostu na korcie, a oni opisują, kto jest na trybunach, no to po prostu rozdaje mnie.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o transmisje radiowe? Słuchacie? Bo przecież jeszcze od czasu do czasu, szczególnie w polskim radiu, pojawiają się transmisje z różnego rodzaju wydarzeń sportowych. To bardziej obrazuje wszystko, czy niekoniecznie?
5: Jest, tak.
3: Chyba najbardziej takim znanym po prostu komentatorem radiowym jest Zimoch.
5: Ale Tomek Zimoch już zniknął. Już go chyba nie ma, wiesz?
3: Jest. On transmituje.
5: Tak, cały czas?
3: Tak, cały czas. Także, no, on jest naprawdę chyba nie ma lepszego niż on.
0: I taka transmisja, z takiej transmisji wszystko, z transmisji radiowej, jak rozumiem, wszystko wnioskujecie, czy wszystko wiecie, czy czegoś wam na przykład brakuje w takich radiowych?
3: To chyba jest taka pochodna autodeskrypcji teraz, czy raczej autodeskrypcja jest pochodna tej transmisji radiowej, bo już bardziej szczegółowo tam jest opisywane jako w radiu, jako przekładane wizyjnie, jakby to powiedzieć. Tego się nie widzi, ale się wie coś, co się dzieje dookoła tam, prawda?
2: Trzeba ale tylko na boisku. Aha.
3: Tak, dokładnie. Mi się wydaje, że właśnie to jest coś takiego, taka autodeskrypcja właśnie.
5: Ja kiedyś słyszałem rozmowę z Dariuszem Szpakowskim, znanym polskim komentatorem, który zaczynał, może mało kto o tym wie, ale zaczynał od radia i przyszedł właśnie do telewizji, gdzie miał być sprawdzony przez osobę, która miała go dopuścić do transmisji radiowej i komentarza. I jak zaczął komentować, to ten człowiek podobno z telewizji się złapał za głowę. Panie Darku, to jest telewizja, tu wszystko widać, to nie musi pan tyle rzeczy opowiadać. I faktycznie coś w tym jest. Zadałeś, Michał, pytanie, czy z transmisji radiowej wszystko wiemy. Nie, absolutnie. Transmisja radiowa to też są opowieści dziwnej treści czasami, ale na pewno wiemy więcej niż z transmisji telewizyjnej.
0: A o audiodeskrypcji konkretnie porozmawiamy sobie już za chwilę, tak? Słucham, Adamie? Jeszcze coś chciałeś dodać?
3: Nie, mówię, że czasem właśnie w telewizji, że po prostu od jednej bramki kompletnie nie ma komentarza pod drugą bramkę, także nie wiadomo, czasem piłka wpada i nie wiadomo, dla kogo to jest gol. Także też są różne takie komentarze.
0: A ja przypominam, że dzisiejszymi gośćmi Tyflo Podcastu są Ania Gałecka, Krzysztof Lipiński, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak. Dziś rozmawiamy na temat piłki. No.

0: Opcją porozmawiamy między innymi właśnie z Krzysztofem, który zajmuje się prowadzeniem takiej audiodeskrypcji na meczach, a jeżeli jacyś kibice nas słuchają, ja się tak zastanawiam, bo telefonów na razie nie ma, więc ja się zastanawiam, czy większość słuchaczy Tyflo Podcastu to rzeczywiście tak się tą piłką nożną specjalnie nie interesuje, czy po prostu, czy na razie jeszcze nie mają za bardzo co dodać do tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale dzwońcie, jeżeli tylko macie coś do powiedzenia. Przypominam namiary do naszego studia 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji, a nasz login to tyflopodcast.net. Teraz znowu odrobina muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś Tyflo Podcast na sportowo, o piłce nożnej rozmawiamy, o tym, że no mimo tego, że nie widzimy, to także się piłką nożną interesujemy, przynajmniej część z nas zapewne. A kto wie, może ja się zacznę po tej naszej dzisiejszej audycji w końcu interesować, bo powiem szczerze, że ja jeżeli chodzi o piłkę nożną, to miałem doświadczenie, ale tylko w jednej kwestii, w realizacji transmisji sportowych związanych z piłką nożną i w sumie nic poza tym, ale swego czasu właśnie miałem kilka takich epizodów, kiedy pracowałem przy realizacji transmisji sportowych, więc gdzieś tam się z tym żargonem piłkarskim osłuchałem, ale nic więcej. No ale teraz właśnie porozmawiamy sobie na temat audiodeskrypcji. Krzysztofie, pierwsze takie pytanie w ogóle do ciebie. Jak to się stało, że ty się tą audiodeskrypcją zająłeś? To tak było, że sobie tak pomyślałeś, ja bym chciał coś takiego robić, czy to zupełny przypadek był? Jak to było w twoim przypadku? No muszę znowu tego słowa użyć.
1: No skoro już jesteśmy przy słowie przypadek, to myślę, że to będzie adekwatne słowo. Znaczy pomysł, żeby nie było, to nie był mój, nie mogę sobie przypisywać zasług. Bo całą ideę i wymyślił mój brat, który jest pilotem wycieczek zagranicznych i podczas tego, kiedy jest na tych wycieczkach jako oprowadzający, musi czasem opowiedzieć coś o jakimś zabytku i tak dalej, i tak dalej. I do tego celu on używa tam takiego mikrofonu, do którego mówi, a wycieczkowicze mają takie nadajniki, które i odbierają sygnał od brata przez słuchawkę. No i powstała idea, że a może by coś takiego na stadionie zrobić, a przynajmniej sprawdzić, czy takie coś może działać, jeżeli nadajnik będzie trochę mocniejszy. I testy na stadionie zostały zrobione i wyszło na to, że taka możliwość istnieje. Tak to się właśnie stało, tak pokrótce mówiąc, że testy przechodziliśmy bodajże we środę. W piątek już był kolejny mecz, nawet nie było czasu na jakieś większe sprawdzanie, testowanie sprzętu. Po prostu przyszliśmy, no i się okazało, że jest taka możliwość, że ludzie byli w miarę zadowoleni, że pojawiło się zainteresowanie także na kolejne mecze, więc tak już zostało.
0: To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy telefon od pierwszego naszego słuchacza. Witaj, Pawle.
2: Dobry wieczór, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Słyszymy się głośno i wyraźnie. Cóż nam powiesz ciekawego? Ty też kibicujesz?
2: Cieszy mnie to bardzo, to a propos tego, że się słyszymy. No cóż, rzeczywiście kibicuję, aczkolwiek powiem szczerze, że chyba w odróżnieniu od większości tutaj twoich, naszych gości nie mam jakiegoś swojego faworyta, jeśli chodzi o piłkę krajową. Natomiast jestem wielkim fanem FC Barcelony. Nawet częściowo mój, że tak powiem, pies ma na imię Barsa. Ale mówię o tym dlatego, że tutaj będę chciał się odnieść do tego, jaka jest sytuacja na polskich stadionach, a sytuacja na legendarnym Camp Nou. To jest stadion, który może pomieścić 98 tysięcy widzów. Ja na tym stadionie byłem na meczu, dokładnie 31 marca był mecz ligowy w lidze hiszpańskiej FC Barcelony z Atletikiem Bilbao. Na stadionie było 86 tysięcy ludzi. No i tutaj też pytałeś, Michale, czym jest piłka nożna i tutaj oczywiście głównie pytałeś w odniesieniu do zasad gry, etc. Natomiast oczywiście piłka nożna to też atmosfera i mówię o tym dlatego, że kiedy 86 tysięcy ludzi ryknie gol, czy powiedzmy jest, to jest to nieporównywalne w zasadzie z niczym. Przy czym, no, powiem tak, dla wielu kibiców kibicowanie, powiedzmy, nie wiem, we Francji, w Niemczech, czy we Włoszech, bądź w Hiszpanii, dla wielu naszych kibiców ma ten spory minus, że nie ma takiej organizacji jak na naszych stadionach, tak? Gdzie raczej rzadko jest tak zwany, no powiedzmy kolokwialnie mówiąc, zapiewajło, które na przykład ten krzyczy, kto wygra mecz, i cały stadion mu odpowiada, tam powiedzmy Legia, Wisła, etc. Tam czegoś takiego nie ma. Jest oczywiście grupa kibiców, która tam wali w bęben, czy tam jakoś tam kibicuje i wtedy stadion się przyłącza, ale nie jest to na taką skalę jak u nas, więc tam to kibicowanie wygląda zupełnie inaczej. I muszę przyznać, mi się to osobiście podoba, że atmosfera na takim Camp Nou jest dużo bardziej piknikowa, tak? Bo są dzieciaki od lat 5 czy 6 do, że tak powiem, babć koło 80 i wszyscy się super bawią, każdy się cieszy i nie ma żadnego poczucia zagrożenia. Teraz właśnie o tym bezpieczeństwie. No, tutaj ktoś mówił, że na stadionach polskich wcale nie jest tak niebezpiecznie, ja się z tym nie zgadzam. Byłem świadkiem na stadionie Wisły, kiedy grupa kibiców Wisły rozebrała kibica GKS-u Katowice do slipek i podpaliła na nim szalik. No, jeśli ktoś uznaje to za zasady bezpieczeństwa na stadionie, no to nie będę dyskutował.
3: Okej, czy to było na stadionie? Przepraszam, że ci wejdę.
2: Tak, to było na stadionie Wisły.
3: Na stadionie, oczywiście, tak?
2: Tak, w trakcie meczu. Gdzieś przy dojściu do...
4: Ale to było teraz jakoś w tym sezonie, czy dawno?
2: Nie. No, GKS Katowice już dawno nie jest w Ekstraklasie.
4: No to przedtem mogło być, bo to stary stadion jakby... No to
2: nie wiem, czy teraz ostatni mecz derbowy w Krakowie to też był, nie wiem, wzór porządku?
4: No nie, na pewno ja mówiłem o tym, że jest jakieś tam po prostu bezpieczeństwo, ale mówiłem, że są różne przypadki jeszcze, no ale to są wyciągane konsekwencje klubowe z tego.
2: I raczej nie, no to się zgadza. Natomiast oczywiście jakby sama piłka nożna to też nie bezpieczeństwo na samym stadionie, ale w trakcie, a przede wszystkim po meczu, no bo umówmy się, że przed meczem, kiedy wynik jeszcze nie jest znany, no to w pewnym sensie wielu sytuacji da się uniknąć. No oczywiście, co już mówiliście, no są ludzie, dla których nie liczy się wynik mecz, tylko liczy się zadyma. No niestety ciągle u nas egzekucja w kontekście prawnym, jak i umiejętność radzenia sobie z takimi grupami, no jest po prostu mizerna w porównaniu do tego, co na przykład jest w Anglii czy w innych krajach, ale cały czas tutaj jakby nawiązując do tego mojego pobytu na Camp Nou, w trakcie, że tak powiem po polskiemu, iścia na stadion i w trakcie powrotu po meczu, kiedy Barcelona wygrała 2-0, przy czym muszę zwrócić tutaj uwagę na pewien aspekt częściowo polityczny, a mianowicie Barcelona to jest prowincja Katalonia, a Bilbao to jest kraj Basków, czyli każdy, kto chociaż odrobinę się interesuje polityką, zdaje sobie sprawę z tego, że są to dwa regiony Hiszpanii najbardziej dążące do niezależności od Madrytu. Więc czegoś takiego jak jakieś wzajemne animozje i tak dalej nie ma. Później na ulicach wszyscy się razem bawią, mimo tego, że jedni przegrali. Więc jest rzeczywiście no, super atmosfera. Jeszcze do tego, co tam
0: A z jakimiś Michał. Szalikowcami, Pawle, się spotkałeś? Z takim
2: tak,
0: czymś?
2: Tak.
0: Są?
2: W Polsce się spotkałem.
0: No właśnie, bardziej mi chodziło o Camp Nou.
2: No to jeszcze tylko powiem w Polsce. Dwa przypadki, które mnie dotknęły osobiście. Czy nawet trzy. Jeden przypadek to było zatrzymanie pociągu, którym jechałem. To był pociąg Intercity z Krakowa, który podróżowałem do domu na Śląsk, bo mieszkam na Śląsku. I to było w ten sposób, że wtargnięcie na tory, więc po prostu już było widać z daleka kibiców, więc maszynista zatrzymał skład i oczywiście kibice wtargnęli do pociągu. Za oknami pociągu policja strzelała gumowymi kulami do kibiców, oni się w pociągu schronili i oczywiście jedyny komentarz, jaki tam był ze strony, nie wiem, powiedzmy osób w pewnym sensie odpowiedzialnych za porządek, to było takie, żeby wszyscy się rzucali na ziemię. No oczywiście ciężko jeszcze rzucić w wąskim przedziale na ziemię, gdzie jest 8 osób, żeby każdy mógł się chociaż jakoś tam skulić i tak dalej. Druga podobna sytuacja to było spotkanie z kibicami Krakowi, oczywiście w Krakowie, 2 czy 3 razy, raz również w pociągu, raz gdy wzięli nas za kogo innego, gdy szliśmy z grupą znajomych gdzieś tam do sklepu wieczorową porą i nas zaczepili. No, na Śląsku też mi się kilka razy różne rzeczy przydarzyły, aczkolwiek bardziej to było sytuacja, której powiedzmy po drugiej stronie ulicy szła wrzeszcząca grupa kibiców, oczywiście no, po tonie głosu, czy powiedzmy po bałaganie.

0: kraju. Poza tym to, co powiedziałem, tak? W kontekście jakby takich widełek wiekowych, czyli osób, które były na stadionie, poczucia zagrożenia żadnego. Wspólna atmosfera, święta, zabawy. Kto sobie chciał, mógł tam cały mecz się drzeć, że tam jest za Barcą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mi się właśnie podobało to, że czułem się swobodnie, mogłem się w pełni skupić na doznaniach płynących z otoczenia. No oczywiście, ponieważ no, po katońsku nie mówię w ogóle, hiszpański znam powiedzmy w stopniu raczej mizernym. Natomiast byłem z kolegą, który mi komentował i tutaj właśnie a propos tego zainteresowania. Kolega, z którym byłem, to jest facet mający obecnie 43 lata, który przez całe życie miał piłkę nożną, kolokwialnie mówiąc, tam, gdzie skowronek ma ogonek. I tak na dobrą sprawę nie interesowało go w ogóle nic. Nieważne, czy to był finał Mistrzostw Świata, czy tam powiedzmy jakieś dwie drużyny z sąsiednich wiosek grały ze sobą o jakąś tam marchewkę. Natomiast do czasu, kiedy nie obejrzał meczu Barcelony w telewizji, to się później całkowicie zmieniło. Teraz jest jednym z wierniejszych kibiców Barcelony. W zasadzie ogląda każdy mecz. Właśnie poniekąd, może nie to, że on mnie namówił, ale to właśnie z nim się na mecz Barcelony wybrałem. Więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to piękno tego sportu do nas dotrze, bo no, trzeba sobie powiedzieć, że tak jak tutaj nasz kolega zajmujący się audiodeskrypcją opowiadał troszeczkę o grze, no to też liczy się, prawda, styl gry. Są sytuacje, czy na przykład piękno strzelonej bramki, czy po prostu sposób podania, albo dajmy na to na przykład jak drużyna FC Barcelony rozgrywa piłkę między sobą na bardzo małym obszarze boiska, gdzie jest bardzo ciasno, oni podają do siebie idealnie, albo na przykład dalekie podanie, kiedy po prostu z odległości 40 metrów jeden poda drugiemu idealnie na nogę. No oczywiście tutaj ja ciągle jestem zdania, że najlepszym piłkarzem świata jest obecnie Lionel Messi grający w Barcelonie, no ale powiedzmy tutaj ile sympatii, tyle można powiedzieć opinii. W każdym bądź razie ten sport ma coś w sobie i to dlatego właśnie myślę takie miliony, czy nawet miliardy potrafią się gromadzić przed telewizorami, gdy są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy Mistrzostwa Świata. Jeszcze o audiodeskrypcji. Powiem tak, to jest tutaj, podkreślę całkowicie moje zdanie, ponieważ będzie to raczej krytyczna wypowiedź. Nie neguję samego pomysłu. Uważam, że jest to dobre, ale podczas Mistrzostw Europy ma to jeden, może nie minus, ale nie do końca się to sprawdzi w takim aspekcie, że uważam, że każdy, kto idzie na stadion, może ze sobą wziąć jakieś małe radio czy coś takiego, a jednak mimo najszczerszych chęci, to wydaje mi się, że profesjonalna relacja radiowa jest dużo lepsza od audiodeskrypcji, nawet nie wiem, jak kto by się starał. Aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć, że słyszałem audiodeskrypcję taką meczową tylko i wyłącznie gdzieś tam przeglądając sobie jakieś materiały na YouTube, czy gdzieś tam widząc w jakimś krótkim fragmencie materiału telewizyjnego, więc nie mogę się w pełni wypowiedzieć, aczkolwiek moim zdaniem, czy w moim odczuciu zdecydowanie bardziej wolałbym sobie wziąć jakieś tam radio na stadion, gdzie wszystkie mecze piłkarskie w trakcie nadchodzących mistrzostw będą relacjonowane w radiu. Aczkolwiek w aspekcie meczy telewizyjnych jestem jak najbardziej za tym, aby dla tych, teraz mamy telewizję cyfrową i tak dalej, aby była osobna ścieżka dźwiękowa związana właśnie z audiodeskrypcją. Też dlatego jestem zwolennikiem profesjonalnych relacji, ponieważ no, nie wydaje mi się, aby audiodeskryptor... Nie śpicie jeszcze?
1: Oczywiście, że nie. Mówisz bardzo ciekawie, Pawle.
0: Żeby audiodeskryptor w pełni się przygotował, czyli na przykład, bo mimo wszystko, jasne, mecz jest bardzo istotny, w sensie to, co się dzieje na polu gry i tak na placu gry i tak dalej, ale mnie na przykład też interesują różnego rodzaju ciekawostki. Wiadomo, że mogę sobie przed meczem czy po meczu siąść i poszukać czegoś tam w internecie, aczkolwiek skumulowanie tego przez komentatora, umiejętne wplecenie jakiejś ciekawostki, czy to o drużynie, czy o piłkarzu, czy powiedzmy o jakichś kwestiach pozaboiskowych. Dla mnie na przykład wzorem komentowania Ligi Hiszpańskiej jest redaktor tygodnika Piłka Nożna Leszek Orłowski, który dla telewizji Kanal Plus komentuje właśnie mecze Ligi Hiszpańskiej i naprawdę to jest facet, który ma tak nieprawdopodobną wiedzę właśnie na temat Ligi Hiszpańskiej, zawodników i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja oczywiście w trakcie nadchodzących mistrzostw będę kibicował Hiszpanii. No oczywiście wiadomo, że nie jestem jak pewien nasz znany bramkarz i nie powiem, że będę kibicował, że nie będę kibicował naszym, bo u nas grają tam Niemcy czy tam inni. Wiadomo, że jestem za Polską w aspekcie, gdy oni grają, natomiast zdaję sobie

0: sobie sprawę z tego, że no, na zdobycie trofeum nie mamy żadnych szans, a w każdym razie nasze szanse są iluzoryczne, no bo powiedzmy sobie, że jednym bramkarzem i trzema wybitnymi zawodnikami, którzy powiedzmy grają na co dzień w Niemczech, no meczu nie wygramy, czy tym całego sezonu, całego turnieju, ale mam nadzieję właśnie, że piłkarze Hiszpanii, którzy reprezentują naprawdę bardzo dobry futbol, to nie tylko to, że ja kibicuję im, bo grają tam 6 czy 7 piłkarzy FC Barcelona. To też jest po prostu pewne piękno gry, to jak umieją porwać ze sobą kibiców, piękno akcji, których nawet powiedzmy nie trzeba widzieć, spróbując sobie wyobrazić na podstawie tego, co słyszymy od komentatora, to jest naprawdę coś niesamowitego. No tym bardziej, że są to obrońcy trofeum, gdyż na boiskach Austrii i Szwajcarii zdobyli Mistrzostwo Europy. Także myślę, że nie tylko w aspekcie sportowym, ale również takim no, z wszelkiego rodzaju będzie stron, to będzie udany turniej. Co do jeszcze audiodeskrypcji, nie wiem jak będzie w wypadku tutaj u nas na Euro, bo jakoś tego nie śledzę, czy ta audiodeskrypcja będzie na stadionach.
1: Ma być.
0: No właśnie, czy nie, nie wiem jak to będzie, powiedzmy, no wiadomo, no niestety u nas to jest często tak, że ma na myśli nasz kraj, że no w ostatniej chwili coś tam może nie wyjść i już jest problem, a niestety jest to tak wąska grupa docelowa, że nie jest to tak jak w wypadku transmisji telewizyjnej czy radiowej, jeśli coś tam będą jakieś kłopoty techniczne, to wszyscy będą starali się to wyeliminować, tylko ktoś tam powie, a będzie na następnym meczu czy coś takiego. Ja na pewno nie chciałbym tego, bo uważam, że to jest świetny pomysł. Nawet jeśli mi osobiście to nie przypada do gustu, to...
2: To komuś zawsze może się przydać.
0: No właśnie, ale zmierzam do tego, że nie chciałbym, aby po tym całym hura optymizmie, tak, który nam przejdzie po tym Euro, bo to jest oczywiście nieuniknione, że tak się stanie. Pojawi się problem utrzymania stadionów, nie wiem, płatności za wybudowane drogi, dworce, etc. Nie upolityczniajmy tutaj naszej dyskusji. Że jednak ten pomysł gdzieś tam, przepraszam, nie upadnie, no i że ta nasza polska liga, jak to ktoś kiedyś powiedział, polska liga, kto widzi ten, i tu takie słowo rymujące się, mimo wszystko potrafi kilku osobom dać jakieś tam emocje, żeby jednak to zostało, bo pomysł jest ze wszechmiar godny uwagi i wydaje mi się, ponieważ tak jak mówię, no byłem w Hiszpanii, gdzieś tam podobno w Anglii coś takiego też jest, aczkolwiek nie wiem na jaką skalę, no jestem również kibicem Manchester United, ale na Old Trafford w Manchesterze nie byłem. Natomiast w pewnym sensie wydaje mi się, że jesteśmy może nie prekursorami, ale mamy szansę, jeśli to się jakoś tam utrzyma, no wdrożyć pewne standardy, żeby to jednak miało ręce i nogi.
2: Bo Pawle, jeszcze zapytam, na Camp Nou nie miałeś do czynienia z audiodeskrypcją, tam nie było tak, czegoś takiego, czy nie zauważyłeś?
0: Nawet gdy szukaliśmy z moim kolegą biletów, to bardziej interesowało nas pod kątem jego osoby dobre miejsce siedzące w aspekcie dobrej widoczności całego boiska i niezbyt dużej odległości, mimo tego, że jest to osoba normalnie widząca, niż szukanie na przykład miejsc dla niepełnosprawnych czy coś takiego. A tam jeszcze pojawił się ten wątek białej laski. Chciałem też o tym powiedzieć, że oczywiście również miałem, jak ja to kolokwialnie nazywam, blondynę w garści, i nikt mnie nie zaczepił. Jedyne co, to było sprawdzenie naszych biletów przez ochroniarzy. No umówmy się, że no jednak w większości miejsc świata ochroniarze to nie są jakieś tam tytany intelektu i to oczywiście nie ma być obraźliwe, no tylko tak po prostu jest. Natomiast jakichkolwiek problemów nie miałem. Nawet gdy przez pomyłkę zajęliśmy niewłaściwe miejsca we właściwym sektorze, ale powiedzmy miejsce tam w kategorii A, a nie w kategorii B, czy jakoś tak, to udało nam się z kibicem bez oberwania porozumieć i mogliśmy się przenieść. Ale ja cały czas będę nawiązywał do tego, komu bym mi opowiadał, że mi najbardziej właśnie na stadionie w Hiszpanii uderzyła ta różnorodność wiekowa i to, że nawet starsi ludzie, którzy podejrzewam na ten stadion gdzieś tam dokuśtykali o lasce, umieli się ekscytować i właśnie żadnego zagrożenia. No tak jak powiem, tak jak już powiedziałem, nie znam dobrze języka, ale nie wiem, nie słyszałem coś na zasadzie, że Athletic Bilbao to, przepraszam, Żydy, a inni są tacy, owacy i tak dalej. No niestety u nas dla mnie jest, to powinno być karane, nawet u nas powinno to być karane nawet w aspekcie, powiedzmy, UEFA powinna krajać Polskę, jeśli na przykład w trakcie grania hymnu narodowego naszego przeciwnika kibice gwizdzą. To jest po prostu, no, odwoływanie się do jakichś najgorszych instynktów. Muszę powiedzieć, że często oglądam mecze międzypaństwowe i na mało którym stadionie coś takiego ma miejsce. No mówmy się, że może kibice angielscy, ale wszyscy wiemy, że to jest specyficzna grupa osób, szczególnie gdy są poza swoim krajem.
1: Po prostu u nas i tak się teraz to zmieniło. Bo wynajmniej przedtem pamiętam na meczach międzynarodowych, no to rzeczywiście były te gwizdy, prawda? Teraz to często są tak oklaski, prawda?
3: Oklaski.
1: No, tak, już mniej tak, słychać tych gwizdów, także się zmienia. No wiadomo, że tak jak mówią, od razu Krakowa nie zbudowano. Także to wszystko musi iść z biegiem czasu swoim. Także,
0: to się zgadza.
1: Żeby do czegoś dojść, to też trzeba tego kibica też jakoś tam przygotować i nauczyć jakoś, nie?
0: No to oczywiście się zgadza.
1: Wiem, że tak samo na Borussii Dortmund na stadionie, to tam na przykład niewidomi z autodeskrypcją, to tam wchodzi ich co najmniej 200-300 osób, które uczestniczą podczas meczu.
0: Też planowałem się...
1: zagwarantowany ten pobyt z piłkarzami po meczach, także to jest taka integracja z nimi.
0: To się właśnie
4: ale
0: zgadza.
4: Spokojnie, spokojnie, chłopaki, do wszystkiego dojdziemy.
2: No jasne.
0: Jakaś tam afera była, że, to znaczy jest nadal, że jakieś osoby niepełnosprawne, które tam zakupiły bilety na stronach UEFA czy coś takiego, te bilety zostały im nieprzydzielone, odebrane czy coś takiego.
4: Ale my nie opowiadamy za UEFA, tak? No,
2: no to już jest gdzieś tam, to
4: tak,
2: już jest
4: to
2: gdzieś tam, powiedzmy.
4: Na inną audycję.
2: Dokładnie. A jeszcze, dobrze, Pawle, ja ci bardzo dziękuję, bo jeszcze chcielibyśmy trochę o tej audiodeskrypcji porozmawiać.
0: Tylko jednym zdaniem.
2: Dobrze,
0: powiem,
2: dobrze.
0: Na twoje pytanie. Tak powiedzmy jednoznacznie się ustosunkować. Okay. Nic nie wiem na temat tego, jak było z dostępnością biletów dla niepełnosprawnych w wypadku meczu tego, na którym byłem, czy w wypadku stadionu Barcelony. Natomiast jeszcze w aspekcie audiodeskrypcji mogę powiedzieć tylko tyle, że Catalunya Radio każdorazowo, nawet jeśli jest jakiś mecz pucharowy, gdzie Barcelona gra za granicą, organizuje wręcz rewelacyjne transmisje radiowe w aspekcie takim, że nawet powiedzmy przy linii bocznej, czy gdzieś przy ławce rezerwowych są dziennikarze, którzy rozmawiają na bieżąco z piłkarzami, jak tam jest jakaś wolniejsza chwila na boisku. Także myślę, że w tym aspekcie być może ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna, a poza tym mówmy się, nie znając języka, to...
2: To ciężko by ci było i tak cokolwiek z tego zrozumieć.
0: Dzięki za uwagę, super
2: dzięki,
0: temat.
2: Dzięki, się, pozdrawiamy. Trzymaj się, do usłyszenia. A teraz wróćmy do tego tematu audiodeskrypcji. Ty, Krzysztofie, powiedziałeś, że to no, był tak przypadek, że się tym zacząłeś zajmować. No i powiedz mi, jakie w ogóle trzeba mieć przygotowanie do tego, żeby coś takiego przeprowadzić? No wiadomo, że trzeba mieć pojęcie o tym, jak no, ta piłka działa, jak ten cały mecz przebiega, o co tam w tym wszystkim chodzi. Trzeba wiedzieć, co to jest spalony, chociażby. Ale czy coś jeszcze więcej? Czy jakoś specjalnie musiałeś się przygotowywać do tego, żeby taką audiodeskrypcję poprowadzić?
5: To znaczy, to jest tak. Przygotowanie moje do audiodeskrypcji to bardziej przygotowanie pod kątem słownictwa, jakie użyć podczas meczu, aby jak najlepiej osoby niewidome lub niedowidzące orientowały się w tym, co się dzieje na boisku. Bo jeżeli chodzi akurat o polską ligę, to mogę powiedzieć, że naprawdę na jej tak zgłębianiu spędziłem sporo czasu i o ile może tam nie wiem, znaczy nie rozmawiam osobiście z piłkarzami, to o tym, kto gdzie grał, kto grał w reprezentacji Polski, przebieg kariery, czy jakiekolwiek tam inne informacje, jestem z tym na bieżąco i poświęcam na to mnóstwo swojego czasu, także no w zasadzie każdego dnia. Także pod takim względem merytorycznym nie przygotowywałem się bardzo i też się okazało właśnie, że to nie jest potrzebne. Teraz właśnie dopiero widzę taką, nie wiem, dwoistość potrzeb, bo kiedy komentowałem swój pierwszy mecz i po pierwszej połowie właśnie skontaktowałem się z kibicami niewidomymi, którzy tam słuchali na stadionie i byli ze mną, to właśnie przed chwilą Paweł powiedział, że on chciałby usłyszeć ciekawostki, ale kiedy ja właśnie mówiłem, że ktoś tam grał właśnie w jakiejś reprezentacji albo coś takiego, to oni mówili, że nie, nas to zupełnie nie interesuje, jak coś to my to sobie sprawdzimy, tylko opowiadaj to, co się dzieje na boisku. No i też to starałem się do tego dostosować, a ciężko tak dobrać, aby każdemu pasowało, bo jednak każdego interesuje co innego, a czas jest tylko jeden.
2: No zgadza się, a akcja na boisku jest dosyć wartka.
5: No to o ile w meczach Barcelony, o których była mowa, faktycznie można mówić o wartkiej akcji, to w polskiej lidze bywa z tym różnie, aczkolwiek na przykład komentując mecz Wisły Kraków z Ruchem Chorzów, to naprawdę było spore przeżycie i naprawdę mecz był taki na poziomie, że można by się było nie wstydzić pokazać go zagranicznym kibicom piłki nożnej i tam faktycznie można było mówić, że akcja jest pod tą bramką, pod tą bramką. Było 120 minut meczu, bo była też dogrywka, a ja też przeżywałem to bardzo i kibice, którzy wtedy tego słuchali, mam nadzieję, że też. Ale tak na ogół to pewnie te ciekawostki dałoby się w plec, bo często te akcje na polskich boiskach są zwyczajnie wolne i obrońcy podają do siebie przez, nie wiem, 2 minuty, nie przesuwając się do przodu. Więc no, dałoby się to zrobić, ale jednak no, koncentruję się na tym, co mówili mi kibice, ale też dobrze usłyszeć te jakiekolwiek inne głosy i to na pewno też jest dla mnie bardzo ważne, żeby się doszkolić pod tym względem.
2: A czy to wygląda w ten sposób, kiedy opowiadasz o tym, co się dzieje na boisku, że mówisz przez cały czas, czy po prostu są takie momenty, no, w których nie ma rzeczywiście o czym opowiadać? Tak jak mówiłeś, że te akcje w naszych polskich drużynach no, nie należą do zbyt wartkich.
5: Nie ma, znaczy wydaje mi się, że cisza... Na przykład, kiedy słucha się transmisji telewizyjnej, to nie jest nic dobrego i też słuchając kibiców niewidomych, którzy mówią, że właśnie nawet o tych podaniach obrońców chcą usłyszeć, to kierując się tym w zasadzie nie milczę przez 45 sekund. Oczywiście wiadomo, że tam czasami trzeba zamknąć usta, aby wziąć łyk wody czy coś takiego, ale tak ogólnie to mówię przez cały czas i myślę, że tak samo też właśnie jest w telewizji, kiedy nie dzieje się nic ciekawego, to właśnie wtedy pojawiają się te ciekawostki, to co jakieś najnowsze informacje o tym, kto zmieni klub, kto właśnie tam popisał się w jakimś meczu reprezentacji, kto błysnął w mediach albo kto się zbłaźnił w mediach, to właśnie wtedy można o tym powiedzieć, a podczas meczów, które prowadzę, po prostu opowiadam o tym, co się dzieje, bo było nie było, w każdym momencie coś się jednak dzieje. Chociażby było to, wydawało się to mało interesujące, to jednak coś tam jest.
2: No bo rzeczywiście, dobrze, no bo zawsze się, wiedzieli. Dokładnie, zawsze się gdzieś tam to, powiedzmy, coś dzieje. A powiedz, czy długo zajmuje ci przygotowanie się do takiego meczu? Jakieś, nie wiem, jakieś informacji gdzieś tam musisz najpierw zasięgnąć? Czy po prostu to jest tak, że sobie wchodzisz na swoje stanowisko komentatorskie i tak po prostu od razu zaczynasz opowiadać?
5: Znaczy... To jest właśnie to, o czym mówiłem, że to nie mam takiego jakiegoś specjalnego przygotowania, że teraz siadam w domu i kuję wiadomości na temat tego, co się dzieje w polskiej lidze, bo po prostu no, nie potrzebuję tego, bo tak czy inaczej, nie wiem, budzę się rano w poniedziałek, jem śniadanie, włączam komputer i czytam wiadomości, to co się dzieje w prasie, to co się tam, jakieś wszelkie newsy na temat tego, co się dzieje. We wtorek to samo, we środę to samo i po prostu, kiedy przychodzi sobota, która jest tam z reguły dniem meczu, czy tam niedziela, to po prostu wystarczy powiedzieć o tym, co się wiedziało. Jeśli można mówić o przygotowaniu, to właśnie ważne jest, żeby jakiegoś piłkarza, jego nazwisko móc powiązać, jak widać jego sylwetkę, na przykład, że ten piłkarz jest blondynem, aha, czyli to ten w tej chwili robi akcję, albo ten, żeby nie pomylić jakiegoś wysokiego z niskim, na tej zasadzie, żeby powiązać bez wielkiego problemu zawodników na boisku po ich posturze, po ich zachowaniu z tym, kim naprawdę są, żeby tych faktów
2: czyli
5: nie mylić, chociaż to się też czasami
2: zdarza.
5: Czyli
2: żeby po prostu nazwiska zapamiętać, tak?
5: No nie tyle właśnie same nazwiska, co postacie, może tak.
2: No właśnie, powiem szczerze, że ja nigdy nie widząc żadnego meczu, zastanawiałem się, jak to jest, że ci komentatorzy, kiedy jest taka wartka akcja, zapamiętują, kto tak naprawdę tam gdzie, no w dosyć szybkim tempie strzela tam, czy jakiegoś gola, czy po prostu kręci się przy tej piłce. Piłkarze mają gdzieś na przykład, nie wiem, swoje nazwiska na koszulkach wypisane, czy to są tylko numery?
5: Mają numery, mają nazwiska, z tym, że jedne...
2: Nie zawsze widać.
5: Jedne kluby są bardziej przyjazne dla komentatorów i te nazwiska są dużymi literami i bardzo dobrze je widać, a niektóre są literami dwa razy mniejszymi i wtedy, no oczywiście dużym ułatwieniem jest na przykład, jeżeli zawodnik jest czarnoskóry, to łatwo go odróżnić, ale jeżeli tak nie jest, to to się powiązuje po tym, na jakiej pozycji zawodnik występuje, czyli wiadomo, jeżeli zawodnik jest napastnikiem, no to ten, który jest bliżej bramki, to się automatycznie zakłada, że to jest raczej on. Jeżeli to jest zawodnik skrzydłowy, no to się go automatycznie szuka przy linii bocznej. Chociaż w obecnej piłce nożnej zawodnicy często grają na kilku pozycjach i je zmieniają i dlatego też warto wiedzieć, że czasami na przykład zawodnik, który normalnie gra po lewej stronie boiska, nagle jest na prawej i żeby go nie mylić, pomimo tego, że tam składy meczowe wskazują jedno, ale fakty, które się dzieją, to jest druga sprawa.
2: Krzysztofie, a teraz takie pytanie, jak właściwie wygląda audiodeskrypcja, jeżeli chodzi o Wisłę, bo za moment zapytamy o to Tomka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Legię, bo wiem, że są różnice, natomiast co do Wisły, jak to realizowane jest technicznie?
5: Technicznie wygląda to tak, może opowiem to, jak to wygląda teraz, bo na początku było inaczej, ale w tej chwili ja jestem po jednej stronie stadionu, tam gdzie komentatorzy właśnie radiowi i telewizyjni, mam tam nadajnik transmitujący, do którego podpięty jest mój mikrofon. No i ja przez ten mikrofon zasadniczo mówię, mam też taki monitor telewizyjny. Od paru meczów się go tam udało zorganizować, że mam taki obraz, jak jest właśnie w Kanale Plus, czy w TVP, jak akurat TVP transmituje mecz. No i to jeszcze teraz już jest właśnie to ułatwienie właśnie znaczne, że można zobaczyć zawodników. No i mam ten monitor i na bazie tego mówię. Natomiast kibice, którzy korzystają z audiodeskrypcji, siedzą na swoim sektorze, który jest blisko tam zagorzałych kibiców właśnie po to, żeby też mogli poczuć atmosferę meczu. Oni mają takie małe odbiorniki, o których już opowiadałem wcześniej, i te odbiorniki odbierają sygnał nadawany przez mój nadajnik i mają też słuchawkę. Początkowo plan był taki, żeby słuchawka była do jednego ucha i oni taką słuchawkę otrzymują, żeby jednym uchem słuchać tego właśnie komentarza, a drugim na przykład słuchać tego, co się dzieje na trybunach, żeby też nie byli tego pozbawieni. Ale też jest oczywiście możliwość, że jeżeli kibice jednak wolą skoncentrować się przede wszystkim na samej audiodeskrypcji, no to słuchawki na dwoje uszu i wtedy już przede wszystkim to ich w tym meczu interesuje. No i za pomocą tego właśnie nadajnika to do uszu do nich dociera i mam nadzieję, że jako tako to wygląda.
2: Tomku, a teraz pytanie do ciebie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Legię?
3: Na Legii sytuacja jest nieco inna, mianowicie dwóch komentatorów z Radia Tok FM komentuje nasze mecze i nie ma specjalnych odbiorników, które otrzymują kibice niewidomi. Każdy kibic, również widzący, przy pomocy radia w telefonie komórkowym albo w MP3 na częstotliwości 95 FM może odbierać taką transmisję.
2: I tak to
3: czyli
2: wygląda.
3: Jest nadajnik.
2: To jest zwykły nadajnik radiowy, FM.
3: Tak. Tak jest.
2: Rozumiem. I tak jak ty wspominałeś, no specjalnie nie jesteś zadowolony z tej audiodeskrypcji, ale powiedz mi, czy ludzie, których znasz, zadowoleni są?
3: Nie rozmawiałem z nikim konkretnie jeszcze. Mam koleżankę, która i kolegę, którzy też uczestniczyli w tym meczu i słuchają. Natomiast nie wymieniliśmy poglądów. Ja tylko chyba nadmieniłem, że mnie aż tak to nie poderwało. Natomiast tak jak wspominałem, będę jeszcze próbował się zaprzyjaźnić. I chyba jedna osoba gdzieś z zewnątrz, zupełnie chyba na jakiejś liście dyskusyjnej napisała, że fajnie, że była na Legii, że jej się to raczej podobało.
2: Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
6: Witam serdecznie, Tomasz Strzymiński.
2: Cześć,
6: z Fundacji Audiodeskrypcja.
2: Cześć Tomku, no to ty o audiodeskrypcji, myślę, że coś nam też powiesz a propos również i widowisk sportowych.
6: Tak, bo my w 2007 roku pierwszy raz prowadziliśmy audiodeskrypcję w Białymstoku do meczu Jagiellonia-Białystok, akurat wtedy z Zagłębiem Lubin, a dwie kolejki później z, jak dobrze pamiętam, Lechem Poznań i były te elementy audiodeskrypcji wprowadzane. Co prawda wtedy mieliśmy takie dosyć duże problemy sprzętowe i wykorzystywaliśmy sprzęt na łączność radiową, który tam był wypożyczony, ale ogólnie mam pewne doświadczenia i też audiodeskrypcją zajmowała się osoba, która na co dzień pracowała i pracuje nadal w radio. Komentuję różnego typu mecze piłki nożnej i widziałem po prostu pewne, no, można to nazwać naleciałościami, tak? Komentatora radiowego, który chciał w podobny sposób przekazywać wydarzenie sportowe dla osób niewidzących. Tutaj najważniejszymi problemami u niego było to, że często posługiwał się właśnie różnymi interpretacjami, tak? To spotykamy bardzo często w życiu codziennym, w filmach, ale także i właśnie w wydarzeniach sportowych komentowanych, czy to w telewizji, także i w radio, tak? No bo piękny gol, czy tam brzydki faul, to są słowa, to są zwroty, które no, dają jakieś tam poczucie,
2: to
6: ale
2: są
6: to chyba...
2: słowa subiektywne takie już.
6: Tak, tylko że one określają bardziej to, co ten komentator tam widzi, niż to, co on by mógł przekazać nam i co faktycznie się stało, tak?
1: Że kto kogo, prawda?
6: Tak, tak, to są takie podstawowe błędy, tak samo posługiwanie się bardzo często, to jeszcze zaraz o tym powiem, posługiwanie się bardzo często takim slangiem, można powiedzieć, piłkarskim. To jest, jeśli patrzymy na odbiorców niepełnosprawnych, jest to tak samo jak i w audiodeskrypcji, nie wiem, filmowej, teatralnej czy muzealnej, tak? To takich rzeczy nie powinniśmy robić, czyli, nie wiem, strzelił w okienko, załóżmy, czy coś takiego, bo dla części osób, które się nie interesują piłką nożną, a są na przykład pierwszy raz i pierwszy raz mają styczność z audiodeskrypcją, zwyczajnie taki zwrot nie będzie zrozumiały, tak?
1: No, zgadza się.
6: Nie, on będzie zrozumiały dla tych starych wyjadaczy, którzy tam chodzą na te mecze, ale dla ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy, tak naprawdę będzie to niezrozumiałe. I tutaj też taka, nie wiem, czy to robicie akurat, czy było robione to na meczach piłki nożnej, bo do mnie akurat przeddzień, to było tak dosyć ciekawie, ale przeddzień meczu, pierwszego meczu z audiodeskrypcją ostatnio we Wrocławiu, Śląsk-Wrocław, z kim tam grało, nie pamiętam. W każdym razie zadzwonił do mnie człowiek z Wrocławia chyba w piątek albo w sobotę i mówi: panie Tomaszu, niech pan powie, co trzeba powiedzieć i jak trzeba opisywać audiodeskrypcję, bo my mamy w niedzielę mecz i musimy to zrobić.
2: Nie? A koledzy
6: Tak, a koledzy pojechali do Warszawy tam na jakieś szkolenie, bo to przyjechali tam z Euro, szkolić ich na Euro 2012 i oni pojechali, ja sam zostałem i proszę im powiedzieć, co ja mam robić, jak ja mam tutaj tą audiodeskrypcję zrobić, żeby to było dobrze, bo ja mam to robić, nie? Ale to już tak na marginesie. W każdym razie ja myślę, że warto też zwrócić na pewne rzeczy uwagę, to tak jak przy audiodeskrypcji scenicznej. Wprowadzamy widza, jakby cały temat takiego wydarzenia, czyli pierwsze przedstawienie powinno być dotyczyć także zasad gry w piłkę nożną, bo oczywiście znowu wracamy do tego, tak? Różnego typu słownictwo, zasady, nie ma problemu, ci, którzy się tym interesują, będą wiedzieli. Ty zapytałeś, Michał, przed paroma minutami o tam o spalone i tak dalej, i tak dalej. Ja zakładam, że ty tak piłką nożną nie za bardzo się interesujesz.
2: To delikatnie to powiedziałeś, Tomku.
6: No właśnie, i dla ciebie różnego typu rzeczy, które są związane z piłką nożną, mogą być zwyczajnie niejasne. I tutaj pole do manewru ma właśnie osoba, która tworzy audiodeskrypcję, żeby przed meczem o wielu rzeczach powiedzieć, zaprezentować zasady gry tak naprawdę. No bo tak najprościej to można byłoby powiedzieć, że no, są dwie bramki, 22 facetów, tak? Z czego 20 biega.
1: I jedna skóra, nie?
6: Tak, i oni się ganiają za to piłko i chodzi o to, żeby strzelić do tamtej bramki, ale to jest za mało. Dlatego zasady gry są przedstawiane. Ja bardzo często, bo ja kiedyś widziałem, więc widziałem też różnice w komentowaniu i interesowałem się także piłką nożną, bo byłem czynnym sportowcem. Widziałem także różnice w komentowaniu lat temu X, a przez ostatnich kilka lat. Jak to wygląda? Jak pan kiedyś Żydrowicz nawet, który popełnił oczywiście, teraz mógłbym wrócić do jakichś tam tych jego komentowanych meczy i powiedzieć, że tam mnóstwo było błędów, ale wydaje mi się, że kiedyś ten komentarz telewizyjny był bardziej, dużo bogatszy, tak samo jak i radiowy, był dużo bogatszy niż jest teraz. Teraz oni wszyscy idą jakby na łatwiznę.
1: Więcej się działo oczywiście, teraz jest mały.
6: Prawda? Oni więcej wtedy dokładnie potrafili wytłumaczyć i inaczej się wcielali w swoją rolę. Teraz na zasadzie czytania tylko nazwisk i czasami gadania po prostu o rzeczach pozaboiskowych, które są gdzieś tam związane z oczywiście piłkarzami, ale niekoniecznie właśnie dotyczą tego co się dzieje na boisku. W każdym razie tutaj tak, no pierwsze zasady, druga rzecz, bardzo często ubiór samych piłkarzy i tak samo taktyka i rozstawienie tych zawodników, bo później przy audiodeskrypcji bardzo to na pewno pomaga, tak? No wiadomo, że jest wymienność pozycji, ale tak i tak pewien schemat ustawienia taktycznego piłkarzy jest, no bo zmiany pozycjami są raczej rzadsze niż stałe ustawienie zawodników, tak? Jak jest prawy obrońca, no to wiemy, że prawy obrońca i tutaj uczulam na właśnie podawanie tej informacji, że od prawej, tak? W obronie na przykład od prawej i wtedy czytamy i wtedy wiemy, że od prawej do lewej idziemy, tak? I znowu w pomocy od prawej taki i idziemy od tej prawej do lewej, żeby przekazać informacji, jak ci zawodnicy są ustawieni. No teraz nie ma, trudno powiedzieć o nawet taktyce, która jest gdzieś tam nawet rozrysowana i przekazana przed meczem i nawet komentatorzy wiedzą o tej taktyce, a i tak w czasie meczu się to płynnie zmienia, tak? No bo to płynna zmiana ustawienia z obrony do ataku następuje w trakcie meczu, więc ale tak czy inaczej na pewno warto wiele informacji takich podstawowych przekazywać po prostu podczas audiodeskrypcji. Myślę, że niedopuszczalnym błędem jest to, żeby zaspokajać audiodeskrypcję tylko osoby, które się interesują audiodeskrypcją, bo właśnie zdarzy się coś takiego, że przyjdą osoby, które wcześniej nie było, taki Michał Dziwisz przyjedzie do Krakowa, do Firu, tak?
2: Dokładnie i pójdę na mecz i będę po nim wiedział tyle samo, co przed.
6: No właśnie, jakbyś nie dostał takiej konkretnej informacji o zasadach. W trakcie przerwy też jest czas na to, żeby o wielu rzeczach powiedzieć, tak?
2: Albo przypomnieć też.
6: Tak, ja na przykład nie zgadzam się z tym, żeby mówić o wszystkim, co się dzieje na przykład na widowni. Ja rozumiem różnego typu akcje kibiców, którzy robią... kiedyś pamiętam, jak widziałem, no to na przykład kilku tam kibiców, tak, którzy byli w jakiejś tam grupie, na przykład w pewnym okresie czasu coś tam nad głową sobie unosiło i nagle się robiła jakaś tam koszulka z numerem takim i takim. I to był hołd dla takiego i takiego piłkarza, czy jakieś tam inne rzeczy, tak? O takich rzeczach warto wspomnieć, czy fala meksykańska jak przychodzi, żeby ta osoba niewidząca nie siedziała jak nie wiadomo kto i myślała sobie, kurczę, tu się wszyscy podnoszą i nagle przeszło i ja nie wiem, co tutaj robić, tak? Więc na pewno ta wcześniej informacja... Nie, wcześniej ta informacja musi być, co prawda musi być to na tyle ogólna informacja, bo nie... Problemem przynajmniej na naszych stadionach jest to, że nawet na Euro będzie to też problemem, że osoby niepełnosprawne są zgrupowane w taką jakąś jakby strefę, tak? Niepełnosprawnych. Ja natomiast chciałbym być uczestnikiem tego wydarzenia po prostu w dowolnym miejscu, tak? Czyli czy to gdzieś wśród kibiców naprawdę bardzo, bardzo zagorzałych, czy w jakimś spokojnym miejscu, czy nawet w loży jakiejś, tak? Czy to VIP-owski, czy nie VIP-owski. W każdym razie zasięg tego powinien być po prostu na całym stadionie, a nie tylko w jakiejś tam grupie.
1: To znaczy, jeżeli mogę wejść, to znaczy, jeżeli chodzi o te osoby niepełnosprawne, na jednej trybunie chyba to im chodziło o osoby, które będą na wózkach, prawda? Bo tam muszą być miejsca, te siedzenia muszą być wyjęte, prawda?
6: To znaczy nie
4: halo,
6: jest...
4: Halo, halo?
2: Jesteśmy.
4: Michale, mamy gościa specjalnego, jest prezes Fundacji Otwarte Ramię Gwiazdy, Białe Gwiazdy.
2: O, właśnie, dobrze, to Tomku, to w takim razie my się na razie z tobą pożegnamy w takim razie, bo no, gościa mamy, więc gościa trzeba podjąć też na naszej antenie. Dziękuję ci bardzo za telefon.
6: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, trzymaj się. Zatem już za momencik spotkamy się z panem prezesem, porozmawiamy również na naszej antenie, ale no, z racji tego, żeby tu wszystko przygotować, to zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, no i wracamy do was już za chwileczkę. Wracamy do was, to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, no i Ania mnie w błąd wprowadziła, bo jako gościa witamy nie pana prezesa, a witamy Maćka Lipińskiego, osobę, która, no, jak poza anteną Maciek mi powiedział, jest osobą odpowiedzialną po prostu pod względem technicznym za przeprowadzanie transmisji audiodeskrypcyjnych, za to, co, że w ogóle jest to możliwe na stadionie Wisły Kraków i że niewidomi kibice mogą sobie właśnie tam takich czy posłuchać. Witam cię, Maćku, serdecznie.
7: Witam ciebie również, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: To pytanie przede wszystkim do ciebie, ja mam takie, jak bardzo, jeżeli chodzi o technikę, było to wyzwanie dla was? Dużo pracy, żeby przygotować do tego stadion, żeby osoby niewidome mogły zyskać taką odrębną ścieżkę?
7: No przede wszystkim stadion Wisły Kraków był projektowany z takim założeniem, że w Krakowie będzie euro i również będą udostępnione urządzenia do audiodeskrypcji. Natomiast wiadomo, że euro nie ma i w pewnym momencie okazało się, że również tej audiodeskrypcji nie będzie. Natomiast ja pracując w firmie, która ma do czynienia ze sprzętem, który normalnie jest wykorzystywany do prowadzenia wycieczek, no w którymś tam momencie pomyślałem sobie, że przecież jeżeli kibice mogą być zgrupowani na dosyć niezbyt rozległym obszarze, to przy pomocy komentatora, który będzie miał mikrofon i za pomocą fal radiowych, będzie można pokazywać, nie pokazywać, ale opowiadać o tych wydarzeniach, które dzieją się na boisku, które dzieją się na trybunach, no w taki sposób, który będzie zrozumiały mniej więcej, no, w naszym pojęciu, dla osób niedowidzących czy osób wręcz niewidomych. Więc no, technika tutaj nie jest specjalnie bardzo zaawansowana, aczkolwiek należy dysponować odpowiednim sprzętem i z początku użytkowaliśmy taki dosyć mały nadajnik. Brat stał razem z kibicami na sektorze dla osób niepełnosprawnych, także komentował wydarzenia, które działy się na boisku, jakby no, stojąc razem z nimi. Natomiast później jakby no, idąc za tą potrzebą rozwoju również tej naszej pracy, współpracowaliśmy i z Fundacją Otwarte Ramię Białej Gwiazdy i z samym klubem Wisła Kraków i sprowadziliśmy specjalnie większy nadajnik o większej mocy, stacjonarny. Klub udostępnił nam trybunę prasową. W ostatnim meczu również mieliśmy możliwość korzystania z monitora, więc z podglądem meczowym. Więc przez ostatnie już spotkania, które brat komentował, mieliśmy pełne już no, warunki do takiej profesjonalnej pracy. Także mecz za meczem staraliśmy się rozwijać te nasze możliwości, aby ten przekaz, który był kierowany do radiosłuchaczy, był jak najlepszy.
2: A powiedz mi, jak w ogóle, skąd wziął się pomysł? Ta inicjatywa wyszła z klubu, czy ktoś po prostu gdzieś podpowiedział, że może by coś takiego zrobić i to już jakoś tak siłą rozpędu poszło? Jak to wyglądało?
7: No muszę przyznać, no nieskromnie, że ten pomysł jakoś zakiełkował w mojej głowie, a ponieważ myślę, że ten pomysł by nie powstał, gdyby po pierwsze nie miałbym w firmie takich urządzeń, a po drugie nie miałbym brata, który wiem, że od dziecka interesował się sportem, statystykami, piłką nożną, który również był kibicem Wisły Kraków. No i kiedyś jadąc samochodem zaproponowałem mu coś, co mnie wydawało się już oczywistym na pewnym etapie rozmów z fundacją, która skupia kibiców, ale o czym jeszcze brat nie wiedział, że mógłby może zostać komentatorem, ale dla osób niewidomych, niedowidzących. I faktycznie zgodził się, trochę się zdziwił najpierw, ale też po tym pierwszym spotkaniu zauważył, jak wielka jest potrzeba, jak wielki jest odzew, może nie jakiejś wielkiej grupy ludzi, ale że dla poszczególnych osób, dla pojedynczych kibiców, no ta pomoc, którą my tutaj niesiemy wspólnie z fundacją, to było coś naprawdę niezwykłego i to dało nam no, taki motor do pracy, aby rozwijać cały czas ten projekt na Wiśle.
2: A nie myślałeś, Maćku, żeby na przykład, no skoro masz taki sprzęt i skoro już przetarłeś szlaki, żeby gdzieś zaproponować to także innym stadionom, innym klubom, czy po prostu nie są tym zainteresowani?
7: No, powiem tak, nasze pierwsze doświadczenia z wejścia z audiodeskrypcją przerosły nasze oczekiwania, dlatego że No, ten temat przez kilka dni, czy przez dwa, czy tygodnie był dosyć mocno eksponowany w mediach, a nawet ogólnopolskich. Tutaj brat był proszony o wiele wywiadów telewizyjnych, radiowych i również prasowych. Natomiast powiem tak, nie będę wijał w bawełnę, ale żaden z klubów się nie zgłosił po to, aby zapytać na przykład, słuchajcie chłopaki, jak to u was działa, bo może byśmy wprowadzili. Również niektóre z fundacji, które jakby byłyby no, powołane do tego, aby tą audiodeskrypcję wprowadzać, mimo pewnych też monitów z mojej strony, próśb i zachęt do współpracy, nie podjęły tej rękawicy, tego zaproszenia może tak. Więc powiem szczerze tak, w tym momencie nie mamy z kim więcej rozmawiać poza Wisłą Kraków, która też może niezbyt bardzo garnie się do rozwiązania tego w sposób całościowy. Powiem po prostu, o co chodzi. Jak nie ma prezesa, to nie ma komu też tych pieniążków zadysponować. Więc tak naprawdę w tym momencie nawet nie rozmawiamy o tym, czy ta audiodeskrypcja w naszym wykonaniu rozprzestrzeni się po Polsce, ale nawet nie jesteśmy pewni tego, jak będzie to wyglądało w naszym rodzimym klubie.
2: Rozumiem, no ale...
1: Po prostu byłby to, aby się boją tego chytać. Tego tematu i dlatego tak po prostu może to ignoruję.
2: Ale na przykład, no, jak to, Tomku, to zapytam ciebie przy okazji, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Legię? No bo przecież Wisła to nie jest jedyny klub, który ma mecze z audiodeskrypcją. Jest Legia. Tomek, dzwoniąc do nas, wspominał, że no, w Białymstoku coś próbowali uruchamiać w tym względzie. Jeszcze chyba jakieś tam kluby coś takiego mają, no ale to dalej są jednostki, to dalej są kluby nieliczne, ale no... I jednak niektórzy się na to decydują, niektórym nie szkoda tych pieniędzy.
3: Ja się dowiedziałem o audiodeskrypcji na Legii od znajomej, też niewidomej dziewczyny, której słabowidzący chłopak bodajże działa w Stowarzyszeniu Kibiców Legii Warszawa. Ten pomysł chyba wyszedł najpierw od kibiców, natomiast w tej chwili jest to KP Legia Warszawa bardzo mocno w to się włączyło, klub Legii Warszawa, do tego stopnia, że wręcz no, jest to w jakimś sensie sztandarowy projekt klubu przy współpracy z Fundacją Rozwoju Audiodeskrypcji, no i z tymi dziennikarzami Tok FM, o których już mówiłem. Natomiast z tego, co słyszę, na Wiśle jest to troszkę traktowane po macoszemu. Natomiast na Legii wyraźnie widzę, że jest to jednak inicjatywa klubu spora.
2: No więc dobrze, i oby jak najwięcej było takich klubów. Krzysztofie, to ja teraz... No, jeszcze coś?
1: Po prostu mi się wydaje, że jeżeli to będzie bardziej po prostu rozpowszechnione, na przykład też jeżeli chodzi o Wisłę, to mi się wydaje, że więcej chyba osób tam niedowidzących czy niewidomych wejdzie w to, ponieważ lepiej i większa atmosfera jest jednak na stadionie niż pod telewizorem. To jest bez porównania i przeżyć sobie na stadionie meczyk, to jest po prostu coś fajnego.
2: A propos meczyku, Krzysztofie, to czy ty gotowy jesteś, powiedz, żeby naszym słuchaczom coś tu zaprezentować, jakąś taką próbkę?
5: Zobaczę tylko, czy mój internet jest gotowy. Jeżeli tak, to ja również.
2: No to proszę państwa, właśnie jesteśmy świadkiem audiodeskrypcji w radiu N. Tego jeszcze nie było, ale będzie już za chwilę. A jaki to będzie mecz w ogóle?
5: Żeby tak pozostać przy tym, co już robiłem i przy czym miałem pogląd, to wybrałem sytuację jedyną bramkową z ostatnich derbów Krakowa.
2: Dobrze, to ja teraz w takim razie zrobię... O, tak, podkład wyciszę nawet. I teraz już jesteś gotowy?
5: Jestem gotowy.
2: No to proszę bardzo.
5: 29. minuta meczu. Piłka ustawiona już po lewej stronie pola karnego. Około 19 metrów od bramki Krakowi. Już przy piłce ustawieni dwaj zawodnicy Białej Gwiazdy. Ponieważ jednak piłkę ustawiał sobie Maor Melikson, to prawdopodobnie niski zawodnik z Izraela będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. W murze ustawionym 9 metrów od piłki już znajduje się 4 piłkarzy Krakowi. Jest tam także 2 piłkarzy Wisły, którzy próbują zdezorganizować szyki obrony Krakowi. jeszcze czekamy na sygnał od sędziego tego meczu, jeszcze jakieś konsultacje z zawodnikami Krakowi, już jednak wygląda na to, że za chwilę gra zostanie wznowiona. Daje sygnał do rozpoczęcia gry Robert Małek, podbiega Melikson, Melikson, uderzenie w górny róg bramki, 1-0 dla Wisły. Piękne uderzenie Izraelczyka i radość wszystkich kibiców Wisły na trybunach zgromadzonych na tym stadionie. Piękna bramka Izraelczyka, która przybliża Wisłę do zwycięstwa w tym niezwykle prestiżowym spotkaniu, a jednocześnie zbliża Krakowie do spadku z Ekstraklasy, ponieważ muszą w tym meczu krakowianie, znaczy piłkarze pasów, bo w tym wypadku obie drużyny są z Krakowa, zwyciężyć, aby zachować choćby iluzoryczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. I tak wyglądała mniej więcej ta sytuacja. Starałem się też dołożyć takie sytuacje, które...
2: Brawo, brawo.
5: Też takie momenty, które akurat w tamtym momencie się działy, bo taka była też sytuacja w tabeli, że Krakowia musiała wygrać, a Wisła w zasadzie nie grała o nic, tylko o odzyskanie szacunku wśród kibiców, bo trochę go sobie nadwątliła.
2: Tak właśnie wygląda, jeżeli ktoś przyjedzie do Krakowa na mecz Wisły, to coś takiego właśnie będzie w stanie usłyszeć w twoim wykonaniu, jak rozumiem.
5: No, jeżeli będą bramki, to będzie w stanie.
2: Bo jeżeli będą bramki, no bo jeżeli nie będzie, no to usłyszą, ale nieco inną audiodeskrypcję.
5: To będzie co innego.
1: A jeszcze pytanie do Maćka, jeżeli mogę. Nie wiem, czy mnie słyszy.
2: Słyszę.
7: Bardzo dobrze cię słyszę. Tak.
1: Po prostu, jeżeli z tą audiodeskrypcją, jak jest, jeżeli przyjeżdża na przykład kibice przeciwnej drużyny, to oni też mają, to już dostają od was na przykład, jeżeli się zgłoszą tacy?
3: Tak jest. Tak. Legia
7: mieliśmy
3: miała.
7: Takie już przypadki. Gościliśmy też kibiców z Legii Warszawa, którzy byli i chyba i na wózkach, i również były osoby z innymi dysfunkcjami i sam pamiętam też, że był też jeden z kibiców, tam widziałem nawet w telewizji, wypowiadał się i wtedy taki pomysł się zrodził, aby tego kibica, chyba Łukasz miał na imię, aby go zaprosić i faktycznie przyjechał do Krakowa i chyba pierwszy raz miał wtedy do czynienia z audiodeskrypcją właśnie w naszym wykonaniu. Również wtedy, kiedy był mecz, który decydował o Mistrzostwie Polski, a więc ostatnia kolejka ligowa, kiedy to Wisła Kraków podejmowała Śląsk Wrocław. Mieliśmy bardzo dużo kibiców ze Śląska, niektórzy z nich korzystali z audiodeskrypcji, więc tak naprawdę współpraca kibiców przyjezdnych z Fundacją Otwarte Ramię Białej Gwiazdy skutkuje tym, że po pierwsze kibice mogą być zaproszeni nieodpłatnie na mecz, a po drugie ci, którzy potrzebują komentarza sportowego, taki komentarz do tej pory mieli i myślę, że mam nadzieję, że w przyszłości również. Także zapraszamy kibiców z innych, aby korzystali z tej formy.
2: A czy ktoś z was mógłby podpowiedzieć, bo być może słuchają nas kibice różnych klubów, którzy też chcieliby na swoich stadionach jakąś taką audiodeskrypcję mieć. Czy ktoś z was byłby w stanie w ogóle cokolwiek zasugerować? No, jestem sobie kibicem na przykład, no powiedzmy tego mojego Jezioraka i Ława i dajmy na to, chciałbym, żeby coś takiego udało się zorganizować, bo jeszcze kilku niewidomych kibiców w moim mieście zamieszkania w Iławie jest i no interesujemy się tym i chcielibyśmy mieć lepszy dostęp do tych widowisk sportowych. No i gdzie się zwrócić, z kim najlepiej rozmawiać o tym, kogo przekonywać? Czy ktoś z was coś może zasugerować?
7: Może ja, ponieważ tak czuję się troszkę odpowiedzialny w tym zakresie, no myślę, że można zgłaszać się tutaj do Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy, pytając o to, w jaki sposób wprowadzić audiodeskrypcję na swoim stadionie. Jest to o tyle też istotne, że no my tutaj planując swoją pracę w ciągu roku, to musimy wiedzieć jako organizator audiodeskrypcji, czy jest to jednostkowe wydarzenie, czy też myślimy o tym, aby ten system wprowadzać na wszystkie mecze ligowe, bo tak naprawdę wtedy możemy ułożyć sobie grafik wysyłki sprzętu. Taki obiekt też musimy, jak się to mówi, przetestować, aby wiedzieć, w którym momencie, w którym miejscu ten nadajnik ustawiać. Wiadomo, że są nowe obiekty sportowe, to na nich te specjalne stanowiska są. Nie wiem, jak jest na Jezioraku Iława, bo nigdy nie byłem, ale no, to też by wymagało sprawdzenia, w którym miejscu ten komentator by przebywał. Także jest to możliwe, ale no też by wymagało pewnego tutaj przygotowania i kontaktu z nami i pewnie też jakby no wizji lokalnej, aby sprawdzić, czy faktycznie taką audiodeskrypcję można przeprowadzić. Myślę, że jeżeli na dużych stadionach, takich jak Legia Warszawa czy Wisła Kraków, udawało się to robić, ja mogę tylko mówić za Wisłę, to myślę, że na mniejszych obiektach jest to też możliwe i analogicznie się dotyczy też innych dyskusji, jak myślę.
2: To znaczy oczywiście, że jest to możliwe, tylko zastanawia mnie, czy jak wygląda z kwestią chęci, bo podejrzewam, że to nie tylko chęć musi wyjść od strony kibiców, ale także i od strony włodarzy danego klubu, no bo podejrzewam, że jakieś kwestie finansowe również się z tym wiążą, prawda?
7: No naturalnie, tutaj jakby zaproszenie musi... Po pierwsze, sprawa jest taka, że nie wiem jak jest w całej polskiej ekstraklasie, ale tak naprawdę niewiele klubów posiada, z tego co mi wiadomo, zorganizowane stowarzyszenia, które grupują kibiców niepełnosprawnych. Jest to pewnego rodzaju jakby lobby, które też może współpracować, tudzież jakby naciskać na włodarzy swojego klubu, aby pewne rzeczy uzyskiwać dla swoich członków. Jeżeli nie ma tego nacisku, to myślę, że pojedyncze osoby no, nie będą miały większego przebicia, aby taką audiodeskrypcję sprowadzić. Jeżeli już mowa też o kosztach, to też trzeba wiedzieć, że sprzęt trzeba wysłać, trzeba sprawdzić obiekt, trzeba mieć również komentatora, który no, nie zawsze, tak jak mój brat, może za studencką pensję pracować. Więc no, są też kwestie ekonomiczne, które wymagają jakby omówienia no z pewnym wyprzedzeniem. Także tutaj my jesteśmy otwarci, możemy pewne rzeczy zasugerować już jakby w kuluarowych rozmowach. Natomiast no też wiadomo, że ktoś pracuje, ktoś sprzęt udostępnia i to też łączy się z kosztami. Natomiast no też jakby takim no, naszym kapitałem jest to, że mamy pewną wiedzę, mamy pewne już doświadczenia, które nie są jakieś jednostkowe, ale seryjnie odbywaliśmy mecze, jakby no wchodząc na coraz wyższy poziom, nie tylko jakby z tych trybun niższych na trybuny wyższe, gdzie są komentatorzy, ale również jakby rozwijając całą technikę tutaj naszą i infrastrukturę. No i to pozwala nam sądzić, że no pewne doświadczenie już mamy, z którym bardzo chętnie podzielimy się z tymi klubami, stowarzyszeniami, które chciałyby również jakby no na kanwie euro, które tą audiodeskrypcję wprowadza na stadiony, zastosować również od nowego sezonu Ekstraklasy.
2: Powolutku nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Zatem tak podsumowując nasz dzisiejszy program dotyczący meczy, audiodeskrypcji tych wydarzeń sportowych. Co na koniec moglibyście powiedzieć? Najpierw pytanie do kibiców, bo myślę, że albo aktualni kibice, albo jacyś potencjalni kibice nas w tym momencie słuchają i się tak zastanawiają, czy w sumie ta cała piłka nożna to jest warte w ogóle jakiegokolwiek zachodu, warto się tym zainteresować. Adamie, Tomku?
4: A to co?
2: No, Aniu, do ciebie to ja jeszcze będę miał też swoją drogą pytanie. Spokojnie.
1: Czy się zainteresować? W ogóle sport jest dyscypliną, ogólny sport jest dyscypliną super, gdzie zawsze można fajnie się przede wszystkim zabawić na trybunach, czy też następnie na widowni w hali. Także fajnie jest spędzić czas i myślę, że tego nie trzeba promować, bo to się samo promuje. Także można iść sobie po prostu fajny czas spędzić i się dobrze pobawić.
3: I niewidomy na stadiony.
1: Tak, dokładnie.
3: Ja myślę, że Paweł tutaj jakiś czas temu, słuchacz, który zadzwonił, odmalował dosyć czarną wizję polskich stadionów, z czym się ja absolutnie nie zgadzam, ale nie chciałem przerywać, bo mówił bardzo ciekawie. I to będę ciągle to podkreślał. Na polskich stadionach jest bezpiecznie. Rozpiętość wiekowa na Legii Warszawa, chociaż nie widzę, na pewno sięga od 3,5, 4,5, czasami nawet i pół roku, to są kibice, do myślę 60-70 lat również. To nie tylko Barcelona jest na tym polu widoczne. Ja nie będę wchodził w jakieś tam rozważania typu kto z kim ma zgodę i dlaczego nie było krzyków na Atletico Madryt, bo chyba Atletico Madryt, nie, o Atletico Bilbao chyba mówił Paweł. Mhm. Natomiast w trakcie naszej rozmowy ja sobie zerknąłem. Atletico ma tak zwaną kosę z Barceloną, więc ja nie wierzę, że nie było tam ekscesów. Może nie były wśród 80 tysięcy ludzi zauważone, ale nie ma siły. Tam, gdzie jest ultras, czyli grupy kibicowskie, tam niestety dochodzi do takich, a nie innych zachowań, ale to jest temat na inną audycję. Ja podkreślam, na stadionie Legii Warszawa jest bezpiecznie. Zapraszam każdego, kogo mogę, aby poczuć atmosferę widowiska sportowego.
1: Po prostu zawsze są osoby, które poszaleją i tak dalej. To wszędzie się tak zdarzy. Czy to będzie po prostu w Polsce, czy na Zachodzie, to wszędzie tak jest. I czy po meczach, czy przed meczami są zamieszki. Przecież też Barcelona wygrywając Ligę Mistrzów bodajże 2 lata temu, tak samo były zamieszki po prostu w Katalonii. To nie to, że oni nie szaleją. Tak samo były ekscesy z policją i tak dalej, i to dużo były zamieszki, jak pamiętam, jak komentowali. Także wszędzie się zdarzają, no ale tak jest mowa, że na pewno ta rozpiętość teraz wiekowa, to bardzo często się słyszy, że teraz już rodzinnie się przechodzi na te stadiony jednak. Na meczu Wisły z ŁKS-em cała trybuna jedna była samych dzieciaków, tak zwanej młodej Wisły. To było przepięknie było. I kibicowali i tak dalej. Było świetnie.
2: To teraz, Aniu, jak tak się rwałaś do mikrofonu, to proszę bardzo, ja ciebie zapytam, bo ty masz do czynienia ze sporą rzeszą niewidomych kibiców albo słabowidzących kibiców z Małopolski, bo chodzisz z nimi na mecze z ramienia naszej fundacji, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Powiedz mi, jak twoim zdaniem osoby niewidome odbierają piłkę nożną?
8: Co zauważyłam, osoby niewidome przy pomocy audiodeskrypcji reagują identycznie na meczu jak osoby zdrowe. Nie ma jakichś tam odskoczni, że któryś z kibiców nie wie, o co chodzi. Przede wszystkim ci ludzie po pierwsze wyszli z domu, po pierwsze są między ludźmi. Następna rzecz, oni mogą świetnie się bawić, tak jak już powiedziałam, mogą uczestniczyć w pełni w meczach rozgrywanych na Wiśle, co jest plusem. Ja tych ludzi wyciągam i to wyciągam ludzi, którzy by nigdzie indziej nie poszli, choćby tutaj, choćby Adaś, tak? On ze mną jeździ z Olkusza na mecze Wisły. Wracamy nieraz po 23 i później. Także generalnie ci ludzie potrzebują tego i widzę, że są zadowoleni i coraz więcej mam chętnych i coraz więcej składam zapotrzebowania na bilety do Fundacji Otwarte Ramy Białej Gwiazdy. Ja osobiście, tak jak mówię, ani telewizja, ani radio nie odda atmosfery stadionu i nie oszukujmy się. To, co się dzieje na stadionach, gdzie jest 23 tysiące w przypadku Legii, gdzie było prawie 24, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, w przypadku Krakowi, to słychać ewidentnie ten głos, te okrzyki, ten śpiew przede wszystkim, kiedy słyszymy jazda, jazda, biała gwiazda i odpowiadają 2-3 sektory między sobą, to jest coś wspaniałego i tego się nie da opisać, tam trzeba po prostu być i tyle. Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na stadion D11, na sektor D11 na Wisłę, gdzie naprawdę jest bezpiecznie. Tam naprawdę nic nie ma prawa nikomu się stać, gdzie ci stewardzi podchodzą, pytają, czy nie pomóc, czy kogoś nie zaprowadzić, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Tam naprawdę jest bezpiecznie, jeszcze raz powtarzam. I nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że osoba niepełnosprawna może być potraktowana inaczej.
2: A jeszcze zapytam, jak z białymi laskami, bo tu już pojawiła się taka informacja od strony Tomka, że jakieś tam swego czasu miał problemy. Czy na przykład w Krakowie ochrona stadionu spotkałaś się z jakimiś takimi nieprzychylnymi reakcjami, jeżeli ktoś z białą laską wchodził?
8: Nie, jeżeli chodzi o białe laski, nie ma problemów. Ja miałam osobiście problem z Pepsi-Colą, ale to mi pani ochroniarz wyjaśniła, dlaczego.
2: A dlaczego?
8: Nie mogę wnieść tej Pepsi-Colą. Dlatego, że kibice, tak zwani kibice, do Pepsi Coli wrzucają mentosy i robią tak zwaną mieszankę wybuchową.
2: Aha.
8: Tak, no ale to przelałam sobie do kubka, który mi podała pani ze sklepiku i było wszystko okej.
2: I było wszystko w porządku. Krzysztofie, a ty jako audiodeskryptor, to jest coś, czym chciałbyś się zajmować już tak cały czas, czy to raczej traktujesz jako takie hobby, jako ciekawą przygodę? Czy jednak to, że zajmujesz się pracą w tym momencie dla osób niewidomych, sprawiło, że jakoś tam wiążesz z tym może swoją dalszą przyszłość?
5: Ciężko mówić o jako takim wiązaniu przyszłości, ponieważ to wiadomo, żeby to może być traktowane jako coś, dzięki czemu pomagam ludziom i dzięki czemu też sam dobrze się bawię, bo dla mnie bycie komentatorem to takie, powiedzmy, spełnienie marzeń i też dobra zabawa, nie ukrywam tego. Natomiast no, ciężko mówić o jakimś takim wielkim wiązaniu przyszłości, ponieważ no, żeby to nie jest jakiś wielki dochodowy biznes czy coś takiego. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę pomagać. Nie wiem, czy faktycznie to dociera do każdego, bo każdy odbiera mecz piłki nożnej.

0: doświadczenia, które, jak myślisz, zaplusują gdzieś na przyszłość? Pomogą na przykład większej ilości niewidomych albo po prostu tobie w czymś?
1: Ja myślę tak, że te kilka miesięcy, które spędziliśmy razem z Fundacją i Otwarte Ramię Gwiazdy i tutaj Fundacja Integracja na Wiśle, Instytut Rozwoju Regionalnego, tu mnie Ania poprawia, przepraszam najmocniej, one już po pierwsze dały nam możliwość rozwoju zawodowego, dlatego że weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę, którą, na której wcześniej nie byliśmy, nigdy wcześniej audiodeskrypcją się nie zajmowaliśmy, nie mieliśmy żadnego pojęcia na ten temat. Mało tego, nasz brat w ogóle nie był, mówię nasz, bo to nie jest mój jedyny brat, ale Krzysztof no, nie był w żaden sposób przeszkolony merytorycznie pod względem tego, w jaki sposób być tym audiodeskryptorem, a jednak myślę, że poradził sobie bardzo dobrze. I tak samo jak on, który rozwijał się z każdym meczem pod względem komentatorki sportowej, tak również my tutaj jako jakby wydawcy tej audiodeskrypcji staraliśmy się z każdym meczem pewne rzeczy poprawiać, bo ci, którzy przychodzą na stadion i są odbiorcami, to tak naprawdę biorą tylko odbiorniczek, słuchawkę i wchodzą i cieszą się. Tymczasem, kiedy my, którzy przygotowujemy, musimy zawsze przyjść te 2-3 godziny przed meczem i czasami wracamy około północy. Ale to też, tak jak Krzysztofowi, tak samo mnie daje to radość, satysfakcję, że robimy coś pionierskiego w Polsce, że jesteśmy komuś potrzebni i że dajemy ludziom radość. I to jest, myślę, że najważniejsze wyzwanie. Mam nadzieję, że ci, od których zależy audiodeskrypcja, podzielą nasz entuzjazm.
0: No ja życzę wam tego z całego serca, no bo rzeczywiście, no, dostęp osób niewidomych do sportu, to myślę, że to jest też bardzo istotna kwestia. No to jest rozrywka, a wiadomo, im więcej mamy rozrywek, no to tym przyjemniej możemy spędzać czas. Wprawdzie, tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, no nie wszyscy, jak się okazuje, sobie te audiodeskrypcje chwalą, no ale lepiej mieć więcej niż, prawda, mniej. Lepiej mieć większy dostęp do tego wszystkiego i być w stanie skorzystać z takiej możliwości. A jeżeli poszlibyśmy na mecz jakiś zupełnie nieznany, nieznanej nam drużyny, bo po prostu chcielibyśmy tak sobie zobaczyć, no to myślę, że taka audiodeskrypcja byłaby nam na pewno no, sporo przydatna i uzyskalibyśmy dzięki niej dużo informacji. A właśnie do audiodeskrypcji oraz w ogóle widowisk sportowych, meczy, piłki nożnej oraz kibicowania wtedy, kiedy się nie widzi, dotyczyła dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja dziękuję już bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że udział w programie wzięli Anna Gałecka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Lipiński, czyli osoba przeprowadzająca audiodeskrypcję na meczach Wisły Kraków, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak, czyli dziękuję. Kibice. Tomku, to jeszcze tak na koniec, zaśpiewaj Legia, bo co niektórzy chcą, żebyś jeszcze raz zaśpiewał.
2: Ale kto tak chce? Może teraz Wisła niech coś pokaże, nie?
3: Dawaj, Adaś, jedziemy.
0: No.
3: Tak się bawią ludzie wtedy, kiedy Wisła gra. Tak się bawią ludzie wtedy, kiedy wygrywa.
0: Pięknie, no, no to mamy 1-1. To mamy 1-1, słuchajcie.
4: Ale zobacz, to są punkty zaprzyjednione już. A mówią, że jest źle.
0: A widzicie, to może jakaś, to słuchajcie, to może jakaś zgoda przez tę audycję między Wisłą a Legią, co?
4: No.
3: Na pewno kibiców z Legii przyjmiemy na 11 z życzliwością.
0: No i bardzo dobrze. A jeszcze pojawił się Maciej Lipiński, który to technicznie za audiodeskrypcję na meczach Wisły Kraków odpowiada. Dziękuję ci, Maćku, również bardzo serdecznie.
5: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Michał Dziwisz i prowadziłem dla was tę dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień po godzinie 19:00. Znowu się usłyszymy i porozmawiamy o czymś ciekawym. A usłyszymy się jeszcze wcześniej, dzień wcześniej, w niedzielę po godzinie 20:00 w mojej autorskiej audycji z Archiwum M. Kłaniam się, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut.

0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
2: u nas
1: w pewnym...
2: jest zimno.
1: O,
3: tu też.
1: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
3: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
1: Tak,
4: oczywiście.
1: Jest.
4: Tak jest.
5: Dzień 26.
1: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam. A dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
4: Dobry wieczór.
1: Paweł Masarczyk.
3: Witajcie.
1: Piotrek Malicki, Paweł
3: Witajcie.
1: Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
3: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc...
2: No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
1: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
4: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTube'ie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTube'ie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
4: Aha, to jeszcze ciekawie. Jeszcze coś innego. Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
1: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast nie ma czegoś takiego, że wybiera na przykład, nie wiem, artykuły spożywcze, potem, nie wiem, na przykład nabiał, mleko i ma wszystkie mleka dostępne w Lidlu, tylko po prostu jest jedna wielka lista produktów ograniczona do 500 i jest wyszukiwarka, więc jeżeli tam pisze mleko, no to znajdzie wszystko, co ma mleko, włącznie z kosmetykami, które, nie wiem, mają na przykład gdzieś na mleko w swoim składzie. Nie ma żadnych informacji na temat, nie wiem, daty ważności, składu. Po prostu jest lista produktów, jakieś pole edycji, czy tam lista rozwijana z ilością, dodaj do jakiegoś tam zamówienia. Jest jeszcze takie przedziały czasowe co godzina, że chcę to odebrać między tam 10:10, 10:11, 11:12 i tak dalej, i tak dalej. Tego z ileś. No i tyle. Taka strona widać po prostu zrobiona bardzo, bardzo, bardzo prosto. Tam nie ma prawie żadnych linków, żadnego niczego. To jest taka... To taka... Od góry do dołu jak leci lista. I już. Także troszkę to takie jest pisane, mam wrażenie, na szybko i na kolanie. Troszeczkę tak to wygląda. Przynajmniej z mojego punktu widzenia.
3: Warto dodać, że o planach podobnej usługi też poinformował ostatnio, o planach wprowadzania podobnej usługi też poinformował ostatnio Kaufland. To się ma nazywać Click and Collect. I to ma no, działać w podobny sposób, że będziemy sobie mogli zaznaczyć, jakie produkty chcemy, wybrać sobie sklep. Też to chyba będzie kilka sklepów na początku. Pójść do tego sklepu, zapłacić przy jakimś specjalnym stanowisku i odebrać. Potem gdzieś tam zapowiadają, że jeżeli klientom to się będzie podobać, to to będzie rozszerzone, że może jakieś płatności na stronie, może coś tam. Ale na razie to też ma działać w takiej tylko formie.
1: To znaczy click and collect to jest
4: cały mechanizm,
1: to jest nazwa usługa, która właśnie jest wdrożona w Lidlu, podobno chyba w Żabce, właśnie w Kauflandzie możliwe, że będzie i jeszcze w kilku innych sklepach. No i jeżeli to się sprawdzi, podobno różne lokalne sklepy też to mają, niektóre tam powłączane, znaczy tam umowy podpisywane z click and collect, no to prawdopodobnie będzie to działało. Mam nadzieję troszkę, choć z drugiej strony na początek, bo przez pewien czas ten click and collect to tak nie bardzo na Lidlu. Pamiętasz, Michale, my się próbowaliśmy zalogować i tam był
4: Zgadza się. Click and... tak.
1: I tak szczerze mówiąc, na początku dla mnie click and collect to zabrzmiała jak jakaś usługa do informacji rozsyłania mailem czy czymś takim, click and collect.
4: Mi to bardziej wyglądało na click and collect, to bardziej jako jakaś usługa do tak zwanego, do jakiegoś badania.
1: Albo tak.
4: Tak, do badania tego całego user experience, tak, czyli jakimi ścieżkami użytkownik podąża na stronie internetowej i co by mu tu warto było jeszcze podrzucić, żeby on na to na pewno zerknął, tak szczerze mówiąc.
1: To jest coś takiego, ale click and collect to nie jest usługa śledzenia użytkowników, tylko to jest usługa rezerwacji w sklepach stacjonarnych przez internet.
4: Zgadza się.
1: To tak. To co, teoretycznie zaczynamy?
6: To ostatnio wiele użytkowników pisało na grupę właśnie, że ma problem przy otwieraniu aplikacji w najnowszej wersji iOS 13.5. Podczas uruchomienia aplikacji różnych, Facebook, WhatsApp, a tak naprawdę to nie zależy od rodzaju aplikacji, tylko tak naprawdę każda aplikacja mogła mieć taki problem, że pojawiło się, że ta aplikacja nie jest już dla Ciebie dostępna i musisz ją ponownie zakupić w sklepie App Store. No i nie dało się w żaden sposób wejść w tę aplikację, nic się nie dało z tym zrobić. No i tutaj sposobem na pozbycie się tego problemu jest po prostu usunięcie tej aplikacji i zainstalowanie jej po raz drugi ze sklepu App Store. Jeżeli nie chcemy na przykład tracić danych, które są w tej aplikacji, to musimy to zrobić już trochę w inny sposób, ponieważ usunięcie z ekranu głównego w trybie edycji spowoduje, że wszystkie dane, które były zapisane w tej aplikacji, zostaną usunięte. Jeżeli chcemy te dane jednak zachować, a samą aplikację usunąć, żeby nam ona działała, to musimy wejść w ustawienia ogólne iPhone pamięć i tam znaleźć tę aplikację i kliknij przycisk odinstaluj. I wtedy sama aplikacja zostanie odinstalowana, ale dane pozostaną na dysku i wtedy wystarczy wejść w sklep App Store i zainstalować ją ponownie. Nie wiadomo, czym to było spowodowane, ale podobno Apple rozwiązało to w taki sposób, że dzisiaj rano niektórzy użytkownicy mieli po 48 aktualizacji różnych aplikacji, więc widocznie coś musiało się zmienić w tym systemie, do czego te aplikacje musiały się, tak powiem, przystosować i no teraz już powoli powinno tych problemów nie być, powinno one nie występować.
4: Tych aplikacji, jeżeli chodzi o aktualizacje, to ja powiem szczerze, ten problem zaczął się pojawiać już od niedzieli, bo z niedzieli na poniedziałek ja sobie odpaliłem aktualizację i tak się naprawdę zdziwiłem, co ja tu nagle mam tyle tych aktualizacji. I okazało się, że właśnie on mi, w sensie iOS, aktualizować zaczął nagle ileś aplikacji, które aktualizowane były już wcześniej. I on faktycznie sobie je ściągał jeszcze raz rzeczywiście coś z nimi tam robił po drodze. Także no, faktycznie tam się coś musiało zadziać.
6: Tak, dokładnie, ale już powinno być coraz lepiej, a jeżeli by tak było, to trzeba po prostu odinstalować i zainstalować jeszcze raz.
1: I chyba mamy słuchacza tak przy okazji, tak mi się wydaje. Czy nie?
4: A to zaraz...
2: Na pewno możecie do nas dzwonić.
4: Chyba nie.
1: Tak.
2: Możecie z nami wchodzić w interakcję.
1: Zoom.
2: Na Facebooku i YouTube chyba też jesteśmy, tak?
4: Tak, jesteśmy, jesteśmy. Nie, nie ma słuchacza, natomiast tak, natomiast możecie do nas pisać właśnie na Facebooku i na YouTubie, w komentarzach. Tu między innymi Grzegorz podrzucił nam też taką ciekawostkę, że naukowcy skonstruowali sztuczne oko, które się ponoć zachowuje tak jak ludzkie. No, można by powiedzieć, który to już raz, bo naukowcy wiele tych sztucznych oczu konstruują. Ja mam wrażenie, że to nigdy poza jakiś etap takiego prototypu nie wychodzi. Cały czas są jakieś nadzieje i cały czas rzeczywiście pojawiają się co chwilę jakieś informacje, że rzeczywiście, no, że tu jakaś przełomowa technologia, która pozwoli na to, żeby ci, którzy nie widzieli, nagle widzieć zaczęli, ale no na razie z tego nic nie ma, co nie znaczy, że nie będzie w końcu, bo to zwykle tak przecież z wynalazkami jest, że do jakiejś masowej produkcji wdrażany jest zaledwie ułamek, a ile tam różnego rodzaju badań, ile różnego rodzaju eksperymentów trzeba zrobić po drodze, żeby to wszystko działało. No, to jest naprawdę ogromna ilość.
6: Dokładnie.
1: To w takim razie teraz taka informacja, która miała być na początku. Jesteśmy z niej niezmiernie zadowoleni, bo Dawid Pieper, który tutaj już pojawiał się na antenie Tyflo Podcastu, stworzył bardzo ciekawą aplikację.
4: Aplikację do słuchania Tyflo Podcastu.
1: Do słuchania Tyflo Podcastu i Tyflo Radia. Aplikację na system Windows, aplikację, która na razie jest oczywiście w wersji bardzo rozwojowej, bo ona została zrobiona dzisiaj.
4: Tak.
1: Taka pierwsza wersja.
4: Czy tam wczoraj nawet.
1: Czy wczoraj.
4: Tak. Ale i już się kilku wersji doczekała, słuchajcie. To...
1: Tak, tutaj jakby w takim tempie rzeczywiście były nowe nowości tutaj wprowadzane, to niedługo dostaniemy turbo aplikację do Tyflo Podcastu. No, zobaczymy, co się stanie.
4: Podlinkujemy aplikacja... wam oczywiście te aplikacje w komentarzu, żebyście mogli sobie z niej pokorzystać. Jedna taka uwaga, Windows Defender na pewno będzie się czepiał tej aplikacji, to znaczy ten, że czy chcesz, aby system Windows ochronił ten komputer, to chyba nawet bardziej też ten filtr taki, który wykrywa, czy aplikacja jest jakoś częściej, to Smart Screen się swego czasu nazywało.
1: Chyba tak.
3: To chodzi o tak zwane certyfikaty, że żeby w Windowsie uruchomić aplikację, żeby ona nam się uruchamiała bez problemu, to musimy Microsoftowi jakąś tam odpowiednią i to chyba niemałą stawkę zapłacić. Dostajemy wtedy certyfikat i ta aplikacja jest podpisywana jako taka i taka firma względnie, taka osoba, a jeżeli tego nie mamy, to tak naprawdę Windows totalnie nie wie, skąd ta apka jest, kto ją zrobił i czy ona jest bezpieczna,
4: i czy ona jest bezpieczna,
3: czy to jest wirus, czy to jest fajna apka. I Windows w tym momencie wychodzi z założenia, że lepiej nas ostrzeże, lepiej założyć, że to wirus, nawet jeżeli nie jest to wirus.
4: Nie jest to wirus, tak. Więc tu no, ja raczej nie spodziewam się, żeby w tej aplikacji było coś złego, więc spokojnie
1: tak
4: możecie,
1: tak wydaje,
4: więc
1: tak,
4: spokojnie możecie ją uruchamiać. Spoko. I co tam można? Na pewno można sobie posłuchać podcastów, można sobie poprzeglądać kategorie, można sobie pobierać też podcasty, można posłuchać Tyfloradia i już w nowej wersji, której ja jeszcze nie testowałem, bo ona się ukazała jakoś niedawno, no to można także komentarze wyświetlać, zdaje się,
2: ja
4: że
2: już
4: również.
2: Testowałem.
3: Ja widziałem i to działa. Mhm.
2: Tu miałbym jedną sugestię, bo na ten moment te komentarze to jest takie jedno wielkie pole edycji. Wydaje mi się, że byłoby fajnie zrobić na przykład listę, pole listy z komentarzami, podświetlić konkretny komentarz, niech on jest czytany, troszkę tak jak to wygląda w Tortoise SVN albo Tortoise Git. Że podświetla się na polu listy komentarz, on jest odczytywany, jakby kto go wysłał, jaki tam jest jego, jaka jest jego treść, no i pod tabulatorem byłoby w polu edycji do poczytania. Można by wtedy zaznaczać, wykopiowywać. Mogłoby być też w menu kontekstowym na takim komentarzu, wtedy na tej liście kopiuj. Jakaś opcja otwarcia może linków, jeżeli komentarz zawiera jakieś linki i możliwość, aha, no odpowiedź, no to powiedzmy już się nie bawmy, bo to jak Dawid ma taki plan na roadmapie, to może by było fajnie. Ale jakieś opcje by się jeszcze wymyśliły do tych komentarzy. Natomiast fajnie, że to jest.
4: Fajnie i tu, tak, bardzo, no i tu bardzo dziękujemy Dawidowi za taką inicjatywę, bo to jest no, też inicjatywa taka po prostu inicjatywa ze strony jednego ze słuchaczy.
1: Tak jest.
4: Zresztą tak samo jak inicjatywą na przykład Patryka było to, że chciało mu się posiedzieć trochę i na przykład wszystkie audycje Tyflo Podcastu przerzucić na YouTube'a, czy pomóc gdzieś tam w konfiguracji tego, żebyście mogli teraz tych audycji również słuchać na Facebooku i na YouTubie. I to siłą też takich właśnie różnego rodzaju oddolnych akcji i działań słuchaczy możemy więcej. I za to wam bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Tak, dziękujemy jest. I szczerze mówiąc, fajnie by też było, jakby komuś się kiedyś chciało, gdyby powstały na przykład aplikacje mobilne. Bo wyobraźcie sobie wtedy, jak można byłoby to łatwo po pierwsze przeglądać. Po drugie, oczywiście w zależności od chęci, możliwości rozwoju, być w kontakcie ze słuchaczami i na przykład serwować jakieś powiadomienia albo przypomnienia. Na przykład gdybyś mógł, Michale, wrzucać też, tak jak wrzucasz na różne listy i różne miejsca.
4: Tak, informacje o tym, co będzie, o ramówce, tak, dokładnie.
2: Tak,
4: dokładnie.
2: Ta ramówka byłaby podzielona na pozycję, można byłoby dodać przypomnienie, teraz będzie ta audycja na żywo i można w ulubionym medium, na przykład w tej aplikacji albo na Facebooku, odsłuchać. Co do tej aplikacji Windowsowej, no to ja to jest mój konik, że tak powiem, moje prywatne dziecko, więc ja się tym strasznie jaram. Fajnie by było, jakby były rozdziały do tych podcastów, które te
1: ja
2: rozdziały mają.
1: Ja to zasugerowałem, także zobaczymy, co.
2: Zwłaszcza, że
1: co
2: jest ta specyfikacia ID3 tagów MP3, więc można ją spokojnie wykorzystać. Fajnie by było, jakby było przyspieszanie. Fajnie by było, jakby tą aplikację można było chować na przykład do Treja i niech ona sobie na przykład odświeża co jakiś czas te podcasty i wysyła też jakieś powiadomienia, jak ktoś tak ma komputer cały czas włączony i bardzo mu zależy na tym, żeby być na bieżąco z tym Tyflo podcastem. Może właśnie takie przypomnienia też by były fajne, właśnie jakaś opcja tej ramówki, no i może kiedyś jakaś opcja kontaktu z nami, chociażby prostego tekstowego, jakiegoś wysłania jakiejś krótkiej wiadomości do studia czy coś, ale to
4: dokładnie,
2: już
4: ale to są takie trivial, rzeczy, trivial. Tak, to już są takie rzeczy gdzieś tam powiedzmy na później, na razie mamy to, co mamy i że tym bardziej, że no, Dawid zrobił to w swoim własnym wolnym czasie i z własnej inicjatywy, także raz
2: tak
4: jeszcze
2: jest.
4: Dzięki. No i jak będziesz miał, Dawidzie, trochę czasu, chęci i motywacji na rozwój aplikacji, no to czekamy z niecierpliwością.
1: Tak, to tak zostając w Windowsowym środowisku, Paweł tutaj znalazł listę takich rzeczy, które zmienią się, jeżeli chodzi o dostępność w Windowsie 10 w najnowszej aktualizacji.
2: Tak, i są to ciekawe zmiany, bo z jednej strony są to zmiany dla osób niedowidzących. Będziemy mieli możliwość spersonalizowania tego, jak wygląda i jak duży jest po pierwsze wskaźnik fokusu, po drugie kursor tekstu. Znaczy wskaźniki fokusu już są, to kursor tekstu, natomiast będzie też podążanie za myszą i za kursorem tekstu powiększalnika, lupy systemowej, która to będzie umieszczać teraz kursor myszy i wskaźnik, kursor wpisaniu tekstu na środku ekranu, w takim miejscu, gdzie zawsze będzie się go można spodziewać i potem będzie można go sobie wedle woli przenosić, nie trzeba będzie go szukać. Będą też różne zmiany dla narratora i tu jest bardzo ciekawe, bo od takich zmian, że pauzy między zdaniami i wszystkie możliwe mechanizmy przetwarzania tekstu będą jakoś zredukowane, tak żeby mowa była płynniejsza i mówiła nam trochę szybciej, bez większych opóźnień, co zwiększy nam responsywność. Przez takie zmiany jak dodanie większej ilości, nawet nie tyle dźwięków, bo liczbę dźwięków chcą zmniejszyć, żeby było trochę mniej uczenia się wszystkiego nowego, ale zwiększyć ilość zdarzeń dźwiękowych i zamianę większej ilości komunikatów wypowiadanych przez syntezę, a powtarzalnych na dźwięki, na przykład włączanie, wyłączanie trybu skanowania. Będzie taka opcja, to nie będzie wymuszone, będzie możliwość, żeby był i dźwięk, i mowa, to jest domyślnie, żeby użytkownicy mogli się nauczyć tych dźwięków, a będzie można potem różne rzeczy, zwłaszcza odnośnie kontrolek, jakichś atrybutów tekstu, właśnie takich komunikatów odnośnie włączania, wyłączania czegoś, zamienić po prostu na dźwięki. Jeśli chodzi o przeglądanie stron, to będzie współpraca z Firefoxem, oprócz Edge'a i Chroma. Będzie też odczytywanie strony po załadowaniu się automatycznie od góry do dołu, żeby osoba niewidoma, która korzysta sobie z przeglądarki, wiedziała, że strona się załadowała poprawnie. Na żądanie domyślnie skrótem klawisz narrator plus litera S. Dowiemy się o tym, ile strona ma tam linków, nagłówków, punktów orientacyjnych i tak dalej. To takie coś chyba ma też JAWS, NVIDIA chyba tego nie ma. Natomiast jak naciśniemy ten skrót dwa razy, to wyświetli nam się lista chyba tych różnych właśnie elementów. I tutaj ciekawa funkcja, bo wyświetli nam się lista linków polarnych według zapytań Bing. Czyli jeżeli na tej stronie są jakieś linki, które, z których ktoś często korzysta, no to zostaną one w pierwszej kolejności gdzieś tam przedstawione jako te, które być może prawdopodobnie jako pierwsze chcielibyśmy odwiedzić. To jest ciekawe, jak to się sprawdzi. Kolejna fajna rzecz, jaką zrobiono, to coś, co jest wymogiem dostępności, a nie wszyscy przestrzegają, czyli radzenie sobie z linkami kliknij tutaj, albo więcej informacji tu. Bo na takim linku tu możemy zrobić skrót klawiszowy taki jak do opisywania obrazków, czyli zdaje się narrator Shift D. I wtedy usłyszymy tytuł strony, do której ten link prowadzi. Więc będzie można sprawdzić od razu, gdzie te linki tu prowadzą. Poza tym takie różne poprawki, na przykład bardziej responsywna wyszukiwarka, przeszukiwarka strony, lepsze czytanie tabel, też poprawki w Outlooku, będzie Outlook trochę szybciej chodził, też będą wiadomości czytane automatycznie zaraz po załadowaniu, podobnie jak w przeglądarkach. No i dla osób niedowidzących też dodana funkcja czytania na żądanie. Jeżeli już zmęczą się Wam oczy czytaniem, chcielibyście, żeby synteza poczytała troszkę za Was, no to będzie taka opcja, żeby w przeglądarkach popularnych, tych wspieranych przez narratora w pakiecie Office, może w innych też programach, pewne teksty były dla Was czytane syntezą.
1: I fajnie, że ten narrator się rozwija, bo to rzeczywiście jest program, który no, zaczyna mieć sens i już to podkreślaliśmy tu kilka razy, że no, to jest takie coś, co po prostu ma działać i tyle. On nie będzie, znaczy nie ma na razie jakichś rewolucyjnych, może jakichś bardzo funkcji, ale jako screen reader to naprawdę zaczyna dawać radę i teraz jak widać tutaj poszli w internet, no fajnie, że to się rozwija, bo to rzeczywiście nawet w Windowsie 7 to było narzędzie, które w zasadzie służyło tylko po to, żeby ewentualnie uruchomić z tym inne narzędzie. I
7: dokładnie, się
4: tak, tak jest. A i z tym bywały problemy.
1: Tak, zwłaszcza jak trzeba było to pobrać przez internet. Oj, to działo się różnie. Natomiast...
3: A propos właśnie narratora i Windowsa i zmian dostępnościowych w tychże programach. Takie ciekawe dyskusje się ostatnio toczyły gdzieś tam przy okazji Twittera, które miałem okazję sobie poczytać. To jest tak, po pierwsze są podobno jakieś przecieki z Microsoftu, absolutnie nieoficjalne i absolutnie niepotwierdzone, że trwają prace nad jakimś silnikiem skryptowym dla narratora. I że tenże silnik skryptowy ma podobno korzystać z jednego z mainstreamowych języków programowania. Czyli nie ma to być absolutnie coś takiego jak w JOSie, że JOS sobie wymyślił własny. Ma być to któryś z mainstreamowych. Nie wiem co to jest. Nie wiadomo jaki to będzie. Ja podejrzewam, że może być to JavaScript, bo jego się teraz stosuje w różnych takich rzeczach. Microsoft go ostatnio trochę lubi. Oni gdzieś i do Office'a go próbują ładować i do innych tego typu narzędzi, więc nie zdziwiłbym się wcale, gdyby i tu takie próby nastąpiły, no ale to są tylko spekulacje. Dlaczego to byłoby ważne dla użytkowników? No bo jeżeli jakaś aplikacja nie do końca by była z narratorem dostępna, nie do końca by działała, to byłyby jakieś szanse, że właśnie za pomocą skryptów można byłoby coś w tej kwestii zdziałać. O ile w przypadku użytkowników powiedzmy domowych to jeszcze, o tyle takie skrypty są bardzo ważne w przypadku użytkowników korporacyjnych.

0: sobie, co, znaczy może inaczej. Ilu z nas i was, drodzy słuchacze, używa NVDA bez jakichkolwiek wtyczek?
1: Tak, tylko ja się obawiam, że mimo wszystko to API, bo jakby inaczej, kod dodatków NVDA może zrobić wszystko, co może zrobić tak naprawdę NVDA, włącznie z zajrzeniem, może tak powiem, do bebechów i zrobieniem z NVDA klienta pomocy dalej, co przy JOSie można by się za głowę złapać absolutnie nie do zrobienia. Ja się obawiam, że jeżeli chodzi o te narratory i o te jego skrypty, to że to też będą jakieś możliwości, że to jednak będzie postawione bardziej na bezpieczeństwo i że to nie będzie tak, że sobie nagle skrypt sprawi, że za każdym naciśnięciem klawisza, a narrator nam zapika, bo w NVDA tak

0: komuś się spodoba.
1: Można.
0: Że to będzie po prostu.
2: Mało tego, za każdym razem po naciśnięciu klawisza A niech zapika, to jest. To jest jeszcze stosunkowo prosta wtyczka. Przecież do NVDA powstają naprawdę bardzo zaawansowane wtyczki, no chociażby wspomniany tu przed chwilą zdalny pulpit.
0: Tak, NVDA Remote.
2: OCR albo klient Twittera chyba kiedyś powstał ten NVDA przecież jako.
0: Przecież był
2: jako...
0: niewidzialny czytnik
1: to
0: plików.
1: Też był kiedyś.
0: Tak, był niewidzialny czytnik plików. Tak. Którym się czyta za pomocą skrótów klawiszowych czytało się pliki tekstowe bez otwartego okna, tak. Który gdzieś tam w zachodnich mediach dla niewidomych to sporo skandalu wywołał, bo po prostu był nagminnie i bardzo często używany do ściągania na lekcjach. Tak. Bo to bardzo ciężko zablokować, NVIDIA i tak, żeby mu się dodatku nie dało zainstalować. No więc ludzie używali.
1: Tak. A pamiętajmy, że dodatki NVDA można też zainstalować nawet czasem na w środowiskach, powiedzmy, gdzie obowiązują ograniczenia administracyjne, gdzie normalnie nie obowiązuje instalacja plików exe, gdzie polityka jest bardzo gdzieś tam zaostrzona, jeśli chodzi o takie instalacje, a dodatki NVDA przechodzą, a mogą mieć potencjalnie podobną siłę gdzieś tam manipulowania jako skrypty Pythonowe.
2: To tak, jest też takie... Python to jest normalny język, tam można normalne aplikacje pisać, tylko tyle, że one są nie w formie egzeków, tylko w formie jakby kodu w pewnym sensie aplikacji. I tak naprawdę, gdyby ktoś się uparł, może zrobić wtyczkę ten NVDA, która jest pełnoprawną aplikacją, nie wiem, edytorem dźwięku na przykład, albo czymkolwiek innym, zaawansowanym edytorem tekstu, albo kalkulatorem, albo nie wiem, albo antywirusem, jakby ktoś się bardzo uparł, albo czymkolwiek innym, komunikatorem internetowym, przeglądarką, dokładnie, to może być wszystko, więc wirusem również.
0: Tak, już nawet stworzono kiedyś, to się nazywało Blind Extra, czy Blind Extras, że pod obietnicą jakichś kraków i innych nie do końca legalnych oprogramowań, bo też do jakiejś akapeli czy do czegoś, przemycano nam na komputer dodatkową niespodziankę.
3: No, dodatkową niespodziankę też przemycono kiedyś do skryptu jednego z tych takich producenckich skryptów Windows przecież.
2: Aha.
3: To tak. Message from Islamic State. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Był jakiś atak, tak. Tam tak. Zmieniono jakiś komunikat, czy jakiś coś na serwerze, bo dodatek się komunikował, zdaje się, z serwerem GW Micro, ale w wyniku ataku przechwycono ten komponent i zmieniono tekst tak, że Windows Eyes co chwilę
3: czytał, mówił tam, że...
1: Nie od państwa islamskiego.
3: Tak, pozdrowienia od państwa islamskiego.
1: Wspólnego z państwem islamskim, to ktoś sobie żarty robił, ale no... Potencjał do zrobienia Armagedonu jest. Ja jeszcze może zanim pójdziemy dalej, zapytam pytanie w imieniu słuchacza, który zwrócił się do mnie prywatnie, a ja z ciekawości zacząłem robić research, bo zbaraniałem, szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić. Czy Windows 10 obsługuje już dyktowanie tekstu, a jeśli tak, to w języku polskim? Czy to jest coś, co ma być wprowadzone dopiero?
2: Chyba ma być wprowadzone. Znaczy, o ile mi wiadomo, nie ma nic w języku polskim. Podejrzewam, że gdzieś by się pojawiło na tych...
1: Ponadto właśnie coś się pojawiło, ale jak teraz tak szybko szukam, to nic nie znajduję, więc jeżeli ktoś ma więcej informacji, to zgłoście się.
2: Może się pojawić za chwilę na przykład. Zobaczymy.
0: Ja tak a propos jeszcze narratora i dostępności, bo się właśnie dyskusje toczyły, że ludzie gdzieś tam zauważyli, że się podobno w Microsoftie pojawia coraz częściej takie jakieś przekonanie, że okej, róbmy dostępność, a tak naprawdę my zrobiliśmy dostępność, to działa z narratorem i w sumie to więcej nie trzeba. I że gdzieś tam można podobno to zauważyć, na przykład w przypadku nowej apki Terminal, to bardziej dla technicznych użytkowników Windowsa, jest w trakcie prac nowa aplikacja do obsługi terminala Windows, taka jakaś ładniejsza, lepsza i bardziej funkcjonalna, wyglądająca już po nowocześniejszemu. No i że ona podobno z narratorem działa bardzo fajnie, a z NVDA to tak się trochę tnie, to tak się trochę muli i to jeszcze nie jest do końca to. Więc
2: a z JOS-em?
0: Chyba działa lepiej. Mam wrażenie, że to właśnie NVDA ma taki problem, że jeżeli aplikacja generuje za dużo tak zwanych zdarzeń, czyli daje screenreaderowi informacje, co się zmieniło i daje ich po prostu kilkadziesiąt na sekundę, to inne screenreadery sobie potrafią z tym poradzić, a NVDA się po prostu zawiesza i wariuje. Dobrym przykładem jest właśnie ta aplikacja, dobrym przykładem jest iTunes. To, że iTunes działa jak działa z NVDA-em i się wiesza po prostu ciągle i co chwila, to jest właśnie powód. To, że przeglądarka też działa z NVDA-em w taki sposób, to jest poniekąd też coś bardzo podobnego. No i zobaczymy jak to będzie.
2: Zobaczymy jak to będzie. To teraz będziemy mówili też o komunikatach, ale komunikatach, które nam będzie mógł, czy już w zasadzie może, wysyłać PZN jako SMS-y.
3: Tak jest. Jest taka usługa, pojawiła się. Trzeba się zapisać na taki jakby newsletter SMS-owy. I tak naprawdę tam są trzy newslettery SMS-owe. Link oczywiście dostaniecie w komentarzach pod audycją, bo to nie jest taki prosty link, który można by było sobie przedyktować. Natomiast no też na stronie PZN-u jest taka opcja, jest możliwość zapisania się. I teraz tak, mamy trzy grupy informacji. Informacje dla, jak dobrze pamiętam teraz, dla najmłodszych, dla osób w średnim wieku i dla seniorów. I możemy się zapisać na jeden z tych newsletterów, albo na kilka, bo to są pola wyboru, więc sobie możemy wybrać wszystko, co chcemy. Podajemy nasz numer telefonu, podajemy imię i nazwisko. Przy okazji ten formularz rejestracyjny ma jeden błąd, taki z mojej perspektywy, jak się tam rejestrowałem, bo numer telefonu okej, to wszystko wiadomo, ale tam potem są dwa pola. W jednym polu jest do wprowadzenia, ono jest oznaczone jako imię i nazwisko, ale drugie pole jest bez jakiejkolwiek etykiety, więc ja się domyślam, że w pierwsze trzeba wpisać imię, w drugie trzeba wpisać nazwisko. I tak też zrobiłem, no i przeszło, bo potem, żeby wszystko nam zadziałało, to po wysłaniu tego formularza musimy potwierdzić jeszcze naszą chęć zapisania się na ten newsletter SMS-owy za pomocą kodu, który przyjdzie na nasz numer telefonu i wpisujemy go w odpowiednie pole, zatwierdzamy, pokazuje się informacja, że wszystko ok. No i teraz możemy już czekać na pierwsze informacje z PZN-u. Na razie nie przyszło nic, ale zapisałem się dopiero dziś, więc no być może po prostu to w jakimś, nie wiem, na przykład cyklu tygodniowym albo jakimś takim będzie się pojawiać. Pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie jest taka usługa i dobrze, bo w końcu SMS-y to jest jednak rzecz, którą będzie w stanie dość dużo osób odczytać, mam wrażenie, tylko kwestia zapisania się na ten newsletter SMS-owy i bez jakiegoś tam większego problemu do naszej skrzynki odbiorczej będą się dostawać dane i informacje o tym, co związek ciekawego organizuje i co tam się w ogóle wokół tej instytucji dzieje.
2: To się zgadza.
4: Ale ja rozumiem, że to jest po prostu jakby nie podzielone na żadne koła, województwa i tak dalej.
3: Nie.
4: Tylko ogólnie.
3: Masz tylko trzy checkboxy, pola wyboru i tam są jakby trzy kategorie informacji, więcej nie ma żadnego
4: Chodzi
3: podziału
4: mi
3: na
4: o
3: koła.
4: To skąd nie. te informacje są dokładnie?
3: A no to się dowiemy jak.
4: Z centralnego.
3: Podejrzewam, okay. Że tak, to się dowiemy jak te informacje zaczną do mnie przychodzić. Jeżeli komuś się już udało wcześniej zapisać na ten newsletter SMS-owy, to może się w komentarzach podzielić taką informacją. Zapraszam serdecznie na Facebooku albo na YouTubie. Jeszcze taka informacja od Grzegorza a propos komentarzy na Facebooku, bo do nas cały czas tu piszecie i bardzo to cieszy. Grzegorz napisał, że Revolut na Androidzie też się popsuł, jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe. A Grzegorzu, a się naprawił tak jak w przypadku iOS-a, czy nie bardzo? To daj znać.
2: To daj znać, a my tymczasem troszeczkę porozmawiamy sobie o kulturze. Kasia znalazła informacje na temat Festiwalu Kultury i Sztuki, który zresztą robi się bardziej nowoczesny. Zresztą w związku prawdopodobnie z tym, co się teraz dzieje.
4: Tak, absolutnie. Mowa o Płockim Festiwalu, 10. Festiwalu Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Rok rocznie jest organizowany. No teraz miała być wielka pompa, jubileusz i tak dalej, ale no właśnie koronawirus pokrzyżował trochę plany, więc z kin i wszelkich innych sal teatrów trzeba było się przenieść do sieci. Stowarzyszenie De Facto, które organizuje ten festiwal, wygenerowało taką stronę internetową, na której to wszystko będzie się odbywało, to rodzaj takiej platformy. Sam festiwal będzie trwał od 19 do 25 czerwca, września, natomiast rekrutacja, dlatego czerwiec, dlatego że rekrutacja jest do 16 czerwca. I teraz kto się może rekrutować? No na pewno ci, którzy bardzo lubią muzykę, sztukę, książkę, teatr, filmy. Na pewno pierwszeństwo mają te osoby, które są zrzeszone w Stowarzyszeniu Pociąg i gdzie się właśnie otrzymuje filmy z audiodeskrypcją. No i takie osoby, które już wcześniej były i mniej więcej wiedzą, na czym to polega. I teraz tak, będzie aż 25 wydarzeń, bo będą filmy z audiodeskrypcją, gdzie będą na początku krytycy filmowi, jakby takimi dyskusje przed tym filmem, takie wprowadzenie będą właśnie nam wprowadzać. Będzie jakaś sztuka teatralna również z audiodeskrypcją, dużo książek, koncerty, także będzie dużo się działo. De facto jeszcze do końca nie chcę zdradzać, ile tego będzie i co konkretnie będzie. Linki do maila, na który trzeba się zapisywać, i do strony, do tej platformy będą w komentarzu. No i tak, mail jest bardzo obszerny, który do mnie doszedł, więc bardzo się starałam to skrócić tak w takiej pigułce. Mniej więcej to tyle ode mnie.
2: I jak mam dobrze zapisane w notatkach, to tyle, jeżeli chodzi o te informacje.
3: Pytanie, co tam jeszcze dla nas ma Mikołaj?
0: Oj, nie tyle, bo moje informacje tutaj zniknęły w tym całym chaosie z notatek, a trochę tego mam. No, czyli tak, zaczynamy może od Seeing Assistant i aplikacji Seeing Assistant, które to na iOSie, z tego co się mówi,
2: i na Androidzie też
0: zrobiły się darmowe.
2: One chyba w ogóle, tak, wszystkie chyba aplikacje z Sync Assistant są w tej chwili darmowe.
3: Pytanie, no co to oznacza?
2: Są różne spekulacje tak na temat tego, co to oznacza. Na razie komentarzy, o ile mi wiadomo, nie ma firmy żadnych, więc no tutaj no też nie wiem, czy dobrze jest tutaj szerzyć jakieś
3: znaczy, no tak naprawdę opcji może być kilka. Opcja może być taka najprostsza i najbardziej oczywista, że ktoś nam chce zrobić po prostu fajny prezent. Tak. Natomiast no to tak jak w momencie wszelkiego rodzaju różnych działań, to też może oznaczać, że na przykład teraz będą mniejsze moce gdzieś tam przerobowe kierowane na tego typu aplikacje. No to różnie może z tym to wyglądać.
2: No bo no, fakt faktem, że aplikacja Sync Assistant Move w zasadzie od kilku lat rozwijana nie jest. Sync Assistant Home, no teoretycznie tam co jakiś czas się jakaś tam nowa wersja pojawia, ale no nawet jestem na grupie beta testerskiej, przynajmniej na Androida Sync Assistant, tych aplikacji, i tam ostatnia wiadomość to jest chyba sprzed roku albo jeszcze dłużej, coś tam czasem przyjdzie na maila, ale to też w czasie ostatniego roku tych maili przyszło, nie wiem, może ze trzy. Także obawiam się, że te aplikacje gdzieś tam albo się zatrzymują, albo no nie wiem, w każdym razie no
0: ktoś
2: zobaczymy.
0: Ktoś wie w ogóle a propos tego najnowszego projektu tej firmy, bo gdzieś doszły do mnie takie jakieś informacje, że oni coś robią, że to ma być jakaś gra, że to ma być coś tam na bazie echolokacji.
3: To jest projekt EchoVis. Za czas jakiś pojawią się aplikacje, którymi będzie można się pobawić i które będzie można potestować.
2: Ma to służyć generalnie trenowaniu teoretycznie
3: echolokacji.
2: Echolokacji. Tak, jak to wyjdzie, zobaczymy. no ale...
5: No ja grałem wersję testową taką gry z tą echolokacją. Gra polegała na tym, że trzeba było przechodzić przez przejście tak, z różnym poziomem trudności, tak? Więc no to...
2: Tak i tam jeździły nam samochody i trzeba się było... Trzeba było przejść przez ulicę w taki sposób, żeby nas nic nie przejechało.
5: Tak,
2: to są takie różne historie.
3: Ale to mogę wam zdradzić jako też osoba gdzieś tam zaangażowana w ten projekt, że to nie jest ostatnie słowo i będzie tego trochę więcej i gra na pewno nie będzie polegała tylko na przechodzeniu przez ulicę. Będzie sobie można na przykład poćwiczyć grę w Showdown i będzie można sobie chociażby poćwiczyć przechodzenie po różnych przejściach, labiryntach i tak dalej, a szczegóły za czas jakiś.
2: Tak, to Mikołaju, co dalej?
0: Tak, coś o Discordzie, znowu aktualizacje dostępnościowe Discorda, znowu w pozytywną stronę, znowu dotyczące aplikacji na system Windows, na pewno podejrzewam, że Linux i Mac również. Dotyczy mianowicie jakichś menu wyskakujących wszelkiego rodzaju, że kiedyś to te menu to nie były wcale dla nas żadne menu, tylko to były jakieś elementy gdzieś tam na dole strony, które musieliśmy sobie sami znaleźć i do nich dojechać. No i teraz to się zmieniło, teraz są to takie zwykłe menu, takie jakie one powinny być, są one dla nas fajnie dostępne, możemy się po nich poruszać strzałkami i działa to tak jak działać to według wszelkich standardów dostępności powinno. Co jeszcze? Mamy kilka nowości dotyczących iOS-a. Zniknął problem w iOS-ie najnowszym co do powiadomień, które gdzieś tam powinny były nam zniknąć, a nam nie do końca zniknęły. Je VoiceOver cały czas tam na

0: Powiadomienie, mamy odblokowany ekran, to ono się tam pojawia. Problem doniesiono, że został rozwiązany. Co my...
1: Coś o audiodeskrypcji jeszcze
0: tu
1: mówiłeś,
0: mamy,
1: o Netflixie.
0: Tak, coś o audiodeskrypcji. A, jeszcze mamy tu jednego newsa. Szykują się podobno jakieś nowe monitory brajlowskie od firmy APH, American Printing House. Mówi się o modelu 20 i 40 znakowym. Też przebąkuje się o jakichś nowościach co do monitorów brajlowskich od NLS-a, czyli organizacji, która w ogóle nigdy z tego co wiem monitorów brajlowskich nie robiła. Jest to usługa odpowiedzialna za gdzieś tam wsparcie osób niewidomych, osób niepełnosprawnych, Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, coś ala nasze DZDN. Jak te urządzenia i czy te urządzenia będą dostępne w Polsce? Jeżeli będą, to kto je będzie sprowadzał, kto je będzie dystrybuował? Tego nie wiadomo, bo to są plotki na razie o wydaniu, że ma coś być. Jeżeli to faktycznie wyjdzie, to potem, że tak powiem, zobaczymy, jak to od strony naszych firm Tyflo będzie wyglądać i czy któraś z tychże firm zechce nawiązać z państwem ze Stanów Zjednoczonych współpracę. No i jeżeli tak, to może się kiedyś doczekamy tych urządzeń i na naszym rynku.
1: A chyba NLS Reader już jest jakiś, bo NVDA ma wsparcie dla czegoś takiego w ogóle w najnowszej
0: wersji. A to ciekawe.
1: Nie wiem, co to jest dokładnie, ale obawiam się, że to tylko rynek amerykański na ten moment.
0: Na ten moment tak. Zresztą no, Refreshable Braille Display, który APH wydała sporo lat temu, to jak na tamte czasy dość tani monitor, z tego co pamiętam, to też teoretycznie

tylko rynek amerykański, a gdzieś tam sobie ludzie nawet do Europy to jakoś załatwili, jeżeli była potrzeba. Przecież nawet podcast Roberta Hedzyka bodajże był o właśnie Refreshable Braille Display z jakimś iPadem. Jeden chyba w ogóle, tym pierwszym. Co my tu mamy jeszcze? Mamy poradniki dla osób, które chciałyby się pouczyć obsługi Logica lub GarageBanda, programy muzyczne na Maca. Jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o obsługę z perspektywy osoby niewidomej. Mamy jakiś też mapę skrótów klawiszowych, którą sobie możemy zaimportować, żeby więcej rzeczy było robionych z klawiatury. No i mamy tutoriale w języku angielskim, które sobie możemy poczytać i się zainteresować, jeżeli ktoś ma Maca i interesują go takie kwestie. Adres strony to jest bodajże logic.band jak zespół. Będzie też link w komentarzach, ale pod taki adres strony należy się udać, żeby materiały znaleźć. Ja sam ani w temacie nie jestem, ani Maca nie mam, więc na temat jakości materiałów się nie wypowiem, ale jeżeli kogoś interesuje, jeżeli ktoś chce, no to można sobie zajrzeć. No i ostatni news z tutaj dziedziny właśnie Tyflo Tech będzie na temat Netflixa i na temat kilku ciekawych rzeczy z nim związanych, bo się pojawiły, co prawda po angielsku, ale na polskim Netflixie dwie ciekawe rzeczy, jeżeli o audiodeskrypcję chodzi. Po pierwsze, pojawiły się Harry Pottery, wszystkie części, więc jeżeli ktoś zna na tyle angielski i czuje się na tyle pewnie, żeby sobie to obejrzeć, to teraz są one w Polsce dostępne i są one w Polsce dostępne właśnie z angielską audiodeskrypcją. Można sobie właśnie na Netflixie te filmy obejrzeć. I również z taką samą audiodeskrypcją jest dostępny, popularny dość, jeden z lepszych i popularniejszych w ciągu ostatnich lat seriali, czyli Breaking Bad. To jest też ciekawe i warte odnotowanie news, bo ten serial nigdy nigdzie żadnej deskrypcji w ogóle nie miał, a teraz nie dość, że tę deskrypcję dostał, no to jeszcze możemy bez jakby większego problemu w dość oficjalny sposób tę deskrypcję uzyskać, bo można sobie go normalnie na naszym krajowym Netflixie włączyć. Jeszcze jedna fajna rzecz a propos Netflixa, bo myślę, że nie każdy wie, a może się przydać. Jeżeli używamy wersji na iOS-a i zminimalizujemy tę apkę, włączymy oczywiście sobie najpierw film, zminimalizujemy tę apkę, czy to przez zablokowanie ekranu, czy to przez naciśnięcie tam klawisza Home, czy wykonanie odpowiedniego gestu, żeby z apki wyjść, to możemy za pomocą gestu dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami wznowić sobie odtwarzanie filmu. Bo jeżeli my tę apkę zminimalizujemy, to odtwarzanie nam się przerwie, ale my możemy sobie je, mimo braku otwarcia apki, wznowić. Po co nam to? No, nam jako niewidomym jest to opcja bardzo przydatna, dlatego że jeżeli mamy apkę cały czas otwartą, no to nam się ekran zużywa, co oczywiście ma wpływ na to, jak długo starcza nam bateria, a jeżeli jesteśmy gdzieś i chcemy sobie pooglądać jakieś filmy, to nawet przy tej włączonej kurtynie to odblokowany telefon zawsze tej baterii zużywa więcej niż zablokowany telefon. Więc możemy sobie po prostu wyjść z apki, nacisnąć, a raczej dotknąć dwukrotnie ekranu dwoma palcami, wznowić odtwarzanie, zablokować sobie ładnie ekran, względnie wykonać ten gest na ekranie blokady i Netflix będzie sobie działał w tle. Nie zawsze mu się na przykład odcinek zmieni. Czasem go trzeba wtedy po prostu odpalić i kliknąć mu ręcznie, żeby ten odcinek następny otworzył, więc to nie zawsze zadziała.

0: mieć wszystkie dni wolne, dlatego że one się będą odbywać w takich blokach od godziny 9:30 na przykład do 13:00. Potem znowu od 17:00 do 20:00 i potem od 21:00 do 24:00. Także no tutaj trzeba być cały czas jakby już skoncentrowanym na tym festiwalu i nie wiem, no żadna praca na przykład nie wchodzi w grę.
1: Mówisz o tym festiwalu organizowanym przez
0: Tak.
1: de facto, tak?
0: To jest de facto. Tak.
2: To w takim razie
1: To jeszcze
2: przejdźmy.
1: tylko, to jeszcze tylko tak na koniec informacja od Grzegorza. Napisał a propos Androida, że no niestety na razie no, nie jest lepiej z Revolutem.
3: W ogóle z tym Revolutem to jest tak, że te wszystkie aktualizacje to są wypuszczane falami, nie wszyscy wszystko od razu dostają i tak dalej, więc jedna osoba może mieć jeszcze starszą wersję, jedna osoba może mieć jakąś pośrednią wersję, jedna osoba może mieć nowszą wersję i to, że ktoś mówi, że coś działa, to absolutnie nie znaczy, że to działa u wszystkich, to znaczy, że to działa u niego i tylko tyle, że to działa u niego.
2: Tak.
1: I tu jeszcze mamy pytanie, które napisała Milena. Pytanie do Pawła. Powiedz mi proszę, co trzeba zrobić i w którym momencie należy to zrobić, żeby przy zakładaniu konta Skype, jak się już je założy, nie było na początku tej tak zwanej nazwy użytkownika live. Pawle, czy coś wiesz na ten temat, a może ktoś coś wie?
4: Dostałem też to pytanie od ciebie na priv i to nie jest tak, że zignorowałem, ale chciałem poszukać odpowiedzi. Zdaje się, że albo się nie da, albo jest to ciężkie. Co Mikołaju masz na ten temat?
3: Mi się wydaje, że to już jest w ogóle problem w tym momencie, bo konta bez live na początku to są konta starego Skype'a. Ja na przykład jeszcze takie mam. Data utworzenia rok 2009, jak jeszcze Microsoft to o Skype'ie pewnie nawet nie myślał, a teraz właśnie konta Skype, konta Microsoft, to jest wszystko tak naprawdę jedno i to samo i dlatego dostajemy ten przedrostek live i myślę, że będziemy go niestety dostawać.
1: Dokładnie, a poza tym też jest zasadniczo problem, mam wrażenie, że z wymianą informacji między jednym systemem kont a drugim systemem kont, bo czasem po prostu nawet jak chcemy kogoś wyszukać i wpisujemy ten jego login Skype'owy w wyszukiwarkę, to go po prostu nie znajdujemy. I to jest już problem na Skype'ie znany niestety od lat i mam wrażenie, że po prostu Microsoft chyba nie do końca ma pomysł, jak to naprawić, bo oni mieli ileś tych systemów kont, kiedyś można było wyszukiwać też, no i teraz zresztą też można przez adres mailowy, tu właśnie przez tego użytkownika live i tak dalej, więc tak naprawdę to najskuteczniejszym sposobem, żeby kogoś zaprosić do rozmowy, to jest chyba stworzenie właśnie konwersacji i wysłanie komuś linka do tej konwersacji. I to powinno z reguły zadziałać.
2: Tak.
3: Gdzie potem takiego linka wklejamy w pole wyszukiwania? Czy...
1: Nie, po prostu wysyłasz to komuś nawet mailem. Wysyłasz to komuś mailem, on sobie klika, otwiera mu się Skype i działa.
3: Mhm. A, czyli otwiera mu się Skype, okej. Okay.
1: Tak.
2: Dobra, to co, przechodzimy w takim razie już do ogólnotechnicznych kwestii?
1: Chyba tak.
4: Chyba możemy.
2: Sprzeciwu nie widać. To w takim razie zacznijmy sobie od Google'a, który na iOS-a z kolei wprowadza w swojej aplikacji motyw ciemny.
5: Tak, dokładnie. Ostatnio taką funkcję również dostała aplikacja Gmail, a teraz ta funkcja doszła w standardowym programie o nazwie Google. Typ ciemny w aplikacji jest bezpośrednio połączony z motywem systemu iOS, więc jeżeli mamy wybrany tryb jasny, no to mamy wtedy tło jasne, białe, a jeżeli mam wybrany tryb ciemny, to wtedy tło aplikacji będzie czarne. Zmiany nastąpiły po stronie serwerowej w aplikacji, więc nie trzeba jej wcale aktualizować z App Store'a i powinny być one już dla każdego użytkownika dostępne.
2: O. I przechodzimy w takim razie do jednej czy dwóch informacji, tym razem ode mnie, na temat banków. To znaczy, no wiadomo, że banki się zmieniają, banki wprowadzają nowe funkcjonalności i to jakoś akurat tak dzisiaj się zdarzyło.

0: zdarzyło, że i Alior, i mBank wprowadziły jakieś tam zmiany. To znaczy, będąc w Aliorze, można sobie sprawdzać stany rachunków również z innych banków, czyli to jest to, co mówiliśmy na początku roku. Teraz już nie będę, czy o Millennium, czy o ING banku. A druga rzecz to mBank i wielkie nagłówki w pismach niektórych przynajmniej, że zmienia aplikację. No więc jak zmienia aplikację, no to oczywiście alarmowy dzwonek się, podejrzewam, włącza już u kilku tutaj z nas i pewnie kilku słuchaczy. Ale potem, gdy wgłębiłem się w treść tego artykułu, no to okazało się, że no to nie jest taka rewolucja, jak to było kiedyś, tylko to jest, są jakieś zmiany typu, że pasek, tam czegoś przeniesiono na prawo, co umożliwiło tam poszerzenie historii połączeń, znaczy historii
1: transakcji.
0: Transakcji, że tam jakieś zmiany właśnie na stronie głównej i jakby jakieś tego typu kwestie, że można szybciej zapoznać się ze stanem rachunku i tak dalej, jakieś tam różne takie historie. Więc podejrzewam, że generalnie koncepcja aplikacji się nie zmieni, tylko gdzieś tam wygląd się zmieni. Więc prawdopodobnie dla nas, mam taką nadzieję, że nic się tutaj nie zepsuje, no ale to zobaczymy.
2: Tak, no ja właśnie też widziałam te nagłówki, o których mówisz i zastanawiam się właśnie, jak to będzie, bo faktycznie zmienia się tutaj stylistyka wizualna i zastanawiam się właśnie, jak oni to chcą do naszej dostępności, jakby tą naszą dostępność skorelować z tym, bo...
0: No zobaczymy. Generalnie aplikacja ma być w czerwcu.
2: O tak,
0: ta nowa, czerwca. Także no, jeszcze chwilę. I zobaczymy, co się będzie działo. Na szczęście banki raczej tę dostępność, przynajmniej mBank, raczej stara się wdrażać w jakimś tam stopniu. Może niekoniecznie takim całkowitym, ale no jakby z czasem, nawet jeżeli na początku są jakieś problemy, to tak jak pamiętacie było ze stroną mBanku, gdy się zmienia na nowo i tam były różne dostępnościowe problemy i jakkolwiek możliwe, że część z nich nadal jest w jakiejś bardziej lub mniej ukrytej formie, ale mimo wszystko z tej strony no, korzystać się da, jak ktoś się nauczy, co czym jest. To tak, Kasiu, jeżeli jesteś przy głosie, to proponuję zmienić temat na, no właśnie, na maski, to o czym się mówi bardzo często, i iPhone, który próbuje jakoś nam ułatwić życie, jeżeli nosimy te maski.
2: Tak, i iPad też. No bo jeżeli chcemy sobie odblokować telefon, a mamy maseczkę, a chcemy sobie odblokować jakby za pomocą odczytu naszej twarzy, jak to się nazywa w iOSie?
1: Face ID.
2: Face ID, no właśnie.
3: Face ID, tak.
2: Tak, no to iPhone nam powie, zaraz chwilę, masz maseczkę, to może jednak wpisz sobie PIN. I on nam wykryje, że jest ta maseczka, no i właśnie pada nam ten alternatywny sposób. W ogóle cała aktualizacja 13.5 dosyć sporo takich zmian koronawirusowych przynosi, bo właśnie już zaczyna na iOSie działać ta aplikacja, o której było mówione właśnie wspólnie, nad którą pracował wspólnie Google i Apple. U nas w Polsce ona nie działa, dlatego że nie wiem, jeszcze to nie jest skorelowane z Protego.
3: Polacy nie mają jeszcze żadnej aplikacji naszej, krajowej, która byłaby kompatybilna z tym standardem.
1: Ponoć kolejna wersja aplikacji Protego, jak słyszałem na wywiadzie sprzed kilku dni na kanale YouTube i na Facebooku w serwisu Zaufana Trzecia Strona, tam była mowa o tym, że następna wersja aplikacji Protego ma być już kompatybilna właśnie z tym mechanizmem Google'a i Apple'a, a jak to będzie w praktyce, no to się okaże.
0: To jak zwykle, tak, się okaże. To w takim razie przejdźmy może do kolejnego tematu i to jest temat dość ciekawy, bo podejrzewam, że większość, znaczy nie wiem, czy większość, ale no jakaś tam część słuchaczy No, myślę, że na pewno ma coś takiego, że no kurczę, mam jakieś dźwięki, mam paru znajomych, chciałbym coś komuś może jej pokazać, natomiast co? No, dla widzących są albumy zdjęć, które można sobie przeglądać i można sobie przeglądać z zewnątrz, a dla nas jest, no właśnie, jest aplikacja, która
3: Around
0: mogłaby.
3: Sound, tak. I to jest ciekawe w ogóle, bo to jakoś umknęło naszej uwadze, a to jest już dość stare, bo to tam z 2 lata już może mieć. Chodzi o to, że jest sobie usługa, która bazuje na aplikacji i stronie internetowej. Aplikacji zarówno na iOS-a, jak i na Androida, w której nagrywamy coś i to są nagrania w M4A, które na Androidzie są nawet w stereo i można jakieś ustawienia jakości tam też przełączać, aczkolwiek są nazwane tam niska, średnia, wysoka, więc no, średnio wiemy jaki bitrate i tak dalej, dopóki nie zbadamy plików. Ale nieważne, bo można nagrywać te pliki i wtedy one są wrzucane na chmurę. Chmurę, którą oferuje nam twórca aplikacji czy firma tworząca rozwiązanie na bazie Google Cloud. Oni mają swoją własną tam chmurę Google'a wykupioną, no i tam można wrzucać. W wersji darmowej na kontach tych free mamy dostęp do 600 minut nagrań, które możemy wrzucać. I do 10 kolekcji. A czym są kolekcje? Kolekcje to są właśnie odpowiedniki albumów zdjęciowych, czyli takie foldery, zbiory, które sobie tworzymy, które są albo prywatne nasze, albo podzielone z innymi znajomymi, z osobami, którym daliśmy link do naszej kolekcji. I osoba, która jest w tej naszej kolekcji, może na pewno komentować i lajkować nagrania, polubić je. Ale też może chyba jakoś nam pomóc we współpracy z tych nagraniach. Może nam coś chyba wrzucać do tych kolekcji, albo sugerować, co moglibyśmy dodać. I tak możemy się tymi nagraniami wymieniać. Te nagrania są też tagowane według lokalizacji, więc widać, gdzie je zrobiliśmy, na jakiej ulicy, w jakim mieście, i to jest fajnie czytane przez Talkbacka przynajmniej. Możemy te nagrania też nie dość, że podpisywać, oczywiście swoją nazwą i jakieś tam dodać krótki opis tego nagrania w formie takich notatek, to też możemy zaznaczać w nich ważne momenty, możemy wrzucać tak zwane pineski. I w tym celu po prostu pauzujemy nagranie albo w czasie nagrywania, albo w czasie odtwarzania. Naciskamy przycisk pin. Ta pineska jest upuszczana i możemy ją podpisać jakoś. I w tym momencie mamy pozakładkowane, takie potagowane nagranie z zaznaczonymi jakimiś tam ważnymi momentami. Można je też przycinać, ale to jest niestety niedostępne przynajmniej na Androidzie. I co teraz? Jest wersja Pro, która kosztuje złoty 79 na miesiąc lub 18 na rok, więc naprawdę małe pieniądze. A otrzymujemy wtedy chyba nieograniczone kolekcje i aż 250 godzin nagrań. Te nagrania możemy też pobierać, możemy mieć do nich dostęp na stronie aroundsound.com, gdzie logujemy się naszym kontem. Co ciekawe, tutaj ważna sprawa, metodami logowania są albo konta Google, albo przez logowanie iCloud ID, przez to takie Apple'owe
4: Sign in with
3: logowanie.
4: Apple to się nazywa,
3: Tak
4: zaloguj
3: jest.
4: się przez Apple.
3: I po tych metodach identyfikacji jesteśmy rozpoznawani. No i na stronie możemy też zarządzać tymi kolekcjami, dźwiękami. Możemy te dźwięki pobierać na komputer, możemy je odsłuchiwać na stronie. Są też na nagłówki, zdaje się, od konkretnych dat. No i mamy takie proste, aczkolwiek efektywne rozwiązanie, żeby jakoś organizować nagrania i dzielić się nimi ze znajomymi, żeby im tam je potem pokazać. Na przykład jakieś nagrania z wakacji, albo z jakiegoś koncertu, z jakiegoś wydarzenia, albo jak mamy kolekcję jakichś nagrań, na przykład komunikatów w transporcie miejskim, albo jakichś innych. To, co jest smutne, aczkolwiek domyślam się, czemu tak jest, nie można do tego serwisu importować nagrań zrobionych w innej aplikacji, albo w innym programie do nagrywania. Domyślam się, że jest tak, żeby chronić przed jakimś piractwem i udostępnianiem muzyki na przykład, albo
1: Czyli przez
3: nagrań,
1: stronę nie
3: które
1: da
3: nie
1: się
3: do
1: tam wrzucić
3: końca.
1: żadnego pliku.
3: Nie, niestety się nie da. Jedynie to, co nagramy za pomocą tej aplikacji, można tam załadować. No i mamy taki system, który nie urywa kieszeni, powiedzmy, finansowo, a pozwala nam całkiem pokaźną kolekcją nagrań zarządzać, jeżeli takie mamy. No więc, jeżeli kogoś by to interesowało, zarówno pojedyncze nagrania, jak i
4: kolekcje można udostępniać. Mamy też tam foldery ulubione nagrania, udostępnione, czyli te, które my udostępniamy, i przychodzące nagrania, bo inni mogą nam też udostępniać nagrania i one wtedy, zdaje się, wpadają do tego folderu, jeżeli na przykład otrzymamy link. Bo co ciekawe, nie możemy bezpośrednio do aplikacji wysłać jakiegoś powiadomienia czy czegoś takiego, że to nagranie tam samo wskoczy. Tylko przez dowolne wybrane przez nas medium wymieniamy się linkami, zarówno do kolekcji, jak i do pojedynczych nagrań, i po prostu po kliknięciu w ten link otwiera się aplikacja i wtedy to nagranie wpada, albo ta kolekcja, do naszych osobistych zbiorów. No więc jeżeli macie jakieś kolekcje, którymi byście się chcieli podzielić, to śmiało można.
1: Albo jeżeli chcecie je nagrywać, no bo tak naprawdę to trzeba te kolekcje będzie dopiero teraz zbudować, zainstalować sobie tę aplikację i w jej ramach budować te kolekcje. Swoją drogą, no mikrofony w smartfonach to teraz już są coraz lepszej jakości, więc naprawdę te nagrania mogą być fajne.
0: To się zgadza.
4: To prawda.
0: To co, przechodzimy dalej, na przykład do asystenta Google, jak już jesteśmy przy telefonach, który, no, asystentny wszelkie, no to co, mówimy sobie jakąś frazę i mówimy, co chcemy zrobić, ale no nie każdy jest w stanie tak fajnie się wysłowić z różnych przyczyn, bo ma, nie wiem, wady wymowy, bo cokolwiek innego, i powstała wersja asystentna, która mogłaby pomóc w tego typu sytuacjach. W ogóle mogłaby pomóc.
5: Dokładnie, powstała aplikacja Action Blocks, nazywa się. Jest to aplikacja właśnie, tak jak już tutaj Tomek wspomniał, asystenta Google. Tyle, że wykonuje się, że tak powiem, ją za pomocą klikalnych kafelków, widgetów na ekranie głównym. Przydaje się to, gdy jesteśmy w pracy albo na jakimś spotkaniu, kiedy nie możemy po prostu powiedzieć głośno o czymś do asystenta, spytać się o coś, czy powiedzieć, żeby na przykład gdzieś zadzwonił, czy napisał SMS-a, na przykład jakieś treści, że jestem na spotkaniu, to właśnie możemy wykonać bezgłosowo w tej aplikacji. Wszystkie komendy oczywiście do asystenta Google można wprowadzić tekstowo, ale chodzi tutaj o szybkość. W aplikacji tej, na razie dostępnej jedynie na system Android, możemy właśnie wpisać tekstowo dane polecenie, które ma nam asystent Google wykonać, na przykład jaka jest pogoda w Warszawie, czy zadzwoń do konkretnej osoby, i następnie przenosimy to polecenie jako widget na ekran główny. I teraz, kiedy klikniemy w ten widget, polecenie automatycznie zostaje wykonane przez asystenta Google. Zostaje to wykonane w sposób cichy i niezakłócający spokoju. Jeżeli jest jakaś informacja, to najczęściej w formie tekstowej zostaje pokazywana. Jeżeli jest jakieś połączenie, to po prostu po chwili jest nawiązywane połączenie z daną osobą, którą żeśmy wybrali. Wszystkie widżety możemy opisać tekstem, jaki nam jest odpowiada, możemy też dodać obrazek, jeżeli są nam potrzebne. Aplikacja jest dostępna, ponieważ ją testowałem na Samsungu z Talkbackiem, testowałem, jest dostępna, jest co prawda na razie w języku angielskim, ale kiedy wpiszemy polskie polecenie do tego pola tekstowego, jest ono bez problemu przez asystenta Google wykonywane. No i tak, aplikacja jest darmowa, można ją pobrać ze sklepu Play, jest dostępna i myślę, że fajnie się z nią zapoznać i pobawić się jej działaniem.
0: To się zgadza. To w takim razie, no tu mamy, tak trzymając się nadal Google'a, mamy informację, że Google, no niestety, jak zresztą chyba większość firm, jak ma za dużo jakichś projektów, programów, no czegokolwiek, albo z jakichś innych przyczyn to się rozwiązań nie sprawdziło, no to w tym tygodniu również dostaliśmy tutaj informację, gdzieś ktoś z nas wyczytał, że że Google jedną ze swoich usług tutaj niestety porzuca. A którą usługę? O tym Kasia.
2: Oczywiście mowa, no nie, nie takie oczywiście, ale mowa o Google Muzyka Play. Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze tego rzeczywiście używa w dobie Spotify i różnych Tidali i tego typu aplikacji. Ale wiem, że tam można było sobie jakieś podcasty też słuchać, że to nie tylko była muzyka.
1: A czy przypadkiem to właśnie nie było to miejsce, gdzie dało się kupić muzykę w postaci plików MP3?
2: Myślę, że tam też.
3: Się dało chyba nawet coś innego. Tam się dało wrzucać własne pliki, z tego co pamiętam, i one były potem dla nas dostępne do streamowania jakby z tego, przez tę apkę po prostu. że jeżeli jakieś wykonawcę nie było tam, jeżeli nie mylę usług, ale chyba nie mylę usług, jeżeli jakiegoś wykonawcy nie było tam, a my sobie chcieliśmy go posłuchać, a mieliśmy dostęp do jego muzyki w formie, powiedzmy, plików MP3, to my mogliśmy podrzucić Google'owi te pliki i my na naszym koncie mieliśmy w tym momencie dostęp do tego wykonawcy jak do każdej pełnoprawnej muzyki na streamingu, no tylko że była ona odtwarzana z tych plików, które wrzuciliśmy, a nie z kolekcji Google'a.
2: No to tyle tak. Dobrego niby ta aplikacja.
0: No zobaczymy,
2: wnosi...
0: co będzie. Na razie Google ma swoje YouTube Music. Google. Zobaczymy, co się z tym będzie działo dalej.
3: Google, słuchajcie, słynie z tego. Jest nawet jakaś taka strona. Killed
1: yes.
3: by Google.
1: Owszem.
3: Czy coś
2: tak,
3: takiego.
2: Tam cmentarzysko. Tak, tak.
3: Tak, wszystkie
0: no Google,
3: usługi, które Google się
0: ich
3: pozbył.
0: Jest naprawdę sporo tych usług, które zostały gdzieś tam już wyeliminowane.
1: Natomiast jeszcze z takich rzeczy, które Google eliminuje, to nie jest aplikacja, ale to jest pewien element. Otóż w mapach Google'a zrezygnowano w języku polskim z lektora na rzecz syntezy. Na rzecz syntezy, także no, gdzieś tam oglądałem komentarze. Raczej na razie ludzie nie są zbyt zadowoleni.
2: Nie, ubolewają
1: tak,
2: strasznie.
1: Tak,
2: ubolewa.
1: Natomiast no wiecie, to wszystko jest kwestią tego, co to ma w przyszłości dać, bo samo zastąpienie lektora syntezą, no to chyba nie do końca o to chodzi. Mam wrażenie, że tu po prostu chodzi o możliwość rozszerzenia tych różnego rodzaju wskazówek. Tak, no bo teraz gdyby lektor miał usiąść i nagrywać, nie wiem, wszystkie jakieś nazwy ulic albo rzeczy tego typu, no to przecież ile temu lektorowi raz trzeba byłoby zapłacić, a dwa, ile by to czasu zajęło, a wygenerowanie
0: czasu i
1: tego...
0: potem miejsca w urządzeniu.
1: No, a wygenerowanie tego...
0: Ale...
1: Dokładnie, a wygenerowanie tego syntezą...
2: ulic.
1: No oczywiście, że tak. Nazwy się zmieniają chociażby. A wygenerowanie tego za pomocą mowy syntetycznej to jest chwila po prostu, bo już ten głos
3: na
1: jest
3: Google,
1: i można go...
3: Jak oni te
1: dokładnie,
3: syntezy mają.
1: Dokładnie. Także no oczywiście rozumiemy sentyment i przyzwyczajenie, natomiast no mam wrażenie, że to nam wszystkim jednak prędzej czy później na dobre wyjdzie, bo po prostu więcej rzeczy będziemy otrzymywać w formie głosowej.
0: Fakt.
3: Ale to Samsung... kiedyś miał, jak jeszcze Samsung miał SPiKa jako syntezę Samsungową, za 300 metrów skręć w ulicę główną SPiKiem puszczone jako wskazówka nawigacyjna. Kiedyś właśnie jechałem gdzieś samochodem, gdzie ktoś miał GPS-a Samsungowego właśnie włączonego i się tak zdziwiłem dość mocno, że tam SPiK po prostu czyta wszystko po kolei.
0: No, w SPiK u osoby widzącej to jest rzeczywiście ewenement na skalę
2: tak.
0: dużą.
1: I do tego głosu trzeba by się przyzwyczaić.
0: To tak a propos głosów teraz sobie chwilkę porozmawiamy. Paweł znalazł ciekawą aplikację dla ludzi, którzy słyszą głosy, w zasadzie słyszą ptaki i chcieliby wiedzieć, co to za ptaki słyszą.
4: Tak, tu podziękowania dla Piotrka, który nas też słucha i często komentuje, bo mi to podesłał na Twitterze. Jest to na razie projekt, powiedzmy, naukowy, ale projekt naukowy z konkretnymi już owocami, które możemy testować. Jest sobie system, który na bazie sztucznej inteligencji rozpoznaje śpiew ptaków i powie nam, co to za ptak. Mamy do dyspozycji stronę internetową, gdzie możemy wrzucić nagranie krótkie. Zdaje się, on bazuje na 15-sekundowych próbkach. I jest pokazany spektrogram, ale to nie jest problem, bo też my widzimy tekstowo, jakież to ptaki zostały rozpoznane w tym nagraniu. Mamy też stream na żywo dźwięku z miejsca, w którym jest instalacja postawiona, czyli to nie jest stream jakby od nas z mikrofonu, tylko już jest konkretnie jakiś tam zdefiniowany, gdzie są pokazywane te ptaki na żywo. I mamy aplikację na Androida, która jest dostępna jak najbardziej, ja nawet dzisiaj ją testowałem. No i co? Możemy sobie włączyć nagrywanie dźwięku, możemy w dowolnej chwili je zapauzować. Ostatnie 15 sekund nagrania zostanie wysłane na serwer, gdzie zostanie ono przeanalizowane i jeżeli zostaną wykryte jakieś konkretne ptaki z dużym prawdopodobieństwem, no to zostanie nam ten wynik pokazany. I teraz Możemy, co ciekawe, wybrać sobie źródło mikrofonu. Możemy sobie wybrać jakiś tam jeden z tych profili mikrofonowych. To jest bardzo ciekawe, że w takiej aplikacji to jest. Nawet doradzają, że zewnętrzne mikrofony mogą wpłynąć na polepszenie jakości nagrania, co wpłynie w konsekwencji na jakość rozpoznania tych śpiewów ptaków. No i możemy sobie przejrzeć mapę, znaczy listę nawet gatunków, które powinny wystąpić w naszej lokalizacji, bo aplikacja nas poprosi o lokalizację i na bazie lokalizacji oraz daty, pory roku, oszacuje, jakich ptaków powinniśmy się w naszym rejonie spodziewać. Wspierana jest na razie Europa i Ameryka Północna. Jeżeli jakieś nagranie się powiedzie i rzeczywiście zostanie rozpoznany jakiś ptak, to to nagranie jest zapisywane w naszych obserwacjach. Możemy do tych obserwacji później wracać i plik z nagraniem jako WAVE udostępniać znajomym. No i tak, powiem szczerze, że na razie różnie z tym bywa. Na pewno rozpoznał sierpówkę, ale sierpówka nie jest trudna, zdaje się, do rozpoznania, bo to jest taki charakterystyczny ptak, który sobie u nas lata. Ten taki hu hu hu hu hu hu. Porównałem sobie potem z YouTube'em dźwięki i rzeczywiście się to zgadzało. Natomiast kiedy było już takie większe ptasie zamieszanie, powiedzmy takie ciężkie do odróżnienia trele i to różnych ptaków, gdzie jeszcze tam powiedzmy przecinał się z tym jakiś warkot silnika samochodu, który przejeżdżał obok i tak dalej, to już nie wykrył nic. On potrafi też podrzucić coś takiego jak to, co odgadnął, tak po prostu na dziko. Natomiast tak zwany ślepy traf, ale ciężko powiedzieć, czy to, co on w takiej sytuacji rozpozna, można w ogóle jakkolwiek odnieść do rzeczywistości. Tak samo problem miał z śpiewem ptaka właśnie takim, no typowo, który gdzieś kojarzymy z ćwierkaniem, puszczonym z nagrania, gdzie to był ewidentnie jeden ptak. Nie mam pojęcia, czy to aby nie było jakieś elektroniczne, z jakiejś zabawki na przykład, ale było to ewidentnie bardzo czyste, jasne nagranie. Nie było jakoś zakłócone, nie było tych ptaków wiele. Tam też nie rozpoznał na 100%, ani na jakieś 90 parę. Więc szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, na ile to się sprawdzi w takim typowym użytkowaniu, że siedzimy sobie w ogrodzie albo w lesie i włączamy nagrywanie i niech on nam teraz opowie, co to za ptaki są. Na pewno te charakterystyczne jakieś kukułki, właśnie sierpówki rozpozna, a takie typowo ćwierkające kosy, wilgi, drozdy, no to uważam się, że problem może być. Ale możecie się pobawić,
0: no
4: możecie
0: to
4: zgłosić.
0: Zobaczymy, co się z tego urodzi.
2: W ogóle... Jak ta aplikacja się nazywa?
4: Birdnet, pisane razem.
1: W ogóle tych aplikacji, które rozpoznają różne konkretne rzeczy, takie szazamy do różnych rzeczy, to jest ileś. Jest chyba też jakaś taka aplikacja, przynajmniej gdzieś w reklamach widziałem, do rozpoznawania drzew na przykład. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest za...
4: Po zdjęciach. To tak. Obiektyw Google powinien umieć tak robić, ale my mieliśmy z tym kiedyś problem. Kiedyś z rodziną chcieliśmy jakieś drzewo...
1: I chyba coś opisać. Jeszcze do kwiatów też jest.
4: Bardzo
1: tak
4: możliwe.
1: Tak mi się wydaje.
4: Bazy otwarte, żeby było ciekawiej. Są open source'owe na przykład bazy oparte na OpenStreetMap i jakichś tam innych danych. I nawet do tego są specjalne serwery, ale niestety żadna z tych aplikacji nie jest dostępna. A szkoda. Gdzie co rośnie? Jakby ludzie, społeczność oznacza, że nie wiem, tu w lesie rosną jakieś owoce, tu są jakieś konkretne gatunki grzybów, tutaj rosną jakieś tam kwiaty i to jest wszystko poznaczone przez społeczność, ale niestety nie znalazłem jeszcze dostępnej aplikacji, która by pozwalała na przykład wylistować to w formie listy, a nie mapy i wygenerować współrzędne, żeby to wrzucić do jakiegoś Dotwalkera czy innej nawigacji nam przyjaznej. Szkoda.
3: Ale to Niemcy, słuchajcie, na przykład mają taki system, u nich to się bodajże Greta nazywa, że wskazujemy film, pozwalamy telefonowi przez mikrofon słuchać parę sekund filmu, on się synchronizuje, gdzie my jesteśmy, w jakim momencie jakby jest film i nam od tego odpowiedniego momentu audiodeskrypcję po niemiecku puszcza.
4: Tak. To prawda, aczkolwiek chyba to nie jest tak, że on rozpoznaje film nawet, że włączasz po prostu aplikację i rozpoznaje film, tylko musisz wiedzieć, co chcesz oglądać i już wcześniej sobie ładujesz po prostu na telefon ścieżkę deskrypcyjną dla tego filmu, a on tylko dosynchronizowuje
3: moment,
4: miejsce, w którym powinien zacząć, no i pozwala nam na odsłuch samej ścieżki deskrypcyjnej nawet przez słuchawkę telefonu, więc można tak przyłożyć do ucha, jakbyśmy rozmawiali przez telefon i nam deskrypcja sama leci.
3: Mhm. No ale jakby też sam fakt, że on wie, w którym momencie filmu jesteśmy i jest w stanie nam odpowiednio dostosować ścieżkę, że my
4: no tak
3: nie musimy ręcznie przesuwać, jakoś synchronizować i tak dalej.
2: Mhm.
4: Sporo tej naszej natury, naszej przyrody jest gdzieś tam też stagowanej w formie jakichś danych.
1: Tak, to się zgadza.
4: Było dostępne.
1: I to się może przydać w różnych sytuacjach.
0: To w takim razie przenieśmy się do telewizji i Kanał Plus, nowy serwis VOD.
5: Tak, dokładnie. Kanał Plus wydało nowy serwis VOD o nazwie Kanał Plus po prostu. Więc to już jest kolejny serwis VOD na polskim rynku, z którego możemy korzystać, oglądać filmy, seriale i inne tego typu programy. Abonament możemy wykupić bezpośrednio na stronie lub w aplikacjach na smartfonach. Niestety jeszcze nie testowałem tego, nie zdążyłem, czy to jest dostępne, ale muszę w najbliższym czasie to zrobić. Kanal Plus w przeciwieństwie do swojej konkurencji proponuje różne kategorie. Mamy kategorie takie jak film, sport, fun and info oraz kids, czyli programy dla dzieci. W kategorii filmy mamy dostępne pozycje, dużo pozycji z HBO Go, które tam też występują, więc to jest też fajne, że ta baza jest spora. Cena abonamentów. Za każdą kategorię musimy płacić niestety oddzielnie i za kategorię filmów płacimy 50 zł miesięcznie, za sport też 50 zł miesięcznie, fun and info 25 zł miesięcznie oraz kids 10 zł miesięcznie. Dodatkowo na każdą z wymienionych kategorii mamy 31 dni darmowego okresu płatnego, w których możemy sobie to przetestować i zobaczyć na przykład, która z kategorii nas najbardziej interesuje, więc kto lubi seriale, filmy, sport, to zachęcam do wypróbowania.
1: No i też to jest ważne, że w przypadku Kanal Plus, jako tej oferty internetowej, nie wiążemy się żadnym abonamentem. To znaczy płacimy przez tyle czasu, ile chcemy i nie wiążą nas żadne umowy. Możemy zrezygnować w dowolnym momencie, po prostu rezygnujemy
5: i
1: już więcej.
5: Tak,
1: dokładnie. I nie korzystamy z tego. Także to jest też ważna informacja dla tych, którzy no nie mają ochoty się wiązać jakimiś dłuższymi umowami, bo to wiadomo, no w momencie, kiedy wiążemy się dłuższą umową, często płacimy mniej miesięcznie,
5: tak.
1: Ale za to zobowiązujemy się, że będziemy przez 2 lata tę mniejszą kwotę płacić.
5: A jeżeli nie, to płacimy karę umowną.
1: Oj tak.
5: Też z tym się bawiłem, więc wiem, o co chodzi.
2: Ja mam pytanie. Czy te kategorie składają się później, jak już wejdziesz w tą kategorię, to tam są programy telewizyjne, w sensie...
1: To są programy telewizyjne.
2: Różne takie kanały, tak, czy to są tylko treści, że wybierasz sobie z jakiejś takiej biblioteczki jakiś film? Czy to są normalnie programy, które są dostępne w Kanal Plus?
5: Powiem szczerze, wydaje mi się, że programy, ale...
1: Na pewno kanały telewizyjne, ale chyba VOD też gdzieś tam jakieś,
5: też,
1: nie wiem, czy
5: nie... Filmy też GoGo, więc myślę, że na pewno to i to. Ja jeszcze w to nie wchodziłem, więc nie patrzyłem tego, więc to trzeba właśnie przetestować, jak to w ogóle wygląda. Podobno są jakieś w ogóle problemy, są tam też przy zakładaniu konta, bo coś jest podobno w języku francuskim w pewnym momencie pokazane, jakieś tam są takie drobne problemy podobno, ale to tak dla nawet mówię przy osobach widzących. A nie wiem, jak to wygląda z mową, więc muszę to przetestować, może mi się uda to tam znać.
6: Ciekawe, jak to wygląda. Ciekawe, jak to ze ścieżkami deskrypcyjnymi będzie, bo...
1: Właśnie ponoć, z tego, co czytałem, to jest możliwość wyboru ścieżki.
6: O!
1: Więc pytanie, czy my możemy wybrać ścieżkę, Mikołaju, to jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, czy my będziemy mogli wybrać ścieżkę, to znaczy, czy będzie to dostępne. Tak, a poza tym jedna rzecz, tak trochę ostudzę wasz zapał, te kanały, które tam są w ofertach, Kanal Plus, tej ofercie premium, rzadko kiedy mają materiały z audiodeskrypcją. Gdyby była możliwość taka, żeby na przykład, no chyba, że te dziecięce ewentualnie coś będą miały może więcej, ale gdyby była możliwość taka, że w ramach któregoś z tych pakietów mielibyśmy telewizję cyfrową chociażby, czyli tam powiedzmy jedynkę, dwójkę, Polsat i tak dalej, to powiem szczerze, i gdyby tam dało się wybrać ścieżkę, to naprawdę byłoby fajnie. Bo wtedy mielibyśmy faktycznie bezproblemowo za pomocą aplikacji internetowej w końcu dostęp także do tych dodatkowych ścieżek, a tym samym do audiodeskrypcji.
7: Tak,
1: a tak, nawet jeżeli tu będziemy mieli możliwość wyboru ścieżki, no to no co, na przykład w tym pakiecie info, no to mamy TVN24 na przykład, no to raczej tam mało kiedy coś będzie z audiodeskrypcją. Tak,
7: raczej nie będzie.
1: Dokładnie.
7: To w takim razie
6: też ciekawy news dla ludzi, którzy nie wiedzą. Ja na przykład nie wiedziałem. Można sobie za darmo na stronie bodajże TVN24GO posłuchać streamu tylko audio z TVN24. Jeżeli chcemy mieć audio i wideo, to musimy zapłacić, a jeżeli wystarczy nam samo audio, na osobę niewidomą wystarczy samo audio, to bądź to na stronie, bądź to w aplikacji, możemy sobie posłuchać za darmo, jeżeli tylko założymy konto. No co jest czasami przydatne, mi się czasami przydało.
1: O, i tu no mamy proszę. Informację od Grzegorza. Canal Plus jest dostępny w 90% na Androida, a z rozpoznawaniem etykiet na w TalkBack to w ogóle jest ok. VOD i Live jest i obsługuje Chromecast. Tak nam napisał Grzegorz. I że ścieżkę da się zmienić, też nam potwierdził. Także no fajnie, tylko dobrze. żeby jeszcze był jakiś taki pakiet, może nawet za darmo albo za symboliczne 5 zł właśnie z tą naziemną telewizją cyfrową. To by nie
7: to
1: było.
7: To się zgadza, to by było fajnie. No ale nie, zobaczymy, co będzie dalej. To w takim razie kolejny news. Smart zegarki od Samsunga zdobędą ciekawą funkcję mierzenia ciśnienia.
2: No właściwie to już zdobywają poniekąd, no bo już to trafia na zegarki. To się tyczy zegarków Galaxy Watch Active 2, nie niżej. To są te najnowsze zegarki od Samsunga. No i na stronie, do której link podałam, jest taka tabelka, która dla nas jest niedostępna, ale z niej wynika, że to ciśnienie, ta miara ciśnienia jest bardzo podobna, tam są niewielkie wahnięcia, do ciśnienia, które mierzy nam ciśnieniomierz. Taki, wiecie, zwykły nadgarstkowy ciśnieniomierz. I teraz pytanie jest, czy, nie wiem, trzeba rzucić już w kąt wszystkie ciśnieniomierze i tylko polegać na Samsungu, na tym zegarku? Nie, na pewno nie. Nie. Ale rzeczywiście, jeżeli, nie wiem, boli cię głowa bardzo, czujesz się źle, albo ktoś ci powie, nie wiem, jesteś strasznie czerwony, zmierz sobie ciśnienie, a nie masz przy sobie ciśnieniomierza, bo, nie wiem, jedziesz autobusem albo cokolwiek, to żeby sobie tak profilaktycznie i przedwstępnie przed tym zmierzeniem ciśnieniomierzem, jak już będziemy w domu, czy gdziekolwiek, gdzie mamy dostępne ciśnieniomierz, żeby sobie sprawdzić to ciśnienie, to uważam, że to jest bardzo dobre. No i ja się pokuszę.
7: I z tym ostrożnie. To znaczy, widziałem kilka jakichś testów tych wbudowanych ciśnieniomierzy w różnego rodzaju zegarki i profesjonaliści mówią, że generalnie to naprawdę bardzo ostrożnie. Do tego stopnia, że dwa pomiary wykonane jeden tuż po drugim potrafią wykazać, że człowiek najpierw jest, znaczy ma to ciśnienie normalne, absolutnie mieści się w normie i drugi pomiar za minutę okazuje, że człowiek znacznie przekroczył maksimum i jest daleko poza bezpieczną, najwyższą wartością i powinien teoretycznie wziąć leki, także...
1: Z drugiej strony wiecie, pamiętacie jeszcze kilkanaście lat temu, co mówiono natomiast na temat ciśnieniomierzy elektronicznych w kontekście tych ciśnieniomierzy rtęciowych. To też się można było spotkać z wypowiedziami lekarzy, że to jedynie to ciśnieniomierz rtęciowy, czyli ten taki z tymi słuchawkami, gdzie tam to trzeba umieć. Tak, no z pompką to nawet elektroniczne były, ale to wiesz, to tak, tam trzeba było mieć słuchawkę i odpowiednich tych tonów słuchać i to wszystko, no to już trzeba było się na tym znać, żeby to umieć obsłużyć, to urządzenie. No, potem weszły te ciśnieniomierze elektroniczne, no i one tak ewoluowały i w tym momencie działa to naprawdę całkiem nieźle, więc być może za czas jakieś i zegarki do tego nam dojrzeją.
0: Tak
2: No
0: jest.
2: właśnie, jest jakiś taki naukowiec, o tym mówiłam wcześniej, który właśnie udostępnił tą tabelkę w artykule. To jest jakiś zagraniczny naukowiec, no jakieś tam, to jest takie obco brzmiące jakieś tam imię i nazwisko, który zajmuje się czymś takim, dlatego jakby to nie jest wyssane z palca to, co ja mówię, tylko rzeczywiście no, ta osoba zajmuje się badaniami właśnie mierzenia ciśnienia przez różne aparatury, że tak powiem. No i właśnie wykazało, że niewiele się to różni. Poza tym mówiłam o tym też, żeby to, wiecie, to taka profilaktyka, sprawdzić sobie. Później zawsze można sobie to porównać. Ale ja widzę rozwiązanie, naprawdę. Są sytuacje, u mnie w rodzinie był taki przypadek, kiedy nie było ciśnieniomierza, akurat na teraz dostępnego, a kogoś bardzo bolała głowa, bardzo miał takie pulsacje, znaczy pulsacje w głowie takie pulsujące, był bardzo czerwony, no i myślę, że na pewno wykryłoby to urządzenie, że coś tam jest nie tak. Ja myślę, że jeśli ktoś ma taki zegarek, to można by przetestować to i nam powiedzieć po pierwsze, czy to jest dostępne dla nas, bo to jest pewnie w formie jakiejś aplikacji. Po drugie, jeżeli właśnie ktoś miałby taką możliwość, żeby to porównać ze standardowym ciśnieniomierzem, to właśnie jakieś takie porównanie nam podać, jak to wypada. No, moim zdaniem dobrze, że coś takiego jest, no. Zawsze ta technologia idzie do przodu.
0: No zobaczymy, jaką będzie to miało de facto dokładność, bo właśnie różne o tym rzeczy się słyszy, także warto sobie takie informacje gdzieś nam zweryfikować przed kupieniem.
1: Warto też po prostu zweryfikować potem na sobie, bo też tak. Podejrzewam, że różne osoby z różnych przyczyn mogą mieć na przykład różne predyspozycje tak. Do tego, żeby to urządzenie było dokładne.
2: Mówisz, Tomek, przed kupieniem, żeby sobie to zweryfikować. Ja myślę, że mało kto w tej chwili kupi zegarek dla ciśnieniomierza.
1: Dokładnie. Potem jak już będzie,
0: tak, natomiast to sobie to sprawdzi. Jakby
2: wiesz,
0: jakąś...
2: Jest to jest, fajnie, ale kupiłem go dla zupełnie innych celów. A
0: teoretycznie
2: nie do
0: mierzenia ciśnienia. Tak, aczkolwiek wyobrażam sobie osoby, które mają rzeczywiście problem z ciśnieniem, które no w sumie chciałbym wykupić sobie ciśnieniomierz, nie wiem który, a ten ma, znaczy zegarek, a ten ma jeszcze ciśnieniomierz, to kupię ten.
1: Wiecie, z drugiej strony tak. Na przykład zegarki już mierzą całkiem i to całkiem skutecznie mierzą na przykład puls. No więc i tu jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia, tak mi się wydaje, dopracowania tego.
0: Zapewne.
2: Mój zegarek mierzy
0: zobaczymy co
2: Dwa i jak ja tak sobie obserwuję i testuję, to ja nie mam jakichś takich wahnięć, które byłyby straszobliwie, absolutnie, nie wiem, odstępowały od normy, czyli od tej takiej, powiedzmy, nie wiem, stałości w przekroju miesiąca, powiedzmy. No to nie zdarzyło mi się tak, żeby ten puls był jakiś, nie wiem, strasznie słaby albo strasznie intensywny, mocny i tak dalej. Także wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o puls, to jest to już o tyle, na tyle dopracowane.
0: Wiesz, puls a ciśnienie to są dwie różne rzeczy, które się z tego co wiem trochę inaczej bada. O ile mi wiadomo przynajmniej, ale ja tu też nie jestem ekspertem, także no tutaj...
2: Nie, absolutnie, ja absolutnie też nie, ja tylko daję taką
1: słuchajcie,
2: informację.
1: Po prostu poczekajmy na rozwój i zobaczymy.
0: Dokładnie, bo to teraz tak trochę sobie gadamy i zobaczymy, co będzie. No, na pewno jest to temat, któremu warto gdzieś nam się przyjrzeć, bo podejrzewam, że nie jednej osobie tutaj się coś takiego może przydać. A tymczasem przejdźmy do... projekt, do czegoś, co już mam ostatnio w notatkach, ale pytanie, czy znowu tu na przykład nie ma czyichś notatek, na przykład Mikołaja, jeszcze jakieś tam części?
6: Ja do technicznych nic nie mam. Ja miałem do Tyflo.
0: No to w takim razie ostatnie coś, co się przed nie, u mnie znalazło w notatkach. W zasadzie u Michała, który podał te notatki tutaj prze. W każdym razie projekt Dobre Wsparcie. Tutaj Paweł nam przyszykował informację, cóż to za projekt i o co chodzi.
4: Tak, chodzi o to, że jest to projekt, który powstał gdzieś na Pomorzu. Zdaje się, że tam Koszalin, Szczecin współpracował. Zdaje się, że Wałcz to pierwszy zaimplementował. Jest to finansowane ze środków unijnych i nawet dostało jakąś unijną nagrodę za innowacje w tych ciężkich dla wszystkich czasach. A chodzi o system dla gmin, pozwalający na cyfryzację procesu zarządzania opieką społeczną. Czyli jeżeli mamy osoby starsze głównie, ale pewnie też jakoś ciężej niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia, jakichś opiekunów, asystentów osobistych i tak dalej, to teraz jest system, który gmina może zakupić, właśnie to dobre wsparcie, który oferuje kompleksowo wszystkie usługi konieczne do tego, żeby to wszystko było fajnie cyfrowo zarządzane. I co tam mamy? Mamy 4 moduły. Dobra opieka, dobry opiekun, dobra rodzina i dobry sąsiad. Ja tak pokrótce może streszczę, o co w tym wszystkim chodzi, bez podziału na konkretne moduły. Chodzi o to, żeby z jednej strony Urząd Miasta, który koordynuje wszystkie takie działania, miał wgląd w to, kto jest opiekunem, zarówno ci certyfikowani opiekunowie, jak i osoby, które w ramach jakiegoś dorabiania lub wolontariatu, na przykład sąsiedzi, zgodzili się pomagać takim osobom potrzebującym w danym mieście. Miały wgląd w to wszystko, mogły tym koordynować, mogły wyznaczać zadania, kto kogo ma kiedy wspierać. Możliwość jest też śledzenia tych opiekunów oraz tych potrzebujących na mapie za pomocą GPS-u i sprawdzania wykonania tych zadań. Jest możliwość kontaktu z wszystkimi za pomocą wiadomości. Jest możliwość wyznaczania, jakie są potrzebne produkty i tak dalej. Z drugiej strony osoba, która potrzebuje pomocy, z jednej strony może wyszukać sobie osoby, która by chciała poza godzinami, jakby, które są wyznaczone dla opieki w ramach urzędu, tej takiej oficjalnej, certyfikowanej, podjąć się jeszcze opieki dodatkowej za oczywiście jakieś pieniądze lub za darmo, w zależności od układu, jaki zostanie wypracowany. Jest możliwość podpięcia tego wszystkiego z jakimiś czujnikami, sensorami, jeżeli ktoś używa jakichś opasek, jakichś innych sprzętów, które pobierają pomiary różnych funkcji ciała. Jest możliwość zamontowania przycisku SOS, który wysyła informację alarmową wraz z lokalizacją osoby potrzebującej do 6 zdefiniowanych kontaktów oraz nawiązuje połączenie z jednym zdefiniowanym, więc tu może być i rodzina, czy sąsiedzi, czy nawet jacyś pracownicy tej opieki, czy ktoś z urzędu właśnie wyznaczony. Jest możliwość też współpracy z rodzinami tych osób potrzebujących, na przykład w kwestii rozliczania się za różnego rodzaju zakupy i pomoc samą i tak dalej. Więc wszystkie takie rozwiązania, które są potrzebne, żeby ta opieka przebiegała cyfrowo, są tam dostępne, są pod to i aplikacje, i systemy webowe, więc gmina, jeżeli chce, to może sobie w taki system się wyposażyć i się ucyfrowić w tych kwestiach. Myślę, że bardzo ważne sprawy w dzisiejszych czasach.
2: Oby chciała gmina.
7: No, to już zobaczymy. Czy i które gminy w to.
1: Dokładnie, to wszystko kwestia chęci.
4: Znaczy, no, tak, a my też podajemy takie informacje po to, żebyście wy, nasi słuchacze, byli, wiedzieli, że takie coś istnieje i byli ambasadorami tego typu rozwiązań w swoich gminach, no bo jak już teraz wiecie, to macie przynajmniej konkretne argumenty w ręku, żeby o coś takiego wnioskować albo lobbować. Miejmy nadzieję, że się
7: to
4: wam
7: się
4: uda.
7: Zgadza.
4: Dajcie znać, jeśli się uda.
7: No i cóż, jak się rzekło, to jeżeli chodzi o nasz redakcyjny notatnik, no to tyle w zasadzie tych newsów. Dzisiaj jakoś krótko, jak na Tyflo Przegląd, niecałe 2 godzinki. Ktoś coś jeszcze znalazł w międzyczasie, albo gdzieś tam zjadł mu nasz notatnik jakiegoś newsa?
2: WhatsApp ma mieć możliwość dostępu do wielu kont, w sensie, że będzie można...
7: A to już mówiliśmy, zdaje
4: tak,
7: się.
4: Tak, ale chyba wchodzi teraz jakoś. To w sensie
2: tak,
4: już wychodzi
2: to
4: z
2: będzie
4: bety.
2: Wchodziło przez kody QR.
4: O. No to z kolei Signal planuje, czy już wprowadza coś takiego, żeby zabezpieczyć PIN-em nasz backup, żeby potem przy odtwarzaniu na nowym urządzeniu wystarczyło wprowadzić PIN i zostanie to odszyfrowane i nasze ustawienia, bo nie czaty, oni czatów nie przechowują, ale jakieś ustawienia profilu, kontakty zostałyby wtedy odtworzone. A z drugiej strony Signal też kombinuje nad jakąś metodą, na razie nie zdradzają szczegółów, żeby można było się komunikować w inny sposób niż przez numery telefonów, no bo taki bezpieczny komunikator, otwarty, a z jednej strony bezpieczny, stawia na prywatność, szyfrowanie i bezpieczeństwo, a jedyny sposób kontaktu z kimś drugim oferuje przez numery telefonów. To już Telegram ma to bardziej rozwiązane rozsądnie, bo są niki, albo Threema niemiecka, która ma losowo generowane klucze. No więc ciekawe, na co wpadnie Signal.
6: Threema niemiecka z tych wszystkich to tak naprawdę najbezpieczniej mi wygląda.
4: Tak, ona jest też fajnie interfejsowo zrobiona. Bardzo dostępny komunikator.
6: Tak, to fakt.
1: Tylko, że on zdaje się płatny jest, tak?
6: Płatny jest.
4: Płatny, ale jednorazowo.
6: Jakieś pieniądze i tak, jednorazowo.
4: A, jakieś 14-15 zł chyba kosztuje, ale to jest jednorazowa opłata i możemy cały czas używać.
0: No to faktycznie niedużo.
1: Z takich ciekawostek to Facebook jakoś ostatnio zaczął, przynajmniej u mnie, nie wiem czy u was też, ale zaczął tak intensywniej promować te swoje pokoje messengerowe. I można to teraz przypinać, na przykład grupa może mieć swój pokój, my jako użytkownicy możemy mieć swoje pokoje i tak dalej, więc to się zaczyna jakoś...
4: Ale te pokoje, można je raz postawić i one są, czy...
1: Zdaje się, że... Zdaje się, że... Tak, zdaje się, że one...
5: Tak się wydaje, że to tak wynika właśnie.
1: Ja powiem szczerze, nie testowałem jakoś jeszcze tego, trzeba się będzie tym pobawić, zobaczyć jak to będzie... działało z tymi pokojami. Na pewno z tego, co czytałem na grupie Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem, bo tam się bawili Łukasz Słowik i część osób, część uczestników tej grupy się bawiła, to tam to jest, myślę, że istotna kwestia, tam się na starcie włącza też wideo, więc trzeba pamiętać, żeby sobie, no jeżeli chcemy oczywiście, bo może nie każdy, jeżeli ktoś nie chce, żeby wyświetlane było jego wideo, to trzeba po prostu pamiętać, żeby sobie to wideo wyłączyć.
6: To samo jest z Google Meet. Tam też się to wideo włącza na start. Swoją drogą Google Meet, jedyna usługa, która automatycznie nam robi transkrypcję i napisy do tego, co mówimy, niestety nie działa po polsku.
1: A to dziwne, szkoda, że nie działa, bo przecież Google ma silnik do rozpoznawania polskiej mowy.
0: Możliwe, że oni twierdzą, że do angielskiego jest najlepszy i do takich rozmów może to... Może
1: swoją drogą właśnie z takich ciekawostek, w sumie to się ta informacja powinna pojawić w Tyflowieściach, jest metoda, jest narzędzie do polskich napisów na Zoomie generowanych metodą respeakingu.
4: Ale nie masz linku, nie? Żeby
1: dać nie mam. Taka informacja się pojawiła jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Niestety nie mam żadnego linku konkretnego, żeby to gdzieś tam podpiąć, powiedzmy, ale wiem, że takie narzędzie jest.
5: Ja to gdzieś widziałem na jakiejś grupie Facebookowej.
1: Tak, to Monika Szczygielska opublikowała te informacje.
5: No właśnie. To tam może być link. Dostępnie u chyba.
1: Tak. I to jest rzeczywiście fajne, o tyle, że napisy w Zoomie też są dostępne dla osób, no bo przede wszystkim napisy jako takie służą przede wszystkim osobom głuchym. Ale produkcja tych napisów zazwyczaj wyglądała tak, że były to napisy tak zwane otwarte, czyli one były jakby wtapiane w obraz. A za pomocą Zooma dostajemy napisy, no, powiedzmy, że zamknięte, takie nazwijmy, i one są dostępne także dla użytkowników czytników ekranów. A ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że osoba głuchoniewidoma na przykład korzysta z czytnika ekranu za pomocą po prostu linijki brajlowskiej, więc dla niej te napisy też automatycznie staną się dostępne.
0: To się zgadza.
6: Względnie, jeżeli kogoś po prostu nie za bardzo rozumiemy z tych czy innych powodów, bo jakoś dziwnie mówi, akcent ma i tak dalej, bo są osoby, które na przykład jakiś język znają tak ledwo, aby i wolałyby jednak czytać niż słuchać tego, co się do nich mówi za pomocą jakiejś tam syntezy mowy na przykład. Tak, da. Jeszcze o komunikatorach Unigram, coś dziwnego się z nim dzieje, w moim przypadku przynajmniej, bo jakoś się tak to się mocniej wiesza po wysłaniu wiadomości ostatnio. To jakoś w ogóle dziwnie czaty wyświetla w jakiejś dziwnej kolejności. Pokazuje jakieś czaty sprzed 3 miesięcy na górze i muszę mu tam na tej liście co ma pokazywać, po prostu kliknąć jeszcze raz All Chats i dopiero wtedy wyświetla tak, jak ma wyświetlać. Jakieś to ostatnio się to dziwnie zachowuje.
4: Nie, u mnie w porządku.
0: Do mnie jedyne też w porządku, co, to... więc...
4: Nie. Że jak się go włączy, to on czasami jakby od razu nie można iść tabem po nim. Trochę czasu musi minąć, zanim on się jakoś tam odnajdzie. I druga rzecz, że jak się szybko idzie strzałkami po liście czatów, to on coś tam zaczyna nagle czytać jakieś tam nazwy kontrolek, coś tam, ale mi się wydaje, że to jest wina tego dodatku do Unigrama, bo ja go mam zainstalowanego.
0: Też mi się wydaje, że to jakoś się zmieniło.
4: On coś tam jeszcze nie do końca chyba się odnajduje w tym całym interfejsie, są jakieś błędy.
0: Możliwe.
6: A to ja jadę bez dodatku, to fakt, więc może tu jest gdzieś kwestia.
5: Ja jeszcze mogę dodać, że w czwartek uczestniczyłem w tej konferencji Accessibility Summit organizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji o dostępności, bo w czwartek był dzień, Światowy Dzień Dostępności. No i muszę powiedzieć, że ciekawa konferencja była. Była dużo, dużo osób ze środowiska naszego wypowiadało się na temat najnowszych rozwiązań związanych z dostępnością, nie tylko cyfrową. Była między innymi Fundacja Widzialnie, Fundacja Kultury Bez Barier, Dostępni EU. No, samo Ministerstwo Cyfryzacji, w tym znany tu pewnie wielu osobom Jacek Zadrożny. No i było poruszane właśnie wiele tematów. Była to konferencja online, pierwszy raz na Teamsach odbywało się. Wszystko ogólnie odbywało się dobrze, był tylko jeden problem z tłumaczem języka migowego, ponieważ kiedy nie było prezentacji, gdy ten, kto się wypowiadał, nie ma prezentacji, to wtedy tu był normalnie widoczny na całym ekranie tłumacz języka migowego, a w momencie, kiedy prezentacja była wyświetlana, to tłumacz się zmniejszał do wielkości znaczka pocztowego i po prostu nie było to widoczne do czytania do dwóch osób, które właśnie z tego tłumacza języka migowego korzystali. No, udało się to po przerwie rozwiązać tak, że po prostu na Skype'ie ten tłumacz tym osobom chętnym tłumaczył właśnie wszystko na język migowy, więc stało się to jakoś tymczasowo rozwiązać, a tak to było, wszystko przebiegało dobrze, trwało wszystko do 10 do 14.30, więc dużo, dużo czasu i można było tam się trochę wiedzy zdobyć o najnowszych rozwiązaniach z dostępności.
1: A czy zapis tej konferencji, Piotrze, orientujesz się, czy on gdzieś jest albo gdzieś będzie?
5: Nie, niestety nie będzie, ponieważ no, trzeba było zebrać od wszystkich zgodę na to, tak? Nawet dzisiaj Jacek Zadrożny pisał na Facebooku, więc właściwie to stąd wiem, więc trzeba było zebrać po prostu od wszystkich uczestników, którzy się tam wypowiadali, właśnie tę zgodę na to, żeby to opublikować. Po drugie, trzeba było to byłoby zrobić już jako transmisja, a nie jako takie spotkanie. No po prostu więcej zachodów by z tym było. W przyszłości nie wykluczone, że tak będzie, ale to niestety...
1: Fajnie by było, bo możliwości technologiczne już teraz są i na coś takiego, tego typu narzędzia pozwalają i można.
5: Tak.
6: Możliwości technologiczne są gorzej sprawnymi, niestety, jeżeli o takie nagrania chodzi.
1: No to się też, zgadza, no ale właśnie myślę, że od samego początku po prostu najlepiej byłoby to właśnie zrobić jako transmisję na żywo i wtedy to chyba by wyglądało jednak troszeczkę inaczej.
5: No tak, no fajnie by było sobie do czegoś wrzucić, bo naprawdę dużo to było i nawet nie sposób było wszystko zapamiętać, jak się tak słuchało różnych wypowiedzi z różnych instytucji, czy organizacji, czy uczelni nawet. Więc to było fajnie. No program jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, więc można sobie to zobaczyć, kto występował i to tak naprawdę tyle na razie.
2: No szkoda.
1: I co? I to chyba wszystko tak naprawdę.
0: Na to wychodzi. No dobrze, w takim razie no chyba nie pozostaje nam nic innego, jak się rzeczywiście pożegnać. I powiedzieć, no ale za chwilę powiemy, że
6: jeszcze
0: do usłyszenia.
6: Jedno. Aha. Jeszcze jedno. Spotify gdzieś tam Libsyna bodajże ma na oku i chce przejąć. Taki agregator do podcastów, taka platforma, gdzie se podcasterzy mogą wrzucać podcasty wszelkiego rodzaju. I w ogóle kupuje różnych podcasterów słynnych i się wszyscy zastanawiają, co to w ogóle będzie z podcastami i czy za lat X nie skończy się to tym, że podcasty skończą być RSS-em i jakimś takim otwartym, fajnym czymś, co sobie można słuchać w różnych klientach, a staną się po prostu dostępnymi tylko w danych aplikacjach i nigdzie więcej poza danymi aplikacjami.
1: Ale to już się tak dzieje powoli, Mikołaju, bo jako podcasty tak ludzie może niekoniecznie związani z technologią i nie pamiętający, od czego to się wszystko zaczęło, to jako podcasty nazywa się ogólnie różne audycje, które są po prostu publikowane gdzieś w różnych aplikacjach, w różnych serwisach, a niekoniecznie mające techniczny związek z podcastami. Mhm. Także to już się dzieje.
0: Tak, i to chyba w ogóle jest jakieś coś takiego, bo oczywiście otwarty format jest fajny, ale no właśnie różnie to potem jest z odsłuchiwanych podcastów. Zresztą zauważcie, że
7: No, ile osób widzących zwłaszcza w ogóle wie, czym jest podcast?
6: W Polsce mało. W Polsce. Bo u nas się jakoś ten format nie spopularyzował, a to dziwne.
1: W Polsce coraz więcej za sprawą właśnie Spotify'a.
2: Tak.
6: No, to też fakt.
7: Także ja myślę, że to jest coś, co po prostu musi być, bo to jest... No,
1: swoją drogą, my też jesteśmy na Spotify'u.
7: Tak. No tak, także... No, tak to wygląda. No i jest jeszcze jedna rzecz a propos podcastingu, bo no, otwarty format otwartym formatem, no ale jednak, o ile mi wiadomo, nie wiem jak to jest z podcastami, ale skoro Spotify pozwala na monetyzację muzyki, to ja się nie zdziwię, jak będzie pozwalał na monetyzację również podcastów.
2: Ale
7: o ile
2: ja
7: już tego
2: za.
7: Nie ma.
1: To chyba już są takie opcje i już to w ten sposób działa. Zresztą...

0: I jakie jest obostrzenie? Mianowicie obostrzenie jest takie, że tych audycji absolutnie nie można pobierać, można ich tylko słuchać ze strony albo z aplikacji, ale tam też jest właśnie monetyzacja swego rodzaju, że można wejść w jakieś opcje związane z monetyzacją. Najpierw trzeba oczywiście coś zapłacić, bo to dotyczy konta tylko i wyłącznie Pro na Mixcloudzie, ta monetyzacja, ale jakoś tam nawet na tego typu treściach można zarabiać, a Mixcloud teraz testuje, co jest też myślę ważną sprawą i interesującą, transmisję na żywo. Więc teraz tak naprawdę ktoś, kto gra i prezentuje jakąś muzykę, nawet i chronioną prawem autorskim, to wykupując sobie abonament na Mixcloudzie za jakieś tam bodajże 15 dolarów czy 15 euro miesięcznie, no co powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakimś wielkim majątkiem, to może w tym momencie zupełnie legalnie nadawać materiały, które są chronione prawem autorskim i jeszcze nawet jak mu się poszczęści, to coś tam na tym zarobić. Także idzie to w całkiem interesującą stronę.
1: Tak jest. To teraz nie wiem w zasadzie, co mówić,
0: to co,
1: bo to
0: no
1: zawsze
0: to kończymy.
1: Jak się to kończy, bo to zawsze tutaj coś się dzieje. I
0: no to
1: temat,
0: Tomek, trzeba kończyć, bo pozytywne, bo pozytywna wiadomość była na koniec. To trzeba kończyć, to jest ten moment.
2: Dokładnie.
1: I
3: poza
1: druga pozytywna
3: jest
1: wiadomość jest...
3: Prawie równo 22.
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć, że jest równo 22, także jest fajnie. Dobrze, w takim razie kończymy. Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz,
3: dobrej
1: Michał
3: nocy,
1: Dziwisz.
3: Dziękuję.
0: Dobrej nocy.
1: Paweł Masarczyk, Piotr Malicki i Paweł Masarczyk dzisiaj. I ja oczywiście
4: dwa Paweł Masarczyki.
1: A, dwa Paweł Masarczyki. I chyba Roberta Babeńskiego zapomniałem wymienić w takim razie. Znaczy nie wymieniłem zamiast... Dobrze, w każdym razie dzisiaj no tak, pełen skład i pełen skład się żegna. I pełen skład mówi do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak przygotować w rękawie taką małą kolację z kurczaka, a mianowicie kurczaka z suszonymi pomidorami i daktylami. Takie połączenie może się wydawać dosyć zaskakujące, bo pomidory są takie słone, lekko kwaskowe, a daktyle bardzo słodkie, ale myślę, że warto wypróbować taki zestaw, bo oba smaki doskonale się znoszą i po zapieczeniu tworzą razem bardzo harmonijny smak. Czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować przede wszystkim piersi z kurczaka, takiej dosyć dużej, między 15 a 20 deko, 4 daktyle, 4 kawałki suszonych pomidorów i do zrobienia takiej jakby maceraty do kurczaka 2 ząbki świeżego czosnku, zioła prowansalskie, dodatkowo łyżkę oliwy z oliwek i tymianek do posypania. No i oczywiście będziemy też potrzebować rękawa, w którym będziemy naszego kurczaka piec. No więc ja powolutku sobie zacznę tutaj. Tak, na początek pokroję sobie kurczaka. Już mam opłukany, zdjęte te błonki i pokroję go sobie tylko na takie kwadraciki. Mniej więcej o boku 3 cm. Oczywiście wiadomo, że nie chodzi o to, żeby tam z centymetrem mierzyć, ale takie, żeby mniej więcej były równe, nie za duże, ani nie za małe. Kurczaka finalnie po zapieczeniu będę podawała z ryżem. Jest to jedno z takich

badań dietetycznych. Musimy zwrócić uwagę, żeby tą oliwę, która jest w środku, te wszystkie soki, które puszczą daktyle i pomidory w trakcie pieczenia, w tym rękawie sobie zachować, bo będzie to jedyna taka forma, no nie powiem sosu, ale czegoś takiego, czym będziemy mogli zwilżyć nasz ryż, żeby nie był zbyt suchy. Oczywiście tego ryżu też nie daje dużo, bo jest to danie takie typowo kolacyjne, więc powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam na głowę z 4-5 deko, czyli na dwie osoby gotuję jedną taką pojedynczą torebkę, żeby był to jednak kurczak z ryżem, a nie ryż z kurczakiem. Przygotowanie dania jest bardzo proste, nie wymaga żadnych jakichś zaawansowanych umiejętności kulinarnych. Wszystkie produkty są dostępne. Jest to danie lekkie. Powiedzmy, że razem z przygotowaniem i upieczeniem nie powinno zabrać więcej niż godzinkę. Nawet nie, bo tak naprawdę to zajęci jesteśmy tylko w pierwszej fazie, kiedy przygotowujemy kurczaka, tą maceratę. No a później to już tak naprawdę wszystko dzieje się samo, gotujemy sobie tylko ryż. No i później musimy oczywiście tego kurczaka wyjąć i gdzieś tam z tym ryżem sobie wymieszać. No ale to już raczej wlicza się w podawanie niż w ten, niż w przygotowanie. Dobrze, kurczak został pokrojony. Za chwileczkę dodam do niego przyprawy. Każdej z tych przypraw dam tu takie trzy porządne szczypty. Zacznę od sił prowansalskich. Często ktoś mnie pyta o to, jak sobie oznaczam przyprawy, czy pojemniki na przyprawy. No, nie praktykuję przesypywania przypraw do pojemników, bo musiałabym tych pojemników mieć niezliczoną ilość. A jak sobie oznakowuję? Po prostu do torebkę, którą przynoszę jako nową tam ze sklepu, wkładam do tabliczki i brailem sobie piszę po prostu nazwę, czy to jest tymianek, czy to są zioła prowansalskie, czy to jest jakaś tam przyprawa do kurczaka, do ryb, czy do czegoś. Oczywiście wiadomo, że te opakowania są bardzo takie miękkie i giętkie i ten braille się zaciera. Natomiast zanim zdążę zużyć jakąś tam przyprawę, to spokojnie mi wytrzymuje. Później sobie tylko w tym pudełeczku, gdzie mam wszystkie przyprawy, jakby przekładam palcami, sprawdzam i wiem, jaka to przyprawa jest. Może ktoś z Państwa ma na to lepszy patent? No ja mam akurat taki, bo tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żebym miała 50 pojemników na przyprawy, tak? Jeszcze opisywanych. Teraz obiorę czosnek. A następnie przecisnę go przez prasę. To, czy czosnek jest obrany, można bardzo łatwo wyczuć dotykiem, dlatego że ta struktura wierzchnia jest taka bardziej szorstka, bardziej sucha i taka jakby chrzęszcząca. No a ta struktura własna czosnku już jest taka bardziej wilgotna i gładsza, tak? Okej. Okay. Poodcinam te takie zdrewniałe końcóweczki, zanim włożę go do prasy, bo one mogłyby się nam nie rozgnieść i... albo rozgnieść i tylko zepsuć smak. Okej. Okay. Mam poodcinane końcówki. Teraz będę sobie tutaj w prasce do czosnku przyciskać je. Do tej miseczki, w której mam już zioła prowansalskie i tymianek. Wyjmę sobie teraz ten kubek, żeby cały ten czosnek dobrze przełożyć, żeby nic się nie zmarnowało, tak? Dobra. Wyniosę tylko praskę do zlewu, bo nie chcę sobie brudzić czosnek i blatu. I mogę działać dalej. Teraz pokroję daktyle, a na koniec pomidory. Te daktyle nie kroję na jakieś tam małe kawałki. Przekrawam na pół i każdy z nich, z każdą z połówek jeszcze raz na pół. Dam takie ćwiartki. Daktyle mamy w zasadzie pokrojone. Dorzucam je do... albo nie, nie będę ich na razie dorzucać. Zostawię je sobie. Przełożę na talerzyk tutaj z deseczkiem i dokroję jeszcze pomidory i też cztery kawałki tego pomidora. Kroję sobie każdy na pół i później jeszcze na ćwiartki.
Dobrze jest wybrać takie pomidory bardziej, powiedziałabym, mięsiste, bo one w trakcie pieczenia więcej puszczą tego soku, smaku, aromatu. Tak, pozwólcie, że zakręcę słoik, bo wylanie tej zalewy to byłaby prawdziwa katastrofa. Dobrze, mamy przygotowane wszystkie składniki. Kurczaka mamy z przyprawami. Za chwilkę zaleję to oliwą. Nalewam sobie teraz łyżkę oliwy. Nawet jeśli ciutkę przeleję, to nie będzie żadnego dramatu. I mając kurczaka w misce razem z tymiankiem, ziołami prowansalskimi i czosnkiem, teraz go sobie wymieszam po prostu palcami. Tak, żebym miała pewność, że wszystkie kawałki kurczaka zostały w tej maceracie jednakowo dobrze obtoczone. Dla mnie, jako dla osoby niewidomej, kontakt z jedzeniem w takim sensie, że jakby mieszam różne rzeczy, rozdzielam rękami i tak dalej, jest o tyle istotny, że po pierwsze widzę, orientuję się, jaką dana potrawa czy dany produkt ma strukturę, czy jest z nim wszystko w porządku, a po drugie też jakby tutaj właśnie mieszając czy coś, oczywiście nie mówię, żeby mieszać w ten sposób, nie wiem, sałatkę czy tam coś, ale mieszając mięso z maceratą, robiąc to samymi palcami, po prostu mam dobrą kontrolę nad tym, czy zostało to prawidłowo wymieszane. Robię tak od zawsze. Bardzo jestem do takiego sposobu przygotowywania potraw przywiązana i nie sądzę, żeby kiedykolwiek się to zmieniło. Dobrze, teraz dorzucę pokrojone wcześniej pomidory i pokrojone wcześniej daktyle. Ok. I jeszcze raz przemieszam sobie to wszystko. Naprawdę nie trzeba tej oliwy jakoś bardzo dużo, bo pomidory też są nasączone oliwą i tego kurczaka nie jest tak dużo, więc tutaj chodzi tylko o to, żeby miał po prostu w czym się piec. Teraz przygotuję sobie piekarnik do pieczenia. Będę korzystała z rękawa, oczywiście z małego kawałka rękawa, bo nie jest to duża porcja. Natomiast tak, zanim przejdę do rękawa, podłożę sobie folią aluminiową, bo w momencie, kiedy ten rękaw w jakiś sposób by mi się rozszczelnił albo szpikulcem przekładł go na wylot, wydostałby mi się sos. Ten sos zostanie mi po prostu na folii, a nie zaleje mi całą blachę. Tak? Folię tylko zwinę, po ostudzeniu wrzucę do kosza i jest po temacie. Więc robię tak za każdym razem, ilekroć korzystam z rękawa. Układam sobie dokładnie taki kawałek na wymiar na wymiar blaszki. Jeśli chodzi o rękaw, absolutnie nie ufam wszystkim wstążkom, klipsom, które są po to, żeby rzekomo ten rękaw na końcu zabezpieczyć. Porządne, supły, zrobione własnymi rękami, załatwiają temat. Spróbowałam pierwszy raz korzystać z klipsem. Dobrze, że oprócz klipsa zawiązałam supeł, bo klips się rozlazł i po prostu gdybym miała spięty samym klipsem, miałabym zalany cały piekarnik. Także tutaj stosuję

moim zdaniem zawodne. Biorę sobie taki rękaw, odcinam kawałek, powiedzmy na taką porcję mniej więcej długości 40 cm, no żeby można było z czego

0: tak żeby nie miał szans w żaden sposób się rozplątać sam. Potem zwijam sobie ten rękaw delikatnie, żeby mi się nigdzie na szpach nie rozszedł. Zawartość miski przerzucam do środka. Wyrównuję sobie w środku, tak masuję, żeby było w miarę równo rozłożone. I na drugim końcu zawiązuję taki sztam cypelek. Po zawiązaniu cypełki sobie podwijam jakby pod spód, żeby jeszcze ta masa, która jest w środku, masa w sensie warki, przygniatała mi te końcóweczki. Położę je zaraz na blacie, tylko wezmę sobie, przepraszam, na blaszę, tylko wezmę sobie szpikulec, żeby zaraz zrobić z nim od góry trójki. Wkładam na blachę. On jest taki leciutko napompowany powietrzem i delikatnie, żeby nie przebić go na wylot, tylko od góry, tym szpikulcem takim do mięsa robię delikatnie trzy otwory u góry. Teraz nastawię piec na 180 stopni i będę piekła sobie tego kurczaka przez jakieś 35 do 40 minut. Dobra, powiedzmy, że przez 40 minut. W zupełności mu to wystarczy. Uruchamiam termoobieg. I w tym momencie kurczak już się piecze. Oczywiście za chwileczkę sobie nastawię ryż, żeby pora była ta sama ugotowania się ryżu i upieczenia kurczaka. Myślę, że przygotowanie takiego dania absolutnie nie nastręczy nikomu najmniejszych trudności. Myślę, że jest to danie dobre do przygotowania dla osób początkujących, bo i samo krojenie nie jest trudne, przygotowanie gdzieś sobie tego rękawa też myślę, że nie wykracza poza możliwości nawet osoby stawiającej pierwsze kroczki w kuchni, więc zachęcam do prób. Mam nadzieję, że również w komentarzach podzielą się Państwo tym, jakie na przykład kolacyjne dania z kurczaka albo z ryb przy pomocy, nie wiem, czy to rękawa, czy to rebek do pieczenia przygotowują Państwo. No cóż, ja na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy. Więc jest to filet z piersi z kurczaka, gdzieś mniej więcej 15 do 20 deko. Potrzebujemy 4 daktyli, 4 pomidorów suszonych w zalewie oliwnej. Potrzebujemy ziół prowansalskich, potrzebujemy tymianku i 2 ząbków świeżego czosnku oraz 1 łyżki oliwy z oliwek. Też tych składników nie jest jakoś dużo, wszystkie są dostępne, także myślę, że z zakupem też nie powinno być problemów. No, można sobie to danie zrobić z ryżem, można pewnie z makaronem, chociaż wydaje mi się, że z makaronem to chyba byłby jednak potrzebny jakiś sos, wydawałoby się trochę za suche. Myślę, że można też sobie ewentualnie zjeść z jakimś chrupkim pieczywem, ale tego nie próbowałam, więc tutaj jakby się nie wypowiem. No cóż, życzę owocnych prób, nie tylko z tym akurat daniem, ale z innymi, które prezentuję w podcastach również. I zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów kulinarnych. Dziś dziękuję już za uwagę i kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: ...1812. Serce zimy. Menu główne. Kontynuuj grę.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Dziś troszeczkę inny podkład na naszej antenie, ale audycja ta sama. Minęła godzina 19, mamy poniedziałek, rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie z programem Tyflo Podcast w Radiu N, czyli z programem poświęconym temu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Zachęcam przy okazji do odwiedzania naszej strony internetowej, której adres to tyflopodcast.net, www.tyflopodcast.net. A dlaczego dziś taki podkład, a nie inny? Ano z bardzo prostej przyczyny, że dziś rozmawiać będziemy o grze, bardzo interesującej grze, jaka nie tak znowu dawno ujrzała światło dzienne i co do której tak naprawdę jeszcze nie koniec, bo jeszcze o sercu zimy na pewno niejednokrotnie usłyszymy. A ja witam naszych dzisiejszych gości, witam autorów scenariusza, Magdalenę i Macieja Reputakowskich. Witajcie.
1: Witajcie.
2: Witamy.
0: Witam również kierownika produkcji Serca Zimy, czyli Jarka Bekse. Witaj, Jarku.
3: Cześć, witam.
0: Witam również Pawła Czyżaka, czyli realizatora dźwięku. Witaj, Pawle.
4: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, no i witam naszego współprowadzącego, naszego redakcyjnego specjalistę od gier audio i nie tylko audio zresztą, czyli Tomka Tworka. Witaj, Tomku.
5: Witam, witam po raz kolejny oczywiście, ale teraz trochę w innej roli, witam.
0: Dokładnie, tym razem w roli współprowadzącego naszej dzisiejszej audycji. Rozmawiać będziemy dziś właśnie o grze 1812 Serce Zimy, gra audio, może na dobry początek. Nie wiem, kto z naszych dzisiejszych gości podejmie się tematu, ale być może warto o tym także powiedzieć. Właściwie czym tak naprawdę gra 1812 Serce Zimy, gra wydana tak naprawdę na rynek masowy, różni się od tych wszystkich innych gier, które co rusz to są wypuszczane?
3: To może ja powiem, Jarek Beksa. No przede wszystkim jest to pierwszy interaktywny audiobook, być może jest to pierwszy taki audiobook na świecie, a różni się tym, że grafika jest tutaj zredukowana do minimum, po to, aby nie zaburzać wyobraźni gracza. Właśnie po to, żeby gracz wyobraził sobie daną scenę, daną postać, tak żeby pobudzić naszą wyobraźnię.
0: Więc wszystko jasne, gra tylko i wyłącznie oparta jest na dźwięku. Jakieś elementy graficzne występują? Można na nich polegać? Czy po prostu bez grafiki w zasadzie gra jest równie użyteczna, co i z grafiką, i grafika to są tylko jakieś takie ozdobniki?
3: Znaczy są tam jakieś ozdobniki, cały czas jest widoczny tekst. Doszliśmy do tego po wielu próbach. Okazało się, że kiedy nie wyświetlimy żadnej grafiki, gracze widzący bardzo czują się zagubieni w świecie gry. Także wyświetlamy tylko tekst, żadnych obrazków, żadnych wizji artysty, tylko tyle.
0: A od czego to tak naprawdę wszystko się zaczęło? Co było powodem powstania takiej gry? Dlaczego właśnie postanowiliście stworzyć grę audio? Dlaczego właśnie poszliście w tę stronę? Dodajmy, poszliście w tę stronę. Gra Serce Zimy jest produktem wyprodukowanym przez Orange Labs.
3: Tak, dokładnie. Pamiętam, jakieś 3 lata temu trafiłem do Orange Labs i moi koledzy z zespołu zajmowali się tematyką związaną z audio, między innymi rozpoznawaniem i syntezą mowy. I pamiętam, jeden z kolegów zajmował się audiogrami i kiedy zagrałem w taką jedną grę, wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie. Nie było tam żadnej grafiki, to była gra, o ile pamiętam, Nawiedzona fabryka firmy Klango. I dało nam to dużo do myślenia i po jakimś czasie stwierdziliśmy, że warto by było rozwinąć ten pomysł i trochę go zmodyfikować. No i po jakimś czasie wyklarował się pomysł na stworzenie Serca Zimy. No i później tak to się zaczęło. Ogłosiliśmy konkurs na fabułę, poznaliśmy Maćka, no i rozpoczęliśmy produkcję.
0: No to właśnie, a propos konkursu na fabułę, to teraz nie sposób zapytać naszych gości, scenarzystów, autorów scenariusza, czyli Magdę oraz Maćka. Jak właściwie to u was wyglądało? Czy tak sobie po prostu zobaczyliście ten ogłoszenie gdzieś tam, że jest konkurs, można napisać scenariusz i może być fajnie? Czy po prostu jakoś bardziej się do tego przygotowywaliście? Jakie były kulisy powstania scenariusza do gry? No, która to gra jednak troszeczkę zapewne pracy od was wymagała?
1: A jeżeli dobrze pamiętam, to była to sensacyjna wiadomość w środowisku fan fanów gier fabularnych, ponieważ rzadko kiedy ktokolwiek interesuje się nami, jesteśmy obrzeżem popkultury, nawet nie kultury, ale popkultury. Informacja się rozeszła, my uznaliśmy, że spróbujemy swoich sił. Interesujemy się grami fabularnymi, scenariuszami, też literaturą od lat. Więc postanowiliśmy spróbować razem coś stworzyć, a ponieważ bardzo lubimy, robiliśmy już scenariusze do komiksów, mieliśmy swój własny komiks internetowy, więc wiemy, że potrafimy razem pracować. Więc postanowiliśmy wziąć udział w konkursie. I pomysłów było kilka, zanim właściwie powstał pomysł na Serce Zimy. Na początku był to proces weryfikacji różnych naszych wizji, w których pomagali nam ludzie z naszego otoczenia, więc często trochę tych pomysłów konsultowaliśmy. Na początku mieliśmy pomysł, żeby zrobić scenariusz, w którym gracz będzie wcielał się w żołnierza Samochwała. Chcieliśmy wykorzystać tą postać z mitu, z baśni, z kultury tutaj, powiedzmy, tej wschodniej części Europy, a takiego zrobić z niego nowego badassa, takiego, wiecie, Wiedźmina, tylko bardziej naszego. No ale uznaliśmy, że to jednak nie będzie to tak idealnie pasowało do konkursu. No i wtedy właściwie wspólnie, ale myślę, że tutaj Maciek był takim głównym pomysłodawcą tego, żeby dostosować epokę do tego, iż telekomunikacja polska jest związana z Francją i wpadł na genialny pomysł, żeby wykorzystać epokę napoleońską.
2: Dobrego początek rzeczywiście był taki, że chcieliśmy wygrać konkurs, który się odbił tak dosyć szerokim echem w środowisku fanów gier fabularnych. Zresztą ta idea, którą miał Jarek oraz Krzysiek Majewski z Telekomunikacji Polskiej, właśnie, żeby zrobić konkurs, zastanawiam się, czy ich samych aż nie wniotła fotel, nie przytłoczyła, bo odzew był spory, było 140 prac, które przyszły. Ponieważ większość graczy, którzy na co dzień zajmują się grami fabularnymi, miała nadzieję, że to jest gra komputerowa, takie CRPG, że prawdopodobnie powstanie jakiś wielki projekt, a bardzo dużo osób z tego środowiska marzy o tym, żeby pracować jakoś w robieniu gier. Samych gier fabularnych, takich papierowych, nie bardzo się da żyć i odnosić wielkie sukcesy poza lokalnymi, a tutaj się pojawiła taka opcja, więc tak jakby z tego co wiem, projektów było bardzo dużo. Sam pamiętam, że jak wysyłałem nasz projekt w ostatniej chwili po wielu godzinach pisania, to pani w punkcie kurierskim miała dosłownie parę godzin wcześniej kogoś innego, kto z tego samego punktu wysyłał swój projekt.
0: Obłożenie było duże, jednym słowem.
2: Raczej, powiedzmy, te 140 prac na pewno nie było jakoś, to naprawdę nie jest mało, wydaje mi się, to jest dosyć duża ilość. Natomiast wracając do tego, co mówiła Magda, oczywiście zastanawialiśmy się, myśląc w sposób konkursowy, wtedy na tym etapie, to było praktycznie dokładnie 2 lata temu. W zasadzie dokładnie 2 lata temu, pamiętam, że 2 lata temu też za chwilę, w przyszłym tygodniu jest Convent Falcon w Lublinie, jeden z największych konwentów miłośników fantastyki i gier fabularnych. I pamiętam, że tuż przed tym konwentem pisaliśmy projekt do samego końca, wysłaliśmy go tuż przed wyjazdem, a gdy przyjechaliśmy na konwent w gronie znajomych, była giełda plotek i domysłów, o co może chodzić. Wizje były fantastyczne, co tam tak telekomunikacja wymyśla, że CD Projekt chce przejąć i w ogóle jakieś wielkie studia komputerowe. A niedługo później się okazało, że właśnie jesteśmy zaproszeni na finał. Czyli że ten nasz pomysł, kombinowaliśmy tak, żeby po prostu osiągnąć jakiś sukces w konkursie, czyli pomyśleliśmy o tym, co może się podobać Telekomunikacji Polskiej, że muszą być jakieś motywy polskie i jakby ten bohater polski jakoś związany z polską literaturą oraz coś, żeby może w tych Francuzów. To było takie strzelanie bardzo, bardzo na oślep, ale efekt chyba jest nie najgorszy. No i później to już była kwestia finału i wtedy się okazało, że po tym jak konkurs wygrał Rafał Sadowski, który również był w zespole tworzącym grę, tutaj Jarek i Paweł będą mogli więcej opowiedzieć o jego roli. Natomiast nam zaproponowano napisanie fabuły na podstawie tego naszego pomysłu. Wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, że to jest zupełnie inna gra niż wszyscy myśleli.
3: Ja jeszcze tylko dodam, skąd pomysł na taki konkurs. Otóż mieliśmy już gotowy pomysł, no i zadaliśmy sobie pytanie, skąd teraz weźmiemy fabułę. No i wpadliśmy na genialny pomysł, żeby ta fabuła przyszła do nas. No i to się okazał dobry pomysł i w sumie oczekiwaliśmy, że będzie zgłoszonych jakieś 20-30 prac, a tu przyszło ich 140. No i to było nie lada wyzwanie, żeby to wszystko w ciągu miesiąca przeczytać i żeby ogłosić tą listę finalistów. No było naprawdę ciężko, ale bardzo się cieszyliśmy, że był taki odzew. No i fajnie, że Maciek się tam pojawił, Rafał. To byli ludzie, którzy w zasadzie no, nadali kształt sercu zimy.
0: Jeszcze tak zapytam a propos Francji, tu myślę, Tomku, również w twoją stronę poniekąd kieruję te kwestie, prawda? Bo ty swego czasu wypatrzyłeś gdzieś bodajże w App Store.
5: Może tak, tak. Znaczy generalnie jak to się trochę zaczęło na zasadzie, że dowiedziałem się tam o sercu zimy, że jest na App Store, sobie myślę, no serce zimy, no okej, okay. Tylko tak nie bardzo wiedziałem o co chodzi, a że jestem graczem, który nie widzi praktycznie zupełnie nic, jak wiadomo lub nie wiadomo. No więc lubię testować wszelakie gry wideo i niekoniecznie audio, bo wiele z nich jednak posiada pewien potencjał, który generalnie pozwala na rozgrywkę osobie niewidomej. No i dowiedziałem się, że jest to generalnie audiogra, więc zafascynowany od razu pobrałem demo na App Store. Mimo, że nie było o tym nigdzie, żadnej wiadomości jakiejś oficjalnej, nawet patrzę w internecie, niby była jakaś strona Serca Zimy, ale to tam jakoś chyba niewiele było. I potem dopiero zacząłem szukać, żeby znaleźć informacje jakieś konkretne o tym, co to jest, skąd to jest, kiedy będzie coś więcej i tak dalej, i tak dalej. Trafiłem na App Store, założyłem sobie konto w App Store na UK. I generalnie znalazłem tam 1812 The Heart of Winter. No i sobie myślę, no to ciekawe, może to jest coś więcej albo inna wersja językowa. Okazało się, że to jest francuska wersja językowa, która jakoś była podobno chyba gdzieś od 2010 roku. Nawet w tą chwilę pograłem, mimo że ja nie rozumiem nic z tego języka, to wyłapałem masę innych rzeczy co do fabuły samego prologu. Wiele rzeczy mi się nie zgadzało, chociażby z siostrą Korwina, która wychodziła do Pawła. Tak mi się przynajmniej wydawało z tego, co potrafiłem wywnioskować. Więc no, a propos, myślę, że tutaj powinno się pojawić pytanie, co z tą wersją i tak naprawdę czy jakieś są plany dotyczące na wydanie tej gry w jakimkolwiek innym języku niż polski.
3: Takie plany jak najbardziej są, aczkolwiek to zależy od sukcesu, jaki ta gra osiągnie na rynku polskim. Ta wersja francuska w zasadzie była takim testem dla nas. Chcieliśmy sprawdzić na użytkownikach we Francji, jak się ten pomysł przyjmie. No i ten pomysł nam się w zasadzie spodobał, ale chyba nie na tyle, żeby kontynuować produkcję, bo tam też jest taki prolog z jakby takim zaczątkiem aktu pierwszego. No, nie było tego zielonego światła. Udało nam się wystartować projekt po polsku i udało się go skończyć. I ta wersja w sumie tam została. No też zastanawialiśmy się, czy ją usunąć, czy nie, ale jak już tam była, to stwierdziliśmy, niech sobie zostanie. No i tak sobie została.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie do Maćka i do Magdy. Ile czasu zajęło wam pisanie tego scenariusza? Czy to jest w ogóle zajęcie trudne? Jak bardzo do tego musieliście się przyłożyć? I czy taki scenariusz, który złożyliście, został wyróżniony w konkursie, został zaakceptowany, czy później jeszcze on musiał ulegać jakimś zmianom, czy tak naprawdę to, co napisaliście te 2 lata temu, to jest dokładnie to, w co dzisiejsi użytkownicy gry Serce Zimy grają?
1: To mogę powiedzieć, że jakby serce zimy nie uległo zmianie. Idea pozostała ta sama, natomiast w momencie, kiedy spisywaliśmy tekst konkursowy, jak Maciek wspomniał, byliśmy przekonani, że jest to gra na komputer, a takie gry rządzą się zupełnie innymi prawami niż audiogra. Takie gry mają zdecydowanie większy stopień sztuczności i obnażenia tego, że jest to zadaniowa fabuła, a nie fabuła, która, tak jak w przypadku Serce Zimy, stara się imitować opowieść, tudzież książkę. Więc w momencie spisywania konstrukcja fabuły, struktura zadań i struktura wszystkich wydarzeń była zupełnie inna. w podejściu do... To tak jakby, tak jak jest różnica pomiędzy strukturą scenariusza komiksu, a strukturą scenariusza filmu. To są po prostu zupełnie dwa różne media. Natomiast to, o czym będzie fabuła, jakie będzie główne wyzwanie, jaki będzie świat, kim jest bohater, pozostało dokładnie takie samo, jak w momencie, kiedy złożyliśmy tekst konkursowy. Ja może opowiem trochę na temat tego, jak wyglądało powstawanie tekstu konkursowego, a potem oddam Maćka, żeby powiedział, jak powstawał scenariusz, ponieważ tekst konkursowy powstał chyba w 3 dni, z czego spisywaliśmy go tak naprawdę w 1 dzień. Natomiast tekst gry powstawał w ciągu 1,5 roku, więc no, różnica jest ogromna. Tekst konkursowy to taka dość klasyczna chyba metoda. Na początku mieliśmy chwilę burzy mózgów. Planowaliśmy zaprezentować nasz pomysł na to, kim jest bohater, jakie stają przed nim wyzwania. Tutaj powiem, że bardzo nam zależało na tym, żeby ten bohater stawał naprzeciwko wyzwaniom, które będą dla niego pewnego rodzaju wyborami, trudnymi wyborami. I w dalszej części Serca Ziemi mam nadzieję, że gracze to docenią i będą czerpać z tego różną satysfakcję. Następnie spisaliśmy to w formie, tak jakby czytał ktoś scenariusz właśnie do filmu, albo do komiksu, albo do gry komputerowej. Natomiast już scenariusz, który jest teraz dostępny w grze, był spisywany w formie dialogów. Czyli to jest zupełnie dwa różne teksty. To jak różnica między tekstem teatralnym, a tekstem literackim. No i tekst gry to już głównie spisywał Maciek. Ja zajmowałam się albo poszukiwaniem informacji, albo wymyślaniem struktury fabuły, czyli takiej podstawy, po której Maciek już mógł w tym momencie spisywać cały tekst gry.
2: No wyglądało tak, że po tym jak właśnie złożyliśmy projekt nasz konkursowy, który tam zyskał uznanie, no to było coś takiego, że on może to przeczytać, stwierdzić, tam była pewna jakaś taka koncepcja, idea właśnie opisanie, kim jest bohater, z kim się zmierzy i tak dalej. My jakby nie wiedzieliśmy zupełnie, na czym będzie polegać później zrobienie, jakby jaki produkt końcowy ma powstać. Później dowiedzieliśmy, że to ma być audiogra, która w całości opiera się na tekście, czyli że w ogóle nie ma tutaj grafiki, a więc każda rzecz, która w ogóle gracz, z którą się zetknie, musi zostać opisana słowami. Czyli de facto się zorientowaliśmy się tu już po rozmowach z Jarkiem, z Rafałem tam w studio w Orange Labsach, że de facto piszą taką, tak jakby książkę właśnie, dlatego później stwierdziliśmy, że no, audiobook jest to bardzo bliskie audiobooka, ponieważ nie dość, że każdą wypowiedź bohatera, tak jak w grze na PC czy w dowolną grę RPG, normalnie rzeczywiście pojawiają się teksty, ktoś to pisze, natomiast tutaj to, co normalnie w grze komputerowej byłoby wykreowane w komputerze, mielibyśmy, nie wiem, jakieś krajobrazy, poziomy w grze i tego typu rzeczy, musieliśmy napisać słowami, czyli że normalnie ktoś wszedłby do pomieszczenia i gracz widziałby swoją postać wchodzącą do pomieszczenia, my tymczasem musieliśmy po prostu napisać, co się dzieje, gdy ten bohater wchodzi do pomieszczenia, co widzi. I jakby to, jeżeli mówimy o trudności, to była jakby podstawowa trudność w tego typu grze, żeby wpisaniu jej, żeby gracz jakby poczuł się, że jest w tym świecie. W grze komputerowej, gdy widzimy to na ekranie, gracze zazwyczaj wpadają od razu tak bezrefleksyjnie, często nie zwracają uwagi na szczegóły. My tutaj mieliśmy świadomość, że no jakby każde słowo się liczy, jeżeli będzie jakieś bezsensownie napisane, to będzie wytrącać gracza z tego poczucia zagłębienia w świecie. Tak jak Magda powiedziała, jeśli chodzi o pisanie, napisanie całego tekstu, czyli tej fabuły, zajęło nam 1,5 roku. Scenariusz, czyli to, na czym pracowaliśmy wspólnie, to jest jakby stworzenie takiego szkieletu. Czyli stwierdziliśmy sobie, że w tym akcie ma się wydarzyć to i to, bohater ma spotkać te i te osoby, ma dojść do takich konfrontacji, dzięki czemu w drugim akcie wydarzy się to, a w trzecim to i takie będą zakończenia. Jakby musieliśmy sobie bardzo dużo czasu takiej wspólnej burzy mózgów zajęło nam właśnie ustalenie takiego szkieletu, zbudowanie tej historii, a później już takiego bitego, powiedzmy 6,5 roku, tak, 6 miesięcy po prostu pisania dialogów, poszczególnych opisów, które później mieli przeczytać aktorzy, żeby się pojawiły w grze.
1: A ja jeszcze dodam, że tak jak Maciek powiedział, ponieważ w Sercu Ziemi każde słowo się liczy, to oprócz szkieletu fabuły musieliśmy też dużo czasu spędzić chociażby na tym, żeby zdecydować, jakie imiona będą nosili bohaterowie, jakie będą nazwy miejsc, jakie będą się pojawiały cytaty, jakie się będą pojawiały nawiązania kulturowe, intertekstualne. Więc czasami bohaterowie na początku nie nazywali się w ogóle, czyli na przykład posiadali wyłącznie funkcję fabularną, a potem na przykład nagle zyskiwali imię dwa tygodnie przed oddaniem tekstu do ostatecznego oddania tekstu do realizacji, bo albo te imiona się 15 razy zmieniały, albo długo się zastanawialiśmy nad tym, żeby one miały tak brzmiały i tak się kojarzyły, żeby gracze byli z nich zadowoleni i też niosły sobą jakiś komunikat. Czy postać jest pozytywna, negatywna, czy jest przeciwnikiem, czy sprzymierzeńcem gracza. Więc to też automatycznie sprawia, że ponieważ, tak jak Jarek powiedział, gra nie posiada grafiki, natomiast no, słowo jest tutaj niesłychanie istotne, więc Maciek też naprawdę bardzo dużo pracy włożył w to, żeby tego słowa też nie było za dużo. Ponieważ no, nie chcieliśmy, tak jak powiedziałam, osiągnąć takiego efektu sztuczności, że gracz wchodzi w pomieszczenie, to pomieszczenie każdorazowo jest opisywane w jakimś najmniejszym szczególe, tylko postawiliśmy na dość dużą umowność. Czyli właściwie większość świata, który jest ujawniany w tekście, to jest ten świat, który gracza interesuje, który jest ważny dla fabuły, który jest istotny dla bohatera. Nie ma tam rzeczy zbędnych.
0: A że tak zapytam z ciekawości, do wielu źródeł w literaturze gdzieś musieliście się odwoływać, czy większość tego wszystkiego, co dzieje się w grze, to jest tak naprawdę wasz pomysł?
5: Jest napisane właśnie, jak można zauważyć, że jest na motywach pamiętników właśnie. Więc jakie ma to odniesienie i jak się to mniej więcej ma z prawdą?
2: Znaczy to tak, to oczywiście Korwin Giedyminowicz, główny bohater tej gry, jest postacią zupełnie fikcyjną.
0: Tak samo jak i jego pamiętniki.
5: Dokładnie.
2: Tak, to jest jakby formuła, czyli w momencie, gdy uznaliśmy, że to jest książka, stwierdziliśmy, że jeżeli to ma się czytać jak książkę, to udawajmy, że to w ogóle jest książka, że ktoś taką książkę rzeczywiście napisał, że jakby ten główny bohater snuje opowieść o tym, co mu się przydarzyło w czasie tej niezwykłej przygody. Po prostu to automatycznie, gdy się przyjmuje taką konwencję, to jakby jest ułatwienie dla nas było po prostu w pisaniu. Wiedzieliśmy jakby... Taka konwencja ułatwia wymyślanie historii, opowiadania, też daje dużo, dużo fajnych takich chwytów, które można stosować w grze. Na przykład podstawowa rzecz, jakby wszystko jest niby opamiętnikiem. Bohater opowiada, co mu się wydarzyło podczas podróży, no ale chcieliśmy, żeby w tej grze bohater mógł zginąć, żeby to jednak była gra, że uda. I z tego powodu za każdym razem, gdy gracz podejmuje takie decyzje, które normalnie są na tyle głupie lub błędne, że przegrałby, czyli albo by zginął, albo gdzieś trafiłby jakąś ślepą uliczkę, która sprawiłaby, że nie uda mu się wypełnić zadania. Stwierdzaliśmy, że co by było, gdyby się to potoczyło wszystko inaczej i tak jakby bohater wraca w narracji. Gracz razem z głównym bohaterem wraca w narracji kawałek wcześniej, jakby opowiada tą historię ponownie, dokonując nowych wyborów. No to jeśli chodzi o to pytanie, o te źródła, no to tak, my obydwoje razem z Magdą jesteśmy z wykształcenia polonistami po różnych specjalnościach, więc ogólnie literatura, także polska, wręcz z musu po prostu musieliśmy się tego w życiu uczyć, ale jest nam bliska, po prostu jest to rzecz, która nas w życiu interesuje. Więc jakby z tą takim tłem opartym na literaturę romantyczną nie było problemu. Po prostu no, czytaliśmy trochę tych książek i chcieliśmy jakoś do nich nawiązać. Wydawało nam się to ciekawe. A poza tym troszeczkę oczywiście ta gra wymagała sięgnięcia do źródeł, czyli troszeczkę trzeba było poczytać o epoce, o tym, jak wyglądała kampania napoleońska, jak wyglądała wówczas organizacja wojskowa. Bardzo dużo takich rzeczy, również Rafał Sadowski, który jest autorem części takich scen dodatkowych, poszperał trochę i jeżeli w prologu traficie do kuchni i będziecie tam chcieli napić się alkoholi z epoki, to jest jakby jego zasługa, że poszukał po prostu, co się wówczas piło, w jaki sposób i tak dalej, tak troszeczkę takiego folkloru. Ale z drugiej strony też nie chcieliśmy przeładować gry taką faktografią, to znaczy to nie jest książka historyczna, z której ktoś ma czerpać wiedzę w rzetelną epoce, jeżeli tam są jakieś nieścisłości, albo to staraliśmy się oczywiście ich unikać, żeby to było wiarygodne. Natomiast przede wszystkim chodzi o taką dobrą zabawę i żeby to wszystko dobrze brzmiało i było płynne i spójne, a nie żeby ktoś nam później stwierdził, że idealnie odwzorowaliśmy, nie wiem, opis mundurów z epoki napoleońskiej.
0: Natomiast lepiej na lekcji historii na jakimś sprawdzianie nie powoływać się na niejakiego sławnego bohatera Korwina Gedyminowicza,
5: bo
0: można dostać ocenę raczej z tych niższych niż wyższych. No chyba, że się nauczyciel skusi na grę.
5: Mimo sformułowania, więc pułapka jest bardzo ładna co do niektórych.
1: Znaczy ja tylko dodam, że co do Gedyminowicza, to możliwe, że na lekcji historii można się na niego powołać, ponieważ to nie jest nazwisko, które wyjęliśmy sobie z czapki, że tak powiem, tylko to jest faktyczny ród królewski, który panował, ród książęcy, który panował i my to zupełnie świadomie wykorzystaliśmy, to nazwisko, to można sobie spokojnie znaleźć ten ród w Wikipedii, znaleźć ich herb, poczytać na temat ich przodków i generalnie jest to część, jakby sam bohater jest dowodem tego, co powiedział Maciek, czyli po części jest to element historii, z czego właśnie mamy ród książęcy Gedyminowiczów, a z drugiej strony mamy Korwina, czyli postać zupełnie fikcyjną, postać, która ma być takim medium do zabawy dla graczy, i który jakby pochodzi z tego innego świata, trochę można powiedzieć z naszego współczesnego świata, bo też nie staraliśmy się w żaden sposób imitować psychologii bohaterów z tamtej epoki, tylko no, Korwin ma niezłe gadany i generalnie jest postacią, która ma budzić sympatię u współczesnego odbiorcy.
0: A propos gadania, to teraz proponuję, żebyśmy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale już pół godziny programu nam tak zleciało niepostrzeżenie. No ja teraz proponuję, aby dać naszym słuchaczom odrobinę muzycznego wytchnienia. Przy okazji, w międzyczasie, kiedy wy będziecie słuchać muzyki, uaktywnię nasze linie kontaktowe, bo myślę, że czas już na to. Jeżeli macie ochotę zapytać o coś naszych dzisiejszych gości, to za moment będziecie mieli taką okazję. Nasz numer telefonu 223988027, numer wewnętrzny, który należy później wystukać, to 938. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Przypominam, piszemy to tyflopodcast.net. A do dzisiejszej rozmowy o sercu zimy wrócimy już za chwilę.
6: Czerwca 1812 roku. Gdzieś nad Niemnem.
7: Nigdy nie wiemy, kiedy i pod jaką postacią wielki świat zapuka do naszych drzwi. Tym razem przybył w granatowej kurtce i spodniach z amarantowymi lampasami. Wysoka czapka błyskała srebrem i złotą literą N. Spod przyprószonego pyłem drogi płaszcza wystawała rękojeść szabli. Na tle lśniącego bielą dworku Paweł Jan Jerzmanowski, herbu do łęga, nawet prosto z drogi i bez przypiętych orderów, wyglądał jak z obrazka. Zostawił na ganku młodą dziewczynę i szedł między brzozami w moją stronę.
8: Korwin, masz gościa!
7: Przywitaj się serdecznie. Przywitaj się ironicznie. Przywitaj się serdecznie.
9: Witaj, Pawle!
10: Korwin! Rad jestem, że cię widzę!
9: A więc tak prezentuje się dowódca szwadronu szwoleżerów.
10: Teraz już lansierów.
7: Bądź poważny. Zakpij.
9: Ach tak, prawda. Chwała Wagram dotarła i tutaj. Co cię tutaj sprowadza? Czekaj.

0: No właśnie, czyżby wojna? To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o grze 1812 Serce Zimy, a przypomnę, że gośćmi naszej dzisiejszej audycji są Magdalena i Maciej Reputakowscy, czyli autorzy scenariusza. Jest z nami również Jarosław Beksa, czyli kierownik produkcji oraz realizator, czyli Paweł Czyżak. Jest również z nami Tomek Tworek, czyli współprowadzący ten nasz dzisiejszy program, któremu teraz oddaję głos.
1: Tak, dostałem głos, fakt, no to należy z niego skorzystać i myślę, że w tej chwili przynajmniej warto by było przejść nieco od strony fabuły, jako że trochę o niej wiemy, aczkolwiek możliwe, że do niej wrócimy, i przejść poniekąd do samej realizacji tego projektu, a mam na myśli tutaj głównie dźwiękową realizację. Więc tak naprawdę czym kierowano się, jeśli chodzi o samą realizację dźwiękową, realizację otoczenia, a potem dobierając aktorów, którzy mieli podkładać głos pod bohaterów?
2: Tutaj znaczy, myślę. Kierowaliśmy się głównie uwagami Maćka do tekstu, który nam bardzo fajnie każdą scenę nakreślał na początku fabuły. Na zasadzie, że miejsce akcji, nie wiem, dwór Giedminowiczów, w tle słyszymy odgłosy natury, wszystko było mieliśmy fajnie opisane i na tej podstawie staraliśmy sobie wyobrazić daną scenę, scenerię i do tego dobieraliśmy odpowiednie dźwięki i muzykę.
3: Ja może dodam, że tutaj duże znaczenie właśnie, znaczy chodziło o to, żeby, ponieważ nie mamy grafiki, to trzeba było tak naprawdę całe otoczenie przekazać w dźwiękach, no więc wszelkie kwestie, no nie wiem, jak wchodzimy do domu, to na przykład słyszymy zegar, tam jakieś kroki, a jak jesteśmy na dworze z kolei, no to słyszymy jakieś ptaki, strumyk, nie wiem, deszcz, także no tak naprawdę jeśli tego nie widzimy, to jedynym sposobem, żeby to jakoś zobrazować, no to jest muzyka. Muzyka, odgłosy otoczenia, i potem panorama na przykład, czyli tam odgłosy z różnych stron, jakieś, jak ktoś strzela z prawej, no to słyszymy w prawej słuchawce, a jak z lewej, no to w lewej. No i to jest jakiś tam sposób, żeby to wszystko pokazać, wynikający właśnie z braku grafiki w grze.
1: A jeśli chodzi na przykład o same dźwięki, to bo mam rozumieć, że to ty zajmowałeś się stroną dźwiękową w jakimś tam większym stopniu na pewno, to śmiem podejrzewać przynajmniej, mogę się oczywiście mylić, ale były jakieś wykorzystywane jakieś biblioteki, czy było nagrywane sporo rzeczy do pokazania tego właśnie dźwiękowo?
3: Głównie korzystaliśmy z bibliotek. Tutaj mamy w sumie dość dużą bazę. No, ja wiem, pewnie koło kilkadziesiąt tysięcy tych dźwięków, więc nie było, nieczęsto zdarzały się sytuacje, kiedy czegoś brakowało, ale było parę rzeczy, które dogrywaliśmy.
2: Dokładnie, jak czegoś brakowało, no to braliśmy rejestrator, szliśmy sobie do cichej sali, no i tam dogrywaliśmy brakujące efekty.
0: A z ciekawości myślę, że to zainteresuje tych naszych słuchaczy, którym z dźwiękiem jest bardzo po drodze. Za pomocą czego nagrywaliście? Za pomocą jakiego urządzenia?
2: Wiecie, no, generalnie używaliśmy Zoom H4. Część efektów była też nagrywana w studiu na znacznie lepszych mikrofonach, jakieś Neumanny po parę tysięcy złotych. Ale jeszcze taką ciekawostkę dodam, że część dźwięków została nagrana techniką binauralną. Do specjalnej sztucznej głowy są zamontowane dwa mikrofony, które dają taki efekt, że jak słuchamy gry na słuchawkach, mamy wrażenie, że mamy dźwięk przestrzenny 3D. I czasami daje to niesamowite wrażenie, przykładowo w scenie przy ognisku mamy chuchanie i pocieranie dłońmi i mamy wrażenie, że osoba stoi za nami i chucha nam nad uchem. Także to dosyć ciekawie brzmi. Warto tego posłuchać.
1: Niestety tego nie miałem możliwości sprawdzić, a pewnie już się to pojawia w pierwszym akcie, znając życie, bo grałem bez słuchawek. Aczkolwiek czemu nie nagranie wszystkiego ręcznie. Znaczy rozumiem, tak. Rozumiem, że to masa pracy i bardzo możliwe, że dużo większe koszta, ale może czasem dużo lepsze wrażenia tak naprawdę. Od razu mi się tutaj przypomina gra Papa Sangre na iPhone'a, tudzież na w ogóle na platformę iOS, która właśnie w całości jest zrobiona przy użyciu techniki binauralnej i jest tylko i wyłącznie audiogrą.
2: Znaczy chodzi ci o wszystkie efekty dźwiękowe, tak?
1: Dokładnie.
2: O, znaczy to by było trudne.
1: Wszelkie tak, bo... sceny i zachowania tak naprawdę bohaterów i tak dalej. Jak jest to dialogu... mniej więcej robione w... Dajmy na to, przynajmniej tak mi się wydaje, że tam w dużym stopniu tak to wygląda w chociażby czytanym w tej chwili przeze mnie Wiedźminie.
2: Zrealizowanym tak.
1: Przez audiotekę.
2: Dialogi były nagrywane techniką binauralną, ale w wersji francuskiej. I o ile z przodu, kiedy mieliśmy postacie z przodu, było to dobrze rozróżnialne, o tyle z tyłu był już problem. I w tej wersji polskiej stwierdziliśmy, że nagramy to w normalnej panoramie stereo, same dialogi. A jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, no to dosyć trudne byłoby znalezienie tych strzelb z tamtej epoki, tych wszystkich, nie wiem, urządzeń.
3: Mówię o potworach.
2: Właśnie, nawet same potwory. No jak to nagrać, tak? Skądś te biblioteki trzeba mieć? No, tak jak powiedziałeś, jest to zdecydowanie szybsze, tańsze i wygodniejsze dla nas, żeby korzystać z gotowych bibliotek, niż nagrywać wszystkiego.
1: Aczkolwiek co do samych potworów, zapewne to akurat jakoś byłby mniejszy problem, bo zawsze można używać efektów na ludzkich głosach i można różne rzeczy osiągnąć. No tak faktycznie z jakimiś przedmiotami z tamtych epok może być gorzej.
0: To jeszcze tak a propos realizacji, a propos doboru aktorów. Pytanie do Maćka i do Magdy ponownie. Czy tworząc scenariusz mieliście jakieś już wizje konkretnych aktorów, że na przykład tego mógłby zagrać ten, a narratorem całości właśnie wyobrażaliście sobie Piotra Frączewskiego? Czy raczej chodziło o jakąś charakterystykę głosu danego aktora, który powinien mówić tak, a nie inaczej, powinien mieć taką, a nie inną barwę głosu?
4: Znaczy tak, na samym początku nie myśleliśmy jeszcze o tym. Znaczy oczywiście to jest trochę tak, że jak się myśli o bohaterze, czasami człowiek sobie wyobraża jakiegoś aktora i że to ten typ postaci. Natomiast tak naprawdę decyzja o wyborze aktorów powstała już po tym, jak praktycznie cała fabuła była gotowa, nawet nie była jeszcze dopisana do samego końca, ale gdy były wszystkie postaci, to tak naprawdę musieliśmy zaczekać na ten moment, gdzie byliśmy pewni, ilu będzie bohaterów, czyli ile będzie głosów, także ile będzie postaci takich drugoplanowych, które teoretycznie mógłby, nie wiem, dwie kwestie zagrać ktoś, kto równocześnie ma taką swoją dłuższą rolę. I później to już była kwestia spotkania z ekipą studia nagraniowego, to Jarek może tam więcej opowiedzieć, jak to działało później. I po prostu mieliśmy taką sesję, że spotkaliśmy się, mieliśmy wypisane wszystkie postaci i oni ze swojego takiego katalogu zaproponowali nam, ponieważ mieli ogromną pulę tych głosów, ale też ponieważ się znają dobrze, to jest ekipa Starting International, którzy nagrywają Wiedźmina, nagrywali kreskówki, więc mają świetnych aktorów, z którymi współpracują. I oni no, też jakby znają się na robocie, to są zawodowcy i po prostu zaproponowali nam od razu pewną pulę postaci, pewną pulę aktorów do naszych bohaterów na podstawie tego, co oczywiście, jakie wskazówki od nas dostali, czyli ile taki bohater ma wieku, jaki ma wiek, jak się zasadniczo zachowuje, jaki jest stosunek do innych. No i potem mieliśmy taką sesję, że wspólnie też żeśmy to wszystko odsłuchiwali. Tutaj zdradzę taką małą... Znaczy, no nie wiem, może Jarek się nie obrazi, że mu powiem, że miał takie szalone pomysły, żeby tutaj Dorotę Rabczewską, czyli Dodę, zatrudniać do tej gry. I wszyscy oczywiście spojrzeli, znaczy, no wtedy mówił to na tyle poważnie, że liczyliśmy tylko na tyle, że mu ten pomysł przejdzie, na szczęście mu przeszedł.
0: A kogo Doda miała grać? Marzenę?
4: Znaczy,
1: jak nie widzę, chyba też bym spojrzał.
4: Powiem tak, raczej nie nadawałam się na żadną z tych postaci, może na panią Zimy, natomiast nie, Jarek chyba chciał po prostu, żeby była głosem, może właśnie czytała instrukcję, może menu po prostu, żeby... No nie, no oczywiście było myślenie o tym, że była jakaś gwiazda i dosyć szybko padł pomysł właśnie Piotra Frączewskiego, który no...

0: średnim wieku, żeby była na tyle wredna, że no, pasowała nam do tej roli królowej zimy, tak? Tej złej, takiej stanowczej, władczej i tak dalej. I tu pamiętam, trochę mieliśmy przejść z Maćkiem, trochę kłótni było.
1: No, także ja myślę, że co do kwestii wyboru samych aktorów, to jest strzał w dziesiątkę, przynajmniej dla mnie, a Piotr Franceschi będzie mi się kojarzył nieodłącznie z chyba przez wielu graczy szanowanym Baldur's Gate'em, gdzie kiedyś, jak chyba przyszło co do czego, pierwszy raz usłyszałem tak naprawdę polskie głosy w grze komputerowej. To dawno temu było, jeszcze dzieciakiem byłem strasznym, ale od tamtej chwili jakoś utkwił mi w pamięci. Jak usłyszałem 1812 na moim iPhone'ie, no to jakoś tak od razu uśmiech mi się pojawił na twarzy i wiedziałem, że to nie będzie byle co.
2: Jeszcze w międzyczasie powiem, że przekopałem się przez naszą bibliotekę, no i Piotr Franceschi, oprócz tego, że już nam powiedział kilka słów na początku, to za moment nam zaśpiewa nawet, ale to dopiero za czas jakiś, bo teraz pytanie kolejne.
3: Jakbym mógł jeszcze tylko ostatnie słówko, właśnie w tym jakby my razem z Magdą na tym etapie już, w momencie oddania fabuły, to już było w rękach tutaj Jarka i całej ekipy, która pracowała nad tym w Warszawie. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle głosami byliśmy zachwyceni tym wyborem w ogóle tam ze studia, ale jakby Piotr Franceschi oczywiście sobie gwiazdą jakby czyta nam instrukcję, z czego sam żartował podczas premiery gry, że na koniec swojej kariery przyszło mu czytać instrukcję do gier. Bardzo, myślę, to godnie zniósł, bo naprawdę zrobił to fantastycznie, czytanie całego menu. Natomiast absolutnie rewelacyjny jest przede wszystkim Korwin, czyli Korczyński. Po prostu no to jest człowiek stworzony do nagrywania takich rzeczy i myślę, że bez niego, gdy gracze słuchają go przez bite godziny, gdyby to nie był tak dobry aktor z tak dobrym głosem, to myślę, że no jakby efekt w tej grze byłby po prostu znacznie słabszy.
2: Pawle, to teraz pytanie do ciebie, jako do realizatora. Na czym właściwie polega realizacja takiego przedsięwzięcia, jakim jest gra audio? Czy ty miałeś wcześniej do czynienia w ogóle z taką produkcją, czy to był twój debiut?
4: No, szczerze mówiąc, to pod takim kątem to zupełny debiut, bo no wcześniej się zajmowałem tak naprawdę muzyką, realizacją muzyki, także jeśli chodzi o takie typowe udźwiękowienie czy efekty dźwiękowe, no to raczej początki. I no, zaczyna się oczywiście od dialogów, czyli one przychodzą ze studia. Trzeba je, znaczy one są już w zasadzie przygotowane, no ale trzeba je tam zaimplementować i ewentualnie tam wyrównać głośność, takie poprawki drobne. I jak już dialogi mamy gotowe, czyli właściwie już można grać, to wtedy zaczynamy dodawać dźwięki. I ja zaczynałem właśnie kierując się uwagami Maćka głównie i Magdy ze scenariusza. Zaczynałem od dźwięków otoczenia, czyli właśnie wszelkie lasy, wiatr, deszcze, ogniska, takie, które ciągną się właściwie przez całą scenę i no i tworzą to tło, czyli określają też w zasadzie lokalizację. I jak się z tym uporałem, to dodawałem muzykę. Tu zresztą chciałem przedstawić, bo muzykę tworzył Marcin Przybłowicz, świetny kompozytor, on zresztą też chyba duże zasługi już teraz ma, między innymi przy muzyce do Wiedźmina. I on tą muzykę nam dostarczył, no i ja ją kroiłem, tam wybierałem, w każdym razie dopasowywałem ją do sceny. Też Maciek dał pewne uwagi w scenariuszu na ten temat, także też starałem się je zaimplementować. I już jak dodaliśmy muzykę, czyli ja dodałem, to pojawił się już bardzo fajny klimat, bo muzyka na pewno wiele daje w tej kwestii. I jej jest naprawdę dużo, bo Marcin skomponował zdaje się, że koło godziny muzyki,

0: Czyli to jak na taką produkcję, to jest aż nadto. No i właściwie od tego momentu już skupiałem się na typowych efektach dźwiękowych. Czyli to, co miałem to, co brałem z bazy dźwięków, to, co dogrywaliśmy, czyli te podstawowe efekty, czyli właśnie kroki, strzały, upadki, jakieś zwierzęta, takie rzeczy, które po prostu punktowo występują i które jakby nawiązując do tekstu przedstawiają całą sytuację. I na końcu, jak już... A, i oczywiście je trzeba z tym tekstem jakoś synchronizować, no czyli żeby to było w dobrym miejscu i żeby to też napędzało w pewnym sensie akcję. No czyli jak Korwin strzela, to żeby ten strzał był mniej więcej nie za późno, nie za wcześnie, żeby to wszystko płynnie się odbywało. No i na końcu był taki etap tworzenia czy zastanawiania się nad klimatem, bo ponieważ większość w sumie tych scen dzieje się w podobnych lokalizacjach czy okolicznościach, czyli tam mamy jakiś las, zazwyczaj albo w lesie, na jakiejś polanie, czy w jakichś budynkach. Więc no te lokalizacje są w miarę podobne. No i zastanawialiśmy się, jak stworzyć, jak nabudować ten klimat, czy napięcie. No i tutaj było dużo takich specjalnych już dodatków, czyli no żeby to zróżnicować, czyli zmienialiśmy te efekty leśne, dodawaliśmy jakieś dodatkowe odgłosy, jakieś ptaki dodatkowe, czy nie wiem, konary drzew, jakieś takie szelesty, szmery, jakieś dziwne dźwięki, no które powodują, że to wszystko jest zróżnicowane i nie powtarza się. Tu zresztą też Marcin Przybyłowicz dostarczył nam parę też takich odgłosów tła, które bardzo ten klimat tak staje się taki tajemniczy trochę i ta gra ma taki trochę tajemniczo mroczny klimat i naprawdę te efekty mocno to podkreśliły.
1: Pawle, to także, mam rozumieć, że taka każda scena tej gry, którą mamy przed uszami, to jest tak naprawdę jeden miks wszystkiego, co się tam dzieje, tak? To, czy to są dźwięki odgrywane, po prostu odpowiednio zmasterowane i je odgrywa program tak naprawdę w zadanej kolejności. Czy to po prostu jest w formie miksu, który ty stworzyłeś do każdej sceny i ten miks jest zawsze taki sam?
2: Znaczy chyba generalnie prościej to powiedzieć na zasadzie, czy każda scena jest w formie jednej ścieżki zawierającej nie. Wklejone dźwięki i tak dalej, czy są one odtwarzane równocześnie z dialogami, które są w ścieżkach pewnie?
0: Sytuacja jest taka, tutaj silnik tej gry jest wbrew pozorom dość skomplikowany i on pozwala na odtworzenie bodajże 6 strumieni dźwiękowych, no bo musieliśmy mieć jakąś i fabułę implementujemy i dźwięki również, jako mamy do tego specjalny edytor i po prostu każda scena jest rozrysowana jako graf i tam no powiedzmy na tych w punktach tego grafu można dodawać dźwięki i silnik gry umożliwia, chodziło o to, żeby można było na przykład w momencie wyboru muzyka i odgłosy tła zostawały te same, czyli nie mogliśmy tego zmiksować, no bo tak naprawdę nie wiemy, co gracz wybierze i no gracz w momencie wyboru nie może być ciszy czy tam jakiejś przerwy. No tylko chcieliśmy, żeby to było ciągle odtwarzane.
3: żeby... Dokładnie to, co Paweł mówi, że nie mamy tak, że wybieramy ścieżkę, którą za chwilę otworzymy. To nie jest jakby zbitka MP3-ek po kolei, tylko jest, są miksowane czasami 5, czasami 4 MP3-ki jednocześnie. I jakby to jest ta trudność.
2: No tak, mogę się domyślać, ale to bardziej pytanie w kwestii wiedzy słuchaczy, bo jeszcze dodam, że znaczy przynajmniej o tyle, ile mi się wydaje, to jest chyba napisane w Pythonie, o ile wiem.
0: W C++, cały silnik.
2: Ja tam nie wiem, czy to też jest moje niedopatrzenie, czy nie, ale tam coś widziałem a propos, tam w ogóle jest chyba SDL,
0: ale to już jest tak, kwestia... Tak, jest.
1: To już jest kwestia drugorzędna tak naprawdę. Ważne, że program jest, a propos słuchaczy, to mamy telefon. Piotr już wisi na linii, wisi chwilę, więc odbierzmy od niego telefon. Witaj, Piotrze.
4: Witam.
1: Słuchamy. Jakieś pytanie masz zapewne do naszych dzisiejszych gości?
4: Czyli na początku chciałem powiedzieć, że mi też gra się bardzo spodobała. Gdzie w gry gram rzadko, to mi się spodobała ta gra, fajnie się w nią gra. I ciekawa jest ta fabuła i mi się podoba i z niecierpliwością czekam na kolejne akty. I chciałem zapytać się, czy może o tym było już mówione, albo powiecie, kiedy będzie ukaże się akt pierwszy na komputery.
1: No właśnie.
2: Zmierzaliśmy
1: w tym kierunku, zresztą już nawet Jakub jakiś czas temu za pomocą czatu tekstowego na Skype'ie zadał nam to pytanie. Jeszcze o coś, Piotrze, chciałbyś zapytać?
4: No, chciałem zapytać, drugie moje pytanie będzie, jakby nie można tą grę kupić w jakiś sposób i na czym będzie polegała tak jakby autoryzacja, czy będzie jakiś klucz tekstowy, czy no, w zasadzie będzie autoryzacja.
2: To myślę, że też będziemy o tym mówić i na pewno nie pominiemy tej kwestii i pewnie za chwilkę do tego przejdziemy, tak mi się wydaje i...
4: No to wyjaśnione. Chcę powiedzieć, że ta gra mi się bardzo podobała i to było tyle, co chciałem powiedzieć i oby tak dalej, bo całkiem fajnie gra się rozwija i nie z niecierpliwością czekam na kolejne części, więc to byłoby na tyle.
1: No my też czekamy.
4: Dziękuję.
1: Nasi słuchacze zapewne również. Dziękujemy ci, Piotrze, bardzo za telefon. Czekamy na kolejne telefony oczywiście, jeżeli macie ochotę zadzwonić, zadać pytanie naszym dzisiejszym gościom, no to dzwońcie.
2: Oczywiście jeszcze wiele pytań przed nami.
1: Oczywiście, to nie koniec audycji, aczkolwiek jesteśmy mniej więcej na jej półmetku, tak chciałem zauważyć. Zaraz zrobimy sobie...
2: Mniej więcej, chociaż ilość materiału...
1: Oczywiście.
2: Jest, no to...
1: No oczywiście.
2: Tak, zastanawiać, czy to półmetek, czy jeszcze nie.
1: No, to się zgadza. Natomiast teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Pan Piotr Frączewski, a właściwie jego alter ego, czyli Franek Kimono, zaraz nam zaśpiewa.
2: W moim ulubionym wykonaniu.
1: Właśnie. Ja przypomnę nasze namiary kontaktowe. Jeżeli chcecie dzwonić, zadawać pytania, to się proszę nie krępować, tylko korzystać z tych namiarów. Skype tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Natomiast nasz numer telefonu, to jest telefon stacjonarny 223988027, wewnętrzny 938. Do rozmowy na temat gry 1812 Serce Zimy wracamy już za chwilę. Radio
5: N. Nocny intruz.
6: Tej nocy sen długo nie chciał mnie nawiedzić. Burza przechodziła bokiem, rozświetlając niebo na horyzoncie. Próbowałem czytać, lecz gdy lektura nie przynosiła spokoju, siadłem do pisania listu do wuja. Opisz wujowi problemy z Marzeną. Zwróć się do wuja z prośbą. Błagaj wuja o pomoc. Opisz wujowi problemy z Marzeną.
7: Drogi wuju, znając naszą kochaną Marzenkę, domyślasz się zapewne, z czym muszę się tutaj zmagać.
6: Nie mogąc, a może nie chcąc, znaleźć odpowiednich słów, długo leżałem w błyskającym mroku. Nie byłem pewien, czy krzyk Marzeny, który przywrócił mnie jawie, pochodził ze snu, czy naprawdę poniósł się echem po dworze. Było zupełnie ciemno. Zerwałem się z posłania i nasłuchiwałem w martwej ciszy. Czerwcowe powietrze zastygło jak skute lodem.

0: To cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat gry audio, bardzo interesującej gry audio, gry, która nazywa się 1812 Serce Zimy, a przypomnę o naszych dzisiejszych gościach. Gościach dzięki, a właściwie bez których tej gry by nie było po prostu. Mam tu na myśli Magdalenę i Macieja Reputakowskich, autorów scenariusza. Wśród naszych gości jest również kierownik produkcji gry Jarosław Beksa oraz Paweł Czyżak, realizator dźwięku. Również Tomek Tworek jako współprowadzący naszą dzisiejszą audycję jest.
1: Beze mnie gra i tak by była, więc
0: No ale panie kolego, proszę sobie nie umniejszać tu roli w dzisiejszym programie. Pytań mamy kilka od naszych słuchaczy. Między innymi pada pytanie o to, kiedy ukaże się drugi akt Serca Zimy, ale zanim ten drugi akt się ukaże, to jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że na razie to tak naprawdę na wszystkie platformy nie ma pierwszego, bo tylko na iOS-a.
1: A może Michale, przed zadaniem tych pytań, bo popłyniemy w temacie, jak to my potrafimy, zadamy pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy.
0: No właśnie, zadajmy pytanie konkursowe. Powiedzmy, co będzie tak w ogóle do zgarnięcia w tym konkursie. Na dobry początek. No to może Jarku, jako panie kierowniku, prosimy.
1: Panie kierowniku.
2: Pytanie konkursowe. Jaki napis widnieje na szabli Korwina?
0: Pytanie poszło, to teraz jeszcze powiedzmy, co będzie można dostać, jeżeli się udzieli prawidłowej odpowiedzi na to pytanie.
2: A do wygrania mamy specjalną, limitowaną wersję pudełkową na specjalnym serduszku, w którym znajduje się pendrive z pełną wersją gry.
0: No proszę.
1: Czemu ja nie jestem słuchaczem?
0: Właśnie. Można pisać, oczywiście można pisać.
1: Wysyłajcie lepiej.
0: Dokładnie, wysyłajcie. Wysyłajcie maile na michal.dziwisz@firr.org.pl michal.dziwisz@firr.org.pl Żeby dać szansę tym wszystkim, którzy będą słuchać tej audycji, to myślę, że damy tydzień na to, żeby podać prawidłową odpowiedź, no i wśród tych osób rozlosujemy po prostu. Tak będzie najsprawiedliwiej, najbardziej sprawiedliwie rozlosujemy upominki konkursowe. Zatem cóż znajduje się na szabli, którą posługuje się Korwin? Można tej informacji się doszukać w grze. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to zachęcamy do wypróbowania gry na chociażby stronie internetowej. To teraz jaki adres strony? Może ktoś z naszych gości przypomni?
2: www.sercezimy.pl.
0: Właśnie, tam można pobrać wersję demonstracyjną gry, taki prolog tej gry. No i właśnie, tak już teraz zmierzam do tego pytania, które się co jakiś czas pojawia, ale zanim o tym, to co właściwie spowodowało, że na iOS-a mamy już pierwszy akt Serca Zimy, a na pozostałe platformy no jakoś tego aktu nie ma. I kiedy można się spodziewać, że będzie?
2: Oj, bardzo często dostajemy to pytanie, już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż gra jest gotowa na wszystkie platformy, na wszystkie cztery. Jednak wynikły pewne problemy formalno-prawne i nie mogliśmy uruchomić sprzedaży na wszystkich platformach jednocześnie. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że to się, że sprawa się wyjaśni w ciągu najbliższego tygodnia, może dwóch, i wtedy będzie można na naszej stronie pobrać i zakupić pierwszy akt.
0: Więc miejmy nadzieję,
1: jak to się
0: że...
1: Odnosi, jak to się odnosi, co do... Właśnie tutaj jest kolejne pytanie, które zostało zdane. Jak to się odnosi co do jakichś zabezpieczeń, powiedzmy? Czy jakieś istnieją, nie wiem, w rodzaju jakichś kluczy autoryzacyjnych i tak dalej, i tak dalej? Bo no wiadomo, czasem takowe istnieją.
0: W App Store nie ma problemu, bo tam jest to zabezpieczane? Będzie jakiś numer seryjny?
1: Znaczy w App Store
0: jest
1: tak, że no... W App Store nie musi być zabezpieczeń, więc tam to jest akurat dość jasne i klarowne. Natomiast co do innych platform, no to jest inna kwestia. Przynajmniej może być.
2: Znaczy tu nie chcieliśmy uprzykrzać życia użytkownikom, no i nie robiliśmy żadnych takich zabezpieczeń jak w postaci kodów, nie wiem, jakichś tam numerów seryjnych. Natomiast przy płatności samej, no trzeba będzie jakoś to zweryfikować, czy ktoś zapłacił i Pewnie kiedy wybierzemy płatność SMS-em, otrzymamy jakiś kod, po wpisaniu którego pojawi nam się link do pobrania pewnej
1: myślę,
2: wersji.
1: To będzie bardzo dobra droga do wielu odbiorców tak naprawdę tej gry.
2: Dokładnie, dokładnie. Bo cena jest tak atrakcyjna, że myślę, że nie warto tam w ogóle było jakby tracić środków na implementację specjalnych systemów zabezpieczeń. Tak? No.
0: A to by cenę na pewno zwiększyło.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: A co w przypadku, kiedy na przykład zakupimy grę na komputer PC, czy to w tym momencie upoważniać nas będzie do instalacji gry na pozostałych platformach, na które gra jest dostępna? Bo przypomnijmy, jest na komputery PC dla systemu Windows, jest na iOS, jest na system Symbian dla telefonów komórkowych i, o ile dobrze pamiętam, jeszcze Android.
2: Dokładnie tak. Myśleliśmy o takim rozwiązaniu, żeby sprzedawać to w takich multipakach, aczkolwiek pytanie, czy jeżeli ktoś ma iPhone'a, czy będzie również chciał kupić tą grę na PC, prawda? I tutaj podjęliśmy decyzję, że gra będzie na tyle tania, że każda platforma będzie sprzedawana oddzielnie.
0: No to już jasność dla tych wszystkich naszych słuchaczy, których to interesowało. A tak a propos samego programowania gry. Czy wszystkie platformy były tak samo łatwe do zaprogramowania, skoro mamy tych platform ileś, czy też jednak no, na niektórych był z tym większy problem, a na innych problem był zdecydowanie mniejszy?
2: Znaczy tu w ogóle nadmienię, że programowanie jednej gry na tak wielu platformach no, jest to ciężki problem. Można powiedzieć strzał w kolano, bo zaczęliśmy tą grę na początku z myślą o PC-tach i Symbianie. No tam mamy sterowanie klawiaturą i w pewnym momencie pojawiły się iPhony. No i okazało się, że kurczę, fajnie by było tą grę zrobić również na iPhony, no ale tam jest interfejs dotykowy. No i doszliśmy do takiego momentu, że trzeba było zrobić jedną grę z dwoma interfejsami i to miało wszystko ze sobą współgrać. I to okazało się dosyć trudnym zadaniem. Jakoś z tego wybrnęliśmy. Jednak czas produkcji znacznie się wydłużył, dlatego to trwało 2 lata, a nie na przykład rok. Także nie jest to prosta kwestia.
0: To ja teraz pozwolę sobie odebrać telefon od naszego słuchacza. Tomek się do nas dodzwonił. Witaj, Tomku.
3: Witam.
0: No i słuchamy. O co chciałbyś zapytać naszych dzisiejszych gości?
3: Ja mam takie pytanie, ponieważ załóżmy, że kiedyś wyjdzie, znaczy na pewno wyjdzie ten drugi akt, powiedzmy. I teraz w pierwszym akcie można zdobyć różne przedmioty, tak samo zresztą było w prologu. I ciekawe, czy jeżeli wyjdzie drugi akt, to czy ten drugi akt będzie jakby... Jeżeli kupimy akt, to czy on będzie razem z pierwszym? Czyli przedmioty, które zdobyliśmy w pierwszym akcie, będą miały wpływ prawdopodobnie na akcję z drugiego aktu? Czy też nie?
2: Znaczy gra została zaprojektowana w taki sposób, że kiedy zaczniemy grać w kolejne części, a już mogę od razu powiedzieć, że będą dwie, nie będzie kłopotu z save'ami. Tak, jeżeli był jakiś przedmiot kluczowy dla fabuły, to będzie on przeniesiony do aktu drugiego, jak najbardziej. I wracając do pytania, będziemy też sprzedawać pewnie w jakiejś paczce akt pierwszy z drugim i trzecim łącznie, takim, nie wiem, multipack, tak jak to były gry wydawane. Mhm.
1: No właśnie, bo tutaj pojawia się takie automatyczne pytanie, więc... Ale pewnie Tomek będzie mówił w tą stronę, więc...
4: Może ja jeszcze tylko dodam, że pomiędzy aktami ta gra nie została przez nas napisana w ten sposób, że decyzje gracza rozwiązują się, powiedzmy, w takim krótkoterminowym okresie, czyli tylko pomiędzy scenami w obrębie jednego aktu, tylko decyzje, jakie zostały podjęte w akcie pierwszym, mają wpływ na pozostałe akty. Ta historia rozgrywa się jakby na planie mikro, czyli właśnie w obrębie pojedynczych aktów, a także na planie makro. Czyli każda decyzja, oczywiście te kluczowe decyzje, no bo to, że na przykład, nie wiem, zabił w pierwszym akcie królika, nie będzie miał wpływu na to, co się działo w Moskwie, bo już tam zdradziłam trochę, ale tam trzeba było się namyślić, skoro decyzja na Moskwę. Więc te akcje są powiązane, więc przedmioty są istotne, tak jak powiedział Jarek, i to będzie...
3: Dlatego się zapytałem, dlatego że udało mi się zagrać w Serce Zimy, ponieważ byłem zresztą u tutaj Tomka, który zakupił Serce Zimy na iPhone'a konkretnie. No i byłem pod wrażeniem kilku różnych wyborów, które miały znaczenie dla dalszych części gry. Piasku pierwszego.
1: Ciekawe na przykład, czy taki kamień, który się, krucza pamiątka, którą się zdobywa, ma jakiekolwiek
3: no
1: znaczenie.
3: No to podejrzewam, że zobaczymy. Tak
0: no właśnie, to...
2: Dokładnie, tego wam nie zdradzimy, przynajmniej nie teraz.
0: Dokładnie. Lepiej pograć i samemu sprawdzić. No właśnie. Tomku, jeszcze jakieś pytania do naszych gości?
3: Nie, chyba ewentualnie taka trochę uwaga, chociaż ja się lubię, znaczy nie to, że lubię, ja się mogę zawsze wszystkiego przyczepić pod względem realizacyjnym, bo akurat na tym punkcie mam, jakby to powiedzieć, fioła to za lekko powiedziane, w każdym razie...
0: Teraz Paweł uważnie taka... powinien słuchać.
1: Teraz jest rozmowa realizatora z realizatorem.
3: Podejrzewam o coś w tym rodzaju. W każdym razie nie wiem, czy to tak miało być, w każdym razie... Jak dla mnie to tam jest straszliwie zrobiony DSR, tak zwany, czyli tam wszyscy mówią, jakby mieli sztuczne szczęki włożone.
0: No Pawle, co na to powiesz?
5: To jest związane z kompresją dialogów, bo tego to oczywiście nie... to się oczywiście nie pojawiło przy nagraniach, bo to było bardzo wysokiej jakości nagrania w studio. Niestety związane to jest, te wave'y wszystkie musimy kompresować do formatów, tu konkretnie do OGA, ale do formatów właśnie kompresja stratna.
3: Nie ma takiego DSR-a wbudowanego. Akurat OGA to znam od podszewki. Można powiedzieć. Dla mnie to jest ale to tak już...
5: Tego nie ma przed kompresją, a pojawia się po kompresji, tak my to słyszymy i no niestety się nie da tego uniknąć, bo
3: dziwne,
5: taka
3: dlatego, że ja sporo miałem nagrań w OGG i żadnych takich efektów tam nie zaobserwowałem.
0: Może po prostu jakieś odpowiednie ustawienia kodeka, no, albo konieczność wyboru takich, a nie innych parametrów z przyczyn jakichś technicznych, no, o których pewnie moglibyśmy tu rozmawiać długo.
3: To jest mi dosyć ciekawi, no bo jakby widziałem OGA w różnych zastosowaniach i nigdy się nie spotkałem z tym, że tam był taki DSR ustawiony.
2: Znaczy wiecie, niekoniecznie jest kwestia kompresora, bo byłem podczas wielu nagrań w studiu i widziałem, jak realizator nagrania danego dialogu często wycinał właśnie takie eski i no to jest chyba taka praktyka podczas nagrań do dubbingów, do filmów, do gier, gdzie takie strzały, te nasze polskie sy, bardzo, bardzo często są wycinane.
3: To może się zgadza, ale nie do tego stopnia. Tak?
0: Szczególnie, że jeszcze tam chyba dosyć mocna była poddana, mocno były poddane te dźwięki, przynajmniej z tego co słyszałem, były dosyć mocno poddane kompresji, ale nie kompresji stratnej, tylko po prostu kompresji dynamiki, przepuszczone przez jakieś procesory, które dosyć mocno ten dźwięk dopalały, więc może to już nawet pojawiło się na etapie, zanim Paweł dostał te dźwięki w ręce i to już tak realizator, który to nagrywał, konkretnie nagrywał wokale, bo jak rozumiem, Pawle, twoją rolą było, to jeszcze uściślimy, złożenie tego wszystkiego w jedną całość. Ty nie pracowałeś z aktorami, nie nagrywałeś ich wokali.
5: Nie, to było wszystko w studiu właśnie Start International robione. My dostaliśmy już właściwie gotowe dialogi.
0: Więc prawdopodobnie...
1: Pojawia się odpowiedź, że tam mogło zostać.
0: Dokładnie. Mógł...
3: Tylko tak mówię jakby jako ktoś, kto jakby w to grał i miał się, jakby zapoznał się z tym.
0: A realizatorzy mają różne dziwne pomysły. Ja zawsze przypominam sobie utwór Kobranocki, Kocham Cię jak Irlandię, kiedy A Ty się temu nie dziwisz, jest bardzo ciekawie zaśpiewane. No ale to już tak zupełnie odchodzimy do tematu, a tematu, oj, to jeszcze długo nie wyczerpiemy. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Jeżeli Wy również chcecie zapytać o coś naszych dzisiejszych gości, to proszę bardzo, zachęcam. 223988027, wewnętrzny 938. Można także zadzwonić do nas na Skype'ie, a nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net. Jeszcze w międzyczasie Paweł zapytał, czy będzie opcja zakupu wszystkich aktów w całości. Będzie?
1: To jest dość istotne właśnie.
2: Tak, to już chyba wspomniałem, że będzie jak najbardziej. Kiedy ukażą się wszystkie części, na pewno zrobimy takiego mega paka, gdzie będzie można wszystko kupić jakby za jednym zamachem.
1: To znaczy, to tak, ja może zapytam w ten sposób. Czy taki mega pak ma się jakoś na zasadzie, mamy trzy instalatory trzech aktów, czy mamy jeden instalator trzech aktów w jednej aplikacji?
2: Znaczy na pewno będzie w jednej, tylko tu jeszcze dodam taką rzecz, że aplikacja z racji, że jest tam bardzo dużo dialogów, bardzo dużo waży, tak? Prolog waży około 100 MB, pierwszy
1: 89.
2: akt...
1: Pierwszy akt tak, może tak. 290.
2: Dokładnie tak. I jeżeli byśmy patrzyli na to całościowo, no to będzie, wydaje mi się, że około 700 MB. No jest to dosyć sporo, zwłaszcza kiedy ściągamy gry na Symbiana, na iPhone'a lub na Androida. I...
1: Na iPhone'a może nie, albo na Androida, na Symbiana faktycznie gorzej i bez kart zewnętrznych zwłaszcza.
2: No dokładnie, na Symbiana jest w ogóle ten kłopot, że nie można instalować plików większych niż chyba 50 MB, dlatego stąd taki sposób instalacji, a nie inny, gdzie wgrywamy sobie krótki jakby klient aplikacji i ręcznie dogrywamy po kablu paki z dźwiękami, no nie było innej możliwości. Ale wracając do pytania, jak najbardziej zrobimy jeden instalator z trzema aktami, zamiast trzech instalatorów pojedynczo, bo to będzie
1: po prostu jest to na tej zasadzie, że myślę, że nie jestem sam i dużo graczy ma tutaj podobne zdanie, tak mi się wydaje, że jakoś nie lubię dzielić gry na osobne aplikacje i jak już włączam jedną konkretną, wolę mieć wszystko jednym ciągiem. No w innym wypadku wygląda to trochę jak oglądanie serialu, aczkolwiek no fakt, jeśli tak ma być, no to faktycznie jest to bardzo pozytywna wiadomość.
0: To moje kolejne pytanie, skoro w tym momencie, kiedy ukazał się pierwszy akt gry Serce Zimy na iOS-ie, to czy oznacza, że zawsze ta platforma będzie miała fory, zawsze pokaże się jako na pierwszej kolejny akt gry, czy to tak tym razem wyszło z przypadku?
1: No, w przypadku tak prologu się to również potwierdziło w sumie, więc...
2: Oj nie, tu się nie zgodzę. Prolog był dostępny na wszystkie platformy jednocześnie.
1: Ja nie widziałem na PC-ta, a miałem go już na iPhone'ie. O, ładnych...
2: Ale tak, ale mówisz o wersji francuskiej, prawda? Mówisz o tej wersji francuskiej.
1: Nie, mówię o wersji polskiej. Mówię o wersji polskiej, kiedy to jeszcze nie było strony w ogóle Serca Zimy. Znaczy, była jakiś szkic, na której nie było nic, zupełnie.
2: Więc to może miałeś to szczęście, że załapałeś się na te 5 godzin, kiedy wrzuciliśmy coś na App Store, to żeby znaczy, to sobie tak, pobrać inaczej, i zobaczyć, czy działa,
1: usłyszałem,
2: tak?
1: Usłyszałem od jednego znajomego, że wczoraj pobrałem aplikację na App Store.
6: To był taką ten słynny przeciek. To był ten słynny przeciek, ja też się dowiedziałem wtedy, że to się pojawiło.
1: No dokładnie, zostałem właśnie, znalazłem Maćka a propos wtedy i powiedziałem, na co się bardzo zdziwił, że ja w ogóle w to gram.
0: No więc bardzo ciekawie. A propos platform, czy planujecie rozszerzyć jeszcze platformy, na jakie macie zamiar wydawać grę, czy na przykład...
1: Co myślicie na przykład o konsolach?
0: No właśnie.
1: Jakichś konsolach stacjonarnych, przenośnych?
2: No to jest dobre pytanie. No, takim naszym pierwszym kandydatem chyba będzie Windows 7, z racji, że może stać się popularny niedługo. A jeżeli chodzi o konsolę, no to... Musielibyśmy zbadać, jak wielu chętnych użytkowników mielibyśmy na tego typu grę na konsolach, bo no, nie ma sensu robić gry na daną platformę, kiedy mało kto ją kupi, tak? Bo raczej na
1: To znaczy
2: na
1: myślę,
2: konsoli...
1: że w kategorii konsol chociażby spółki Sony, gdzie jest PlayStation 3 albo Xbox Microsoftu, moglibyście mieć całkiem spore zainteresowanie, chociażby dlatego, że jest ten cały live albo odpowiednik w PlayStation. I tam jest bardzo dużo właśnie, można powiedzieć, produkcji od takich mniejszych firm, mniejszych deweloperów, którzy właśnie wypuszczają tam swoje jakieś aplikacje, więc myślę, że mogłoby być to całkiem niegłupim pomysłem. To dlatego myślę, stąd padło to pytanie.
2: Jest to do rozważenia, aczkolwiek kiedy robiliśmy testy z użytkownikami i potencjalnymi klientami, to każdy podkreślał, że taka gra ma największą wartość, kiedy jest na platformie przenośnej, mobilnej, tak? Gdzie możemy
1: tutaj
2: sobie
1: wziąć
2: do autobusu, do pociągu, tak samo z telefonem możemy się położyć na łóżku, założyć dobre słuchawki i jakby dać się pochłonąć światu gry. I do tego wcale nie jest potrzebna konsola, także no, to by trzeba było się zastanowić, tak? Czy taka platforma miałaby rację bytu.
0: Zatem tak to wygląda. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry 1812 Serce Zimy i przypomnę jeszcze o naszym konkursie, co znajduje się na szabli Korwina. Zresztą to jest szabla tak naprawdę jego ojca. Jeszcze dodatkowo. Kościuszkówka, jak dobrze pamiętam, tak? Nazywa się ta szabla. Można pisać. Konkurs będzie do waszej dyspozycji przez równy tydzień. Za tydzień w poniedziałek w kolejnym Tyflopodcaście. Dokładnie. W kolejnym Tyflopodcaście na antenie Radia N zostaną ogłoszone wyniki, a już maila przypominam, Tomku, zgodnie z twoją sugestią, michal.dziwisz@firr.org.pl michal.dziwisz@firr.org.pl do wygrania w konkursie specjalne edycje gry 1812 Serce Zimy, czyli programu, o którym nasza dzisiejsza audycja w całości jest. Teraz odrobina muzycznego wytchnienia, do rozmowy wracamy już za chwilę.
7: Podobasz mi się, Malcik. Dla takiego zucha zawsze znajdzie się miejsce przy moim boku.
8: Odmówiłem cesarzowi, to i za służbę twojej królowej podziękuję.
7: Ach, Litwinie, nie słyszałeś chyba o przymusowym poborze.
8: Ścisnął mocniej mój nadgarstek i pochylił ku mnie swoją upiorną twarz. Mogłem teraz dostrzec czarne plamy odmrożeń na skórze i poczuć lodowaty, trupi smród. W przedramieniu poczułem chłód, który rozdał się po barku i piersi, zapierając dech.
9: Korwin. Korwin Giedyminowicz.
8: Próbowałem łapać powietrze, lecz nie władałem już swoim ciałem. Stałem jak posąg, nie mogąc nawet zamknąć oczu, by nie patrzeć, jak zabierają moją siostrę i znikają w mroku. Gdzieś z oddali dobiegły mnie już tylko rozbawione słowa.
7: Do swidania, Malczyk! Do swidania!
0: Wracamy do was, wracamy z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że nasza dzisiejsza audycja dotyczy gry 1812 Serce Zimy. Dziś w studiu gościmy autorów tej gry, a przynajmniej część z nich, bo no, do takiej produkcji jednak swoje trzy grosze musiało sporo osób włożyć. A naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magdalena i Maciej Reputakowscy, czyli autorzy scenariusza, Jarosław Beksa, kierownik produkcji, oraz Paweł Czyżak, czyli realizator dźwięku. Przypominam również o konkursie, co znajduje się na szabli Korwina. Jaki napis znajduje się na szabli Korwina? michal.dziwisz@firr.org.pl michal.dziwisz@firr.org.pl to jest adres mailowy. Przez tydzień od dziś, czyli od poniedziałku, 7 listopada, czekamy na odpowiedź na to pytanie. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Tomku, proszę bardzo, oddaję ci głos.
1: Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie.
0: Bo jeszcze nie powiedziałem, Tomasz Tworek współprowadzi dzisiejszą audycję. Już się wyłączam,
1: padło to kilka razy w tej audycji, fakt. W każdym razie rozmawialiśmy o wydawaniu tej gry, o cenie, o aktach, co i jak, więc może jakiś rąbek tajemnicy, może jakaś powiedzmy przybliżona w chociaż w jakimś stopniu data czegoś więcej, kiedy następny akt, kiedy coś więcej dotrze do graczy o Sercu Zimy.
2: Mhm. Kolejne akty, tu już mogę zdradzić tajemnicę, wszystkie dialogi są już nagrane, gra już jest w większości zaimplementowana, no i tu jeszcze będzie ciężka praca Pawła, żeby dodać te wszystkie efekty otoczenia, efekty dźwiękowe, muzykę. I myślę, że to będzie przyszły rok. No nie chciałbym tutaj zdradzać żadnej daty, ale zdecydowanie w przyszłym roku. Mhm.
1: Czyli to jednak troszkę poczekamy na finalną historię Korwina Giedyminowicza. W takim razie...
2: Na pewno nie będzie to przed gwiazdą, o tym mogę zapewnić.
1: Mówimy o tej gwiazdce roku 2012.
2: Dokładnie tak. Nie, o tej 11.
0: Właśnie, 2011, bo...
1: No nie, no bo tak skrzyżowały mi się te odpowiedzi, że gra na pewno będzie w następnym roku, na co generalnie jest, że przed gwiazdką, więc od razu pomyślałem, że może przyszły rok gdzieś tam koło gwiazdki.
2: Nie, to już byście zapomnieli, o co chodziło na początku. Tak długo nie możemy czekać.
1: No, dokładnie.
0: A to ja mam takie kolejne pytanie, no bo wiadomo, to jest gra, za którą trzeba będzie zapłacić, to nie będzie produkt darmowy, on będzie tani, ale tak patrząc sobie, o czym zresztą rozmawialiśmy poza anteną, na ceny innych gier audio, gier dedykowanych osobom niewidomym. Dodajmy, no, że Serce Zimy nie celuje tylko w rynek osób niewidomych, ale jednak raczej podejrzewam, że będzie to program, z którego większości inwalidzi wzroku skorzystają. To czy spodziewacie się jakichś dużych zysków z tej gry? Czy to po prostu chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego, a tak naprawdę sukces komercyjny nie jest tu priorytetem?
2: Znaczy, to ciężko określić, jakie będą przychody z takiej gry, no gdyż jest to pierwsza tego typu gra i w sumie nie mamy żadnego przykładu, które były wcześniej. I tak naprawdę dla nas było najważniejsze to, co powiedziałeś, żeby zrobić coś fajnego, coś, co spodoba się ludziom. Jakby nie kierowaliśmy się tutaj chęcią zysku, tak? Zresztą i tak w większości zysk trafi do naszej firmy, nie bezpośrednio do nas i tym się nie kierowaliśmy. No ale zobaczymy, tak? Jeżeli przyjmie się taka nowa forma interaktywnych audiobooków z liniową fabułą, myślę, że może zaczniemy nowy trend rozrywki, tak? Być może audiobooki...
1: Otworzy się w ogóle nowa linia produkcyjna.
2: Dokładnie, dokładnie, bo o ile audiobooki są coraz bardziej popularne, może zaczniemy nową, jakby nowy taki segment, tak? Interaktywne audiobooki. Czemu nie?
1: Znaczy, to jest w ogóle przynajmniej z moich obserwacji trochę tak, że audiobooki są popularne od jakichś kilku lat, natomiast od, może powiedzmy od kilkunastu, bo tutaj muszę podkreślić to, że książki od lat są czytane dla osób niewidomych przez tam ludzi, dla Związku Osób Niewidomych.
0: Dla Polskiego Związku Niewidomych, chociażby dokładnie. Książki realizowane przez Zakład Nagrań i Wydawnictw
1: dokładnie.
0: Polskiego
1: dokładnie.
0: Związku Niewidomych. Zatem... Kiedyś na kasetach, teraz no, już często cyfrowo.
1: Zatem no, jest tego całkiem sporo, natomiast to, co obserwuję, to, co bardzo mi się podoba, jest to, że od kilku lat, bo na pewno nie dłużej, zaczynają się pojawiać audiobooki, które oprócz treści, tak ważnej treści, bez której nie byłoby oczywiście książki, posiadają pewną duszę, czyli właśnie efekty dźwiękowe, muzykę, grę aktorów. Niestety nie ma tego dużo i mam nadzieję, że oprócz takich książek, których pojawia się teraz coraz więcej, zacznie się pojawiać więcej interaktywnych takich książek właśnie, co byłoby całkiem niezłym przełomem i to w sumie zaczętym w Polsce, bo tak naprawdę nigdzie indziej nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja czegoś takiego nie znam, szczerze mówiąc.
0: A teraz moje kolejne pytanie dotyczące gry. Właściwie skąd pomysł z podziałem gry na akty? Tak już krążymy wokół tych aktów, ale ten temat wywołał chyba najwięcej pytań i najwięcej, no także głosów, przynajmniej ja się zetknąłem z głosami krytyki. Że tak naprawdę po co właściwie wydawać grę w aktach, skoro można było wydać ją za jednym zamachem, zrobić coś
1: no,
0: fajnego
1: niestety... Wtrącając tu moje dwa grosze, muszę powiedzieć, że całkiem spora krytyka z osób z mojego otoczenia, no to właśnie przez wzgląd na dzielenie i rozbijanie takiej produkcji na akt. Większość osób, tak mi się wydaje, że nie chce grać na raty w tą grę. Ja osobiście mam podobnie. Aczkolwiek jestem to w jakimś sensie w stanie zrozumieć, jeśli chodzi o stronę produkcyjną i...
0: No i także nie ukrywajmy marketing.
1: No dokładnie, że chcieliście testować tak naprawdę marketing, jeśli chodzi o rynek, wydając właśnie to tak nie inaczej, ale może wypowiedz się, Jarku, bardziej oficjalnie w tym względzie.
2: Tak, no było kilka powodów, dla których postanowiliśmy podzielić tą fabułę na akty, ale tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę posłużyć się przykładem Władców Pierścieni. No, był podzielony na trzy części z prostej przyczyny, z objętości fabuły i tutaj było podobnie, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby tak długą fabułę interaktywną udźwiękowić, przetestować i upewnić się, że wszystko jest ok. No dlatego postanowiliśmy zrobić to jakby ratami. I to, co też wspomniałeś, wypuszczając pierwszą część, tak naprawdę dostajemy bardzo duży feedback od naszych użytkowników i błędy, które zostaną wyłapane, jesteśmy w stanie poprawić w kolejnych częściach, dlatego sądzimy, że jest to no, pozytywny aspekt takiego podejścia.
1: Tak, to jest, to niezaprzeczalnie. Ja uważam, że akurat jeśli o tą stronę chodzi, to z pewnością, bo sam wyłapałem w pierwszym akcie kilka różnych błędów i tam gdzieś jest przy końcu jakiś trzask, chyba przynajmniej się z czymś takim pojawiłem, jeśli chodzi o dźwięk. Coś tam, coś gdzieś tam tak jakby na chwilę przerywa czy coś. Nie pamiętam teraz gdzie, ale jak będę to testował, jak dostanę słuchawki, to pewnie to zgłoszę odpowiednio. No i oczywiście kilka małych, drobnych tutaj do Maćka i do Magdy kieruję słowa, takich kilka drobnych, różnych małych potknięć fabularnych, jeśli chodzi o pewne decyzje. Chociażby przykład może być w wiosce, tam gdzie jest dialog a propos tam wójta i tak dalej, no i tam jest jakieś takie niedociągnięcie co do tego, że tak naprawdę nie musimy pytać o informacje, a i tak na końcu dziękuję za daną informację. Teraz nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć dialogów, bo ich nie znam na pamięć, ale coś takiego się pojawiło, więc...
6: No, jeżeli się pojawiają takie rzeczy, to sugeruję wysyłać nam, czy je zgłaszać. Ja tą grę sam testowałem kilkakrotnie i powiem tak, ponieważ znam ją na wylot, każde tam słowo, to ja zawsze znajdę coś, co mi się tam do końca nie podoba.
1: Nie, no jasne.
6: Jeżeli wyłapujesz jakieś błędy logiczne, tak? Że nie wiem, okazuje się, że się nie że gdzieś kliknięcie, wybranie jakiejś opcji kieruje cię w niewłaściwe miejsce, albo w ogóle jest bezsensowna odpowiedź na tej podstawie, to najlepiej oczywiście to zgłosić i na pewno chłopaki tam z ekipy robiącej tą grę w stronie technicznej, no będziemy próbowali to pewnie jakoś połatać w przyszłości.
1: No na pewno, dlatego myślę, że zgłaszanie błędów jest dobrą ideą i błąd, który już ostatni jest chyba do zgłoszenia, to zadanie. Tak naprawdę zadanie, które wykonujemy w pierwszym akcie, które nie znika tak naprawdę z listy zadań. Co udało mi się sprawdzić przed końcem zakończenia pierwszego aktu, gdzie jakoś dziwnym trafem pomiędzy dialogami udało mi się jakoś dostać do menu i sprawdzić zadania. Mimo, że dostałem komunikat, że zadanie zostało oczywiście wykonane.
0: A kolejne pytanie, które mi tak się nasuwa na myśl, i to pytanie właśnie do Maćka i do Magdy, jako autorzy scenariusza. Co powiecie na temat tego, jak właściwie już powiedzieliśmy, jak wyglądała praca nad taką grą, ale czy waszym zdaniem, na przykład, jeżeli dostaniecie taką propozycję, no może już dostaliście, to inna sprawa, ale jeżeli pojawi się taka możliwość stworzenia kolejnej gry, to będzie zadanie, którego się podejmiecie, bo to coś fajnego, coś, co pozwoliło wam spojrzeć na może pewne rzeczy z jakiejś innej strony albo czegoś was nauczyło?
4: No ja powiem za siebie, a potem pozwolę moją mężowi odpowiedzieć, a nawet mu pozwalam w związku, żeby mi powiedzieć coś samo od siebie. To zdecydowanie tak. Znaczy, to była naprawdę wspaniała przygoda, którą strasznie dziękujemy Jarkowi i w ogóle całemu zespołowi z TPSA, ponieważ my, kiedy powiedzieli nam, co tak naprawdę będziemy robić, no to oczywiście na początku trochę się przestraszyliśmy, no bo nigdy wcześniej nie pisaliśmy czegoś takiego, ale potem okazało się, że jest to naprawdę super sprawa i strasznie cieszymy się, że mogliśmy w tym wziąć udział. My ogólnie bardzo interesujemy się scenariuszami, jak już wspominałam, jesteśmy scenariusze do komiksów i też bardzo lubimy grać w gry fabularne, do których też dużo scenariuszy pisaliśmy i piszemy i gdzieś tam się cały czas interesujemy, więc to zawsze było nasze hobby, a teraz zamiast hobby może stać się też częścią naszego życia zawodowego.
6: No ja mogę nawet w tej chwili zacząć pisać, jak ktoś powie, żebym zaczął, no, tylko to jest oczywiście kwestia, że no tylko to jest właśnie kwestia tego, no, że jakby Jarek i ekipa z TPS-a, oni od razu chcieli zrobić coś dużego, znaczy to było fajne naprawdę w tym projekcie, że to nie było pomysł na to, żeby zrobić grę, która jest krótką nowelką z pięcioma wyborami na krzyż, tylko od razu robimy coś ogromnego. I tutaj ja chciałbym jeszcze nawiązać do poprzednich zastrzeżeń w kwestii aktów. Ja to rozumiem, rzeczywiście fajnie byłoby zagrać w całość, bo przyznam szczerze, że ja sam chętnie zagrałbym w całość i zobaczył, jak to
0: A miałeś wyszło. Już okazję?
6: To znaczy, no nie, tak jak mówi Jarek, to jest kwestia produkcyjna, że trzeba to wszystko złożyć, prawda? To zajmuje czas, także no nie, też chciałbym zobaczyć tą grę od początku do końca stworzoną taką, jak dostaliśmy już teraz, jak pierwszy. Więc jakby też się tego nie mogę doczekać, tym bardziej, że jakby my tworząc tą grę, dlaczego ten podział na akty był jakby od samego początku, to się jeszcze tak tutaj złożyło właśnie, że jakby fabuła była podzielona na takie trzy rozdziały, one to są po prostu części fabularne, konkretne, w każdym z tych rozdziałów jest pewna taka mniejsza, zamknięta opowieść, coś ważnego się dzieje, wokół czegoś te wydarzenia są skoncentrowane. I dlatego to porównanie tam może do Władcy Pierścień to może nie ten kaliber, prawda, dzieła, natomiast no, podobna zasada, prawda, w każdej z części trylogii Tolkiena bohaterowie robią jakąś jedną wokół jakiegoś tematu to się kręci. I tutaj jest jakby podobnie i jedyne co mogę obiecać to, że jakby gra jest od samej, to nie jest tak, że ona jest teraz łatana i coś musimy dopowiadać, tylko jest od początku do końca wymyślona i myślę, że przemyślana i jakby gracze, którzy zagrają teraz w akt pierwszy, jak zagrają w akt trzeci, to jakby to będą widzieli, że to się wszystko trzyma kupy.
4: A ja jeszcze tylko dodam, że Jarek był naprawdę doskonałym producentem i przeczy wszelkim obiegowym opiniom na temat producentów, którzy wtrącają się artystom i autorom do ich tekstu, ponieważ nawet doszły nas słuchy, że często jak ktoś coś chciał zmienić, to padały złowieszcze słowa, że Maciek i Magda napisali to tak i tak to ma być, więc strasznie mu za to dziękujemy przy okazji bycia na antenie.
2: Oj tam, oj tam.
0: To ja teraz pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Tomek, jeszcze się coś zdaje się ci przypomniało, bo znowu do nas dzwonisz, słuchamy.
3: Tak, przypomniałem się jedno pytanie, które chciałem zadać. Ponieważ byłem sobie na kilku forach dotyczących gier dla niewidomych, forach obcojęzycznych. I tam pojawiła się informacja, że jest gra dla niewidomych, audiogra, Serce Zimy. Ale nie da się pograć, bo to jest tylko w jakimś dziwnym języku polski. I ciekawe, czy będzie kiedyś ta gra w języku angielskim. Czy jest planowana wersja angielska?
2: Znam ten przypadek, znam to forum, też sobie czytałem te komentarze i tam był nawet ciekawy komentarz.
1: Ja tam nawet umieściłem temat właśnie a propos tej gry, więc...
2: Tak, to mi się podobało, że ktoś napisał, że nie zna polskiego, ale grał sobie w to, bo fajnie brzmi i w ogóle fajne.
0: No, ciekawe jak daleko doszedł.
3: Chyba zginął czy coś tam, ale ze pora.
2: Tak.
3: Tam potem dokładnie. Próbowali jakoś rozkminać jeszcze, co tam, jaka opcja znaczyła, albo przynajmniej, która to jest taka opcja, żeby to się dało przejść.
0: Tak. Także, ale to tak, są, no, słuchajcie, ja zapaleni gracze. Nie znają języka,
1: Aż mi się przypomina japońska gra na Dreamcasta, w którą tłukłem, a to była jakaś taki visual novel, który był zrobiony w audio z 99 roku.
0: Ale to ty chyba, Tomku, ostatnio, to ty chyba miałeś okazję z czymś chińskim nawet się ostatnio zmierzyć, prawda? Jakaś chińska gra nawet, jak dobrze pamiętam.
1: Właśnie. Coś tam takiego bywa. No.
3: Bo problem z audiogrami jest taki, że generalnie ich jest mało, a zwłaszcza dobrych jest mało.
0: A to się zgadza.
1: No tutaj muszę powiedzieć w zasadzie wszystkim. Myślę, że producentowi, czyli Jarkowi w dużym stopniu, bo jednak jest kierownikiem wszystkiego, że dla mnie, dla kogoś, kto zna audiogry na wylot, tak naprawdę, nie ma chyba audiogry na świecie, której nie znam w tej chwili. I myślę, że mogę to powiedzieć zupełnie spokojnie, nie bojąc się, że to straszne kłamstwo, no bo znam bardzo dużo audiogier, które wyszły i muszę powiedzieć, że jest to najlepsza chyba ze wszystkich gier, jakie znam tak naprawdę audio, nasza polska gra i to jest coś, co strasznie cieszy generalnie.
3: I po naszych, a zwłaszcza Tomka, długich badaniach, jak się okazało, jeżeli by mieć wszystkie audiogry, jakie do tej pory powstały, to rozmiarowo to będzie mniej więcej równało się jednej porządnej grze dla takiej zwyczajnej, normalnej, standardowej.
0: Bo to jest to, o czym mówiliśmy. To jest to, o czym mówiliśmy w naszej audycji sprzed jakiegoś czasu, Tomku, że audiogry mają jeden minus. Kiedy mamy do czynienia z naprawdę jakąś dobrą fabułą, ktoś sobie wymyśli naprawdę ciekawą grę, to kuleją i to strasznie kuleją efekty dźwiękowe. Są w bardzo złej jakości, są po prostu niekiedy brane zupełnie nie wiadomo skąd. Także niekiedy no po prostu autor specjalnie nie przejmuje się właśnie, nie przejmuje się kwestią praw autorskich i gdzieś tam sobie coś bierze.
3: I tu zwłaszcza ostatnio są takie, znaczy nie tylko zwłaszcza ostatnio, ale ostatnio jest taki jeden twórca gier, który w ogóle jest permanentnym przykładem tego, co chcę powiedzieć, czyli jest wymyślony silnik, są ustawione jakieś dźwięki, fabuły prawie że brak i przejście zajmuje powiedzmy 10 minut tej całej gry. Jest bardzo fajny silnik jak na audiogrę, ale w zasadzie gra się kończy tylko na silniku i na pokazanie jakichś jego możliwości, bo to robił informatyk, który chciał się zmierzyć z problemem gry. Zrobi grę jakąś i okej, problem rozwiązany, kodowanie skończone, algorytmy są zrobione, przechodzimy do następnego. I jakby tyle.
1: I z pełną odpowiedzialnością jestem w stanie stwierdzić, że gdybyście wypuścili grę w języku angielskim, no to macie niezłe wzięcie. Mhm. Bo ja coś powiem... takiego na rynku, że tak powiem, światowym czegoś takiego nie ma.
2: Mhm. To ja tylko powiem, że dziękuję w imieniu swoim, całego zespołu i w imieniu naszej firmy za ciepłe słowa na temat Serca Zimy. I też może chciałbym odpowiedzieć, dlaczego te gry, które są dostępne, nie są tak dobrej jakości. No dlatego, że za nami stała wielka firma, wielka korporacja, której też jestem wdzięczny, że w ogóle dała nam możliwość stworzyć taką grę, tak? Bo to jest też taki ewenement, że firma telekomunikacyjna zajmuje się robieniem audiogier. I no, to jest dosyć niespotykane i bardzo się cieszę, że nasza...
1: Moje zdziwienie było nad wyraz wielkie, jak przeczytałem na App Store 1812 i wydawca TPSA. Byłem zaszokowany...
2: Dokładnie tak. Dokładnie.
1: Słuchaj,
2: tak,
1: spodziewałem się naprawdę jakiegoś...
0: Ale wiecie, wiecie, z czym mi się to od razu skojarzyło? Serce Zimy. I kiedy przeczytałem, że wydawcą jest TPSA, ja się zastanawiałem, czy tam gdzieś w tej grze nie pojawi się Serce i Rozum.
1: No właśnie. No niestety, moje zdanie na temat wszelakich produktów i usług...
0: No ale to już...
1: To
0: już inna bajka, natomiast wróćmy do gry.
1: Nie dotycząca w ogóle aktualnego tematu. Więc no mówię, dlatego było moje zdziwienie strasznie wielkie, jeśli kiedy to zobaczyłem, więc...
2: A jeszcze wracając do wersji angielskiej, to no, z mojej strony mogę wam powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby taka wersja się ukazała, bo no, jeżeli ta gra się spodobała u nas, to no, to jest duża szansa, że spodoba się też ludziom na całym świecie. No i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby taką wersję w końcu wypuścić. Czy to się uda, zobaczymy. Tak, na pewno sukces w Polsce zaważy nad tym, czy taką grę w innych językach wypuścimy.
0: Pytanie też jeszcze takie, jak bardzo na przykład Amerykanie będą w stanie wczuć się w realia takiej gry, no bo wiadomo, tu Napoleon, tu jakieś polskie akcenty, tu jeszcze gdzieś Rosja, to zupełnie inna liga, zupełnie inna bajka, nie ich bajka. Pytanie, jak to się przyjmie? No ale w każdym razie miejmy nadzieję, że to znaczy, dla tych, którym audiogry są bliskie i którzy po prostu lubią w to grać, to będzie, bez względu na jakąś fabułę, będzie coś interesującego, to znaczy... ze względu na wykonanie.
3: Znając te audiogry, które się do tej pory okazały, to tam miejsce, nie miejsce, czas, nie czas, ta liga, nie ta liga, ważne, że audio gra i ważne, że dobrze zrobiona, bo podejrzewam, że jakby wszystko jedno, co by to nie było, to jeżeli to będzie dobre, to zwłaszcza niewidomi z innych krajów, no właśnie, którzy rozumieją angielski, to na pewniaka kupią.
1: Dlatego, że tego nie ma, że to jest zawsze zainteresowanie, to jest zawsze nowa jakaś wyższa półka tak naprawdę takich produktów.
3: Każda audiogra, która będzie zrobiona co najmniej dobrze, będzie kupiona. Tak naprawdę każda audiogra będzie kupiona w tym momencie. Znaczy, niestety albo niestety.
2: Może się okaże, że niedługo inne firmy zaczną wydawać podobne gry do Serca Zimy, no to też będzie nam bardzo miło, tak, że ktoś docenił ten pomysł, samą koncepcję takiej rozrywki.
1: Będziecie zawsze pierwsi. A potem będzie legenda. Pierwsi,
2: tak? Dokładnie.
0: A przede wszystkim dlatego, bo może niekoniecznie pierwsi na rynku audiogier, ale pierwsi, którzy przynajmniej mają takie założenie. Ja szczerze mówiąc kibicuję temu założeniu, żeby wam to wyszło. Trafienie z grą audio na, do klienta masowego, do masowego użytkownika, że nie będzie to postrzegane jako produkt dla niewidomych. Zresztą jeszcze poza anteną to ty, Jarku, chyba mówiłeś o tym, że jakoś w ogóle pojęcie audiogra, gra audio, ludziom niespecjalnie pasuje. Bardziej do nich przemawia interaktywny audiobook, tak?
2: Dokładnie tak, tak jak mówisz, kiedy osoba widząca słyszy audio gra, zastanawia się, dlaczego audio? Pewnie dlatego, że nie ma grafiki, czyli to jest coś gorszego niż wideogra, prawda? A kiedy powiemy, że jest to audiobook, ale interaktywny, mamy taką wartość dodaną, tak? Jest to coś
1: no
2: więcej.
1: No tak, bo jest to audiobook to raz, a jeszcze interaktywny to dwa. To
2: no, dokładnie, no właśnie to o to chodzi i tak naprawdę no, jest to dla mnie trochę dziwne, ale no... Taka kolej rzeczy. I też tutaj baliśmy się, że zostanie przypięta do nas łatka, że to jest tylko gra dla osób niewidomych, a według nas jest to gra dla wszystkich, bo tak naprawdę cały czas mamy wyświetlany tekst. Dokładnie, mamy wyświetlany tekst i nawet osoby niesłyszące mogą w to grać i wtedy mamy zwykłą taką paragrafówkę. Tak jak pamiętacie te paragrafówki,
1: stare,
2: tak?
1: Stare, dobre paragrafówki.
2: Tak dokładnie, dokładnie. Możemy tak to traktować. Wcale nie musimy słuchać tego audio. Możemy po prostu sobie czytać tą książkę i ona też będzie dla nas interaktywna.
1: No ale wiesz, Jarku, to jest dla mnie właśnie udowodnienie tego, że to jest gra dla wszystkich. Nieważne, czy ktoś widzi, czy nie widzi, czy słyszy, czy nie. Może utożsamiać się z resztą społeczeństwa tak naprawdę i grać ze wszystkimi wokół.
6: Jeśli mogę się wtrącić sobie na sekundkę, to dzięki w ogóle za dużo tutaj miłych słów, ale... Właśnie jeśli chodzi o środowisko osób, bo jest też spora grupa ludzi,

0: urządzenie, które jest w stanie obsłużyć osoba bez względu w zasadzie na niepełnosprawność. Chociażby właśnie urządzenia z iOS-em. Teraz w momencie powstania systemu iOS 5 to po wyjęciu z pudełka są tak naprawdę dostępne, chociażby dla osoby niewidomej, więc... Więc to jest naprawdę ciekawa rzecz.
1: Wskoczyliście w bardzo dobry czas tak naprawdę i no mówię, poza tym audio gry, albo inaczej gry, nie wiem, w których słyszymy, to też jest ostatnio jakiś trend i to szczególnie właśnie na platformach Apple.
0: Jeszcze tu taka sugestia, jeszcze tu taka sugestia od Pawła. Który pyta, dlaczego teksty, które wyświetlane są na ekranie, ja podejrzewam, że mam na myśli wersję PC, nie są widoczne dla programów odczytujących ekran. Ja myślę, że gdyby były one widoczne dla programów odczytujących ekran, to szczególnie jeżeli ktoś korzysta z syntezy programowej, to byłoby niezłe zaburzenie tego wszystkiego, natomiast no...
1: Poza tym myślę, że jest to zupełnie niepotrzebne w tym wypadku, jeśli chodzi o... Znaczy ja rozumiem, że ktoś wolałby na przykład, nie wiem, przeczytać, a nie posłuchać, mimo że ja wolę, to drugie oczywiście i masa osób się...
0: Co najwyżej mogłaby być to taka opcja, to już tu taka sugestia w jakichś przyszłych wydaniach Serca Zimy, że mogłaby się przydać. Tomku, czy ty jeszcze z nami jesteś?
2: Jeszcze jestem.
0: No tak. To słuchamy. Jeszcze jakieś pytanie? Może do naszej gości?
2: Chyba nie.
0: Aha, no to dobrze.
2: To chyba jestem, bo się
0: dobrze, to dziękujemy ci bardzo za, za telefon. Do usłyszenia, bo mamy kolejny, zdaje się, telefon. Za momencik postaram się go odebrać. Halo, witamy Olafa tym razem.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy cię. Może jakieś pytanie do naszych gości?
3: Chciałem po prostu powiedzieć a propos gier audio. Powiem, że też grałem w CEPO niektóre gry audio, na przykład audiodisk i takie tam różne gry, ale na przykład grałem też w różne gry dla widzących, typu GTA, Far Cry i fajnie byłoby, gdyby takie gry dla widzących też były zrobione w audio, w formie, że dla nas bardziej dostępne, bo takie gry są naprawdę...
1: O czym myślałem.
3: No, właśnie. O tym
1: to jest coś, o czym tutaj mówiłem i mówiłem właśnie do Jarka, że to jest bardzo dobry krok w stronę tego, że tak naprawdę zrobiliście coś, co jest uniwersalne. Zrobiliście coś, co jest dla każdego i coś, co nie zamyka nas w puszce i nie konserwuje, że ten, kto widzi, może, ten, kto nie widzi, nie może. Co jest niestety w przypadku większości produktów z rynku gier, niestety.
0: To się wszystko zgadza. Olafie, czy jeszcze jakieś pytanie? Bo czas nas powolutku goni.
1: Czas niestety się zbliża, więc...
0: Dokładnie. Dlatego dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Ja natomiast jeszcze nie mogę nie zapytać o rzecz już w zasadzie jedną z ostatnich. Co dalej? Serce Zimy, Sercem Zimy. Aktów wyjdzie ileś.
1: No właśnie. Może coś, Maciek.
0: Może...
4: Zdradzę rąbka tajemnicy, że już z Maćkiem i z Magną trwają rozmowy nad pewnym ciekawym projektem. Nie powiemy na razie jakim.
1: No, ale to chciałem
4: usłyszeć. Zaskoczymy was czymś na początku roku, także
1: jestem
4: będzie
1: spokojny.
4: Dobrze.
1: No, już w tej chwili mogę spokojnie czekać. Także jeszcze tutaj pozwolę sobie na koniec tak naprawdę zacytować mój dialog z Maćkiem w rozmowie o Klango, jak pamiętasz, Michale, to tak naprawdę napomniałem tam kwestię o grach, bo jak wiadomo, Klango jako firma rozpoczęli robotę, jeśli chodzi o to tak naprawdę zaczęli od gier.
0: Co zresztą było inspiracją dla naszych dzisiejszych gości.
4: Dokładnie tak.
1: Zaczęli od pirackiej pamięci tak naprawdę, po czym zrezygnowali z tego, zupełnie porzucili tak naprawdę gry audio na rzecz społeczeństwa w formie Klango Playera, który do dzisiaj istnieje. I to, co mówiłem tam, to pozwolę sobie powiedzieć tutaj, że moim zdaniem jest to wielki błąd tak naprawdę, bo mogli dużo. Nie zrobili tak naprawdę prawie nic. I projekt ów projekt, o którym jest ta dzisiejsza audycja, bije to co najmniej o głowę i jest dla mnie przynajmniej potwierdzeniem, że jak się chce, to

0: się da.
1: I oby się dawało się jak najczęściej i jak najwięcej. Z niecierpliwością,
0: tak,
1: myślę, że możemy oczekiwać na kolejne dzieło naszych dzisiejszych gości, tym bardziej, no, że jak sami słyszeliście, coś będzie. A jak coś będzie, to się spotkamy, mam nadzieję, ponownie na antenie Tyflo Podcastu i znowu coś sobie o tym porozmawiamy, prawda? Możemy na was liczyć.
2: Będzie nam bardzo miło.
1: A zatem dziękuję bardzo za rozmowę naszym dzisiejszym gościom. Jeszcze na koniec, może tym razem ktoś z was przypomni pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy, słuchaczy internetowych, słuchających na żywo. Ja za moment zresztą sprawdzę pocztę, zobaczę, ile tam już odpowiedzi spłynęło. I słuchaczy, którzy będą pobierać te audycje w formie podcastu, bo również oni będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie.
2: Kto tym razem?
1: No właśnie. Jakoś nikt chętny nie jest.
3: Do wygrania w naszym konkursie jest specjalna, ekskluzywna deluxe wersja pierwszego aktu Serca Zimy na specjalnym serduszku w pudełku, na takim pendrive'ie. Widziałem, wygląda świetnie. Aby wygrać, mieć szansę wygrać tą nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki napis znajduje się na szafli Korwina, głównego bohatera gry Serce Zimy. Można to sprawdzić, pobierając bezpłatne demo z naszej strony sercezimy.pl i tam należy tą informację wytropić. Macie czas na podawanie odpowiedzi przez tydzień, a należy je wysyłać na adres
1: michal.dziwisz@firr.org.pl. Powtórzę, michal.dziwisz@firr.org.pl. No i tak oto zbliżamy się już teraz naprawdę do końca naszej dzisiejszej audycji, a przypomnę, że w dzisiejszym programie rozmawialiśmy o grze audio albo o interaktywnym audiobooku. Skoro jak to tak powoli, się lepiej kojarzy, to proszę bardzo, może być i interaktywny audiobook. A naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Magdalena i Maciej Reputakowscy, czyli autorzy scenariusza, Jarosław Beksa, kierownik produkcji, oraz Paweł Czyżak, realizator dźwięku. Pawle, ostatnio tak trochę nam przycichłeś, no ale całe szczęście również...
4: Ale ja się nagadałem.
1: No właśnie, miałeś możliwość również powiedzenia i podyskutowania z naszym słuchaczem Tomkiem a propos tego, jak to tam wszystko w tej grze brzmiało. Zatem raz jeszcze dziękuję wam za pojawienie się w naszej dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia do kolejnej gry w takim razie, albo czegoś innego.
0: Miejmy nadzieję. Ja również z mojej strony dziękuję za audycję i było mi bardzo miło, że mogłem porozmawiać i uczestniczyć w tym przedsięwzięciu dzisiaj. No i myślę, że do szybkiego zobaczenia, łamane przez usłyszenia, tak naprawdę.
1: A zatem dziękuję naszym dzisiejszym gościom. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
5: Do usłyszenia.
4: Dziękujemy.
1: I dziękuję również współprowadzącemu naszej dzisiejszej audycji, współprowadzącemu Tyflo Podcasta w Radiu N, czyli Tomkowi Tworkowi. Dziękuję, Tomku, do usłyszenia. Również spotykamy się na pewno jeszcze niejednokrotnie. Swoją drogą, Tomek już nagrał prezentację pewnej gry, aczkolwiek nie będzie to Serce Zimy. Będzie to inna gra, za jakiś czas będziecie mieli możliwość
0: RPG,
1: wysłuchania prezentacji tej gry na łamach Tyflo Podcastu na naszej stronie internetowej. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. My spotykamy się jeszcze wcześniej, bo w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, do usłyszenia, kłaniam się.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle niezmiernie jest mi miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami ten jesienny wieczór. Dzisiaj temat głównie dla pań, ale myślę, że interesujący nie tylko panie. będziemy rozmawiać o brafittingu, a rozmawiać będziemy z moim dzisiejszym gościem, właścicielką salonu z bielizną Biustyna, brafiterką, panią Anną Pasek. Witam serdecznie, pani Anno.
5: Witam serdecznie, dobry wieczór.
8: Bardzo się cieszę, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Ja pokrótce nakreślę temat. Tematem będzie dobór biustonoszy, fachowy dobór przy pomocy brafiterki. Jak to wygląda, czym brafiterki się zajmują, jakie mają kwalifikacje. Mam nadzieję, że o tym pani Anna nam opowie. Uważam, że jest to ważny temat. Jest to usługa dosyć nowa, dopiero wchodząca na rynek świadczonych usług. Już? To słuchamy słuchacza. W takim razie witamy. Halo? Halo, czy się słyszymy? No nie słyszymy się chyba. Halo? No nie słyszymy się ze słuchaczem. Prosimy o ponowną próbę kontaktu, a ja tutaj może w paru słowach wyjaśnię, dlaczego zdecydowałam się na ten temat, omówić ten temat w naszej audycji w kontekście tematyki Tyflo, ponieważ brafitting jako taki z tematyką Tyflo ma niewiele wspólnego, natomiast uważam, że jest to usługa również bardzo przydatna i korzystna dla pań z dysfunkcją wzroku, ponieważ nawet znając doskonale własne ciało, oglądając dotykiem, mamy możliwość oglądania jakiegoś jednego konkretnego obszaru. I trudno nam jest na przykład określać coś takiego jak proporcje, co w brafittingu ma ogromne znaczenie. Poza tym także też nie zawsze mamy możliwość oglądania jakichś katalogów z bielizną, pokazów bielizny i tak dalej, gdzie taka sytuacja również nie pozwala nam należycie się zorientować w tym, co rynek oferuje. Dlatego dzisiejszy temat i dzisiejszy gość. Na wstępie, jeśli mogę prosić w paru słowach, gdyby opowiedziała pani o sobie i o tym, jak wygląda na co dzień pani praca.
5: Jeszcze raz dobry wieczór państwu. Na co dzień pracuję w Bytomiu, w sklepie Biustyna i pomagam kobietom dobierać biustonosze. Robię to już od 2 lat. Wcześniej zajmowałam się różnymi rzeczami, z wykształcenia jestem ekonomistą. Ale brafitting to w tej chwili moja pasja. Chęć niesienia pomocy kobietom, ponieważ każda kobieta ma prawo być piękna, każda kobieta ma prawo dobrze wyglądać. A biustonosz jest prostą drogą do tego celu. Biustonosz powoduje, że kobieta w dobrze dobranym biustonoszu nabiera blasku. Kobieta pokazuje się z innej strony, z lepszej strony, czuje się pewniejsza siebie, czuje się bardziej zadbana, czuje się piękniejsza.
8: Jasne. To w takim razie proszę mi powiedzieć, czy brafiterki dobierają tylko biustonosze, czy są to również gorsety, inne elementy bielizny, na czym głównie skupiają się panie w trakcie wykonywania swojej pracy?
5: Brafiterka dobiera przede wszystkim biustonosz. Taka część garderoby jak gorset to jest w tej chwili marginalna, to jest margines tego, co poszukują kobiety. Pomagamy także dobierać tak zwaną bieliznę modelującą, czyli wszelkiego rodzaju bieliznę tuszującą mankamenty figury typu wystający brzuszek, zbyt pulchne bądź zbyt płaskie pośladki, zbyt grube uda. Tego typu bielizna również wchodzi w skład oferty większości sklepów brafiterskich, a co za tym idzie, także pomagamy dobierać tego typu odzież.
8: Czy większości salonów z bielizną można już dziś liczyć na skorzystanie z usług brafiterskich i czy w pani salonie można się, to znaczy należy się jakoś na tą wizytę wcześniej umawiać, czy jest to kwestią po prostu przychodzi klientka na zakupy i, że tak powiem, w pakiecie razem z tym, co chce kupić, ma możliwość skorzystania z pani usług jako brafiterki?
5: Obecnie w sklepie pracują 3 brafiterki. Wszystkie 3 szkolimy się cały czas, zdobywamy coraz to nowe wiadomości i zawsze staramy się, zawsze któraś z nas po prostu w sklepie jest. Więc nie ma czegoś takiego jak płatna usługa brafittingu. Dobór biustonosza jest wliczony jak gdyby w cenę tego biustonosza w salonie brafittingowym. No niestety niewiele sklepów oferuje usługę doboru, pomocy w doborze rozmiaru biustonosza. Ciągle wiele sklepów kończy swoją usługę na podaniu klientce wybranego rozmiaru i potem ewentualnie przyjęciu gotówki, jeżeli ten biustonosz zdecyduje się kobieta kupić.
8: Proszę mi powiedzieć, bo jest to zawód, który może wywoływać pewne opory. Jest to kontakt z ciałem drugiej osoby, kontakt z taką sferą ciała, która w powszechnym odczuciu jest uważana za jedną ze sfer bardziej intymnych. Jakie predyspozycje powinna mieć dobra brafiterka?
5: Przede wszystkim powinna umieć patrzeć i słuchać. To musi być osoba, która generalnie lubi ludzi, bo kontakt, tak jak pani powiedziała, w przymierzalni jest bardzo bliski. Zdarza się, że brafiterka pomaga klientce ułożyć pierś w staniku, jeżeli klientka na to pozwoli. Zawsze staramy się być taktowne i dyskretne, pytając, czy możemy wejść do przymierzalni. Jeżeli któraś z pań ma bardzo duże opory, nie życzy sobie tego, nie wchodzimy, nie ma przymusu. Ale naprawdę to są nieliczne osoby, które nie życzą sobie tego, żeby im pomóc. Zazwyczaj zapraszane jesteśmy do przymierzalni i klientki traktują nas jak przyjaciółki. Jak osoby, którym można niejedną rzecz powierzyć, jak osoby, o których można wielu rzeczy powiedzieć, czego się oczekuje. Coś, czego być może nawet koleżanka, najbliższa przyjaciółka nie wie, a brafiterka wie.
8: Rozumiem. A dziś brafiterki szkoli się w jaki sposób? To są specjalne kursy, jak one wyglądają, jakie powinna mieć kwalifikacje dobra brafiterka?
5: Nie ma szkoły dla brafiterek. Jest kurs zwany Szkołą Brafittingu, kilkutygodniowy kurs zakończony egzaminem, ale nie ma takiego przedmiotu w szkole. Miałam na myśli jakąś szkołę zawodową. Brafiterkami są kobiety o naprawdę różnym wykształceniu. Są wśród brafiterek były lekarki, są panie architekt, są ekspedientki, są ekonomistki. Przekrój zawodów wśród brafiterek jest olbrzymi. Ja kończyłam na początku kurs u pani Marii Dastych, chyba najbardziej znanej polskiej brafiterki, sławnej Machedy. Obecnie pani Dastych prowadzi razem z drugą panią szkołę w brafittingu właśnie. Oprócz tego cały czas z personelem doszkalamy się na kursach organizowanych przez producentów bielizny. Przy czym są to już bardziej kursy w kierunku poznania nowych modeli, tego co nowego oferuje producent. Kursy stricte ukierunkowane na daną markę, co dana marka oferuje, co ma w swojej ofercie i jak zamierza się zmieniać.
8: A proszę mi powiedzieć, czy w momencie, kiedy decydowała się pani na kurs, na powiedzmy zmianę zawodu i wykonywanie w późniejszym czasie zawodu brafiterki, Były jakieś takie odczucia, które powodowały pani niepokój, albo było coś takiego, co wydawało się dla pani barierą nie do przekroczenia, a później okazało się, że w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jakie są pani odczucia związane z pracą i jakie były wcześniej, zanim została pani, to znaczy zanim osiągnęła pani potrzebne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu?
5: Najbardziej się bałam tego, że kiedy zapytam klientkę, czy mogę wejść do przymierzalni, usłyszę nie. Bardzo się bałam właśnie takiej reakcji ze strony pań, ponieważ nie wiedziałam, jak bardzo kobiety są otwarte, jak bardzo kobiety potrzebują pomocy i wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Bałam się także, że nie będę potrafiła robić tego, czego uczyłam się przez wiele tygodni. No ale obecnie już wiem, że grafiterka to musi być osoba, która po prostu ciągle umie patrzeć, umie słuchać i ciągle chce się uczyć. Chce poznawać nowe problemy, chce poznawać nowe modele, potrafi namówić klientkę na przymierzenie od tylko dla przymierzenia nowego modelu po to, żeby go sprawdzić.
8: Również na klientce dla oka grafiterki, tak?
5: Dla oka grafiterki. Mam takie zaprzyjaźnione klientki, które czasami zapraszam, kiedy chcę sprawdzić jakiś model, czy wprowadzić go na stałe do oferty.
8: Rozumiem. W takim razie, skoro już wiemy, jak wygląda edukacja, jak wyglądają pani odczucia w związku z pracą, przejdźmy może do tych kwestii brafittingu z punktu widzenia pani ewentualnych klientów. Dlaczego ten dobór biustonosza pod okiem fachowca jest tak ważny? Przecież panie przez lata obywały się bez tego, nosiły stanik bardziej pod względem praktycznym, później już pod względem też takim dobierały jakby estetycznym. Natomiast jest mama, są przyjaciółki, później ewentualnie można, jeśli już ma się więcej doświadczenia, wybierać samemu. Co daje ten dobór bielizny pod okiem fachowca? Dlaczego jest to tak ważne?
5: Większość kobiet niestety nie wie, jak ubierać biustonosz. Większość kobiet nie zna swojego rozmiaru. Prawie żadna kobieta nie potrafi dobrze przeczytać tabeli z rozmiarami i odnieść tego do siebie, do swojego ciała, do swoich wymiarów. Kobieta nie zawsze widzi to, co widzi człowiek z zewnątrz. Nie zawsze potrafi znaleźć, określić swój rozmiar, dlatego że rozmiarów obecnie na rynku jest bardzo dużo. Dawniej była miska ABCD i na tym kończyła się oferta sklepów. Do tego 3-4 obwody. Dzisiaj biustonosze produkowane są, chodzi tylko o jeden model, około 70-80 rozmiarach. Przy takiej różnorodności ciężko znaleźć swój rozmiar. Czasami kupowane biustonosze w ciemno, świetne, świetnie wyglądały na zdjęciu, albo wydawało się, że świetnie leży w przymierzalni, potem okazuje się torturą dla kobiety.
8: Albo ktoś jest niedobrany. Ma przekonanie, że jeśli to jest dobrej marki biustonosz, czy wykonany z dobrych komponentów, to nawet jeśli z rozmiarem coś będzie nie do końca tak, jak być powinno, to generalnie i tak będzie lepiej niż jakiś tam kupiony, powiedzmy, za mniejsze pieniążki. A może się okazać, że jest sytuacja taka, że nawet ten dobrej jakości, z dobrych komponentów wykonany biustonosz, a źle dobrany, nie będzie nam służył tak, jak powinien, prawda?
5: Zgadza się, dokładnie. Zazwyczaj grafiterka pomaga dobierać kobiecie nie tylko kształt miski, ale także zwracamy uwagę na wysokość wierzbiny. Zwracamy uwagę na to, czego oczekuje kobieta od biustonosza. Czy on ma być do jakiejś konkretnej kreacji? Czy ma być pod sukienkę z dużym dekoltem, czy pod sukienkę bardzo obcisłą i bardzo gładką? Do tego są różne biustonosze i różne kształty misek, kształty fishbin, różne zapięcia.
8: Rozumiem. Więc tutaj, że tak powiem, bezpośrednio nawiązujemy do kwestii tych doborów pod względem, powiedzmy sobie, korzyści estetycznych. Czy to jest tak, że bywa, że do pani jako do brafiterki zgłaszają się panie, które na przykład uważają, że ich biust jest zbyt obfity i chcą przy pomocy odpowiedniego stanika troszeczkę go zmniejszyć? Czy zgłaszają się panie, które na przykład przychodzą ze swoją kreacją na przykład ślubną i również szukają dobrego, do niej dobrze dobranego stanika. Czy panie, które na przykład noszą jakieś stroje, które są rodzajami uniformów i również potrzebują odpowiedniego rodzaju biustonosza? Jak to wygląda? Te korzyści estetyczne rzeczywiście można osiągnąć, można zmniejszyć, zwiększyć, dopasować dowolnie?
5: Oczywiście. Większość z pań zna biustonosze typu push-up, które powiększają biust. Są push-upy o różnych rozmiarach. Można biust powiększyć nawet gdzieś o 3 rozmiary. Także jest to spora wielkość. Ale niewiele pań wie, że biust można także optycznie pomniejszyć. Można go pomniejszyć nie tylko minimizerem, który jak gdyby spłaszcza biust, wciskając go częściowo pod pachę, ale można pomniejszyć optycznie biust biustonoszem o szerokich fiszbinach. Taki biustonosz delikatnie rozprowadza piersi nieco na boki, przez co optycznie biust wygląda na nieco mniejszy. Ale takie uciekanie piersi na boki, jak to niektóre panie nazywają, ma także dobre strony. Nie wszystkie panie chcą mieć piersi nieco na boku, ale polecam taki kształt paniom, które mają niezbyt wyraźnie zarysowaną talię. Jeżeli piersi delikatnie rozprowadzone są na boki przez biustonosz, nie mówię o spłaszczeniu, tylko piersi jest uniesiona, zaokrąglona i delikatnie rozprowadzona na boki, wtedy wyraźniej rysuje się talia. Kobieta zyskuje kształt klepsydry, tak bardzo pożądany przez wszystkich stylistów. Czyli talia jest mocniej zarysowana, następnie są biodra, proporcje są lepsze. Przede wszystkim biustonosz ma na celu uniesienie biustu. Sylwetka z biustem obwisłym, oklapłym, to sylwetka stara. Kobiety zaniedbanej, zniszczonej i często panie z biustem, no, którym no, niestety trzeba powiedzieć, opierającym się na brzuchu, wyglądają na grubsze. Kobieta, która ma biust uniesiony, zaokrąglony na swoim miejscu, zawsze wygląda na szczuplejszą. Mam mnóstwo przykładów pań, które przychodzą i mówią, że ona chce wyglądać tak fajnie jak koleżanka, która schudła w jeden dzień.
8: To rzeczywiście bardzo optymistyczne i zachęcające do korzystania, bo samej nawet korzystając z życzliwości przyjaciółek, niekoniecznie musimy my czy one mieć pełną świadomość tego właśnie, po pierwsze, jaki model wybrać, a po drugie, w jaki sposób osiągnąć ten wymarzony przez nas efekt. Myślę, że jakimi jeszcze korzyściami może się, to znaczy, na jakie korzyści możemy liczyć, korzystając z usług, z rad brafiterki. Może też korzyści zdrowotne ogólnie dla naszej postawy, odciążając kręgosłup i tak dalej, tak?
5: Oczywiście. Dobrze wybrany biustonosz odciąża kręgosłup, co jest istotne zwłaszcza przy większym biuście. Trzeba pamiętać o tym, że 80% ciężaru piersi spoczywa nie na ramionczkach, ale na obwodzie biustonosza, na pasie biustonosza zwanym potocznie obwodem. I to tutaj jest bardzo ważny dobór brafiterski. trzeba dobierać obwód tak, aby pod zapięciem biustonosza mieściły nam się najwyżej 4 palce. Jeżeli biustonosz zapięty na ostatnią, czyli najluźniejszą haftkę, można włożyć pod to zapięcie 4 palce, to jest to dobrze dobrany obwód.
8: 4 palce odchodzące odsunąć prostopadle do
5: W zasadzie nie ma znaczenia, bo równie dobrze możemy włożyć równolegle rękę i odciągnąć ją jeszcze troszeczkę od ciała.
8: Aha,
5: jeżeli wchodzą swobodnie po naciągnięciu gumki w pasie biustonosza, 4 palce, jest to biustonosz dobrze dobrany.
8: Rozumiem.
5: On wówczas przenosi 80% ciężaru na klatkę piersiową, a tylko 20% ciężaru piersi spoczywa na ramionczkach. Bardzo często panie w starszym wieku, które przychodzą do sklepu, szukają biustonoszy z bardzo szerokimi ramionczkami. Tak, to prawda. Im większy rozmiar miseczki, tym szersze ramionczka. Ale nie jest konieczne szycie bardzo szerokich ramionczek, kiedy 80% ciężaru przejmuje pas biustonosza. Wówczas tylko ramionczka przejmują tylko 20% i przyciskają miskę do ciała, powodując, że biust jest odpowiednio wymodelowany i odpowiednio ułożony.
8: Nie wisi, nie ciągnie nas do przodu, nie zaczynamy się garbić, nie zaczynamy się kulić, nie bolą nas bez przerwy plecy, łopatki i ramiona, tak?
5: Zgadza się. Większość pań po założeniu dobrze dobranego biustonosza prostuje się. Większość jest bardziej wyprostowanych, bardziej pewnych siebie. Jeżeli kobieta jest wyprostowana, ma biust na swoim miejscu, znika brzuszek. Tak bardzo, to czego panie się tak bardzo wstydzą, mówiąc, że ten brzuch to jest zmora. Bardzo często znika po tym, kiedy biust wraca na swoje miejsce i okazuje się, że nagle biust jest większy niż brzuch i brzucha po prostu nie widać. Oprócz tego kwestia fiszbiny. Duży błąd popełniany przez panie to jest taki, że dobierają rozmiar, gdzie fiszbin leży na piersi. Fiszbin nie ma prawa opierać się o piersi. Fiszbin ma leżeć na klatce piersiowej, nie na piersi.
8: Czyli pod biustem, na tej pod części, biustem, gdzie zaczynają się żebra, tak?
5: Tak, ma się opierać. I sięgać. Jeżeli byśmy narysowali kreskę, to przedłużenie fiszbina ma celować w środek pachy. Wtedy jest dobrze dobrana miseczka.
8: Czyli aż tak głęboko, tak?
5: Powinna aż tak zachodzić. Głęboko. Bywają rozmiary i modele, ale to już mówimy o bardzo dużych biustach, gdzie fiszbin sięga aż poza pachę, przenosząc ciężar ciała na klatkę, ciężar piersi na klatkę piersiową, żeby odciążyć jak najbardziej plecy.
8: Rozumiem. A jeśli decydujemy się, mamy jakiś swój pomysł na to, jak chciałybyśmy, aby nasz biust wyglądał, korzystamy z rad brafiterki i już inwestujemy jakieś większe środki, kwoty w to, żeby ten nasz biust należycie modelować, należycie prezentować i czuć się w nim wygodnie i zdrowo. Czy jest tak, że cena przenosi się bezpośrednio na jakość produktu i to pozwala nam dłużej się cieszyć dobrym biustonoszem? Nie musimy kupować, nie wiem, 40 beznadziejnych, a wystarczy kilkanaście dobrych, które będą nam służyły przez dłuższy czas, bo nie zniszczą się tak szybko od noszenia, prania i wszelkich innych rzeczy, podróżowania, włożenia ich w walizkach i tym podobne.
5: Biustonosz, jak każda rzecz, ma swoją
8: swoją żywotność.
5: Swoją żywotność. Generalnie producent zakłada, że jeżeli biustonosz miałby być używany codziennie, jeden i ten sam, to ma wystarczyć na pół roku. Po pół roku ma prawo się rozpaść. Ale większość pań nie ma jednego biustonosza. Zazwyczaj każda pani ma w swojej szafie 3-4 staniki. Niestety, drogie panie, muszę was troszeczkę zmartwić, ponieważ wizyta w salonie brafiterskim powoduje, że większość biustonoszy ląduje w koszu. Większość waszych starych biustonoszy ląduje w koszu, ponieważ jeżeli biustonosz dobrze dobrany będzie się wam podobał, będzie się wam podobało to, jak w nich będziecie wyglądać, jak będzie się wam dobrze chodziło, no to niestety żadnego innego już nie będziecie chciały ubrać.
8: Ale plus jest też taki, że nie będziemy chciały i musiały tak szybko go zmieniać, bo będziemy się w nim dobrze czuły, z przyjemnością będziemy go nosiły i nie będziemy kupowały kolejnego, następnego w nadziei, że ten okaże się akurat może lepszy i wygodny, bo ten jeden już dobrze dobrany będzie, że tak powiem, dobrym kapitałem na dłuższy czas, prawda?
5: Tak, zgadza się. Większość biustonoszy szytych jest z bardzo dobrych materiałów. Prawie wszyscy polscy producenci korzystają z materiałów na światowym poziomie. Są to włoskie hafty, wysokiej jakości mikrofibry i satyny. Także zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci dbają o jakość swoich produktów. Myślę, że każda pani w ich ofercie znajdzie coś dla siebie.
8: Cieszę się, że w tak wyczerpujący sposób opowiada nam pani o tych produktach, o pracy, jaką wkłada brafiterka w swoją edukację i w dalszą pracę. Za chwileczkę bardziej szczegółowo, po krótkiej przerwie, zajmiemy się tym, jak już wygląda wizyta, sam dobór biustonosza. Natomiast ja chciałabym przypomnieć państwu, że macie państwo możliwość zadawania pytań naszemu dzisiejszemu gościowi. A możecie to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net lub pod numerem telefonu 123 834 835. Do rozmowy o brafittingu wracamy po krótkiej przerwie. Witam ponownie. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest brafitting. Przypomnę, że mogą państwo zadawać pytania naszemu gościowi, brafiterce i właścicielce salonu z bielizną biustyna, pani Annie Pasek. Możecie to robić pod numerem telefonu 123 834 835, a także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. A my wracamy do naszej rozmowy. To teraz chciałabym już z punktu widzenia konkretnej klientki, która ma zamiar wybrać się, skorzystać z usług brafiterskich, zapytać, jak taka wizyta wygląda, jaka panuje w jej trakcie atmosfera, czy panie mają opory przed korzystaniem, jeśli tak, to jakie, skąd się one biorą, czy to jest raczej wstyd przed oceną drugiego człowieka, czy kompleksy wynikające z własnej, nierzadko zaburzonej samooceny, jak pani ocenia swoje pierwsze kontakty na początku tych wizyt u pani?
5: Zazwyczaj panie nie mają szczególnych oporów przed tym, żeby wpuścić brafiterkę do przymierzalni, ale czasami zdarza się, że już po wejściu słyszę, bo moje piersi już nie są tak ładne jak kiedyś, bo moje piersi są takie małe, bo moje piersi są takie duże. No, część pań wstydzi się tego, jak wygląda. Staramy się pomóc kobietom uwierzyć w siebie, bo większość pani, znaczy wszystkie te panie niesłusznie obawiają się, że wyglądają źle. One wyglądają świetnie, te piersi są zazwyczaj w bardzo dobrej kondycji, a obawy są tylko stąd, że kiedyś po prostu panie wyglądały inaczej, a w tej chwili odbierają siebie gorzej niż kiedyś.
8: Czyli stara się pani w trakcie tych rozmów stawiać na mocne punkty tych pań, uczyć je jakby takiej świadomości, że ten biust jest może na skutek upływu lat inny, ale niekoniecznie brzydki, że przy pomocy doborze odpowiedniej bielizny jest możliwe, aby prezentował się nadal dobrze, żeby panie dobrze się czuły. Udaje się przekonać klientki? One jakoś na przestrzeni kolejnych wizyt widzi pani, że bardziej w siebie wierzą, że mają świadomość tego, że wyglądają coraz lepiej?
5: Tak, widzę te zmiany. Bardzo często panie nabierają pewności siebie. Najlepszym przykładem zmian, akurat to nie w moim salonie, tylko że u koleżanki w Tarnowie, była pani, która przyszła podziękować prafiterce, dlatego że po wielu latach małżeństwa mąż zwrócił uwagę na to, że coś się zmieniło w jej wyglądzie. Nie działały na niego zmiany fryzury, nie działały nowe ciuchy. Podziałał nowy biustonosz. Zobaczył, że żona wygląda inaczej.
8: To może my wychodzimy z błędnego założenia, że panowie nie zauważają zmian. Może oni zauważają, tylko zauważają zmiany akurat jednego konkretnego rodzaju po prostu.
5: Myślę, że panowie odbierają kobietę jako całość. I jeżeli biustonosz potrafi tak bardzo zmienić sylwetkę kobiety, że kobieta wyprostuje się, ten biust powędruje na miejsce, kiedy sylwetka nabiera takiego młodzieńczego wyglądu, no to mąż widzi wtedy, zobaczył w tej kobiecie kogoś innego, kogoś pewnego siebie, kogoś zadowolonego z siebie, kogoś takiego, kto promieniuje na zewnątrz jakąś energią.
8: Może kogoś, kogo miał przyjemność spotkać przed laty i spotkać znowu po
5: jakimś
8: czasie.
5: Chyba trafiła pani dzisiaj.
8: Także bardzo zachęcamy i polecamy. Może w ten sposób da się zrobić wrażenie nie tylko na własnym małżonku, ale również na całym naszym otoczeniu. Proszę mi powiedzieć, jakie są te podstawowe kryteria, którymi kieruje się pani przy pierwszym kontakcie, oceniając klientkę? Oczywiście oceniając w kontekście jej ciała pod kątem późniejszego doboru tej bielizny.
5: Na początek przeprowadzam z klientką krótki wywiad, to znaczy jakiego biustonosza ona oczekuje. Czy to ma być jej biustonosz usztywniany, czy miękki, bo są panie, które nie założą w ogóle biustonosza miękkiego i są panie, które absolutnie do przymierzalni nie wpuszczą biustonosza usztywnianego.
8: I to niezależnie od rozmiaru,
5: tak? I niezależnie od rozmiaru. Dlatego pytam, czego klientka oczekuje. Pytam, czy biustonosz ma być taki codzienny, czy pod jakąś konkretną, szczególną sukienkę bądź bluzkę. I no oczywiście pytam też o kolor, czy ma być jasny, ciemny, czy do białej bluzki, zwłaszcza jak panie kupują biustonosz do tak zwanych dress code'ów, to ma znaczenie, ponieważ on ma być jak najmniej widoczny. Wszystkie panie pracujące w bankach, korporacjach szukają zawsze biustonoszy, które nie będą odznaczać się pod odzieżą. Następnie sięgam po centymetr i mierzę klientkę pod biustem. Wtedy już zazwyczaj jestem w stanie w przybliżeniu określić, jaki rozmiar będzie najlepiej leżał na danej osobie. Mówię rozmiar i od razu dodaję w przybliżeniu. Zazwyczaj z koleżankami mylimy się nie więcej niż o jeden rozmiar, w jedną bądź w drugą stronę. I biustonosz w wybranym kolorze, w akceptowalnym fasonie ląduje jako pierwszy w przymierzalni. Następnie proszę, żeby mnie klientka wpuściła, kiedy ten biustonosz już na siebie założy. Staram się wtedy pouczyć panią, jak ma ułożyć piersi w biustonoszu. Zdarza się, że jeżeli klientka jest u mnie pierwszy raz, to sama pokazuje, jak te piersi ułożyć. Albo na sobie, albo nawet czasami poprawiając biust klientce w biustonoszu.
8: A proszę powiedzieć, przepraszam, że przerywam, czy to, jak układamy nasz biust w miseczkach biustonosza, zależy od modelu, czy jest jakaś ogólna reguła i wskazówka, którą można generalnie objąć, że tak powiem, całe to układanie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju stanik mamy na sobie.
5: To jest jedna reguła, to nie zależy od modelu. Polega to na tym, że jeżeli układamy dla przykładu lewą pierś w biustonoszu, więc lewą ręką odchylamy fiszbin, końcówkę fiszbina pod pachą, następnie prawą rękę wsuwamy do stanika, sięgając głęboko najdalej jak potrafimy. pod pas biustonosza. Jeżeli damy radę sięgnąć na plecy, to sięgamy na plecy. I płaskim ruchem przesuwamy tą prawą rękę razem z wszystkim, co znajduje się pod naszymi palcami, w stronę miski, do miski. Kiedy przekroczymy granicę pomiędzy pasem biustonosza a fiszbinem, puszczamy fiszbin i wyciągamy dłoń z miski. Wówczas cała pierś znajduje się w miseczce.
8: Witam ponownie. Po niezapowiedzianej przerwie wracamy do naszej rozmowy o brafittingu z brafiterką panią Anną Pasek. Pani Anno, chciałam zapytać, czy możemy również skorzystać z usług brafiterki przy zakupie nowego biustonosza, na przykład w pani salonie lub w innym salonie brafiterskim. Możemy ze sobą przynieść te, które już posiadamy. Jeśli nie mamy pewności, sprawdzić, czy są odpowiednio dopasowane. Tak samo, czy jeśli nie mamy pewności co do tego, do jakiego rodzaju strojów lub do jakiego rodzaju aktywności one mogą być dopasowywane, pani również posłuży klientce taką radą.
5: Bardzo często klientka prosi mnie o ocenę swojego biustonosza, tego, w którym przyszła. Często zakłada go i mówi, proszę mi powiedzieć, co z nim jest nie tak. Najczęstsze błędy w doborze to zbyt mała miska, zbyt szeroki obwód. To widać u chyba 99% pań. 99% klientek, które przychodzą do mnie pierwszy raz, ma zbyt małą miseczkę, zbyt szeroki obwód. Większej ilości bielizny, nie wiem, czy to jest sens przynosić do sklepu, ponieważ po pierwszej wizycie już większość pań będzie wiedzieć, co jest nie tak z tymi biustonoszami. Można przenieść swoje biustonosze na przykład na warsztaty brafiterskie, które są w wielu miejscach organizowane. Można poszukać w internecie, gdzie i kiedy organizowane są warsztaty brafittingowe i przyjść z bielizną z prośbą o ocenę, do czego można to wykorzystać. Często w sklepie jest zbyt mało czasu. Brafiterka czasami ma pod opieką 3 klientki i nie jest w stanie odpowiedzieć satysfakcjonująco na temat każdego biustonosza, który przyniesie klientka. Nie no. Ale ten, w którym przyszła, jak najbardziej jest w stanie ocenić i wtedy one, zazwyczaj panie już wiedzą, co jest nie tak w pozostałych biustonoszach, które mają w szufladzie.
8: Jasne, oczywiście, absolutnie nie chodziło mi o to, żeby znosić całą posiadaną bieliznę, natomiast mówię też co do takich właśnie, co do których mamy jakieś szczególne wątpliwości lub właśnie wydają się nam wygodne, a chcemy się jedynie upewnić, czy wszystko jest z ich doborem jak należy. To w takim razie chciałabym spytać, co determinuje już ten wybrany, ten model, że tak powiem, idealny? Czy to jest rodzaj tkaniny, przeznaczenie, czy to jest tak, że da się jakoś jednym czy dwoma stanikami pogodzić wszystkie potrzeby kobiety? Czy to jest kwestia też wykonywanej pracy, rodzajów aktywności fizycznej, sportów, które uprawia? Jak to wygląda?
5: Poruszyła pani bardzo ważną kwestię, kwestię sportu. Generalnie biustonosze możemy podzielić na takie dochodzenia na co dzień oraz biustonosze sportowe. To jest zupełnie inna kategoria biustonoszy. Biustonosz sportowy to nie jest biustonosz cienki, lekki i luźny. To jest naprawdę współczesny biustonosz, to jest pancerz. Biustonosz wysoko zabudowany, biustonosz mocno podtrzymujący biust. I nie tylko go spłaszczający, ale także utrzymujący piersi na swoim miejscu. Dawniej biustonosze sportowe produkowane były tylko na zasadzie kompresji, działały na zasadzie kompresji, czyli przyciskania piersi do klatki piersiowej. Obecnie dobry biustonosz sportowy nie spłaszcza tak mocno piersi, tylko poprzez fiszbiny, przenosząc ciężar i poprzez odpowiednie zabudowanie, redukuje nawet do 83% drgań spowodowanych bieganiem, skakaniem, zumbą, aerobikiem.
8: Czyli stawiamy na wygodę i na pełną swobodę w tej naszej aktywności.
5: Zgadza się. Wiele klientek mówi, że to jest rewelacja, że kupiły biustonosz sportowy, że zupełnie inaczej się czują. Część z nas na zajęciach z wychowania fizycznego w szkole albo się wstydziła, albo na przykład tak jak ja biegałam z rękami przyciśniętymi do tułowia, ponieważ to bolało. Ruch piersi po klatce piersiowej. Obecnie wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną uprawiam w biustonoszu sportowym. Jest kolosalna różnica.
8: A jak to wygląda z kolorystyką? Oczywiście tak w największym skrócie tych staników, które nosimy na co dzień. Czy to jest tak, że do stroju ciemnego zakładamy zawsze ciemny stanik, do białego, ewentualnie jakiegoś lekko prześwitującego, również biały, kiedy cielisty, czy jak wygląda dobór tych preferencji pod względem najczęściej noszonych ubrań?
5: Większość pań ma w swojej garderobie biustonosze ciemny i jasny. Biustonosz ciemny, no niekoniecznie czarny, choć czarny jest najpopularniejszym kolorem. Zdarza się, że jako alternatywę biustonosza czarnego panie biorą granatowy, bordowy, ciemnobrązowy. I on jest polecany pod ciemniejsze stroje. Nawet t-shirt potrafi być lekko przezroczysty i jasny biustonosz może delikatnie przebijać przez fakturę tkaniny. Natomiast jeżeli chodzi o jasne biustonosze, no to tu już wspominałam o biustonoszu cielistym. Myślę, że każda kobieta powinna jeden taki biustonosz mieć w szafie. To jest biustonosz pod białe rzeczy. I tu część pani się zdziwi. Dlaczego? Przecież to biały biustonosz powinien być pod białą bluzkę. Tak, biały biustonosz owszem, jeżeli chcemy, żeby go było widać. Jeżeli chcemy, żeby biustonosz był niewidoczny i chcemy wyeksponować na przykład jakiś wzór na bluzce albo jej fakturę, bądź podkreślić gładkość, że ta bluzka jest taka idealnie biała i idealnie na nas leży, wtedy zakładamy biustonosz cielisty i o gładkich miskach.
8: Czyli żadnych wtedy wstawek koronkowych, żadnych aplikacji, tylko taki, który będzie idealnie identyfikował się z naszą skórą, tak?
5: Tak. Część pań mówi, ale on jest taki brzydki, ale ja go muszę mieć. Bo jeżeli chce ktoś pokazać bluzkę, no to powinien jak najbardziej pod nią schować ten biustonosz. A biustonosz cielisty chowa się tak, że z kilku metrów kobieta wygląda jak naga. Natomiast jeżeli chodzi o inne biustonosze, czasami biustonosz może być ozdobą. Wielu stylistów ubiera kobiety eksponując biustonosze. Nie chodzi o to, że bluzka jest odpięta i biustonosz widać. Biustonosz widać, bo prześwieca przez tkaninę, bo widać go pomiędzy koronkami. Bardzo lansowano tego lata biustonosze wzorzyste pod białe koszule, albo biustonosz na przykład żółty ubrany pod białą koszulą. W wielu propozycjach, wielu projektantów, wielu stylistów w ten sposób ubierało modelki, prezentując swoje stroje. Także zwłaszcza namawiam panie latem na szaleństwo i można założyć pod białą bluzkę biustonosz w kwiatki, w papuszki, w żabki, kropeczki. Naprawdę jest to ciekawe i ładnie to wygląda.
8: Pod warunkiem oczywiście, że jest dobrze dobrany.
5: Oczywiście.
8: To w takim razie myślę, że te kwestie preferencji i tego, co determinuje właściwy wybór, dobór naszego biustonosza mamy już za sobą. Chciałabym na koniec przekonać naszych słuchaczy, że właściwie nasze słuchaczki najbardziej, ale słuchaczy też, że brafitting jest dla każdego. Dlatego, że mogą korzystać z porad brafiterskich panie w naprawdę różnym wieku. Czy to prawda, że odpowiednio dobrany stanik może opóźniać uwidaczniające się efekty starzenia? To już nie chodzi tylko o to, że sam biust będzie wyglądał ładniej w staniku, ale przez to, że będzie odpowiednio noszony, odpowiednio opatrzony tym stanikiem, jego kondycja jako taka również się poprawia.
5: Oczywiście. Nasz biust zawieszony jest na naszym ciele na tak zwanych więzadłach Coopera. Są to włókna kolagenowe, które rozciągają się tak jak gumki. No niestety każda gumka ma swoją wytrzymałość i potrafi pęknąć. Jeżeli biust jest dobrze podtrzymany, więzadła Coopera nie mają powodu, żeby się nadmiernie rozciągać i przez to utrzymują nasz biust w dobrej kondycji. Oprócz tego, że dobrze dobrany biustonosz pomaga utrzymać biust w dobrej kondycji, pomagają także odpowiednia dieta, duża ilość witaminy C, a także proste zabiegi kosmetyczne, takie jak je stosowały nasze babki, czyli ochlapywanie biustu zimną wodą. Nie trzeba brać od razu lodowatego prysznica, wystarczy nachylić się nad miską czy umywalką i 2-3 razy w tygodniu ochlapać sobie biust lodowatą wodą. To powoduje obkurczanie więzadeł Coopera i przez to biust staje się bardziej jędrny, ładniejszy, dłużej zachowuje swój ładny kształt.
8: O proszę, czyli, że tak powiem, stara mądrość ludowa również i w tym wypadku w służbie naszej urodzie, tak?
5: Oczywiście, nasze babki dobrze wiedziały, co robią.
8: To panie, że tak powiem, wiekiem zaawansowane najbardziej mamy już za sobą. A jak wygląda sprawa w kwestii dziewczynek, u których ten biust dopiero zaczyna rosnąć, zaczyna się kształtować? Kiedy w ogóle powinny zaczynać nosić stanik i czy warto się udać na tą pierwszą wizytę, na ten dobór tego stanika pierwszego i udać się do brafiterki, aby skorzystać z jej porad?
5: W salonie najmłodszą klientkę, jaka była, to była 11-letnia dziewczynka z wyraźnie zarysowanym biustem. Staram się wtedy przekonać mamy i klientki, że najlepszy będzie biustonosz, który jak najmniej ingeruje w kształt tego biustu. Po to, żeby biust mógł się swobodnie rozwijać, ale powinien być już, kiedy on jest już wyraźnie zarysowany, powinien być podtrzymany. Najważniejszy w tym momencie jest dobór obwodu. Jeżeli klientka, dziewczyna będzie miała zbyt szeroki obwód, młoda dziewczyna to najczęściej biustonosze o obwodzie 65 bądź nawet 60 cm. Taka jest nominalna nazwa tego rozmiaru. Oczywiście biustonosz rozciąga się na więcej centymetrów. Jeżeli taką dziewczynę ubierzemy w biustonosz o szerszym obwodzie, takim powiedzmy kupionym na targowisku w obwodzie 75 czy 80, on może zrobić krzywdę młodej dziewczynie. Widywałam dziewczyny z biustem wciśniętym pod pachy i to naprawdę tak bardzo, bardzo mocno. Proszę sobie wyobrazić wałek do ciasta, który przez kilka godzin dziennie jeździ po klatce piersiowej. To biustonosz o zaluźnym obwodzie, który cały dzień pracuje i cały dzień przesuwa nam piersi pod pachy. Potem panie w wieku nieco bardziej dojrzałym niezadowolone są z kształtu swojej sylwetki, bo uważają, że mają mnóstwo tłuszczu pod pachami. Drogie panie, to bardzo często są wasze piersi, które tam znalazły się przez niewłaściwie dobrany biustonosz. To brzmi może drastycznie, ale ja widziałam panią, która miała pierś pod biustonoszem, nad biustonoszem, pod pachami, a w miejscu, gdzie ta pierś powinna być, tam nie było prawie nic. Tam był dołek. Tak sobie pani rozpłaszczyła biust zbyt luźnym biustonoszem.
8: Trudno też dzisiejszym paniom w wieku bardzo zaawansowanym mieć tak jakby za złe, bo nie zawsze też brało się to z jakiegoś ich niedbalstwa, dlatego że po pierwsze i dostęp do jakiegoś szerokiego, w ogóle do asortymentu odpowiedniego biustonoszy był w czasach, kiedy one dojrzewały, dość ograniczony. i ponadto świadomość tego, jak należy dobierać biustonosze. Nie było też fachowców, nie było grafiterek, więc tym bardziej możemy się cieszyć dzisiaj my, czy nasze nastoletnie córki, tą możliwością, że od samego początku ten biust możemy należycie kształtować. Może nie tyle kształtować, co korzystać z takich biustonoszy, które nie będą powodowały tego, że będziemy go same zniekształcać.
5: Tak, to prawda. Oczywiście są linie produkowane i skierowane dla pań w różnym wieku. To jest nie tylko stylistyka i wzory, ale także kształty fiszbin i sposób zabudowania biustonosza. Także myślę, że każda z pań znajdzie pośród tych propozycji coś dla siebie.
8: I jeszcze jedno z ostatnich moich pytań. Bardzo

0: leczeniu po zabiegu mastektomii?
1: Tak, oczywiście pomagamy dobierać biustonosze paniom po zabiegach mastektomii. Tutaj są troszeczkę inne zasady doboru tego biustonosza. No niestety też oferta jest dużo skromniejsza. W zasadzie chyba tylko jeden polski producent oferuje ma w swojej ofercie biustonosze dla pani po zabiegach. Tu zdecydowanie, ale to zazwyczaj każda pani amazonka wie, że nie stawiamy, obwód nie może być tak bardzo ścisły jak u kobiety bez, u kobiety zdrowej, ponieważ usunięte węzły chłonne powodują, że przepływ limfy w ciele jest dużo bardziej utrudniony, przez co takie panie nie mogą nosić rzeczy zbyt obcisłych, zbyt uwierających. Ale większość pań, które są już kilka lat po zabiegach, korzysta często z biustonoszy, z oferty biustonoszy dla pań zdrowych, dla pań, które nie są po zabiegach, bo już po prostu ich ciało jak gdyby przyzwyczaiło się do tego i funkcjonuje lepiej niż tuż po zabiegu. Staramy się pomagać paniom dobierać biustonosze. Staramy się, aby oferta tych biustonoszy była różna, żeby mogły wybierać zarówno w kolorach, jak i w wzorach. Są biustonosze dla amazonek w kolorach czerwonym, fioletowym, z haftami, są wielokolorowe. Także to nie jest tylko oferta biały i czarny, jak bywało dawniej.
0: Rozumiem. W takim razie myślę, że nie pozostaje nam nic więcej, jak zachęcić panie. To nic, że idzie zima. W zimie również warto się prezentować ładnie. Warto dbać o swój biust, o swoje zdrowie, bo to nie tylko przekonanie, że nasz biust ładnie się prezentuje, czyni nas radośniejszymi i bardziej pełnymi energii, ale również nasze zdrowe, nasze samopoczucie, jeśli chodzi o zdrowie, o to, że przybieramy przez cały dzień, nieważne czy odpoczywając, czy pracując, właściwą postawę. I na pewno myślę, że możemy liczyć na fachowość, przygotowanie i miłą atmosferę w salonach brafiterskich. Myślę, że pani sama najlepiej może powiedzieć, że warto z takich usług skorzystać i zachęcić ewentualne klientki.
1: Oczywiście zapraszam wszystkie panie do salonów brafiterskich. Zapraszam również do siebie. Jeśli mogę, to nazywa się salon Biustyna. Mieści się w Bytomiu przy ulicy Krakowskiej 6.
0: Dziękuję Państwu za uwagę, za spędzenie miłego, mam nadzieję, wieczoru w towarzystwie Babiego Lata. Moim i Państwa gościem była dziś brafiterka, właścicielka salonu z bielizną Biustyna, pani Anna Pasek. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
1: Dziękuję, to była bardzo duża przyjemność spotkać się z Państwem.
0: Dziękuję również i kłaniam się Państwu w imieniu realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Życzę miłej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich. Jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj zaprezentuję Wam kajetka firmy ECE. To jest chyba najtańszy notatnik brajlowski, kajetek. Jeżeli chodzi o wygląd, to ma tak, 8 klawiszy, takich jak, znaczy w ogóle, no może od początku. Wielkość to jest powiedzmy jakieś 16 cm na, nie wiem, 7, 8 na jakieś 3 cm.

Powiedzmy w ten sposób. No i to jest taki trochę prostokąt, ale te jakby dłuższe krawędzie on ma takie bardziej zaokrąglone. I na górze z tego prostokątu wystaje 8 klawiszy, takich jak w klawiaturach komputerowych. One są takie mniej więcej na wielkość i w ogóle. I one są ułożone podobnie jak są 3, jest przerwa i znowu 3, to jest wszystko w poziomie. I pod nimi są jeszcze 2 takie same klawisze, tak mniej więcej na środku całego urządzenia. Po lewej stronie, ale jeszcze nie w rogu, jest jakby przestrzeń, znaczy powierzchnia jest taka troszeczkę jakby wykratkowana. To jest takie ledwo odczuwalne i to jest głośniczek. Teraz po lewej stronie jest wejście na kartę MMC, bo kajetek ma wejście na kartę MMC. I nad tym wejściem, nad kartą, to jest wszystko na bocznej ściance. Nad wejściem na kartą jest taki malutki przycisk włącznik. Przednia i tylna ścianka to w zasadzie jest, no, tam nic nie ma, bo ona jest zakrąglona, to są, tak na dobrą sprawę, obudowa to są 2 tak naprawdę, nie jakby nie 4 ścianki, tylko takie jakby jest góra zaokrąglona i dół zaokrąglony i one się stykają właśnie na tych ściankach tych bocznych, znaczy tych dłuższych. Teraz po prawej stronie od dołu jest gniazdo, na tej prawej ściance na dole jest gniazdo zasilające, takie trochę podobne jak jackowe. Potem po przerwie jest gniazdo jackowe, słuchawkowe, stereo. I nad nim jest dokładnie takie samo gniazdo jackowe, które służy do połączenia kajetka z komputerem. Teraz do kajetka jest dołączone taki pokrowiec, można powiedzieć, z takiego czegoś trochę a la skóra, ale coś takiego. Ona ma tam w tym pokrowcu są otwory, jest taki duży otwór na górze, z którego wystają wszystkie klawisze. Na bocznej ściance tej, na której są te przyciski, znaczy te wejścia, też są takie dziurki na te wejścia. I po lewej stronie jest też taka dziurka, że tam można włożyć kartę i on jest zapinany na rzep. Chociaż akurat w tej mojej wersji coś jest nie tak i ten i no coś się nie dobrze zapina, ten rzep jest chyba troszeczkę za nisko i generalnie nie wiem, czy to jest tylko tak w mojej wersji, czy we wszystkich tak jest, ale to się praktycznie zapina. Znaczy, bo jakby ma właśnie taką jakby klapę, że można od góry ten cały pokrowiec zapiąć, ale właśnie u mnie to jakoś nie bardzo działa. Aha, jeszcze dolna część. No, dolna część to jest w zasadzie jest...

skrajnie po lewej jest, jest napis, z tym, że to jest napis taki, że go trzeba kajetka obrócić o 90 stopni i wtedy można przeczytać, że to jest ECE. Jest podany telefon do nich, do firmy, ale ten napis, jak mam już kajetka, nie wiem ile, 2 lata, 2 z kawałkiem chyba, no to ten napis się dosyć mocno już się starł i te litery już są takie, no, nie bardzo dające się odczytać, ale telefon

0: No, telefon właśnie też się nie bardzo zaczyta. Część litery się zatarła, tak, że jest to prawie nie do odczytania. Na razie kajetkę mam bez pudełka. I teraz na początku musiał porównać, jaki jest dźwięk kajetka, jeżeli on jest bez tego pokrowca. Potem go włożę do pokrowca i zobaczymy, jaka będzie różnica. Różnica jest niewielka, ale no, dla kogoś, kto się upiera, może być słyszalna. Włączam kajetka. Tak, to jest właśnie tak gada kajetek, jak jest bez pokrowca. Tylko położę na biurku, żeby on miał. Tak. Teraz go wkładam do pokrowca i za chwilę posłucham, jak kajetek będzie w tej samej pozycji, w tym samym miejscu gadał wtedy, kiedy jest włożony do pokrowca. Już go włożyłem. Tak on. I na dobrą sprawę ja go przez cały czas trzymam w pokrowcu. W zasadzie nigdy nie wyjmowałem go z tego pokrowca, bo nie było takiej potrzeby. W zasadzie wyjmuję się go z pokrowca w zasadzie tylko w naprawie, ewentualnie jeżeli ktoś by chciał wymienić akumulator, ale to jest większa sprawa, bo tam nie ma. No właśnie, jeżeli chodzi o kompatybilność, nie wiem, z zasilaczami, z akumulatorami, z komputerami, to zaraz jeszcze wszystko opowiem. W każdym razie tak. Nie ma tam zwykłego akumulatora. Kajetek ma jakiś własny akumulator, który można kupić w ECE i wtedy trzeba otworzyć taką klapkę, ona tam jest całkiem solidnie zamknięta, on jest na takim dosyć, tam nie tylko trzeba wyjąć akumulator, tam trzeba jeszcze go odłączyć od tego kabelka. No jest, generalnie nie jest no taka sprawa jak wymiana, nie wiem, baterii w jakimś tam Walkmanie czy tam czymś innym, czy teraz MP3-kach, przynajmniej tym, co są baterie AA na przykład. I teraz tak, tu możesz przejść do samych funkcji, kajetka, obsługi i tak dalej. Po włączeniu kajetka trzeba przycisnąć dłużej ten przycisk, aż pyknie ten kajetek. To znaczy w momencie, kiedy wciskam przycisk, on pyka raz i kiedy on jakby pyknie tak troszeczkę inaczej, trzeba ten przycisk znowu już puścić. To działa tak, że wciskam, pyka raz i już można odpuścić, bo pyknęło drugi raz. No i powiedział, że kajetek gotów, czyli już można na nim pracować. No właśnie, jeszcze może pokażę, jak kajetek działa, jak jest na, powiedzmy, słuchawkach. Generalnie jak jest podłączony do jakiegoś sprzętu, jak on mówi, nie przez głośniczek, tylko przez bezpośrednio. Bezpośrednio kajetek gada w ten sposób. Zaraz jako może przygłosić.
1: Formy. Januta Wójcik, apps form muzycznych. Marek Ford, Hajski, formy muzyczne. Nie ma formy sonat. Hitsmus.
0: Tak, więc tak mówi kajetek, kiedy on jest spięty bezpośrednio do. Tak go będzie potem słychać, jakby się go wpieli do jakichś słuchawek, czy do jakichś głośników, do zewnętrznego sprzętu. No więc może zacznijmy od podstawowych funkcji, czyli kajetek jako narzędzie do tworzenia notatek. Do wersji oprogramowania 3.0, w tej chwili już jest wersja 3.9, tam z kawałkiem można to sprawdzić, jeżeli się wpisze brajlowskie V. Kajetek MMC wersja 3.9.8.1. No czyli tak. No właśnie, to też będzie ważne, że bo kajetek się aktualizuje i te wersje wychodzą. No co jakiś czas wychodzi nowa wersja i tam coś pewnie się zmienia, więc pewnie to, co dzisiaj mogę mówić o jakichś problemach albo że jakiejś funkcji nie ma, to się może zmieniać. Ja dzisiaj to nagrywam, dzisiaj jest który? 6? 7? tak, 7 marca 2008 roku. Dobra. tworzyć notatki, to znaczy kajetek generalnie ma, można korzystać albo ze skrótów klawiszowych i to są chyba wszystkie funkcje kajetka mają swoje skróty klawiszowe. Natomiast można jeszcze korzystać z menu. Właśnie menu jest od wersji 3.0 kajetka. Te dwa klawisze pod tym jakby tym sześciopunktem to są takie klawisze funkcyjne. One w jakichś notatkach, w plikach służą do przemieszczania się no, w lewo, w prawo, w górę, w dół. No to są takie właśnie klawisze, które są, powiedzmy, te klawisze wtedy, jeżeli się naciśnie z jakąś taką literą brajlowską, to one coś oznaczają. No takie właśnie funkcyjne klawisze i do przemieszczania się po plikach. Do menu wchodzi się naciskając równocześnie ten prawy klawisz dolny i literę M. Menu główne, notatki. I teraz możemy się jakby po tych głównych elementach menu poruszamy się tymi klawiszami lewo-prawo. Teraz ja go może zwolnię, bo dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni, to może gadać troszeczkę za... No, chyba tak może być. Notatki. I teraz, jeżeli chcę się dostać do tego menu, albo naciskam... tak. To jeżeli chcę się to nacisnąć, to po tych jakby elementach tych jakby tego dalszego rzędu poruszam się jakby tym punktem trzecim i szóstym punktem. No, czyli klawisze to są ten skrajny z lewej i skrajny z prawej z tych sześciu. Te skróty to mój poprzednia notatka, a z lewym, czyli jeżeli jesteśmy na liście notatek, można się albo po notatkach poruszać, generalnie poruszać się po notatkach można albo po prostu lewym i prawym, ale można tak jak on mówi, czyli a z lewym, czyli prawda ten jakby ten środkowy po lewej z tym lewym funkcyjnym. On przy każdej funkcji będzie mówił, jaki skrót klawiszowy można nacisnąć bez wchodzenia do menu, żeby się do tej opcji dostać. No taki gorący, gorący klawisz taki.
1: Narzędzia notatek.
0: Notatki.
1: Poprzednia notatka, a z lewym następna notatka, nowa notatka.
0: Nowa notatka.
1: Edytuj notatkę.
0: Edytuj notatkę.
1: Skasuj notatkę. Czytaj nazwę notatki. Czytaj notatkę z lewym. Przeglądaj notatkę.
0: No właśnie, tu mamy takie trzy funkcje. Nowa notatka, edytuj notatkę i przeglądaj notatkę. Nowa notatka no to jest po prostu utworzenie utworzenie nowej notatki, nadanie jej nazwy, no, nowa notatka. Edycja notatki, czyli edycja istniejącej notatki i przeglądanie notatki, czyli jakby samo poruszanie się po treści bez, no, bez edycji, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Kajetek generalnie, jeżeli korzystamy z tego, bo później będą jeszcze inne programy. Jeżeli korzystamy z tych jego pierwotnych notatek, z tego pierwotnego systemu tworzenia notatek, czyli właśnie tych funkcji nowa notatka, edytuj notatkę, on w tym momencie jego pamięć to jest pamięć liniowa. W ogóle te pamięci jakby w środku bez karty on ma dosyć mało, bo to jest coś rzędu 500 kilobajtów. Ale to ma o tyle znaczenie, że jeżeli chcemy jeżeli nam się powiedzmy rozwali jakaś notatka, która jest na początku, to nie zawsze ma to wpływ na inne notatki. Czasami jest jakiś, bo notatka, którą edytujemy, o ile wiem, musi być jakby na końcu pamięci. To nie jest tak jak na jakichś dyskach komputerowych, że to jest po prostu gdzieś na tym dysku, w jakichś folderach ułożone, tylko to jest, można to porównać trochę jak do kasety magnetofonowej. Kończy się poprzednia, zaczyna się następna. Jakby te notatki w tym kajetku też mają swoją kolejność. To nie jest tak jak na dysku, że my możemy jakby sobie przestawiać tą kolejność notatek, tylko tyle, że jakby wyświetlana jest jakby inna kolejność, on ma to w siebie gdzieś jakoś tam ustawione, tylko tak jak on ma tam kolejność, tak my to mamy w takiej samej kolejności.